0: Nocne powtórki w net.
1: Tym Radia Wnet jest pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cieszę się, że tym razem wyjątkowo w studiu.
1: My również się cieszymy, no i też przed nami dużo ważnych tematów. Zacznijmy może od kryptowalut. Można powiedzieć, wielka polityczna walka, 4 projekty ustaw. No i zacznijmy od propozycji Prawa i Sprawiedliwości, czyli całkowity zakaz. Jak pan, co pan sądzi o tej propozycji?
2: Tak naprawdę to jest chyba jedyna godna uwagi propozycja, w sensie takim, że ona stanowi no kuriozum polityczne. Ja bym to tak nazwał. Zresztą kuriozum już wykorzystane przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, bo słusznie, muszę to z pewną niechęcią przyznać, ale jednak muszę to przyznać, słusznie zauważył pan premier Donald Tusk, że najpierw Prawo i Sprawiedliwość dwukrotnie wspiera pana prezydenta w jego wetach, argumentując, że zbyt krępują kwestie rynku kryptowalut rządowe projekty, po czym samo zgłasza projekt, który całkowicie zakazuje obrotu kryptowalutami. Ja próbuję zrozumieć, jaka logika za tym stoi. Jestem jednego pewien, że ten projekt by się nie ukazał bez zgody, akceptacji, a może nawet inspiracji pana prezesa Kaczyńskiego. I powiem brutalnie, jeżeli tam było myślenie, a tak sądzę, że takie było, na takiej zasadzie, że wpuścimy w związku z aferą Zonda Krypto, wpuścimy rząd czy koalicję rządzącą szerzej w taki oto kanał, że oni będą musieli nie dopuścić do procedowania tej ustawy, no i my wtedy powiemy, zobaczcie, nie dbacie o Polaków, to jeżeli to była rzeczywiście taka kalkulacja, a wydaje się to jedynym jakimś w miarę logicznym wyjaśnieniem tego zaskakującego, kuriozalnego ruchu, to ta kalkulacja jest całkowicie błędna, bo nie będzie tutaj zapunktowania, będzie efekt wręcz przeciwny. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, tu znów powiem to bardzo dosadnie, ugruntowuje swoją pozycję jako partia dziadów, którzy nic nie rozumieją z współczesnego świata.
1: To jest też tak, że wewnątrz samej frakcji mamy ostre, krytyczne głosy, między innymi premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zgadza się z tą decyzją, że jest część posłów PiS-u, która jest niekonsekwentna.
2: Wcale się nie dziwię wypowiedzi pana Mateusza Morawieckiego. Dla niego to jest moment, kiedy on, kształtując własną pozycję i ewentualnie rozważając nawet wystąpienie z

0: PiS jako taka nowoczesna chadecja musi zareagować. Gdyby on w tym momencie milczał, zresztą ja bym postawił taką tezę, przy czym no to jest tylko moja publicystyczna spekulacja, nie mam na to żadnych dowodów, że być może za tym projektem nie tylko stała ta kwestia, o której mówiłem, czyli taka próba podpuszczenia władzy, że my tu zapunktujemy teraz, ale być może inną motywacją było również to, żeby podpuścić pana premiera Morawieckiego po to, żeby on musiał znowu skrytykować ten projekt, a wtedy ktoś pójdzie do pana prezesa Kaczyńskiego i powie, zobacz Jarek, Mateusz znowu krytykuje nasz projekt, a przecież to ty chciałeś, żebyśmy go tutaj wypuścili. Więc być może i o to tutaj chodzi, czyli może to być dalszy ciąg wypychania pana Morawieckiego z PiSu.
1: I dalszy ciąg tych rozłamów, no to teraz spójrzmy w takim razie na Konfederację, bo kolejny, no mówi się już chyba o poważnym konflikcie, czy jakimś rozłamie dwóch liderów, pan marszałek Krzysztof Bosak, mamy także pana posła Sławomira Mentzena. Co pan sądzi? Czy to jest poważny kryzys? Czy możemy mówić o pewnym rozłamie w Konfederacji?
0: Nie, to jest dalszy ciąg rozdźwięku, który trwa i pytanie jest właściwie, czy on trwa na podobnym poziomie cały czas, czy też będzie się powiększał. No trzeba uczciwie powiedzieć, że jest to chyba albo pierwszy raz, albo na pewno pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy pan Krzysztof Bosak inicjuje krytykę pana Mentzena i inicjuje ją w bardzo ostrym jednak tonie, dlatego że jego komentarz do wypowiedzi pana Mentzena zawierał stwierdzenie, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, no czyli po prostu zarzucił panu Mentzenowi, swojemu bądź co bądź koledze, liderowi Konfederacji, kłamstwo, tak naprawdę.
1: Chociaż napisał, że nie przypisuje mu absolutnie złych intencji, tylko być może to wynika z pewnej niewiedzy, ale...
0: Potem też zaczął to łagodzić, to znaczy później pojawiły się wypowiedzi pana Krzysztofa Bosaka, który zaprzeczał, że jakikolwiek rozłam Konfederacji jest możliwy, to też trzeba powiedzieć. Natomiast ja zaczynam to odczytywać jako ilustrację odmiennych sposobów myślenia o dalszym ciągu kariery politycznej, czy o kursie politycznym obu panów. Czyli ja to odczytuję tak, że pan Krzysztof Bosak myśli o tym, żeby już możliwie szybko wejść do tego układu politycznego i stąd jego chęć utrzymania dobrych relacji na przykład z kadrą generalską czy z panem prezydentem wyjątkowo dobrych, podczas kiedy pan Sławomir Mentzen, to znów moje odczytanie tej sytuacji, patrzy w dalszej perspektywie i uważa, że jego czas nadejdzie, czy też czas Konfederacji, tak by pewnie pan Mentzen wolał, nadejdzie w momencie, kiedy pole się oczyści, czyli na przykład, kiedy z polskiej polityki będzie musiał odejść pan Jarosław Kaczyński. No jeżeli ci panowie rzeczywiście się tak mocno różnią tymi wizjami i podejściami, to być może nie uda im się utrzymać tej jedności, ale jednocześnie myślę, że oni sobie obaj doskonale zdają sprawę, że tylko właśnie połączeni i zjednoczeni są w stanie stanowić istotną siłę. Jeżeli się rozjadą, to będzie bardzo łatwo ich wtedy rozegrać.
1: A która wizja Sławomira Mentzena czy Krzysztofa Bosaka jest bliższa prawdzie? Jakby co tutaj, to jest tak, że będzie przestrzeń, Konfederacja się umocni, czy raczej jednak to zaplecze polityczne, doświadczenie marszałka Krzysztofa Bosaka jest tutaj, powoduje, że to on ma rację?
0: Nie podejmuje się orzekać, bo mówimy tutaj o przyszłości. Mówimy tutaj o dwóch różnych podejściach i na rzecz każdego z nich można przytoczyć dobre argumenty. Na rzecz podejścia pana Krzysztofa Bosaka można przytoczyć taki argument, że wyborcy Konfederacji oczekują, że Konfederacja weźmie odpowiedzialność za rządy i że stanie się partią, no ja bym powiedział, takiego realistycznego udziału we władzy, czyli że są gotowi zaakceptować pewne kompromisy i współpracę po to, żeby wreszcie móc zmieniać kraj. Z drugiej strony można powiedzieć, że z Prawem i Sprawiedliwością, z panem Kaczyńskim na czele, kraju się zmieniać nie da. I w tym sensie można by uznać, że to podejście pana Mentzena jest właściwsze. Mówimy tutaj o przyszłych wydarzeniach, o dwóch możliwych kursach, z których każdy może przynieść dobre albo złe owoce, więc nie podejmuje się tutaj oceniać, który jest lepszy.
1: To jeszcze przejdźmy do teraz chyba najgłośniej komentowanej sprawy przez obecny rząd, przez media, czyli kwestia wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, czy też ucieczki, bo tak to jest opisywane stronę pana ministra Zbigniewa Ziobro. No,
0: emigracji, można by powiedzieć elegancko.
1: Można powiedzieć, to prawda. No i co pan myśli o tym wszystkim? Bo czy to jest tak, czy to ma taką wagę, jaką przypisuje tej sprawie obecny rząd?
0: Wystarczy spojrzeć na to, jak te kwestie traktują media przychylne rządowi, które bardzo mocno ją grzeją, dużo bardziej niż by to wynikało z faktycznego znaczenia pana ministra Ziobry. Jeżeli wejdą państwo, jeżeli pani redaktor wejdzie na portal chociażby TVN, to zobaczy pani, że tam jest cały blok poświęcony właśnie sprawie pana Ziobry, podczas kiedy ona moim zdaniem zasługuje najwyżej na jakiś jeden artykuł. No ale z czego to wynika? Z tego, że pan Ziobro ze swoją strategią uciekania, unikania sądu, co ja rozumiem, dlatego że rzeczywiście z punktu widzenia pana Ziobry trudno liczyć tutaj na uczciwe potraktowanie przez prokuraturę i przez polski sąd, no ale to jest obciążenie. I to, że jest to obciążenie, pokazują sondaże, które wskazują, że znacznie większa grupa Polaków niż tylko wyborcy koalicji rządzącej mają krytyczne nastawienie do tego, co robi pan Zbigniew Ziobro. Natomiast z drugą strony to też działa. To znaczy jest to obciążenie dla PiS-u, ale jest to również obciążenie dla koalicji. No bo jednak to jest trochę wystrychnięcie na dudka wcześniej pana Adama Bodnara, teraz pana ministra Żurka. Pan Ziobro się stał symbolem tej, w cudzysłowie, patologii, którą chciałaby obecna władza zwalczać. No a tutaj pan Ziobro pokazuje figę z makiem lub też gest Kozakiewicza i spokojnie przemieszcza się za ocean. No to jest dosyć kompromitujące dla pana ministra Żurka.
1: No, być może pokazuje pewną nieudolność, ale wczoraj padła tutaj taka teza, że no tak naprawdę to wcale jakby premier Donald Tusk czy pan Żurek wcale nie chcieliby, żeby pan minister Ziobro tutaj wrócił, bo to by im wytrąciło pewną kartę z ręki, którą tak dobrze rozgrywają i tak naprawdę na której próbują zbić kapitał polityczny.
0: Jest to słuszna uwaga, ale mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. To znaczy, z jednej strony pan Ziobro jest trochę jak gorący kartofel i w ogóle ja bym zwrócił uwagę, jaka była sekwencja wydarzeń, jeżeli chodzi o zwycięstwo pana Petera Modziora na Węgrzech, gdzie moja opinia jest taka, że wypowiedzi pana premiera Modziora na temat tego, że trzeba będzie rozwiązać problem tutaj właśnie pana Ziobry i pana Romanowskiego, wypowiedzi wygłaszane zaraz po zwycięstwie miały walor ostrzeżenia dla obu panów. Nie chcę tutaj mieć z wami problemu, macie trochę czasu, zanim zabierzemy się za was, wyjedźcie. I rzeczywiście oni ten sygnał odebrali i wyjechali. Natomiast z punktu widzenia polskiego rządu, no paradoks polega na tym, że z jednej strony oni byliby tutaj też problemem, no bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pan Ziobro ląduje w areszcie, a musiałby wylądować w areszcie, no chyba, że sąd by się nie zgodził. Mało prawdopodobne, ale zawsze jest to możliwe. No i coś mu się dzieje w tym areszcie, czyli nie wiem, ma nawrót choroby, remisję nowotworu i tak dalej. No już nie mówię o gorszym scenariuszu, nie chcę tego głośno mówić. No to by był jednak ogromny problem dla tego rządu. Ale z drugiej strony fakt takiej ostentacyjnej wręcz ucieczki za ocean i właśnie pokazania tego gestu Kozakiewicza też jest problemem. Więc właściwie, no gdybym ja miał tutaj taką trochę spiskową teorię snuć, to bym powiedział, że niedobrze, że pan Ziobro wyjechał i lepiej by było dla tego rządu, żeby on tu był, ale najlepiej byłoby zrobić to tak, żeby on tutaj trafił z wnioskiem prokuratury o areszt tymczasowy przed sąd, ale żeby było wiadomo, że ten sąd tego wniosku nie uzna. O, i gdyby tak to się dało dopiąć wszystko, to by było idealnie. No ale jak wiadomo, tego typu kombinacje często się nie udają.
1: To prawda. Idealnie też było przynajmniej z perspektywy polskich rolników, czy też części polskich rolników, aby ta umowa z państwami z grupy Mercosur została faktycznie przyblokowana. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, że Polska złożyła skargę do TSUE, ale co to tak naprawdę oznacza?
0: No, oznacza to tyle, że jest to druga skarga dotycząca, bo przecież TSUE bada zgodność tej umowy z traktatami na wniosek Parlamentu Europejskiego, co nie przeszkadzało zastosować tę umowę tymczasowo za zgodą Rady Unii Europejskiej. Mówię tutaj o procedurach, które są w świetle prawa europejskiego jak najbardziej niestety legalne, ale też trzeba pamiętać, że ta decyzja Komisji Europejskiej, żeby właśnie tymczasowo tę umowę, no tymczasowo trzeba to wziąć w cudzysłów, tymczasowo tę umowę zastosować, była co prawda legalna, ale była też ostentacyjnym lekceważeniem opinii Parlamentu Europejskiego, co powinno nam również dać do myślenia, bo to pokazuje, jak funkcjonuje Unia Europejska i jej mechanizmy. A zatem to skierowanie przez Polskę skargi na umowę, dobrze, że to się stało. No szkoda, że dopiero teraz, dobrze, że to się stało, natomiast to niczego nie wstrzymuje. TSUE takimi umowami zwykle zajmuje się dobrze ponad rok. 2 lata, więc no do tego czasu sprawy mogą wyglądać już zupełnie inaczej. Może też być tak, że orzeczenie TSUE, jeżeli w końcu zapadnie, to ono niejako zapadnie już w pewnej próżni.
1: Tak, i to jest niestety bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz. No i mamy teraz dużą grupę, ważna gałęź gospodarki, bo to są rolnicy, są producenci też żywności. To już nie jest tylko związane z Mercosurem, ale chociażby susza, chociażby, nie wiem, cena ziemniaków, która wynosi obecnie około 20 groszy. To jest naprawdę, to więcej płacimy za pudełko zapałek, niż dzisiaj producent żywności dostaje za swój towar. No i pytanie, czy... Więc mamy kolejną bardzo niezadowoloną grupę społeczną. Rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet o kryzysie w służbie zdrowia i... Jak obecnie wygląda pozycja premiera Donalda Tuska, pozycja rządu, biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje? Czy to jest realny problem?
0: Pani redaktor, mamy kolejną grupę, bo przypominam, że rozpoczął się protest środowisk naukowych, związany jeszcze z tym, że środowiska naukowe uważają, że dostają za mało pieniędzy. No o tym też byśmy mogli porozmawiać. Ja uważam, że takie protesty polegające po prostu na domaganiu się pieniędzy mają raczej średni walor. Chciałbym, żeby środowiska naukowe zaprezentowały swoją wizję poradzenia sobie z patologiami na uniwersytetach, pokazały, jak lepiej można wdrażać wynalazki i tak dalej, i tak dalej. Ale odłóżmy na bok walor merytoryczny tego protestu. Ważne jest to, że jest kolejna jeszcze grupa, właśnie tym razem środowiska naukowe, która jest niezadowolona z tego, co się dzieje. I oczywiście, że to obciąża rząd. No zawsze takie protesty obciążają rząd. Tylko, że trzeba też pamiętać, trzeba widzieć to wszystko w pewnym szerszym układzie. Siła danej władzy jest również, należy ją również rozpatrywać w relacji do siły opozycji. No i teraz, jeżeli spojrzymy na największą partię opozycyjną, już o tym rozmawialiśmy, kwestia projektu ustawy o kryptowalutach, kwestia właściwie braku, mimo wielokrotnych zapowiedzi, jakiegokolwiek nowego programu, no podobno gdzieś tam ten program na spotkaniach z ludźmi jest opracowywany, ale jeśli on będzie miał takie punkty, jak właśnie ta ustawa zakazująca kryptowalut, no to pożal się Boże. Więc tutaj widzimy, że pan Donald Tusk, jeżeli jest wciąż dosyć silny, relatywnie silny, to jest silny słabością swoich przeciwników. Ja miałem okazję rozmawiać, właściwie bezpośrednio przed naszym spotkaniem, rozmawiać z Marcinem Paladę, analitykiem sondaży znanym, i on wskazuje, że relatywnie zsumowana siła prawicowej, umownie prawicowej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości plus dwóch Konfederacji, no już nawet nie stoi w miejscu, ale zaczęła lekko spadać. I że to powinien być absolutnie sygnał ostrzegawczy dla wszystkich tych formacji.
1: W takim razie, co tutaj musiałoby się zadzieć, aby ten trend teraz odwrócić? Znaczy, powinno być jakieś otrzeźwienie w Prawie i Sprawiedliwości? Pan prezes Jarosław Kaczyński powinien wymienić sobie doradców?
0: Nie, pan prezes Jarosław Kaczyński powinien odejść z polityki. To jestem akurat absolutnie pewien, że PiS z nim na czele nie ma już czego szukać. To będzie partia schodząca, oczywiście bardzo powoli, nie z jakimś tąpnięciem, przynajmniej dopóki pan Jarosław Kaczyński będzie na czele, ale schodząca. Więc bardziej tu problem bym widział w partiach, które chcą ją zastąpić. Na przykład właśnie w takich publicznych demonstracjach niezgody pomiędzy dwoma liderami Konfederacji Wolności i Niepodległość, czy w tym, że Konfederacja Wolności i Niepodległość jednak trochę traci różne okazje do tego, żeby w sposób zorganizowany, merytoryczny zająć stanowisko. Myślę, że to również jest problem finansów, bo to jest partia, która dysponuje stosunkowo małymi finansami, jeszcze ma problemy, jak wiadomo, z subwencjami, a bez finansów nie ma porządnego think tanku, bez finansów nie ma porządnego zaplecza merytorycznego, które mogłoby spokojnie przy Konfederacji być, no ale właśnie ten problem finansowy powoduje, że go nie ma. Na przykład, jeżeli pani zapyta polityków Konfederacji, czy oni robią sondaże, takie pogłębione sondaże, jakie wiadomo, że robi i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość, nie robią. Dlaczego nie robią? No bo te sondaże są drogie i ich po prostu na to nie stać, a one też pozwalają dobrze wyczuć nastroje społeczne.
1: To prawda. No i teraz jak jeszcze już podsumowując i na zakończenie naszej rozmowy o tej polskiej scenie politycznej, no jak patrzyliśmy na poszczególne jakby założenia programowe partii liberalnych w koalicji rządowej, no one naprawdę miały... były różne po prostu, tak? Tam był rozstrzał ogromny. Podobnie jeżeli chodzi o jakieś takie ideologie, ale no... utrzymują, rząd jest, mamy wszędzie te kryzysy tak naprawdę, gdzie nie spojrzeć, o których mówiliśmy. Pan powiedział, bo słabość opozycji. Dlaczego ta szeroko rozumiana prawica, skoro wydawałoby się, że tutaj, jeżeli chodzi o jakiś taki patriotyzm gospodarczy, o te takie podstawowe rzeczy, no to mówi jednym głosem, jest tak słaba obecnie.
0: No tu byśmy mogli cały długi program na to poświęcić. Każda ze słabości tych, czy właściwie każda z tych formacji ma inne swoje słabości. Prawo i Sprawiedliwość ma jedną podstawową słabość, sztywną strukturę i jedynowładztwo i decyzję, żeby w żaden sposób nie przerobić, nie przetrawić swoich 8 lat rządów. To jest moim zdaniem absolutnie główny problem Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. To jest partia, która cały czas powtarza, nie popełniliśmy żadnego błędu w ciągu 8 lat.
1: Zrobiliśmy... No, a można powiedzieć, że to samo powtarza premier Donald Tusk? I jest. I że też tak naprawdę on jest tam cały czas tym liderem.
0: Bo... Premier Donald Tusk rządzi pierwszą kadencję i w tej chwili ma aparat władzy za sobą. To jest zupełnie inna sytuacja. Mhm. Gdyby pan premier Tusk, bo proszę zobaczyć, jak on podszedł do pewnych swoich działań z poprzednich niemalże 2 kadencji swoich rządów. To jest właśnie ta dosyć zasadnicza różnica pomiędzy jego podejściem

0: Nocne powtórki w net.
1: Z nami jest już pan pułkownik Grzegorz Polak, Agencja Uzbrojenia. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Proszę nam powiedzieć, jaki jest udział Agencji Uzbrojenia w całym tym dużym, ogromnym przedsięwzięciu?
2: No, Agencja Uzbrojenia jako realizator zadań postawionych w zakresie pozyskania sprzętu w tej chwili negocjuje kontrakty i zadania, które będą zawierane w najbliższych dniach i miesiącach.
1: A co to znaczy negocjuje?
2: Cóż to znaczy negocjuje? Trwają spotkania z wykonawcami, producentami sprzętu wojskowego, jaki mamy pozyskać i w ramach podpisanej umowy.
1: W ramach podpisanej umowy, to powiedzmy, ile teraz w tej pierwszej transzy, bo mówimy o dwóch jakby filarach, tym głównie polskim, później tym łączonym, międzynarodowym, ile to będzie dla sektora prywatnego polskiego, ile dla sektora państwowego, jakby pan nam mógł powiedzieć o liczbach, o finansach, jak to się kształtuje?
2: Znaczy tutaj ciężko rozdzielić, natomiast samo rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, to ustanawiające instrument na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy, czyli ten tak zwany potocznie SAFE, ma jakby daty krytyczne, gdzie w pierwszej dacie do 30 maja musimy zawrzeć umowy tak zwane single procurement, gdzie zawieramy je, gdzie one są dedykowane tutaj na nasz rynek polski. I to, co ważne, w ramach tych umów będziemy zawierać z polskim przemysłem ponad 70%, blisko 75% umów trafi do polskiego przemysłu, niezależnie też od jego jakby struktury właścicielskiej. Tutaj nie rozgraniczamy, czy to jest przemysł państwowy, czy prywatny.
1: 75%, czyli mówimy w granicach 120-130 miliardów złotych, to jest ta pierwsza transza tylko na rynek polski, tylko do polskich podmiotów.
2: Nie mówimy tutaj o pieniądzach, dlatego że trzeba też pamiętać, że to są zadania. W ramach tej daty, do której jesteśmy jakby dowiązani w miarę sztywno, mamy zrealizować akurat te zadania, czy to będzie, ich będzie jakaś tam ilość, bo niektóre będą łączone, niektóre będą pojedyncze. W każdym razie to są zadania dedykowane na polski rynek. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pozostaje nam jeszcze możliwość tego, żeby kontynuować te zamówienia w ramach procedury common procurement, czyli na wspólnym rynku europejskim.
1: Ale to już po 30 maja. Na razie skupmy się tym,
2: co jest dokładnie, tak jak pani redaktor mówi.
1: Do 30 maja, tak jak pan powiedział, to jest około 75% z tych 180 miliardów złotych. I tutaj rozumiem, wszystkie spółki są
2: tutaj
1: polskie.
2: Tutaj też pozwolę sobie, pani redaktor, przerwać. O kwotach nie mówimy, ale ta kwota, którą pani wskazuje, to jest kwota w całości udzielonej.
1: Ale pan powiedział o 75%.
2: Tak, natomiast, ale tu trzeba pamiętać, że w ramach tego instrumentu są finansowane również zadania inne, nie realizowane przez Agencję Uzbrojenia i dlatego też co do nich się nie mogę odnieść, a tym samym nie mogę potwierdzić tej kwoty.
1: Co to znaczy inne?
2: Te, których nie realizuje Agencja Uzbrojenia.
1: A kto je realizuje?
2: Chyba bym wolał się nie wypowiadać na temat, kto je realizuje. Na pewno są to zadania realizowane przez inne rodzaje sił zbrojnych, bym powiedział w ten sposób, które nie są prowadzone przez Agencję Uzbrojenia, jeśli chodzi o same procedury zadaniowe. Nie weszły w nasz pakiet. Pamiętajmy o tym, że Agencja Uzbrojenia pozyskuje czy realizuje zadania, które wynikają z harmonogramu i z centralnych planów rzeczowych, których autorem jest sztab generalny, który wskazuje, jakie zadania, w jakim czasie i w jakich konkretnych ilościach, jeśli chodzi o sprzęt, mamy pozyskać.
1: No bo jest taki przekaz, że to Agencja Uzbrojenia będzie dysponowała środkami SAFE, a teraz pojawiają się jakieś inne podmioty, panie pułkowniku?
2: Nie. Agencja Uzbrojenia dysponuje środkami sejfowymi, w sensie takim, znaczy generalnie to też można było wrócić jeszcze do ciutkę wcześniej, może żeby uświadomić,
1: wróćmy,
2: że finansowanie jest zawarte w ustawie o obronie ojczyzny, gdzie są wskazane te parametry budżetowe i funduszu wsparcia, który zostanie zasilony tymże właśnie mechanizmem sejf, który jakby to powiedzieć, jest bardziej w tej chwili dedykowany, uzupełnia ten Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych o taką rozszerzoną możliwość dedykowania go do, na polski rynek. A tym samym my jako realizator, jako wykonawca zamówień mamy te źródła finansowania jasno wskazane jako te, które wynikają z ustawy.
1: Na stronie polskasafe.gov.pl mamy systemy, tak? Mamy te główne, można powiedzieć, sektory, tak? Obrona przeciwlotnicza, mamy systemy artyleryjskie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z tych liczb, przynajmniej tak szacunkowo, wynika, że jest to około 140-130 miliardów złotych. Czy to są te podmioty, które będą musiały podpisać umowy do 30 maja?
2: Tak jak powiedziałem, to mamy do zawarcia, czy inaczej realizujemy na chwilę obecną 75% umów ogólnych, czyli z tych ponad 60, to jest blisko 50 umów, które musimy zawrzeć do końca maja.
1: A te firmy, te systemy, tak, które właśnie są na stronie u Państwa polskasafe.gov.pl, to są...
2: Nie obserwowałem tej strony, przyznam szczerze, nie mam jej przed sobą, nie widzę, co tam jest, ja wiem, co my jako agencja realizujemy. W tej chwili negocjujemy zadanie na około tych blisko 50 umów i to jest realizowane w Agencji Uzbrojenia.
1: No ale te 50 umów to jest ile? Około 100 miliardów, 20 miliardów, 30 miliardów?
2: Ale tak jak, no to wie pani, to jest tak jak w ramach negocjacji, nie wiem,
1: ale
2: jaka
1: takie
2: to będzie finalna kwota. No ciężko powiedzieć, jak negocjacje trwają, jak to się zakończy finalnie. Zresztą na to też nie za bardzo pomaga nam, pozwala nam polskie prawo, bo ustawa Prawo Zamówień Publicznych jasno wskazuje.
1: No dobrze, rozumiem, ale tak mniej więcej, rozumiem, ale tak mniej więcej jakby pan miał powiedzieć sektor prywatny, a państwowy, bo prosiłam, żeby jakby można było to przygotować, to jaki jest procent? 60 państwo, 40 prywatny sektor, czy inaczej?
2: Tego też nie da się tak na wprost przerzucić na takie liczby, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że zadania realizowane przez nawet Polską Grupę Zbrojeniową są też w jakiejś mierze wykonywane przez podwykonawców dla ich potrzeb. W związku z tym nie ma takiej jakby możliwości na wprost wskazania, jaki to będzie bezpośredni przelicznik procentowy,
1: no ale mniej
2: sektor
1: więcej.
2: Prywatny, sektor państwowy. Są oczywiście takie podmioty jak, nie wiem, Grupa WB czy inne, które dostarczają od wielu, wielu lat siłom zbrojnym swój sprzęt i stanowią i są tak zwanym rynkiem prywatnym, sektorem prywatnym i tu wiadomo, że jest to taki bezpośredni dostawca, ale są też i poddostawcy.
1: No właśnie, teraz pytanie o tych podwykonawców czy poddostawców, bo branża na to zwraca uwagę i do nas też takie informacje, panie pułkowniku, docierają. Czy Agencja Uzbrojenia przewiduje w tych umowach, czy one są zapisane w tych umowach, że czy będą takie mechanizmy zabezpieczenia, że nie będzie właśnie poddostawca, podwykonawca spoza Polski?
2: No już mówię, tutaj chyba dość precyzyjnie się na ten temat jest wypowiada samo to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, gdzie są wskazania mówiące o tych 65%. I jeśli chodzi o ten zapis, jest dość jasny i klarowny. Sama istota zawierania umów w ramach tej formuły Simple Procurement do 30 maja też wskazuje na i daje tą możliwość dedykowania tych zamówień do polskiego przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o realizację tych zadań, ona będzie realizowana głównie z polskim przemysłem obrony. Niezależnie od jego, tak jak powiedziałem, własności.
1: Czyli tak jak pan mówi, są kontrakty z polską firmą i podwykonawcy mogą być z zagranicy, ale nie może to przekroczyć 35%, dobrze rozumiem?
2: Nie. To po prostu chodzi o to, że produkt, który będzie finalnie wyprodukowany, ma spełniać warunek tej kwalifikowalności, czyli te 65% jego komponentów jest polskiej produkcji.
1: No tak, czyli 35 może być z zagranicy.
2: No tak. Tak można przyjąć, tak można to rozumieć.
1: Ale tak można to rozumieć, czy to są tylko podwykonawcy, te 35%, o których mówimy, ma być z Europy, czy może być spoza Unii Europejskiej?
2: Unia, znaczy tutaj rozporządzenia też na pamięć nie znam od razu zaznaczam, natomiast w rozporządzeniu jest wskazanie, że to jest sam instrument SAFE jest dedykowany na rynek europejski, jest tworzony przez struktury Unii Europejskiej, tym samym powinien być to wykonawca z Unii Europejskiej.
1: Powinien, a musi, to zazwyczaj duża różnica, panie pułkowniku.
2: Znaczy, dlatego też powiedziałem, że nie znam aż tak dobrze tych zapisów, musiałbym się z nimi lepiej zapoznać. Wydaje mi się, że musi, natomiast pewnie są jakieś możliwości, które to umożliwiają, ale nie chciałbym społeczeństwa w błąd wprowadzić i daleki jestem od tego. Nie jestem autorem, to też nie jest pytanie do agencji uzbrojenia, jeśli chodzi o samo rozporządzenie, my nie jesteśmy jego autorem.
1: Państwo też te negocjacje oczywiście prowadzą, gdzieś mają na to spory wpływ, no to bo z jednej strony mówi pan 65 w Polsce, 35 tak. Może być poza, a z drugiej strony słyszymy od między innymi premiera jednego i drugiego wicepremiera, że 89% to polskie firmy zbrojeniowe pozyskają, no to jakoś
2: tak
1: to
2: jest.
1: Się... Jaka jest recepta na to, że te 89 to jest... Na pewno tak będzie i nie będą podwykonawcy z zagranicy dostawać też pieniędzy, tylko polski kapitał. Jakie to są regulacje, które to zapewniają?
2: Znaczy jeszcze raz, same regulacje opisane w tymże rozporządzeniu mówią o tym, jak ma się rozkładać sam proces zakupowy, procentowy, jakie te warunki należy spełnić. Natomiast jeśli chodzi o 89%, to mi się wydaje, że te wypowiedzi dotyczyły chyba finansów, a nie tak, ale nie wiem, do której wypowiedzi pani redaktor nawiązuje, tak?
1: No, bo cały czas
2: chyba chodziło tutaj o ilość środków, jakie trafi do Polski,
1: no tak.
2: Tak? No tak, ale to są dwie różne rzeczy, dlatego że trzeba też pamiętać, że nawet w formule common procurement występują firmy, podwykonawcy z różnych krajów, w tym i Polski. Tak?
1: No nie, właśnie,
2: nie musimy
1: więc
2: być
1: dlatego...
2: tutaj liderem, możemy być firmą, możemy być zamawiającym, gdzie szereg podmiotów polskiego przemysłu występuje i realizuje zadania
1: no więc,
2: na potrzeby
1: tak, no więc
2: krajów.
1: Tak, więc ja dlatego się zastanawiam i myślę, że dużo osób, które usłyszały te procenty, że 89 czy 90% mają zarobić polskie firmy zbrojeniowe. No jeżeli polska firma zbrojeniowa będzie zlecała to podwykonawcom z zagranicy czy innym podwykonawcom, no to już nie trafiają do tej firmy zbrojeniowej, tylko gdzieś indziej, tak? Docelowo.
2: No powiem w ten sposób. Generalnie środki trafiają do polskiej firmy, natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że ten pieniądz rozliczany jest na polskim rynku, a my jako agencja uzbrojenia mamy możliwość weryfikowania tych zakupów zgodnie z tym rozporządzeniem unijnym, tak? Więc to podlega weryfikacji.
1: Pojawiła się taka informacja, że przynajmniej jedna firma, nie wiem, czy było ich więcej, to pytanie do pana, dowiedziała się 8 maja podczas właśnie tego ogłaszania i z tej listy, o której teraz rozmawialiśmy, o tym, że bierze udział w programie SAFE. Wcześniej wysyłała pisma między innymi do Agencji Uzbrojenia czy Ministerstwa Obrony Narodowej i nie była informowana, nie było odpowiedzi, czy bierze udział w tym programie. Później 8 maja okazało się, że tak, ile jest takich firm i czemu tak późno państwo informują daną firmę o tym, że w ogóle ma się w takim programie znaleźć? Czy więcej jest takich firm?
2: Przyznam szczerze, że od pani pierwsze słyszę, że jest, że były, czy są, czy, czy gdzieś się znajdują takie firmy, dlatego że o tym jeszcze raz przypomnijmy może tutaj słuchaczom samą procedurę. Jeżeli opracowana lista, pamiętajmy o tym, że ona była dość szeroka, później została zawężona i z tej zawężonej listy też została jakaś tam stworzona lista, zawsze jest rezerwowa, natomiast to sztab generalny określa swoje potrzeby w zakresie sprzętowym, tak, ażeby miał odpowiednie zdolności operacyjne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa. Agencja Uzbrojenia ma za zadanie zrealizować postawione zadania i ujęte w tym planie, harmonogramie w tym czasie i w takiej ilości, jak jest to ujęte. I to są dokumenty istotne. Natomiast dalszą kolejnością jest to, że mając już ten dokument, który wskazuje dla nas tym drogowskazem, jest niejako taką receptą wystawioną przez lekarza, którą mamy zrealizować, zapraszamy wykonawców, tych, których zadania te obejmują, do negocjacji i rozmawiamy tak, ażeby w ramach tej daty wyznaczonej rozporządzeniem do tego dnia 30 maja zawrzeć finalnie kontrakt na zakup. Nie wydaje mi się, bo zresztą te firmy, te podmioty gospodarcze, których sprzęt wojskowy znalazł się na tej liście, były informowane i z którymi były prowadzone rozmowy już od bardzo, bardzo długiego czasu, tym bardziej, że one są, tak jak mówiłem, w dość zaawansowanym trybie negocjacyjnym w tej chwili. Ciężko mi by było znaleźć taką firmę, która by się dowiedziała dzisiaj. Proszę powiedzieć jakiś przykład, to może mi pozwoli bardziej rozjaśnić.
1: Poza anteną, albo jak ta firma zgodzi się, to oczywiście to przekażę, ale jeszcze pojawił się taki artykuł, to już na koniec naszej rozmowy, że niestety branża boi się, ja wysyłałam panu taki link z rozmowy na naszej antenie z panem Tomaszem Grodeckim, jest to dziennikarz, który zajmuje się też tymi sprawami i branża w wielu przypadkach obawia się, bo mogą stracić zagraniczne kontrakty, bo przynajmniej tak mówią przedstawiciele branży, niektórzy, że rząd promuje daną, a nie inną firmę i często pytania właśnie związane o transparentność tego procesu. Na jakich kryteriach się wybiera daną firmę, a przede wszystkim te firmy zbrojeniowe są bardzo zaniepokojone tym, że jest na przykład wielomiesięczna rozmowa, czy wielomiesięczne kontakty z daną firmą, później przyjeżdża przedstawiciel rządu, czy przedstawiciel SAFE i promuje tę, a nie inną firmę i branża po prostu może niektóre firmy stać przed widmem nawet bankructwa czy upadku.
2: Bardzo złożone pytanie, a jeszcze raz może wrócę do tego, co jest chyba takie klucz sprawy. To jest, mi się wydaje, dość transparentne i prosto obwarowane przepisami. Jeszcze raz wrócę do rozporządzenia unijnego, jak i do naszej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdzie są wskazania i normatywy prawne, które pozwalają nam działać w taki sposób, ażeby wypełnić tę naszą rolę zadaniową, jaką postawił przed nami Sztab Generalny, wskazując zadania, jakie mamy zrealizować do końca maja, czyli typując, już mówiąc tak kolokwialnie, ten sprzęt. Więc to jest chyba takie w miarę, wydaje się, czytelne. I tu wystarczy zapoznać się zarówno z rozporządzeniem, jak i z ustawą i wiadomo, w jaki sposób, dlaczego jest...
1: Czy tak jest do końca, bo nawet nie znamy treści umowy, jaka została podpisana w piątek. Kiedy my ją w ogóle poznamy?
2: Bo jak było
1: KPO, to była znana ta umowa. Były dokładne analizy.
2: Umowę. agencja, ja mogę się wypowiadać za Agencję Uzbrojenia, natomiast i też mam zaszczyt być rzecznikiem tejże agencji i za zadania przez nas realizowane, natomiast...
1: No ale przedsiębiorcy mówią o tym, że nie ma szczegółów tego programu, tak, że po stronie polskiej była dużo, długi czas cisza, później pojawiła się umowa i raptem podmioty, czy te główne założenia, które mają być spełnione i w sumie ludzie nie wiedzą, do kogo mają się zgłaszać.
2: Znaczy, nie wiem skąd się bierze taka retoryka. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące, już tak mówiąc kolokwialnie, bardzo w tym programie SAFE, ale tak naprawdę realizującej dostawy zgodnie z tymi...
1: Czyli każdy mógł się zgłosić do tego programu, czy to ministerstwo typowało, do kogo się zgłasza?
2: Nie, dlatego, że tutaj nie można się zgłosić do programu, dlatego, że my...
1: Dlaczego?
2: Tak,
1: skoro są zamówienia publiczne, o których pan mówi.
2: Zgodnie z treścią rozporządzenia Izby...
1: No dobrze, ale mamy zamówienia publiczne, chwileczkę, mamy zamówienia publiczne.
2: Tak, gdzie jest wskazane, w jaki sposób możemy...
1: No tak, no i mamy zamówienia publiczne, no chyba każdy słuchacz też dokładnie to wie, są zamówienia publiczne, składają państwo ofertę i zgłaszają się firmy, tak? I która jest najlepsza, ta wygrywa, a tutaj jak było?
2: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, jakie możliwości i jaki asortyment w tej chwili jest pozyskiwany.
1: Ale ja rozumiem, tylko czy była taka otwarta procedura? Czy po prostu ktoś sobie wybrał tę firmę, tę firmę?
2: My korzystaliśmy z zapisów prawa, ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących tego, że dokonujemy zakupu innego i prowadzimy rozmowy z firmami, z podmiotami, które do tej pory w ramach już realizowanych wcześniej umów, czyli po pierwsze rozszerzamy, czy inaczej.
1: No dobrze, czyli nie było dostępu ramowe, dla wszystkich firm.
2: Wcześniej podpisane, czyli to jest jakby jedna rzecz. Rozszerzamy umowy, które żeśmy realizowali. Więc
1: no rozumiem, ale czyli
2: możliwości jakby rozpisania.
1: Dlaczego? Dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma takiej możliwości?
2: Bo mamy taką możliwość, ażeby po prostu zgodnie z przepisami prawa w procedurze z tak zwanej wolnej ręki przystąpić do negocjacji z producentem sprzętu wojskowego, czyli realizować to zadanie z kontrahentem, który ten sprzęt wojskowy produkuje po prostu.
1: Rozumiem, tylko że na przykład jak są dwie czy trzy firmy, które ten sprzęt w Polsce produkują, no to jaka jest
2: to
1: uczciwość tutaj? I to są
2: pewno,
1: pieniądze, jeżeli, to są, tak jak pan mówi, to są zamówienia publiczne, to są pieniądze nas wszystkich, to dlaczego jedna firma ma wygrać, a nie inna?
2: Znaczy nie ma jedna firma, jeżeli ta jedna firma jest jedynie
1: No dobrze, jeżeli jest jedyna, a jeżeli są dwie albo, jeżeli jest jedyna, no to rozumiem.
2: Jeżeli by były dwie albo trzy i by pozwalały nam tylko na to przepisy prawa, z całą pewnością byśmy realizowali to w taki, a nie inny sposób. Natomiast na tą chwilę zadania, które mamy do zrealizowania do 30 maja wpisują się dokładnie zarówno w rozporządzenie, w treść rozporządzenia, jak i w ustawę prawo zamówień publicznych i zaraz pani powiem dokładnie, w który też paragraf tego prawa, bo nawet nigdy się go na pamięć nie uczyłem. Ale
1: po prostu jest takie poczucie.
2: Artykuł 410 mówi o tym, że dopuszczalne tryby udzielenia zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający może udzielić zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówień z wolnej ręki w przypadku określonych w niniejszym dziale. I z tego też artykułu korzystamy.
1: Państwo z tego artykułu korzystacie. Branża nie jest zadowolona, bo mówi tutaj o nepotyzmie, czy też o wyborach Ministerstwa Obrony Narodowej i braku transparentności poprzez też brak umowy, ale rozumiem to pytania już do Ministerstwa Obrony Narodowej, tak?
2: No myślę, że warto każdemu zadawać pytania, każdy w swoich właściwościach powinien na nie udzielać odpowiedzi.
1: Rozumiem też, że to już naprawdę ostatnie pytanie, nie powtórzy się sytuacja z Rheinmetallem i z tym, co wydarzyło się w Rumunii, nie będzie nagłego wzrostu cen, kosztów po stronie kontrahentów. Mamy zabezpieczenia w umowie takie.
2: Oto trwają negocjacje, żebyśmy wynegocjowali jak najlepsze warunki zawarcia kontraktu.
1: Czy 30 maja poznamy listę oficjalną już tych umów?
2: Czy my znamy listę?
1: Czy poznamy 30 maja? już ostateczne podpisane umowy, kwoty i tak dalej?
2: Myślę, że ona będzie publikowana zawsze na stronach i Agencji Uzbrojenia i zawsze w momencie zawierania umowy, kontraktu informujemy o tym i to jest informacja publiczna. Natomiast do czasu trwania negocjacji czy w ramach trwania negocjacji takich informacji nie publikujemy i nie udzielamy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nieco więcej Państwu rozjaśniliśmy, oby
2: no ja się cieszę,
1: tak.
2: Że tak, troskę Pani wyraziła społeczeństwa. Mam nadzieję, że ja trochę rozjaśniłem i proszę wierzyć, że przepisy prawa bardzo, bardzo w sposób taki rygorystyczny regulują ten proces pozyskania sprzętu, również związany z finansowaniem z mechanizmu SAFE.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan pułkownik Grzegorz Polak, Agencja Uzbrojenia, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Nie ma sensu ścigać się z zegarem. Do tej pory nie wygrał z nim nikt. Lecz ocalić warto wspomnień parę. Warto pisać dobrych uczuć skrypt.

tu patrzeć w przyszłość całkiem dziarsko. Gdy przywiewa dziwne wieści wiatr, romantyzmu dziś jak na lekarstwo. Plotki dziś ważniejsze

0: Dzień dobry Państwu. Tutaj jako 14 we wtorek, to może już Państwo zauważyli, że wtedy jest kabaret Otto. Dzisiaj no, dwuosobowo w studiu Andrzej Tomanek.
1: Ryszard Makowski.
0: Także bardzo nam miło, że możemy się z Państwem tutaj przywitać. Może Jędrek powiesz, dlaczego wybrałeś tak sentymentalną piosenkę na początek?
1: Dlaczego sentymentalna? Po prostu należy się wobec tego wszystkiego, co się dzieje, a dzieje się tak dużo, że w zasadzie trudno to ogarnąć, to czasami jak nie wiesz już, jak się zareagować, to się po prostu śmiej. No i ta puenta na koniec, że można po prostu sobie pogwizdać na to wszystko i tyle, no bo no zobacz, no ile tematów w zeszły tydzień przeniósł, prawda? Podróża między Węgrami a Stanami. Senator, który tam walczył o paznokieć syna, już nie jest w tej partii, w której był.
0: No, mnóstwo, świat cały czas buzuje.
1: Cały czas się buzuje, coś się dzieje. No.
0: Natomiast ja jestem pod wrażeniem, no, przeważnie słucham, ale jestem pod wrażeniem dzisiejszych telefonów, które Magda Uchaniuk tutaj odbierała i świetnie z Państwem konwersowała na przeróżne tematy. Ale był taki pan, który przedstawił się bodajże z Nowego Sącza, mam nadzieję, że nie pokręciłem. I on mówił, że właśnie tutaj jechał z Giedrzwałtu w kierunku właśnie Nowego Sącza. Ja w Giedrzwałcie też byłem chyba 2 lata temu, to wbrew pozorom nie jest tak dawno. Tam rzeczywiście ludzie się modlą, sam się też pomodliłem dosyć dużo. No i ten pan powiedział, że Polski nie ma. I to jest tak, że...
1: Bardzo mocno powiedział.
0: Powiedział mocno, ale ja tu się z nim w zupełności zgadzam. Mnie nie wypada tu jako redaktorowi wesołemu, prawda, wygłaszać takich tez.
1: No, bardzo tutaj, smutnych tez.
0: No takich, no, troszkę kategorycznych. No, ale zgadzam się, że no, państwa nie mamy. No, chcieli nam wtrynić Mercosur, mamy wtrynione. Chcieli nam wtrynić SAFE, mamy wtrynione. Chcieliśmy mieć CPK, nie mamy. Chcieliśmy mieć koleje, nie mamy.
1: Ale zobacz, jak sprytnie na przykład to SAFE albo SAFE, bo już nie wiem, jak wymawiać.
0: SAFE.
1: Tam się,
0: można sobie wsadzić w SAFE.
1: Jak wymyślili to, bo to przecież, żeby taką pożyczkę zaciągać w tej wysokości, to musi być zgoda i Sejmu, i prezydenta. Natomiast ponieważ tej zgody nie było, jeżeli chodzi o stronę prezydenta, to wymyślono, że to będą takie w tej liczbie, ale takie małe pożyczki. I wtedy już...
0: No tak, ale tak jak no tutaj akurat Magda miała całą audycję między 12 a 13 na ten temat, że rzeczywiście no, nie ma tej umowy do wglądu, ani nie ma tego oprocentowania.
1: No, o tym.
0: Ani nie ma, jakie te transze będą, a przede wszystkim nie wiadomo, na co to pójdzie. Mnie najbardziej irytuje, że PiS nie próbuje w ogóle bronić pożyczek, które wtedy brał, no, które brał pan minister Błaszczak. To były konkretne pożyczki na konkretne czołgi. I te czołgi przyjechały i było tam jeszcze, nie wiem, jak to się rozwinęło, ale jeśli chodzi o Koreę, to w drugiej części tej pożyczki była też rozbudowa polskich zakładów, które miały budować części do tych czołgów. No i ta pożyczka była racjonalna. Czy ona była na wyższy procent, to być może było, ale była na krótszy czas. Pamiętajmy o tym, że pożyczka, nawet jak jest nisko procentowana na 45 lat, to trzeba spłacić generalnie dużo więcej.
1: Tym bardziej to, co powiedziałeś, że nie wiemy na co. Tych produktów jeszcze nie ma. To, co zostało za czasów PiS-u kupione.
0: No to były konkretne rzeczy.
1: To są konkretne rzeczy, które już u nas są. Już te wszystkie rakiety, już te wszystkie bozy wojowe, one już są.
0: Ale tak
1: zresztą,
0: jak...
1: no, zresztą tak samo to nie tylko się tego tyczy. Zobacz, no wielka sprawa w związku z tym funduszem społecznym, czy jak to, o co
0: funduszem
1: jest?
0: Funduszem Sprawiedliwości.
1: Sprawiedliwości, prawda? Nagle się okazało, że jak był, przecież już zapomnieliśmy o tym, że w zeszłym tygodniu były straszne pożary lasów wokół Biłgoraja, prawda?
0: No i
1: nagle się okazało,
0: że
1: te wozy strażackie, na które ten fundusz szedł, nagle...
0: Został roztrwoniony.
1: No.
0: Nie, no tak jak mówię, tu rzeczywiście jest tak, ani nie mamy wymiaru sprawiedliwości. Poza Radiem Wnet i paroma innymi mediami praktycznie nie mamy wolnych mediów. To jest w ogóle coś niebywałego, żeby na te media wolne ludzie się musieli składać. No. Na tamte media. Ja się zastanawiam nad jednym. Czy powinno się płacić abonament na media w likwidacji? Mówiłem, no, że trzeba, ale czy to nie powinno być w jakiś sposób podważone? No media są w likwidacji, dlaczego na nie płacić abonament?
1: Wiesz co, to jest jeszcze w ten sposób, no tak, to jest, masz rację, natomiast jeszcze te inne media głównego nurtu, które powiedzmy utrzymują się niby z reklam, niby dlatego, że wiemy, że są domy reklamowe, które finansują...
0: Domy mediowe.
1: Mediowe, tak, ale ja oglądam tam wiadomości też i tam jest, powiem ci, że gdybyś oglądał tylko tamte wiadomości, to jest zupełnie inne życie, inna bańka. To jest tak, jakby ludzie oglądali świat zupełnie inaczej, no.
0: Tak się...
1: No,
0: trochę się roześmiałem ze swoich prywatnych spraw, no bo dzisiaj miałem taką sprawę w sądzie, to jest tak, jakbyś słuchał moją siostrę przed sądem. To jest zupełnie inny świat niż ja znałem. No, ale to już jest sprawa prywatna
1: zupełnie. Jeśli możesz się śmiać, to się śmiej.
0: To nie jest do śmiechu.
1: Ja wiem, ale to poczucie tego absurdu, no, prawda? Że zdajesz sprawę z tego, że nam się wmawia coś, a widzimy, że to jest zupełnie inaczej.
0: Ale to jest najzabawniejsze, że moja siostra nauczyła się, że można przed sądem kłamać, ile się chce, i to nie pociąga żadnych konsekwencji. Żadnych. Bo to nie jest jakieś tam nasze pierwsze zetknięcie w sądzie. I tak ona powinna zostać scenarzystką seriali, według mnie, bo ma taką wyobraźnię. Tak leci, że to po prostu, ja bym nie dał rady chyba. No.
1: No, ale
0: może
1: przykład.
0: Nie powinienem tu swoich prywatnych spraw, ale jakoś tak się zeszło, jak zacząłeś mówić o tym dwumyśleniu, o tej innej rzeczywistości, no to po prostu trochę mnie to ruszyło niepotrzebnie, bo prywaty nie powinno się tutaj przed mikrofonem i przed ekranem, bo dzięki pani Ksenii Parmańczuk można nas oczywiście oglądać na naszym kanale. To pan Tomasz Rosłon cały czas czujnie patrzy na te klawisze, na te wszystkie pokrętła, żebyście państwo mogli nas słyszeć, no i żebyśmy też słuchali piosenek. A propos piosenek, no to w tej chwili jesteśmy w trakcie drugiego singla do płyty, znaczy związanego z płytą Prawdziwa Inteligencja, która ma mieć premierę kiedy?
1: 26 maja.
0: Tak jest, 26 maja.
1: A ten drugi singiel miał premierę dokładnie tydzień temu, tu w Radio Wnet, o godzinie 14:15.
0: To są pierogi, więc proponujemy państwu nasz drugi singiel z płyty Prawdziwa Inteligencja.

0: Tak, usłyszeliście państwo głos Wiesława.
1: Tak, jest, są pytania, dlaczego Wiesława nie ma, bardzo zasadne. No akurat tak się złożyło, że jest w podróży, wybrał
0: jest
1: się.
0: Podróży, tak.
1: Ale nie,
0: tym
1: do
0: razem
1: Grecji,
0: nie do
1: Grecji, tym razem jest gdzieś
0: powody
1: w Polsce.
0: Powody osobiste, bardzo
1: wybrał
0: osobiste.
1: Wybrał się na pewien czas, ale przeciągnęło się i na dzisiejszą audycję. No niestety nie dał rady dojechać, ale oczywiście duchem jest z nami. No... Ta piosenka Pierogi to jest taki typowy przykład produkcji zasmażkowej Wieśka, bo to on jest autorem tej piosenki. Piosenka wpada w ucho, jest sympatyczna i być może stanie się przebojem. To jest tak, że nasze piosenki niestety dosyć wolno się lansują. Zasmażka to się tak naprawdę lansowała
0: lata,
1: z 5-10 lat.
0: Lata całe, bo ona już opowiadaliśmy przecież.
1: Tak, ale śpiewaliśmy ją pod koniec 80-tych lat. Natomiast no tak naprawdę to dopiero dzięki TVP2, dzięki festiwalom w Opolu. Ta piosenka zaistniała i dzisiaj jest no jakimś tam no naszym hitem. To już lato też przez parę ładnych lat, chociaż chodziło w lecie z radiem. Wakacje też przez parę ładnych lat. No tutaj było trochę łatwiej, bo na koniec to uczniowie i nauczyciele śpiewali gremialnie. Wakacje!
0: A propos to już lata, to YouTube, albo YouTube, jak to woli. Wczoraj mi podpowiedział teledysk To już lato, ale nie ten taki, co kręciliśmy na plaży w Gdańsku, tylko taki z koncertu. Ja o tym zapomniałem, że tam było tak, że założyliśmy czarne okulary przeciwsłoneczne i publiczność też miała okulary
1: tak,
0: przeciwsłoneczne.
1: Ja tego nie pamiętam.
0: Bardzo żywiołowa wersja.
1: Przez te lata żeśmy trochę rzeczy zrobili. No, mnie czasem ktoś mówi, a pamięta pan taki żart tam nie, z tej nitki, jaka ta nitka, jakby ją tam z tego garnituru wyprosić, to by tam sięgała do księżyca. Bo
0: to,
1: nie
0: to
1: pamiętam.
0: To jednak żarty były, tak?
1: Były, tak. Były czasem. No, więc tutaj jest tak, no... czyli kiedyś siedziałem w łazienkach, no tam coś sobie zamówiłem, a tam obok przy stoliku pan zaczął śpiewać już mi niosą setkę z mielonym.
0: No,
1: też zapomniałem o tej piosence.
0: Do tych koncertów rzeczy mieliśmy.
1: No, tak, mieliśmy tych przeróbek. Przeróbki są cały czas. Dzisiaj też mamy nową, dojdziemy do tego. Proszę państwa, także zachęcamy do oglądania teledysku Pierogi. No i zachęcamy też do słuchania nas na tych wszystkich streamingach, bo jesteśmy teraz na tych streamingach, na Spotify'ach, jesteśmy na tych Tidalach, na tych wszystkich tam, co państwo sobie zażyczą.
0: Tylko można znaleźć, tak. Wróćmy jeszcze do tematów takich organizacyjnych, bo zapraszaliśmy państwa na 30 maja na koncert,
1: tak, to prawda.
0: Który miał być koncertem promującym właśnie pojawienie się naszej nowej płyty Prawdziwa Inteligencja. No z przyczyn niezależnych
1: od organizatorów i od nas musimy przełożyć
0: tak
1: to.
0: Jest.
1: Przekładamy na 19. Bilety oczywiście zachowują...
0: Czerwca.
1: Na 19 czerwca, no na 19
0: tego
1: maja
0: roku.
1: Nie damy już, znaczy no, może byśmy dali radę. No ale na 19 czerwca przekładamy ten koncert, to jest piątek, w dobrym miejscu. Jeżeli ktoś będzie chciał zwrócić bilety, to jest taka możliwość, ale jeżeli nie będzie chciał zwrócić, to ten bilet będzie ważny także 19 czerwca. Także no przepraszamy za pewne zamieszanie, no ale czasem są siły wyższe niż człowiek może sobie z nimi poradzić i tutaj taka siła właśnie...
0: Od tego są plany, żeby się też zmieniały.
1: Miejsce. No właśnie, no, jak powiesz
0: tak
1: o swoich
0: bywa.
1: Planach Panu Bogu, to możesz go bardzo...
0: To on bardzo rozśmieszy. Tak jest.
1: Proszę państwa, no to może teraz zagrajmy nasz drugi singiel, który był pierwszym singlem.
0: Mówisz o planecie.
1: Planeta jest na liście Polish Chart. Znalazła się na 18 miejscu w ostatnim notowaniu.
0: To w sumie wysokie miejsce, jak
1: tak.
0: Ilość tych piosenek, które są
1: oczywiście,
0: tam reprezentowane.
1: Tam są naprawdę, proszę państwa, bardzo dobre piosenki.
0: Tak.
1: To jest tak, że to lista Polish Chart nie jest taką listą, że się co umieści, to od razu nie wiadomo, jakie wysokie miejsce. Na to miejsce w pierwszej 25, bo to jest tam ważne, żeby być w 25, to trzeba sobie troszeczkę zasłużyć,
0: zaśpiewać
1: i mieć głosy państwa, za które oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. No ale to jest tak, że ta planeta no dosyć dobrze wypadła, jeśli chodzi o podbijanie w internecie. Doszła do 5. miejsca w podbijaniu, bo to przez 7 dni od premiery można podbijać.
0: Na YouTubie, tak.
1: Tak, na YouTubie i doszła do bardzo dobrego miejsca. No, także
0: rzeczywiście.
1: Może proponujemy państwu Planeta
0: płonie. O nie.

0: Tam. No dzisiaj nie płonie, dzisiaj pada deszcz w Warszawie, nie wiem jak reszta Polski.
1: Tym bardziej, że to z tym płonie, no to jest też, że to chodzi o to, nie chodzi tutaj o to, że się klimat trochę ociepla, bo być może się ociepla, nie chodzi o to, że są pożary, bo pożary zawsze były, jak pamiętam, nawet kiedyś taki wielki pożar w Socho był opisywany w piosence bodajże, więc no po prostu...
0: Ale to wielki pożar mieliśmy w zeszłym tygodniu, już o tym wspominaliśmy.
1: No tak, no, tu chodzi o to, że po prostu pod pozorem tego, że się dzieje coś w klimacie, mamy tutaj no jakieś tam pieniądze wyłożyć. No przecież to tak jak mówię, jak byliśmy, już mówię to w kółko chyba, ale tak jak mówię, że jak byliśmy w Bogatyni, no to pan burmistrz nam powiedział, że tam jest tak, że w cenie prądu to 78% jest ETS.
0: No to, no, to już nie ma czym mówić. Jeszcze przyjdzie kolejne. Tu państwo, coś, bo państwo coś piszą do nas, Maciej Paciorkowski prosi o, słyszał piosenkę zresztą świetną dwa tygodnie temu, to była świetna książka, czy moglibyśmy podrzucić akordy do niej. No.
1: Prawdopodobnie tak, bo to jest tak, że ja tę piosenkę chyba wykonywałem w Kafe Piosenka, a wtedy jak wykonywałem, to spisywałem te akordy. Jak ich nie spisywałem, to spiszę, ale wiem, że u mnie w tych dawnych piosenkach było zawsze trochę zmyłek, więc muszę się trochę nakombinować, żeby je odtworzyć.
0: Natomiast Lew 581 zwrócił się chyba do nas.
1: No, chyba tak.
0: Starcy, wnuki pilnować. Kto was chce jeszcze słuchać?
1: No ja tu miałbym pewien problem, bo mój wnuczek jest we Włoszech, no więc tutaj nie bardzo mógłbym go,
2: proszę,
1: mogę go pilnować.
2: Proszę się nie czepiać wieku, no mamy już swoje
1: kiedyś,
2: lata.
1: Ja to tak myślę, że kiedyś to starszych ludzi szanowali, a teraz...
0: No ale kiedyś, to wiesz. Teraz no, starcy, wnuki pilnować.
1: No nie wiem, znaczy, to jest śmieszne, że rzeczywiście no, jakieś tam te swoje lata mamy, ale ja tych lat nie czuję, nie wiem. Czy to tak już będzie do końca, ale ich nie czuję.
0: A pan Lew to w jakim wieku, ciekaw jestem. No. Jeżeli Lew, młody, no to całe życie Lew, ma jeszcze przed sobą.
1: Pewnie 98.
0: W każdym razie pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Proszę państwa, to jest jeszcze taka jedna sprawa, którą powinniśmy poruszyć, ponieważ jak uruchomiliśmy singiel w zeszłym roku Pierogi, to była okładka.
0: W zeszłym tygodniu.
1: W zeszłym tygodniu, tak? Tak. Coś źle powiedziałem? Tak?
0: Nie, powiedziałeś roku. Ale
1: a, to się zdarza, to dobrze.
0: W naszym wieku, wiesz, tak, lata szybko mijają.
1: Tak, tak, rzeczywiście. No. No i to jest tak, że poszła taka okładka z taką panią, no z dosyć, no, z dosyć bardzo odsłoniętym biustem.
0: Dekoltem.
1: No i to było tak, że w zasadzie to, bo te teledyski dwa Wiesiek zrobił od razu, czyli teledysk Planeta Płonie i teledysk do Pierogów. I Planeta Płonie poszła na antenę, natomiast Pierogi wisiały na naszej stronie, czekały na odpalenie. Mhm. No i potem zamówiliśmy okładkę do tych Pierogów, można ją na naszej stronie zobaczyć, to jest taki robot, który ma Pierogi, ponieważ nawiązujesz do naszej okładki płyty. Niedługo tę okładkę płyty państwu zaprezentujemy. Jeżeli ktoś będzie chciał być nabywcą tej płyty, to też podamy jakieś namiary, gdzie można się w tę płytę zaopatrzyć. No i to jest tak, że poszła ta okładka, my mieliśmy tutaj jakieś tam swoje sprawy i dopiero po pewnym czasie się zorientowaliśmy, że są pewne kontrowersje.
0: Są kontrowersje, że no troszeczkę seksistowska jest ta okładka. No tak, że bardzo zwracamy uwagę na co innego niż
1: no tak, że
0: niż
1: szukamy
0: jest
1: takich
0: tej piosenki.
1: Chwytów i tak dalej. No i rzeczywiście i tę okładkę zmieniliśmy. Oczywiście no nie dało się w całej sieci, bo sieć to sobie tam zapamiętuje, więc to jak prawda. Państwu wyskakuje okładka z taką tą kobietą,
0: tą panią.
1: Panią, to proszę do nas nie pisać o adres, bo to jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. więc takie, były tam takie pytania, gdzie
0: czyli
1: można
0: tę
1: panią spotkać.
0: Tak, sztuczna.
1: To pani trochę sztuczna jest, więc tutaj no, no nie jest brzydka. Oczywiście to była, Biesiek to zamieścił w teledysku jako parodię tych pań, no czy nie u nas, bo u nas aż tak nie ma, ale tam na świecie są takie panie bardzo ładne, bardzo rozdęgliżowane, które są pogodynkami. No. I to miała być parodia na taką pogodynkę, która...
0: No tam z tekstu to wynika.
1: Tak. Mhm. Że to... No ale tak się złożyło, jak się złożyło, to jest tak, że zmieniliśmy to, ponieważ no nie jesteśmy też
0: zwolennikami. Już ta pani nie reklamuje tej piosenki.
1: No, ale
0: występuje.
1: W teledysku występuje. Także jeżeli ktoś się przyzwyczaił do tej pani, to polecamy, zawsze ją tam może jeszcze spotkać. Jeśli chodzi o kulturę wysoką, to
0: od
1: tak
0: couture?
1: Się... Słucham?
0: Od couture. Wysoka kultura.
1: Tak, zgadzam się, zgadzam się. Tak, Ryszardzie.
0: Tak, moja elito, przedstawiciel elity.
1: W językach to tak jest, no. Ale żeś mnie zaskoczył po prostu, no, że będziesz tu z językami wyskakiwał. No dobra, no, nie spodziewałem się, następnym razem to musisz mnie uprzedzić.
0: Ale, bo ja wiem, w jakim kierunku zmierzasz tej kultury.
1: No to proszę, to proszę.
0: Proszę bardzo, no, widzieliśmy wszyscy, co się działo w Królewskim Pałacu w Wilanowie.
1: Znaczy, widzieliśmy przede wszystkim, co się działo już po.
0: Już after party.
1: Tak, ponieważ no, to ja trochę jestem zszokowany, bo ja akurat jestem częstym wizytatorem parku Wilanowskiego i muszę przyznać, że ten park jest naprawdę dobrze utrzymany. Jestem też częstym wizytatorem parku Łazienkowskiego, czy po prostu Łazienek.
0: Ogrodu Botanicznego często
1: tak,
0: przecież
1: też tam
0: zaglądasz.
1: Tak, Ogrodu Botanicznego też już byłem, już byłem oglądać bzy 9 maja, to jest taki mój termin, że chodzę na bzy. Jeszcze te bzy powinienem raz pojechać, bo obejrzeć, bo już się fajnie rozwinęły, ale jeszcze troszkę może by tam im brakuje do takiej pełni, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze ten ogród botaniczny będzie na moim azymucie.
0: No, ale w każdym razie... Natomiast jeżeli ktoś z Państwa nie był jeszcze w Wilanowie, to jest to naprawdę piękne miejsce z pięknym parkiem, bardzo zadbanym.
1: I tu właśnie chciałem powiedzieć, że...
0: Tak, no. Proszę.
1: Że ten park jest naprawdę bardzo zadbany i ci, którzy tam zajmują się tą zielenią, naprawdę robią to w sposób perfekcyjny. Łazienki też są zadbane, też nie można powiedzieć, ale ten Wilanów akurat wydaje mi się, że ma jakąś taki malutki sznyt, że jest odrobinkę wyżej.
0: Jest przede wszystkim tak, strefa ciszy. Nie wolno deptać trawników.
1: Tak.
0: Są tam jakieś gatunki.
1: Rowerami nie można
0: wjeżdżać. Nie wolno jeżdżać rowerami, nie wolno słuchać głośnej muzyki. To już
1: tak
0: chyba
1: jest.
0: Mówiłem. Są jakieś ptaki, które tam i zwierzątka,
1: no i teraz
0: które
1: mają okres
0: mieszkają.
1: Lęgowy,
0: teraz mają okres lęgowy.
1: To wszystko było jasne. No.
0: Nie wolno. I tam, nie wiem kiedy to się, w niedzielę odbyło się?
1: Z 9 na 10. Chyba.
0: Czyli 10 to był, to no była niedziela. Z soboty na niedzielę.
1: Niedawno.
0: Odbyła się wielka impreza, wielki event Technoparty.
1: Tak, po którym, do 4 rano.
0: Po którym ten Wilanów, ten trawnik, to wszystko wyglądało jakby tam po prostu przeszła, nie wiem, no kręcili film o II wojnie światowej albo nie, coś. No,
1: w każdym razie to jest tak, że...
0: Trawnik zaorany.
1: Że, no to jest tak, że ja byłem dyrektorem Domu Kultury i robiłem imprezy masowe. Mam nawet takie odpowiednie zezwolenia, odpowiednie papiery, że mogę robić te imprezy masowe. Więc na tych imprezach masowych się, no, chcąc
0: znasz.
1: Trochę poznałem.
0: No, nawet nie trochę.
1: Więc to jest tak, ja to robiłem w Parku Praskim, no, ale w Parku Praskim jest specjalna muszla. To jest tak też, że to jest blisko ogrodu zoologicznego i było to wszystko ustalane z dyrekcją ogrodu zoologicznego, że to no, oczywiście do 22, no bo to nie było mowy, żeby to trwało dłużej. Natomiast no, było tak, że ta muszla jest równolegle z ratuszową.
0: Mm-hmm.
1: I to powodowało to, że ten dźwięk nie leciał bezpośrednio na
0: odbicia,
1: zoo. I były prośby, mm-hmm. no, żeby nie było nagłych zmian natężenia dźwięku. Że jak już tam śpiewają, to nie śpiewają na jakimś poziomie, że to wtedy zwierzęta się tam przyzwyczajają i to ich nie
0: drażni.
1: Tak, mm-hmm. nie drażni, nie męczy. Tylko żeby nie było nagłych jakichś tam wybuchów, że jaka fajna impreza i tak dalej. No więc to się da zrobić. Natomiast no, tutaj w tym pałacu, który zresztą na przykład ma bardzo, bardzo ładne ekspozycje zimą. Polecam Państwu, tam są zimę. Zimą jest magiczny, botaniczny i są śpiewają.
0: Pięknie oświetlone
1: tak,
0: są.
1: I są te tańczące ogrody, bodajże tak się nazywa. Wilanowie. Naprawdę warto zobaczyć. Natomiast to, co zobaczyłem na tych zdjęciach, no to mnie jednak trochę zbulwersowało, bo tam pamiętam, że jakieś dziecko poleciało na ten trawnik, to już pan strażnik za tym dzieckiem podążał, że nie można, że to tam jeszcze jeździ taki, po tym trawniku jeszcze jeździ taki robot, który strzyże trawę. No więc teraz chyba jest trochę bezrobotny momentami.
0: Ale wiesz, mnie zastanawia to, że no przecież taką imprezę, która się odbywa na terenie Warszawy, trzeba zgłosić wcześniej, prawda? Ktoś musi dać na to zgodę. Okazało się, że zgodę na to nie dosyć, że... władze miasta stołecznego Warszawy dały. Dało też, ponieważ to też podlegało pod Ministerstwo Kultury i Sztuki. Tak, też zgoda poszła z ministerstwa.
1: I Pałac w Łazienkach podlegają pod Ministerstwo Kultury i Sztuki.
0: I Dziedzictwa Narodowego.
1: To jest tak, jest. Jest Ministerstwo Kultury i Sztuki. Jest dyrekcja pałacu, która też podejmuje decyzje, prawda? Poza tym, no, żeby zrobić imprezę masową, no to trzeba mieć zgody wielu służb. No to trzeba mieć zgodę policji, trzeba mieć zgodę straży.
0: No to wiadomo, to musi być impreza pilnowana, musi być karetka pogotowia, ochrona,
1: ale wiele
0: to wszystko
1: osób
0: wiemy.
1: Musi na to wydać pozwolenie. No.
0: Ale...
1: A dlaczego nie wydało?
0: No bo nikt praktycznie o tym nie wiedział, że to się odbędzie.
1: Nie,
0: co?
1: Dlatego. Dlatego, że ta fundacja, która to robiła, należy takiej pani, która jest tutaj dobrze usytuowana politycznie.
0: Mówisz o jednej z najbogatszych pań, no ponieważ jest żoną jednego z najbogatszych Polaków.
1: Tak, no tak, więc podejrzewam, że tutaj no ciężko też takie rzeczy wysnuwać, ale no, no człowiek nie jest aż takim no już no, drugiej kategorii Sherlockiem Holmesem.
0: Żeby no nie, tak, żeby no starcy w końcu jesteśmy, prawda?
1: Żeby nie połączył takich...
0: tych kropek.
1: Tych kropek, czy tych kresek, jak to czasem mówię. No ale, ale proszę Państwa...
0: Ale podobno było tak, że... Bo jeszcze raz do tego wrócę, że ta impreza zjawiła się znienacka. No, nigdzie nie było żadnej informacji na ten temat, że takie technoparty...
1: Chyba bo bilety były sprzedawane.
0: No bardzo drogie chyba, po 500 zł z
1: to tego,
0: co tego
1: wiem. Nie wiem.
0: Natomiast z tego, co też wyczytałem, gdzieś były protesty mieszkańców Wilanowa, żeby tej imprezy nie robić, a mimo wszystko jednak. Chyba, że były założenia takie, o których nie wiemy, że ten park miał iść do remontu całkowitego
1: nie,
0: i że...
1: On nie wymaga remontu. Tak jak
0: no
1: mówię,
0: przecież wiem, ale,
1: gościem,
0: ale, więc... ale wiesz, że można nam wymówić wszystko. Ale można, tak nam wymówić, można nam wymówić, że te drzewka, które są z Niemiec sprowadzane, u nas takich drzewek nie ma.
1: Oczywiście.
0: I to są sadzonki, które mają po 30 lat, więc wiesz, wszystko nam można wymówić, naprawdę.
1: Jeszcze z drugiej wojny światowej.
0: Jeszcze z...
1: Takie cenne. No, ale w każdym razie to jest tak, że no, ja na to patrzę no, jako tam, no, mimo wszystko przedstawiciel tej kultury i tak jak mówię, zorganizowanie imprezy masowej to nie jest prosta sprawa. Jeszcze w tym przypadku konserwator zabytków przecież. No. Gdzie oni wszyscy byli, no więc że wszyscy nagle uznali, że to kapitalny pomysł. Kapitalny, to może zaśpiewamy.
0: Nie, poczekaj, Pajczon jeden napisał tak, kabaret to szok i niedowierzanie, czego nie wolno zwykłym ludziom, a inni strzelają z granatnika w komendzie głównej policji. No tak było.
1: No ale to w komendzie to się nie niesie aż tak daleko.
0: Ale jak walnie w komendzie, to rzeczywiście...
1: To różne rzeczy tam się
0: no,
1: na świecie wydarzają.
0: Że tak.
1: To posłuchaj, to może zaśpiewajmy, bo mamy nową przyśpiewkę.
0: Ale proszę, nie bardzo.
1: No, mamy nadzieję, że zaśpiewamy to tak jak trzeba, ponieważ no, wymyśliliśmy to, co to dużo mówić, tak jak zawsze przed chwilą, więc zaraz wejdę może w tekst. Wejdę trochę
3: wejdź,
1: w tekst.
3: Ryszardzie, w tekst, bo starcy już nie pamiętają, tak co śpiewać mają.
1: Dobrze. Przed pałacem w Wilanowie było technoparty, cały trawnik zdarty i bruk też wytarty. Tam, gdzie rower zakazany, tir

0: Tak jak kiedyś.
1: No jestem pod wrażeniem naszego talentu, że my wymyśliliśmy piosenkę przed chwilą.
2: Zaśpiewaliśmy ją. Jeszcze pamiętamy!
1: Tak jest. Zaśpiewaliśmy ją tutaj na potrzeby zajawki Radia Wnet. Pan Jakub nas zawsze tutaj bardzo sympatycznie nagrywa. Ukaże się ona pewnie jako nasza przyśpiewka dzisiaj, jak tylko dojadę tam, gdzie mogę to obrobić i obrobię to. Proszę państwa, no co tu dużo mówić? Może posłucham jakiejś
0: piosenki?
1: Bardzo
0: cię proszę.
1: Piosenka. Jadę na Eurowizję.
0: Ach!

0: Ta piosenka też się ukaże na naszej najnowszej płycie, bo na tej płycie są piosenki z lat 2024-2026. No, część była w programie właśnie o takim tytule Prawdziwa Inteligencja, czyli Śpiewam po polsku. Która jeszcze się będzie w programie? Jadę na Eurowizję i Mural klęczą. Ale oprócz tego 12 premierowych piosenek napisanych w zeszłym roku, napisanych teraz trochę.
1: Czemu się tak się tak uśmiecham i patrzę na ciebie, bo mi się tak skojarzyło jeszcze a propos Wilanowa i tej imprezy Technoparty, że można by było tak zaśpiewać. W Wilanowie albo w łazienkach potańczymy przy fajerwerkach.
0: Potańczymy na zacnych alejkach.
1: Tak jest.
0: No, no tak, no proszę państwa, to jest tak, że ja to patrzę na to tak, że tutaj tak jak mówisz nam, że były pewne protesty społeczeństwa, żeby nie. No to i to społeczeństwo jest w ogóle nieuznawane. No. Tym bardziej, że to jest największy skandal, bo to jest miasteczko Wilanów. No.
1: Ale zobacz, ale jak pan prezydent zwraca się, żeby właśnie zapytać społeczeństwo o pewne rzeczy, no to jest atakowane, że żadne referendum... Absolutnie, ale nie. No po co społeczeństwo ma się... Przecież jedna z najważniejszych, największych demokracji, czyli mówię o Szwajcarii, to polega właśnie na częstych referendach.
0: A tu wiesz, o czym mówisz.
1: A tu wiem, o czym mówię.
0: Bo Jędrzej był 10 lat w Szwajcarii, więc trochę się orientuję, jeśli chodzi, to nie jest temat zasłyszany z drugiej ręki, nie? Więc, no, proszę państwa, no to jest też tak, ale... To
1: a zresztą, przepraszam, jeszcze tylko tak, to mi się przypomniało a propos referendum, bo 24 maja w Krakowie się ma odbyć referendum. Czy chcą jeszcze mieć prezydenta tego,
0: no,
1: którego
0: chcą,
1: ma... Ale nie, ale fajnie, bo ten pan prezydent, który chce być jeszcze prezydentem po tym referendum, to rozsyła jako, wiesz, prezydent miasta, czyli samorządowiec, rozsyła coś takiego, że nie iście na referendum. No, to bardzo mi się podoba.
0: Jak to się mówi, może, no każdy orze jak może.
1: No,
0: to,
1: no dobrze. Taka,
0: no ja wiem, no, ale tutaj, no. No prawda jest taka, że tutaj nie ma społeczeństwa obywatelskiego. To społeczeństwo obywatelskie jest według mnie, no, zupełnie omamione tą propagandą.
1: No niestety, która się sądzi codziennie, to prawda.
0: Jak pani redaktor Dorota Gawryluk w stacji Polsat wygłosiła nagle taką sekwencję na temat SAFE, która akurat, no, była prawdą. No to Boże, jakie to wydarzenie się okazało.
1: Tak, nagle prawdę,
0: że na przykład, no, w Polsacie powiedzieli prawdę. No przez to nie, ludzie nie mogli się nadziwić. No oczywiście większość krzyczy, że to kłamstwo, że to oczywiście pisowska propaganda, no bo to jest takie, jeżeli z czymś się nie zgadzamy, to musi być pisowska propaganda. To jest ten PiS jednak zrobił ogromną karierę. Nie robi z tej propagandy, nie? Bo PiS tej propagandy nie robi, jak mówiłem na początku audycji, dziwię się właśnie, że nie ma pokazane eksplicite, jak wyglądały te zakupy broni za czasów PiS-u, za czasów pana Błaszczaka, tylko tak, no, zgadzają się, no tak, no, że stawia się nagle znak równości między tamtymi zakupami, a tym SAFE, które jest, no ja nie wiem, przekrętem chyba milenium, bo to trudno inaczej nazwać. No.
1: Znaczy mi się wydaje, że to SAFE, ten SAFE ma po prostu spłacić te długi, które są budowane przez ten rząd codziennie,
0: nie,
1: bo to jakieś makabryczne kwoty, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, które to idzie już blisko 2 biliony. Biliony. To nie są...
0: No ale
1: bilion to jest ile? Miliardów?
0: No nie znam się tego aż tak na liczeniu. Do tego nigdy nie liczyłem. No co ty, no. Ale to jest po prostu... No, dla mnie to jest fascynujące, że... No, o tę Polskę, no, walczyły pokolenia, no. I my tę Polskę, no, teraz, no, w jakiejś formule jeszcze mamy. I nie ma jakiejś takiej w nas jakiegoś takiego ognia, że coś się dzieje nie takiego. Wiele osób jest zadowolonych, no, rozumiem, no, niektórzy mają stanowiska jakieś w tych spółkach Skarbu Państwa, no, dużo ludzi korzysta z tego. U nas biznes też w większości polega na tym, że masz jakiś dobry układ z władzą, no, bo na tym, czy samorządową, czy nawet tą wyższą. Często na tym polegają te biznesy, więc, ale, no, gdzieś mimo wszystko, no, jakoś ten nasz naród, co jak ta lawa jest, no jednak gdzieś tam, no, powinien być ten odruch, że chyba, no, musimy coś
1: bardzo
0: zrobić. Ja tu nie chcę wzywać do jakichś, nie wiadomo...
1: Bardzo poważnych tematów dotykasz,
0: no tak, Ryszardzie. Ale to mnie troszeczkę martwi, no bo ja tak jak ten pan zauważył, już jestem starszy i tak, no, tego mojego czasu w tym radiu i w ogóle na tej ziemi pewnie aż tak dużo nie ma. No, ale mimo wszystko zawsze tę Polskę miałem w sercu. W 80-tych latach się nałaziłem tutaj na demonstrację, na tym, na Starym Mieście. No.
1: Każdy z nas się nałazi.
0: No tak, no więc...
1: Ja to, wiesz, zastanawia mnie ten optymizm rządzących, dlatego że jeżeli ta pożyczka jest wzięta 45 lat i ktoś będzie spłacał, tylko że za te 45 lat według wszelkich prognoz, to nas już będzie troszeczkę mniej w Polsce, już pomijając to,
0: no to
1: że...
0: Pomijając już tego typu rozważania, bo ile nas będzie, to nie wiadomo. No, Jasnowidz Jackowski w ogóle tutaj jakoś tam rozsiewa wizję, że Polska będzie podzielona na trzy części. No nie wiem,
1: oj,
0: czy będzie.
1: Oj, oby nie.
0: No
1: Ale to
0: też jak się na to wszystko patrzy, to nie jest wykluczone, bo mamy ogromną ilość społeczeństwa, które zgadza się na wszystko. Bo przecież dla mnie do takim punktem jest CPK. Kiedyś tam ten kanał Zero zrobił jakąś ankietę. 90% za CPK. Wszyscy za CPK. Teraz CPK? A co to jest CPK?
1: Znaczy teraz to zupełnie, wiesz, przeszło na tor boczny, tak i tak dalej. No, kiedyś my mieliśmy tak w programie, że mówiliśmy, ta historia lubi się powtarzać.
0: A ja nie.
1: To Andy dopowiadał. Natomiast rzeczywiście, no warto poznać historię, bo wiele rzeczy...
0: No, ale lepiej, żeby się ta historia nasza nie powtarzała.
1: No właśnie.
0: Bo to dużo ludzi mówi, żeby XVIII wiek się zrobił. No,
1: chodzi
0: lepiej,
1: o to, żeby z tej historii wyciągnąć wnioski właśnie, żeby to się nie powtórzyło. A warto znać tę historię.
0: A propos historii. Piosenka, którą napisał Wiesiek, śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, nie mogła chodzić w polskim radiu. Chociaż ją zgłosiliśmy jako singiel do polskiego radia, do agencji muzycznej. Ta piosenka się nie nadawała na antenę w polskim radiu. W wielu radiach też się nie nadaje na antenę. Na szczęście w Radiu Wnet możecie jej państwo posłuchać. Panie Tomku, proszę bardzo.
1: Śpiewamy po polsku.

0: Nasz czas minął, to znaczy na dzisiaj.
1: Na dzisiaj.
0: Proszę Państwa,
1: szybko. Bilion to jest 12 zer, inaczej milion milionów.
0: Tylko, dużo. Że w Ameryce jest inaczej, ale to już inna sprawa.
1: Ale my jesteśmy w Polsce, panie Ryszardzie. W Ameryce jest kto inny.
0: Także, proszę Państwa, 30 maja.
1: Przenosimy na 19 czerwca.
0: Przenosimy go na 19 czerwca w dobrym miejscu. Będzie to premiera naszej płyty. Dzisiaj rozpoczyna się druk tej płyty. Także płyta na 26 będzie. Prosimy się jakoś tam interesować, jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście tą płytą. Prosimy się interesować na naszych mediach. Czyli na Facebooku nawet może zrobimy nawet takie zapytanie, kto jest zainteresowany tą płytą. Miejmy nadzieję, że ktoś jest.
1: No mam też taką nadzieję, że
0: tam jest dużo piosenek wtedy... i to akurat te single, które puszczamy, są takie troszeczkę społeczne, jak my to nazywamy. Natomiast na tej płycie jest dużo piosenek lirycznych.
1: Lirycznych, refleksyjnych.
0: Tak, lirycznych, refleksyjnych. Także myślę, że...
1: Z bardzo dobrym tekstem.
0: Jak to się mówi? Dla każdego coś miłego. Proszę Państwa, no dzisiaj pan Tomasz Rosłon zrealizował tę audycję. Pani Ksenia Parmańczuk doprowadziła do tego, że nas oglądaliście Państwo i to dzisiaj nawet był rekord, bo ponad setka obserwujących.
1: W którymś momencie 106 osób
0: to
1: było.
0: Jak na nas to w ogóle jest, proszę Państwa, niewiarygodny wynik.
1: No, naraz 106 osób.
0: Proszę Państwa, no musimy kończyć. Skończymy piosenką, do której mamy pewien sentyment, ponieważ ona została napisana już w tym momencie, jak się z powrotem zeszliśmy, jak spojrzeliśmy sobie w oczy i doszliśmy do wniosku, że więcej nas łączy niż dzieli. No kiedyś nas też może aż tak dużo nie dzieliło, ale jednak coś.
1: Jednak zdecydowanie więcej nas łączy.
0: No oczywiście, no, żeśmy razem przeżyli masę wspólnych, wspaniałych momentów. A teraz dobre dni z dobrych lat. Kabaret to dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ryszard Makowski.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Wiesław Tupaczewski w podróży.
0: Tak.

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

Dzień dobry, czyli Sabah el Khair, Hon Beirut. Dzisiaj ze studia Beirut pozdrawia Kazimierz Gajowy, ale nie będziemy dzisiaj tylko w takim bardzo małym towarzystwie, bo tak naprawdę w studiu Beirut jest dość dużo, dużo ludzi. Przede wszystkim mamy tych, którzy na co dzień mieszkają w miejscowości Debel. Tak, szanowni państwo, w dzisiejszej audycji Studia Beirut przenosimy się na południe Libanu, do wspomnianej miejscowości Debel, jednej z chrześcijańskich miejscowości położonych blisko granicy z Izraelem. To teren szczególnie dotknięty ostatnimi wydarzeniami wojennymi, bombardowaniami i dramatem ludności cywilnej.

0: i dramaty ludzi, którzy tam pozostali. Czyli naszym gościem jest dzisiaj pan Eli Luka, były wójt miejscowości Dybel. Dzień dobry, Sabah el Khair.
1: Sabah el Khair, mona Beirut.
0: Tak, czyli tu Beirut. Ja na początku od razu mam takie pytanie. Panie wójcie, większość, a może nikt, znam chyba dwie osoby z naszych słuchaczy, nigdy nie było w Dybel. Jak wygląda dzisiaj ta miejscowość? Holandyje ma bierafu, tak chyba się jak Dybel. Kiefy łada liom Dybel, chaber naszła jak Dybel.
1: اليوم الوضع كتير صعب بدبل لأنه نحن صرنا منطقة محاصرة وضمن الخط الأصفر.
0: To jest sytuacja dramatyczna, ciężka, dlatego że nasza miejscowość nie tylko że leży przy granicy z Izraelem, ale leży właśnie na tak zwanym terenie poza terenem żółtej linii.
1: كل شيء جمالا مقطوع فوق باستثناء القافلات المساعدات اللي عم تطلع لعنا بتوجيه من كاريتاس.
0: Tak naprawdę wszystkiego brakuje. Jedyną rzeczą, jedynymi artykułami, które tam docierają, to docierają dzięki konwojom, w tym przypadku również Caritasu.
1: واخر كونفوا كان من يومين تقريبا بوجود الكاريتاس اب سمير غاوي وجود السفير الاول للسفير البابوي السكرتير الاول للسفير البابوي وجود سيدنا المطران شرب العبد الله والرابطه المارونيه للانتشار يعني الرهبنه المارونيه.
0: Tak, czyli tutaj pan wójt wymienia tych wszystkich, którzy wzięli udział w tym właśnie konwoju. Na czele był szef Caritasu, prezydent Caritasu, ojciec Samir Rawi. Był również przedstawiciel nuncjatury, sekretarz aktualnego nuncjusza, ksiądz monsignor Jakub, jak również przedstawiciele tak zwanych związków maronickich, które zadbały o to, by ten konwój tam po prostu dotarł. Czyli możemy powiedzieć, że to była podróż w jakiś sposób też w nieznane. Jak to się odbyło? Czy to było bez jakichś zdarzeń, które mogły być dla was niebezpieczne. Haber naszła i kif tlatu minwen, kif usyltu adeszła hatuaet, wennemtu wila erachirichim.
1: أول شيء بدي أوجه لهم تحية لكل اللي كانوا معنا مثل الكاريتاس للمطران للسفارة البابوية للروتر.
0: Przede wszystkim chcę pozdrowić tych wszystkich, podziękować, którzy z nami byli, czyli przedstawiciele Caritasu, jak również nuncjatury, biskupa i wszystkich tych, którzy nam towarzyszyli.
1: اللي هن متضمنين دائما معنا ومبارحة لمسنا هيدا الشيء على الأرض لأنه أخذت معنا الطريق 72 ساعة لوصلنا على المنطقة لفوق ووصلنا المساعدات.
0: Żeby dotrzeć z tym konwojem, potrzebowaliśmy aż 72 godzin, czyli 3 dni. A ile jest kilometrów? Kam kilometr, Emiltu?
1: هي الطريق من بيروت لفوق لضيعتنا 120 كيلومتر بالعادي بتاخد ساعة ونص ساعتين إلا ربع.
0: To zaledwie 120 kilometrów i w normalnych czasach to w zasadzie godzinę 20, godzinę 30 tam docieramy. A co się działo po drodze? Shushara, Tariq.
1: اللي صار انه نحن نهار الخميس كان لازم ننطلق تحت على الليطاني بمنطقة صور وبنمشي كونفوا كان طويل فيه كتير كمايين مساعدات للمنطقة وحاجاتها.
0: Był to długi konwój, składał się z wielu samochodów i w zasadzie do rzeki Litani dotarliśmy bez większych problemów. A potem co się działo? Badel się kan pisir.
1: Notarno 6 ساعات بقلب صور تقريبا. اجى بعد الظهر قرار انه ممنوع تطلعوا بك تنتظروا.
0: Dotarliśmy do Tyru, czekaliśmy tam 6 godzin na pozwolenie, by dalej kontynuować na południe, ale okazało się, że przyszedł rozkaz, że jechać tam nie możemy. Siu!
1: بقيت جمالا لما اخذوا قرار انه ممنوع نطلع بقي كل شيء بارضه فوق بمنطقه الصور بانتظار الموافقه لليوم الثاني.
0: Musieliśmy poczekać aż do następnego dnia, czyli cały ten konwój został zatrzymany na drodze i czekaliśmy, co dalej będzie.
1: واليوم الثاني كل اللي كنا بالكونفوا طلعنا من الصبح كمان وضلينا للساعه 1 الظهر لقدرنا اخذنا قرار بالدخول من بعد صور.
0: nie wystarczyło czekać z tym konwojem do rana.

0: Jeszcze nam to zabrało ładnych kilka godzin, aż do godziny pierwszej, drugiej po południu, by dostać pozwolenie, żeby jechać dalej. I co, jechaliście dalej, tak? Kontum trochu laudam.
1: طريق صعب كتير بدي أخبركم هلا بالتفصيل شو كان يصير معنا.
0: Nie, to nie było takie łatwe. Mówi pan Eli, zaraz wam powiem, co się po drodze z nami działo.
1: انطلقنا بمواكبة الجيش اللبناني بوجه لهم تحية وكان طول الكونفوا شي كيلومتر ونص كان طول الكونفوا.
0: Pierwszym blokiem był blok naszego wojska Armii Libańskiej, to pozdrawiamy ich, a cały ten konwój miał długość aż 1 kilometra.
1: وصلنا على المنطقة لفول عنا الحمد لله بخير وسلامة نزلنا الاغراض حطتنا برماش وبعين ابل وبدبل والساعة 4:30 كان لازم نكون عم نترك المنطقة.
0: Dotarliśmy do naszej miejscowości, do Dybel, przekazaliśmy tą pomoc, dalej również do innych miejscowości jak Rmejsz u Ain Ybel i na tym miałoby się chyba zakończyć. U Hekelhal, skalazem w terdział, musieliście wracać.
1: لأنه الكونفو بس يوصل لازم يرجع 4:30 كان لازم نرجع التقينا برميش ونطلعنا.
0: Tak naprawdę mieliśmy czas do godziny 16:30. O 16:30 mieliśmy się wszyscy z tego konwoju na nowo zebrać i stamtąd wyjechać. A co się stało potem, siusar?
1: عندنا مسار واحد اللي فينا نمشي فيه الكونفوك اللي بده يمشي بهذا المسار بالتنسيق مع الميكانيزم واليونيفيل مشينا فيه وصلنا على محل.
0: Musieliśmy być też w jakiś sposób akompaniowani przez siły międzynarodowe ONZ-u UNIFIL, jak również przez tak zwany mechanizm, jest to przedstawiciele wielu państw, które miały gwarantować rozejm i dalej przyjechaliście i co się stało?
1: يعني من بعد ما انطلقنا مسافة شي 15 كيلومتر وصلنا على محل رغم كل الدمار اللي كان موجود على الطريق منطقة عسكرية وفيها منطقة إيطالية كانت وفيها أعمال عسكرية كبيرة.
0: Po 15 kilometrach dotarliśmy do miejscowości, których praktycznie nie ma, są całkowicie zniszczone, a na tym terenie jest tylko i wyłącznie jeszcze siła unifilska składająca się z żołnierzy włoskich.
1: يعني رغم كثافة القصف والدمار اللي موجود الطرقات يعني منا أكثر من أربع أمتار المسموح نمشي فيهم وصلنا على منطقة فيها غارة كبيرة ومسكرة نهائيا وما في طريق غيرها.
0: Mieliśmy pozwolenie nie zbaczać z takiego wąskiego pasa, który miał nie więcej jak 4 metry szerokości, a po prawej i po lewej była możliwość, że tereny są zaminowane, aż w pewnym momencie cały ten nasz wracający konwój został zatrzymany przez olbrzymi wybuch.
1: اضطرينا للأسف للرجوع هيدا عم نحكي الساعة 7 كنا بعدنا ضمن قريبين على الكامب الطيري الساعة 7 تقريبا
0: o godzinie 7 w takiej po południu w takiej sytuacji zdecydowaliśmy się, żeby wrócić do najbliższego miejsca, gdzie możemy się schronić, a tym miejscem była jednostka wojskowa UNIFIL-u Tiri. To byli Polacy, hajpuni kwibolandyje bichaj.
1: اضطرينا نرجع على المكان الآمن اللي هو مركز الطير اللي فيه بولندي الجيش البولندي والجيش الإيرلندي.
0: I udało nam się powrócić, zawrócić, dotrzeć do właśnie tej bazy Tiri. W tej bazie znajdują się żołnierze polscy z kontyngentu UNIFIL-u, jak również Irlandcy. I co, zostaliście przyjęci z tak baluką?
1: أكيد نحن دائما مرحب فينا هونيك كان يعتبر المحل الوحيد الآمن لأنه ما بقى فينا نتنقل بالليل ضمن المناطق العسكرية.
0: Tak przyjęto nas tam i w zasadzie o tej godzinie 19 po południu każdy krok, który byśmy uczynili poza tą bazę, był dla nas po prostu krokiem śmiertelnym, krokiem bardzo niebezpiecznym.
1: أكيد الاستقبال كان كتير جيد خاصة من بعد عناء طويل وصلنا العالم كله عطشاني معنا أولاد معنا ناس كتير أول شيء دغري بطلعوا بلشوا يأمنوا لنا مي ويشربوا العالم
0: tak przyjęto nas tam bardzo życzliwie zaopatrzono nas w wodę i w pożywienie zwłaszcza, że z nami w drodze powrotnej były też kobiety i dzieci wszyscy przestraszeni i no, wycieńczeni
1: وقد ما كان الكونفوا كبير وفي ناس معنا كتير ما كان في جوا قدرة استيعابية لتقدر تستوعب كل الناس اللي كانت موجودة.
0: Nasza grupa była tak liczna, że nawet w tej bazie wojskowej nie było takiego miejsca, byśmy mogli gdziekolwiek spocząć, wypocząć czy spać. W takim razie, gdzieście spali? Fajzałemnym tu Jan Michajlejl.
1: هيدي المشكلة انه فين يستقبلوا عدد معين فأصر الجميع انه خلاص بننام كلنا بالسيارات مع بعضنا.
0: Nie było jednej innej możliwości jak tylko taka decyzja podjęta przez wszystkich, zostajemy w tych właśnie pojazdach, w samochodach i musimy jakąś tą noc przeżyć.
1: يعني كانت تقريبا صارت الساعة واحدة وجه الضوء وبكلش كل واحد يجهز حلو بنام بسيارته كلنا سوا كل واحد نام بسيارته وتكا في ناس اضطرت تنام على الأرض.
0: Kto się zmieścił w samochodzie to spał w samochodzie, reszta czymkolwiek przykryta po prostu na gołej ziemi spoczęła, by doczekać rana.
1: لأنه ما في قدرة استيعابية جوا تستوعب كل هالعالم اضطر الجيش البولندي والجيش الإيرلندي أخذوا الأطفال والنساء فوتوهم لعندهم وأمنوا لهم منامة واهتموا فيهم.
0: Tak jak powiedziałem, nie było możliwości, żeby przyjąć nas w jakichś godnych warunkach, dlatego też żołnierze polscy i żołnierze irlandzcy podjęli decyzję, że tylko dzieci i kobiety będą mogły być zakwaterowane w bardziej godnych ludzkich, choć żołnierskich warunkach.
1: قضينا الليل هونيك وطلع علينا نهار وصلنا ناطرين من أول شروق الشمس من الساعة 7 ناطرين إنه ننطلق لبكونفويتنا باتجاه بيروت.
0: O godzinie 7 byliśmy już wszyscy gotowi, by wyjechać w stronę Bejrutu i czekaliśmy tylko na pozwolenie.
1: بقينا كلنا ناطرين من الساعة 7 للساعة 1 الظهر لإجا الأوكي إنه نقدر ننطلق.
0: I znowu to nasze czekanie było długim czekaniem, bo znów aż do godziny 13 po południu musieliśmy czekać, aby otrzymać pozwolenie, by ruszyć w stronę Bejrutu. No i co, już teraz się to udało? Poszliście i pojechaliście szybko? Pa całach dejan się tu halas bisura, sopl Bejrut?
1: بعد الساعة واحدة انطلق الموكب ومشينا باتجاه بيروت بس كمان وصلنا على محل مسكر الطريق.
0: Tak, ale nie było znowu tak pięknie, bo w pewnym momencie dotarliśmy do takiego miejsca, że droga po prostu urywała się, była zamknięta.
1: فاضطروا انه يشوفوا وين في طريق بديلي, فتنا بقلب طرقات ضيقه بقلب الضياع, لقدرنا ظهرنا من هيدي المنطقه العسكريه الخطره.
0: Dlatego też odpowiedzialni za konwój zaczęli studiować inne możliwości drogi i takimi właśnie wąskimi dróżkami poprzez to miasteczko zniszczone daliśmy radę, żeby jechać do przodu. No i co, koniec końcem, dotarliście do tego Bejrutu, Usyltu albo Bejrut Aysea?
1: Alhamdulillah, wsłonna się z 5 na Bejrut, bas kill lel. من الليل لتاني يوم وقت ما مشينا نحن موجودين بمنطقة عسكرية بامتياز وكل الليل قصف وطيران وتفجيرات.
0: Tak, w końcu około godziny 17 po południu dotarliśmy do Bejrutu, odetchnęliśmy, a w naszych sercach i w naszych głowach było to wszystko, cośmy w tych dniach, w tych godzinach przeżyli, bo była to po prostu mordęga pod ostrzałem, pod przelatującymi samolotami, zniszczonymi drogami, wyburzonymi miasteczkami. No tak, ale chyba też no, mieliście swego rodzaju satysfakcję i radość, że tym, którzy tam pozostali i są nadal, po prostu dostarczyliście żywność. Basakit Janek Anen Konfarak by al kulubkom leanno edertu wasaltu kulsisiu hynne kanu bihaziach unik biżnu.
1: دخولنا للمنطقة اللي ضيعنا كان الفرح فرح يعني لا يوصف, فرح لا يوصف, لأنه أهالينا كانوا حتى منتظريننا لهم يومين, يعني فرحة كانت عوجوهم بتعبر بطريقة أنه كأنه شيء عظيم وصار قدامهم.
0: No tak, mówi pan Eli, że to jest nie do zapomnienia nigdy, ta radość w oczach i w głosach i w ogóle w gestach, jaką wyrażali ci ludzie, którzy tam na nas czekali i na to wszystko, co myśmy im po prostu dostarczyli. Od 2 dni mieli nadzieję i w końcu to wszystko się spełniło. Dobrze, panieli, możemy powiedzieć, że ta akcja została zakończona. To pytanie, czy będą następne? Hon halas tu hai konwa. بتكون بعد كونفوا بالمستقبل برايك؟
1: ايه اكيد لانه نحن يعني نحن اهالينا فوق من دون مواكبتنا من هون لعندهم يعتبر ماشي هن بحسوا فينا مثل كيف الزرع اللي بحاجه للمي هيك بدي اعطي هذا المثل الزرع اللي بحاجه للمي بس توصل هالمواد لعنده ونوصل نحن فوق لعندهم بحسوا مثل انه ارتبوا من اول وجديد.
0: Tak, tak, oczywiście będziemy musieli nadal myśleć o następnych konwojach, bo po prostu to, co my dostarczamy, to pomogę powiedzieć jako przykład dla spragnionego, który umiera z pragnienia braku wody, tak oni umierają z braku wszystkiego i to, żeby oni tam mogli kontynuować życie, żeby mogli przeżyć, to my będziemy musieli im pomagać. No dobrze, ale do następnego konwoju, który na pewno będzie miał miejsce, według pana, pani Eli, co tak naprawdę 3-4 najważniejsze rzeczy, które będą potrzebne, które musimy tu zgromadzić przedtem, nim do tego konwoju dojdzie. Jany, halla, bichajła, takie by nam hadder, Jany, agratu, kursi, Jany, a ty nie masa si tletisz, a hamsi by na dabberon, Jany, ta bilteni konwoam druchlach, nie klasznuk.
1: هن هلأ بالنسبة لمأكولات الحبوب عندهم مأمنة يعني هلأ بحاجة صاروا لفواكه ولخضروات وهيدي المشكلة طلعت الفواكه والخضروات من هون لفوق ما بتضاين كتير بالطقس الصعب.
0: No tak, jeżeli chodzi o tego typu jak różnego rodzaju mąka, zboża, kaszy, ryż i inne rzeczy, to im na razie na pewno wystarczy. Cierpią z powodu braku witamin, z powodu chociażby owoców czy warzyw, których nie ma, które nie można dostarczyć. Będzie trudno, ale będziemy starali im się to dostarczyć. I co jeszcze, Siuba?
1: Yani بحاجة أكيد لمواد تعقيم ومنظفات لأنه هيدي بتضاين وفيها توصل.
0: Tak, również środki czystości wszelkiego rodzaju są bardzo, bardzo potrzebne, bo po prostu, żeby przeciwdziałać jakimkolwiek epidemiom czy zarazkom.
1: والأهم هو الدواء, يعني من دون دواء فوق ما في يستمر.
0: A chyba najważniejsze z najważniejszych to są jednak lekarstwa. Bez lekarstw po prostu ci ludzie dalej nie poradzą sobie w żaden, ale to w żaden sposób. No i na koniec to pytanie, kiedy to się skończy? Rajak. إلى أين أمتم نخلص؟
1: المشكلة إنه ما حدا بيعرف اليوم والبكرة وما حدا عارف لوين ده.
0: Problem polega na tym, że nikt tego nie wie, my też tego nie wiemy, ciągle sobie życzymy i mówimy, że by to było już jutro i my też powiedzmy możemy śmiało powiedzieć, że oby to było jutro. W międzyczasie, szanowni państwo, no dziękujemy, szukran ktir, monsieur Eli, unechna. Będziemy na pewno działać.
1: Szukr al-akbar dla الشعب البولندي اللي واقف دائما جنبنا وبحب حي كل اللي كانوا معنا بالكونفو من اصغر شخص لاكبر شخص على تحملهم هالصبر ليقدروا يعطوا شويه حياه لمنطقتنا.
0: Ja ze swojej strony mówi panel i chcę podziękować wszystkim Polakom, wszystkim tym, którzy nam wspomagają i to robię w imieniu tych wszystkich, którzy otrzymują naszą pomoc, waszą pomoc, która dociera. My też dziękujemy za to wszystko, co pan Eli robi i nie tylko on, ze swoją całą rodziną i ze swoimi przyjaciółmi. My po prostu zawsze, jak już ich wspieraliśmy, tak będziemy ich wspierać nadal. Na razie mogę tylko tyle powiedzieć, że będą takie możliwości i to już wkrótce, że wszelkiego rodzaju pomoc będzie mogła dotrzeć również i z Polski. W tym momencie takim najprostszym, ale bardzo owocnym sposobem jest po prostu pomoc finansowa, która dociera i nie tylko środki, które z Polski dotrą, ale również te, które tutaj chociażby jak wspomniane warzywa i owoce, że będziemy mogli zakupować tutaj i starać się jak najszybciej w sposób bezpieczny tam je dostarczać. No cóż, to dobro, które czynicie, szanowni państwo, szanowni przyjaciele Radia Wnet, Studia Bejrut, ono by nie było możliwe, gdyby to właśnie Radio Wnet nie istniało i gdyby się nie rozwijało, my wiemy, że jesteśmy już blisko następnych urodzin tego radia, to możemy tylko być dumni, że ono jest, że ono funkcjonuje, że ma takie studia jak Studio Bejrut. Dlatego na pewno o matkę naszą Radio Wnet musimy dbać, żeby ono miało po prostu środki i możliwości do jego funkcjonowania, czyli to zawsze na pierwszym miejscu poprzez znany Patronite. Wiemy, jak to się robi, wspomagamy. Jakby jeszcze coś zostało z Państwa dobroci dla naszej działalności tutaj poprzez Fundację Fenicja, którą można znaleźć na stronie fenicja.org.pl czy na Facebooku Fenicja, to będziecie wiedzieli, co robimy, jak robimy i dokąd po prostu zmierzamy. Wielkie, wielkie dzięki w imieniu właśnie takich osób jak pan Eli, jak cały ten konwój, jak organizacje, z którymi już współpracujemy, z którymi będziemy współpracować w przyszłości. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Do usłyszenia. Kazimierz Gajowy, Eli Luka, były wójt i aktualny wolontariusz naszej Fundacji Fenicja. Dziękujemy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj będziemy dużo podróżowali po całym globie, ponieważ najpierw Stany Zjednoczone, a raczej Zatoka Perska, później Wielka Brytania, później Daleki Wschód i na zakończenie w peryskopie międzynarodowym z powrotem w Zatoka Perska. Ale tak jak już mówiłem, zanim przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, kilka słów na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, wojna irańsko-amerykańska. Przypomnijmy, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem ponownie znalazły się w ostatnich dniach w impasie po tym, jak Donald Trump uznał odpowiedź Irańczyków na amerykańską propozycję porozumienia za, tutaj cytat, nie do zaakceptowania. Wczoraj z kolei prezydent USA stwierdził, że to zawieszenie broni obowiązujące od 8 kwietnia znajduje się aktualnie pod respiratorem. Posłuchajmy.
3: Przeczytałem ten kawałek śmiecia, który nam przysłali. Nawet nie dokończyłem. Stwierdziłem, że nie będę tracił czasu na czytanie. Zawieszenie broni jest w dużej mierze podtrzymywane przy życiu. Tak jakby wchodził lekarz i mówił: proszę pana, pańska bliska osoba ma 1% szans na przeżycie.
2: Tym kawałkiem śmiecia jest oczywiście odpowiedź irańska, ale władze w Teheranie, przynajmniej w tych oficjalnych komunikatach, nie zdają się zbytnio przejmować oburzeniem Trumpa. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqir Ghalibaf napisał wczoraj na platformie X, że Iran jest gotowy do odpowiedzi na wszelką agresję amerykańską. Natomiast 16 godzin temu ten sam Ghalibaf ponownie napisał na X, tym razem ostrzegając, że zaakceptowanie 14-punktowej odpowiedzi Iranu na propozycję amerykańską jest jedyną możliwością zakończenia wojny, że nie ma żadnej alternatywy. Tymczasem według serwisu informacyjnego Axios wczoraj Donald Trump spotkał się ze swoimi doradcami, aby omówić możliwość wznowienia operacji wojskowych przeciwko Iranowi, aby ponownie spróbować wymusić na Teheranie pewne ustępstwa, w szczególności jeżeli chodzi o jego program jądrowy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył również wznowienia projektu Pokój, polegającego, przypomnę, na zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus przez amerykańską marynarkę wojenną. Projekt, który w zeszłym tygodniu został zawieszony po około 24 godzinach od jego wejścia w życie. Ostatecznie udało się przeprowadzić dwa statki płynące pod banderą Stanów Zjednoczonych. Wreszcie te ostatnie godziny to także nowe rewelacje dotyczące niedoszłego uczestnictwa Kurdów irańskich w kampanii przeciwko reżimowi w Teheranie. Pamiętamy, że Kurdowie zamieszkują te zachodnie prowincje kraju i początkowo w tych pierwszych tygodniach wojny mówiono o tym, że mogliby oni wziąć udział w obaleniu reżimu w Teheranie, ale według informacji podanych przez dziennik Jerusalem Post, Donald Trump miał zablokować ich zaangażowanie pod wpływem nacisków ze strony Turcji, pomimo swoich publicznych wypowiedzi oraz deklaracji, że Stany Zjednoczone dostarczały Kurdom broń. Do wojny w Zatoce Perskiej wrócimy jeszcze w drugiej części programu, ale teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, ponieważ tam ważą się losy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera po porażce kandydatów Partii Pracy w zeszłotygodniowych wyborach lokalnych. Wczoraj jeszcze Keir Starmer wykluczał ustąpienie ze stanowiska. Proponuję, abyśmy posłuchali krótkiego z nim wywiadu już po poznaniu wyników wyborów.
3: Nie zamierzam uchylić się od tych wyzwań i pogrążyć kraj w chaosie. Odnieśliśmy miażdżące zwycięstwo w lipcu 2024 roku. Poprowadziłem wtedy naszą partię do tego zwycięstwa. To 5-letni mandat na zmianę kraju. Musimy zaszczepić te nadzieje i przekonać ludzi, że może być i będzie lepiej.
2: Dzisiaj wydaje się jednak, że koniec Keira Starmera jest bliższy niż mogłoby mu się wydawać. Z nami na łączach jest już korespondent Radia Wnet w Londynie, Aleks Sławiński, gospodarz studia Londyn. Dzień dobry, Aleks.
4: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Kiedy słucham Kira Stormera, to po prostu nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. To prawie jak komedie samego Charlesa Chaplina, podczas których również i płakaliśmy, i śmialiśmy się. Raczej to drugie trochę częściej nam się zdarzało. Faktycznie Kier Starmer robi bardzo dobrą minę do bardzo złej i przypomnę słabej gry, ponieważ jest po prostu marnym premierem i wprawdzie po czwartkowych wyborach okręt Kira Starmera jeszcze nie zatonął, ale już odbijają od niego kolejne szalupy. Jess Phillips, dotychczasowa safeguarding minister w obecnym rządzie, jest już kolejną osobą, która opuszcza jego gabinet. W liście rezygnacyjnym pisze: liczą się czyny, a nie słowa. Nie jest ona jedyną osobą, która odchodzi ze swojego stanowiska. Jak donosi BBC, Alex Davis-Jones również odbiła od burty Titanica, zwanego jeszcze brytyjskim rządem. W swoim poście na platformie X zwróciła się do premiera, by w interesie kraju już ustawił datę swojego odejścia. Dzisiaj również Miata Falmbrough ogłosiła swoje odejście. Kolejni mistrzowie, kto wie, czy również nie zrezygnują już w najbliższej przyszłości. Czy to skłoni Starmera do odejścia? Jak na razie nic na to nie wskazuje, albowiem premier ogłosił, jak słyszeliśmy jeszcze przed chwilą, że nadal ma zamiar rządzić. Zwłaszcza, że po ogromnym powyborczym chaosie wielu polityków Partii Pracy wyraziło swoje pełne wsparcie dla szefa rządu, być może zatoną razem z nim. Jednakże 80 deputowanych do Izby Gmin z ramienia lejberzystów wezwało Starmera do odejścia. Przypomnijmy, w czwartkowych wyborach samorządowych w Anglii lejberzyści stracili mnóstwo stołków w lokalnych radach, zdobywając 1068 stanowisk. Przyszli zaledwie jako drudzy po partii Reform UK Nigela Farage'a, zdobywającej aż 1454 miejsca. Tego się zresztą spodziewaliśmy. W porównaniu do poprzednich wyborów lejberzyści stracili 1498 miejsc, czyli naprawdę sporo, i ostatecznie wylądowali na drugiej pozycji. Jednakże kolejnym przegranym, bo nie tylko o Partii Pracy dzisiaj mówimy, była Partia Konserwatywna, która przeszła jako czwarta z zaledwie 801 radnym, również sporo tracąc i ostatecznie znajdując się poza zwycięskim pudłem, przegrywając nawet z liberalnymi demokratami, którzy zawsze przychodzili jako trzeci, a czasami nawet czwarci, więc również i konserwatyści nie mają powodów do dumy. Przypomnijmy, czwartkowe wybory to nie tylko wybory cząstkowe do angielskiego samorządu, ale również do lokalnych parlamentów Szkocji i Walii, i tutaj również lejberzyści nie mieli czym się popisać, albowiem w Szkocji ponownie wygrała Scottish National Party, zaś w Walii Plaid Cymru, czyli lokalne partie nacjonalistyczne, których jednym z celów jest oderwanie tych krain od korony. Wygląda więc na to, że czasy Starmera dobiegają końca, jednak na razie nie widać jeszcze widma przedwczesnych wyborów parlamentarnych, ale już coraz częściej mówi się, że premier musi odejść. Na jego następczynię typowana jest obecna minister zdrowia Wes Streeting, która jednak pytana o podobny scenariusz uciekła od pytań dziennikarzy. Jaka będzie przyszłość? Mam nadzieję, że już w najbliższą niedzielę podczas audycji Studio Londyn, która startuje o godzinie 9, będziemy mogli wam powiedzieć więcej o tym, co wydarzyło się w bieżącym tygodniu. Bardzo dziękuję tobie, bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Pozdrawiam. Serdecznie.
2: Również pozdrawiamy. Aleks Sławiński prosto z Londynu. A teraz przenosimy się na Filipiny, gdzie zakończył się 46. szczyt liderów państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, tak zwane ASEAN. Głównym tematem tego spotkania były konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że te państwa azjatyckie w sposób szczególny zostały dotknięte bieżącym kryzysem energetycznym. A wiemy to między innymi z relacji naszego korespondenta Macieja Mikurdy, który jest na Filipinach. I teraz wywołam pana redaktora. Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Dzień dobry. Ja słyszę pana głośno i wyraźnie.
2: Ja również. To jednak jest niesamowite, że słyszymy się z dwóch w zasadzie krańców świata tak dobrze, ale no właśnie, do rzeczy. Czemu, czy w ogóle ten szczyt, który miał miejsce teraz na Filipinach, w Cebu, jeżeli się nie mylę, był ważny, był ważniejszy od innych takich spotkań przywódców ASEAN-u?
5: No rzeczywiście na pewno ten kontekst trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie i wywołanego przez ten konflikt kryzysu paliwowego, który bardzo dotkliwie dotknął ten rejon Azji, szczególnie Filipiny, no nadał większego znaczenia niż zwykle spotkaniu 11 przywódców państw, które miało, tak jak pan wspomniał, miejsce w Cebu na Filipinach. Także oczywiście no, siłą rzeczy omawiano tutaj potencjalne rozwiązania, jak na przyszłość można byłoby uchronić się przed podobnymi sytuacjami. No, tu są dwa elementy. Oczywiście po pierwsze budowanie wspólnych regionalnych rezerw surowców paliwowych. Jest tutaj oczywiście temat Malezji, która posiada własne złoża ropy naftowej, których wydobycie można byłoby zwiększyć. No i oczywiście potencjalne wydobycie z Morza Południowo-Chińskiego, również nazywanego zachodnio-filipińskim. To jest bardzo duży potencjał energetyczny, bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwość zaopatrzenia regionu w ropę naftową. Tu jednak ta współpraca właśnie państw ASEAN no, byłaby bardzo istotna, bardzo pomocna, ponieważ Filipiny skonfliktowane z Chinami i nie posiadające wystarczających technologii ani zasobów najprawdopodobniej samodzielnie nie mogłyby podjąć się w tym momencie takiego przedsięwzięcia, no a korzystając ze wspólnych technologii, korzystając z jakichś może wspólnych budżetów, taka rzecz mogłaby się udać. No ale omawiano też rezerwy innego ważnego z punktu widzenia Filipin rejonu surowca i uwaga, jest nim ryż. No to może nam Polakom wydawać się dosyć zaskakujące, no ale jeżeli weźmie się pod uwagę, że ryż jest podstawą żywienia państw rejonu, a już szczególnie Filipin. Tutaj ryż je się na śniadanie, na lunch i także na kolację. Większość Filipińczyków naprawdę je ryż 3 razy dziennie, a czasami jeszcze na deser. Więc temat cen ryżu, temat produkcji ryżu, temat eksportu ryżu, no i oczywiście nieprzerwanego zaopatrzenia w ryż jest bardzo, bardzo, bardzo ważny i pomysły na to, aby no nie tyle stworzyć właśnie takie rezerwy ryżu, bo one co ciekawe już istnieją, ale ten mechanizm jeszcze wzmocnić, jeszcze usprawnić na tym poziomie międzynarodowym był jednym z tematów tego szczytu ASEAN, państw ASEAN. Co więcej, istotną też sprawą jest kwestia wspólnej sieci energetycznej, ponieważ tutaj wiele państw cierpi na przerwy w dostawie prądu. No, takim państwem są oczywiście też Filipiny, zwłaszcza tutaj, gdzie znajduje się, czyli na południowej wyspie Filipin, Mindanao. No, ten problem jest nieustanny. Tutaj zdarzają się po prostu blackouty, przerwy w dostawie energii. Stąd jest taka idea, która już od wielu lat funkcjonuje między państwami regionu, żeby stworzyć wspólną sieć, która umożliwi Umożliwiłaby zarówno sprzedaż energii pomiędzy państwami i też poprzez stworzenie przepływów linii energetycznych między państwami usprawnienie tej sieci i doprowadzenie do tego, że będzie ona bardziej stabilna. No to jest taka wizja, która gdzieś funkcjonuje od lat, była omawiana, no, czy zostanie wcielona w życie, to myślę czas pokaże. Innym takim tematem, który również został wywołany podczas tych spotkań, jest wspólna digitalizacja, bo to jest również rzecz, która czeka dopiero wiele z tych okolicznych tutaj państw. No na Filipinach proszę sobie wyobrazić, że wiele danych jest zebranych po prostu w takich tradycyjnych, przechowujących papierowe dokumenty archiwach. No i kiedy człowiek chciałby dokonać zebrania jakichś certyfikatów, nie wiem, aktu urodzenia i aktu na przykład o tym, że nie jest w związku małżeńskim, to bardzo często musi odwiedzić kilka urzędów, musi długo stać w kolejkach. No i oczywiście to też jest często przyczyną korupcji, no bo płaci się po prostu pod tak zwanym stołem, żeby ten proces przyspieszyć. To dotyczy też innych państw okolicznych. Także te państwa no, mają również taką wizję przeprowadzenia wspólnej digitalizacji swoich zasobów, no aby ona była do pewnego stopnia też ujednoliceniem w rejonie tych metod cyfryzacji i też usprawnienia pozyskiwania danych między państwami. Kolejna taka ważna rzecz to traktat o ekstradycji, bo tutaj państwa już od lat próbują wypracować jakieś wspólne zasady dotyczące zapobiegania ucieczkom przestępców między państwami regionu. Taki traktat został wypracowany w ubiegłym roku, ale nie został jeszcze ratyfikowany. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos w taki symboliczny sposób podpisał ten akt tuż przed rozpoczęciem szczytu, no aby też pokazać taką wolę do tego, żeby ustalenia tych spotkań, które odbywają się cyklicznie, no miały jakieś przełożenie na to życie praktyczne, a nie były tylko i wyłącznie dyskusjami, które nie kończą się żadnym realnym działaniem.
2: Powiedział redaktor Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Bardzo dziękuję i dobranoc chyba już w tym momencie.
5: Tutaj późny wieczór rzeczywiście. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana. Do usłyszenia.
2: I my również pozdrawiamy, a jeżeli zapamiętamy ten szczyt ASEAN, to być może również dlatego, że w sposób bardzo efektowny przybył na ten szczyt sułtan Brunei swoim samolotem, jumbojetem, który pilotował on sam i później już wyszedł z tego samolotu jako prezydent. Ale to już taki smaczek, czas w tym momencie na peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy.
2: W dzisiejszym peryskopie przenosimy się jeszcze raz do Iranu, choć dużo mówimy o wojnie w Zatoce Perskiej i choć dużo się mówi o tym i w Radio Wnet, ale także w mediach na całym świecie, to informacje płynące z wewnątrz kraju są bardzo skąpe, a to ze względu przede wszystkim na trwające przerwy w połączeniach internetowych. Czy pomimo tej blokady można się mimo wszystko czegoś dowiedzieć, no, jeżeli chodzi o to, jak w tych realiach wojennych żyją mieszkańcy Iranu i przede wszystkim co myślą na temat tego, co się dzieje od 28 lutego. Jest już z nami na łączach nasz gość, pan dr Mateusz Kłagisz, iranista, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: To właśnie, czy pan może, zacznijmy od mediów, czy śledzi pan te media irańskie i również czy jest jakaś aktywność, jeżeli chodzi o media społecznościowe wśród Irańczyków, jeżeli mają oni jakikolwiek dostęp do internetu?
6: Znaczy, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że media oficjalne nie mają większego problemu z przekazywaniem treści, pewnych odpowiednio spreparowanych treści kierowanych czy to dla potrzeby własnych obywateli, czy też w przestrzeń międzynarodową, i to są takie treści bardzo buńczuczne, nastawione bardzo agresywnie, powiedziałbym bardzo złowieszczo względem Stanów Zjednoczonych czy Izraela, dowodzące tego, że społeczeństwo irańskie jest zwarte i gotowe dalej bronić republiki. Jeśli chodzi natomiast o takie bardziej prywatne kontakty, z tym rzeczywiście jest problem. To nie jest tak, że nie możemy nic powiedzieć na temat tego, co się dzieje wewnątrz Iranu, bo nie mam żadnych kontaktów ze znajomymi, z przyjaciółmi. Natomiast te kontakty są utrudnione i tutaj nastroje są zupełnie inne, powiedziałbym, niż to, co przekazuje oficjalna propaganda. Więc nie jest Iran ostatecznie odcięty od przekazu międzynarodowego. Jest z tym pewien problem, ale mimo tego jesteśmy w stanie pewne im wnioski co do nastrojów społecznych, a te są bardzo złożone i bardzo różne, wysunąć.
2: Tak, gdybyśmy mogli przyglądać się tym nastrojom właśnie.
6: Pewnie.
2: Co mówią Irańczycy?
6: Znaczy, ja bym tutaj przede wszystkim wydzielił takie dwie narracje. Jedna narracja to jest ta część społeczeństwa, która mimo wszystko jednak w jakimś stopniu z Republiką Islamską jest związana. I to jest taka relacja, jak wspomniałem, bardzo prowojenna, gotowa na poświęcenie, gotowa na obronę rewolucji, obronę republiki. Natomiast w takich bardziej prywatnych, czy ta druga część, powiedział, to są takie narracje bardzo, przepraszam, tak wzdycham, bo to są takie narracje naprawdę bardzo trudne. To są często urywane komunikaty, czy takie niepełne, z których jasno wynika rozczarowanie, smutek, a nawet powiedziałbym jakaś rozpacz, czy brak takiej nadziei na poprawę sytuacji. Takie przekonanie, że oto znaleźliśmy się jako społeczeństwo, przynajmniej część tego społeczeństwa, w jakiejś takiej ślepej uliczce, z której nie bardzo wiadomo, jak się w tym momencie wydostać. I to nie chodzi tylko i wyłącznie już o jakieś naloty, nie wiem, o jakieś bombardowanie, czy w ogóle o wojnę, ale to, że właściwie społeczeństwo, przynajmniej w części społeczeństwo irańskie, uważa, że znalazło się między takim młotem i kowadłem i nie jest w stanie sobie wyobrazić swojej dalszej przyszłości, bo to jest kwestia nie tylko walki o wolność osobistą, jakąś niezależność myślenia, o swobody demokratyczne, ale proszę pamiętać, że w wyniku tej wojny gospodarka irańska, która i tak była w kryzysie od dłuższego czasu, naprawdę jest jeszcze w większym kryzysie. To jest zawsze trochę takie trudne, jak gospodarka, która jest w kryzysie, może być w jeszcze większym kryzysie, ale rzeczywiście tak jest. W tym momencie ocenia się, że inflacja sięga 50%, co oznacza, że tak naprawdę ceny rosną nieustannie, a siła nabywcza pieniądza spada. Jest po prostu źle i te nastroje społeczne są bardzo złe, pełne rozczarowania, żalu i takiego przeświadczenia, że chyba jesteśmy w ślepej, tak jak mówię, w ślepej uliczce, z której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się wydostać. I to jest chyba najsmutniejsze i najgorsze w tym wszystkim, to znaczy brak takiej nadziei, że może być lepiej, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu, to znaczy przy okazji grudniowo-styczniowych protestów, wydawało się Irańczykom, a przynajmniej części Irańczyków, że jednak mają jakiś realny wpływ mimo wszystko w obliczu brutalności tego reżimu na jakieś zmiany, są w stanie wymusić jakieś zmiany w państwie irańskim. W tym momencie...
2: Bo się mówi, że ta wojna tak naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie sytuację wewnętrzną, że ona doprowadziła do wzmocnienia reżimu ajatollahów. Czy rzeczywiście tak jest?
6: Tak, to prawda. To znaczy... Ona zdecydowanie paradoksalnie umocniła władze centralne, dając im do ręki jeszcze więcej narzędzi pozwalających na kontrolowanie społeczeństwa. Bo przecież proszę pamiętać, że na początku tych nalotów tegorocznych Izrael, Stany Zjednoczone wielokrotnie nawoływały Irańczyków do tego, żeby wyszli na ulicę. A ja muszę przypomnieć tutaj, że od razu w obliczu ataków władze irańskie poinformowały czy przekazały społeczeństwu, że jakiekolwiek formy protestu, jakiekolwiek formy sprzeciwu względem polityki państwa takiej będą traktowane jako zdrada stanu i karane z należytą surowością. Przecież od czasu do czasu docierają do nas i pojawiają się gdzieś tam takie w mediach informacje mówiące o kolejnych skazanych młodych ludziach, którzy brali udział w grudniowo-styczniowych protestach i są skazywani na karę śmierci. I te wyroki są wykonywane. To pokazuje determinację i ze strony rządzących gotowość do sięgnięcia po najsurowsze rozwiązania i wyraźnie daje do zrozumienia społeczeństwu irańskiemu, ale też pewnie przestrzeni, takim w ogóle społeczeństwu międzynarodowemu przekazuje taką informację, że reżim istnieje, ma się dobrze i wbrew pozorom wcale te naloty wojskowe, wcale, nie wiem, usunięcie najwyższego przywódcy, czyli Alego Chameneiego, półtora miesiąca temu nie podkopały, nie osłabiły systemu politycznego w Iranie. Zresztą nie mogły, bo tak naprawdę to nie jest system, który powstał wczoraj. To jest system, który jest bardzo dobrze okopany, usadowiony, umiejscowiony w kontekście irańskim i ruszenie go z posad nie jest możliwe. Przynajmniej nie, w tym momencie nie jest możliwe. Nie było możliwe dwa miesiące temu w postaci takich nalotów wojskowych. Więc paradoksalnie trzeba powiedzieć, że ten system, który od środka jest systemem przegniłym, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, trzyma się mocno i umocnił się dzięki zagrożeniu zewnętrznemu, nawet w sytuacji, w której wcale nie może liczyć na powszechną mobilizację własnego społeczeństwa, bo to też...
2: Czy to właśnie, tak sobie myślę, czy to nie doprowadzi do tego, że w sumie na rękę jest władzą w Teheranie, aby ta wojna w jakiejkolwiek formie, najbardziej tej zamrożonej, konfliktu zamrożonego, że ona w sumie jest im na rękę w tym momencie?
6: To jest bardzo dobre pytanie. W perspektywie krótkoterminowej zdecydowanie tak. W perspektywie długoterminowej już niekoniecznie, dlatego że jednak gospodarka ma swoją wytrzymałość i władze i establishment irański nie może doprowadzić do kraju do zupełnej ruiny. To byłoby także po części ze szkodą dla niego samego. To jest pytanie i rzeczywiście jak długo ten konflikt może trwać. Wydaje mi się, że Irańczycy zaczynają się do niego po prostu powoli przyzwyczajać. Widzą absurdalność tego konfliktu, widzą też brak zgody ze strony Teheranu na realizację postanowień czy realizację wymagań Waszyngtonu. Zresztą ze strony Waszyngtonu widzimy podobne opory w niektórych kwestiach. Więc rzeczywiście ta wojna przychodzi w stan takiego częściowego zamrożenia, ale tak jak mówię, gospodarka irańska może wcale tego nie wytrzymać. Chociaż trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że państwo irańskie od 47 lat musi radzić sobie w bardzo różnych, dziwnych, niesprzyjających mu okolicznościach ekonomicznych w postaci sankcji. Być może władze w Iranie, to widać w tym momencie bardzo wyraźnie, że władze w Iranie, przynajmniej te osoby, które są najbardziej decyzyjne, to są osoby, które są zdecydowane ogromnym kosztem społecznym prowadzić taką wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, powiedziałbym, podjazdowo. Te środowiska bardziej ugodowe to są środowiska, które w tym momencie nie mają aż takiej siły przebicia i nie mają aż takich możliwości modelowania i moderowania polityką wewnętrzną w Iranie, by w jakiś sposób społeczeństwu irańskiemu ulżyć. A więc ten koszt wojny rzeczywiście jest przerzucany na społeczeństwo irańskie i jest przerzucany na to społeczeństwo irańskie celowo. Wie pan, to jest tak, proszę państwa, to jest też taki zabieg psychologiczny. Źle jest w kraju, dlatego że duszman nimi zore, dlatego że wróg nie pozwala, żeby było dobrze. Więc to też jest pewnego rodzaju wojna psychologiczna i działanie psychologiczne względem własnego społeczeństwa.
2: To już ostatnie pytanie. Reza Szach, tak, jeżeli dobrze pamiętam, następca tronu, który już miał jechać do tego Teheranu. Nie ma go ostatnio jakoś w mediach, a przynajmniej się o nim nie mówi.
6: To prawda. Reza Szach junior, nazwany tak na cześć ojca założyciela dynastii pahlawijskiej, ostatnimi czasy jest zupełnie nieobecny. No ale bądźmy też szczerzy, czy jest w stanie coś Irańczykom zagwarantować, czy jest w stanie Irańczykom coś dać w tym momencie? Ja nie widzę tutaj żadnego pola do popisu, w którym mógłby się pojawić, na którym mógłby działać, więc po prostu odsunął się na bok, ponieważ w tym momencie nie jest potrzebny w tej dyskusji irańsko-amerykańskiej o przyszłość relacji między tymi dwoma krajami. To jest, okazuje się być po prostu taka postać, którą chyba od czasu do czasu Amerykanie będą wyciągali z kapelusza, mówiąc i machając szachem, że mogą go użyć. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy wśród Irańczyków zwolenników monarchii, a przynajmniej jakichś monarchistów. Jest ich zdecydowanie więcej niż kiedyś, ale chyba jednak nie jest to jeszcze ten moment, by można było rzeczywiście powiedzieć, że monarchia pahlawijska to jest to, co będzie dla Iranu najlepszym rozwiązaniem. Bo chyba i sytuacja dzisiaj polityczna i ideologiczna i też taka intelektualna w Iranie, czy to w Iranie, czy to w diasporze irańskiej, jest trochę inna i powrót monarchii to jednak jest już pewnego rodzaju anachronizm.
2: I tutaj musimy postawić trzy kropki, ponieważ do tematu będziemy wracali. Pan dr Mateusz Kłagisz, iranista Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Dziękuję i do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Ja również Państwu mówię do usłyszenia, ponieważ słyszę się z Państwem już za kilkanaście minut w popołudniu wnet, ale wcześniej serwis informacyjny. Natomiast tymczasowo tylko kłania się Państwu Mikołaj Murkociński i słyszymy się już mniej więcej za 10 minut.
7: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No właśnie, najpierw referendum i nasz pierwszy gość, pan Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, jest już z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No i tak, wczoraj akurat przechadzałem się po Krakowie, piękne popołudnie, i napotkałem na swojej drodze młodego wolontariusza w niebieskiej kamizelce, który wręczył mi taką gazetkę pod tytułem na pierwszej stronie "Już niedługo, co dalej z Krakowem?" i taki podtytuł "Nieuchronny zmierzch partyjno-medialnego Krakówka". Czy rzeczywiście to nas czeka 24 maja? Czy tak należy odczytywać to referendum?
2: No to referendum rzeczywiście jest takim zrywem oddolnym obywatelskim. Oczywiście no potem partie polityczne, czy też lokalna partia, czasem tak mówimy o Łukaszu Gibale, wsparli akcję, natomiast sama inicjatywa była stricte oddolna. No i wszystkie te działania, które obserwujemy,

0: naprawdę często z jakiejś nawet bieżącej emocji, tak? Pogoda może na to wpłynąć. Pamiętając, że Miszalski wygrał tylko 5000 głosów, tutaj być może również będzie ta przewaga bądź brak w bardzo małej ilości. Każdy głos jest ważny, by 24 maja zdecydować.
1: Tak, tutaj zresztą przypomnijmy, że aby wynik referendum był wiążący, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. To w przypadku prezydenta, ponieważ to jest również głosowanie za odwołaniem przeciwko Rady Miasta. Tutaj próg jest trochę wyższy, ale no właśnie, jak pan ocenia ten czas przedreferendalny, ponieważ o tym, że to referendum już się odbędzie, wiemy od jakiegoś czasu. Jaki jest pana komentarz, jeżeli chodzi o to, co z jednej strony robi Aleksander Miszalski, aby się obronić, a z drugiej strony w jaki sposób przebiega ta kampania po stronie zwolenników referendum?
0: Kampania jest tak naprawdę taka dość spokojna, bym powiedział. Oczywiście są przypadki, one są oczywiście wyciągane na wierzch, na światło dzienne, pokazywane. Takie nazwijmy to negatywne, natomiast zasadniczo jest bardzo spokojna. Powiem tak, no, referendum zaczęło się bardzo mocno. W momencie, gdy komitet referendalny, tam 21 osób złożyli ten wniosek o referendum, wtedy zaczęli się dość mocno, kilka, nawet set osób w ciągu pierwszych dni wyszło na ulicę. Już pierwszego dnia byli na ulicach ludzie, wolontariusze, którzy zbierali te podpisy. Więc to był taki bardzo mocny start. Potem partie polityczne, w tym Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy się włączyli, inne środowiska, więc to było bardzo mocne. Teraz troszeczkę ta kampania, tak to nazywamy, ona troszkę przygasła. To znaczy nie ma tutaj takiego jednego ośrodka, który, nie wiem, codziennie by wrzucał temat, codziennie byłaby konferencja prasowa. Ona raczej toczy się takim, powiedziałbym, organicznym tempem, to znaczy różne środowiska, różne tematy wrzucają, różne akcje. Ja na przykład sam tworzyłem spoty internetowe, bo się na tym znam. Bierzemy udział w debatach, jeśli są. Natomiast no to jest to, punktujemy prezydenta z czego nie robił, bo to jest też taki troszeczkę paradoks, że Miszalskiego bardziej się krytykuje za to, czego nie robił, niż za to, co robił, tak? Bo znany jest raczej z lenistwa, przynajmniej taka jest nasza ocena, niż z tego prawdziwego działania. A jeśli już coś robił, no to były to dużo negatywnych rzeczy, jak choćby podwyżki wszystkich możliwych podatków i opłat w Krakowie, no prawie wszystkich, bo oczywiście nie wszystkich. Kwestia związana z obniżaniem dotacji dla przedszkoli publicznych, niesamorządowych, czy dla żłobków. Były sprawy związane ze strefą czystego transportu, więc tych tematów było dużo, więc jakby...
1: Chociaż ostatnio prezydent Miszalski próbuje się wycofywać, czy też łagodzić stanowisko, no tam chociażby w kwestii biletów, z tego co pamiętam, też w kwestii jakiegoś dopracowania zasad obowiązywania strefy czystego transportu.
0: Tak, powiem tak, rzeczywiście w momencie, gdy referendum zostało zgłoszone i były zbierane kolejne te progi punktowe, jak myśmy się śmiali, czyli liczby podpisów referendum, Miszalski nagle ogłaszał wycofanie się z czegoś. Było tak, że na przykład Rada Miasta Krakowa i jego radni przegłosowywali wydłużenie strefy płatnego parkowania. Referendum już miało 40 tysięcy podpisów. Miszalski stwierdzał, że jednak się wycofa z tej płatnej niedzieli, tak? No więc chodziło do takich kuriozalnych rzeczy. Mniej więcej jak ktoś nie jest z Krakowa, no to można to porównać do Rafała Trzaskowskiego, który w czasie kampanii wyborczej nagle stwierdził, że on pójdzie w Marszu Niepodległości. No to był mniej więcej podobny poziom absurdu i żenady, więc ja sądzę, że Miszalskiemu nie dość, że nie pomogły, to jeszcze zaszkodziły takie nagle wycofywanie się rakiem pod wpływem opinii publicznej i strachu, że straci stołek w referendum. Zresztą nawet jego zwolennicy go zaczęliśmy krytykować. Dochodziło do takich mocnych sytuacji. Natomiast co dzisiaj Miszalski robi? No w pierwszym momencie zaczął atakować referendum mieszkańców inicjatorów. I to było widać, że tam kompletnie wystraszyli się tego. Nikt nad tym nie panował. Był kompletny chaos. Radni sobie, prezydent sobie, urzędnicy sobie. zaczęli atakować mieszkańców, że to jest referendum nienawiści, że ci, co podpisują, to są hejterzy, straszono ludzi przed podatkiem.

0: podpisywaniem PESEL-ów i podpisywania tego wniosku, że komitet referendalny będzie brał kredyty na te dane, które będzie kradł i pozyskiwał w jakimś niecnym celu. No do takich kłamstw i manipulacji dochodziło. Potem mówi się, że przyjechali doradcy od Donalda Tuska do Miszewskiego, a przynajmniej gdzieś tam z centrali partii. Trochę zmienił podejście i dzisiaj zasadniczo jeździ, po prostu spotyka się za oczywiście pieniądze urzędowe. Co chwilę ma spotkania z mieszkańcami w ramach działania urzędu. Wypuszcza potężną liczbę gazet miejskich za publiczne pieniądze. 220 tysięcy egzemplarzy jednego numeru gazety, a tych numerów teraz w ramach tych akcji były co najmniej dwa. No więc wyobraźmy sobie, jaka to jest skala za publiczne pieniądze, no żeby właśnie przekonywać, jakim to nie jest wspaniałym prezydentem. No i pojawiły się ostatnio takie anonimowe, znaczy niepodpisane gazety, które są powieleniem de facto tej propagandy urzędowej oficjalnej. Jaki to Michalski nie jest wspaniały, no to takie anonimowe gazety od dwóch dni zalewają Kraków i skrzynki pocztowe w mieście. Nikt się do tego oczywiście oficjalnie nie przyznaje, no ale to jest ewidentnie nielegalne działanie w ramach kampanii referendalnej.
1: Jaka jest według pana szansa, że rzeczywiście uda się uzyskać taką frekwencję, aby to referendum było ważne? Ponieważ tutaj coś, o czym nie powiedzieliśmy, no prezydent Miszalski wezwał tych, którzy nie zgadzają się z tym referendum, żeby po prostu zostali w domu, żeby nie udali się na głosowanie. To czy no właśnie uda się według pana uzyskać te ponad 150 tysięcy głosów, aby ten wynik był wiążący?
0: Będzie bardzo trudno, ponieważ jak popatrzymy na wyniki, to prezydent Miszalski został prezydentem, na niego głosowało 133 tysiące osób, tak? My potrzebujemy 20 tysięcy osób więcej. Na Gibałę, czyli jego głównego kontrkandydata z drugiej tury, który był jego kontrkandydatem, głosowało tam 128 tysięcy, czyli potrzebujemy 30 tysięcy więcej niż głosowało na przeciwnika Miszalskiego dwa lata temu. To będzie oczywiście bardzo trudne, bo weźmy też pod uwagę, że mieszkańcy finansują, de facto ta kampania referendalna jest z pieniędzy tutaj mieszkańców, trochę mówi się, że daje Łukasz Gibała, trochę jakiś wkład innych, komitet to prowadzi. Natomiast urząd i druga strona albo w ogóle się nie odzywa, albo robi wszystko, żeby ludzie nie poszli. No więc tutaj tak naprawdę wynik może być dużym zaskoczeniem. Może być zarówno bardzo wysoka frekwencja, bo ludziom się nie podoba rzeczywiście to, co Miszalski robi i też w jaki sposób to robi, tak? Czyli że wykorzystuje publiczne środki do tego, by w jakiś sposób chwalić siebie i do tego referendum przez to zniechęcać. Z drugiej strony są też ataki soku z buraka, tak? Te wszystkie hejterskie portale związane z Koalicją Obywatelską też ruszyły i z Warszawy siedzi jakiś ktoś i za nie wiadomo jakie pieniądze atakuje tutaj inicjatorów referendum, mieszkańców i broni Miszalskiego, tak? No do tego doszło, że taki hejt wymyślają, proszę sobie wyobrazić, że straszą tym, że jak Miszalski zostanie odwołany w referendum, to przyjdzie tutaj Grzegorz Braun z braćmi kamratami i zniszczą dzielnicę niegdyś żydowską Kazimierz.
1: No właśnie. Skoro pan właśnie powiedział to, o czym mówi Miszalski, czyli że Aleksander Miszalski, co to będzie, jeżeli on zostanie odwołany, to właśnie porozmawiajmy może o tym, co dalej, ponieważ zakładając, że to referendum się uda, że rzeczywiście prezydent Miszalski zostanie odwołany, wiemy, jakie są dalej procedury, ale jaka gwarancja, że no właśnie nie zostanie wybrany inny kandydat wywodzący się no chociażby z tego samego środowiska, co Aleksander Miszalski. Przecież wiemy, że w dużych miastach no, zwyciężają raczej kandydaci tego samego obozu politycznego, Koalicji Obywatelskiej, czy też ogólnie tamtej strony spektrum politycznego.
0: Ja nie będę oszukiwał. Oczywiście to jest bardzo prawdopodobne, co pan redaktor właśnie mówi. To znaczy, że Miszalski zostanie odwołany i przyjdzie ktoś inny z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast sądzę, że tu przypadek będzie trochę inny, że jeżeli miastu krakowianom uda się odwołać Miszalskiego, to będzie jedyny w Polsce tego typu przypadek chyba w historii najnowszej, gdzie uda się odwołać włodarza jednego z największych miast Polski, pamiętając, że do tej pory nie było tej kadencyjności, więc gdzie ci włodarze miast, tak jak Majchrowski 5 kadencji, tak jak pan świętej pamięci Paweł Adamowicz kilka kadencji, tak jak inni, to byli królowie na Włościach, samodzierżawie wręcz tam panowało, tak? Tutaj mieszkańcy pokażą wtedy, że to już nie te czasy, gdzie tanią propagandą, dominacją jakąś tam medialną, siłą urzędu, logiem partyjnym, że to wszystko załatwia sprawę. Więc Koalicja Obywatelska będzie po przegranym referendum będzie w całkowitej defensywie i w Krakowie, ale też sądzę, że dość mocno zdziwiona w Polsce, tak, że w ich bastionie da się ich pokonać. Więc sądzę, że gra jest warta tutaj świeczki i później wszystko się może zdarzyć. Prezydentem może zostać Łukasz Gibała, może zostać jakiś kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość czy partię.
1: No i właśnie, kto by to był?
0: My nie mamy jeszcze kandydata. Na razie te rozmowy no nie chcą się tak do końca toczyć, bo my nie chcemy dzielić skóry na niedźwiedziu. To byłoby dzisiaj, sądzę, też o tyle niemądre, że zawsze takie rozważania jakieś tam napięcia powodują. My staramy się raczej teraz łączyć i wspólnie pracować, żeby Michalskiego udało się odwołać. Natomiast później będziemy oczywiście pracować nad tym, żeby ten kandydat był i żeby Koalicja Obywatelska nie sięgnęła ponownie po władzę, a będzie ku temu duża szansa. No więc tak, no, kto będzie kandydatem, wszystko przed nami.
1: Czyli rozumiem, że jakieś tam przygotowanie do tego dnia po tym referendum, zakładając raz jeszcze, że będzie ono udane, że uda się odwołać Aleksandra Michalskiego, że jakieś już przygotowania do tego scenariusza trwają w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.
0: Myśmy tak postanowili, że do tematu wrócimy, żeby nie było tutaj żadnych, nie wiem, niesnasek, dzień po referendum. W poniedziałek, czyli 25, wrócimy do tematu i będziemy rozmawiali, kto tym kandydatem będzie, czy to będzie ktoś z samorządu, czy może ktoś z parlamentarzystów, czy może ktoś w ogóle zupełnie inny, czy być może poprzemy kogoś, nazwijmy to w ramach jakiejś profesury, żeby był kandydatem prawicy. Wszystko przed nami.
1: Powiedział pan Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, życzę wszystkim dobrego dnia i 24 maja, pamiętajmy, pójdźmy na referendum.
2: Nocne powtórki w net.

0: wnet.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Cześć, moja Teresa Sochcicka
5: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
4: Radia Aktywni.
5: W każdą środę o godzinie 14.10.
4: Zapraszamy, będzie się działo.
5: Liczymy na Was.
6: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
7: Czwartek od godziny 21 do 23, pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing. To była autopromocja.
9: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
10: Dwa tygodnie?
11: Dokładnie tak. Dzień dobry Państwu. Te podróże małe i duże i wielkie trwają. Godzina 11.15 w Bangkoku, 6.15 w Polsce. Po ulewie, po deszczu w nocy przyszło słońce, ulice już niemal wyschły i tak trzeba będzie się dzisiaj prawdopodobnie z tym tajskim słońcem mierzyć przez cały dzień. Będą trudniejsze momenty, ale właściwie to chyba o to chodzi, żeby w takich miejscach, jak lecimy do tak dalekiej Azji, żeby było ciepło, a właściwie upalnie. Ze mną gość, wyjątkowy gość. Spotykamy się w pewnej kawiarence. Po prawej stronie przeszklone drzwi i szyby i patrzymy, jak Bangkok sunie. Sunie do pracy, sunie do różnych miejsc i takie jest to miasto. Czy to samo o nim myśli mój gość Maciej Zakrzewski, który już tutaj jakiś czas mieszka i jest nauczycielem. O to także na pewno zapytam. Dzień dobry.
12: Cześć, dzień dobry.
11: Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. No, to jest nasza godzina 11, ty jesteś przed samymi zajęciami, przed samymi lekcjami, a więc dziękuję za to spotkanie. No to od początku. Jak się tutaj znalazłeś? Jak się stało, że jesteś nauczycielem w Bangkoku i czego i kogo uczysz?
12: Dużo pytań. Zacznijmy od początku. Ja zrobiłem swoje studia w Anglii, zostałem tam wykształcony, tam zrobiłem swoje studia nauczycielskie i tam pracowałem przez 5 lat w szkole angielskiej, po czym wyjechałem za granicę. Najpierw do Malezji, później do Abu Dhabi, no i w końcu teraz w Tajlandii.
11: Czyli te kraje takiej Azji dalekowschodniej są ci znane, no ale jednak tutaj Tajlandia, Bangkok, to jest takie miejsce, no różne i przymiotniki i nie tylko przychodzą nam do głowy, kiedy sobie myślimy o Tajlandii, na pewno bardzo turystyczne miejsce. Zdaje się, że dzisiaj w rankingach chyba jedno z częściej wybieranych przez turystów. Pyszna kuchnia, może nawet najlepsza kuchnia świata, ale ty postanowiłeś tutaj spędzać codzienność i uczyć czego?
12: Uczę angielskiego w szkole angielskiej, matematyki, fizyki i humanities, czyli tak naprawdę wiedzy o świecie, powiedzmy.
11: Ach, no to dużo tych przedmiotów. I jak się tutaj uczy te dzieci? Jak są grzeczne? Czy musisz poświęcić czas na to, żeby je uspokajać? Czy masz spokojną klasę?
12: W mojej klasie mam tylko tajskie dzieciaki. I mam dużo szczęścia, bo dzieciaki są naprawdę fajne. Dobrze się zachowują, chcą się uczyć, także naprawdę przyjemnie się z nimi pracuje.
11: A jaki jest Bangkok?
12: Bangkok? O, Bangkok jest zwariowany na maksa. Bangkok jest głośny, zatłoczony, pyszny, cudowne jedzenie, niesamowici ludzie z całego świata i w Bangkoku można się zakochać w jedno spojrzenie.
11: Ile jesteś już tu czasu?
12: To mój drugi rok teraz. Kończę 2 lata.
11: Można powiedzieć po takim czasie, że się to poznało to miasto, że już znasz Bangkok i jego wszystkie zakamarki?
12: Na pewno nie. Bangkok jest tak wielki, tak ogromny i ma tyle do zaoferowania, że w ciągu 2 lat tylko małą część udało mi się poznać.
11: Ale jak porównasz Tajlandię do tych krajów tej Azji Indochińskiej, Malezji, gdzie byłeś chociażby, to czym się ona różni?
12: Malezja przede wszystkim ma inną kulturę. W Malezji są głównie muzułmanie, ale tacy nieortodoksyjni. Także w Malezji jest spokojniej, dużo mniej widać tego nastawienia na turystę, na robienie pieniędzy, na niestety tą ciemną stronę Bangkoku, ciemną stronę Azji.
11: Jak się jest w takich miejscach daleko, to nawet jak się jest na długo, to jest często takie uczucie, że jest się mimo wszystko na chwilę. A czy ty masz to uczucie, czy jednak czujesz, że już tutaj tak się osiadłeś, że to jest twój dom?
12: To jest dobre pytanie. Jak ludzie pytają mnie, gdzie jest dom, ja tak naprawdę nie wiem, bo z Polski wyjechałem bardzo dawno temu. Tutaj w Tajlandii jestem już 2 lata. I dom, nie wiem naprawdę, gdzie jest dom, ale bliżej mi do Azji niż do Polski na dzień dzisiejszy, zdecydowanie.
11: Trochę jeszcze o Tajach. Na mnie robią wrażenie bardzo, bardzo miłych, bardzo się uśmiechają, chociaż wiemy, że tutaj jest też to nastawienie na turystę. Nie odbieram im oczywiście dobrych manier, bo to na pewno, ale jak ty byś określił Tajów? Jacy to są ludzie dla ciebie? I tak może też słowo, jak ich poznałeś, tak może troszeczkę głębiej, w co wierzą, o czym rozmawiają?
12: Tajowie są bardzo dobrymi ludźmi ogólnie. Tak jak powiedziałaś, są bardzo nastawieni na turystów. Zawsze uśmiechnięci, zawsze grzeczni, zawsze przeproszą, zawsze podziękują. Tylko jak się mieszka tu trochę dłużej, to okazuje się, że to jest jednak bardzo powierzchowne. Oni sobie zdają sprawę, że my, Europejczycy, my obcokrajowcy, jesteśmy tu raz na jakiś czas tylko. Przyjeżdżamy może na rok, może na 2 lata i wyjedziemy stąd. Więc oni nie za bardzo są chętni, żeby takie prawdziwe przyjaźnie zawierać z tobą. To jest takie jednak nie do końca. Bardzo sympatyczne, bardzo przyjemne, ale nie ma w tej takiej głębi, takiej prawdziwej polskiej przyjaźni, jak ja bym to nazwał.
11: 90% Tajów wyznaje buddyzm. To się jakoś objawia? Da się to odczuć w ich takim codziennym funkcjonowaniu? Widzisz, że to ma wpływ?
12: Zdecydowanie tak. Najważniejsza tutaj jest harmonia i to, żeby nie urazić innych osób, uczuć. I zdecydowanie to widać i w szkole, i w sklepie, i na co dzień na ulicy.
11: Myślę o tej harmonii, jak sobie myślę o tych wszystkich turystycznych ulicach głośnych i tej turystyce, bo też powiedzmy o tym, Tajlandia, no tutaj to jest bardzo popularne, może nawet i jest problemem, można tak powiedzieć, widać, no może nie teraz, bo teraz nie jest sezon turystyczny, on się zaczyna jakoś pewnie listopad, grudzień, styczeń, luty, zdaje się, że to są te miesiące, kiedy najchętniej przyjeżdżają tutaj i Europejczycy i nie tylko, po pierwsze nie pada, to chyba jest taki główny powód. No ale właśnie, wtedy widać, no niestety to jest widok na ulicach mężczyzn starszych z bardzo młodymi Tajkami. To się tutaj dzieje, to jest, można powiedzieć, normalne w cudzysłowie.
12: To jest normalne i tak jak rozmawiam z Tajami, to jest nawet w jakiś sposób zachęcane przez rodziny, rodziny z Isan, z północy Tajlandii na przykład, które nie mają pracy, nie ma tam żadnych fabryk, nie ma żadnych opcji na zarobienie pieniędzy. Często jest tak, że matka z ojcem wysyłają najstarszą czy najładniejszą córkę do Bangkoku właśnie, żeby zarobiła pieniądze i wysyłała co miesiąc do domu. Także często te dziewczyny po prostu utrzymują całą rodzinę u siebie w małych miasteczkach, na wioskach na północy Tajlandii.
11: A jak rozmawiasz z dziećmi, to jest taka myśl, ambicja w ich głowach wyjazdu stąd? To jest coś, jakiś taki inny, lepszy świat gdzieś poza granicami? Czy jest chęć zostania w Tajlandii, pracowania tutaj?
12: Ja pracuję w prywatnej szkole, więc wszystkie dzieciaki u mnie w szkole są z bogatych domów. Także one ani przez chwilę nie myślą o wyjeździe. One są ustawione tutaj, rodzice kilka willi, najlepsze samochody. I także jeżeli o to chodzi, to dzieciaki nie myślą o wyjeździe z Tajlandii. Jeżeli już, to żeby coś zwiedzać, coś fajnego zobaczyć, jakieś zakupy w Dubaju wręcz w ten sposób, ale żeby wyjeżdżać do lepszego życia, to nie mają takiej potrzeby.
11: Jesteśmy w Bangkoku i oczywiście o tym mieście, o stolicy opowiadamy, ale Tajlandia, no to są głównie przepiękne rajskie wyspy, niesamowite, ponad 500 przepięknych plaż. To najczęściej jest tak, że turyści przyjeżdżają, zostają kilka dni w Bangkoku, a później już na Koh Tao, Koh Lipe, Koh Samui, Koh Phangan, czy mogłabym jeszcze tak długo wymieniać, wypływają, bo to tak można zrobić, że promem docierasz. Tak to jest, że człowiekowi się w głowie nie mieści, że można być w tak, za tak niewielkie pieniądze, w tak krótkim czasie tak naprawdę na tak przepięknych rajskich plażach.
12: Zdecydowanie. Plaże są niesamowite i dla każdego znajdzie coś fajnego. Jak ktoś lubi imprezy, mnóstwo wysp z imprezami. Jak ktoś woli spokojniejsze zachody słońca, najpiękniejsze plaże na świecie chyba tutaj w Tajlandii są. Także zdecydowanie.
11: Ale turyści są, czy jest taka obawa, że przez tę turystykę masową troszeczkę to przestanie być takie piękne? Czy się utrzyma? Bo ja pamiętam taką swoją myśl, to chyba było Phuket, no to jest takie jedno z bardziej turystycznych miejsc, chyba o każdej porze roku w Tajlandii. I widziałam już tam takie pazury człowieka, które robią wiele, żeby to miejsce po prostu zniszczyć. Bardzo dużo śmieci wrzucanych także do wody. No to jest zawsze dużo dobrego, co może przynieść człowiek, ale jest też trochę złego.
12: Zdecydowanie tak. Ja pierwszy raz w Tajlandii byłem 5 lat temu i przez te 5 lat Tajlandia zdecydowanie zmieniła się, tak jak mówisz. Zanieczyszczenie jest dużo większe, plastiku jest mnóstwo, coraz więcej na plażach, ale Tajowie też zauważają to i rząd tajski stara się z tym walczyć, szczególnie z tymi niefajnymi, powiedzmy, turystami i z tymi zachowaniami, których po prostu nie chcą tutaj Tajowie więcej już widzieć u siebie w kraju.
11: No właśnie, to jest taka nadzieja w takim razie. Jeszcze słowo o Tajach. Ja miałam wrażenie, ale to akurat nie tylko w Tajlandii, w tych różnych miejscach Azji, że kobiety są wstydliwe, że bardzo się łatwo peszą, że są skromne. Czy podobne zdanie masz? Może nawet miałeś szansę się o tym przekonać od trochę innej strony, jako mężczyzna.
12: Tajowie zdecydowanie boją się utracić twarz. Wielu z nich, nawet jeżeli mówi po angielsku i to dobrze mówi po angielsku, i tak jest bardzo zawstydzonych swoim poziomem angielskiego, więc wydaje mi się, że stąd może to wynikać. Właśnie ten strach przed utratą twarzy. A kobiety tajskie, no wszystko zależy od wychowania. Są kobiety, o których mówiłaś, pracujące wieczorami i one zdecydowanie nie należą do wstydliwych, ale taka zwyczajna tajka z dobrego tajskiego domu zdecydowanie pokazuje dobre maniery, dobre wychowanie i skromność. Zdecydowanie tak.
11: Ponad godzinę zajęło mi, żeby dostać się tutaj z mojego punktu, gdzie jest mój hostel, ale wzięłam skuter, więc to na pewno też dało się szybciej, chociaż no, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że nie ma takiej przyjemności, jak jazda skuterem w upalny dzień. Poza tym zwiedzanie na skuterze jest także możliwe i jest bardzo tanie. Ale przybyłam na zupełnie nieznaną mi dzielnicę Bangkoku. Może słowo zaraz o niej powiemy, ale mam taki plan, żebyśmy zapłacili za naszą bardzo pyszną kawę i w trakcie, kiedy będzie leciał jeden z tajskich utworów, wyjdziemy i zrobimy takie króciutkie oprowadzenie słuchaczy, przepraszam, gdzie jesteśmy, co widzimy, bo to zawsze jest najciekawsze, dobrze? Czy jest zgoda?
12: Jak najbardziej. Płacimy,
11: no dobra.
12: Idziemy.
11: Płacimy, idziemy, a my słuchamy, trochę się jeszcze bardziej przenosząc w tajski klimat, jednego z naszej dzisiaj bardzo obszernej tajskiej playlisty.

0: I to był głos jednej z tajskich wokalistek. Drodzy Państwo, my otwieramy drzwi kawiarni Thank You Bye, a raczej Kapon Kap, bo tak powinna powiedzieć kobieta w Tajlandii, kiedy dziękuję, a Kapon Krap mężczyzna, bo tutaj jest ten podział. Wyszliśmy i już, mimo że jest godzina jeszcze przed południem, bo w Tajlandii 11:31, to już jest upał, myślę, że około 30 kilku stopni. No więc takie krótkie oprowadzenie. Co widzimy, na jakiej jesteśmy dzielnicy?
1: Jesteśmy na Nontaburi. To jest chwilkę za Bangkokiem już oficjalnie. I co widzimy? No widzimy samochody wszędzie, skutery wszędzie i jedzenie wszędzie.
0: No bo to tak jest, że przed domami najczęściej coś się dzieje, coś jest sprzedawane albo jedzone. Tutaj jest bardzo taki ciekawy system, bo właściwie jeżeli ktokolwiek by chciał się z czymś wystawić i cokolwiek sprzedawać, to by mógł, o taką zgodę nawet nie musiałby prosić. Zgadza się?
1: Dokładnie tak. Także budki po lewej, po prawej stronie, wszędzie, co tylko chcesz. Grillowane żarcie, sałatki z papai, wszystko, co tylko chcesz.
0: Czy podpisujesz się pod tym stwierdzeniem, że tajska kuchnia to najlepsza kuchnia świata?
1: Może nie najzdrowsza, ale zdecydowanie jest przepyszna i ja uwielbiam.
0: Nie najzdrowsza, to jakieś zburzenie moich wizji tego, że tutaj bardzo zdrowo się odżywiam. Przecież te wszystkie owoce zawsze dodają też jakieś świeże liście zielone do potraw. Co takiego niezdrowego w tym tajskim jedzeniu?
1: No mnóstwo glutaminianu sodu, wszystko jest właściwie smażone, no i Tajowie uwielbiają cukier do wszystkiego.
0: Ale nie widać tego po nich, są szczupli.
1: To fakt, nie jest zbyt dużo otyłych Tajów.
0: Czy to prawda, że właściwie takie miejsce im bardziej gdzieś wydaje się na uboczu i może nie zachęcające gdzieś w domu, który, no nie wiem czy się sypie, ale wygląda, pozostawia trochę do życzenia i tam jak pójdziemy zjeść, to prawie na pewno zjemy najlepiej?
1: Zdecydowanie tak. Ja najczęściej właśnie jadam w takich miejscach, najprostszych jadłodajniach powiedzmy, przy samej ulicy. Tam są najfajniejsze jedzenie robione. Ludzie, którzy pracują tam całe życie i wkładają serce w to jedzenie, które gotują.
0: To na pewno nie wegetariańska opcja, jak wkładają serce. Jak sobie radzisz z tym upałem, który właściwie jest przez cały rok? Weszliśmy teraz niby w taki okres deszczowy, chociaż on teoretycznie zaczyna się w czerwcu, ale to powoduje, że te burze przynoszą też chyba jeszcze większe upały.
1: Jak jest deszczowo, to jest naprawdę fajnie. Ja zauważyłem, że zrobiłem się bardzo tajski ostatnie kilka miesięcy. Łącznie z tym, że zacząłem ubierać długie spodnie na co dzień i długie bluzy, tak jak Tajowie, żeby jednak tego słońca się troszkę zasłonić.
0: Czyli oni nie chcą się opalać?
1: Tajowie nie chcą się opalać. Oni wierzą, że im bledszy kolor skóry, tym oni są lepsi, tym są z wyższej klasy społecznej.
0: No tak, to w wielu miejscach, ja pamiętam identyczną sytuację w Afryce, gdzie Etiopki były bardzo przejęte, kiedy mówiłam, że idę się opalać w krótkiej sukience. Próbowały mnie zatrzymać, że jak to przecież, ta biała skóra musi pozostać biała. Tutaj jest podobnie i czasami właściwie jesteśmy, no ciężko nam w to uwierzyć, kiedy 40 stopni, a widzimy Tajów, którzy są, no właściwie cali opatuleni, długie spodnie, długie buty, jakieś płaszcze, ale no tak jak powiedziałeś, aż takim to widocznie nie przeszkadza. Jesteśmy w takim zaułku jedzeniowym, to jest twoje codzienne miejsce na lunch?
1: To jest moje miejsce cotygodniowe na lunch, tu jest kawiarenka Adam Cafe z pyszną kawą, świetnym ciastem, dziś niestety zamknięta, jak co środę. Ale tutaj przychodzimy przynajmniej raz w tygodniu z kilkoma nauczycielami na lunch, coś przekąsić.
0: Gdzie mieszkasz w Tajlandii?
1: Mieszkam na Nontaburi, niedaleko mojej szkoły, na dzielnicy Pakret. Fajne kondo, fajnie.
0: Jeszcze pytanie o tę naukę, dajmy wykręcić panu, o tę naukę angielskiego. Czy to jest tak, że prowadzisz, że wszystkie lekcje są prowadzone po angielsku, zatem pewnie poziom języka wśród dzieci jest wysoki? No bo tutaj to nie jest oczywiste. Jesteśmy w Bangkoku, w mieście niezwykle turystycznym. Przybywamy do turystycznych dzielnic, hosteli, a tam no... Często nawet podstawowe, wczoraj bardzo naprawdę posiłkowałam się różnymi słownikami, żeby pani wytłumaczyć, nawet moje gesty nie dały radę. Okularki do pływania bardzo chciałam pożyczyć, niestety zapomniałam, zawsze się czegoś zapomni. Jak to jest wśród dzieci, które uczysz?
1: Dzieci tak naprawdę mają dużo mniejszy problem z angielskim niż ich rodzice. Jeżeli rodzice przychodzą do szkoły, to musimy zawsze być tłumaczami, bo rodzice często mówią albo bardzo mało po angielsku, albo zupełnie nic. Dzieciaki natomiast dorastają już z tym językiem, także z dzieciakami nie ma problemu tak za bardzo. Największy problem, jeżeli chodzi o dzieciaki, to angielski, pisany angielski, ale mówiony angielski nie ma problemu.
0: Czego ci tutaj brakuje w takim punkcie świata, bardzo oddalonym i od Wielkiej Brytanii, i od Polski?
1: Kabanosy i krówki.
0: Szkoda, że teraz mówisz. Tak? Nie dostaniemy tutaj nigdzie kabanosów?
1: Jeszcze mi się nie udało. Na pewno gdzieś można, ale nie jest takie proste. No i polskie krówki. Ja uwielbiam krówki i kabanosy, także jak ktoś z Polski przylatuje, zawsze o te dwie rzeczy proszę.
0: Dużo Polaków spotykasz?
1: Właśnie bardzo mało, powiem ci. Wiem, że jest jakaś grupa w Bangkoku, ale nie wydaje mi się ona taka zbyt otwarta, zbyt często się spotykająca.
0: Czyli to taki pierwszy raz od dawna, kiedy mówisz po polsku teraz?
1: Aż tak słychać?
0: Nie, absolutnie przeciwnie wręcz.
1: Tak, po polsku rozmawiam tylko ze swoją rodziną w Polsce i tak naprawdę z tym językiem nie mam za dużo kontaktu.
0: Które miasto?
1: Kożuchów, Zielonogórskie Województwo Stare.
0: Och, no to pozdrawiamy. Na pewno jest też tak zielono. W takim razie ja już puszczam naszego gościa, bo jest prawie godzina 11:40. Za chwilę zaczynasz lekcję. Jaka będzie pierwsza?
1: Najpierw mamy czytanie, później matematyka i angielski.
0: Jesteś miłym panem od matematyki, bo to nie jest takie oczywiste. Nauczyciel od matematyki ma swoje różne mity za sobą, niesie.
1: Matematyka to akurat mój ulubiony przedmiot, więc staram się te dzieciaki zachęcić do matematyki. Także tak bardziej na wesoło i na ciekawie niż na wymagania wysokie w ten sposób.
0: Bardzo dziękuję w takim razie. Maciej Zakrzewski, nauczyciel, który od 2 lat mieszka w Bangkoku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Może się uda na dłużej spotkać jeszcze tutaj w tym szalonym mieście.
1: Wielkie dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.
0: Papa miłej drogi, ja idę w takim razie w prawo, trochę Państwu opowiedzieć, co widzę, jeżeli będzie mi dane cokolwiek zobaczyć. Słońce tak mocno świeci w moje oczy i próbuje mi to uniemożliwić, ale się nie damy. Jest godzina 11:38 w Tajlandii, 6:38, spokojnie, nie zaspali Państwo, jest jeszcze czas w Polsce. O godzinie 7:00 rozpoczynamy poranek. To, o czym trzeba pamiętać na pewno w Tajlandii, to, że jest lewostronny ruch. To czasami człowiek przyjeżdża z chociażby Polski i jest bardzo zdekoncentrowany, a zwłaszcza kiedy przyjdzie mu mierzyć się z ulicami. I owszem, jest sygnalizacja świetlna, co nie musi oznaczać, że się do niej dostosowujemy. A więc jeżeli robimy coś, co za chwilę ja będę musiała zrobić, czyli przechodzimy przez bardzo ruchliwą ulicę, to poza tym, że pamiętamy, że jest lewostronny ruch, to właściwie troszeczkę inaczej się zachowujemy niż w Polsce. Po prostu idziemy i może być tak, że kilkukrotnie zatrzymamy się na ulicy, bo tutaj właściwie obowiązują, może bardziej bym to tak nazwała, prawa dżungli. Im coś większego, tym ma większą przewagę, a więc samochody wcale nie ustępują pieszym, a więc drodzy Państwo, no przejdźmy wspólnie przez tę szaloną ulicę w Bangkoku, a więc ja ruszam i bardzo wiele spojrzeń, bo nie dość, że idzie biały człowiek, to jeszcze z mikrofonem, to jest bardzo ciekawe dla Tajów. Jesteśmy już poza Bangkokiem, a więc tutaj te białe twarze zapewne docierają jeszcze rzadziej. No i przechodzimy, musimy się na chwilę zatrzymać, żeby przejechał przed nami samochód i ruszamy dalej, przystępujemy kilka kroków, patrzymy, że nawet jest rowerzysta. Kto ma pierwszeństwo, rowerzysta czy pieszy, nie zastanawiamy się nad tym, po prostu idziemy. I tak bardzo skutecznie przeszliśmy wspólnie na drugą stronę. Bardzo Państwu dziękuję, że mi Państwo towarzyszyli w tym i się uśmiechamy, odwzajemniamy uśmiech Sawadikap, czyli krzyczymy po tajsku dzień dobry, to kobiece dzień dobry, bo to ka z przedłużeniem jest dla kobiet, a krab takie mocniejsze jest dla mężczyzn. Godzina 11.40 w Tajlandii, 6.40 w Polsce, to chyba odpowiedni czas, żebyśmy posłuchali kolejnego tajskiego utworu z naszej dzisiejszej playlisty, a ja w tym czasie znajdę jakieś, mam nadzieję, spokojne schronienie.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Dokładnie tak, bo 25 maja Radio Wnet kończy 17 lat. Przypomnijmy o tym, w związku z tym wyruszyliśmy w takie nasze różne, zupełnie różne miejsca świata. Konrad Mędrzecki gdzieś tam prawdopodobnie po Anglii peregrynuje, o czym Państwo także opowiada. Hanna Tracz i Antonina Bartyś są już, zdaje się, w kasino, a ja do Państwa mówię z Bangkoku, z jednej z bardzo przyjemnych kawiarenek, której menu mam przed sobą, a więc już teraz Państwu przeczytam ceny, żebyśmy mogli się troszeczkę jeszcze raz zapoznać. Przypomnijmy, że jesteśmy na obrzeżach Bangkoku, zatem w centrum, w samym centrum, w tych turystycznych miejscach te ceny mogą być troszkę inne, chociaż nieznacznie, i tutaj będzie ważny ten przelicznik. 89 batów, bo to jest właśnie to, jakimi pieniędzmi płacimy w Tajlandii. To jest 10 zł polskich. Pamiętajmy, że to takie wolne przeliczenie. A tutaj mamy przed sobą na przykład taką idealną na chłodę dni, przepraszam, idealną na gorące dni, chłodną kawę, kafe latte ice. Kosztuje w średnim rozmiarze 75 batów, a przypomnijmy, 89 to jest 10 zł. Więc mając te 1000 batów w kieszeni, tutaj naprawdę możemy sobie wypić i zjeść, i to jeszcze naprawdę przepyszne rzeczy. Powędrujmy może do takich klasycznych, bo ktoś na pewno z rana ma ochotę na zwykłe, gorące espresso, a więc hot espresso 40 batów, więc jeżeli 89 to jest 10 zł, no to już Państwo na pewno z tą matematyką sobie poradzą. W tle słychać właśnie mielenie kawy, bardzo dzielne młode Tajki, które się do mnie uśmiechają na ten widok białego człowieka w niemal pustej kawiarni, i to jeszcze z mikrofonem, na pewno nie jest codziennością. Jest godzina 11:47 w Tajlandii, w Polsce godzina 6:47, a więc proszę dać mi chwilę na to, żebym odsapnęła przed tym upałem i gorącem, i zanim wsiądę na skuter, zrobiłabym to z Państwem, ale są obawy, że nic Państwo nie usłyszą. To, co to jest ciekawe, zupełnie inaczej niż na Filipinach. Na Filipinach bardzo mocno jest pilnowane i przestrzegane to, żeby każdy miał kask, i zarówno kierowca, i ten, który jest pasażerem i wsiada nawet na dwukilometrową podróż skuterem, zawsze trzeba mieć kask, w przeciwnym razie można dostać całkiem sporą karę. Tutaj się tego nie przestrzega. Oczywiście należałoby i tak mieć kask, ponieważ te drogi są szalone. Tak jak już mówiłam, zwłaszcza skutery wyprzedzają samochody, jeżdżą takimi wąziutkimi korytarzykami pomiędzy jednym a drugim, żeby dotrzeć do celu jak najprędzej, co się oczywiście ceni, kiedy się spieszymy, ale nikt od ciebie tego kasku nie wymaga. Kierowca powinien mieć taki, żeby zaproponować pasażerowi, ale ty możesz odmówić i nie będzie się to wiązało z żadnymi konsekwencjami, no chyba że coś, broń Bóg, się wydarzy. A więc teraz jeszcze wracamy do naszej playlisty. To są utwory, które wysłał nam Maciej Zakrzewski, który jest nauczycielem, przed chwilą był naszym gościem. Tak samo pani Kasia, która też jest nauczycielką. Dzisiaj się widzimy na tak zwanej Siam Square, czyli to jest taki gigantyczny park z centrum handlowym, coś co Tajowie uwielbiają, niektórzy trochę mniej, ale to jest nasze miejsce spotkania przy tym centrum handlowym. A pani Kasia była tak miła i wysłała nam, no już zdaje się, że jest 10 lat w Tajlandii, a więc zna też na pewno te tajskie utwory. A więc proszę pozwolić, że nie będę zapowiadać ich dokładnie, kto wykonuje i jak nazywa się utwór. Po prostu powiem, że jest to kolejny z naszej dzisiejszej playlisty.

0: I tak.
1: Mówimy o polskiej 6.53, a o tajskiej 11.53 pewnego utworu. I teraz, drodzy Państwo, wiemy, że, a kto nie wie, to ja powiem, że w audycji Miś bardzo często Wacław przytaczał różne sentencje i cytaty, a więc ja sobie kilka takich tajskich przygotowałam. I jedną z nich, a właściwie to jest takie powitanie, tak jak na przykład my mówimy, co tam, kiedy się widzimy z jakimś znajomym, to tutaj jest kin kwa ru yang, co oznacza, czy jadłeś już ryż, ale nie jest to to dosłownie pytanie, tylko jest to raczej takie zapytanie, taka zaczepka, co słychać. I ja teraz odważnie się zachowam, bo podejdę do którejś z pań, które tutaj są w kawiarni i się ich zapytam. Nie wiem, czy mam akcent, a raczej wiem, że na pewno nie mam. Kin kwa ru yang.
2: Kin kwa ru yang.
1: Kin kwa ru yang.
2: Kin kwa ru yang.
1: Och, pani mnie powtarza. Yu kin kwa ru yang.
2: Kim Kaoluyang.
1: No właśnie, tak należy wymówić. Kapunka.
2: Kapunka,
1: no właśnie. Jest uśmiech, więc no nie dostałam odpowiedzi, ale dostałam poprawienie, jak mam to wymawiać. Zresztą nie jestem pewna, czy tę odpowiedź bym zrozumiała. To żegnając się już z bardzo miłymi paniami, które dbają o mój akcent, ja wywędruję na gorącą ulicę Bangkoku, żeby Państwu przeczytać, bo tutaj zmierzając w pędzie na audycję, zobaczyłam po drodze, że można wejść na masaż. To jest bardzo popularna aktywność w Tajlandii i też z reguły bardzo tania, a więc ja już otwieram drzwi. Bye, thank you. Wszystkie trzy panie bardzo ochoczo mi machają. I teraz z moim głosem będzie się mierzyć także dźwięk bangkokskiej ulicy. Ja zmierzając na masaż, a raczej tylko, żeby Państwu powiedzieć cenę tego masażu, proszę sobie nie wyobrażać, za chwilę będzie to możliwe. I jesteśmy. I jesteśmy w miejscu, gdzie można się wymasować. Godzina 250 batów. Przypomnijmy, 10 zł, 89 batów. No to chyba całkiem nieźle. Dwie godziny masowania, 450 batów. Kto by nie chciał, zwłaszcza kiedy tak gorąco, kiedy nogi bolą, a zdaje się, że te tajki wiedzą, co robić z naszymi kręgosłupami. A więc już teraz zmierzając w pewnym kierunku, a którym, proszę się domyślić, ja się z Państwem będę powoli żegnać. Proszę pozostać z Radiem Wnet. Zaczynamy w sposób bardzo tropikalny od opowieści z Tajlandii, która już niebawem stanie się zupełnie inną krainą, bo Radio Wnet jest szybkie. Po godzinie 7:07 usłyszą Państwo, jak bardzo szybkie i w jakich punktach świata jeszcze się znajdujemy. W Tajlandii godzina 11:56. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Na razie umiem przedstawić się tylko po polsku. No dobrze, jeszcze po angielsku, po tajsku jeszcze nie potrafię. Proszę dać mi moment. I mijając bardzo miłych mieszkańców Bangkoku, pomacham im i pomacham Państwu, życząc dobrego, pięknego dnia. I żeby byli Państwo tak uśmiechnięci jak trzy miłe panie w kawiarni, które przed chwilą tak ochoczo dbały o mój akcent. Szymon Chrystianus zrealizował tę audycję, wstał bardzo rano, a ja życzę Państwu, żeby ten tydzień, który właściwie dopiero się rozpoczął, był tygodniem. O, a tutaj się smażą jakieś przepyszne... What is it? What is it? Zapytam się pana. Chicken with... with is it tasty? Czy to jest dobre? Yes? Do you like it?
3: Chicken grilled and sometimes...
1: Ah, it's spicy. Czy to jest ostre? Yes?
3: It's spicy, yes.
1: That's your favorite dish. Czy to jest twoje ulubione danie?
3: Favorite dish? Yes, my favorite dish, yeah.
1: What is your name?
3: Just call me man. Man.
1: Man.
3: M-A-N, yes.
1: Czyli właściwie człowiek. To ja się zapytam, czy jadłeś już ryż? Kin kwa ru yang.
3: Kin kwa ru yang. Kin kwa ru yang. Yeah, yeah.
1: How are you, yes?
3: Yeah. How are you? Yeah.
1: I'm trying to find a typical Thai sentence.
3: Oh, kin kwa ru yang, yes.
1: Kin kwa ru yang.
3: Kin kwa ru yang is, did you have lunch?
1: Did you have lunch?
3: Yeah.
1: But it means, how are you?
3: It means, how are you?
1: Not really.
3: How are you? It's สบายดีไหม How are you? สบายดีไหม Yeah.
1: Okay.
3: Okay.
1: Where are you going?
3: Yeah, just go home, back home.
1: Back home?
3: Yeah.
1: Wraca do domu już, after work?
3: Yeah, yes, after work.
1: Oh.
3: I just finished work and buy something and back home.
1: You finish your work very early. It's
3: I work as ship. I work at night and in midday I rest.
1: Aha, czyli pracuje w nocy, a później odpoczywa. Enjoy with your chicken.
3: Thank you,
1: Życzyłam smacznego kurczaka. Bardzo dziękuję. No właśnie, czy jadłeś już ryż? Może i dla jednych oznacza co słychać, a dla drugich oznacza pytanie. Czy jadłeś już ryż? A czy państwo jedli już ryż? Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
5: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
6: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
5: Co za cienkusz, co za lura! Biedna nasza dziś kultura.
7: Wiadomości w net.
8: Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Poinformował na antenie telewizji Republika sam były minister sprawiedliwości. Jak oświadczył, wcale nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro ma zamiar skupić się w USA na działalności politycznej i oddziaływaniu na tamtejszą Polonię. Ponadto telewizja Republika poinformowała, że będzie on nowym komentatorem stacji. Redaktor naczelny telewizji został wezwany przez prokuraturę w charakterze świadka w sprawie pomocy Zbigniewowi Ziobrze w opuszczeniu Węgier i przedostaniu się do Stanów Zjednoczonych. Blamasz, kompromitacja i nieudolność oraz niewywiązywanie się przez Tuska ze zobowiązań trzeba to jakoś przykryć. Nie mają Ziobry, to chcą zaatakować Sakiewicza. To jest obraz bezradności, bezsilności tej władzy, która chce kierować swą napaść wobec dziennikarzy i mediów, ocenił działania prokuratury Zbigniew Ziobro. Jesteśmy gotowi w Polsce na przyjęcie amerykańskich żołnierzy z Niemiec, jeśli taka okoliczność się pojawi, opowiadał prezydentowi Rumunii o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą w tym kraju. Nawrocki i Nikusz Ordan zgodzili się na wczorajszej konferencji prasowej, że Polska na północy i Rumunia na południu to twierdze na wschodniej flance NATO, a nasze kraje to partnerzy strategiczni. Prezydenci spotkali się wczorajszego popołudnia w bukaresztańskim pałacu Kotroceni, który jest siedzibą rumuńskiej głowy państwa. Dziś Nawrocki i Dan poprowadzą szczyt bukaresztańskiej dziewiątki z udziałem przywódców innych państw wschodniej flanki NATO. Dominik Tarczyński z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. To jest oblicze komunizmu XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie, napisał europoseł PiS na platformie X. Starmer zostanie pozwany przeze mnie. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale właśnie Starmer, dodał Tarczyński we wpisie, wieszcząc przegraną wyborczą obecnego premiera Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że kilka lat temu Wielka Brytania zakazała wjazdu na swoje terytorium publicyście Rafałowi Ziemkiewiczowi. Arabia Saudyjska przeprowadziła liczne nieujawniane wcześniej ataki na Iran w odwecie za uderzenia przeprowadzone na terytorium królestwa podczas wojny na Bliskim Wschodzie, poinformowała agencja Reutera dwóch zachodnich urzędników zaznajomionych ze sprawą oraz dwóch irańskich urzędników. Ataki zostały przeprowadzone pod koniec marca przez saudyjskie siły powietrzne. Jeden z rozmówców powiedział jedynie, że były to odwetowe uderzenia po tym, jak zaatakowano Arabię Saudyjską. Agencji Reutera nie udało się ustalić, jakie były konkretne cele tych ataków. ataków. Pracownicy Mety w Stanach Zjednoczonych protestują przeciwko niedawnej instalacji oprogramowania śledzącego ruchy myszki na służbowych komputerach. Wynika ze zdjęć rozdawanych przez nich ulotek, do których dotarła agencja Reutera. Ulotki pojawiły się między innymi w salach konferencyjnych, na automatach z napojami oraz na podajnikach papieru toaletowego w biurach właściciela Facebooka. Zachęcano w nich pracowników do podpisania internetowej petycji przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązania. Dystrybucja ulotek odbywa się na około tydzień przed planowaną przez Metę redukcją 10% zatrudnienia. Wielu pracowników uważa, że wprowadzenie oprogramowania śledzącego ruchy myszki w praktyce pomaga tworzyć boty, które mogą pracowników zastąpić.
9: Prognoza pogody.
8: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie kraju. Rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, na południu, na zachodzie i północy burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem około 9.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
0: Reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury

0: okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17-odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: To była autopromocja.
3: Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa. Świat pędzi coraz szybciej. Chcielibyśmy, żeby tempo zwolniło, ale tak się nie dzieje. Jest tylko gorzej. I im szybciej i bardziej gorączkowo wszystko się dzieje, tym bardziej transakcyjne i bezosobowe stają się nasze relacje. Czy zauważyłeś, jak mało obecnie czasu poświęcamy na budowanie relacji? Większość z nas jest, szczerze mówiąc, po prostu zbyt zajęta. Długie dojazdy do pracy, rzesze ludzi, presja. I nawet jeśli nie żyjesz w tego typu środowisku, wygląda na to, że im bardziej jesteśmy połączeni, dysponując dzisiejszą technologią na wyciągnięcie ręki, tym płytsze stają się nasze relacje. A kiedy tak się dzieje, stajemy się niecierpliwi. W tym naszym pośpiechu wystarczy, że ludzie nie ruszają się wystarczająco szybko, nie robią tego, co chcemy, czego od nich oczekujemy i niecierpliwimy się. Znasz tę minę zniecierpliwienia. Sprawia ona, że ludzie wyglądają, że my wyglądamy na zrzędliwych. Oto zdanie do przemyślenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pomyśl o tym przez chwilę.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: I startujemy z porankiem Radia Wnet. Jest godzina 7.10, to jest środa, 13 maja. Podróże małe i duże. Radio Wnet podróżuje, ale też podróżuje do swoich urodzin. 17 urodziny już za chwilę. Blisko nam do pełnoletności. No ale żeby wejść w pełnoletność, być może na pewno Radio Wnet musi przejść pewną rewolucję. Musi dorosnąć, obrosnąć w piórka, żeby się utrzymać i trzymać na niełatwym rynku medialnym, o tyle niełatwym, że jest to rynek hermetycznie podzielony także przez tych dużych graczy, a my staramy się w tym zwartym rynku zrobić pewną wyrwę, a z jednej strony wolności, a z drugiej strony pewnej odpowiedzialności za państwo i za słowo. I tak się między tą Scylną i Charybdą będziemy starali poruszać, a nawigujemy po tych wzburzonych morzach naszą żółtą łodzią podwodną dzięki państwu, dzięki państwa wsparciu. O tym mówił tuż przed porankiem Krzysztof Skowroński. Rzeczywiście te 17 urodziny to i powód do dumy, bo to jednak szmat historii, cała masa kontaktów, wywiadów, spraw zrealizowanych, załatwionych, historii opowiedzianych, ale też znacznie więcej przed nami, bo dopiero wchodząc w dorosłość człowiek nabiera odpowiedniej perspektywy do tego, aby świat opisywać. Naszą perspektywą jest także ten wymiar techniczny. W bólach i w trudach, trzeba to przyznać, staramy się wybudować nowoczesne studio, takie studio wideo, żeby łączyć tą dynamikę radia, łączyć to, że radio jest medium bardzo szybkim, wystarczy czasami tylko telefon, aby informacje dostarczyć, chociaż we współczesnym świecie social mediów ta szybkość już nie jest takim wielkim atutem radia, jak była onegdaj, ale żeby tą szybkość, którą cały czas staramy się zachować, szybkość przekazu informacji, połączyć również z głębią myśli, skoro już na pokładzie żółtej łodzi jesteśmy, żeby także można było realizować dłuższe rozmowy, czy jak się mówi w żargonie medialnym, dłuższe formaty, ale też formaty wideo, żeby nasze radio stawało się także tym radiem, które opowiada i słowem maluje obrazy, ale też porusza się chociażby w przestrzeni YouTube'a. Mamy powody do dumy, mimo niezwykle skromnych zasobów i kadrowych, i zwłaszcza technicznych. Jesteśmy cały czas raz to 9, raz to 10 kanałem YouTube'owym, jeżeli chodzi o kanały polityczno-społeczne w Polsce. Przegrywamy z tymi już największymi, ale też wygrywamy z tymi bardzo, bardzo dużymi, zostawiając ich w tyle. No ale żeby ta rywalizacja mogła być podejmowana, to rzeczywiście potrzebne jest takie już porządne i estetyczne studio wideo. O tym mówimy państwu nie od dziś, nie od wczoraj, ale to cały czas jest marzenie, które nam ucieka. Ten horyzont jest cały czas ruchomy. Staramy się w tym horyzoncie dojść, także mając pewien wiosenny katar, staramy się tą drogę przebyć i przebiec tak, żeby w końcu albo przy 17 urodzinach, a może tuż potem móc powiedzieć, jesteśmy, mamy tą bazę, mamy tą naszą łódź, która będzie pływać nie tylko po wodach radiowego eteru, ale także będzie się pojawiać coraz silniej, już niejako jako 9 czy 10, ale jako może 5 okręt w przestrzeni chociażby YouTube, ale to zależy od nas wszystkich, bo sam jestem patronem Radia Wnet i sam jak tylko mogę, to finansowo nasze radio wspólne wspieram. Teraz rusza taka zbiórka urodzinowa, zbieramy na nowoczesną konsoletę. Są takie media, które faktycznie non-stop na coś zbierają. My staramy się robić raz, dwa razy do roku, raczej raz przy okazji urodzin. Naciągamy państwa na kolejne prezenty i teraz próbujemy państwa namówić na to, żebyśmy wspólnie zbudowali serce nowego studia, czyli nową konsoletę. To jest sprzęt koszmarnie drogi. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest, że to są nawet dziesiątki tysięcy złotych, a może i więcej, ale takie serce bije przez wiele lat i pozwala realizować audycje, więc jeżeli państwo są z nami i chcą się włączyć, tak jak ja i wielu innych się włączyło w budowę Radia Wnet, to można odwiedzić stronę patronite.pl/radiownet. Tam są odpowiednie zakładki, jest też zakładka zbiórki i tam można wyruszyć z nami w urodzinową Podróż, 17 urodziny Radia Wnet. Zaczynamy świętować w ten sposób, ale dzięki tego typu świętowaniu dotrwaliśmy do 17 urodzin i mam nadzieję, że dotrwamy do 18 i że będziemy te 18 już świętować i w naszym studiu radiowym, ale także w tym dużym studiu, które też będzie do realizacji audycji radiowych służyło, ale też będzie służyło do realizacji audycji audio, wideo w pełnym wymiarze. Za chwilę będą goście, dzisiaj się będzie działo w poranku Wnet. Pewnie muszę wysłać maila, bo nie wiem czemu, ale ta najnowsza technika nie jest w stanie zapamiętać adresu mailowego. To zawsze jest jakiś kłopot. Będziemy się łączyć za chwilę z Miłoszem Lodowskim. Nie po raz pierwszy, ale to zawsze jest taki moment, kiedy nagle się okazuje, że właśnie baza mailowa to jest wynalazek, który jeszcze się nie przyjął. Może na 18 urodziny się przyjmie u nas taki wynalazek jak baza mailowa. Wtedy będzie łatwiej się łączyć. Jak na razie jest godzina 7:16. To co? My czekając na Miłosza Lodowskiego, ale potem będzie Łukasz Jasina w studio, potem będzie dr Oskar Kida, potem będzie Marcin Warchuł z Prawa i Sprawiedliwości, a na koniec Piotr Semka. Będzie sprint, będzie się działo. Za chwilę, mam nadzieję, usłyszymy Miłosza Lodowskiego, a tą chwilę spędzimy z może jakąś autopromocją mamy? To posłuchajmy.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: I tak zrobiła się 7:17, niczego się opatrzył, a już jesteśmy spóźnieni, no ale cóż, będziemy nadrabiać razem z nami na początek poranka. Miłosz Lodowski, architekt, grafik, ale też twórca cyfrowy na YouTubie, kanał Chłodnym Okiem. Dzień dobry panu.
4: Czuj duch, witam serdecznie ciebie, witam serdecznie państwa, bardzo miło zawsze gościć w Radiu Wnet. No, dzisiaj bardzo wczesna pora.
0: To prawda, obudziłem cię bladym świtem, ale też i nasi radiosłuchacze nie śpią. Teraz jest sztuka, bo trzeba o tej godzinie dość wczesnej opowiedzieć o trudnym temacie, czyli kryptowaluty. Od tego zacznijmy. Wczoraj duża dyskusja w Sejmie. Cztery projekty: prezydencki, rządowy, dwóch klubów, Konfederacji i Polski 2050. Do tego jeszcze projekt PiS-u całkowicie zakazujący kryptowalut. Człowiek może się pogubić od tego nadmiaru legislacji. O co chodzi w kryptowalutach i też o co chodzi w tym ruchu Prawa i Sprawiedliwości, żeby z jednej strony dopiero co popierać weto prezydenta wobec obostrzeń rządowych, a z drugiej strony, bo były zbyt restrykcyjne, a z drugiej strony składać wniosek o całkowity zakaz kryptowalut.
4: Naprawdę mówiąc, od tego bym zaczął, to znaczy od tego wątku, że nie wiem, o co chodzi i nie wiem, czy to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. To jest projekt chyba kilku albo kilkunastu posłów, więc nie wiem, czy wszyscy członkowie, mam nadzieję, że nie.
0: Że Mateusz Morawiecki jest przeciwko, ale nie tylko on, zdaje się.
4: No właśnie, chyba raczej wszyscy, którzy w jakiś rozumny sposób podchodzą do tematu, są przeciwko. Mam wrażenie, że to jest jakiś dziwny ruch, którego nie jestem w stanie zrozumieć. I to nie dlatego, że kryptowaluty to jest jakaś materia, która jest właśnie trudna i dlatego powinno się tutaj stosować pewnego rodzaju roztropność. Ale Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony wspierało jakby cały model działania, który przyjął pan prezydent i nagle wyskakuje z jakimś swoim własnym wnioskiem i do tego wnioskiem, który jest wnioskiem, który według mnie mieści się w pewnego rodzaju bardzo niebezpiecznej logice, o której zresztą kiedyś mówiłem w polskich mediach. przy okazji Piątki dla Zwierząt. To znaczy, że jeśli formacja wtedy rządząca, ale w ogóle jakakolwiek formacja polityczna ma świadomość, że może jakimkolwiek ruchem zamknąć jakąkolwiek branżę gospodarczą albo jakąkolwiek dziedzinę gospodarki, dlatego że ktoś ma taką fanabelię, to jest jeden z najgorszych schematów, który może się nam zdarzyć. To bez względu na jakieś kwestie estetyczne czy właśnie formalne, dlatego że tego typu myślenie to jest myślenie, które nigdy nie powinno się pojawić w polskim parlamencie. Właśnie dlatego, że od tego mamy prawo, żeby regulować względnie status bezpieczeństwa rozmaitych działań. Od tego są instytucje państwa, żeby chroniły obywateli, a nie zakazywanie tych branż, zwłaszcza, że to nie jest myślenie, które powinno cechować partie, które rozumieją, na czym polega innowacja w tym przypadku kryptowalut, kto przy tym pracuje, że to można przy okazji wylać mleko, znaczy dziecko z kąpielą. No, tutaj jest jeszcze jedna sprawa. No właśnie, to, że wspierano prezydenta, no więc dodatkowy ruch, no to jest tak naprawdę ruch, z którego także, który także uderza bezpośrednio w prezydenta, więc nie wiem, kto to wymyślił. Chętnie bym poznał po raz kolejny autora tego całego pomysłu, bo mam wrażenie, że to jest jakaś osoba albo grupa osób, która stale, gdy powinna zajmować się nieco innymi rzeczami, bo kraj jest w dosyć smutnym położeniu i jest tyle przestrzeni, powiedziałbym, i politycznych, w które warto wchodzić, i też ekonomicznych, którymi warto się zajmować i o nich głośno mówić, buduje przestrzenie destrukcji swojego własnego ruchu właśnie wizerunkowo i też dostarcza darmowych punktów panu Donaldowi Tuskowi, który chyba zresztą wczoraj zareagował na to dosyć brutalnie. Czemu się nie dziwię, no bo jak ktoś mu wystawia piłkę na pustą bramkę, no to strzela gola i po prostu się cieszy.
0: Ale też cieszy się Konfederacja, bo wydaje się, że to jest taki no, ruch, który rzeczywiście może pokazać, że jest taka różnica między Konfederacją a PiS-em bardzo wyraźna, także pokoleniowa.
4: No właśnie, no bo to jest... No właśnie, ja nie jestem w stanie sobie po prostu tego wyobrazić. A powiesz mi, Łukaszu, bo może obserwować, jak zareagował na tą sprawę pan Czarnek? Czy on też, że tak powiem...
0: Na razie milczy, ale to jest ciekawe, bo dopiero co... Przecież prezydent podkreślał, że on nie będzie tego zakazywał. To też była jego obietnica z kampanii prezydenckiej. Sam Przemysław Czarnek na razie w tej sprawie milczy.
4: No bo ja go nie widziałem wśród podpisujących, więc to jest... Czy tam podpisanych pod tym wnioskiem, więc... To jest dosyć interesujące. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić od strony czysto politycznej, kto to mógł wymyślić, na jakiej zasadzie i czemu to miało służyć, jakie punkty dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość miałoby wygrać. Więc to jest kompletne, no powiem szczerze, polityczne szaleństwo. Więc i oddanie pola tak naprawdę już wygranego, czy takiego, które już było zbudowane w sposób inteligentny, współpracą z panem prezydentem i pójście dalej, pokazanie się od tej strony, powiedziałbym właśnie, nie Prawa i Sprawiedliwości, co byłoby jakby przeniesieniem wartości zawartych w marce tej formacji, tylko właśnie przejścia w kierunek taki, no powiedziałbym, właśnie, zakazujący wszystkiego, co ryzykowne. No niestety człowiek ma taką naturę, że czasami innowacje, czasami rzeczy, które nie mieszczą się w tych w takich wolnych schematach, to są rzeczy, których nie wolno zakazywać, znaczy aż trzeba ściśle obserwować i reagować. Państwo ma wystarczającą ilość instytucji, tutaj było wystarczająco ile przestrzeni. Zresztą mówiłem o tym w swoich felietonach. Ile tutaj rzeczy było do wykonania, którego nie wykonało państwo polskie, czytaj, pan Donald Tusk i jego kamaryla, no bo to też jest ilość zaniedbań, które dokonał rząd, czy też konkretne instytucje, a nawet ministrowie. Przecież nadzór finansowy także tutaj mógł reagować i powinien. Więc nie wiem, oddano tutaj pole za darmo, oddano punkty za darmo i to będzie niestety wracać. i będzie przypominane stale i mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo coś złego. A jeśli chodzi o...
0: Ale taki punkt zwrotny to jest, no bo rozumiem, dla starszych wyborców to może być mniej istotne, ale troszeczkę opiszmy przez sekundę kryptowaluty, bo to jest coś, co być może dla mnie zawsze byłem sceptyczny, nie inwestowałem, paru moich znajomych inwestowało, różnie na tym skończyło. Często to się kończyło jakimś tam zyskiem, ale kosztem zdrowia. Dla starszych to w ogóle jest trochę czarna magia, ale młodzi, także młodsi od nas, bo my już najmłodsi nie jesteśmy, niestety, kryptowaluty są jakimś tematem niezwykle popularnym. Jest w zasadzie takim pierwszym pomysłem, jak zrobić majątek, to zainwestować w kryptowaluty.
4: Znaczy, przede wszystkim to warto powiedzieć o ideologii, która za kryptowalutami się kryje. Mówię o ideologii, bo to są bardzo ważne elementy, powiedziałbym, takiego napięcia cywilizacyjno-generacyjnego. Mianowicie kryptowaluty to są takie w pełni cyfrowe, zdecentralizowane aktywa, które istnieją, uwaga, i to właśnie jest ten element ideologiczny, bez kontroli banków centralnych czy rządów. Więc to buduje pewnego rodzaju takie napięcie wynikające z tego, że ludzie przestali ufać tak naprawdę oficjalnym czynnikom.
0: Czyli są jakby na dwóch skrajach takiej podkowy. Z jednej strony gotówka, nawet tak bilon, który daje tą wolność, a z drugiej strony bardzo cyfrowy i bardzo zaawansowany pieniądz, ale też poza kontrolą systemu.
4: Dokładnie tak. I w zasadzie to są patrząc na emocje ludzkie, które wokół tego się buduje, to są dwie strony tej samej monety. To znaczy z jednej strony pojawia się komunikacja czy takie przekonanie o tym, że państwo w rozumieniu nawet szerszym niż tylko i wyłącznie jeden kraj chce odebrać nam gotówkę, czyli prawo kontroli tak naprawdę nad własnym pieniądzem, zmusza nas do realizowania wszystkiego przez system oficjalnie wspierających państwo banków czy właśnie uczestniczących w tej wymianie banków pobierających za to swoje myto. A z drugiej strony właśnie bez kontroli banków centralnych, czyli bez wpływu ta cała rzecz się odbywa. Teoretycznie przynajmniej, bo w praktyce, jeśli się patrzy na praktyki właśnie tych giełd krypto, to różne rzeczy można powiedzieć, że to jest raczej często zachowanie bardzo hazardowe, ale w praktyce to umożliwia bezpieczne i bezpośrednie natychmiastowe przesyłanie wartości, która jest przenoszona przez jakieś impulsy elektroniczne, które tutaj są elementem wymiernym pomiędzy użytkownikami na całym świecie za pomocą internetu i w dodatku jeszcze bardzo silnie zabezpieczone blockchainem.
0: No to mamy ten element i gospodarczy, tak. I także nawet ideowy, czy technologiczny, tak. I nawet ideowy. No to posłuchajmy na koniec, jak to się sprowadza do polityki. Wczoraj w kontekście tego pomysłu, projektu złożonego przez część klubu Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacja, Sławomir Mentzen wygenerował film AI z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. My posłuchamy tego, jeśli chodzi o tą warstwę dźwiękową.
5: Ulica Nowogrodzka. Naczelne dowództwo PiSu.
6: Nie rozumiem, co tu się dzieje. Trzeba by tego zakazać. Czemu to nie działa? Tego też trzeba zakazać. O co tu chodzi? Trzeba by tego też zakazać.
7: Excuse me, sir.
6: Co on mówi? Trzeba by tego zakazać.
5: I ten spot również będzie zakazany przez Jarosława Kaczyńskiego.
0: I to jest kampania, nie po raz pierwszy zresztą, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji już, która ma takie możliwości, że to wygląda bardzo realistycznie. Głos też jest niemalże łudząco podobny do głosu Jarosława Kaczyńskiego. No a to są elementy serwowania po internecie, płacenia zbliżeniowo telefonem, pokazujące, że Jarosław Kaczyński jest osobą oderwaną od rzeczywistości. Ja pamiętam Donalda Tuska, który atakował Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma prawa jazdy i chyba konta w banku. To było 15 lat temu. Ten sam numer polityczny zagra i teraz? Czy to są inne okoliczności? Jak ty uważasz, drogi redaktorze?
4: No to jest właśnie gigantyczny problem, bo rzadko kiedy zdarzyło się tak, żeby ktoś sam siebie opisał jako dziader swoim własnym działaniem i po prostu wpisał się w ten kontekst bardzo bezpośrednio. I to nie jest działanie ochronne dla kogokolwiek, kto leży w przestrzeni, powiedziałbym, nawet wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. to jest niestety element, który także uderza w bazę polityczną, no bo ludzie, którzy bardzo często głosowali zarówno na prezydenta, jak i wcześniej, czy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to są ludzie, którzy są bardzo zaawansowani, jeśli się popatrzy na sprawy cyfrowe. Oczywiście pewne ryzyka, tutaj przekładając oczywiście już na ten element związany z walutami cyfrowymi, zawsze istnieje, ale mimo wszystko to jest tak, że no nie można zabraniać ludziom hazardu, bo to wchodzenie na giełdy krypto w sytuacji, w której nie ma się kompletnie pojęcia i inwestuje się tam środki, no właśnie, nie mając kontroli także nad procesem, robi się to pod wpływem impulsów, to jest niestety ryzyko procesowe. No, jeśli Polacy nie zrozumieją, że tak jak się nie głosuje pod wpływem emocji, tylko trzeba wykonać pewną pracę obywatelską po to, żeby zwiększyć poziom swojej wiedzy i świadomości o świecie, tak samo też nie inwestuje się w pierwszy, lepszy, dobrze opakowany i świetnie reklamowany produkt tylko dlatego, że ma świetny logotyp i dobrą kampanię internetową. No, ale to jest też niestety nieszczęście wynikające z tego, że polskie państwo niespecjalnie pozostawia przestrzenie, w których ludzie są w stanie środki, które w jakiś sposób gromadzą, inwestować. No po prostu z jednej strony w bankach te pieniądze specjalnie leżeć nie mogą, bo z siłą rzeczy banki nie dają warunków, które są interesujące. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości już tak wzrosła, że w zasadzie inwestowanie w nieruchomości, przynajmniej dla niektórych, stało się albo nieosiągalne, albo po prostu przestaje być opłacalne, dlatego że po prostu są przewartościowane te nieruchomości. Zaraz się okaże, że po prostu wylądujemy z podobnym problemem jak Chińczycy. Tam w zasadzie gigantyczny problem wygenerowała bańka spekulacyjna na rynku deweloperskim. A państwo polskie z kolei, no powiedziałbym, ponieważ ciągle zmienia prawo, ciągle zmusza ludzi do tego, żeby traktowali każdą inwestycję osobistą czy każde zaangażowanie biznesowe jak startup, nie sprzyja temu, żeby ludzie z tymi pieniędzmi wchodzili na przykład w rynek komercyjny i inwestowali w przedsięwzięcia, gdzie stale brakuje kapitału. To znaczy polskie startupy cały czas muszą szukać pieniędzy na zewnątrz właśnie dlatego, że po prostu nie ma mechanizmów, które zachęcałyby polskich obywateli i zabezpieczały ich właśnie w tej przestrzeni do inwestowania w rynek innowacji czy działań w tej przestrzeni innowacji, chociażby w startupach technologicznych. Zanim po prostu polskie państwo nie zacznie myśleć o tym, żeby instytucje były lekkie, powiedziałbym nawet oszczędne, żeby państwo było niewidzialne, a nie cały czas się wpychało w coraz nowe przestrzenie, co będzie zwiększało po prostu, powiedziałbym, tę przewagę obywatelską w myśleniu o relacji państwo-obywatel, bo niestety państwo tutaj za dużo zawłaszczyło i obywatele nie ufają Polsce, patrząc także właśnie na to zmieniające się prawo i jego szybkość, no to polscy obywatele będą wybierać takie hazardowe metody szukania dodatkowych dochodów i budowania dodatkowych przestrzeni inwestycyjnych i potem my będziemy obserwować skrajne ryzyka i też wielkie tragedie. Ale to jest mechanizm naczyń połączonych niestety.
0: I tak to wygląda, o czym mówił Miłosz Lodowski. Jeżeli ktoś mnie też słyszy w studio, to może zaprosić pana doktora Łukasza Jasinę. Bardzo mi...
4: Pozdrawiam Łukasza.
0: Tak, bardzo jest, który jest w studio, a naszym gościem był Miłosz Lodowski, grafik, dyrektor kreatywny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Komentator.
4: Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
0: Komentator również, a my tymczasem będziemy poprawiać się mikrofon. Nie wiem, dlaczego on tak wygląda, jak wygląda. Ja się na żywo, proszę państwa, przesunę. Będziemy kręcić teraz wajchą, bo to jest tak, że właśnie mikrofony można zawsze pokręcić w jedną, w drugą. To jest radio na żywo. I teraz będzie dobrze.
8: Całkiem jak u ciebie.
0: Magiczny ruch, człowiek jest prowadzącym, realizatorem, wszystko w jednym, żadnej pracy człowiek się nie boi. Doktor Łukasz Jasina, dzień dobry.
8: Miłosz tutaj widzę.
0: Jest, podgląda nas Miłosz jak najbardziej. No dobrze, od polityki krajowej do polityki zagranicznej. Doktor Łukasz Jasina, który zajmuje się polityką zagraniczną również. Czy Donald Trump ułoży się z Chinami? Na pytanie na początek, bo wyruszył w drodze do Chin po raz pierwszy od roku 2017. Prezydent USA, ten sam zresztą, będzie rozmawiał w państwie środka z jego przywódcą.
8: Notabene zawdzięczamy to wszystko Joe Bidenowi, któremu się udało namówić swego czasu przewodniczącego HRL, żeby przyjechał z wizytą do Stanów Zjednoczonych i protokolarnie teraz Donald Trump musi pojechać do Chin. Więc ten biedny Joe mu to załatwił. A czy się ułoży z Chinami od półtora roku? Nie od półtora roku, od kiedy jest Trump prezydentem? Od stycznia, to będzie już prawie półtora roku. Trump robi wszystko, żeby się z Chinami ułożyć. Obraża Chiny najmniej ze wszystkich. Wobec nich zachowuje się w sposób klasycznie wyszukanie racjonalny. Używa klasycznych narzędzi dyplomatycznych i swoich narzędzi ekonomiczno-dyplomatycznych. Zaprosił jako jedynego gościa ważnego międzynarodowego, nie licząc swoich wasali, wiceprzewodniczącego HRL. Toczą się różnego rodzaju negocjacje. Obydwie strony wykonywały wobec siebie bardzo wiele gestów, również Chińczycy. Więc teoretycznie wszystko jest bardzo ładnie w kierunku takiego wielkiego sukcesu Donalda Trumpa poukładane. I nie przeszkodzą w tym raczej również te problemy, które się po drodze pojawiły, czyli choćby wspieranie przez Chińczyków tych wszystkich państw, z którymi Donald Trump walczy.
0: Donald Trump swoją karierę polityczną zaczynał między innymi na bardzo ostrej krytyce Chin.
8: Dokładnie.
0: I walce z Chinami, a teraz co? A teraz jedzie trochę po prośbie, czy tam...
8: Trochę.
0: Gdzieś to było, taki ładny tytuł.
8: To oni mu wysyłają fentanyl, który teraz uzależniają połowę młodych ludzi na ulicach różnych miast. To oni produkują w dalszym ciągu różnego rodzaju amerykańskie wytwory. Donald Trump biznesowo ma ogromne doświadczenie z Chinami. W końcu dawał im zarobić jeszcze w czasach Deng Xiaopinga w latach 80., kiedy też...
0: To może ich dobrze zna, może skoro ich zna, to ma sposób,
8: czy przewodniczącego Xi zna, to nie wiem, bo w latach 80., kiedy Xi był w Stanach, był zwykłym młodym studentem na wymianie w Stanach Midwest. I nie sądzę, żeby spotkał Donalda Trumpa, ale na tym się zna. I jeżeli nawet najwięksi wrogowie Donalda Trumpa, nawet by tu siedział obok nas marszałek Czarzasty, który, jak wszyscy wiemy, Stanów Zjednoczonych bardzo nie szanuje, to musiałby przyznać, że z Chinami Trumpowi udało się na razie nic nie zepsuć, a wręcz przeciwnie. Ale
0: a co,
8: zobaczymy.
0: A co to oznacza nic nie zepsuć?
8: Bo Donald Trump wykracza jednak w swoich... uroczych buddach przeciwko rzeczywistości, przeciwko logice od czasu do czasu. To nie jest Donald Trump z jego pierwszej kadencji, który robił wszystko na zimno. Ja wiem, że Donald Trump ma swoich wyznawców, ale popełnia bardzo wiele emocjonalnych błędów. Ale jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. W gruncie rzeczy widzimy, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych wolno takie błędy popełniać i to wiele nie zmienia. Zobaczymy, jak będzie choćby z wojną w Iranie w najbliższym czasie. Ale w wypadku
0: tu
8: Chin...
0: mamy znowu deklarację o eskalacji z wczoraj.
8: To jest ten problem, że w pewnym momencie deklaracji Donalda Trumpa się już nie bierze do końca na poważnie. Ale...
0: I w tym punkcie jesteśmy.
8: I w tym punkcie trochę jesteśmy, choć z drugiej strony w pewnych sprawach potrafi bardzo poważnie przyłożyć niektórym ludziom, ale to już w polityce krajowej pewnie sobie tą sprawę ministra Ziobry rozstrzygaliście. Natomiast w wypadku Chin Donald Trump, i to jest chyba najlepszy dowód, że nie jest nieracjonalnym wariatem, jak oskarżają go jego przeciwnicy, w sprawach Chin Donald Trump jest bardzo racjonalny. Bo wie, że relacja amerykańsko-chińska w każdej sprawie jest potencjalnie relacją, która może rozwalić prawdziwie pokój na świecie, a nie tylko w jakimś tam stopniu mu zagrozić. Chińczycy mają masę argumentów przeciwko tej stabilizacji, ale też mają masę argumentów za tym, żeby jednak się dogadywać z Amerykanami na najwyższym poziomie i jakoś próbować tą kwestię pacyficzną rozstrzygać pokojowo. Co będzie, zobaczymy. Oni na pewno nam szykują jakieś niespodzianki w rodzaju bardzo miłych gestów wobec siebie.
0: A co chce? Trump się spieszy, a Xi czeka. To jest tytuł komentarza w Gazecie Polskiej.
8: Gdyby nie to, że zdał autora...
0: Przepraszam, Dziennik Gazeta Prawna.
8: Gdyby nie to, że zdał autora, to bym powiedział, że mógłby się dać trochę nie zdać. To jest i prawda,
0: Maria
8: i nieprawda.
0: Maria Wiśniewska
8: tak. Tak. To jest i prawda, i nieprawda, bo Xi czeka, ma rzeczywiście stabilniejszą sytuację, nie jest przywódcą państwa demokratycznego, nie ma różnych problemów wewnętrznych, takich widocznych, ale on także z bardzo wielu, zwłaszcza gospodarczych powodów, Chiny złapały bardzo wiele różnych zadyszek w ciągu ostatniej dekady. Przewodniczący także potrzebuje spokoju, potrzebuje jakiegoś ułożenia. Nawet jeżeli chciałby za rok wykonać numer i zaatakować Tajwan i dokonać historycznego zjednoczenia ziem chińskich jeszcze za swojego urzędowania, także potrzebuje spokoju w relacjach amerykańskich i przymknięcia na to oka. Więc naprawdę spotkają się dwaj giganci. Nowy Donald Trump, który jest już po rocznym doświadczeniu budowania nowego porządku międzynarodowego, i przewodniczący Xi, który jest coraz bardziej na etapie przechodzenia w kierunku historii. A tacy przywódcy bywają groźni.
0: To prawda, co widzimy po naszym regionie i Donaldzie. Nie Donaldzie, chciałem powiedzieć. Władimirze Putinie, nie chciałem.
8: Gdyby Donald Tusk, a propos, chciał przychodzić do historii, by był znacznie lepszym premierem niż jest.
0: To może rzeczywiście Donald Tusk jeszcze o tym nie myśli, ale Władimir Putin chyba o tym myślał.
8: Niestety.
0: I się przeliczył w tych swoich zamysłach.
8: O tym będziemy wiedzieli dopiero w momencie uroczystego pogrzebu państwowego Władimira Putina.
0: W środę w Pekinie będzie się także rozstrzygać kwestia naszego regionu. Wojny na Ukrainie, Chiny mają ten pakiet kontrolny.
8: Rozstrzygania. Będzie to ważne spotkanie dla tej sprawy również. Również ekonomicznie. Pamiętajmy, że jednak Chiny są bardzo ważnym partnerem tego regionu. Co byśmy nie próbowali tutaj robić? Dla Chin kwestia Ukrainy jest kwestią bardzo poboczną. Kwestią takiego ich lewarowania, jakby powiedział Jacek Bartosiak, na Rosję. I dlatego jest dla Chin ważna, ale stanowczo nie najważniejsza. Będzie to na pewno sprawa podejmowana w rozmowach obydwu przywódców, ale powtórzę raz jeszcze trochę jak masło maślane. Dla obydwu to nie jest kwestia najważniejsza. I obydwie o tym wiedzą.
0: To co jest najważniejsze? Biznes, dogadanie się?
8: Przede wszystkim biznes.
0: No bo Donald Trump nie bierze żony Melanii, ale bierze prezesów największych koncernów.
8: Szkoda, bo mógłby wziąć chociaż Iwankę, bo jednak pierwsza dama Chin, wspaniała śpiewaczka, artystka, bardzo piękna kobieta, wymaga jakiejś oprawy protokolarnej. Ale to jest dowód, że dla Donalda Trumpa zawsze biznes jest kwestią najważniejszą. A że i dla Chińczyków jest kwestią bardzo ważną, chociaż oni też pamiętają o prestiżu, pamiętają o kwestiach politycznych i wojskowych, to te sprawy naprawdę trafia tutaj na podatny grunt, bo obydwaj panowie wiedzą też, jak ze sobą rozmawiać. A wojna na Ukrainie, no i to jest nasz problem środkowoeuropejski. Centralno-środkowoeuropejski. To jest jeden z wielu problemów dla przywódców tego typu, nie taki ważny jak dla nas.
0: A może Zatoka Perska, może o to chodzi? Może
8: to jest też bardzo ważny problem, ale ciągle nie najważniejszy.
0: Że przyjedzie Trump, się dogada z Chinami, no bo jednak wiele osób mówi, że to uderzenie w Iran to było także uderzenie w Chiny, a może przede wszystkim uderzenie w Chiny i w dostawy ropy i surowców energetycznych dla państwa środka.
8: Bardzo ciekawie to by wyglądało, to by zaczęło, że Donald Trump jest sadomasochistą, że bije innych, ale jednocześnie bije siebie, tak? O Donaldzie Trumpie można bardzo wiele złych rzeczy powiedzieć, ale nie to, że lubi siebie katować, a przy okazji swój kraj. To nie jest aż tak diaboliczne. Ale Donald Trump, jeżeli mamy pójść tym tropem, w ciągu ostatnich kilku miesięcy przekonał się mniej więcej, jaki to też ma wpływ na Chiny i ile mu daje. Bo to, co mu dały kwestie eskalacji w Zatoce Perskiej, zostało mu też w paru sprawach odebrane. To nie jest dla niego wyłącznie alfabet korzyści. Więc zobaczymy. Chińczycy pokazali w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że są jednak bardzo tradycyjnym mocarstwem, uzależnionym od źródeł energii chociażby. Nie mają, tak jak Rosja, tych źródeł energii pod dostatkiem. Ale zobaczymy. Obydwie strony mają więcej do stracenia niż do zyskania, więc w zasadzie powinni się dogadać, o ile są racjonalni. A jak już mówiłem, tutaj akurat Donald Trump racjonalny jest, a Chińczycy zawsze są racjonalni.
0: To prawie zawsze. Przejdźmy do trochę polskiej polityki. Pan doktor już myślał, że oszczędzę kwestii Zbigniewa Ziobry. Nie będzie relacje.
8: Ale jak można mieszkać w Waszyngtonie? Jest strasznie męczące, nudne miasto, do tego jest tam wilgotnie, a w zimie strasznie zimno, a w lecie gorąco. Życzę Zbigniewowi Ziobrze, żeby jeżeli już znajdzie jakiś dom, niekoniecznie na przykład Tomasza Adamka, to żeby to było w jakimś miłym miejscu.
0: Przed flachuzem Floryda albo Montana. Zależy od tego, kto co lubi.
8: Floryda jest straszna, tam możecie coś zeżreć.
0: A w Montanie grizzly. No nie wiadomo, tak czy inaczej.
8: Żarty żartami.
0: Żarty żartami, ale jest nota. Nota, wysłaliśmy notę.
8: Człowiek się czuje 3 lata młodszy.
0: Tak jest, do ambasady Stanów Zjednoczonych. To pan Wiewiór, czyli rzecznik MSZ, pana następca, rzecznik MSZ-u, nie bezpośrednio, co prawda.
8: 4 zdania te same były w oświadczeniu, czyli mają gdzieś to jeszcze w pliku.
0: Tak.
8: Jak wzywaliśmy kiedyś Marka Brzezińskiego. Ja słyszałem zawsze prędzej czy później słyszę się w Polsce, że nie można narażać stosunków polsko-amerykańskich na szwank. Nawet kiedy Amerykanie wykonują nam różne numery, ale jak się okazuje, czasami jednak można.
0: A to był numer, przyjęcie Ziobry. Co to znaczy w języku dyplomacji?
8: Ja nie chcę wyjść na kogoś, kto myśli podobnie jak marszałek Czarzasty, bo ja uważam, że marszałek Czarzasty szkodzi relacjom polsko-amerykańskim dla własnych celów politycznych, ale to jest numer nieelegancki wobec polskiego rządu, przyjęcie jego największego wroga. Ale z drugiej strony, bo Zbigniew Ziobro, nawet jeżeli obiektywnie nie jest największym wrogiem Donalda Tuska i współczesnego rządu, bo nie jest. Jest wykreowanym symbolem głównie na potrzeby silnych razem. Jest człowiekiem, który ewidentnie i ten gest wobec niego pokazuje, po czyjej stronie Amerykanie są i gdzie ten rząd mają. I to jest rzecz akurat bardzo...
0: Ale to jest demonstracja, nie uznajemy waszego rządu.
8: To nie jest demonstracja, nie uznajemy, ale co możemy wam... Ale zrobimy wam to i co wy możecie nam zrobić, jak z tym słynnym dowcipem o płaszczu. Jest to robione przez Amerykanów na wiele sposobów. Subtelnych,
0: ale jest język polityczny i język dyplomatyczny. No, przyjmuje się osoba, to jest poszukiwana przez rząd. Jeżeli dostanie azyl, to będzie...
8: Mamy to gdzieś i musicie sobie z tym poradzić.
0: No nie, ale jeżeli będzie azyl, to będzie takie uznanie. Waszyngton widzi w Polsce nie kraj demokratyczny, tylko kraj jakiejś dyktatury.
8: Nie, Waszyngton, pamiętajmy, że Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów. I rząd, który jest z nim w niezgodzie. Nie, to jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma problem z obecną administracją amerykańską i musi się bardziej starać. Nie można jej kopnąć wprost, tak jak zrobił to ambasador Rose z częścią tej koalicji. Wspomniany był dzisiaj kilkakrotnie marszałkiem Czarzastym. 3 razy już dzisiaj mówił o marszałku Czarzastym, muszę pójść do psychiatry. Natomiast w wypadku rządu premiera Tuska pokazuje się to tak. Tego rządu się nie kopie bezpośrednio, się z nim rozmawia, ale jednak pokazuje się im, po czyjej stronie są ulokowane sympatie oraz, że Amerykanie mają narzędzie na wpływanie na polską sytuację wewnętrzną. Dlaczego mają z niego nie korzystać, skoro sami im to daliśmy na tacy?
0: No dobrze, Radosław Sikorski w takiej sytuacji, bo szef MSZ-u zapewniał, że Zbigniew Ziobro nie znajdzie schronienia w Stanach.
8: No cóż, politycy powinni w końcu przestać mówić bardzo pewnie o rzeczach, które nie są pewne. Może ktoś powinien w końcu zacząć rozliczać jak byłych rzeczników. Natomiast problem jest taki, że Radosław Sikorski musi tak trochę mówić, bo jest też po tej stronie sceny politycznej i tego domaga się jego elektorat, domagają się twitterowe rzesze zwolenników, żeby walczyć z Ziobrą. Energia poświęcona na walkę z Ziobrą jest marnowana na inne sprawy. Polski rząd, mówiąc szczerze, powinien się teraz zająć paroma innymi rzeczami w relacjach z Amerykanami, a nie Ziobrą, a zajmie się Ziobrą.
0: My za chwilę będziemy się łączyć z doktorem Oskarem Kidą. Mail jest dostępny na naszej platformie komunikacyjnej, więc czekamy na to połączenie, ale czekając, to tam jeszcze pytanie właśnie o Radosława Sikorskiego. No bo gdzie ktoś wyciął numer, to Tuskowi czy bardziej Radkowi Sikorskiemu wyciął
8: numer? Bardziej Tuskowi. To nie jest jakaś osobista tym razem niechęć żadna do Radosława Sikorskiego i do Anny Applebaum. To jest po prostu pewien gest wobec tego rządu załatwiony dzięki różnym magowskim środowiskom, które jednak przecież zawsze mają do wyboru PiS i Platformę z jej okolicznościami będą miały wsparcie, będą udzielały wsparcia temu pierwszemu. Dlaczego nie pomóc Zbigniewowi Ziobrze, który będzie dzięki temu mógł być teraz w Stanach, krytykować ten rząd z daleka, żyć sobie spokojnie i na łamach bratniej telewizji położonej kilkaset metrów stąd to robić. Więc cóż, pokazaliśmy, że można rozgrywać wewnętrzne polskie sytuacje przez zewnętrzną politykę. Amerykanie też się już tego nauczyli.
0: To jeszcze jeden temat. Włodzimierz Czarzasty
8: będzie...
0: Tak jest, piąty raz, tym razem ja go
8: tak
0: wspominam. No się czeka i ma swoją walkę z ambasadorem Rose'em. Wszystko w kontekście, że w czerwcu, ma być przyjęta uchwała w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
8: Ja bym na miejscu Amerykanów.
0: Czy będzie uchwała, czy nie będzie? No bo teraz Czarzasty czuje się obrażony i czeka, aż to ambasador Rose przyjdzie i go przeprosi, poda mu rękę.
8: Ale ambasador Rose nie musi go wcale przepraszać. On może sobie siedzieć na balkonie tam w loży ambasadorskiej i patrzeć się na to, jak sobie będzie to przyjmował i nawet nie podejść do marszałka Czarzastego. A stosunki polsko-amerykańskie są zbyt poważne, aby ambasador Rose i marszałek Czarzasty je w ten sposób narażali. Nie wiem, być może ambasador Rose, który jest jednak profesjonalistą, w tej chwili kontaktuje się z Departamentem Stanu, czyli z Markiem Rubio albo z kimś, kto podlega Markowi Rubio na temat tego, czy może jednak zawrzeć na ten dzień rozejm z polskim Sejmem.
0: I z marszałkiem? O co chodzi marszałkowi? To jest...
8: Jego własna polityka, podbijanie znaczenia Włodzimierza Czarzastego. Dlaczego ma tego nie robić, skoro dostał taką możliwość?
0: No właśnie, ma taką możliwość i jest pierwszym antytrumpistą w Polsce.
8: Przypominają mu się pewnie lata 80.
0: Tak, że jednak czuje się jak ryba w wodzie.
8: Czarzasty, lata 80, Trump, lata 80, jesteśmy 40 lat po latach 80, pora jest
0: skończyć. A one żyją w politykach. No cóż, no jak się jeden i drugi dżentelmen do najmłodszych nie należał, to trudno dziwić się, że żyją.
8: No to już nie jesteśmy najmłodsi, co dopiero oni.
0: No właśnie, czas płynie.
8: Tak jest.
0: I dopłynął do końca tej rozmowy doktor Łukasz Jasina, był naszym gościem.
8: Dziękuję bardzo. Teraz pora na ekonomistę, który jednak powie coś mądrzejszego.
0: Nie, na prawnika, konstytucjonalistę.
8: Kida, Boże Święty.
0: No właśnie, Oskar Kida czeka i obserwuje nas z pewnej oddali. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Godzina doktorów nam się zrobiła. Doktor Łukasz Jasina studium opuszcza. Oskar Kida na łączeniu będzie rozmawiał z nami o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym po wczorajszym wyroku. Panie doktorze, wczorajszy wyrok kończy tą przepychankę na temat tego, kogo może, a kogo nie może i czy powinien natychmiast sędziów, tą czwórkę, prezydent Karol Nawrocki zaprzysięgać?
9: Czy w normalnym państwie by było tak, że tak, skończyłby tę dyskusję, natomiast no, niestety nie żyjemy w normalnym kraju i nie mamy normalnego rządu, ponieważ rząd już, tam spłyną do nas sygnały z większości rządzącej, że nie uznaje tego wyroku. No, między innymi ze względu na udział dwóch sędziów, których oni określają mianem dublerów w składzie, co jest rzeczywiście bzdurą. Natomiast ta czwórka, która nie została zaprzysiężona przez prezydenta, również miała briefing i oni też stwierdzili, że przez to, że ci dwaj sędziowie orzekali w składzie, to tego wyroku w zasadzie nie ma i to rzekomo ma wynikać z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Od razu sprostowanie, nic takiego nie wynika z tego wyroku.
0: Będziemy się rozmawiać i o tym wyroku, ale też o tym, co zapowiedział wczoraj również Donald Tusk, czyli masową transkrypcję związków jednopłciowych do polskiego prawa, jak to się wiąże z polską konstytucją, ale to jeszcze kontynuując temat Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Markiewicz, cały czas zdaje się sędzia sądów powszechnych, chociaż aspirujący do bycia również sędzią Trybunału Konstytucyjnego, powiedział tak, zgodnie z orzeczeniami Trybunałów Europejskich, wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące przepisów ustawy o statusie sędziów TK jest pozbawione mocy prawnej, tak mówi pan sędzia Markiewicz.
9: Przykro mi, ale pan sędzia Markiewicz publicznie kłamie i to tym bardziej poddaje w wątpliwość to, czy on powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ani z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie wynika nic takiego. Nie wynika, że te osoby nie są sędziami, że są nieuprawnione do orzekania, albo że postępowania z ich udziałem są nieważne, wyroki są niebyłe. Powiem więcej, ja po Polsce jeżdżąc tutaj, spotykając się z ludźmi, bardzo często czytałem fragmenty wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i gwarantuję panu redaktorowi i państwu, każdy to może sprawdzić, że z tego wyroku wynika coś dokładnie przeciwnego, ponieważ tam TSUE orzekł wyraźnie, że te osoby są sędziami, że sprawują urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, i że wyroki z ich udziałem nie tylko, że one istnieją, ale że pozostają w polskim obrocie prawnym, więc jak najbardziej są ważne i jak najbardziej wywierają skutki.
0: No dobrze, to jeżeli mamy tego typu słowa, ale też słowa pana ministra Żurka, który mówi, że dla Polskiej Agencji Prasowej, że to jest polityczna ustawka, tak nazwał to orzeczenie, czyli rząd nie zamierza się cofnąć, zamierza cały czas forsować tą czwórkę i może ich jakoś wprowadzać do gabinetów. Jak to będzie wyglądać?
9: No tak, no, możemy sobie wyobrazić, że pan wicepremier Gawkowski zrealizuje te swoje zapowiedzi i tak jak powiedział, no, będzie chciał wejść do Trybunału razem z drzwiami, no, natomiast no, to będzie już po prostu taki klasyczny zamach stanu, podręcznikowy wręcz. No i na to Polska powinna być gotowa, naród powinien być gotowy, że jeżeli przyjdzie moment próby, no to trzeba będzie stanąć, postawić po prostu opór, bo to już tak jak powiedziałem, to nie będą demokratyczne metody. Ja mam nadzieję, że do tego ostatecznie nie dojdzie, że w roku przedwyborczym władza nie pozwoli sobie na takie obrazki, żeby legalnie wybranego prezesa Trybunału Konstytucyjnego wyprowadzać na przykład w kajdankach.
0: A co powinien zrobić prezydent po wczorajszym orzeczeniu Trybunału z tą czwórką, która nie odebrała ślubowania w Pałacu Prezydenckim z rąk prezydenta, czy wobec prezydenta?
9: No, Trybunał potwierdził, że po pierwsze prezydent ma prawo wstrzymywać się z tym odebraniem ślubowania, ale to wynikało już z linii orzeczniczej sprzed 11 lat. Ponadto potwierdził, że nie ma możliwości złożenia tego ślubowania inaczej, aniżeli w obecności prezydenta. No i prezydent zainicjował postępowanie w Trybunale Konstytucyjnym, złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, więc w moim przekonaniu powinien czekać do momentu, kiedy Trybunał wyda postanowienie w przedmiocie tego sporu kompetencyjnego i rozstrzygnie mu ten spór. Jeżeli rozstrzygnie tak, że Sejm zrobił wszystko jak trzeba, no to wówczas oczywiście prezydent zgodnie ze swoją własną zapowiedzią powiedział, że odbierze to ślubowanie, a jeżeli Trybunał rozstrzygnie, że te wątpliwości prezydenta były słuszne i uzasadnione, no to wówczas po prostu tego ślubowania nie odbierze.
0: A taki jest status tej czwórki, pana Markiewicza, pana Tamborowskiego, pana Dziurdy i pani Korwin-Piotrowskiej. Oni w tej chwili sprzeniewierzyli się, oni powinni być rozpatrywani jako ewentualni sędziowie, no bo wybór, uchwała Sejmu jest.
9: Tak, i zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku, czyli jeszcze tego spod prezesury pana profesora Rzeplińskiego, takie osoby, które zostały wybrane przez Sejm, ale nie zaprzysiężone, wprawdzie tytularnie są już sędziami, to trzeba powiedzieć, to można na ich tytularnie powiedzieć per sędzia, natomiast nie urzędują, nie objęły stanowiska, nie mają jeszcze mandatu sędziego i Trybunał ładnie używa takiego określenia, że to są sędziowie elekci. I oni do momentu złożenia tego ślubowania będą właśnie takimi sędziami elektami.
0: A na ich miejsce można wybrać innych, których przyjąłby prezydent przez nową większość, jednak te miejsca, które zostali wybrani, no są już zajęte, tylko właśnie czeka się na to ewentualne powołanie przez prezydenta.
9: Znaczy na ten moment nie ma możliwości wybrania innych osób na to stanowisko, chyba że okaże się, że faktycznie ten wybór był dokonany z naruszeniem prawa, no to wówczas oczywiście Sejm ma prawo zrewidować dokonany przez siebie wybór, czyli no, albo naprawić, albo po prostu dokonać unieważnić tamten, dokonać nowego wyboru. Oczywiście mówię tu w pewnym uproszczeniu, proszę państwa, o tym unieważnieniu, bo to nie do końca jest w sensie prawnym unieważnienie, ale tak, no wtedy można by to stanowisko obsadzić jeszcze raz. Póki nie ma stwierdzenia nieważności tego wyboru, albo nie ma stwierdzenia nieprawidłowości w tym wyborze, no to te stanowiska pozostają obsadzone, natomiast te osoby jeszcze, tak jak powiedziałem, tego mandatu nie mają, jeszcze nie objęły urzędu.
0: Naszym gościem dr Oskar Kida. Państwo słuchają Radia Wnet i także nas widzą na kanale YouTube Radia Wnet. Godzina 7.55. Oczywiście zachęcamy do tego, aby subskrypcję na kanale YouTube zostawić albo włączyć się w urodzinową akcję Radia Wnet patronite.pl ukośnik Radia Wnet, bo 24 maja to nie tylko dzień referendum w Krakowie, ale także dzień 17 urodzin Radia. To więcej po godzinie 8 będziemy informować, jak będziemy to urodziny świętować. Natomiast do tematu wracając, a dokładnie temat zmieniając. Również wczoraj, nie tylko był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale także było posiedzenie rządu. Teraz jest taki nowy świecki zwyczaj, nowa świecka tradycja, że premier robi taki stand-up na początku Rady Ministrów. No i pan premier powiedział tak: będę tego osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. Różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami, ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. Jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzuceni, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. No i tak w tych słowach premier zapowiedział, że wydał polecenie wicepremierowi panu Gawkowskiemu, aby przygotował i podpisał rozporządzenie rządu, które umożliwi transkrypcję aktów małżeństwa, czy tych jednopłciowych zawartych za granicą, do polskich urzędów stanu cywilnego. Czyli co, panie doktorze, zgodnie z konstytucją wchodzą homomałżeństwa, czy niezgodnie?
9: Absolutnie niezgodnie z konstytucją, ponieważ konstytucja w artykule 18 definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i ze względu na to, że jest to normatywna definicja małżeństwa, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny i mało kto o tym pamięta, to nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które tej definicji nie spełnia. Ono oczywiście może funkcjonować w sensie faktycznym, czyli że tak jak mamy no właśnie te osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, przyjechały do Polski, no to one w sensie faktycznym, tak, one się uważają za małżeństwo, nawet mają do tego jakieś dokumenty, natomiast w sensie prawnym takie małżeństwo nie wywiera żadnego skutku. Nie powinno być i nie może być wpisane tak jak małżeństwo spełniające normatywną definicję, czyli będące związkiem kobiety i mężczyzny. Nie może ono po prostu funkcjonować w polskim prawie.
0: Ale to co się stanie? No teraz będzie rozporządzenie, będą decyzje sądów, już są. Przynajmniej te sądy, jakie są teraz, przyjęły pewną linię orzeczniczą, że jeżeli ktoś zawarł związek małżeński z drugą osobą, na razie tej samej płci, zobaczymy, co będzie dalej, bo są różne porządki w różnych państwach Unii Europejskiej i to one się różnią i w obrocie gospodarczym, i w życiu społecznym. No i taka para z tym wyrokiem przyjdzie do Urzędu Stanu Cywilnego i co się wówczas stanie? Rafał Trzaskowski już zapowiedział, że on z miłą chęcią będzie pierwszym tym, który wpisze takie małżeństwo do polskiego, no właśnie, do księgi stanu cywilnego.
9: No tak, zgadza się, natomiast no też trzeba jasno sobie powiedzieć, że wszyscy urzędnicy, którzy dopuszczą się czegoś takiego, po prostu będą łamać prawo, ponieważ obecna ustawa, kodeks rodzinny i opiekuńczy, obecna ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, nie pozwala na wpisanie takiego małżeństwa bez zmian tych aktów prawnych, po prostu nie ma takiej możliwości, więc będzie to przestępstwo, będzie to przekroczenie uprawnień. A jeżeli chodzi o to, co z tymi małżeństwami, o których tutaj orzekają sądy, że one mają podlegać transkrypcji, no to czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że akurat tutaj możemy dosyć łatwo przewidzieć, w którą stronę to pójdzie, bo tak jak powiedziałem, już mamy tę linię orzeczniczą, tylko teraz będzie musiała być ona potwierdzona w sprawie dotyczącej konkretnie tych transkrypcji. No i jeżeli Trybunał Konstytucyjny by orzekł o niekonstytucyjności tego przepisu, tej podstawy, tak, w zakresie, rozumiem, w zakresie, w jakim dopuszczałaby taką transkrypcję, to te postępowania przed sądem ulegałyby wznowieniu. Ponadto, jeżeli jakaś nowa władza przyszłaby i no, chciała naprawić tę sytuację, no to ma przynajmniej dwie możliwości, jedną na twardo, a drugą na miękko, żeby to załatwić. I to się no naprawdę, to da się ten problem rozwiązać bardzo szybko.
0: A to opiszmy tą na twardo i na miękko tą sprawę, jak jajko ją ugotujmy. Najpierw na miękko.
9: No. Na miękko można to zrobić w ten sposób, że wprowadza się dowolny instrument, który jakkolwiek odnotowuje, że takie osoby, które zawarły małżeństwo, no, są ze sobą tutaj no, w jakimś sensie rodzinnym, tak? Czyli są osobami w stosunku siebie najbliższymi. No przykładowo taką ustawę o statusie osoby najbliższej, ale nie taką, jak ten rząd teraz zaproponował, tylko po prostu taką, która mówi na przykład o odwiedzaniu się w szpitalach albo o niezeznawaniu przeciwko sobie przed sądem, zaproponował prezydent Andrzej Duda. I wówczas po wprowadzeniu takiego instrumentu, zgodnie z wyrokiem TSUE, to tego typu małżeństwa zawarte za granicą po prostu uzyskiwałyby właśnie taki status, status osób najbliższych. Nie, absolutnie nie ulegałyby transkrypcji. Ta transkrypcja ma być dokonana tylko, jeżeli nie ma żadnego innego instrumentu przewidzianego w prawie, żeby odnotować, że takie osoby gdzieś to małżeństwo zawarły. No więc to by był taki sposób, że no, i wilk jest syty, i owca cała w tym znaczeniu, że i rząd polski robi coś, jakiś tam krok, ukłon w stronę TSUE i jednocześnie no, nie ma tej transkrypcji małżeństw. Natomiast ta druga możliwość...
0: Na twardo tak, teraz. Gotujemy tak, dalej. Idziemy w kierunku
9: twardego. Zakładając, że do władzy dochodzi jakiś tutaj bardziej sceptyczny do tego tematu rząd, no to wówczas po prostu powinien przyjąć ustawę, w której by napisał, że na podstawie oczywiście prawdopodobnie wydanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym by napisał, że wszelkie tego typu małżeństwa ulegają wykreśleniu z mocy prawa z rejestrów.
0: Ostatnie dwa pytania, bo jesteśmy po czasie, ale bardzo chcę je zadać. Po pierwsze, co z tematem adopcji dzieci? No bo jeżeli te małżeństwa jednopłciowe no będą wpisane zdaniem rządu, zdaniem premiera Tuska, zdaniem Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, to jaka jest blokada w tej logice prawnej, żeby takie pary, będąc już małżeństwami, przynajmniej zgodnie z rozumieniem Donalda Tuska, nie mogły się ubiegać o adopcję dzieci?
9: No premier Tusk twierdzi, że on tutaj no, nie, to absolutnie wyklucza taką możliwość. Tak ale on to wprost powiedział.
0: Jaka jest logika
9: ale no
0: prawna?
9: Właśnie, no logika właśnie jest taka, że jeżeli jest tak, że rząd twierdzi, że ta transkrypcja powoduje, że takie małżeństwa są po prostu uznane, bo nie do końca tak jest, ale no przyjmijmy na chwilę tę logikę rządu, że takie małżeństwa są po prostu uznane, funkcjonują jak każde inne małżeństwo, to tak, to nie ma przeszkód prawnych do tego, żeby te adopcje dzieci zrobić. Tak samo przecież nie ma przeszkód prawnych do tego, że jeżeli dokonujemy już transkrypcji tych zagranicznych aktów, to tylko ze względu na to, że ktoś ma obywatelstwo Unii Europejskiej, to przecież łatwo sobie możemy wyobrazić sytuację, w której obywatel Unii Europejskiej pojechał do kraju, w którym na przykład legalne jest zawarcie małżeństwa z osobą poniżej 15 roku życia. No to taka osoba również uzyskuje to obywatelstwo Unii Europejskiej, bo uzyskuje obywatelstwo kraju, z którego on pochodzi. No i jeżeli tutaj przyjedzie, no to rozumiem, że też takie małżeństwo powinno podlegać transkrypcji i też powinno być uznawane, że na przykład 14-latka albo 14-latek tak, są normalnie w związku małżeńskim. Albo na przykład też możemy sobie wyobrazić sytuację, w której obywatel Unii Europejskiej, nie wiem, Niemiec, Francuz, Hiszpan, pojechał do kraju muzułmańskiego gdzieś na Bliskim Wschodzie i ma dwie żony albo dwóch mężów. No i wraca do Europy, tak? No i rozumiem, że też zdaniem pana premiera to już wtedy nawet ten małżonek jeden, małżonek dwa nie zadziała, trzeba będzie jeszcze jakieś tam dodatkowe rubryki zrobić, no bo tych małżonków jest więcej. No to powoduje całą masę problemów i to widać, że bardzo krótkowzroczne działanie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało tutaj zastosowane.
0: I ostatnie pytanie, konsekwencja prawna. Dla pana premiera, czy pan premier trochę w przypadku Sejf się wykpił, cofnął się i ewentualną konsekwencję prawno-karną poniesie pan Gawkowski? Jak to może wyglądać?
9: Znaczy, no, pan premier ewidentnie tutaj, przepraszam za określenie, ale przycwaniakował, ponieważ tak delegował sobie dwóch swoich ministrów, którzy za niego mieli to podpisać, czyli pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i bodajże pana ministra Domańskiego. No więc w białych rękawiczkach tak przeprowadził tę operację, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o odpowiedzialność konstytucyjną, to jak najbardziej ciąży ona na premierze, ponieważ Rada Ministrów jest organem kolegialnym i przyjmując tego typu uchwałę, która właśnie upoważniła te osoby do zawarcia umowy, no dała na to przyzwolenie. Więc
0: i podobnie jest z tym rozporządzeniem, które ma poprzeć Gawkowski?
9: No tak, tak, jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej, ponieważ tutaj, mimo że oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedzialność ewentualną prawnokarną, no to ona obciąża danego

0: Donald Trump ma przylecieć dziś do Pekinu na długo oczekiwany szczyt z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Jesteśmy dwoma supermocarstwami, powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem z Białego Domu. Jesteśmy najsilniejszym państwem świata pod względem militarnym, a Chiny są uważane za drugie. Jak pisze Associated Press, Trump liczy na sukces w postaci podpisania umów z Chinami dotyczących zwiększenia zakupów amerykańskiej żywności i samolotów. Podkreślił, że rozmowy z Xi Jinpingiem będą dotyczyć przede wszystkim handlu. Administracja Trumpa chce rozpocząć proces tworzenia wspólnej Rady Handlu z Chinami, która miałaby pomagać w rozwiązywaniu sporów między oboma krajami. Taki mechanizm mógłby zapobiec ponownej eskalacji wojny handlowej zapoczątkowanej w ubiegłym roku po podwyżkach ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. Przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez USA jest demonstracją amerykańskiej administracji wobec obecnego rządu, analizował w poranku wnet były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
1: Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów i rząd, który jest z nim w niezgodzie. To jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma problem z obecną administracją amerykańską i musi się bardziej starać. Nie można jej kopnąć wprost, tak jak zrobił to ambasador Rose z marszałkiem Czarzastym. W wypadku rządu premiera Tuska pokazuje się to tak. Tego rządu się nie kopie bezpośrednio, się z nim rozmawia, ale jednak pokazuje się im, po czyjej stronie są ulokowane sympatie oraz, że Amerykanie mają narzędzie na wpływanie na polską sytuację wewnętrzną. Dlaczego mają z niego nie korzystać, skoro sami im to daliśmy na tacy.
0: Mówił były rzecznik MSZ Łukasz Jasina, a Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie, jak poinformował na antenie telewizji Publika sam były minister sprawiedliwości. Jak oświadczył, wcale nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro ma zamiar skupić się w USA na działalności politycznej i oddziaływaniu na tamtejszą Polonię. Ponadto telewizja Republika poinformowała, że będzie on nowym komentatorem stacji. Pracownicy Mety w USA protestują przeciwko niedawnej instalacji oprogramowania śledzącego ruchy myszki na służbowych komputerach. Wynika ze zdjęć rozdawanych przez nich ulotek, do których dotarła agencja Reutera. Ulotki pojawiły się m.in. w salach konferencyjnych, na napojami oraz na podajnikach papieru togo w biurach właściciela Facebooka. Zachęcano w nich pracowników do podpisania internetowej petycji przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązania. Dystrybucja ulotek odbywa się na około tydzień przed planowaną przez Metę redukcją 10% zatrudnienia. Wielu pracowników uważa, że wprowadzenie oprogramowania śledzącego ruchy myszki w praktyce pomaga tworzyć boty, które mogą tych pracowników zastąpić.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie kraju rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. Po południu na zachodzie i północy miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, na termometrach od 11 do 14 stopni. Nad morzem nieco chłodniej, bo 9.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Autopromocja. Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Witam bardzo serdecznie. Joanna Rawik. Nasz prezes Krzysztof Skowroński zażyczył sobie, żebym na 17-lecie Radia Wnet wybrała 17 ulubionych piosenek i obdarzyła je własnym.

0: komentarzem: o, Krzysiu, ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale będę się starać jak tylko można. Oczywiście w większości są to piosenki polskie, które uwielbiam. A na pierwszym miejscu jest, no zgadnijcie, Śpiewać każdy może. O, to już możecie się domyśleć, co ja o tym sądzę. A sądzę, że tak, z powodu, że bardzo nie lubię ruchów masowych, to w ostatnich dniach podjęłam decyzję. Koniec ze śpiewaniem. A prezes Skowroński mówi: jak to, całkiem? Ja mówię: całkiem. To niemożliwe. Ja mówię: jednak możliwe. No to co będzie? Ja mówię: a co, a wynajmiesz mi orkiestrę symfoniczną? Nie. No to widzisz, a mnie bumcyk nie interesuje. I oto posłuchajcie teraz przepięknego dzieła. Tak. Jonasz Kofta to napisał jako utwór satyryczny, no ale mnóstwo ludzi niestety ciągle bierze to na poważnie. Uciekaj póki czas, jak mówi inna piosenka, a śpiewa w sposób genialny, zupełnie godny monologu Hamleta, Jerzy Sztur.
1: Jolinowej niejakoś... Uwaga, kapela. To jest na 8. Doliczę do 8 i śpiewam. Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia: bis. Kapela, grasz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Czasami człowiek inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaję z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję w Opolu zaśpiewać.
1: Siedemnaste piętro.
2: I wracamy do poranka wnet. Jest godzina 8:15. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm. Także słyszymy się i widzimy na kanale YouTube Radia Wnet. Czas na gościa poranka.
3: Co tam?
4: Byliśmy umówieni na rozmowę.
3: Zapraszam na wywiad wnet.
5: Wywiad wnet.
2: A gościem poranka wnet Marcin Warchoł, poseł na Sejm, ale też doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa.
2: O prawie porozmawiamy, o polityce. O co chodzi z ustawą o kryptowalutach waszą?
6: Jest to ustawa w imię bezpieczeństwa prawnego i finansowego Polaków. Ustawa, którą chcemy zakończyć ten spór.
2: Ostatecznie zakończyć. Także istnienie kryptowalut w Polsce w ogóle, jak rozumiem.
6: Ta ustawa ma na celu uspokojenie też w pewnym sensie tych nastrojów, które wokół tego rozgorzały. Dlatego tę ustawę przedłożyliśmy. Oczywiście jesteśmy gotowi na współpracę, na poprawki. Jest to jeden z wielu projektów, przypomnę.
2: Jeden z czterech, z pięciu właściwie.
6: Tak. Także tutaj absolutnie uważamy, że ta sprawa zasługuje na to, żeby ją wreszcie zakończyć. Są ważniejsze sprawy w tej
2: na
6: chwili.
2: Na pewno od kryptowalut zacząłem, bo też poranek wnet od tych kryptowalut i od filmiku, który nagrał Sławomir Mentzen, pokazujący, że Jarosław Kaczyński chce zakazać być może nie tylko kryptowalut, ale i też internetu i płacenia telefonem, ale też używania języka angielskiego. To może być śmieszne, ale może też być groźne. Nie jest tak, że daliście tą ustawą prezent Konfederacji?
6: Nie.
2: Polityczny?
6: Nie, zdecydowanie nie. Mamy tutaj jako klub bardzo jasne zasady. Zgłaszaliśmy od samego początku wnioski do poprawki do projektu rządowego i projektu Hołowni, który był w Sejmie. Przypomnę, było to prawie 20 poprawek, które wszystkie zostały odrzucone. Chcieliśmy poprawiać te projekty złe, niedobre i rządowe, i projekt Hołowni. Nic z tego nie wyszło. Wszystko to odrzucono, no za wyjątkiem jednej.
2: Nie daliście projekty zakazujące w ogóle i tak ludzie się patrzą na was i przecierają oczy ze zdumienia. Dopiero co głosowaliście za wetem prezydenta, który argumentował, że ustawa rządowa jest zbyt restrykcyjna, po czym zgłaszacie projekt całkowitej likwidacji.
6: Jest to oczywiście
2: punkt... O co wam chodzi jest w tym PiSie? Ludzie się zastanawiają właściwie. To... Gdzie tu logika?
6: Jest to oczywiście punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Ustawa nie jest przesądzona ostatecznie. Można zgłaszać do niej poprawki. Kładziemy na stole taki projekt jako punkt
2: wyjścia. A może
6: wyjścia.
2: Pan poseł i pan profesor wolałby powiedzieć w studio, jak Mateusz Morawiecki, że to jest zły projekt ustawy?
6: Nie, to nie jest zły projekt ustawy. Każdy projekt wymaga następnych prac. Jest to punkt do dyskusji. I tak jak często w negocjacjach handlowych proponuje się określone rozwiązanie po to, żeby wynegocjować być może nieco inne.
2: A z kim wy negocjujecie tę ustawę, panie pośle?
6: Z Polakami. Rozmawiamy o tym. Wsłuchujemy się w głos ekspertów. Zasięgamy opinii. I powtarzam, ustawa nie jest ani dzisiaj, ani jutro głosowana. Ustawa będzie przedmiotem obrad Sejmu. Natomiast przedkładamy projekt, który ma ten spór rozwiązać.
2: A pan zagłosuje za projektem prezydenckim, który jest nieco bardziej liberalny niż wasz? A nawet zupełnie bardziej liberalny? Czy nie poprze pan projektu prezydenckiego?
6: Jeszcze rozważamy to. Żeby te dwa projekty się gdzieś spotkały po środku.
2: To jest pytanie, jaki to będzie środek, czy jednak niecałkowity zakaz kryptowaluty. Dla niektórych może to być dziwny temat, zupełnie poboczny, ale dla młodych ludzi to jest rzecz ważna. Jak się porozmawia z młodymi ludźmi, to oni są w dużej części zafascynowani kryptowalutami.
6: I nie, absolutnie nie negujemy tego z gruntu, jak powiadam. Natomiast widzimy zagrożenia. Brak regulacji jest takim zagrożeniem i wszyscy ci, którzy w to inwestują, podobnie jak wcześniej inwestowali w Amber Gold, muszą mieć świadomość, że są ogromne ryzyka. Amber Gold nie bez powodu przywołuje, bo jest to afera Donalda Tuska i afera obecna związana z krypto...
2: Ale mieliśmy też aferę Skok Wołomin, a jednak PiS nie proponuje likwidacji wszystkich skoków. To, że gdzieś jest afera, nie oznacza, że cały system trzeba wyrzucić do śmieci.
6: To prawda, aczkolwiek tutaj powtarzam słowa, które już wcześniej padły na trybunie sejmowej z ust naszych polityków, że to jest afera Donalda Tuska. Tak jak wcześniej inwestorzy, którzy stracili miliony w Amber Gold, dzisiaj tracą miliony właśnie w tego typu ryzykownych inwestycjach. I patrząc na to, na opieszałość, czy wręcz powiedziałbym mocniej, nieróbstwo prokuratorów, taką nonszalancję w tej sprawie, kiedy to dowody znikają. Pracownicy firmy alarmują, że niszczone są dowody elektroniczne, a prokuratorzy nic nie robią. Jeden pojechał na urlop, drugi zdaje się, że miał powiązania z tą firmą wcześniej i dlatego nie może sprowadzić sprawy. To pokazuje, że ta afera, będąca aferą Donalda Tuska, wymaga wyjaśnienia oczywiście i nie może być tak, że Polacy znów padną w setkach tysięcy ofiarą jakiejś zbiorowego oszustwa.
2: Mateusz Morawiecki mówi ta ustawa, bo to jest oczywiście sprawa jednostkowa, ale też obudziła na powrót spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, dlatego z panem posłem o tym rozmawiam na sam początek. Mateusz Morawiecki, jak wspomniałem, jest przeciwko ustawie. Odpowiedział mu Jacek Sasin na Platformie X, pisząc następujące słowa. Nigdy nie byłem fanem kamieni milowych, zgody na warunkowość, czy ścigania samorządów za uchwały prorodzinne, ale nie robiłem z tego publicznego spektaklu przeciw własnemu obozowi. Tym różni się moje pojmowanie polityki od Mateusza Morawieckiego. Polityka to gra zespołowa i odpowiedzialność za państwo, a nie solowa gra pod własne ambicje i budowanie kariery na podkreśleniu różnic z własną formacją. Warto o tym pamiętać. Jacek Sasin, czyli co, na powrót mamy spór między Mateuszem Morawieckim a tą bardziej konserwatywną częścią PiSu?
6: Pan premier Sasin wyraził rzeczywiście...
2: Pan też by tak powiedział, że Mateusz gra na siebie? Znaczy, że nie gra zespołowo?
6: Tego nie napisał pan premier Sasin, aczkolwiek ja się tutaj absolutnie podpisuję.
2: No nie, to właśnie napisał. Tym różni się moje pojmowanie polityki od Mateusza Morawieckiego. Polityka to gra zespołowa i odpowiedzialność za państwo, a nie solowa gra pod własne ambicje i budowanie kariery.
6: Na pewno kamienie milowe były błędem. Zgoda na warunkowość również. Czy też ściganie samorządów za uchwały prorodzinne jak najbardziej. I trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Idziemy dalej jako dwa skrzydła. Najlepsze mecze, Paris Saint-Germain to pokazał, wychodzą jak się gra skrzydłami. W związku z tym dzisiaj jako szeroki obóz idziemy do wyborów. Mamy dziś zresztą klub wieczorem. Będziemy o tym dyskutować.
2: Ale także o kryptowalutach, także o tym, żeby ta ta wojna po raz kolejny nie zajmowała mediów? Wojna w PiS-ie? Wojna między PiS-em a PiS-em?
6: Nie nazwałbym tego wojną, czyli dyskusja. To jest dyskusja. Tym się różnimy od partii dyktatorskiej typu Koalicja Obywatelska, że my po pierwsze rozliczamy za błędy, umiemy się przyznać do błędów.
2: A kogo rozliczyliście za błędy?
6: W ostatnim czasie przypomnę, że sprawy, nie chcę mówić o nazwiskach posłów, kolegów, którzy akurat zostali zawieszeni, prawda, ale wszyscy zady słuchacze wiedzą, że doszło w ostatnim czasie do zawieszenia jednego z posłów. Tymczasem po drugiej stronie nie ma żadnej refleksji. Oni, którzy traktują publiczną służbę zdrowia jak swoją prywatną, nawet wożą rodziny swoich polityków jak taksówkami i karetkami pogotowia, czy jak to, co miało miejsce w Knurowie, czy jak w Aleksandrowie Kujawskim pozbawiają pacjentów leczenia po to, żeby zabieg kosmetyczny wieczorem w niedzielę załatwić swojemu bliskiemu. No to
2: pan Lenz wyleciał z Platformy po raz drugi zresztą, więc może i nie ostatni, jak pokazuje najnowsza historia polityczna Polski. No dobrze, to ten dzisiejszy klub wieczorny ostudzi emocje, jakąś wspólną wersję i wobec kryptowalut i nie tylko przyjmiecie?
6: Mamy klub, na którym będą różne tematy poruszane. Oczywiście niewykluczone, że również te tematy programowe, bardzo ważne. Przygotowujemy się, w tej chwili piszemy program do kampanii wyborczej. Program piszą Polacy. Robimy spotkania w każdej gminie. Ja również na Podkarpaciu razem z kolegą panem posłem Rafałem Weberem robimy spotkania w każdej gminie. Co tydzień Polacy nam zgłaszają bardzo liczne obawy o dewastację służby zdrowia, o zapaść finansów publicznych, o szalejącą drożyznę. Mamy ceny energii jedne z najwyższych w Europie. I to są właśnie tematy, z którymi chcemy sobie poradzić.
2: A pan ceni pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jest tak, że to wśród ekipy ziobrystów to pana wybrał Mateusz Morawiecki, żeby był pan ministrem w jego trzecim rządzie przez 2 tygodnie.
6: Na pewno nie można odmówić panu premierowi zdolności ekonomicznych i tutaj rzeczywiście tak, to prawda, byłem w trzecim rządzie przez 2 tygodnie tak prokuratorem generalnym ministra sprawiedliwości. Jest miejsce w PiS-ie i na Mateusza Morawieckiego, i na Beatę Szydło, mówi o też kwestiach społecznych, i na Zbigniewa Ziobro, i na wszystkich tych, którzy mówią tak jak u republikanów, proszę zwrócić uwagę, są katolicy i są wyznawcy religii mojżeszowej i są przedstawiciele magii, różne partie i dlatego republikanie wygrywają, mają swojego prezydenta. Tak samo i w Polsce jest miejsce na różne emocje w ramach tego samego obozu.
2: Jak na razie sondaże pokazują, że to niespecjalnie gra, ale dobrze, przejdźmy do prawnych, skoro mamy byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Na ile to jest kłopot prawny dla rządu, dla samego ministra Żurka, który zapowiadał, że wystawi wniosek o ekstradycję, ale chyba jeszcze nie teraz.
6: To jest gigantyczny kłopot. Pan minister, chce zaznaczyć, wbrew narracji reżimowych mediów, nigdzie nie uciekł. Dysponuje paszportem genewskim w oparciu o artykuł 28 konwencji z 1951 roku, z 28 lipca, o statusie uchodźców i wyjechał sobie jako zwykły turysta, jak pan, czy ja, czy każdy z radiosłuchaczy może sobie wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla Donalda Tuska jest to rzeczywiście gigantyczny kłopot i to jest jego porażka. To jest sygnał przede wszystkim. Sygnał bardzo ważny tego, że mamy w Polsce już nie wymiar sprawiedliwości, ale wymiar bezprawia. To jest sygnał, że amerykańska administracja zdaje sobie sprawę, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy i rzetelny proces. Tak? I to jest po drugie, sygnał tego, że zdemoralizowana koalicja rządząca jest zdolna do wszelkich niegodziwości. Ci, którzy torturowali niewinne kobiety z Ministerstwa Sprawiedliwości, ci, którzy ustawiali sędziów, ci, którzy wreszcie wypowiadali się tak haniebnie, areszt albo Budapeszt, premier, czy Ministerstwo Sprawiedliwości o przewożeniu w bagażniku, ci, którzy oni chcieliby dziś pana ministra przewożonego w drelichu więziennym przed kamerami reżimowych mediów. I tego obrazka Donald Tusk nie dostał. A to miało przykryć Dewastację służby zdrowia, zapaść finansów publicznych, drożyznę.
2: Jasne, ale co to mówi o sprawczości, czy możliwości, albo też kompetencjach obecnej prokuratury?
6: Bardzo wiele. To znaczy, po pierwsze, nie było międzynarodowego listu gończego. Po drugie, wcześniej złamali immunitet międzynarodowy ministra Romanowskiego. Po trzecie wreszcie, minister Żurek, który wychodzi w poniedziałek i mówi, że będzie ekstradycja, a nie wie tego, albo może wie, tylko okłamuje, że do ekstradycji potrzebny jest areszt prawomocny, a my teraz czekamy na uprawomocnienie się i dopiero posiedzenie będzie we wrześniu, to jest po prostu zapaść. Tam to jest amatorszczyzna, to jest partactwo. Nawet nie było skutecznego przedstawienia zarzutów panu ministrowi Ziobrze, co ostatnio wytknął Sąd Okręgowy w Warszawie, warto o tym powiedzieć, bo uwzględnił zażalenie obrońców na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Dlaczego? Bo nie podjęto próby przesłuchania pana ministra, podczas gdy legalnie przebywał w znanym, pod znanym adresem w Budapeszcie. A przepisy mówią wyraźnie, żeby przedstawić zarzuty, potrzeba wpierw przesłuchać. Nie podjęto takiej próby w ogóle i sąd dlatego uchylił postanowienie o zabezpieczeniu. Więc porażka goni porażkę. Jest to porażka prawna, polityczna i wizerunkowa Donalda Tuska.
2: Myśli pan, że uda się ściągnąć z Waszyngtonu czy z innego miejsca w Stanach Zjednoczonych Zbigniewa Ziobro do Polski, bo Donald Tusk, Radosław Sikorski, no i minister Żurek deklarują, że tak się stanie.
6: To będzie ewentualna procedura ekstradycyjna w Stanach Zjednoczonych potrwa co najmniej 3 lata. Żurkowi nie uda się na pewno to przed wyborami i nie uda się mu zamienić kampanii wyborczej w pokazowy proces ustawiony przed sądem polskim. Ale jeżeli będzie tego próbował, to dostanie rzeczywiście pokaz, ale demokracji, prawa i praworządności w wydaniu amerykańskim i w trakcie najbardziej gorącego okresu kampanii wyborczej sąd amerykański, który będzie rozpoznawał wniosek ekstradycyjny, punkt po punkcie będzie wytykał, po pierwsze właśnie, tortury wobec kobiet, ustawianie sędziów, skandaliczne wypowiedzi premiera i ministra przesądzające winę i łamiące zasadę domniemania niewinności i amerykańskie media będą to nakłaniać na cały świat. I zamiast ministra Ziobry właśnie premier Tusk sam siebie rzuci lwom na pożarcie. Tak to będzie wyglądało. I to podczas igrzysk, które zorganizował na kampanię wyborczą. Gratulacje, panie premierze.
2: Marcin Warchoł, naszym gościem. To jeszcze jeden element, który też się na tym posiedzeniu rozstrzygnie, nie tylko kryptowaluty, które sprawozdanie komisji ma być jeszcze gotowe właśnie na tym posiedzeniu, ale też kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. To kolejny obok Trybunału element sporu. Nauczyliśmy się, czym jest KRS przez ostatnie 10 lat. 15 sędziów zostanie wybranych, 13 zgłosi koalicja rządząca, ale po jednym PiS i po jednym Konfederacja. Zagłosujecie w tym głosowaniu? Nie zagłosujecie, bo do KRS-u ma trafić pański także kolega z ministerstwa, Łukasz Piebiak, sędzia, ale też były wiceminister sprawiedliwości.
6: Głosowanie jest blokowe. Nie jest na indywidualnych sędziów, tylko głosujemy na całą listę. Więc...
2: I cała ta procedura z wyborem, że Justicja, Temis wybrały swoich, złożyli podpisy, oni byli w komisji. To wszystko jest zgodne z ustawą, czy nie jest zgodne? Wy weźmiecie udział, bo z komisji żeście tam się nie głosowali. Opuściliście komisję.
6: Opuściliśmy komisję, dlatego że wczoraj zostało wydane bardzo ważne zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał kazał dokonywania wyboru do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed Trybunałem. Przypomnę, że jest zawisła taka sprawa z wniosku naszego Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo ważnego, mianowicie zaskarżyliśmy przepisy, które interpretowane są w taki sposób, że pozwalają sędziom wybierać się poza Sejmem. Sejmowi wykręcono ręce, zamknięto usta i kazano mu jedynie zaklepywać to, co gremia sędziowskie sobie zrobią poza Sejmem. To jest nieakceptowalne. Ustawa mówi jasno. Sejm wybiera, a nie Sejm zaklepuje wybór. I o to chodzi w tej sprawie przed Trybunałem. Trybunał wczoraj wydał to postanowienie, zakazując Sejmowi przeprowadzania wyborów. I dlatego opuściliśmy salę, opuściliśmy komisję i apelujemy do marszałka o zaprzestanie prac, o respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
2: Czyli w tym głosowaniu udziału nie weźmiecie?
6: Wszystko to wskazuje, że rzeczywiście, że nie będziemy tego w żaden sposób akceptować, że nie będziemy się w to wpisywać. Natomiast jeśli chodzi o kolegę pana posła, pana ministra Piebiaka, o którego pan pytał, chcę zaznaczyć, że to jest wybitny prawnik, wykładowca akademicki, jest to doktor nauk prawnych, wcześniej wiceprezes Justicji, obecnie prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, sędzia z ogromnym dorobkiem, więc do Krajowej Rady Sądownictwa nadaje się jak mało kto.
2: Ale waszego głosu nie otrzyma, bo będzie głosowanie blokowe nad całą piętnastką, mimo tego zabezpieczenia nałożonego przez Trybunał Konstytucyjny.
6: Zabezpieczenie, mam nadzieję, że chociaż jestem niestety realistą, powinno być respektowane przez marszałka. Jest to złamanie prawa, jeżeli marszałek dopuści do tego, wbrew postanowieniu trybunalskiemu. I rzeczywiście tutaj jako klub, który zgłosiliśmy kandydata, no cały czas apelujemy, żądamy zaprzestania tej bezprawnej procedury.
2: To już na koniec wróćmy jeszcze mi do tego, co pan powiedział o tym klubie, dzisiaj wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości. O czym będzie debatować, jakie wnioski z tego klubu mogą popłynąć?
6: Kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, już pokazuje, że jest efekt Czarnka. Już pokazuje, że po pierwsze sondaże rosną.
2: Czyli co, zgrupowanie się na tym jeszcze mocniej wokół Przemysława Czarnka, że...
6: Co tydzień zgłaszamy nową ustawę, bardzo ważne projekty, jak choćby ratowanie dewastowanej przez Tuska służby zdrowia 800 milionami zamiast na reżimową NeoTVP czy zamrożonych aktywów rosyjskich. Te środki można pozyskać i wesprzeć NFZ. Przypomnę, dziura 23 miliardy złotych. Następna ustawa dotycząca paliw, ustawa, którą ostatecznie rząd sam zgłosił, ale po presji zapoczątkowanej przez pana profesora Przemysława Czarnka. Ostatnia wreszcie bardzo ważna inicjatywa pana profesora to jest audyt spółek Skarbu Państwa, bo one w tej chwili szorują po dnie. Każdego tygodnia zgłaszamy nowe inicjatywy. Pan profesor Czarnek jest liderem w tej chwili naszego obozu. O tym chcemy dyskutować. Chcemy podsumować ten ostatni okres, miesiąc czasu bardzo intensywnej kampanii prawyborczej. I co przed nami? Dalej nakreślić cele, wyzwania przed nami stojące w najbliższym czasie.
2: A na koniec pytanie o Zbigniewa Ziobro. Wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu?
6: Ale nie ma żadnych przeszkód, żeby nie startował. Ja mam przyjemność i zaszczyt wraz z panem ministrem Ziobrą mieć to samo biuro w Rzeszowie właśnie. Biuro funkcjonuje, działa, można się do niego zgłaszać. Są pracownicy dla wszystkich tych, którzy często przychodzą i pytają o pana ministra. Pozdrawiam serdecznie, zapraszamy do biura. Wszystko działa. Pan minister swoje obowiązki poselskie realizuje i mam nadzieję, że wystartuje.
2: I wystartuje, będzie startował tak jak kiedyś. Może to porównanie będzie nietaktowne, ale Roman Giertych, który prowadził kampanię z Włoch, to Zbigniew Ziobro będzie prowadził kampanię ze Stanów Zjednoczonych.
6: Pan minister jest aktywnym politykiem cały czas. Nigdzie się nie chowa, nigdzie się nie ukrywa i to odróżnia go od Giertycha. I nie tylko to, ale i charakter oczywiście zarzutów. Ta sprawa jest sfingowana, sprawa jest polityczna, natomiast tamte zarzuty miały absolutnie charakter karny. Natomiast tutaj pan minister jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń publicznych i chcę zaznaczyć, że wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw, jak choćby zaskarżone do Trybunału przepisy, o których przed chwilą mówiłem, były inicjatywą pana ministra Ziobry. Ja byłem tylko wykonawcą.
2: Pan minister Ziobro, jak rozumiem, aktywnie działa. Chociaż za oceanu, to było blisko do Polonii. Do Polonii są w Stanach. Chociaż to nie ten okręg wyborczy, ale kto wie, może zmieni okręg. Naszym gościem był Marcin Romanowski, doktor habilitowany.
6: Marcin Warchoł.
2: Warchoł. A właśnie, a Romanowski? Co z Marcinem Romanowskim? Pomyślałem o nim, bo tak wszyscy zapomnieli, wszyscy mówią Ziobro, a Marcin Romanowski w tym wszystkim znikł.
6: Nie wiem, nie mam pojęcia. Czekamy na jakąś tutaj informację. Nie mam wiedzy o panu ministrze Romanowskim.
2: Marcin Warchoł.
6: Tak jest.
2: Były minister sprawiedliwości,
6: tak jest.
2: Prokurator generalny w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, o tym dwutygodniowym, a wcześniej wiceminister, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca
6: tak
2: akademicki,
6: tak.
2: Uniwersytet Warszawski i poseł PiS.
6: Pozdrawiam studentów.
2: Dziękujemy bardzo. Godzina 8:37. A cóż, ja teraz Państwu piosenkę zaproponuję, zespół Jugoton i Paweł Kukiz.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: I na koniec poranka Wnet. Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: No to podsumujmy trochę wszystko, co się udało w poranku Wnet powiedzieć. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, tam zdaje się również Marcin Romanowski przebywa, a w Polsce bój o kryptowaluty i front walki między PiS-em a Konfederacją na nowo otwarty. Wiele osób mówi, PiS wystawił Konfederacji piłkę, a ta tylko skorzystała z okazji.
3: Ale mowa o jakim podaniu piłki?
2: Ustawie, która zakazuje całkowicie obrotu kryptowalut w Polsce i nagle techniczny temat stał się tematem topowym polityki.
3: To jest dosyć wyraziste skierowanie się do dwóch różnych elektoratów. Tego elektoratu, który jest zaniepokojony pierwszymi informacjami, że mogłoby dojść do czegoś w rodzaju wtopienia ogromnych pieniędzy przez tych, którzy zaufali firmom zajmujących się kryptowaletami, a modelem zachowania ze strony Konfederacji, która mówi, że oczywiście każdy wszystko może robić. To jest troszeczkę powrót do tego dylematu, który był wokół wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, który mówił, że zasadniczo nie powinno się w ogóle żadnych pomagać narkomanom. Jeżeli ktoś się decyduje na branie narkotyków, niech potem umiera, bo wybrał sobie taki los. I tu w takich momentach widać, jak bardzo Konfederacja jest wywodzi się z tego pnia. Z kolei PiS jest zawsze po stronie tego, aby państwo reagowało, jeżeli są jakieś grupy, które są zagrożone. I tutaj te dwie filozofie się zderzyły. I zobaczymy, która polityka okaże się bardziej skuteczna. Im bardziej narastać będzie afera jakaś wokół działalności firm kryptowalutowych, tym bardziej może na tym zyskać PiS. Jeżeli z tego nie będzie wielkiej burzy, no to Konfederacja zachowa ten swój status ludzi, którzy nie chcą, aby państwo mówiło, co ma obywatel robić i żeby, broń Boże, mu nie pomagało potem, jeżeli dokona złego wyboru. Sam nie wiem, w którym kierunku pójdzie to. Ale Benzen wybrał też drugą pole zderzenia z PiS-em. No oczywiście wystąpił z wnioskiem, żeby potępić Piłsudskiego. No, każdy wie, że Jarosław Kaczyński...
2: Wczoraj stulecie zamachu majowego, tak, początek tak. zamachu majowego i rzeczywiście w tej chwili w Sejmie mamy taką koalicję, trochę czerwoni postkomuniści, trochę ZSL-owcy teraz będący w PSL-u, także krytyczni, no i narodowcy, czy ta nowa prawica, wszystkie te siły złączyły się w atakowaniu
3: Piłsudskiego. Potwierdzenie, że Mencen gdzie może, tam szuka pól zderzenia z PiS-em. Natomiast w kwestii takiego krytyki Tuska, czy też koalicji ogólnie, są takie rytualne, są takie pozbawione ostrza. Natomiast tam, gdzie on rzeczywiście widać, że wysila tą swoją inwencję, inteligencję, to są rzeczy, które mają uderzyć w PiS. No i to się rzeczy umacnia takie przekonanie w części prawej strony, że Mencen tak naprawdę chce być tą brakującą elementem koalicji 13 grudnia w przyszłości, bo trudno jak gdyby myśleć o jakiejś koalicji prawicowej, jeżeli ciągle są jakieś kwestie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że PiS bardzo dawno już Konfederacji nie atakował, mówię głównie o Konfederacji Mentzena, bo PiS brał na raczej stara się ignorować, nie nadawać mu znaczenia. No mieliśmy niedawno taki filmik i dwa, bardzo obraźliwe wobec PiSu, ale jeden z nich też obraźliwy wobec Ameryki. Więc tutaj wyraźnie Mentzen chce zderzenia z PiSem. Pytanie, dlaczego to robi?
2: Mentzen rzeczywiście uznał, że no częściej jak to się analizuje wpisy Sławomira Mentzena, to oczywiście co do opinii można się zgadzać, można się nie zgadzać. Fakty są takie, że rzeczywiście Krzysztof Bosak przyjął trochę inną narrację, Sławomir Mentzen przyjął narrację taką, że znacznie częściej na Platformie X chociażby, jak się podsumuje wpisy, znacznie częściej atakuje Prawo i Sprawiedliwość niż Donalda Tuska. Na ile to jest skuteczna metoda budowania jednak własnego elektoratu, że bez pokazania różnic między Konfederacją a PiS-em, no to trudno mówić o tym, żeby budować trwałą, niezależną formację
3: polityczną. No tak, ale to PiS też mógłby na to odpowiedzieć, że bez wskazywania różnic między Konfederacją a PiS-em, to też jak gdyby nie może budować swojego programu. I tak, gdy tak robił Kaczyński, no to się wtedy wszyscy oburzali, prawda, że stary tam starzejący się polityk atakuje tutaj młodego, ambitnego. Na pewno, jeżeli popatrzeć na sondaże, to efekt Czarnka nie jest specjalnie widoczny, chociaż no, PiS jest obecnie na poziomie 24, było już tam 19. Więc troszeczkę się polepszyło. Konfederacji w ostatnim sondażu troszeczkę spada, czyli jest na poziomie 12, więc można powiedzieć, że jest taki pewien zastój. To znaczy Czarnek na pewno zatrzymał spadek PiSu, ale nie spowodował jakiegoś wyraźnego skoku w górę. Pytanie, czy mógł to zrobić w ciągu 2 miesięcy, bo on chyba został, ile dobrze pamiętam, na początku marca ogłoszony.
2: I do tego ale jeszcze na pewno w atmosferze wojny wewnętrznej i sporu z Mateuszem Morawieckim.
3: No, która mu nie pomaga oczywiście, no bo nie można naraz, żadna partia nie wyskoczy w górę, jeżeli w mediach ulubionym tematem dziennikarzy jest rozważanie, kiedy pęknie. Ale konflikt Bosaka z Mentzenem bardzo wyraźny też nie pomaga Konfederacji. No i gdzieś w tle jest ten trzeci, czyli Brown, który z kolei nic ciekawego jako gdyby nie pokazuje. No, ten jego serial, jakiś awantur na salach sejmowych, czy unikania stawienia się przed sądem. Nie wiem, czy to jest aż tak atrakcyjne dla jego wyborców.
2: No Grzegorz Braun
3: najmniej zażartych, bo ci, którzy żyją wspieraniem, no to ubierają te swoje duerskie stroje i tam przesiadują po ileś godzin w sali sądowej, ale ja mówię o takim normalnym elektoracie. Który...
2: Ale to jest tak, jak się popatrzymy na te trzy partie prawicowe w tej chwili w Polsce, chociaż one same siebie za prawicowe nie uznają.
3: Nie, już nie mówią, że jest 5 partii prawicowych.
2: Bardzo, bardzo możliwe i to takich z ambicjami do wejścia do Sejmu. To jak się sumuje poparcie dla tych wszystkich 3 czy 5, czy ile by ich tam nie było partii prawicowych, no to, które same tak się opisują, to ich łączne poparcie w ostatnich miesiącach spada, a umacnia się Donald Tusk. Czy nie jest tak, że...
3: Tak, no bo tak musi być w sytuacji, kiedy jest taki stopień wrogości po prawej stronie. I ten pomysł, żeby wyciągać tą sprawę przewrotu majowego i potępienia Piłsudskiego jest takim przykładem, no, z jakich kamyczków układa się ta wielka smuta po prawej stronie. No. jeżeli się, no, jeżeli jest pan liderem partii prawicowej i jeśli założyć, że myśli pan o jakimś przejęciu władzy od Tuska, no to trzeba te rzeczy, które dzielą, wpychać na drugi plan, a te rzeczy, które łączą, wpychać na pierwszy plan. Jeżeli się robi na odwrót, to Donald Tusk może brać łyk dobrego wina, uśmiechać się i mówić do swoich współpracowników, no widzicie, no kłócą się. A ja jestem w stanie zagłębić, w której napuszona Rzeczpospolita i nawet Gazeta Wyborcza poprze sojusz z Konfederacją, byleby tylko PiS nie dalej pozostawał izolowany i brał.
2: Jak na razie to wszystko powoduje, że prawica słabnie, a umacnia się Donald Tusk i tak jest efekt tego chocholego tańca na prawicy.
3: No i ciekawe, czy ktoś z posłów Konfederacji Mentzena zapyta swojego lidera, czy on ten proces zauważy. Ale nie zauważy, ponieważ Mentzen ma karne wojsko i te karne wojsko będzie go bronić. Ja nie wiem, czy pan zauważył, że na X-cie skrytykowałem Mentzena za to, że sam rozpoczął, że jego partia zaproponowała procedurę odwołania pani Heni Kloski, a potem nie pojawił się na głosowaniu. To, co zwróciło moją uwagę, to, że dostałem chyba tam 300 takich ripost, takich nabulmuszonych zwolenników Konfederacji, którzy mnie udowadniali, że i tak przecież by obecność Mentzena nic nie zmieniła, bo tam nie było dostatecznej, bo zawiodła rachuba na to, że Polska w 2050 zagłosuje. No dobrze, ale jeżeli zwolennicy Mentzena nie zauważają, że jest coś kompromitującego, że Konfederacja wszczyna procedurę odwołania Heni Kloski, a potem jej lider z niewiadomych powodów nie przychodzi, no to znaczy, że mamy do czynienia z partią, która ma część zwolenników po prostu ślepo wiernych. No cokolwiek oni powiedzą, to oni sobie jakoś to wytłumaczą. Nawet domyślam się, że jeżeli ogłosi Konfederację z Tuskiem, to też sobie jakoś to wytłumaczą, prawda?
2: O, że w ten chociaż sposób, od tego, żeby postulatów. Żeby była jasność, od tego co Mentzen się odżegnuje. Chociaż dobywają wypowiedzi różne, ale linia jest raczej taka, że z Donaldem Tuskiem koalicji nie będzie. Trochę inaczej się odpowiada, jeśli chodzi o całą platformę bez ale, Donalda Tuska.
3: Czy słyszał pan jakąś jedną spójną wyraziste przemówienie, które przebiłoby się do mediów pana Bosaka w ostatnim czasie? Nie, bo ja nie mówię o tym, że się pojawia w Polsat News albo u pani Gozdyry, albo bo gdzieś tam i mówi, że jemu się coś tam nie podoba, prawda? Ja przepraszam, bo...
2: Na pewno odbyła się krytyka Sławomira Mentzena, jeżeli chodzi o stosunek do szefa sztabu generalnego.
3: No dobrze, no to jedna. Ale no jeżeli jest partia, która w ciągu ostatniego pół roku bardzo często, jeżeli są wyskoki Mentzena i są komentarze Bosaka, no i nic z tego nie wynika, to te krytyki Bosaka możemy stwierdzić na pewno jedno. Nie powstrzymują Mentzena od robienia tego, co chcą. No w polityce to oznacza dwie rzeczy. Albo się jakoś ostro przeciwko temu występuje, albo się tylko tak wygłasza swoje wątpliwości. No, ale to oznacza, że się nie powstrzymuje Mentzena od tych rzeczy. Dlatego ja nie potrafię się emocjonować tym, że pan Bosak się w tej czy innej sprawie dystansuje. No niewiele to zmienia. Mentzen robi, co chce. No.
2: I rzeczywiście ma taką politykę, a nie inną. To już puentując naszą rozmowę o polityce, Zbigniew Ziobro. To zaszkodzi PiS-owi, czy pomoże to, że Donald Tusk zapowiadał, że go dostanie, a zawiódł minister Żurek, minister Sikorski?
3: To zależy. To się dzieli teraz z kolei na tak zwany, no taki szeroki elektorat pisowski trzyma, cieszy się z tego, bo to jest sytuacja, w której Tusk dostał po nosie, no. No oczywiście publicyści, na przykład Rzeczpospolitej, którzy zawsze potrafią wytłumaczyć wszystko, co robi Donald Tusk, no mają teraz nową tezę, że Tusk chciał, żeby tak było, bo to jest dla niego wygodne. No to jest taka tłumaczenie jak sposób. No, przepraszam, no półtora miesiąca temu Sikorski chwalił się, że dostał od ambasadora Toma Rose zapewnienie, że Ameryka nie będzie uczestniczyć w żadnym przyjmowaniu Ziobry i okazało się, że Ziobry jest w Ameryce. No więc no, o czym my mówimy? No. Natomiast ten elektorat konfederacki, młodszy, nie ma do Ziobry żadnego stosunku pozytywnego. To jest bardziej dla nich postać z jakiejś innej epoki, więc obserwują. Zresztą Mentyn też obserwuje niedolę Ziobry z obojętnością. A w PiSie oczywiście, jak to w PiSie, Ziobro też miał wiele polityków, którzy odnoszą się do niego obojętnością. No tak było z marszałkiem Terleckim, który był pytany, czy powinien zostać tam usunięty z jakiejś komisji, powiedział, no jak nie przychodzi, no to będzie usunięty. No to no trudno znaleźć w tej wypowiedzi jakąś sympatię dla Ziobry. Ale Ameryka pokazała Tuskowi, że uważa Polskę za kraj niepraworządny. Tak, to jest fakt. I oczywiście Tusk będzie... Bo Tusk, proszę pamiętać, że Tusk próbował cały czas takie, tutaj PiS próbuje nas przedstawiać jako wrogów Trumpa, ale proszę bardzo, mamy całkiem niezłe relacje, proszę bardzo, Sikorski spotyka się z panem Rubio, a pan ambasador mówi, że Donald Tusk jest świetnym premierem, więc o co chodzi? No, obecność Ameryki w Ameryce Ziobry, jak się zdaje, Romanowskiego, pokazuje, że tak nie będzie. A jak jeszcze Tusk zacznie robić próby ekstradycji, to dopiero Ziobro będzie miał okazję przed sądem pokazać te wszystkie dowody na to, które są faktem, że premier kraju przed osądzeniem Ziobry już sugerował werdykt. Takie rzeczy w Ameryce się nie podobają.
2: O czym mówił Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, historyk. Dziękuję bardzo.
3: To ja jestem zaszczycony Państwa zaproszeniem.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my się powoli z Państwem żegnamy. Poranek Wnet zamykamy. Za chwilę serwis informacyjny, potem audycja Hanny Tracz. Potem będzie audycja, żebyś wiedział, a potem audycja wyborcza, na którą... A Studio Kasyno, właśnie, zapomniałem, że teraz jest Studio Kasyno. Rzeczywiście słuchałem w poniedziałek i to było bardzo, bardzo ciekawe, a we wtorek gdzieś musiałem jechać i byłem niestety w klinice weterynaryjnej, to nie słuchałem, a dzisiaj będę słuchał zapartym tchem, a Państwa zapraszam jeszcze na 10:00 na Odyseję Wyborczą. Dziękuję bardzo za realizację. Szymon Chrystianus, Konrad Tomaszewski, a Państwu przypominam, jak ten poranek rozpocząłem, ruszyła specjalna akcja na 17 urodziny Radia Wnet. Staramy się, jak powiedziałem rano, nie jest to łatwy i szybki proces, ale staramy się włączyć kolejny silnik na naszej żółtej łodzi podwodnej. Staramy się zbudować profesjonalne studio audio wideo. To drugie jest ważne, tak żeby podbijać nie tylko eter radiowy, ale także internet. Idzie nam to nie najgorzej. Raz 9, raz 10 kanał na YouTubie ze wszystkich kanałów polityczno-społecznych w Polsce. Pod względem wyświetleń wyprzedzamy wiele dużych mediów, ale może bylibyśmy w pierwszej piątce. Żeby to się wydarzyło, potrzebujemy odpowiedniego zaplecza technicznego w ramach 17 urodzin, które już przypadają za chwilę 20 4-5 maja będziemy świętować już tak bardzo intensywnie nasze 17 urodziny, zbieramy na serce takiego nowego studia. Tym sercem jest nowa konsola. Wszelkie informacje są na naszym patronajcie www.patronite.pl/radiownet, bo to dzięki patronom możemy nasze radio realizować. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy i słuchaczy do tego włączenie się. Także mówię to do siebie jako patron radia. Też zaraz się w tą zbiórkę włączę. patronite.pl/radiownet. Zachęcamy i bardzo dziękujemy. A teraz już najwyższa pora na serwis informacyjny. Do usłyszenia.

0: wiadomości wnet.
1: Wśród osób towarzyszących Donaldowi Trumpowi podczas oficjalnej wizyty w Pekinie są m.in. Jensen Huang z NVIDII, Tim Cook z Apple'a, Elon Musk z Tesli i SpaceX oraz Larry Fink z BlackRocka, podaje BBC. W delegacji znaleźli się także przedstawiciele Mety, Visa, JP Morgana, Boeinga, Cargilla i innych firm. Trump ma przylecieć dziś do Pekinu na długo oczekiwany szczyt z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Jak pisze Associated Press, Trump liczy na sukces w postaci podpisania umów z Chinami dotyczących zwiększenia zakupów amerykańskiej żywności i samolotów. Administracja Trumpa chce rozpocząć proces tworzenia wspólnej rady handlu z Chinami, która miałaby pomagać w rozwiązywaniu sporów między oboma krajami. Taki mechanizm mógłby zapobiec ponownej eskalacji wojny handlowej zapoczątkowanej w ubiegłym roku po podwyżkach ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. A przed szczytem Trump-Xi Chiny ponownie wyraziły stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi i wezwały Waszyngton do dotrzymania zobowiązań przed przyjazdem Donalda Trumpa. Jak pisze Reuters, Stany Zjednoczone są zobowiązane prawnie do zapewnienia Tajwanowi środków do obrony, mimo braku formalnych stosunków dyplomatycznych z wyspą. W grudniu administracja amerykańska ogłosiła największy w historii pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości 11 miliardów dolarów. Rzeczniczka chińskiego biura do spraw Tajwanu oświadczyła, że kwestia wyspy jest sprawą wewnętrzną Chin i należy do narodu chińskiego. Jesteśmy gotowi w Polsce na przyjęcie amerykańskich żołnierzy z Niemiec, jeśli taka okoliczność się pojawi, opowiadał prezydentowi Rumunii o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą w tym kraju. Nawrocki i Nikusz Ordan zgodzili się na wczorajszej konferencji prasowej, że Polska na północy i Rumunia na południu to twierdze na wschodniej flance NATO, a nasze kraje to partnerzy strategiczni. Prezydenci spotkali się wczoraj, wczorajszego popołudnia w bukaresztańskim pałacu Cotroceni, który jest siedzibą rumuńskiej głowy państwa. Dziś Nawrocki i Dan poprowadzą szczyt bukaresztańskiej dziewiątki z udziałem przywódców innych państw wschodniej flanki NATO. Przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez USA jest demonstracją amerykańskiej administracji wobec obecnego rządu polskiego, analizował w poranku wnet były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
2: Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów i rząd, który jest z nim w niezgodzie. To jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma

0: Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że będzie on jej nowym komentatorem. Arabia Saudyjska przeprowadziła liczne, nieujawniane wcześniej ataki na Iran w odwecie za uderzenia przeprowadzone na terytorium Królestwa podczas wojny na Bliskim Wschodzie, poinformowało agencji Reutera dwóch z zachodnich urzędników zaznajomionych ze sprawą oraz dwóch urzędników irańskich. Ataki zostały przeprowadzone pod koniec marca przez saudyjskie siły powietrzne. Jeden z rozmówców powiedział jedynie, że były to odwetowe uderzenia po tym, jak zaatakowano Arabię Saudyjską, a agencji Reuters nie udało się ustalić, jakie były konkretne cele.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie kraju, rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie i północy burze. Wysoko w górach deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem, na termometrach od 11 do 14 stopni, choć nad morzem nieco chłodniej, bo 9.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sport, Szymon Christianus. Piłka nożna. Dzisiaj w polskiej ekstraklasie dwa ważne, zaległe spotkania. Arka Gdynia podejmuje, która walczy o utrzymanie, podejmuje Górnik Zabrze o 18, natomiast o 20:30 mecz dwóch drużyn z czołówki, czyli Raków Częstochowa kontra Jagiellonia Białystok. Natomiast w Hiszpanii w Realu Madryt pojawiają się doniesienia, że José Mourinho i właśnie Real są w zaawansowanej fazie negocjacji. Chodzi oczywiście o zatrudnienie legendarnego portugalskiego szkoleniowca na przyszły sezon i zastąpienie Alvaro Arbeloi. Prezes Florentino Perez tego oficjalnie nie potwierdził, a właśnie na razie nic nie powiedział na konferencji prasowej, którą wczoraj zwołał i również w takim celu, że zapowiedział, że nie odchodzi z klubu, oczywiście w kontekście ostatnich kryzysów w klubie, który ma miejsce w ostatnich tygodniach, nawet miesiącach, i będzie kandydował w kolejnych wyborach na prezesa. W piłce nożnej również znamy finalistów playoffów Championship, oczywiście o ostatnie trzecie miejsce wśród Benjaminków przyszłorocznej Premier League. Southampton pokonuje w dogrywce Middlesbrough na St. Mary's. Gol w 116 minucie zdecydował o wyniku rywalizacji. To był mecz, któremu towarzyszyły kontrowersje związane z potencjalnym szpiegowaniem drużyny z Southampton. Ponoć miał szpiegować drużynę z północnej Anglii, jaką jest Middlesbrough. W finale zagrają na Wembley z Hull City, które pokonało w drugim półfinale Millwall. Ten mecz będzie miał miejsce w najbliższy weekend. Przypominam, Southampton w Championship zajęło 4. miejsce, a Hull 6. No i któraś z tych drużyn dołączy do Coventry City, Franka Lamparda i Ipswich Town w najbliższym sezonie w Premier League. Natomiast w tenis. Dzisiaj Iga Świątek zagra w Italian Open WTA Masters 1000 z Amerykanką Jessica Pegula o godzinie 13. Natomiast wczoraj wieczorem młoda tenisistka Coco Gauff pokonała jeszcze młodszą tenisistkę, Rosjankę Mirę Andrzejewą, i jest już w półfinale. Natomiast Iga potencjalnie zagra, jeśli oczywiście wygra dzisiejszy mecz, z którąś z zwycięzczynią ćwierćfinału pomiędzy Eliną Świtoliną i Jeleną Rybakiną. Natomiast wśród mężczyzn jeszcze ćwierćfinały się nie zaczęły. Najciekawsze zestawienie to Włoch Jannik Sinner, lider rankingu, i Rosjanin Andrzej Rublev. W NBA San Antonio Spurs dzisiaj w nocy pokonało Minnesota Timberwolves 126-97. Zdecydowane zwycięstwo na własnym parkiecie. Stan playoffów na obecną chwilę, to jest półfinał zachodniej konferencji, jest 3-2. Francuski gwiazdor Victor Wembanyama zaliczył double-double, czyli tak zwaną podwójną dwucyfrówkę. 27 punktów, 17 zbiórek, a do tego jeszcze dołożył 5 asyst. W finale zachodu już czeka Oklahoma City Thunder, która już wczoraj pokonała ostatecznie Los Angeles Lakers. Natomiast dzisiaj w półfinale wschodu Detroit Pistons zagrają z Cleveland Cavaliers. Na razie stan playoffów jest 2-2, a w finale już zamel-

0: dawali się New York Knicks Jeremy'ego Sochana. Natomiast są to stosunkowo mało ważne informacje dzisiaj, ponieważ dotarła wiadomość, że zmarł Brandon Clark, zawodnik Memphis Grizzlies. Kanadyjczyk miał 29 lat, grał na pozycji power forward, czyli po polsku silny skrzydłowy. Całą karierę w NBA był związany właśnie z klubem z Memphis od 2019 roku, kiedy został zdraftowany. To wszystko w sporcie. Szymon Christianus, do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
7: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
6: A Radia Aktywni.
7: W każdą środę o godzinie 14:10.
6: Zapraszamy, będzie się działo.
7: Liczymy na Was.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
10: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
11: To była autopromocja.
12: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
13: Studio Casino.
14: Dzień dobry Państwu, a może powinnam powiedzieć buongiorno. Hania Tracz za konsuletą Szymon Christianus. Witam się z Państwem ponownie z miasteczka Casino. Dziś siedzę w kawiarni tuż przy Urzędzie Miasta, a to dlatego, że ten plac jest niedaleko placu, z którego odjeżdża autobus numer 16, do którego dziś ponownie się udam, a wczoraj się udałam i tak zakończyłam audycję wczorajszą z Państwem. Autobus numer 16 to jest ten autobus, który za opłatą za 1 euro może Państwa wwieźć na wzgórze Monte Cassino, na które właśnie patrzę. I tak wczoraj też zrobiłam i tak się też stało. Wsiadłam, zapłaciłam 1 euro i w ciągu 10, może 15 minut znalazłam się na samym szczycie. Serpentyny, niesamowite serpentyny, ale pani kierowca akurat, bo woziła na górę mnie kobieta, bardzo brawurowo jechała, bardzo szybko. Widać, że nieraz już tymi serpentynami pod górę się wdrapywała, co spotkało się też z reakcją pasażerów, którzy niekoniecznie byli zachwyceni taką brawurową jazdą, ale widoki naprawdę były niesamowite na otaczające tutaj dolinę, w której leży Casino Wzgórza, bo oczywiście Monte Cassino to ponad 500 metrów, natomiast w całej perspektywie widać góry, które są znacznie wyższe. I tak już myślałam, żeby może w trakcie tej jazdy nagrać rozmowę, bo ze mną w autobusie były dwa małżeństwa z Polski, ale widziałam przerażenie w oczach jednej z pani, która bardzo ciężko znosiła tę jazdę, dlatego dopiero po tym, jak dojechaliśmy na górę pod sam klasztor, zdecydowałam, że zapytam Państwa, co robią na Monte Cassino i oto taką rozmowę z dwoma małżeństwami, którzy razem ze mną z autobusu wysiedli, przeprowadziłam.
15: Zamknij oczy i nie patrz.
14: Dzień dobry. Przed chwilą wjechaliśmy, to była taka podróż na Monte Cassino trudna.
5: Tak, dla mnie bardzo, bo na stare lata zrobiłam się bardzo strachliwa. I także byłam już na Monte Cassino, ale 30 lat temu. I teraz po prostu chciałam odwiedzić, ponownie zobaczyć, co się zmieniło.
14: Skąd państwo przyjechali?
15: Przyjechaliśmy z Łomży, a chcieliśmy tutaj podążać śladami historii za generałem Andersem. No i zobaczyć tutaj, prawda, ten klasztor, tak, który miejsce, Polacy, to miejsce właśnie tego takiego heroicznego zwycięstwa Polaków, bo to przecież Polacy, prawda, różni stawiali czoła, a mówię, że Polacy znowu zwyciężyli. Może nie tak wykorzystaliśmy to zwycięstwo jak należy, no ale daliśmy, otworzyliśmy drogę do Rzymu. No i tutaj należy to jakoś, prawda, wspierać tą historię, cały czas opowiadać potomnym, prawda, wnukom, obejrzeć to miejsce.
14: Ale pani mówiła, że już pani tu była 30 lat temu, a państwo po raz pierwszy?
16: Nie, ja po raz pierwszy.
14: I jak wrażenia do tej pory?
16: No na razie to tylko była podróż, jeszcze tak my musimy zobaczyć ten klasztor, otoczenie. I wtedy dopiero możemy o jakichś wrażeniach mówić, bo na razie to tylko sama podróż i
15: to taka potężna góra i to robi niesamowite wrażenie.
14: Myśleli państwo, że jest mniejsza?
15: Ja myślałam, że to znaczy...
5: Ja byłam przygotowana, bo już mówię, widziałam, byłam, ale tutaj właśnie moja rodzinka
15: tak,
5: po raz pierwszy.
15: Ale to takie wrażenie no, niesamowite, przecież jakim to trzeba było być naprawdę wspaniałym dowódcą, jakiej strategii tutaj zastosować i jakim dzielnym żołnierzem, prawda,
16: żeby... Przełamać obronę taką, bo tutaj na takim wzniesieniu, prawda, i to wszystko to jest wręcz tam niewyobrażalne, że
15: to serce się... rośnie, że to my Polacy pytamy się w miasteczku, gdzie to jechać na Monte Cassino, a tutaj Włosi wiedzą, generał Anders, Polacy, prawda, jakoś tak patrzą na nas takim serdecznym wzrokiem i taka duma nas rozpiera niesamowita, przecież to jest kupa historii, no i tak jak mówię, no i to serce się raduje, niesamowicie.
16: Przyjechaliśmy zwiedzać Rzym, ale i przy okazji poświęciliśmy ten jeden dzień, żeby w to miejsce jednak przyjechać i obejrzeć.
14: To mamy nadzieję, że stwierdzą państwo jeszcze po wizycie na cmentarzu i w klasztorze, że było warto ten jeden dzień.
15: No, tak, to jest kawał historii. Ja myślę, że każdy Polak powinien to miejsce przynajmniej raz zobaczyć, bo to jest, no tak jak mówię, no niesamowicie wzruszający moment. Jedzie się i człowiek patrzy i nie wierzy własnym oczom, że Polacy byli w stanie takie wzgórze, prawda, zdobyć, otworzyć drogę na Rzym i że przełamać tą taką słynną linię Gustawa. No i ten generał Anders znowu tutaj daje o sobie znać i ta niesamowita duma, prawda, że to nazwisko jest znowu tutaj na ustach wszystkich. Anglicy, generał Anders, zobaczcie, Polacy, no i ja mówię, taka niesamowita radość, no nie.
17: Ja wtrąciłbym jedno zdanie, zaskoczyła mnie stromość zboczy. To są zbocza, które trudno pokonać na piechotę, a oni dali radę ciężkim sprzętem. To najbardziej zaskoczyło mnie, bo wiedziałem, że to jest wzgórze, ale nie miałem pojęcia, że o aż tak stromych zboczach.
14: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy Łomżę w takim razie, tak?
16: I Lublin, my z Lublina.
14: Łomżę i
15: Lubliana, tak, to jest ta... To Polska patriotyczna. Ja myślę, że w ogóle my Polacy jednak jesteśmy takimi patriotami, prawda? Łączymy się w tych ciężkich chwilach, zawsze to serce oddajemy tej Europie, no i tutaj należy tym żołnierzom, generałowi Andersowi złożyć taki hołd. No, dziękuję.
16: Bardzo dziękuję.
17: No i bazylkę zobacz.
14: I takie były wrażenia moich współpasażerów, którzy udali się do klasztoru, ale ja do klasztoru nie zawitałam wczoraj, tylko kątem oka go zobaczyłam i zeszłam w dół w stronę cmentarza polskiego, dlatego że wczoraj była rocznica śmierci generała Władysława Andersa i w związku z tym na polskim cmentarzu na Monte Cassino miała miejsce msza, odbywały się uroczystości i tam spotkałam córkę generała Andersa, panią Marię Annę Anders. Dziś 12 maja, 56. rocznica śmierci pani ojca. W związku z tym stoimy na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Jak pani w dzisiejszym dniu się czuje? Co pani sobie myśli, przychodząc tutaj i odwiedzając to miejsce?
18: No, nie mogę uwierzyć, że już 56 lat. Mi się wydaje czasami, że to wczoraj. Bo pamiętam tę ostatnią wizytę taty w ogóle tutaj w 69 roku. A i zmarł w 70 roku. Ale wielkie emocje, dla mnie zawsze wielkie emocje, nawet jak się nic nie dzieje, to jak jestem sama na cmentarzu, to też wiem. Oczywiście oboje rodzice są pochowani tutaj, ale mi jest naprawdę miło, że są przyjaciele tutaj zawsze, że Bractwo Kurkowe mnie towarzyszy, zawsze pamiętam o tym, że młodzież z Polski, bo to jest ważne, żeby właśnie młodzież widziała, jak to jest, żeby się uczyła historii. Także to różne emocje. Będzie msza święta z pośrednictwa kościoła w Rzymie, świętego Stanisława. No ja tutaj byłam ambasadorem przeszło 5 lat. Przyjeżdżam do Włoch całe życie, także Włochy moja druga ojczyzna.
14: To jest takie miejsce pani bliskie?
18: Bardzo. Cały kraj, a cmentarz oczywiście specjalnie.
14: Czy pani może przybliżyć tę historię, jak to było, dlaczego tato tutaj spoczywa?
18: No, pani wie, się tak zdarzyło, że jako właśnie w 69 roku, to była 25. rocznica bitwy Monte Cassino, i ojciec chciał przyjechać na te uroczystości, to lekarze jemu nie pozwolili w maju. I w ogóle nie chcieli, żeby on jechał, a ojciec powiedział, no wiecie, jeżeli mam umrzeć, to jest stosowne miejsce dla mnie, jeżeli coś się stanie, to po prostu będę tam z moimi żołnierzami. I to się tak przyjęło, mi się zdaje, że nigdy nie było w testamencie, a po prostu wszyscy pamiętali słowa mojego ojca, specjalnie moja mama. No i faktycznie to właściwe miejsce, bo niby gdzie, Wielka Brytania, no właściwie ojciec musiał być w Wielkiej Brytanii, ale nisko w tym nie łączyło z Wielką Brytanią. Polska nie była wolna. Także to jest Polska, tak się mówi, mała Polska poza Polską.
14: Tu ze swoimi żołnierzami spoczywa? Czy tato pani opowiadał o tych żołnierzach? Czy to jest tak, że pani miała jakiś kontakt na przykład z weteranami tutaj bitwy o Monte Cassino, jak była młodą dziewczyną?
18: No, ja miałam zawsze kontakt z niej. Moja mama jeszcze bardziej niż ja. Ich było strasznie dużo, oczywiście, jak myśmy zaczęli przejeżdżać tutaj na te uroczystości. Teraz jest ich bardzo mało, prawda? Ale ja mam takie uczucie do nich, na przykład, bo oni zawsze mówią o moim ojcu, bo oni byli bardzo młodzi. Także oni mówią o moim ojcu, że jako ojcu. Prawda? Bo w tej Syberii, że on bał o nich i tak dalej. Także ja zawsze czułam, że to jest moja rodzina. Mi jest naprawdę przykro, że co roku ich jest mniej.
14: I co z tym robić? Bo to jest tak, że w tym roku 82. rocznica bitwy o Monte Cassino. Tych weteranów pani wspomniała jest coraz mniej. Jak tę pamięć kultywować, jak ją dalej przekazywać?
18: Bo dzięki osobom tak jak ja, dzięki osobom tak jak Bractwo Kurkowe, dzięki osobom Instytut Pamięci Narodowej oczywiście. No i ja specjalnie teraz nasz prezydent, który właśnie podkreśla to ważne chwile naszej tożsamości i wartości, wszystkie te cechy, które mój ojciec tak chwalił. I o to chodzi właśnie, żeby przekazywać młodym ludziom.
14: I młodzi ludzie idą, więc ja już nie będę czasu...
18: Młodzi ludzie idą tam i przyjdzie nawet ktoś, jeżeli nie burmistrz, to ktoś z ramienia tutaj burmistrza, także musimy kończyć, ale miło mi będzie było. No i oczywiście jeszcze w dalszym ciągu tutaj się dzieje.
14: I 18 maja.
18: Konferencja prasowa, bo będzie tam będzie ten trekking na Monte Cassino. Ja mam włoskie te rzeczy, San Vittorio de Lazio, to konkurs Wojtka, będę rozdawała nagrody. No i potem przyjeżdża jedna delegacja, druga delegacja. Będzie się działo.
14: Do zobaczenia.
18: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
14: I w uroczystościach oprócz oczywiście córki generała Andersa, z którą była to krótka rozmowa, czyli pani Maria Anna Anders, brał udział też burmistrz miasta Cassino, brało udział Bractwo Kurkowe i brała udział młodzież ze zespołu szkół z Ciechanowa. Natomiast właśnie ja jeszcze spotkałam na drodze damy z Bractwa Kurkowego, a był to niesamowity widok, bo ta droga droga prowadząca do polskiego cmentarza nie jest krótka i gdzieś na tej drodze one w tych sukniach podążały, więc jeszcze szybko przed mszą porozmawiałam właśnie z damami z Bractwa Kurkowego. Panie są z Bractwa Kurkowego?
19: Tak.
14: Dlaczego tutaj panie są dzisiaj?
19: Ze względu na rocznicę śmierci generała Andersa. Wszyscy tak jakby obchodzą tego 18, nie? A my tak chcemy wrócić, ten honor włożyć też w dniu śmierci tego wyjątkowego dnia, bo no 12 maja.
14: To jest tak, że co roku Bractwo Kurkowe przyjeżdża?
19: Tak, na grób przyjeżdżamy, aby tak no świętować tą rocznicę śmierci, oddać cześć, chwałę, ale również i tak nie zapominamy o całej otoczce, o pani Anders, o żołnierzach poległych, dlatego jest tam msza święta.
14: Jak, albo czym dla pani jest Monte Cassino?
19: Dumą. Dumą. Bardzo chcieliśmy wejść tu pieszo, aczkolwiek nasz brat Kurkowy powiedział, nie dziewczynki, nie dacie rady. Dla nas jak mężczyzna mówi, nie damy rady, to my zawsze mówimy, że damy radę, prawda? Jesteśmy mocni, chcemy być mocniejsi, silniejsi, ale wracając do tematu, duma. Że Polak potrafi, nie? Duma za to, że ten honor, ta cześć, to poświęcenie, ogromne poświęcenie dla Polaków, dla wyzwolenia tego, nie?
14: Skąd pani jest?
19: Z Białegostoku. Zacina mi głos, bo już się śpieszę, proszę mi wybaczyć. Oddział Dam Kurkowych Święte Rity. Pozdrawiamy serdecznie.
14: Bardzo dziękuję. I to były damy z Bractwa Kurkowego, a w tle już mogli państwo słyszeć głos Gniewomira Rokosza-Kuczyńskiego, a więc wielkiego kanclerza Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, który młodzież ze sztandarami wprowadzał na cmentarz, ale także w trakcie mszy śpiewał i ten jego doniosły głos rozchodził się wokół cmentarza.

0: ale my oprócz oczywiście Polaków, delegacji z Polski byli też turyści, którzy odwiedzają to miejsce, między innymi Włosi, i taką parę Włochów zagadnęłam.
1: Di dove siete?
2: Di qua. Di casino.
1: Di casino.
0: Okazało się, że pan był z casino i przyprowadził ze sobą panią, która była tam po raz pierwszy, natomiast pan był tam nie pierwszy raz i właśnie mówił, że przyprowadził panią, żeby zobaczyła to miejsce. Zapytany o to, co myśli o tym miejscu, powiedział, że to jest miejsce pamięci, trzeba być wdzięcznym tym chłopakom. Zapytany, co myśli o Polakach, powiedział, że casino zawsze było dość solidarne, dość otwarte wobec Polaków, bo to przecież oni tutaj przyszli w casino, nawet w centrum widać pomniki, tablice i różne miejsca pamięci. Odkąd był mały, zawsze widział właśnie obecność Polaków. Zapytałam się też, czy lubi Polaków, powiedział, że oczywiście.
1: A casino, che cosa?
0: Zapytałam też, co w casino mówiono o Polakach, na przykład co mówiła mu babcia. Pan odpowiedział, że to właśnie jego dziadkowie opowiadali mu o Polakach, zawsze mówili, od zawsze mówili mu o tych Polakach.
1: La seconda guerra, casino.
0: Zapytałam się o to, że historia miasteczka Cassina nie jest łatwa, że zostało zniszczone. On powiedział, że i owszem, wszystko zostało zrównane z ziemią. Zapytałam też, jak dziś wygląda życie w casino. Powiedział, że mogłoby być lepiej, ale można powiedzieć, że się podnieśliśmy. Zapytałam też, czym się pan zajmuje. Okazało się, że jest pielęgniarzem, i taka krótka była rozmowa z parą Włochów, która właśnie cmentarz Polski wczoraj odwiedzała. To jeszcze na koniec, już wychodząc ze cmentarza, spotkałam pana, który myślałam na początku, że być może jest Niemcem, ale okazało się, że nie, że to jednak Brytyjczyk, i taką krótką rozmowę z nim przeprowadziłam.
3: Skąd pan jest?
0: Z okolic Londynu. Co pan tu robi?
3: Jestem na wycieczce po polach bitewnych z bratem, więc spędzamy kilka dni w casino. Zwiedzamy pola bitewne i miejsca związane z tamtymi wydarzeniami. A oczywiście jednym z kluczowych punktów jest to polskie miejsce. Jakie są pana wrażenia? To fantastyczny pomnik i moim zdaniem prawdziwy hołd dla bohaterstwa polskich żołnierzy, którzy wzięli udział w końcowej fazie bitwy. Bardzo dobrze zna pan historię II wojny światowej i kampanii włoskiej. Czy wiedział pan dużo o polskich oddziałach, które brały udział w bitwie o Monte Cassino?
4: Tak,
3: interesuję się historią wojskowości. Spędziłem 23 lata w armii brytyjskiej, więc historia wojskowa zawsze była mi bliska. Zazwyczaj dużo podróżuję po polach bitew. Dość często bywam w Arnhem, więc znam również polską część historii. Czytałem też o polskich żołnierzach pod Monte Cassino i to bardzo interesująca historia. Jak zostali schwytani przez Rosjan, a potem trafili do Włoch i walczyli u boku Brytyjczyków. Długa droga. Tak, bardzo długa droga. To imponujące, jak udało im się przedostać do Włoch, przez Iran i inne kraje. Jaki jest pana wniosek, kiedy zwiedza pan nie tylko casino, ale i inne miejsca tamtych wydarzeń? To jest nasz cmentarz, polski cmentarz, ale jest też cmentarz francuski i inne. Jakie myśli przychodzą panu do głowy, kiedy pan tu jest? Myślę, że wszystkie te cmentarze są na swój sposób bardzo imponujące, ale uważam, że polski jest szczególny. Wybrano dla niego bardzo ważne, kluczowe miejsce. Jest wbudowany w zbocze wzgórza, które polscy żołnierze zdobyli jako pierwsi. I z widokiem na klasztor. Zdecydowanie uważam, że wybrano najlepsze miejsce na cmentarz. Czy uważa pan, że dzisiejsi Brytyjczycy wiedzą dużo o polskiej historii i polskim wkładzie w wysiłek sił alianckich? Myślę, że ta wiedza istnieje, choć prawdopodobnie jest niewystarczająca. Z pewnością w pułku, w którym służyłem, czyli w pułku spadochronowym, rozumiemy znaczenie historii polskich spadochroniarzy w Arnhem. Mogłoby być tej wiedzy więcej, ale ona jest, choć jak mówię, niewystarczająca. Czy zna pan historię historię parady w Londynie po II wojnie światowej. Nie, nie słyszałem o tym. Czy wiedział pan, że polskie oddziały nie zostały zaproszone na tę paradę? Nie widziałem. Wiem natomiast, że w przypadku Arnhem generał Sosabowski został obarczony winą za utratę Arnhem. Niesłusznie, bardzo niesłusznie przez Montgomery'ego. Myślę, że dziś zostało to już naprawione, ale to była bardzo zła rzecz, która się wydarzyła. Smutna historia dla Polaków? Tak, myślę, że tak. To wszystko jest bardzo smutne. Polacy walczyli o wolną Polskę, a potem została ona przejęta przez Rosjan. Ostatnie pytanie dotyczące teraźniejszości. Co dzieje się w Anglii? Co pan sądzi o życiu w Anglii dziś?
5: W tej chwili
3: jest ciekawie. Myślę, że wiele się jeszcze wydarzy, jeśli chodzi o obecną sytuację. Staram się jednak trzymać z daleka od polityki, bo to, co się dzieje, jest po prostu bardzo smutne. Czy myśli pan, że będzie nowy premier? Myślę, że to kwestia czasu. Nie chodzi o to, czy będzie, tylko kiedy.
1: Thank you very much.
5: Thank you.
1: To była rozmowa z Brytyjczykiem, którego spotkałam właśnie na cmentarzu polskim na Monte Cassino. A teraz chwila oddechu i zaraz wracamy do studia Cassino.
6: Reklama.
7: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Po reklamie.
3: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: I teraz będzie rozmowa z panem Danielem Piotrowiczem, który co prawda nie tak jak w poprzednich historiach w rodzinie miał kogoś, kto tutaj pod Monte Cassino walczył, ale być może robi rzecz nawet jeszcze piękniejszą, bo upamiętnia tych weteranów bitwy spod Monte Cassino w Kielcach. Ja państwa teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Skąd pan jest?
9: Obecnie od kilkunastu lat mieszkam w Kielcach. Więc z Kielc właśnie.
1: Dlaczego historia żołnierzy walczących pod Monte Cassino pana zainteresowała?
9: To znaczy, na początek powiem, że mam magistra z historii. Magisterkę udało się obronić kilka lat temu, więc to pierwszy jakby powód. A drugi to w sumie zamiłowanie do cmentarzy, bo jako historyk powiedzmy z wykształcenia i realizując swoje pasje prywatne. Okazało się, że na cmentarzach są groby różnych osób. Taki żarcik. I w tym groby weteranów spod Monte Cassino. W roku 2023 ruszyła grupa genealogy.pl groby, gdzie adminuję i gdzie okazało się, że są osoby podobnie zakręcone w temacie i się zaczęło.
1: Czyli zaczęło się od cmentarza, rozumiem, że mówimy o cmentarzach w Kielcach.
9: Tak, cmentarze kieleckie. No, trochę zwiedzania, trochę fotografowania do internetu, do bazy Beyond Graves, potem opisywanie, weryfikacja na listach odznaczonych Krzyżem Monte Cassino, w Centralnym Archiwum Wojskowym, czy są ich dokumenty ze służby. Potem trochę kilka rodzin udało się skontaktować z nimi, nawiązać kontakt, posłuchać o tym, jacy byli ich teściowie, ojcowie i jakie mieli zasługi w walce o ten klasztor na masywie.
1: Rozumiem, że na tych cmentarzach te groby są jakoś oznaczone, opisane, że to są weterani walki o Monte Cassino?
9: Nie, właśnie nie. I tu jest pierwszy problem, który trzeba było rozwiązać, bo teraz mam przed sobą listę 36 weteranów na razie zidentyfikowanych na kieleckich cmentarzach. Jest ich więcej na pewno, ale to w tym chodzi. No i wracając do pytania, kilku z nich ma oczywiście wypisane zasługi na nagrobie, że byli u Andersa, czy walczyli o Monte Cassino, ale ogół to jest czysty przypadek. Po prostu weryfikacja na wspomnianych listach i w bazach i stwierdzenie, że ten człowiek był w tej jednostce, która tam walczyła, jest na listach i to potwierdza jego udział.
1: I co, jak pan zaczął tak się dowiadywać, zaczął sprawdzać i co dalej z tą wiedzą pan zrobił, czy robi do dziś?
9: To jest dobre pytanie, ale pierwsza rzecz to jest publikowanie tych biogramów, opracowanych biogramów na grupie Genera Zypel Groby, gdzie można trochę popularyzować tą ideę pamięci. Do tego książka, która w wielkich bólach i trudach powstała, czeka na wydawcę. 36 biogramów weteranów z Monte Cassino z krótką historią walk i stukania i tych grobów i nie tylko. No i też 15 maja w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach będzie otwarcie plenerowej wystawy zawierającej właśnie pamiątki, zdjęcia i informacje o żołnierzach, którzy w tym starciu walczyli. Więc trochę bardziej praktycznie już.
1: Jak pan już wspomniał, kontaktował się pan z niektórymi rodzinami i co wynikało z tego kontaktu? To znaczy kontaktował się pan, żeby się dowiedzieć więcej o tym weteranie? Czy to pan więcej mówił tej rodzinie? Jak to wyglądało?
9: Znaczy, zaczęło się od tego, że po rozpoznaniu, że ten grób jest grobem weterana, przygotowywałem kartki z prośbą o kontakt, z wyjaśnieniem sytuacji, czyli szukam kontaktu i informacji o danej osobie. No i w większości przypadków to były rozmowy w poszukiwaniu jednak pamiątek, w sensie zrobienie stanów dokumentów czy zdjęć odznaczeń, które rodzina w swoich zbiorach posiada. Było też trochę informacji o tym, jaki ten człowiek był, jaki był, nie wiem, z charakteru czy z zachowania, gdzie pracował po wojnie, bo tego w dokumentacji znaleźć się nie da. No i tutaj trzeba podkreślić, że w większości rodziny były zaskoczone, że ktoś ten fakt wynalazł, ma jakąś tam bazę źródłową, dokumentację, no i jestem zainteresowany, więc ten kontakt był pozytywny. A jeśli chodzi o wymianę informacji, to w większości jednak mogłem tylko potwierdzić informacje od rodziny w dokumentacji. I w dwóch przypadkach chyba rodzina po prostu chciała mieć dokumenty ze staw, dokumentację ze służby swojego ojca czy teścia, więc taką dokumentację przekazałem i tak to wygląda.
1: Czy jest jakiś taki biogram, który panu jakoś szczególnie zapadł w pamięć albo jakoś pana zaciekawił bardziej albo na tyle, że jak pan sobie myśli, to jest pierwszy biogram, pierwsza postać, która panu przychodzi do głowy?
9: Tak. Tutaj będą trzy, ale powiem najpierw o jednym. To jest strzelec Jan Feliszek z 13. Wileńskiego Batalionu Strzelców. Walczył pod Monte Cassino, ale idąc do początku, to był urodzony tutaj w Świętokrzyskim. Przeszedł przez Łagry, pod Monte Cassino ranny w nogę. Wrócił do Polski, zmarł w roku 1997. No i tutaj zaczyna się zabawa. W cudzysłowie oczywiście, ponieważ grób był opłacony do roku 2017, prawie 10 lat bez opłat i była groźba likwidacji, więc się skrzyknęliśmy, była zrzutka na opłacenie grobu, dobrzy ludzie pomogli, grób został opłacony, potem własnymi siłami udało się ten grób wyczyścić z trawy i śmieci, przekopać ziemię, wstawić metalowy krzyż, teraz będzie finał prac, czyli posadzenie kwiatów, żeby ten grób się prezentował, bo należy zauważyć, że na początku w miejscu grobu nie było nic, po prostu była trawa i na tym się kończyło, więc taki mały sukces w wracaniu do pamięci. Więc jak myślę o weteranach, to najpierw Janek Feliszek z cmentarza na Cedzynie.
1: A co z takimi sytuacjami, bo zakładam, że pewnie ich trochę było, że tej rodziny już nie ma albo nie udało się jej znaleźć, bo nie wiem, przeniosła się, już nie mieszka w Kielcach albo po prostu już jej nie ma. Czy były takie sytuacje, czy to jest tak, że to jest 50% tych weteranów, to jest taka sytuacja, czy to są pojedyncze sytuacje jednak wciąż, że tam rodzina zamieszkuje i ta pamięć poprzez to, że jest kolejne pokolenie, trwa.
9: To znaczy kontakt jako taki udało się nawiązać z 10 rodzinami weteranów spośród tych zebranych 36 weteranów. Kilka osób udało się poznać na żywo, część mam kontakt telefoniczny i mailowy, więc ta pamięć jest. Część rodzin nie chciała kontaktu, więc nie było odpowiedzi na kartki na grobie, a poszczególne przypadki, czyli Jan Celiszek, Józef Perkas i Tomasz Dziekan, to przypadki no, trudne, ponieważ tutaj rodziny nie było i te trzy groby udało się opłacić i uratować przed likwidacją. Więc jest jakby skrajność od kontaktu i pamięci po brak rodziny i brak zupełnej opieki nad grobem.
1: Dlaczego się pan tym zajmuje? No bo oczywiste jest w takich rozmowach, że ktoś się tym zajmuje, bo to była moja rodzina, bo to był mój krewny, czuję taki obowiązek, żeby dbać o tę pamięć, żeby ją kultywować, żeby ją jakoś rozpowszechniać. Pan nie jest w żaden sposób spokrewniony z tymi weteranami, a jednak pan tę pamięć kultywuje, dba o te groby. Dlaczego pan to robi?
9: Powiem od końca, bo jak już w zeszłym roku, w maju, wydałem artykuł na rocznicę walk o Monte Cassino, tam na liście miałem 18 potwierdzonych pochówków razem z krótką historią każdego z tych żołnierzy, ale potem był ogromny skok, bo do końca zeszłego roku było ich ponad 30 już na mojej liście. No i pojawiła się myśl i zobowiązanie w sumie, że skoro oni przeszli przez sowieckie łagry, przeszli przez Afrykę i potem do Włoch, walczyli pod Monte Cassino i robili to z poczucia obowiązku, że trzeba walczyć z Niemcami i dać tym samym Polsce wolność, no to ja, żyjąc w tej wolnej Polsce, mogę w jakiś minimalny chociaż sposób im to odpłacić, żeby ten grób, gdzie jest ten również pochowany, ale żadnego napisu o walkach nie ma, no to światu przywrócić, tak? Pokazać, że był, walczył, miał trudną historię, przeszedł swoje i w ten sposób ich upamiętnić. To może zabrzmi pompatycznie, ale uważam tych ludzi za bohaterów, bo tutaj podam przykład weteranów Tobruku. Północna Afryka, walki z pancernymi zagonami generała Rommela, oni nie musieli tam być, bo mieli obozy na Węgrzech, gdzie byli internowani, gdzie mogli przeczekać do końca wojny, ale podejmowali trud ucieczki, przejścia przez całe Bałkany, przez Jugosławię i Grecję lub Turcję do Syrii, potem kilka miesięcy w oblężonym Tobruku i potem jeszcze Monte Cassino, więc ja skromnym i niskim wysiłkiem mogę zrobić coś, żeby ta tapeta pokoleń istniała, tak? Żeby ta pamięć nie zginęła.
1: To jeszcze na koniec przypomnijmy. Po pierwsze, rozumiem, że książka i możliwość zapoznania się z biogramami tych weteranów, którzy w Kielcach spoczywają, będzie w jakiejś bardziej lub mniej określonej przyszłości, a jeszcze w maju 15 wystawa. Jakby pan mógł przypomnieć, gdzie się udać i też tej książki, gdzie szukać, jak już się ukaże.
9: To znaczy, wystawa będzie w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, to jest ulica Zamkowa. Wystawa będzie przez około miesiąc lub dłużej, więc jest okazja, żeby trafić. A książka, tutaj ciężko powiedzieć, bo nie ma jeszcze wydawcy, więc na razie niestety szczegółów nie podam. Ale jak się okaże, to albo będzie to w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którym współpracuję, powiedzmy, albo w księgarniach internetowych, tylko że nakład może być niski, więc książka może się szybko rozejść.
1: A strona internetowa, na której państwo te wiadomości, informacje, między innymi właśnie o tych pochówkach umieszczają, to?
9: Jest to grupa na Facebooku, genealogy.pl groby.
1: To państwa tam odsyłam. To jeszcze na koniec, był pan zdziwiony czy zaskoczony, że tylu weteranów spod Monte Cassino w Kielcach jest pochowanych?
9: Zdziwiony, przede wszystkim zdziwiony, bo nie spodziewałem się tego zupełnie.
1: A Kielczanie wiedzą o tym?
9: Nie do końca. W sensie o tych pojedynczych jednostkach, na przykład Tadeusz Kukla, nauczyciel, czy Stanisław Wroński, również nauczyciele wiedzą, bo to osoby znane, ale o tych mniej oczywistych, bez napisów na grobach, zupełnie nie wiedzą, nawet ja nie wiedziałem, więc to jest takie przecieranie szlaków wiedzy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
9: I ja również dziękuję.
1: Daniel Piotrowicz, to była rozmowa z Danielem Piotrowiczem. Ja państwu mówię do usłyszenia, bo biegnę do autobusu numer 16 i wjeżdżam na Monte Cassino, a państwa teraz zapraszam na kolejną podróż. Przenosimy się na wyspy.
10: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
11: Witam państwa bardzo serdecznie. Pędzimy. Wyprawia Tolkienowska 2026. Jesteśmy tutaj, proszę państwa, opuszczamy Birmingham i lecimy do Walii, ale wczoraj działy się nieprawdopodobne rzeczy. Pierwsza rzecz to była wizyta w oratorium kardynała Newmana i mieliśmy mszę, którą odprawiało dwóch naszych duszpasterzy, którzy są z nami tutaj, i ksiądz Anicenty. Troszkę dwa słowa o oratorium kardynała Newmana, w miejscu, w którym dorastał Tolkien. Od 13 roku życia ksiądz Francis był jego opiekunem, bo był już podwójną sierotą. Dzień dobry, księże.
12: Szczęść Boże. Powiem szczerze, że dla mnie naprawdę niesamowity kościół. Można też było trochę patrzeć w jakiejś rzymskiej bazylice. I sobie tak myślę, tutaj mały Tolkien służył do...
13: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia specjalny tolkienowsko-półpolityczny spektakl pod tytułem Ambrozja Odstawiona. Występują Arwena, a w jej roli Brysia Antonisia oraz Elrond, tatuś, czyli Mędrula Kukuła. Tu Ambrozja jest, córeczko. Łyknij zdrowo, będziesz wieczną.
14: Lepiej żyć miłością krótko, niż na wieki wciąż być smutną.
15: I tak oto byliśmy świadkami, jak Arwena z powodu Aragorna zrzekła się nieśmiertelności z pożytkiem dla miłości.
12: Poczułem się trochę w jakiejś rzymskiej bazylice, oratorium w Birmingham, czyli ojcowie księża Filipini, którzy także w Polsce są. To tutaj mały Tolkien służył do mszy, ksiądz Francis Morgan był jego opiekunem prawnym. Tutaj się wychowywał i tak jak pan Ryszard nieraz mówi o haplogrupach i o badaniach genetycznych, kto od kogo pochodzi, to tu trzeba powiedzieć, że takimi duchowymi ojcami byli ojcowie Filipini dla małego Tolkiena. No ale kto był dziadkiem? To był założyciel tego oratorium, święty John Henry Newman, zmarły w 1890 roku, a od niedawna, od kilku miesięcy, przez papieża Leona ogłoszony 36. doktorem Kościoła.
11: Słyszycie państwo właśnie, jak rezonuje brytyjska szosa. Tutaj mamy naszego, ja bardzo proszę, tutaj mamy gościa naszego, ale poproszę o przysunięcie się do mikrofonu, żeby nie było sytuacji zerwania. Dzień dobry, to nasz kolejny uczestnik wyprawy tolkienowskiej. Proszę się przedstawić i co zrobiło wrażenie największe wczoraj?
16: Dzień dobry, Marcin.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Birmingham Walia, tu autobus Birmingham Walia. Co się tam jeszcze działo? Wczoraj jeszcze byliśmy, proszę Państwa, przy młynie, wspaniałym młynie, którym dorastał Tolkien, biegał tam po tym młynie i żeśmy, on był zamknięty, bo od piątku do niedzieli jest tylko czynny, ale niektórzy weszli przez płot.
2: Ach, no byliśmy w dzielnicy Serhol w Mosley, gdzie Tolkien spędzał dzieciństwo, gdzie bawił się w okolicznych lasach. Wtedy to były jeszcze tereny osobiście z takich właśnie fajnych odkryć wczorajszego dnia. Zwykła była wizyta na samym zupełnie początku na cmentarzu Key Hill, na cmentarzu nonkonformistycznym, czyli takim baptystów, metodystów, różnych grup religijnych, nie w pełni jakby oficjalnych w Wielkiej Brytanii w tamtych dawnych czasach. No i tam odnaleźliśmy dosyć szybko grup dziadka i babci profesora Tolkiena oraz symboliczny grup jego taty, właśnie rodziny Tolkienów z Birmingham. I nasza grupa zajęła się od razu oczyszczaniem płyty, oczyszczaniem tego napisu, tak żeby go było lepiej widać. No bo niestety nasze wrażenie też tutaj z Birmingham jest takie, że niestety są to tereny już dzisiaj bardzo mocno przetworzone przez współczesność. Niekiedy wyglądające biedniej niż najbiedniejsze miejsca w Polsce. Bardzo zapuszczone też tak społecznie i coraz bardziej niebezpieczne. I między innymi, no niestety, okolice młyna Serhol i okolice tego cmentarza to już nie są takie miejsca, gdzie ja osobiście bym chętnie chodził wieczorem.
1: Taka jest prawda, ale później mieliśmy dodatkową wspaniałą wycieczkę do pewnej rezydencji. To jakby, no, to jakby w serce Anglii, bo tam wspaniała kolekcja prerafaelitów między innymi, odnaleziony niedawno właśnie obraz, znaczy rysunek Rossettiego, jednego z mistrzów prerafaelitów, ukochanej Sidal, tej właśnie Sidal, która pozowała do Ofelii w wannie i się zaziębiła. To była taka sytuacja. No i to było miejsce bezpośrednio związane z Tolkienem, ale jakże angielskie.
2: Tak, to już czeka o tym właśnie, o rezydencji Whitwick w Stu Arts and Crafts. My mamy jakieś takie niezwykłe szczęście, tego nie planowaliśmy, ale trafiamy w różne miejsca w określonych, ważnych datach. W Oksfordzie byliśmy w dniu, kiedy było stulecie spotkania się Tolkiena i Lewisa, a wczoraj akurat, kiedy oglądaliśmy największą kolekcję obrazów prerafaelitów, to akurat byliśmy w rodzin 190. Dantego Rafaela Rossettiego, czyli jednego z twórców właśnie tego nowego stylu w malarstwie nawiązującego do średniowiecza, czyli tego malarstwa prerafaelitów. No była tam niezwykła kolekcja właśnie tej sztuki. Sam dom miał niesamowitą atmosferę. Teraz z wielką lubością oglądam zdjęcia naszych pielgrzymów tolkienowskich, które są na naszej grupie na WhatsAppie, bo każdy, jak widzę, na coś innego zwracał uwagę. Jest to bardzo, bardzo piękne. To jest właśnie piękne na tym wyjeździe, że mamy prawie 50 osób i każdy trochę inaczej jeszcze odbiera różne rzeczy i dzieli się z innymi. To jest wspaniała wspólnota.
1: Teraz pędzimy do Walii i zaraz będziemy się uczyć najdłuższej nazwy miejscowości na świecie, tak?
2: Tak, bo jedziemy teraz do Walii i zaczynamy od tej miejscowości, która ma najdłuższą nazwę, która nazywa się tak mniej więcej Llanfairpwllgogerychoi i tak dalej. Bardzo długa nazwa, to spróbujemy się nauczyć, żebyśmy jutro już umieli całą tą nazwę wymówić. Jedziemy do Gwynedd, czyli do Wenedocji, gdzie według Tolkiena mieszkały smoki.
1: Smoki. A smoki gdzie występują? We Władcy Pierścieni? W której części?
2: No, smok występuje przede wszystkim w Hobbicie. Smok Smaug, którego imię nie bez przyczyny tak brzmi jak nasz smok, bo Tolkien wybrał tutaj specjalnie taką nazwę, takie imię, które kojarzy się właśnie z dawnymi praindoeuropejskimi określeniami takiego gada.
1: No właśnie, był kiedyś tutaj taki w Birmingham, był taki lokal nazwany Domek Hobbita czy coś takiego, ale nie jest, nie ma go już.
2: A, to chodzi o taką restauracyjkę Hungry Hobbit. Ona padła, można powiedzieć, ofiarą dwóch procesów. Z jednej strony zazdrości Tolkien Estate, które po prostu nie pozwala używać bezkarnie nazwy Tolkien albo Hobbit albo Śródziemie, więc Hungry Hobbit, czyli głodny Hobbit padł, ale też padł dlatego, że sprzedawał wieprzowinkę, a tam też mieszkają tylko ludzie, którzy nie jedzą wieprzowiny, którzy jedzą halal, więc takie typu miejsce po prostu by się tam teraz nie utrzymało. Koło młyna Serhol jest, przypuszczam, więcej czynnych meczetów niż kościołów.
1: No tak, to było się zauważyć. Birmingham zupełnie inne wrażenie sprawia niż Oxford jednak. To są takie miejsca, takie jakby się robią takie enklawy, jakie różne światy w różnych miastach. Birmingham to jest gigantyczne miasto, jedno z największych w Anglii. No można nie spotkać białego, tak powiem, przez setki, mijając mnóstwo przechodniów. I moda arabska też króluje na niektórych ulicach. Takie suknie, proszę Państwa, z stylu bajek z Tysiąca i Jednej Nocy. W każdej witrynie kolejnej setki ich jest. No to i tak godzina 9:00. Mam nadzieję, że dużo nie pozrywało, ale no pędzimy autokarem. Pędzimy, kabelki tutaj machają się, że tak powiem, w te i we w te. W związku z tym czasami może tam coś zerwać. Postaramy się jutro mieć taką nagraną puszeczkę, żeby tam nic nie przerwało. Nagramy ją i może włączymy się na żywo, bo na żywo jest najlepiej oczywiście, no ale chcemy uniknąć też sytuacji zerwania. Deszczyk, pada angielska pogoda, ale jak dojedziemy do Walii, mamy nadzieję, że nie będzie padało. No to pozdrowienia w elfickim języku od Ryszarda Derdzińskiego. Słuchaliśmy Rysia Hanny Kunickiej, jak się da spuścić dzisiaj, kochani.
2: Na wajr, mojego wannen.
1: Dziękuję, krzyczymy, uwaga!
2: Hurra! Eglerio!
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
4: Co najmniej 13 osób zginęło w izraelskich nalotach na południu Libanu, poinformowały państwowe media. W nocy zginęło 6 osób, 7 zostało rannych po trafieniu domu w miejscowości Kfar Dunin, podała libańska państwowa agencja informacyjna NNA. Wczoraj po południu libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 2 ratowników Państwowej Służby Obrony Cywilnej zginęło, a 3 został ranny w izraelskim ataku na miasto Nabatieh. Ratownicy prowadzili akcję po wcześniejszym uderzeniu, w którym zginęła jedna osoba. Ministerstwo podało w poniedziałek, że od początku wojny w Libanie zginęło 108 pracowników służb medycznych i ochrony zdrowia. Odnotowano także ponad 40 izraelskich ataków na ambulanse i placówki medyczne. Przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez USA jest demonstracją amerykańskiej administracji wobec obecnego polskiego rządu, analizował w poranku Wnet były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
5: Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów, i rząd, który jest z nim w niezgodzie. To jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma problem z obecną administracją amerykańską i musi się bardziej starać. Nie można jej kopnąć wprost, tak jak zrobi to ambasador Rose z marszałkiem Czarzastym. W wypadku rządu premiera Tuska pokazuje się to tak. Tego rządu się nie kopie bezpośrednio, się z nim rozmawia, ale jednak pokazuje się im, po czyjej stronie są ulokowane sympatie oraz, że Amerykanie mają narzędzie na wpływanie na polską sytuację wewnętrzną. Dlaczego mają z niego nie korzystać, skoro sami im to daliśmy na tacy.
4: Mówił były rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie, jak poinformował na antenie telewizji Republika. Jak oświadczył, wcale nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro ma zamiar skupić się w USA na działalności politycznej i oddziaływaniu na tamtejszą Polonię. Telewizja Republika poinformowała, że będzie on jej nowym komentatorem. Wśród osób towarzyszących Donaldowi Trumpowi podczas oficjalnej wizyty w Pekinie znajdą się m.in. Jensen Huang z NVIDII, Tim Cook z Apple'a, Elon Musk z Tesli i SpaceX oraz Larry Fink z BlackRocka, podaje BBC. W delegacji znaleźli się także przedstawiciele Mety, Visa, JP Morgana czy Boeinga. Trump ma przylecieć dziś do Pekinu na długo oczekiwany szczyt z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Jak pisze Associated Press, Trump liczy na sukces w postaci podpisania umów z Chinami dotyczących zwiększenia zakupów amerykańskiej żywności i samolotów. Administracja Trumpa chce rozpocząć proces tworzenia wspólnej rady handlu z Chinami, która miałaby pomagać w rozwiązywaniu sporów między oboma krajami. Taki mechanizm mógłby zapobiec ponownej eskalacji wojny handlowej zapoczątkowanej w ubiegłym roku po podwyżkach ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. A przed szczytem Trump i Xi Chiny ponownie wyraziły stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi i wezwały Waszyngton do dotrzymania zobowiązań przed przyjazdem Trumpa. Jak pisze Reuters, USA są zobowiązane prawem do zapewnienia Tajwanowi środków do obrony mimo braku formalnych stosunków dyplomatycznych z wyspą. W grudniu administracja amerykańska ogłosiła największy w historii pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości 11 miliardów dolarów. Rzeczniczka chińskiego biura do spraw Tajwanu oświadczyła, że kwestia wyspy jest sprawą wewnętrzną Chin i należy do narodu chińskiego. Dominik Tarczyński z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. To jest oblicze komunizmu XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie, napisał europoseł PiS na platformie X. Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie rząd, nie MSW, ale Starmer osobiście, dodał Tarczyński w swoim wpisie, wieszcząc przegraną wyborczą obecnego premiera Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że kilka lat temu ten kraj zakazał wjazdu na swoje terytorium publicyście Rafałowi Ziemkiewiczowi.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
7: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
1: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz pierwszy. Cyprian Kamil Norwid, Moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera. Pachole do kolan jej sięga. Syn, piersi dorósł i ramię podpiera, to praw mych księga. Ojczyzna moja, nie stąd wstawa czołem. Ja ciałem zza Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem. Czynsz płacę światu. Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione, włosami otrzeć na piasku. Padam, lecz znam jej i twarz, i koronę, słońca słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nóg jej ręką tykałem, sandału rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna, bo pola, sioła, okopy i krew, i ciało, i ta jego blizna to ślad lub stopy.
0: 17 piętro.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do studia Odysei. Wracamy, rozpoczynamy Odyseję wyborczą. Dzisiaj jest 13 maja, godzina 10.13. Trochę będzie dzisiaj o historii, trochę będzie o polityce tej krajowej. Po godzinie 11 naszym gościem będzie naszym gościem pan redaktor Michał Kolanko. O najnowszych sondażach porozmawiamy wcześniej, przed 11 pani redaktor Dorota Kania, ale zaczniemy od rozmowy o sytuacji warszawskiej, lokalnej, stołecznej, ale być może obrazującej ogólnopolską skalę problemu, czyli co komu w Polsce wolno. Tak postaramy się opisać sprawę koncertu, który miał miejsce 9 maja. Ten koncert nazywał się Circoloco Warszawa. Możecie to przeczytać, może Circoloco Warsaw, jak państwo wolą. Wszystko odbywało się w pałacu w Wilanowie. To podobno jest jakaś bardzo sławna nazwa, która dotyczy imprez rodem z Ibizy. No i właśnie, grupa celebrytów chciała przenieść tą Ibizę do Wilanowa. Wyszło jak wyszło i teraz pytanie, jak to było możliwe. W naszym studiu Paweł Lisicki, działacz lokalny, radny miejski, były burmistrz Pragi Północ. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Praga Północ troszkę daleko od Wilanowa, ale miasto jedno i to samo i pewnie zdumienie podobne, jak to jest możliwe, że głośny koncert techno razem z pirotechniką, z efektami świetlnymi mógł się odbyć w zabytkowym kompleksie Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
2: Rzeczywiście, ten teren, na którym odbyło się to wydarzenie, ten koncert Circoloco, jak to zwał, tak zwał, impreza techno generalnie dosyć głośna, no to jest zabytek dla nas Polaków moim zdaniem bardzo ważny, bo to jest zespół pałacowo-parkowy, taka rezydencja magnacka podmiejska, a jednocześnie jest ona związana z jednym z władców polskich, Janem III Sobieskim. Zresztą tam się znajduje muzeum Jana III Sobieskiego. Ten pałac w Wilanowie jest takim zabytkiem z XVII wieku. Więc no, jeżeli mówimy o zabytkach, to jest to bardzo, jak na dzisiejsze czasy, rzecz dla nas Polaków ważna i donośna. I w takim miejscu ktoś postanowił zorganizować koncert muzyki techno. Ja osobiście nie jestem jakoś uprzedzony do muzyki techno, natomiast biorąc pod uwagę kontekst, no to budzi moje jednak zdziwienie, że ktoś pomyślał o tym, żeby w miejscu zabytkowym taki koncert zorganizować. A jeszcze większe moje zdziwienie budzi to, że ktoś w ogóle wydał pozwolenie na tego typu działania.
1: Kilka było jednostek, które mogły to zablokować albo na to wyrazić zgodę. Z jednej strony sama dyrekcja Muzeum w Wilanowie, do tego było to zaangażowane stołeczny konserwator zabytków, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, ale też na przykład ratusz warszawski. Wszystko w takiej rzeczywiście w świecie celebrytów, to znanych z tego, że są znani. Pani Natalia Siwiec, nie wiem kto to jest, ma fashion, też niespecjalnie kojarzę. Karolina Gilon, też szerzej mi nie znana z żadnych publikacji, ani słowa, ani tym bardziej tekstu pisanego. Czy pani Kasia Nast, również nie znam tej pani, ale są podobno znane innym osobom, a wszystko robiła agencja AWAKE Events, to akurat agencja pani Oaszy Mensen, no i dobrze znam jej nazwisko, tą panią znam, ale znam ją dlatego, że jest żoną jednego z bogatszych Polaków, Rafała Brzoski.
2: Rzeczywiście. Omena Mensach. Ona zresztą wygląda na to, że omena Art Foundation, reprezentująca Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, złożyła wniosek o organizację tej imprezy, a więc dyrekcja muzeum musiała w jakiś sposób współpracować, przynajmniej na początku, od początku może tak, od początku z tymi, którzy tę imprezę chcieli zorganizować. I tak jak pan redaktor wspomniał, dyrekcja muzeum, konserwator zabytków mazowiecki i stołeczny, dyrekcja ochrony środowiska, miasto stołeczne Warszawa, komenda stołeczna policji zapewne również musiała tu w jakiś sposób dawać pozwolenie. Więc jeszcze dodatkowo, panie redaktorze, trzeba wspomnieć, że warszawski ratusz dał patronat tej imprezie. I to też jest ciekawa rzecz, bo jest to impreza, to była impreza biletowana, wykupione bilety były, zamknięta. I w jaki sposób ten patronat został takiej imprezie zamkniętej nadany, to też jest pytanie do warszawskiego ratusza.
1: Ale pytanie kierunkowe na początek, skoro opisaliśmy kto i co, to opiszmy, czy to na pewno jest źle. No może jednak na tym powinny zabytki i muzea zarabiać, że czasami mają droższe lub tańsze bilety dla zwiedzających, ale po godzinach, żeby dorobić, żeby się utrzymać, to się wynajmuje prywatnym podmiotom, jak w tym wypadku organizacji AWAKE Events, gdzie w Radzie Nadzorczej pani Amma Omesza Męszach zasiada, czyli prywatnie żona pana Rafała Brzoski. Może wszystko jest w porządku, może nie ma co się czepiać.
2: Wszystko by było w porządku, panie redaktorze, gdyby doszło do, przynajmniej w moim przekonaniu, do przestrzegania procedur i przepisów prawa. Bo tak jak ja, albo pan redaktor, albo ktokolwiek inny, kto jest zwykłym, szarym obywatelem, chciałby wejść chociażby na trawnik w tym muzeum w Wilanowie, w tym zespole parkowo-pałacowym, to zapłaciłby olbrzymią karę. A tam w wyniku tej imprezy doszło do zniszczenia trawników, łąk kwietnych. Doszło do sytuacji, w której hałas, który trwał do 3:30, bo tak ta impreza trwała, słyszany był na Ursynowie, podczas gdy obok znajduje się rezerwat przyrody Morysin, gdzie również zwierzęta, ptaki podlegają ochronie. W związku z czym ten, kto wydawał pozwolenie na tego typu imprezę, albo złamał przepisy, albo też, to też nie mówię, że tak nie było, organizator imprezy, mimo wydania pozwolenia na konkretne działania, przekroczył te pozwolenia i doprowadził do tego, że te przepisy zostały złamane. Więc albo ktoś, kto wydawał, czyli dyrekcja muzeum, konserwator zabytków, dyrekcja ochrony środowiska, czy też miasto stołeczne Warszawa, nie dopełniły swoich obowiązków, albo ktoś przekroczył te uprawnienia, które otrzymał od tych instytucji. A przypomnę, że tak jak mówiłem, impreza trwała do 3:30, słyszana była, to jest Wilanów, na Ursynowie, zakłócanie ciszy nocnej i płoszenie zwierząt, zniszczenie trawników, tak jak wspomniałem, wejście na taki trawnik dużą karą jest obarczone.
1: A czyli jeżeli prywatnie ktoś przyjdzie teraz, na przykład do Wilanowa i podepcze trawnik, to czeka go mandat.
2: Tak, tak.
1: Ale jak ktoś kupił sobie bilet, jest koncert robiony przez grupę celebrytów, to już kary nie ma.
2: No to nie, jak to jest? To wygląda na to, że mamy w Polsce dwa systemy prawne, dwa systemy funkcjonujące, gdzie z jednej strony mamy zwykłych obywateli, których obowiązują pewne przepisy, oraz pewną grupę celebrytów, influencerów, którzy jak zapłacą, to mogą te przepisy obejść albo ich nie przestrzegać. Jeżeli to tak miałoby wyglądać, to rzeczywiście funkcjonujemy w Republice Bananowej.
1: co na to ratusz, bo wymieniliśmy różne instytucje, między innymi właśnie dyrekcję muzeum. Muzeum trochę się broni, mówi, że to jest naturalne, że w innych zachodnich państwach także obok muzeum tego typu eventy się odbywają i to pozwala na przenikanie się przestrzeni kultury wysokiej z kulturą popularną, czy tam przeszłości z współczesnością i wszystko gra. Trochę się cofnął konserwator zabytków, bo podkreślił, że nie wszystko zdaniem konserwatora było zgodnie z tym, co zostało zatwierdzone. A ratusz? Czy ratusz tutaj miał coś do powiedzenia, czy nie? Jak to wygląda? No bo samo muzeum nie podlega bezpośrednio ratuszowi.
2: Rzeczywiście warszawskiemu ratuszowi nie podlega, natomiast ratusz wydaje pozwolenia na imprezy masowe, bo prezydent miasta stołecznego Warszawy jest jednocześnie starostą na prawie powiatu i on takie zezwolenie, to znaczy osoba z upoważnienia prezydenta, bo nie sądzę, żeby on sam, ale coś takiego zostało wydane i jeszcze jedna rzecz, o której już wspominałem, kwestia patronatu, bo ta instytucja, ten organizator Awake Events, czy Awake Events, oni wystąpili do warszawskiego ratusza z prośbą o patronat nad tą imprezą i taki patronat otrzymali, więc warszawski ratusz musiał badać te dokumenty i tutaj nic nie wzbudziło urzędników Rafała Trzaskowskiego zdziwienia albo zaniepokojenia, to pokazuje moim zdaniem, że pewne grupy społeczne mające wejście do warszawskiego ratusza również są uprzywilejowane w stosunku do innych obywateli.
1: Jest skandal, on jest dość głośny. Na ile jest tak, że Rafał Trzaskowski, że to była jakaś transakcja no polityczno-biznesowa być może, że tak się zdarzało, że miasto daje zgodę, daje patronat, ale właśnie dlatego, że są to osoby bardzo majętne, są to osoby bardzo wpływowe, że robi się z Wilanowa zamiast obiektu ogólnodostępnego jednak obiekty do rozrywek i to rozrywek no jednak niszczących, dewastujących przynajmniej tą część zieloną zabytku, no właśnie teren do takich imprez zamkniętych.
2: To dobre pytanie, tylko tu trzeba by moim zdaniem uruchomić komisję rewizyjną w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Kto? Który z celebrytów, który z influencerów, albo która z celebrytek bądź influencerek ma takie wejścia w warszawskim ratuszu, żeby takie sprawy załatwiać? Która to osoba ma takie wejścia w dyrekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie, czy u konserwatora zabytków, czy też w Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby uzyskać tego typu pozwolenie na taką imprezę, bo no, my, tak jak wspomniałem, taki zwykły szary zjadacz chleba nie sądzę, żeby uzyskał pozwolenie na coś takiego. Raczej ktoś popukałby się w głowę i na niższym szczeblu zostałby spuszczony, przepraszam, tak kolokwialnie po prasku powiem, na bambus. Na zasadzie takiej, że człowieku, co ty chcesz robić na terenie, gdzie jest ochrona konserwatora zabytków i ochrona konserwatora przyrody.
1: A co, ty celebryci zrobili sobie pośmiewisko z polskiego państwa? Z tego całego szeregu ja wymieniłem tylko część. Tam więcej było urzędników zaangażowanych, ci urzędnicy biorą pensję po to, żeby chronić zabytek i kiedy jak rozumiem, nie ma jakichś wejść, to konserwator zabytków potrafi być bardzo restrykcyjny, bardzo rygorystyczny. Wielu inwestorów takich indywidualnych mówi, że nawet ostrzej mówią o tym, jak trudno się potrafi współpracować z konserwatorem, a tu proszę, przychodzi ktoś ze znajomościami i dużymi pieniędzmi, jak rozumiem, i wszystko wolno.
2: Zdecydowanie zgodzę się z panem redaktorem, że tutaj mamy podwójne standardy. Ja nie wiem, czy ci celebryci zrobili pośmiewisko z państwa polskiego, ale na pewno osoby, które wydawały te pozwolenia, no dla takiego zwykłego obywatela takich pozwoleń by nie wydały. Rzeczywiście konserwator zabytków w wielu kwestiach jest bardzo surowy, jeżeli chodzi o człowieka, który chce coś przebudować w nawet w mieszkaniu, które jest objęte ochroną konserwatorską. Ja wiem, na Pradze jest wiele kamienic z XIX wieku i w jaki sposób konserwator podchodzi do tych spraw. To wielomiesięczne, często batalie i wielomiesięczne rozmowy, pertraktacje, czy też próby uzgodnienia stanowisk. A tutaj widać pewne rzeczy można, pewne rzeczy niektórzy mogą, a inni no, najwidoczniej, którzy nie mają pieniędzy, takich rzeczy robić nie mogą.
1: No dobrze, to w takim razie jakie będą być konsekwencje w ratuszu? Czy radni miejscy dzielnicowi mają możliwość zapytania się w ratuszu, jak to było i jakie są zasady, że Rafał Trzaskowski przyznaje takiej, a nie innej organizacji status patronacki?
2: Tak, zdecydowanie to należałoby się o to dopytywać. Należałoby Rafała Trzaskowskiego zapytać, jakim cudem taka impreza uzyskała taki patronat. Może nie jakim cudem, ale w jaki sposób ktoś, kto organizuje taką imprezę, uzyskał patronat prezydenta Warszawy. Z czym to się wiązało? No bo moim zdaniem, jeżeli jest patronat prezydenta Warszawy, to Warszawa, której prezydent Trzaskowski w tej chwili przewodzi, której rządzi, no powinna mieć jakieś profity z tego tytułu, a nie na zasadzie tylko takiej, że daje patronat i profity bierze ktoś, kto taką imprezę organizuje, bo to by świadczyło o tym, że mamy tutaj do czynienia z pewną uznaniowością w warszawskim ratuszu, jeżeli chodzi o organizowanie tego typu imprez, wydarzeń i uzyskiwanie patronatów.
1: Rafał Trzaskowski miał szansę zatrzymać tą imprezę?
2: No właśnie, to jest pytanie, czy Rafał Trzaskowski wie, co się w Warszawie dzieje i co się dzieje w jego ratuszu. Formalnie rzecz biorąc, mógłby pewne rzeczy w momencie, kiedy jego urzędnicy otrzymali dokumenty, mógłby pewne rzeczy sprawdzić, bądź też, jeżeli mówimy o kwestii patronatu, odmówić udzielenia czegoś takiego.
1: Czyli mógłby, przynajmniej nie udzielić patronatu, ale czy mógłby się zapoznać i powiedzieć, no nie, no drogie muzeum, tam jest rezerwat, no nie wyrażamy na to zgody.
2: Myślę, że Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy spokojnie mógł albo rozmawiać z dyrekcją muzeum, albo z konserwatorem zabytków. Zresztą pod Rafałem Trzaskowskim jest stołeczny konserwator zabytków, który jest jakby trochę instytucją wydzieloną z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i on jest jakby mianowany przez Rafała Trzaskowskiego i te instytucje mogłyby w jakiś sposób starać się zatrzymać taką imprezę. Tylko mam wrażenie troszkę, że jeżeli była sytuacja taka, że urzędnicy albo nie doczytali dokumentów, albo była sytuacja taka, że zjawił się ktoś, kto no, z dużymi pieniędzmi, z wpływami i przekonał odpowiednie osoby do tego, żeby taką imprezę zrobić.
1: To już na koniec zapytam o całościowy ogląd, no bo to jest jednostkowa sprawa, ale może ona pokazuje coś więcej. Pokazuje, że Warszawa stała się miastem dla celebrytów, a nie dla mieszkańców, że to jest miasto podwójnych standardów.
2: Może i podwójnych, albo może nawet i potrójnych standardów, bo Warszawa, taka codzienna Warszawa, no to Warszawa ludzi jadących do pracy, starających się utrzymać swoją rodzinę, ale najwidoczniej jest w Warszawie również grupa osób, która ma wejścia w warszawskim ratuszu. Zresztą sprawa afery reprywatyzacyjnej to pokazała i niestety mi się wydaje, że na kolejną aferę warszawski ratusz pracuje w tym względzie, że ludzie mający pieniądze i wejścia w warszawskim ratuszu, zdaniem urzędników, zdaniem rządzących Warszawą, mogą więcej niż zwykli mieszkańcy.
1: Mogą więcej. To jest wniosek z naszej rozmowy. Paweł Lisiecki, radny, były radny Warszawy, były burmistrz Pragi Północ, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Godzina 10:32. My za chwilę wracamy do Odysei Wyborczej i już będzie raczej o polityce krajowej, ale polityka krajowa z takich właśnie historii się składa, bo składa się także z podziałów góra-dół i podziałów na tych, których prawo obowiązuje i tych, którzy ponad prawem się mogą poruszać. Ale zanim kolejny gość, to zespół The Beatles.

0: Reklama.
1: Gen Wolności.
2: Młodzież w walce z komuną.
3: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
2: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
4: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz już czas na dużą politykę. Dorota Kania, naszym gościem, dziennikarka publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
7: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
6: I marszałek Czarzasty na początek będzie tematem naszych rozważań, bo marszałek nie chce wystawić opinii do ujawnienia na temat procedury ujawnienia aneksu WSI. Jest to polityk, który najbardziej broni tajności tego dokumentu. Jak pani redaktor myśli, dlaczego?
7: Trzeba przypomnieć, że od ostatniej naszej rozmowy zmieniły się zbieg wydarzeń, można powiedzieć. Znaczy, wydarzenia się nie zmieniły, ale sposób postrzegania pana marszałka. Ponieważ ostatnio w jednej z rozmów powiedział, że nie może ujawnić, tekstu, ponieważ nie dostał go z kancelarii prezydenta. Od prezydenta go nie dostał.
6: Aha, czyli że nie...
7: No właśnie, tak myślałam, że będzie takie zaskoczenie.
6: Jest to pewne zaniemówienie, to prawda.
7: Chwila była ciszy, pan redaktor Jankowski...
6: Zaniemówiłem, to prawda, bo to jest...
7: Bo ja też ominiłam, jak to wysłuchałam, a proszę sobie wyobrazić, dlaczego nie dostał. Dlatego, że dostał z BBN-u, z Bezpieczeństwa Narodowego, a nie od prezydenta. Śmieje się, no bo to jest po prostu... No i można inaczej skwitować jak śmiechem, prawda? Nie wiem, pan prezydent osobiście ma przynieść panu marszałkowi, dać mu do przyjść z aneksem pod pachą do kancelarii Sejmu? Nie wiem.
6: To jest w sumie ciekawe, bo z jednej strony można składać w obecności marszałka ślubowanie wobec prezydenta, bez prezydenta, ale jak rozumiem dokumenty, to już musi prezydent osobiście przynieść. To jest swoista logika.
7: Prawda? Dokładnie. Więc tutaj jest dość zabawne. Byłoby zabawne, gdyby nie tragizm całej sytuacji i całego zarządzania Sejmem przez marszałka. Internauta, pan historyk, pan profesor Żerkop świetnie go określił, kierownik Sejmu. I to chyba tak będzie już do końca kadencji, prawda? Kierownik Sejmu. Kierownik sali sejmowej, dokładnie.
6: Ale skąd ten opór?
7: Skąd opór przy ujawnianiu aneksu?
6: Bo to jest jednak minęło 20 lat. To już jest tak, że to sztuwisko nie powinno czuć się
7: bezpiecznie. 19.
6: Nie powinno czuć się bezpiecznie? Bezpieczniej?
7: Ja podejrzewam, że nie, no bo przecież dopiero teraz, proszę zauważyć, że cofając się kilka lat temu, kiedy wydawaliśmy książkę resortowe dzieci, opisywaliśmy w jednym z tomów w politykach kwestia związana z muzą, prawda? Jak muza została sprywatyzowana, jak przeszło to w ręce właśnie no Czarzastego. I dopiero teraz po tylu latach, po 31 lat, a dopiero teraz się wychodzą na jaw pewne fakty. Tak samo jeżeli chodzi o aferę FOS. Przecież ja przypominam, że o FOS-ie się mówiło, ale tak naprawdę kwestie powiązań, kwestie pożyczek i kwestie komu dawał pieniądze Rzemek wyszły podczas pracy Komisji Weryfikacyjnej 2007 rok, a przecież afera FOS-u wybuchła na początku lat 90. Upłynęło 15 lat albo i więcej, kiedy te afery zostały przybliżone. I tutaj podejrzewam, może być podobnie. Ja nie wiem, co jest w aneksie. Nikt tego nie wie, poza, no właśnie, teraz może trochę więcej osób wie, jak ten aneks dotarł do Sejmu, ale moim zdaniem tam są powiązania, tam są linki, które idą do SLD, które idą do polityków lewicy i to może się, i nie tylko, i Tego się może obawiać Czarzasty. Poza tym nie możemy rozpatrywać tego i tylko i wyłącznie w kwestii lewicy, bo przecież ludzie, którzy występowali w aneksie, w raporcie z weryfikacji WSZ i dalej, są czynnymi ludźmi, tak? Chociażby Marek Dukaczewski. Ale te wszystkie, bo to są opisywanie działań przestępczych. To wszyscy zapominają aneks, to jest po prostu opisywanie działań przestępczych wojskowych służb informacyjnych. Również kwestii związanych z gospodarką. I być może to o to chodzi.
6: Że tu jest ten pies pogrzebany, a kwestia związana chociażby z tym antyamerykanizmem pana marszałka. Bo pan marszałek cały czas, także w kontekście Zbigniewa Ziobry, no stawia, że jego przyjęcie w Stanach to jest coś, co jego zdaniem powinno wpłynąć na relacje między Polską a Stanami. Chociaż ostatnio się tego troszkę wycofywał, ale tylko tak nieznacznie.
7: Nieznacznie, a ja tylko przypomnę, że dokładnie 13 maja 1986 roku Jerzy Urban za pomoc żywnościową do Polski chciał wysyłać śpiwory nowojorczykom, prawda, i koce. Dlaczego przypominam wypowiedź Urbana? Dlatego, że takie same podejście do Stanów Zjednoczonych ma marszałek Czarzasty. On w ogóle nie zmienił podejścia, można powiedzieć. Bliżej mu do wschodu niż do zachodu, reasumując.
6: Tak to by wyglądało. Pani redaktor, a jak to będzie dalej, jeżeli chodzi o sam aneks? To się do tego wrócę, bo jeżeli nie będzie stanowiska marszałka Sejmu, no to da się go wtedy opublikować, czy nie?
7: No tutaj jest jeden problem. O publikację aneksu musi zdecydować premier, tak? Jeżeli nie będzie jego kontrasygnaty, to się będzie przeciągało. Moim zdaniem to będzie bardzo źle świadczyło, dlatego że no, czegoś się boją. Z jakiegoś powodu, jeżeli Donald Tusk nie da tej kontrasygnaty, a moim zdaniem nie da, no to możemy się domyślać, co się będzie działo dalej. To znaczy w tym sensie, że aneks nie będzie opublikowany, ale już będzie odtajniony, będzie w tym sensie odtajniony, że będzie czekał na takiego premiera, który ten aneks podpisze.
6: I rzeczywiście cały czas będziemy czekać na tą no większą, może nie pełną, może nie całkowitą, ale jednak znacznie poszerzoną wiedzę o tym, czym były służby specjalne dawnego PRL-u.
7: Wojskowe służby informacyjne, bo proszę pamiętać, że aneks dotyczy działalności wojskowych służb informacyjnych, czyli służb po 1990 roku. Dlatego jest taki wrzask i dlatego jest takie zsianie kłamstwa, że ujawnienie aneksu zagrozi bezpieczeństwu państwa i ujawni aktywa te, które miały WSI na zachodzie czy wschodzie. Tak? To jest oczywiście oczywistą bzdurą. Aneks ma 1000 stron, więc jest ponad dwa i pół razy większy od raportu z weryfikacji WSI. Tam jest rzeczywiście, może być, bo ja mówię, podkreślam, nie wiem, co tam jest, tam może być rzeczywiście wiedza bardzo potężna, acz historyczna, jak pan redaktor sam zauważył, minęło blisko 20 lat, tak, od powstania aneksu. Tam nic nie było dopisywane, co sugerują co niektórzy, że na przykład Marek Siwiec, tak, w pytaniu, czy Cęckiewicz coś dopisał, tak. No to jest oczywiście bzdura, że nikt tam nic nie dopisywał, ale mimo wszystko no, coś tam jest takiego w tym aneksie, co budzi przestrach. I myślę, że ja się też potroszę tego nie widzieć, bo przecież trzeba przypomnieć, że Marek Łukaczewski był zastępcą Marka Siwca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jak Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, tak? To też o tym nie zapominajmy, że te związki z lewicą służb są naprawdę bardzo mocne. Zresztą biorąc pod uwagę ilość osób w WSI, które pracowało w szkolonych w Moskwie, no to można powiedzieć, że to akurat nie dziwi. A sprawa Zbigniewa Ziobro, jego wyjazdu za granicę, kiedy posługiwał się paszportem genewskim, tak? Kiedy mógł podróżować legalnie, bo cała prokuratura to przyznała, że on nigdzie nie uciekł, że po prostu podróżuje legalnie, tak? Kwestia interpretacji tego wyjazdu, narzucenia może narracji, nie interpretacji, tylko narzucenia narracji, żeby przykryć że no, jak to powiedział sam Zbigniew Ziobro z Trybuny Sejmowej, no czekam, jak tu krzyczeli, będziesz siedział. Więc on mówi, czekam, tylko żebyście się nie ukazali chujarami. No jak się okazało, że tak się stało, jak Zbigniew Ziobro powiedział. Słowa prorocze z Trybuny Sejmowej.
6: Pytanie, na ile będą to słowa kłopotliwe politycznie, że tak zmienimy już całkiem temat na bieżącą politykę. Zbigniew Ziobro w Stanach to, no właśnie, bo część osób mówi też kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ja tego absolutnie tak nie postrzegam. Na początku tak myślałam, ale później jak sobie przeanalizowałam to wszystko, to stwierdziłam, że nie. Dlatego, że proszę zauważyć, lud, a właściwie to nie lud, bo to nie można ich nazwać, no, znaczy silni razem, którzy komentowali, czyli ta grupa wytworzona przez Romana Giertycha, którzy komentowali działania władz w niedzielę, wtedy kiedy okazało się, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, byli wściekli, tam była furia. Oni się tak rzucili i na Romana Giertycha, porównując jego wyjazd do Włoch, jego ucieczkę do Włoch, bo to była ucieczka, tak? Przed wymiarem sprawiedliwości. Że są nieudacznikami, że mieli im Ziobro przynieść. Znaczy to na zasadzie takiego tłumu łaknącego krwi, a tak tej krwi nie ma, tak? I wściekłość się wyładowała na Tusku, na Kierwińskim, na Siemoniaku, na Czarzastym, na Giertychu. Ja czytałam te komentarze w niedzielę. Tam była po prostu wściekłość. Wściekłość tłumu, że nie dostał tego, czego chciał. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy sytuację, że jednak pod wpływem nacisków właśnie tych swoich wyborców Donald Tusk podejmuje decyzję, bo to Tusk będzie podejmował decyzję, żaden Żurek, że jednak musi być ekstradycja, musi być podjęta ekstradycja. No i wysyłają papiery, albo przynajmniej mówią, że będą wysyłali papiery. I no dochodzi do procesu ekstradycyjnego. I na procesie ekstradycyjnym Zbigniew Ziobro mówi to, co się dzieje w Polsce. I to tu już nie jest kwestia Polska i mały wycinek Unii Europejskiej, tak, gdzie to dociera, tylko idzie przekaz na cały świat. Na cały świat idą transmisje we wszystkich telewizjach, w radiach, że były stosowane tortury wobec księdza Olszewskiego, że w świętej pamięci pani Barbara Skrzypek zmarła 3 dni po przesłuchaniu jej przez Ewę Grząsek, że urzędniczki były prowadzone w kajdankach zespolonych, że matka chorego dziecka była przetrzymywana w więzieniu, że człowiek, który zajmował się pieniędzmi dla ludzi podczas czasie COVID-u, myślę tutaj oczywiście o panu Michale Kuczwierowskim, jest szykanowany, że za Fundusz Sprawiedliwości są prześladowane panie z gospodyń wiejskich, strażacy z ochotniczych straży pożarnych. To wszystko pójdzie w świat. Tusk tego nie chce. Co by nie mówić? Ja mam bardzo złe słowo o Tusku, ale jednego mu nie można odmówić. On ma doświadczenie, on jest wytrawnym politykiem, ma doświadczenie polityczne. I on wie, co znaczy proces ekstradycyjny i nagłośnienie tych wszystkich spraw. Teraz to się zatrzymuje w Polsce, prawda? Nie wypływa poza Polskę, a wtedy będzie szedł z całego świata przekaz. Bo przecież nie wiem, czy pan redaktor widział, ale na pewno myślę, że zauważyliście w Radiu Wnet, jakie były informacje w niedzielę i na portalach światowych. Przecież to była jedna z głównych informacji, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. To proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, kiedy będzie proces ekstradycyjny. I moim zdaniem będą mówili, żeby uspokoić swoich wyborców, że tak, że trwają prace, że to nie jest proste, że tu trzeba jednak troszeczkę się nad tym pochylić, że tutaj trzeba zgromadzić dokumenty i będzie przeciągane. No, do wyborów został rok czasu, prawda? Nieco, no rok i 3 miesiące.
6: Rzeczywiście raczej nie będzie i pytanie, czy to nie będzie kłopotem jednak dla Donalda Tuska, który no, sam tak twierdzi i jest wiele badań, które to potwierdzają, że dla istotnej części jego elektoratu, znaczy jak mniejszości Polaków, ale bardzo większości, bardzo ważnej grupy dla Donalda Tuska, no rozliczenia są jakieś kluczowe, że udało się jakoś na tyle przekonać dużą część Polaków, czy oni sami się przekonali, że najważniejsze w polityce jest to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zostało zostało rozliczone, że to jest kluczowe i najważniejsze. Wszystko inne, służba zdrowia, budżet, gospodarka, wszystko jest nieważne. Ważne są rozliczenia. No i czy ta ucieczka Zbigniewa Ziobro i brak jego w więzieniu, czy w areszcie, mówiąc dokładnie, bo więzienie mu nie grozi, ewentualnie być może areszt, no nie jest jednak czymś, co będzie bardzo kłopotliwe dla Donalda Tuska w kampanii. To o tym pisał tygodnik Polityka, lewicowo-liberalny.
7: Ma pan redaktor rację, będzie bardzo kłopotliwe, dlatego że w tej chwili ludzie, którzy głosowali na koalicję 13 grudnia, powiedzieli, że absolutnie napisali. Ja nie będę cytowała tych wpisów, mam je przed sobą, bo one są tak wulgarne, że się nie nadają do cytowania publicznie. Że chcieli rozliczeń i nic z tego nie wyszło, że nie ma żadnej, są wylistowane. Wszystko. Afera Pegasusa nie ma, afera RASW nie ma, nikt nie ma wyroków wskazujących, nie ma, że ciągle po prostu wszystko po kolei. Fundusz Sprawiedliwości. No i to, oni to wyliczają i że ani jedna afera PiS-u nie została rozliczona, a minęło 3 lata. I Donald Tusk, proszę zauważyć, nie napisał ani słowa na temat Zbigniewa Ziobro, który jest taki bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Nie napisał nic. Nic nie napisał. To samo, jeżeli chodzi o Tomasza Siemoniaka. Służby po prostu nie wiadomo, co zrobiły. Donald Tusk ma z jednej strony aferę kłodzką, pedofilię, a z drugiej strony, o której też cały czas jest kwestia przypominana, przecież ta pedofilia nie została już całkowicie osądzona, bo to są wyroki nieprawomocne, tak? A co i róż wychodzą nowe informacje na temat powiązań, na temat lokalnych powiązań w Kłodzku i wydaje się, że Kłodzko to po prostu było miasto prywatne, że to cała kotlina Kłodzka, te wszystkie powiązania to jest właśnie takie prywatny folwark Platformy, tak, obywatelskiej. I Donald Tusk zajmuje się sejfem, zajmuje się kryptowalutami, a na koniec czym się zajął? Wczoraj się zajął tym, że homozwiązkami, że to jest kwestia godności człowieka. Ledwo co wyszedł ze spotkania z Leonem XIV, a już mówi o homozwiązkach. Więc no, miota się, można powiedzieć, od ściany do ściany. On w tej chwili nie bardzo wie, co ma robić, w którym z kierunku to wszystko pójdzie. Widzi tą wściekłość ludzi, których wyhodował. Jak to mówił Jan Rokita, że taki największy motłoch, że to on ma taką zdolność gromadzenia wokół siebie takiego lumpen proletariatu, najgorszego motłochu. I teraz ci ludzie domagają się rozliczeń, ale ze strony Donalda Tuska, bo to już pobrzmiewa, ten groźny pomruk w tym środowisku już słychać.
6: Ale czemu się może na Donaldzie Tusku odbić ten pomruk niezadowolenia?
7: Że wyborcy będą głosowali na przykład na Czarzastego, na przykład na Lewicę. Odejście. Nie będą, nie będzie to ich Tusk wiarygodny. Przyniosą swoje, są tam w tych spisach jest, że będą głosowali albo jakaś nowa partia. Przecież w zanadrzu jest szykowana nowa partia. Moim zdaniem powstanie ta nowa partia i za moment będziemy świadkami, że powstaje nowa partia i
6: ale będzie to pewnie tuż. To jak się patrzymy wyborami na scenę, zdaniem pani redaktor, albo Czarzasta, albo nowa partia, to tak trochę brzmi, jakby Donald Tusk w tej sytuacji był nie rozgrywającym, nie panem sytuacji, ale był jakimś tam obiektem szantażu, że jeżeli nie zrobi tego albo tego, no to coś mu wyrośnie szantażu, to może nie daje jedna konkretna osoba, ale daje sytuację polityczną.
7: Moim zdaniem to jednak będzie tak, że Donald Tusk będzie się starał jednak zyskać poparcie. Jak? Nie mam pojęcia. Sytuacja jest dla niego skrajnie, skrajnie zła. Czy zrobi tak, jak to było w 2014 roku, że wyjedzie za granicę? No mało prawdopodobne, chociażby z tego względu, że nikt go tam nie chce już, tak? Jest Merz, który go nie cierpi, von der Leyen, która oczywiście chce, żeby Tusk wykonywał pewne rzeczy na rzecz Niemców, ale nie dadzą mu stanowiska w Unii Europejskiej. Chyba że w ostatniej chwili coś sobie załatwi.
6: na ostatniej prostej, chociaż nie wydaje się, jakby miał odchodzić. Chociaż dziwne jest są te zawirowania i zakręty Donalda Tuska, aż takie zadziwiające. Jednego dnia papież i grób Jana Pawła II po powrocie zaraz homomałżeństwa. To się rzeczywiście wygląda na jakąś taką, jakby mimo dobrych sondaży, mimo stabilnej sytuacji, na jakieś takie właśnie, to trzeba powiedzieć, nawet szamotanie się premiera Tuska w tej scenie od świętego Jana Pawła II i klęczenia przy grobie po deklarowaniu, że lewica ma wprowadzać transkrypcję małżeństw homoseksualnych.
7: Nie, małżeństw homoseksualnych są związki. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Trzeba to cały czas powtórzyć. Nie dajmy sobie narzucić narracji, że to są małżeństwa. To nie są małżeństwa. To są związki tylko i wyłącznie. Czym się one kończą, to już wiemy po na zachodzie, że to chodzi o adopcję dzieci ostatecznie. I jeżeli teraz się tego nie zatrzyma, to naprawdę będzie bardzo źle. Mam nadzieję, że to się zatrzyma. A jak się kończą kwestie adopcji dzieci, czy kwestie wychowywania dzieci w takich związkach. To mam przykład sprzed ubiegłego roku. Chłopstwo, kiedy dwie kobiety żyjące w związku partnerskim znęcały się nad dzieckiem, zostały odebrane. Chłopczyk był maltretowany. Więc tutaj trzeba za wszelką cenę bronić tej rodziny. Trzeba bronić rodzinę. Rodzina, jak powtarzam, jest związek kobiety i mężczyzny. I tak to jest, a nie żadne chore, jakieś wynaturzone prawo, żeby nie było wprowadzane. Zresztą to się dzieje pozaprawnie. Donald Tusk, czy dostanie stanowisko w Unii, jest to raczej wątpliwe. Jeżeli już, to być może gdzieś tam, ale to nie sądzę. Poza tym też pamiętajmy, że w 2014 roku był Donald Tusk 12 lat młodszy, tak? Więc w tej chwili w przyszłym roku skończy 70 lat. A jest dużo młodszych od niego w polityce, którzy chcą się dorwać, jak to się mówi, do władzy, tak? I sytuacja może się całkowicie zmienić. Naprawdę w ciągu następnego roku możemy być świadkiem naprawdę bardzo dziwnych ruchów. Donald Tusk nie będzie chciał oddać władzy w Platformie, a z drugiej strony, jeżeli coś w końcu tam załatwi sobie i wychodzi w Unii Europejskiej, no to będziemy świadkiem bardzo ciekawych sytuacji w Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ciekawych sytuacji, bo tam będzie naprawdę, naprawdę duża, duża walka o przywództwo, bo jak czytam różnego rodzaju rojenia różnych polityków, na przykład, że Prawo i Sprawiedliwość utworzy rząd z Tuskiem, a mówi to Janusz Kowalski, no to są chore rojenia, no przykro mi, no to już jest odjazd całkowity. Więc nie ma mowy o rządzie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, prawda, wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o samą Platformę Obywatelską, czyli Koalicję Obywatelską, jak się teraz nazywają, to mogą mieć naprawdę bardzo potężne kłopoty. Myślę, że już niebawem. Tym bardziej, że dzisiejszy sondaż Opinii 24. Sondażowni, która jest opłacana przez, ma płacone i jest opłacana przez Koalicję Obywatelską. Wystarczy się wejść na rejestr wpłat, tak? Przepraszam, rejestr umów. Oni ciągle wykonują różnego rodzaju badania dla samej Platformy Obywatelskiej. I ta Platforma Obywatelska, przepraszam, Opinia 24, dzisiejszy sondaż pokazuje, że 51% Polaków jest niezadowolonych z rządu Donalda Tuska. Ile faktycznie tego nie wiemy, prawda? Ale no to już też pokazuje tendencję, trend, że tak się wyrażę, prawda? Nie jest dobrze dla Donalda Tuska, pomimo tego, że jest tak, jak jest, ale z drugiej strony, no i też mamy kwestie wewnętrznych walk w Prawie i Sprawiedliwości, tak? Które nie sprzyjają. Mam nadzieję, że to zostanie skonsolidowane i tutaj mamy, prawdopodobnie już nam się czas kończy, a na koniec chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie przypomina mi się działania, te, które były podejmowane przez Służbę Bezpieczeństwa wobec partii opozycyjnych, czyli działanie zespołu Lesiaka. Dezintegracja, skłócanie, wypuszczanie różnych informacji do mediów nieprawdziwych. Generalnie całe gry operacyjne robione wokół partii politycznych konserwatywnych. I To jest dokładnie to, co było na początku lat 90. To, co jak działano wobec porozumienia centrum.
6: O czym mówiła Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
6: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11. Teraz czas na serwis informacyjny, a my za chwilę wracamy do Odysei Wyborczej.
1: Odyseja Wyborcza.
0: Wiadomości wnet.
5: Nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które nie spełnia definicji małżeństwa, komentował plany rządu dotyczące transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych prawnik dr Oskar Kida.
8: Ono oczywiście może funkcjonować w sensie faktycznym, czyli że tak jak mamy, no właśnie te osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, przyjechały do Polski, no to one w sensie faktycznym, tak, one się uważają za małżeństwo, nawet mają do tego jakieś dokumenty, natomiast w sensie prawnym takie małżeństwo nie wywiera żadnego skutku. Nie powinno być i nie może być wpisane tak jak małżeństwo spełniające normatywną definicję, czyli będące związkiem kobiety i mężczyzny. Nie może ono po prostu funkcjonować w polskim prawie.
5: Wszyscy urzędnicy, którzy wpiszą małżeństwo jednopłciowe do księgi stanu cywilnego, złamią prawo, mówił w poranku wnet prawnik dr Oskar Kida. Rządowe tarcia na wyspach, jak donosi BBC, minister zdrowia Wes Streeting opuścił Downing Street niespełna 20 minut po przybyciu na spotkanie z premierem Keirem Starmerem. Premier i Streeting, postrzegany jako potencjalny rywal w walce o przywództwo w Partii Pracy, mieli rozmawiać dziś rano po tym, jak Starmer odrzucił wezwania części lejburzystów do ustąpienia ze stanowiska. Do spotkania dochodzi tuż przed wystąpieniem króla Karola III, który w tak zwanej mowie tronowej przedstawi plan nowych ustaw przygotowanych przez rząd. Oczekuje się, że przemówienie będzie zawierało zapowiedzi najważniejszych reform i projektów legislacyjnych gabinetu. Co najmniej 13 osób zginęło w izraelskich nalotach na południu Libanu, poinformowały tamtejsze media. W nocy zginęło 6 osób, a 7 zostało rannych po trafieniu domu w miejscowości Kfar Dunin, podała libańska państwowa agencja informacyjna NNA. Wczoraj po południu libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 2 ratowników Państwowej Służby Zdrowia Obrony Cywilnej zginęło, a 3 został ranny w izraelskim ataku na miasto Nabatieh. Ratownicy prowadzili akcję po wcześniejszym uderzeniu, w którym zginęło jedna osoba. Ministerstwo podało w poniedziałek, że od początku wojny w Libanie zginęło 108 pracowników służb medycznych i ochrony zdrowia. Odnotowano także ponad 140 izraelskich ataków na ambulanse i placówki medyczne. Wśród osób towarzyszących Donaldowi Trumpowi podczas oficjalnej wizyty w Pekinie są m.in. Jensen Huang z NVIDIA, Tim Cook z Apple'a, Elon Musk z Tesli i SpaceX oraz Larry Fink z BlackRocka, podaje BBC. W delegacji znaleźli się także przedstawiciele Mety, Visa, JP Morgana czy Boeinga. Trump ma przylecieć dziś do Pekinu na długo oczekiwany szczyt z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Jak pisze Associated Press, Trump liczy na sukces w postaci podpisania umowy z Chinami dotyczących zwiększenia zakupów amerykańskiej żywności i samolotów. Administracja Trumpa chce rozpocząć proces tworzenia wspólnej rady handlu z Chinami, która to rada miałaby pomagać w rozwiązywaniu sporów między oboma krajami. Taki mechanizm mógłby zapobiec ponownej eskalacji wojny handlowej zapoczątkowanej w ubiegłym roku po podwyżkach ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. A przed szczytem Trump-Xi Chiny ponownie wyraziły stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi i wezwały Waszyngton do dotrzymania zobowiązań przed przyjazdem Trumpa. Jak pisze Reuters, USA są zobowiązane prawem do zapewnienia Tajwanowi środków do obrony mimo braku formalnych stosunków dyplomatycznych z wyspą. W grudniu administracja amerykańska ogłosiła największy w historii pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości $11 miliardów. Rzeczniczka chińskiego biura do spraw Tajwanu oświadczyła, że kwestia wyspy jest sprawą wewnętrzną Chin i należy do narodu chińskiego.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
10: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy po raz ostatni dzisiaj do Odysei Wyborczej, ale na ostatku będzie już taka polityka bardzo bieżąca i niemalże bardzo wyborcza, bo na sondażach i nie tylko sondażach się skupimy. Naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. No, myślę, że Odyseja w tym roku będzie ważnym tematem, bo jest ten film hollywoodzki. I wszyscy się dowiedzą, że ta Odyseja... Odyseja trwa wiele lat. 10 lat chyba, 20 lat, nie, z tego co pamiętam.
1: Odysea, ale ja pamiętam, trwała 10, a 10 lat było pod Troją, czyli łącznie Odysa w Itace 20 lat nie widziano, aż jego syn Telemach dorósł, aż żona musiała nie jeden kobierec najpierw utkać, a potem popruć, żeby nie wyjść za mąż. My Odyseą płynąc też będziemy długo. To chyba będzie najdłuższa Odyseja wyborcza w historii wyborów parlamentarnych w Polsce, bo już de facto się zaczęła, ale zanim do tego, jak się zaczęła, to trochę o sondażach. Porozmawiajmy dzisiaj, jest wysyp sondaży. W jednym sondażu OGB, Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, PiS notuje najsłabszy wynik w historii badań, spadek o 2 punkty procentowe. No i pytanie o efekt Czarnka i właśnie o tą najdłuższą kampanię wyborczą, bo wiele osób mówiło, że właśnie nominacją Przemysława Czarnka de facto to PiS rozpoczęło taki kampanijny szlak. Jak idzie PiSowi ten szlak z Przemysławem Czarnkiem?
2: No, można powiedzieć, że to jest wyboisty szlak i chyba wielu polityków PiS może nie tyle żałuje, co zastanawia się, czy to miało sens, żeby zgłaszać Przemysława Czarnka. I tu nie mówię o samym Przemysławie Czarnku jako takim, tylko w ogóle, żeby to robić tak wcześnie. No bo sekwencja wydarzeń była taka, że 7 marca 2026 roku relacjonowaliśmy w hali Sokoła, prezes Kaczyński powiedział, że to będzie Przemysław Czarnek. No i później ewidentnie, mimo wysiłków samego Czarnka i jego takiego bardzo wąskiego sztabu na Nowogrodzkiej, no to głównym tematem jednak przez najbliższe kolejne tygodnie i miesiące, w zasadzie aż do dzisiaj, wiele tygodni było tej wojny w środku, tak? Wojny między tak zwanym środowiskiem maślarza, a tak zwanym środowiskiem harcerzy. Mówię tak zwanym, bo to są bardzo umowne wszystko przecież etykiety, tak? No i dzisiaj PiS jest w takiej sytuacji, że o efekcie Czarnka może mówić tylko w teorii, a nie w praktyce, no bo

0: Ewentualnie to jest takie no, trochę spinowanie, że spadki PiSu się zatrzymały. Czasami politycy PiSu podają dalej jakiś sondaż, którego akurat wynika, że PiSowi troszeczkę poparcie wzrosło. No ale żadnych przełomów nie ma i sam za to Jarosław Kaczyński, pamiętam taką wypowiedź w Sejmie, no mówił, że to jest projekt na kilkanaście miesięcy, no ale jemu się nie udało obniżyć tych oczekiwań, bo oczekiwania były jednak trochę chyba większe.
1: Oczekiwania były większe, teraz PiS ma się spotkać na specjalnym wyjazdowym posiedzeniu klubu, to się zdarza, żadna bardzo nadzwyczajna sytuacja, ale sytuacja jest jednak napięta, kryptowaluty dzielą Prawo i Sprawiedliwość, partia, która no właśnie, trochę stoi na zakręcie, partia, która ma no, swoje wyraźne kłopoty, cały czas nie jest w stanie zebrać się w sobie. Kłopoty Prawa i Sprawiedliwości są kłopotami endemicznymi, takimi kłopotami, które już zawsze będą tej partii towarzyszyć, że to już jest taki element, że to się musi dojść do dekompozycji, rozłamu i potem może coś nowego powstanie.
0: To jest, myślę, coś, myślę, że ja bym powiedział tak, że spór o kryptowaluty w PiSie to jest spór pokoleniowy. Taka jest moja teza robocza. Że one, ta sprawa nie jest jakoś specjalnie ważna, moim zdaniem, dla większości wyborców, bo w kryptowaluty inwestuje no jednak wąski segment. Tutaj mało jest wiarygodnych badań, które pokazywałyby, jak realnie wąski. No ale to nie jest to sprawa ogólna, tak? No, są, jest powiedzmy segment wyborców z dużych miast, lepiej wykształconych, lepiej zarabiających, którzy szukają alternatywnych metod inwestowania i inwestują w kryptowaluty, tak? Natomiast to się częściowo pokrywa z grupą wyborców Konfederacji, ale moim zdaniem to nie jest core wyborców PiSu. Core wyborców PiSu to jednak są ludzie starsi i oni im bardziej chyba jest, bardziej są bliżsi do takiego stwierdzenia jak Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba to wszystko zakazać. Więc ten spór o kryptowaluty w PiSie to jest spór pokoleniowy po prostu.
1: A nie jest to tak, że znowu przy okazji, no to jednak to prawda, to nie jest sprawa, która wszystkich rozpala. To jest być może część młodzieży, czy młodszych i trochę w średnim wieku ludzi, ale kryptowaluty to nie jest coś, o czym się codziennie dyskutuje.
0: Teraz się więcej o tym rozmawia, bo na przykład premier Tusk dosyć skutecznie w tradycyjnym swoim stylu wykreował temat kryptowalut, zonda krypto. Miał ku temu oczywiście, nie to nie jest temat wykreowany z niczego, bo sprawa zonda krypto jest poważna, ale ona też jest bardzo wąska, tak? No ale temat jest nośny w tym sensie takim, to jest taki jak mały taki no, ziarno, które można zasadzić i później wyrośnie z niego piękny temat polaryzacyjny i tak zrobił Donald Tusk. Zauważył temat, trudno było go nie zauważyć, no i zasadził i teraz podlewa. No i podlewa tak, że co o tym mówią w mediach, chociaż moim zdaniem o zonda krypto, to Polacy w ogóle nie rozmawiają, nie wiedzą co to w ogóle jest. Ani też moim zdaniem kryptowaluty jako takie to nie jest powszechny temat, ale zonda krypto już tym bardziej. Natomiast koalicja zrobiła z tego wielki temat, który ten PiS dzieli i rozkleja PiS z Konfederacją. To jest też najbardziej najciekawsze chyba w tym wszystkim. Że
1: chociaż dopiero tego, co i PiS i Konfederacja były sklejone w temacie kryptowalut, chociażby wetem prezydenta.
0: To prawda. Ale to myślę, że na to wszystko gra Donald Tusk. Po pierwsze, żeby to był temat, żeby nie mówić na przykład o tym, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, już zaczynamy się wszyscy uczyć jej imienia i nazwiska, ale to chyba nie jest dla niej dobra wiadomość. Mówi o tym, że no, pacjenci mają teraz lepiej, a w ogóle to się cieszą z tego, że jest KPO w zdrowiu. No, to nie jest wygodny temat dla premiera Tuska. Tak samo jak dziesiątki innych tam, nie, mieszkalnictwo, demografia, praca, lęki przed utratą pracy przez wycięciem tej pracy przez AI i dalej, i tak dalej. Nie, to nie są dobre tematy dla rządu. Brak jakichkolwiek większych reform, tak? To, co mówi Kołczyńska-Nałęcz. Nie, to nie jest dobry temat. Więc Tusk kreuje takie tematy, żeby po prostu media miały o czym mówić. A dwa, rozkleja PiS z Konfederacją, z młodymi wyborcami. To się świetnie udaje, moim zdaniem. Jestem zdziwiony, że Jarosław Kaczyński wszedł w to. To dla mnie jest zaskoczenie. Mówię o tym projekcie no, de facto likwidującym obrót kryptowalutami w Polsce, który wiadomo, że nie wejdzie w życie, tak? Prezydent by ten projekt zawetował, moim zdaniem.
1: No to na pewno, żeby być koherentny, dzisiaj rano gościem w Radio Wnet był Marcin Warchoł, który rzeczywiście tak unikał odpowiedzi, bo trudno było mu odpowiadać wprost, ale próbował przekonać, że będzie, że powinna być jakaś próba kompromisu między projektem prezydenckim a projektem PiSu. Pytanie, czy w ogóle taki kompromis jest możliwy.
0: Nie sądzę, chociaż tutaj akurat to też jest trochę bez znaczenia, w tym sensie, że jeden i drugi projekt nie będą prawem, ponieważ nie przejdą przez Sejm, tak? Marszałek Krzyżasty, że zostanie to odrzucone, ten projekt PiSu, bo teraz w zasadzie jedyne co ten projekt PiSu w sprawie kryptowalut, powtarzam po raz trzeci, temat, który się ogólnie nie liczy, robi, no to jest to, że ustawia prezydenta bliżej Konfederacji. To PiS zrobił, ale czy to było rozmyślne, to ja nie wiem. I uważam, że sytuacja, w której były premier Morawiecki jest przeciwny i słychać też zaskoczenie z tego niewielkiego, ale istniejącego jednak obozu samego Przemysława Czarnka, z tamtej strony nawet, nie mówię tu o maślarzach jako takich, bo to nie są te same rzeczy, ale jest pewna konsternacja, tak? To wszędzie, w PiSie poza samą Nowogrodzką. I myślę, że to jest dosyć, to wszystko jest niesamowicie paradoksalne i powiem szczerze, że od dawna nie było takiego, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale nie było takiego tematu, który byłby tak paradoksalny na tak wielu poziomach. I cały czas, powtórzę po raz czwarty, moim zdaniem, mówię tak bardzo kolokwialnie, ale bez nie będę przeklinał, nikogo to nie obchodzi. Co do zasady. Ludzie nie wiedzą, co to są kryptowaluty. Oprócz tych, którzy je mają, no ale...
1: A nawet ci, którzy je mają, też nie do końca często wiedzą, czym one są i na tym może problem polegać w jakiejś części. To jeszcze redaktorze, żebyśmy przeszli do koalicji rządzącej, czy Donald Tusk już może zasiąść na laurach i powiedzieć sobie, udało mi się ustawić scenę tak, że spokojnie mogę czekać wyborów, czy o ile w ogóle można być spokojnym w polityce, no ale że wszystko idzie mniej więcej zgodnie z planem Donalda Tuska. Prawica się kłóci, traci w sondażach, a Donald Tusk stabilnie stara się zarządzać konfliktem.
0: No i to jest, myślę, że jest odwrotnie, że Donald Tusk jest, moim zdaniem powinien być, nie wiem czy jest, bo to jest tak hermetyczna informacja, że o tym wie tylko Donald Tusk. Jeśli nas słucha, to może się dzwoni i nam to opowie, czy jest wkurzony, czy nie, ale wątpię, żeby tak się stało. Wątpię, żeby zadzwonił mimo wszystko. Natomiast do czego zwierzam, że to jest hermetyczna informacja, jaki moralnie nastroju jest Donald Tusk. Te wszystkie przecieki o tym, że się wścieka, one są kreowane, żeby coś tam pokazać, taki efekt. Natomiast moim zdaniem powinien być zaniepokojony, ponieważ ja rozmawiam z przedstawicielami klasy średniej na Jagodnie we Wrocławiu, na Ruczaju w Krakowie i wszędzie indziej, gdzie jeżdżę, bo ja lubię sobie tak jeździć po Polsce. Ostatnio zrobiłem ten wywiad z prezydentem Sutrykiem dla Rzeczpospolitej we Wrocławiu i wszędzie, gdzie jeżdżę, to pytam moich znajomych, którzy kiedyś głosowali w 2023 roku, są z tej klasy średniej i głosowali na trzecią drogę albo na Koalicję Obywatelską albo czasami na Nową Lewicę, czy zagłosują ponownie. I powiem szczerze, że rzadko słyszę odpowiedź, że zagłosują. Raczej wszyscy mówią, są wkurzeni i zostaną w domach. A bez drugiego Jagodna koalicja traci władzę i rządzi prawica w jakimś układzie. No prawdopodobnie pod patronatem prezydenta, być może z premierem Boguckim, z premierem Szefernakerem, z rządem posklejanym z różnych frakcji prawicy, być może z podzielonym PiS-em już wtedy na te kolejne frakcje. Ale rządzi prawica. I premier Tusk tutaj, no, moim zdaniem, powinien być mocno zaniepokojony. Moim zdaniem on to doskonale widzi i czuje, że ten elektorat klasy średniej z bardzo wielu powodów bytowych, ale też światopoglądowych jest totalnie zdemobilizowany i wkurzony.
1: A to spróbujmy zrozumieć trochę pana premiera, bo mówiąc szczerze, czasami wydaje mi się, że rozumiem politykę, a potem coś się dzieje i stwierdzam, że jednak jej nie do końca jestem w stanie zrozumieć mechanizmy. O co chodzi premierowi, który najpierw jedzie do Watykanu i przecież nie musi tego robić, nie musi, znaczy do Watykanu może polecieć, premier Meloni powinien się spotkać z papieżem, również czemu nie, ale po co robić sobie zdjęcia klęcząc przy grobie świętego Jana Pawła II, po co wrzucać filmiki, kiedy Donald Tusk obciskuje się z siostrami zakonnymi, epatując tym, jak blisko jest kościoła, żeby potem wrócić i robić transkrypcję, przy taką się rozporządzać, że tak, Polska będzie robić transkrypcję małżeństw jednopłciowych do polskich urzędów stanu cywilnego, bo tutaj przynajmniej ja sensu nie widzę, ale może pan redaktor go widzi.
0: Jedno jest pewne, że ta transkrypcja to jest właśnie to, że ja tylko, bo ktoś nas, słuchając nasi słuchacze, czy sobie odtwarzają później nas w mediach społecznościowych, czy w internecie po prostu, to sobie mogą zadać pytanie, no dobrze, skoro ta klasa średnia jest tak demobilizowana, to dlaczego Platforma ma 34%? Albo 32%? No, powyżej 30% jest. No to odpowiedź jest prosta, bo po pierwsze, część tego poparcia jest po prostu poparcie innych partii koalicyjnych, które są teraz w głębokim kryzysie, zwłaszcza dawne partie, dawna trzecia droga jest w totalnym kryzysie. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga, moim zdaniem większe ryzyko jest to, co się może wydarzyć, czyli moim zdaniem jesienią albo wiosną przyszłego roku po prostu pojawi się ktoś, kto zbuduje partię liberalną, progresywną na 10% i zabierze Tuskowi te 10 punktów, 7 punktów z tego 30 tortu i będzie Tusk miał, Platforma będzie miała nagle 25. Tak jak PiS, pojawi się taki liberalny, lewicowy Braun, który przesunie tą debatę tam po tej progresywno-liberalnej stronie i moim zdaniem Donald Tusk, który wczoraj zrobił zwrot w sprawie tych transkrypcji tych małżeństw jednopłciowych, no to on doskonale to czuję, że on musi się uwiarygadniać jednocześnie w tym elektoracie. Przecież był protest pod KPRM-em, były tam transparenty TSK łże. No, to ewidentnie dotyczyło samego premiera, tych środowisk progresywnych. I Tusk musi jednocześnie jako lider partii, która ma 30% bić się na wszystkich frontach naraz. Jednego dnia jedzie do Watykanu i jest to, o czym pan wspomina, a drugiego dnia transkrypcja. Każdy widzi to, co chce widzieć w tych segmentach.
1: No ale to jest tak, da się tak podzielić, że nagle, przecież czasami politykom się wydaje, że ludzie nie są najmądrzejsi, ale mogą się bardzo pomylić, bo wydaje się, że Polacy są jednak bardzo roztropnym i bardzo inteligentnym narodem i widzą takie szpagaty. Pytanie, czy im to nie szkodzi i też to pytanie, czy w takim wypadku takim uosobieniem buntu nie może być Czarzasty, który powie, to ja będę prawdziwym Tuskiem, prawdziwym liberalnym Tuskiem, który nie będzie przed papieżem klękał, nie będzie klękał przed grobem Jana Pawła II, który będzie twardo agendę lewicowo-liberalną, z naciskiem na liberalną, dowoził.
0: To jest, ja się zgadzam, myślę, że ludzie to widzą, ja się zgadzam, że Polacy są bardzo roztropnym i mądrym narodem i wyborcy jako tacy to widzą, tylko że oni nie mają po prostu ci, którzy to widzą i są z tym zdezorientowani, nie mają po prostu alternatywy. Zarówno to skrzydło progresywne, którym przeszkadza Watykan, nie mają dobrej alternatywy, bo nowa lewica jest dla nich zbyt niewyraźna, to bardzo paradoksalnie rzecz biorąc sklejona z Tuskiem. Są wyborcy progresywni, którzy mówią, że ta lewica jest też zbyt socjalna. To jest pewien paradoks, ale tak jest. I moim zdaniem dlatego się trzymają, część wyborców się trzyma koalicji. A druga grupa, której z kolei przeszkadza transkrypcja, a podoba im się Watykan, co też nie mają specjalnie wyboru, no bo Polska 2050 ma 1% albo 2%, no czasami 3%, no okej, okay, no nawet umówmy się, że ma 3%. To jest wszystko i tak wirtualna rzeczywistość, te sondaże, więc umówmy się, że ma 3%. No to ludzie widzą te 3% i myślą sobie, na partię, która nie wchodzi do Sejmu, fajnie, że konserwatywna, znaczy fajnie, że to nie jest Platforma i że, no nie wiem, podoba mi się Pełczyńska na Łęcz i jej poglądy gospodarcze, no ale ma 3%, więc nie głosuje. Tak samo z PSL-em. Niektórzy myślą, fajnie, że konserwatywny jest taki ten PSL, I bym zagłosował na PSL, no ale ma 2% albo 4%, nie zagłosuje, bo jest pod progiem, to jest stracony głos. Więc trzymają się Koalicji Obywatelskiej, skąd te 30%. Ale jak mówię, jak się pojawi wiarygodna alternatywa w takim segmencie progresywnym i wiarygodna alternatywa w takim centrowym segmencie, to Tusk może premier Tusk może stracić te 32-33%. To jest, jak mówię, to jest wszystko i tak wirtualna rzeczywistość, bo nie ma żadnych na razie wyborów. Więc ja uważam, że premier Tusk ma się czym martwić. I to nie jest mój wniosek zza biurka w siedzibie Rzeczypospolitej, do której za chwilę zmierzam, ale jest to wniosek po rozmowach z ludźmi poza Warszawy. I już, że tutaj jest kłopot braku alternatywy. Jeśli premier nie zgasi tych wszystkich alternatyw, nad niektórymi potencjalnymi może mieć jakąś kontrolę, ale nad niektórymi może nie mieć. No, rozmawialiśmy tu wielokrotnie o tym już, że są różne, były różne pomysły po tej, powiedzmy, stronie no nieprawicowej, to będzie miał taką sytuację jak Kaczyński, który ma Brauna jako rywala i Konfederację jako rywala a z Konfederacji ma i Bosaka i Mencena. Bo dziś i te wszystkie, i zarówno Braun jest nad progiem, to trwale chyba, dzisiaj w OGB ma 11% tego, co pamiętam. Tak. Jak i Konfederacja oczywiście jest nad progiem, ma chyba nawet czasami 17. To nie są stracone głosy, więc jeśli premier Tusk nie będzie w stanie w najbliższych miesiącach ogarnąć tej rzeczywistości, nie zapobiegnie utworzeniu się tych alternatyw, bo to nie musi być jedna alternatywa, no to wtedy będzie miał taki problem jak Kaczyński. Wtedy będzie zupełnie nowa rozgrywka w przyszłym roku.
1: To na koniec o rozgrywce w tym roku, czyli ewentualnych wyborach w Krakowie.
0: Tak, 24 maja referendum w Krakowie, moim rodzinnym mieście. Nastroje są moim zdaniem, informacje, które mam, są sprzeczne. To od razu panu i państwu powiem. Na moje wyczucie nie ma takich emocji jak zimą. Ale moi rozmówcy w Krakowie przekonują, że te emocje tam w mieście są, że referendum jest widoczne i że to zwiększa szanse ich zdaniem na to, że prezydent Miszalski zostanie jednak odwołany, że frekwencja będzie. Dzisiaj w świecie, w którym jest tak łatwo się mobilizować...
1: Jeżeli Miszalski zostanie odwołany, o ile dobrze usłyszałem, no to jednak to będzie czy nie będzie burza dla polskiej sceny politycznej?
0: No będzie wtedy potężny cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to jest drugie największe miasto w Polsce, moim zdaniem najpiękniejsze, ale to rozumiem, że mogą być różne zdania na ten temat, no bo się tam urodziłem, więc najpiękniejsze, ale politycznie super ważne, to jest duże miasto, duże pięć największych miast w Polsce, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław, no to są bastiony Koalicji Obywatelskiej. Tam prezydenci tych miast mają różne kłopoty, każdy swoje. Chyba najmniej kłopotów i najbardziej stabilna sytuacja polityczna jest w Gdańsku. Teraz, najmniej słyszę problemów z Gdańskiem, bo są na historię te Gdynia, ale to jest inna rzecz. No, ale wszędzie w tych miastach są jakieś kłopoty polityczne, no i odwołanie Miszalskiego to byłby cios w samo serce tych bastionów Platformy. Oczywiście Donald Tusk powiedział, że to wszystko wina Miszalskiego i zwrócił uwagę, że on się w ogóle w tej sprawie nie wypowiada. Nie ma tego tematu, nie. Unika go, ja się nie dziwię, bo chyba jedna wypowiedź w referendum, gdzieś tam w Sejmie został zaczepiony pan premier. W tej sprawie ja się mu nie dziwię, no bo każda jego wypowiedź o Krakowie, no to pogarsza tylko sytuację Miszalskiego, bo daje mobilizację prawicy.
1: I zobaczymy, czy takie referendum będzie skuteczne, czy ta mobilizacja przyjdzie. O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, miłego dnia, pozdrawiam.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11:31, czas kończyć Odyseję Wyborczą. Pamiętamy i przypominamy państwu, ja pamiętam, patronite.pl/radiownet. Rozpoczynamy nasze świętowanie 17 urodzin. No i żeby radio dotrzymało do pełnoletności, to potrzebna jest państwa interwencja i pomoc na stronie patronite.pl/radiownet, pomoc w budowie i przetrwaniu Radia Wnet w 17 urodziny. Zachęcamy, żeby zajrzeć, będziemy szczegółowo jeszcze informować w najbliższych dniach, ale ruszyła specjalna zbiórka na nową konsolę, tak żeby uruchomić drugie studio audio-wideo, ale też więcej o tym państwo się dowiedzą już za chwilę, studio białoruskie tam i o sytuacji naszego wschodniego sąsiada, ale też o urodzinach radia pewnie jedno czy dwa słowa padną, a ja państwu mówię dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Po reklamie. Studio Białoruski.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Szymon Chrystianus realizuje audycję, mówi Wojciech Jankowski, a po drugiej stronie urządzenia magicznego jest Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: I zaczniemy oczywiście od sakramentalnego pytania. Jaką pogodę masz w Wilnie? Bo jak podejrzewam, jesteś w Wilnie cały czas.
2: No tak, jestem dzisiaj w Wilnie i jest tu trochę zimno, pada deszcz i szaro.
1: I szaro. Podobnie trochę w Warszawie, ale tutaj na szczęście co jakiś czas słońce wygląda zza chmur, więc przynajmniej tutaj w Warszawie mamy nadzieję na lepszą pogodę niż ta, która była wczoraj. I Olu, chyba już przechodzimy do serwisu białoruskiego.
2: Nowiny UNED. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej Andrzej Poszobut po raz kolejny potwierdził, że zamierza wrócić na Białoruś. Według niego podczas wymiany otrzymał odpowiednie zapewnienia. Odczytano mu również dekret Łukaszenki o ułaskawieniu. Nie ma więc formalnych podstaw do jego zatrzymania po powrocie na Białoruś, choć sam nie wykluczy żadnego scenariusza. Zawsze istnieje ryzyko i jestem gotów ją podjąć. Faktem jest, że moje miejsce na Białorusi wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam jest trudna i wierzę, że moja obecność na Białorusi może być bardzo pomocna. To pomoże Związkowi Polaków, powiedział Poczobut. Litwa nie widzi obecnie warunków do dialogu politycznego z Mińskiem. Oświadczyła o tym doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej Astra Skaisgirytė. Jej zdaniem możliwe są jedyne kontakty techniczne. Skaisgirytė poinformowała, że Białoruś jest sojusznikiem Rosji i wspiera ją w wojnie przeciwko Ukrainie. Dlatego nie może być traktowana jako partner. Doradczyni prezydenta nazwała Białoruś państwem wrogim, prowadzącym działania hybrydowe przeciwko Litwie. I warto przypomnieć, że prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział na początku kwietnia, iż być może byłby gotów do dialogu, gdyby przez 4 tygodnie nie odnotowano przypadków przelotu balonów meteorologicznych wykorzystanych przez przemytników. Na granicy nie pojawią się migranci, a ruch ciężarówek zostanie przywrócony do normy. Tymczasem minionej nocy lotnisko w Wilnie została ponownie zamknięta z powodu balonów meteorologicznych. Port lotniczy stolicy Litwy nie funkcjonował przez około godzinę. Problemy dotknęły 2 loty. Jeden został odwołany, a drugi przekierowany do Kopenhagi. Poprzednie zakłócenie na lotnisku w Wilnie odnotowano na początku kwietnia. 8 krajów Unii Europejskiej sprzeciwiło się dopuszczeniu Białorusinów występujących pod symbolami państwowymi do zawodów międzynarodowych. 12 maja podczas spotkania ministrów sportu Unii Europejskiej w Brukseli przedstawiciele Polski sprzeciwili się dopuszczeniu do rywalizacji sportowców z Rosją i Białorusią. Strona polska podkreśliła, że na międzynarodowych turniejach nie ma miejsca na symbole narodowe państw agresorów, podała Polska. Радио. Становиска Варшавы попарала Эстония, Литва, Лотва, Финляндия, Франция, Румыния и Швеция. Польска аргументует, что допущение белорусских спортовцев до рывализации ма конзеквенция выкрачаются поза спорт, поневаш Беларусь спера российской агрессии пшетивка Украине. Припомним же 7 мая комитет выконавчи Мензенродовего комитета Олимпийского освячил уже не залеца ее жадных ограничений до точок удзялу беларускіх спартовцаў, тым дружын в заводах, організаваных праз Федэрацыі Мензанародова і арганізаторов мензанародовых імпрэз спартовых. Шеф Белорусской библиотеки интернетовой коммуникат Ярослав Иванюк сложил заведомление до польской полиции в связку с недавним атаким хакерским на сервис. Функционариуши, кто же приняли сглашение, потрактовали справу барсу поважнее. Запевнено мне же, еще в тем тегодню справа застанет приказана до прокуратуры, а быть может также до агенции беспешенства, написал Иванюк. Przypomnę, że 7 maja strona internetowa biblioteki Komunikat padła ofiarą ataku hakerskiego i Waniuk informował wówczas, że atak zniszczył ponad 25 lat pracy wielu osób. Później okazało się jednak, że archiwum biblioteczne udało się odzyskać, sama strona nadal nie działa. Komunikat to największa internetowa biblioteka literatury białoruskiej, oferująca bezpłatny dostęp do тисянці ксьонжок, газет і часопісм. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: А сервіс приготувала Ольга Сімашко, за це, Олю, дуже ті дякую. І одразу питання, zanim przejdziemy до другої частини нашої аудиції, яку пісенку приготувала для наших слухачів?
2: No tak, dzisiaj przygotowałam piosenkę Wojciuszki Wisze i piosenkę o naszym kraju.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Вядомости ВНЕТ. Poziobrowe porządki w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach znalazły się w ślepym zaułku. Świeżo upieczony naczelnik wydziału Marek Wełna pilnie poszukuje prokuratorów na miejsce tych odwołanych. Giełda nazwisk wywołuje zdumienie, a zapoznać się z nią można w artykule Jakuba Pilarka na portalu wnet.fm. Przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez USA jest demonstracją amerykańskiej administracji wobec obecnego rządu polskiego, analizował w poranku wnet były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
2: Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów i rząd, który jest z nim w niezgodzie. To jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma problem z obecną administracją amerykańską i musi się bardziej starać. Nie można jej kopnąć wprost, tak jak zrobił to ambasador Rose z marszałkiem Czarzastym. W wypadku rządu premiera Tuska pokazuje się to tak. Tego rządu się nie kopie bezpośrednio, się z nim rozmawia, ale jednak pokazuje się im, po czyjej stronie są ulokowane sympatie oraz, że Amerykanie mają narzędzie na wpływanie na polską sytuację wewnętrzną. Dlaczego mają z niego nie korzystać, skoro sami im to daliśmy na tacy.
1: Mówił były rzecznik MSZ Łukasz Jasina, a Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie, jak poinformował sam na antenie telewizji Republika. Oświadczył, że wcale nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro ma zamiar skupić się w USA na działalności politycznej i oddziaływaniu na tamtejszą Polonię. Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie jej nowym komentatorem politycznym. Rządowe tarcia na wyspach, jak donosi BBC, minister zdrowia Wes Streeting opuścił Downing Street niespełna 20 minut po przybyciu na spotkanie z premierem Keirem Starmerem. Premier i Streeting, postrzegany jako potencjalny rywal w walce o przywództwo w partii, mieli rozmawiać dziś rano po tym, jak Starmer odrzucił wezwania części lejburzystów do ustąpienia ze stanowiska. Do spotkania doszło tuż przed wystąpieniem króla Karola III, który w tak zwanej mowie tronowej przedstawi plan nowych ustaw przygotowanych przez rząd. Oczekuje się, że przemówienie będzie zawierało zapowiedzi najważniejszych reform i projektów legislacyjnych gabinetu Starmera. Nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które tej definicji nie spełnia, komentował plany rządu dotyczące transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych prawnik dr Oskar Kida.
3: Ono oczywiście może funkcjonować w sensie faktycznym, czyli że tak jak mamy no właśnie te osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, przyjechały do Polski, no to one w sensie faktycznym, tak, one się uważają za małżeństwo, nawet mają do tego jakieś dokumenty, natomiast w sensie prawnym takie małżeństwo nie wywiera żadnego skutku. Nie powinno być i nie może być wpisane tak jak małżeństwo spełniające normatywną definicję, czyli będące związkiem kobiety i mężczyzny. Nie może ono po prostu funkcjonować w polskim prawie.
1: Wszyscy urzędnicy, którzy wpiszą małżeństwo jednopłciowe do księgi stanu cywilnego, złamią prawo, mówił w poranku wnet dr Oskar Kida. Co najmniej 13 osób zginęło w izraelskich nalotach na południu Libanu, poinformowały państwowe media. W nocy zginęło 6 osób, a 7 zostało rannych po trafieniu domu w miejscowości Kfar Duyne. Wczoraj po południu libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 2 ratowników Państwowej Służby Obrony Cywilnej zginęło, a 3 został ranny w izraelskim ataku na miasto Nabatieh. Ratownicy prowadzili akcję po wcześniejszym uderzeniu, w którym zginęła jedna osoba. Ministerstwo podało w poniedziałek, że od początku wojny w Libanie zginęło 108 pracowników służby medycznej i ochrony zdrowia. Odnotowano także ponad 140 izraelskich ataków na ambulanse i placówki medyczne. Strażacy zakończyli akcję w Puszczy Solskiej. Po tygodniu pożar został ugaszony, czytamy na portalu Dziennika Wschodniego. Informację o zakończeniu działań przekazał rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju, starszy kapitan Mateusz Małyszek. Jak podkreślił, strażacy dokładnie przeczesali cały obszar objęty pożarem i nie stwierdzili już zagrożenia. Wczoraj po południu, po tygodniu walki z ogniem, teren pogorzeliska został przekazany Lasom Państwowym oraz prywatnym właścicielom.
0: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie kraju, rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie i na północy burze, wysoko w górach opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, nad morzem chłodniej 9 stopni.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
9: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
10: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
11: Przepraszam. Czy ta winda jedzie w bok?
12: Nie, ale skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
10: Kierunek piętro 17.
11: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
12: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
13: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
7: To była autopromocja.
6: Wnet tu i tam, czyli... Urodzinowe podróże, małe i duże.
14: I podróżujemy, drodzy Państwo, Magdalena Uchemiuk
15: i Krzysztof Skowroński.
14: Jesteśmy w pięknym, słonecznym Lublinie. Przywitała nas restauracja, miejsce sielsko-aniecko.
15: No to miejsce jest dla nas zawsze przyjazne. Tutaj przyjeżdżamy, gdy przyjeżdżamy do Lublina, na ogół

0: nadzieję, że tak.
1: Ale przedstawmy naszego pierwszego gościa.
0: Naszym pierwszym gościem jest pani Agnieszka Mazur, Jawny Lublin, redaktor naczelna, tak?
2: Dzień dobry, zgadza się.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak się żyje w Lublinie?
2: Całkiem nieźle, całe życie tu żyję i nie wyprowadziłam się, więc o czymś to świadczy, ale też dużo roboty jak dla dziennikarza.
0: Dużo roboty dziennikarskiej, czyli na styku polityki
2: i biznesu.
0: No i tak jak myślałam, że przekładamy mikrofon na styku polityki, tej pracy pewnie jest najwięcej.
2: Oczywiście. Tu miasto jest przez ostatnie 4 kadencje rządzone przez tego samego prezydenta i zazwyczaj w takich sytuacjach dużo rzeczy jest, no wiadomo jakich, nie ma tej zmiany, więc dla nas dziennikarzy jest co robić, jest w czym grzebać.
0: Panie redaktor, to opowiedzmy w kilku słowach, kim jest włodarz miasta Lublina?
2: Krzysztof Żuk jest prezydentem Lublina 4. kadencję 2010 roku, no już ostatnią prawdopodobnie, bo mamy ustawę o dwukadencyjności. Jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, jest szefem tutaj też lokalnych miejskich struktur. Ma w Radzie Miasta swój klub radnych, który stanowi większą część radnych. To są radni Koalicji Obywatelskiej, tutaj takiego lokalnej formacji politycznej Wspólny Lublin i też Polski 2050, wtedy kiedy ona jeszcze była w czasie wyborów, jak ci ludzie się dostawali. Więc tak naprawdę, no, rządzi Lublinem, tak? W zasadzie oczywiście są radni PiS-u w mieście, w Radzie Miasta, no ale oprócz tego, że coś powiedzą, coś skrytykują, zapytają w interpelacji, zrobią szum na jakiś temat, to w zasadzie nie mają tutaj nic do powiedzenia.
0: To jest na pewno taka komfortowa sytuacja dla prezydenta. Tak jak pani powiedziała, 4 kadencje to ten, nie chcę mówić tak kolokwialnie, ale jednak układ i te zależności są bardzo silne i na pewno bardzo widoczne. W których dziedzinach, jakby pani miała powiedzieć, to się jednak tak najbardziej dla mieszkańców odczuwa?
2: My sporo piszemy i zresztą nie tylko my o deweloperce tutaj, czyli to tak naprawdę to są rzeczy, które wszyscy widzimy, czyli zabudowa w zasadzie prawie każdej jakiejś wolnej przestrzeni blokami. Głośna sprawa taka w zasadzie na skalę ogólnopolską to Górki Czechowskie, czyli teren zielony, kiedyś przeznaczony pod park, klin napowietrzający miasto, miejsce, gdzie żyją chomiki europejskie, ściśle chronione. To jest miejsce, które swego czasu kupił deweloper tą ziemię i chce ją zabudować i miasto nigdy nie mówi nie. I gdyby nie aktywiści, którzy od 10 lat robią co mogą, bronią tego terenu przed zabudową, te bloki by już stały.
0: Jaka teraz jest sytuacja, na jakim to jest etapie? Bo wiemy, że już chyba jest ciężko, żeby walczyć o ten teren, że te już decyzje gdzieś zapadły dużo dalej i głębiej.
2: Tak, deweloper pod koniec w zeszłym roku skorzystał z nowego narzędzia, czyli poszedł do miasta po tak zwany zintegrowany plan inwestycyjny. To przeszło przez Radę Miasta oczywiście i w zasadzie ma tą zgodę na zabudowę 30 hektarów tego terenu blokami. I w zasadzie to już się powoli dzieje, bo te kilkanaście podmiotów z końcem zeszłego roku, on i kilkanaście innych spółek deweloperskich, architektów, złożyło już wnioski o pozwolenia na budowę. To też podzielili to w ten sposób sobie, żeby nie musieć procedury oddziaływania na środowisko tutaj przeprowadzać. Aktywiści jeszcze próbują, poszli do sądu administracyjnego, chcą mieć coś tutaj do powiedzenia, czyli próbują zaskarżyć tę uchwałę od ZPI i jakiś jeden mały sukces odnieśli niedawno, ponieważ nasz sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skieruje to zapytanie o to, czy oni w zasadzie są stroną do TSUE. Chodzi o to, że w zasadzie nie tylko sąsiad danej inwestycji może zaskarżać, ale wszyscy mamy prawo do życia.

0: bycia w czystym środowisku. A
1: czy już zaczęły się tam jakieś pierwsze prace, pierwsze budowy, czy to jest właśnie wstrzymane i jest zawieszenie?
0: Teren, który ma być zabudowany blokami, jest zagrodzony od ładnych kilku lat takimi metalowymi płotami i w zasadzie na razie tyle.
1: Czyli na razie spokojnie, w miarę.
0: Tak, chomiki jeszcze żyją.
1: To jest tak, to jest oprócz tego, że jest to teren istotny ze względu na właśnie faunę, która się tam znajduje, to jest też to chyba takie miejsce tak, tych kanałów powietrznych, czy w ogóle takich istotnych dla funkcjonowania miasta.
0: Tak było przed laty miasto planowane, że na północy są te górki czechowskie, które są właśnie parkiem, potem są doliny rzeczne, no, jest na wzgórzach Lublin położony, na dole jest Zalew Zembożycki. I w ten sposób to miasto się przewietrza. Jeszcze nadal to się dzieje.
1: Czujemy to dzisiaj wieje, ale niedaleko nas miał albo jeszcze jest właścicielem, ale chyba już nie, postać, która jest związana z Lublinem, stricte urodzony w Biłgoraju, ale jednak bardzo mocno związany z Lublinem. Państwo się pewnie domyślają, o kim mówię, jest to Janusz Palikot. Jak dzisiaj wygląda sytuacja Janusza Palikota i czy jest nadal związany właśnie z tą kamienicą nieopodal nas?
0: Tak, Janusz Palikot tutaj mieszkał przez wiele, wiele lat ze swoją rodziną, ze swoją drugą żoną, dziećmi drugiego małżeństwa. Nie mieszka, mieszka, kto śledzi w ogóle karierę biznesową pana Janusza Palikota po tym, po wyjściu z aresztu, to wie, że w tym momencie wynajmuje apartament w Warszawie, zresztą w Kosmopolitanie bodajże na 18 piętrze. I płacze, że została mu ta kamienica odebrana. A została mu odebrana przez wierzycieli, ponieważ w momencie, kiedy on pożyczał od różnych osób pieniądze i od osób z dużymi pieniędzmi, od osób z niewielkimi pieniędzmi, wszelkie środki pożyczał. Tutaj właśnie też właśnie nie tylko, to nie były zawsze tylko akcje czy obligacje korporacyjne, ale też pożyczki. To jedna z tych osób, jedna z tych biznesmenów się zabezpieczył na tej kamienicy. Wpisał się w hipotekę i w momencie, kiedy tej pożyczki nie odzyskał, kamienica przeszła na niego, więc pana Janusza już tutaj nie ma. I nic się nie dzieje na razie w tej kamienicy.
1: Na razie jest może cisza przed burzą, nie chcę tak mówić, ale inne biznesy też Janusz Palikot postanawia dzisiaj rozkręcać. Ta branża związana z alkoholem nie do końca mu wyszła, delikatnie rzecz ujmując. Wiem, że pani gdzieś z Januszem Palikotem kontaktowała się, albo przynajmniej jako dziennikarz weszła w tę rolę ewentualnego udziałowca. Opowiedzmy nieco o kulisach tego nowego projektu. Mm-hmm.
0: Pan Janusz Palikot niedawno zaczął reklamować swoje tak jakby kolacje z nim, czyli zaprasza na kolację, gdzie będzie gotował, będzie serwował różne dania i alkohol, będzie też ewentualnie ubierał jakiś porad biznesowych, można się zapisać na taką kolację, która się odbyła w tym właśnie apartamencie w Warszawie z pięknym widokiem na Pałac Kultury. I ja rzeczywiście na Instagramie udałam zainteresowanie taką ofertą. Dostałam od niego numer konta, na które mam wpłacić zaliczkę, bodajże 200 zł, bo całość to wydarzenie kosztuje tam bodajże 700. Po czym się już nie odzywałam, pan Janusz się do mnie odezwał i pyta, czy wpłaciłam zaliczkę. Ja mu wtedy mówię, no jednak rezygnuję, jednak nie jadę do Warszawy. I on wówczas mi napisał, że proszę nie myśleć tylko o sobie, ale też o innych, co wydało mi się w ogóle no niebywałym stwierdzeniem w jego ustach, tak? Bo mówimy przecież tutaj o 10 tysiącach poszkodowanych, czyli inwestorów, ale nie tylko inwestorów, też przeróżnych podmiotów gospodarczych, którym nigdy nie zapłacił za różne usługi, no i przede wszystkim o pracownikach browaru, którym też nie płacił przez wiele, wiele miesięcy. Ci ludzie pracowali, do dzisiaj nie odzyskali swoich pieniędzy.
1: Tak, to jest na pewno ogromna rzesza poszkodowanych, ale i co więcej wiemy na temat tego nowego przedsięwzięcia, biznesu, bo pani ma wiedzę nie tylko tą, o której teraz mówimy, tylko nieco więcej.
0: Tak, pan Janusz Palikot ostatnio, to jest jego najnowszy pomysł, postanowił znaleźć inwestorów. Po raz kolejny szuka inwestorów, tym razem na swój nowy projekt biznesowy, czyli telewizję. Będzie to telewizja internetowa, bo w tym momencie robi podcasty, które umieszcza na YouTubie. Szuka inwestorów na telewizję internetową. No więc zgłosiłam się do niego jako taka potencjalna inwestorka, która może by chciała włożyć swoje ciężko zarobione pieniądze w ten nowy projekt. I pytałam o różne rzeczy, korespondując z nim mailowo. No i między innymi właśnie, no to jak to w zasadzie, czy te moje pieniądze są bezpieczne, bo tutaj przecież komornicy, tu są wierzyciele. I usłyszałam, czy też dostałam odpowiedź na piśmie, że nie, no wszystko jest bezpiecznie, spółka jest na syna. Tutaj chodzi o tego najmłodszego jego syna, 18-latka. Też pytałam o osoby, o poszczególne nazwiska, które widać w KRS-ie w tej spółce. No też usłyszałam, że to jest kierowca na przykład, ale w zasadzie już go nie ma, bo już syn skończył 18 lat, więc już wszystko będzie na tego syna. Więc nie wiem tak naprawdę, co o tym wszystkim myśleć. Też znamienne jest, że ja nawet w momencie, kiedy już opublikowałam ten tekst, on potem został opublikowany też w innych mediach, nie tylko na stronie Jawnego Lublina, to pan Janusz nadal do mnie pisał. Nadal do mnie pisał, dopytywał, czy pani jest nadal zainteresowana. Potem, że ja rozumiem, że pani już zrezygnowała, kiedy milczę kilka dni. Więc ja już nie wiem tak naprawdę, co myśleć. Tak, na jaki... Jak on tak naprawdę funkcjonuje, kiedy nie łączy tak naprawdę dzisiaj żadnych, mam wrażenie, faktów.
1: A jakie nazwiska pojawiają się w tym projekcie znanych osób, które gdzieś wspierają, czy właśnie są twarzami tego nowego projektu Janusza Palikota? Kto tam jest?
0: Jeśli chodzi o samą spółkę, no to tak jak mówiłam, no jest tam syn, jest jeszcze tam kilka procent tej spółki. Zresztą zakładał tą spółkę lokalny tutaj artysta, znaczy nie lokalny, no w zasadzie znany artysta Robert Kuśmierowski, który po prostu wiem, że się prywatnie z panem Januszem przyjaźni. I w zasadzie możemy jeszcze mówić o osobach, które przychodzą do tego programu, bo dla mnie to było takie zaskakujące w ogóle, że te osoby przychodzą. A najbardziej, no jeszcze jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, że przyszedł Krzysztof Rutkowski, znany detektyw, tak? No dobra, pewnie wszędzie ten pan pójdzie, gdzie go zaproszą. Przyszedł Bronisław Komorowski, z którym też się Palikot zawsze przyjaźnił, który kiedyś też za pieniądze zresztą udzielał wywiadów o alkoholach pana Janusza, więc nie wiem na jakiej zasadzie, no ale nadal znowu przyszedł. Zdziwiło mnie bardzo obecność w tym studiu podcastowym pana Janusza Palikota Agnieszki Holland, ale podkreślam, no nie siedzę w głowie pani Agnieszki, więc nie wiem dlaczego to zrobiła. I co? I od miesiąca nie ma nowych filmów, nie ma nowych rozmów, więc...
1: Czy tam się też pojawił znany raper Mata, czy nie?
0: Miał się pojawić. I to ja dostałam, pytając właśnie, jako ta potencjalna inwestorka, co się tam wydarzy, nawet chyba nie pytając. On prawdopodobnie po prostu ma przygotowane wszystkim, którzy wyrażą taką chęć inwestycji w ten projekt, wysyła listę osób, które gdzie już... listę osób, gdzie... Które rozmowy są już nagrane, które są umówione, które są wstępnie nagrane. Tak, tak. Na tej liście był Adam Michnik, był chyba Mata też, no.
1: A te osoby na pewno mają wiedzę, albo powinny mieć wiedzę, gdzie i do kogo się udają. Janusz Palikot, tak jak pani mówi, dzisiaj bankrut.
0: Bankrut, no i osoba, która chodzi po różnych mediach, tam gdzie jeszcze jest zapraszany, tak, bo on chętnie też przecież udziela wywiadów i opowiada o tym, że w zasadzie to on nic nie jest nikomu winny, to jego spółki są komuś coś winne. Więc nie tylko bankrut, ale też ktoś, kto, nie wiem, nawet nie wiem jak to oceniać. No w zasadzie osoba, która gdyby... No to jest mowa tak naprawdę o kwotach w wysokości 200-300 milionów złotych. Prokuratura cały czas prowadzi to śledztwo. Doszedł w ostatnich miesiącach kolejny zarzut o kolejną spółkę. Bodajże to był sieć, chodziło tutaj o spółkę Tęczynek Świeże, więc kolejna grupa poszkodowanych, zwiększa się też pula takich już... No, sprawdzonych przez śledczych, w zasadzie no, jeszcze nie udowodnionych, ale zobaczymy, więc Myślę, że to też to śledztwo już długo, długo potrwa, bo spółek było kilkanaście, w zasadzie każda zbierała pieniądze na rynku.
1: My teraz zapraszamy na konferencję prasową prosto z Lublina i jedno z pytań.
2: Nie, to nie jest pytanie, to jest bardziej stwierdzenie. Mianowicie powiedziała Pani, że przez całe życie Pani mieszka w Lublinie. Nie, bo była Pani w Stanach Zjednoczonych. Chciała Pani napisać doktorat. Na jaki temat, gdzie Pani była i kiedy?
0: To w czasie studiów jeszcze, tutaj ja studiowałam biotechnologię na UMC-ie. Wtedy jeździłam rzeczywiście co roku do Stanów na taki program Work and Travel, ale między 4. a 5. rokiem pojechałam na taki staż naukowy na University of Idaho. Tam złożyłam papier, dostałam się na doktorat, robiłam wówczas badania rozkład trotylu w warunkach jak na Księżycu. I wtedy wydarzył się 11 września i ja pamiętam, że poczułam, że w zasadzie to chyba nie jest moje miejsce, kiedy dzieją się takie rzeczy, a ja siedzę w laboratorium i robię to, co do mnie należy.
2: Teraz jest, pewno Pani wie, program SAFE. Dziennikarzom jest bardzo trudno przeżyć i żyć i cały czas pukamy i zastanawiamy się, skąd brać pieniądze na to, co robimy. A mogłaby Pani, gdyby Pani potrafiła ten próg stworzyć, mogłaby Pani wystartować w programie SAFE i zarobić duże pieniądze.
0: No pewnie tak. No. A propos tego, że dziennikarzom jest trudno przeżyć. Portal, dla którego pracuję, jeżeli mogę w ogóle o tym powiedzieć, to jest taki lokalny watchdog. Tak, skupiamy się na dziennikarstwie śledczym i generalnie taki mamy pomysł na to, że my nie mamy reklam. W zasadzie całe finansowanie to jest to, co ludzie nam zechcą wpłacić. To jest 1,5%. I czasem jakieś granty, często zwykle zagraniczne. No w ten sposób się utrzymujemy i jakoś dajemy radę.
2: A my za chwilę będziemy się wspinać na 17 piętro. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani za rozmowę. Magdo?
1: Tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja sięgam do naszego podróżnego kajecika. Pani Agnieszka Mazuś, redaktor naczelna Jawny Lublin. Dziękujemy bardzo.
2: A my w takim razie teraz przeniesiemy się na 17 piętro, dlatego że mamy niedługo urodziny, 17 lat Radia Wnet. Już Państwa mogę zaprosić 30 maja o godzinie 10 w kościele świętej Anny będzie msza. Na tą mszę Państwa zapraszamy, ale teraz razem z Krzysztofem Jabłonką usłyszymy opowieść o bitwie.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Krzysztof Jabłonka. Rozpoczynamy cykl 17 bitew świata, czyli największych batalii, które zdecydowały o przyszłości. Bitwy te, czy też ciąg bitew, gdyż każda z części obejmować będzie 3 bitwy, tworzących pewną historyczną całość, zilustrują nam z grubsza batalistyczną historię świata. Przechodzimy do pierwszej serii bitew. Są to bitwy, które wiążą się z Egiptem. Najstarsza bitwa, jaką możemy sobie w ogóle wyobrazić, rozegrała się, szczerze mówiąc, nie wiadomo gdzie, ale w delcie Nilu w około 1650 roku, kiedy Egipt najechali z Hyksosi. Założyli wtedy stolicę w Awarii, czy też w Awaris, i tam właśnie stoczyli bitwę z górnym Egiptem, który wycofał się na południe. Wiele o tym nie wiemy. Jedyne, co możemy przypuszczać, że dokładnie w tym czasie mniej więcej najpierw Józef, a potem synowie Jakuba przybyli do Egiptu. No właśnie z tymi Hyksosami. Kiedy upadło panowanie Hyksosów około 1580 roku, powróciła 18 dynastia. Dynastia słynnej królowej Hatszepsut. To za jej panowania władzę objął formalnie, jako dziecko, Tutmozis III, zwany Totmesem. W 22 roku panowania tegoż Tutmesa doszło do najstarszej znanej z przebiegu swojego bitwy. Bitwy pod Megiddo. Miała ona miejsce 15 maja. Ale w żaden sposób nie można ustalić, w którym roku. W związku z tym, ponieważ Tutmozis kilkakrotnie obejmował rządy i nie bardzo wiadomo, od którego momentu jego 22-letnie panowanie jest liczone. Jeśli weźmiemy najstarszy moment, to byłby wtedy 1503 rok przed naszą erą. Ale jeżeli wzięlibyśmy ostatni moment, kiedy zmarła jego matka i on mógł wstąpić na tron już jako pełnowartościowy faraon, to 22 rok jego panowania wypadłby nam w 1457 roku. No, skazani jesteśmy na to 50-letnie rozdarcie. Rok tu zresztą nie jest ważny. Dobrze, że się data dzienna zachowała, bo jest określona pora roku, że to była sucha, który dzień od którego miesiąca. To powoduje poważną podstawę pod rekonstrukcję. Otóż bitwa ta jest znana przede wszystkim z dobrego opisu tak zwanego kalendarza z Karnaku, czyli wspaniałych inskrypcji po wewnętrznej i zewnętrznej stronie komory, która poświęcona jest dziejom Tutmozisa i jego 17 wspaniałych wypraw. Ta prawdopodobnie należała do pierwszych. Otóż zbuntowały się prowincje palestyńskie i syryjskie. No, doświadczeni już Egipcjanie z Górnego Egiptu, że stamtąd przychodzą różnego rodzaju najazdy, patrz Hyksosi, postanowili spacyfikować zawczasu całą tą rewoltę. Przewodziło jej państwo Mitanni. To dziś nie bardzo wiemy. Jedyne, co się dało ustalić, że było to państwo indoeuropejskie, odmienne od semickich, które go otaczały. Posiadało bogów identycznych z Iranem i Indiami. No jakiś odłam, jakiś szczep zasiedlił się tutaj i zdominował całą resztę. Niektóre inskrypcje odczytywane są jako Witani albo Winitani, co by świadczyło, że mogliby to być Wenedzi. Wenedzi to nasi dawni przodkowie. My jesteśmy poniekąd Wenedami, ponieważ Słowianie, wymieszawszy się z nimi, przejęli ziemię Wenedów. W związku z tym owa bitwa to poniekąd nasi dalecy kuzyni. Jak do tej bitwy doszło? Otóż wskutek dwóch podstawowych czynników. Po pierwsze, zreformowania armii, którą natychmiast dokonał Tutmozis, tworząc 3 korpusy, Seta, Amona i Ptacha, oraz druga rzecz, wyposażenie jednego z nich w bojowe rydwany. Często zresztą zakończone kosami po obu stronach, no, żeby móc w biegu znosić przeciwnika. I z taką armią rzucił się on przez przesmyk od Peleuzium, no, które po egipsku się nazywało Hormefet, i poprzez te wszystkie twierdze, które są na owej trasie, dzisiaj znanej nam jako Strefa Gazy, dotarł do górnej Palestyny. Tam, na wzgórzu Har, znajdowało się miasto Megiddo. Od niego to powstało określenie Har-Megiddo, co znamy z Apokalipsy jako Armagedon. No i ten Armagedon miał bardzo błyskawiczny przebieg. Owi wszyscy syryjscy władcy, od Kadesz i Karkemisz po bardziej na wschód wysuniętą Asyrię i Mitanię, zgromadzili się nad rzeką Kwido i zaskoczył ich Tutmozis. Przeszedł wąską przełęcz, wyskoczył na ich północne ramię i tam, ustawieni do boju, musieli się wrogowie, ci liczni książęta syryjscy, poprzestawiać i wtedy Tutmozis rzucił na nich główne swoje siły, korpus Seta, czyli Boga Śmierci, złożony z potężnych bojowych rydwanów. Po prostu rozniósł całą tą koalicję tym uderzeniem, reszta uciekła do miasta Megiddo, a obóz splądrowali jego żołnierze. Ale skutek był taki, że nie zajęli tego Megiddo w porę, gdy wycofywali się tamci. Rzucano im liny z murów i wciągano ich na drugą stronę. Po 7 miesiącach dopiero zdobył Megiddo i utwierdził swoją władzę. Drugą ważną bitwą jest Kadesz. Przepraszam, na północy, w której to faraon Ramzes II rozgromił, a właściwie zremisował z Hetytami, z Muwatilisem. Muwatilis twierdził, że wygrał, Ramzes też, a w słynny poemat Penkuwera Ramzeida opisuje tęże właśnie bitwę. I w tym czasie mniej więcej nastąpiła ucieczka Hebrajczyków z Egiptu, czyli słynna bitwa na Morzu Sitowia, gdzie, jak wiemy, armia owegoż faraona miała ugrzęznąć w błocie. I trzeci, już ostatni moment, kiedy to państwo egipskie najechały ludy morza i Merenptah pokonał je w 1175 roku w delcie Nilu. W tym samym czasie Hebrajczycy zdobyli Jerycho, troszeczkę wcześniej, 1200 około, bo to są ruchome daty, ale 1230-1220, wszystko przed naszą erą, nastąpiło oblężenie i zdobycie słynnej Troi, co opisuje nam Iliada i inne mity greckie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
5: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
4: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
7: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
8: I drodzy Państwo, podróżujemy. Jakby ktoś teraz włączył radioodbiornik, to jesteśmy gdzie, proszę nam powiedzieć?
9: W Lublinie koło Świdnika.
8: A powiedział to pan Łukasz Studziński, który jest naszym słuchaczem, ale także mieszkańcem Lublina, urodzonym w Lublinie i, mogę tak powiedzieć, chyba przedsiębiorcą.
9: O, pani redaktor, to wielkie słowa, bardzo mikroprzedsiębiorcą. Prowadzę swoje maleńkie przedsiębiorstwo od wielu lat i usiłuję nie upaść.
8: Jak to usiłowanie się udaje? Na razie się udaje.
9: Na razie tak.
8: Czym pan się zajmuje?
9: Prowadzę maleńką firmę informatyczną, zajmuję się obsługą przedsiębiorstw. Wielu moich klientów to prawnicy, ale mam też firmy handlowe czy też produkcyjne. A u Państwa jestem, jak być może słuchacze pamiętają, czy słyszeli wczoraj, bo umówiłem się z panią na kawę i może pani chyba powiedzieć, że już tą kawę wypiliśmy.
8: Tak, słowu stało się zadość. To proszę nam powiedzieć, jak działają te firmy, jak przedsiębiorcom żyje się w Lublinie?
9: O, trudno mi odpowiadać za wszystkich. Wydaje mi się, że jakoś pchają każdy ten swój wózek do przodu. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Nie można powiedzieć, żeby była jakaś wielka fala upadłości. Natomiast Lublin jest miastem przede wszystkim urzędów, przede wszystkim uczelni, szpitali, więc trudno mówić tu o jakichś wielkich przedsiębiorcach. Największe przedsiębiorstwo Lubelszczyzny to Bogdanka, Azoty, wielkie spółki Skarbu Państwa, a w samym mieście największy pracodawca to pewnie szpital albo któryś z urzędów, więc nie mówmy tu o mieście pełnym wielkich przedsiębiorców.
8: Ale na pewno jest to miasto pełne studentów. Jest kilka wyższych uczelni państwowych i odsetek studentów, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców i uczących się, jest najwyższy w Polsce.
9: Tak, myślę, że to stwierdzenie jest bardzo trafne, jest to bardzo widoczne. Lublin po egzaminach studenckich jest zupełnie innym miastem. Świetnie się wówczas jeździ i parkuje, a od 1 października przechodzimy wszyscy gehennę.
8: Czwartą kadencję prezydentem jest pan prezydent Żuk. Jak pan ocenia prezydenturę? Tę prezydenturę.
9: Prezydenturę prezydenta Żuka. No cóż, buspasy, przekleństwo, inwazja deweloperów, którzy zabudują każdy skwerek, każdy kawałek trawnika, coraz ciężej się jeździ po centrum miasta, samochody są zwalczane z uporem godnym lepszej sprawy, więc z mojego punktu widzenia oceniam ją negatywnie.
8: Ale rzadko pan bywa tutaj na Starym Mieście, tak?
9: W ogóle rzadko bywam w Lublinie, czy staram się rzadko bywać w Lublinie, a to chyba zła recenzja dla władz miasta, jeżeli ludzie, którzy mieszkają tu po 40 lat, starają się już jak najmniej bywać w Lublinie, czy bywać w centrum.
8: Ulubione miejsce w Lublinie to?
9: Chyba cmentarz przy ulicy Lipowej, Wisielczo, ale chyba tak.
8: Piękny cmentarz, najstarszy, prawda, w Lublinie?
9: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Myślę, że niekoniecznie, dlatego że mamy jeszcze Unicką, podlubelski Głusk dzisiaj w granicach miasta. Postawiłbym, że może jakiś cmentarz na Czwartku może być, bo tam mieści się najstarsza lubelska parafia.
8: Ale jednak prosiłabym, żeby pan zachęcił naszych słuchaczy, żeby przyjechali do Lublina.
9: Pewnie zachęcam państwa serdecznie. Tylko proszę też pamiętać, Lublin to nie tylko Stare Miasto. Warto pojechać czy przejść się po całym mieście, popatrzeć, jak jest tu pięknie i chyba miło.
8: A jak pan odkrył Radio Wnet?
9: No cóż, chyba osoba nadredaktora Krzysztofa Skowrońskiego. Kochałem Trójkę za jego czasów, no i w końcu go znalazłem w Radiu Wnet.
8: Ile lat już pan z nami jest?
9: Nie umiem odpowiedzieć. Długo.
8: Długo.
9: Ja już jestem stary, więc może od początku. Tak, sam pan redaktor do nas przyszedł.
8: Nie oddam.
2: Mam mikrofon, to zadam takie bardziej ogólne pytanie. Rząd premiera Donalda Tuska, jak się panu podoba?
9: No, nie podoba mi się. Ja kilka dni temu na antenie Radia Wnet wzywałem pana prezydenta, by poprosił wojsko o ochronę, o obronę tej konstytucji. Żołnierze przysięgają bronić konstytucji i ponawiam, panie prezydencie, do działania.
8: A mówił nasz słuchacz, pan Łukasz Studziński, mieszkaniec Lublina. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studio.
9: Panie redaktor, było mi niezmiernie miło.
8: I do
9: dziękuję.
8: Usłyszenia.
9: I do zobaczenia, mam nadzieję.
8: I do zobaczenia. Oddajemy głos panu Krzysztofowi Skowrońskiemu, bo tu mamy trochę język migowy.
2: Wymaga zmienienia kanału i czujności realizatora i prawdopodobnie tej czujności nie było, Magdo.
8: Już jest.
2: Jest?
8: Jest.
2: To podchodzę do słuchaczy. Bardzo dziękuję, że państwo odwiedzili nas tutaj na Starym Mieście Lubelskim. Dzień dobry pani.
10: Dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. No dobrze, zadałem słuchaczowi jednemu pytanie na temat premiera Donalda Tuska, a pani zadam pytanie inne. Może zadam pani pytanie na temat tego, czym się pani zajmuje, dlaczego państwo słuchają Radia Wnet.
10: Ja jestem lekarzem okulistą. Po 40 latach pracy w klinice za marne grosze jestem na emeryturze i w tej chwili przyjmuję prywatnie w swojej własnej przychodni okulistycznej.
2: Prywatnie to jest lepiej, ale pewno ma pani znajomych wśród lekarzy i pewno pani wie, jaka jest kondycja w tej chwili służby zdrowia.
10: Oczywiście, oczywiście. Moja córka powinna mieć badanie na przykład neurologiczne, ale jest zapisana za rok i dopiero za rok będzie miała badania konkretne. No a ja z kolei pracuję jak mogę.
2: Od której godziny państwo słuchają Radia Wnet? Czy jest w ogóle taka godzina, czy jest jakaś stała pora słuchania radia?
11: Nie, każda wolna chwila, kiedy jestem, czy rano wstaję, tam robię śniadanie, to włączę zawsze radio. No różny, staram się, właściwie jedyna stacja, którą słucham radiowa, to jest Radio Wnet. O różnej porze dnia.
2: A pan też jest lekarzem?
11: Ja jestem emerytem, jestem epidemiologiem, pracowałem w Warszawie, potem w Lublinie, teraz jestem już na emeryturze.
2: To epidemie, słowo bardzo modne, odkąd koronawirus zagościł na ziemi, teraz świat zaczyna się ekscytować nowym wirusem. Co to za wirus?
11: To jest wirus, który w zasadzie jest na tyle niebezpieczny i może mniej niż koronawirus, bo on przechodzi nie od człowieka do człowieka, tylko od gryzonia, szczególnie od szczurów. Ale teraz też się mówi o tym, że jest on zmutowany. Może być, że też może przechodzić z człowieka na człowieka, ale to jeszcze nie jest takie do końca stwierdzone.
2: To nie o wirusie, ale to rozumiem, że pan przygotowuje pani śniadanie?
11: No czasami tak. Czasami tak.
10: Zdarza się.
2: Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za tą krótką rozmowę na antenie Radia Wnet i łączymy się teraz, przeniesiemy się. Podróże małe i duże. My jesteśmy w małej, trzydniowej podróży razem z Magdą Uchaniuk, a przeniesiemy się teraz do kasino, gdzie jest Hanna Tracz. Dzień dobry, Haniu.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jestem i ja, a jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, że jest też Tosia Bartyś, która dojechała wczoraj do kasino. Właśnie patrzę na opactwo benedyktynów, w którym przed chwilą miałyśmy okazję być, które oczywiście mieści się na wzgórzu. Mieliśmy wielką przyjemność spotkać się, uwaga, z jedyną polską przewodnik, która po opactwie oprowadza. Jest to też pierwsza Polka, która w tym opactwie pracuje i właśnie wycieczki oprowadza. Miałyśmy prywatną wycieczkę, zobaczyłyśmy wszystko, dowiedziałyśmy się bardzo ciekawych historii, więc ja państwa zapraszam już jutro na pewno na ten temat. Więcej państwo się dowiedzą. Natomiast jest jedna piękna historia, którą teraz z wielką chęcią państwu przytoczę. Mianowicie klasztor tutaj, no to oczywiście święty Benedykt, VI wiek, ale też jego siostra bliźniaczka, święta Scholastyka. I właśnie tutaj pod ołtarzem w urnie są prochy zarówno świętego Benedykta, jak i świętej Scholastyki. A historia jest niesamowita. Jak to możliwe? Klasztor w 90% zniszczony w trakcie bombardowania przez aliantów w 1944 roku, a te prochy, nie dość, że w latach 50. ta szkatuła została otwarta, prochy zostały przebadane, potwierdzono ich oryginalność. To jeszcze historia jest niesamowita, bo jeden z tych pocisków bombardujących spadł tuż przy ołtarzu, tuż przy tych prochach i uwaga, nie wybuchł. Nie wybuchł i do tej pory można go w muzeum tutaj przy klasztornym oglądać. Nie wybuchł, nie mówią, że to cud, drudzy, ale ciężko tutaj o cud nie podejrzewać tego i dzięki temu to jest jedna z nielicznych części tego klasztoru, tego opactwa, która nie została zniszczona w trakcie tych bombardowań, a więc ołtarz główny jest oryginalny, został zachowany. Natomiast chociaż parę słów o tym, jak odbudowa tego klasztoru wyglądała. Zapewniam Państwa, że jeśli Państwo tu są po raz pierwszy przybędą, to no, robi to niesamowite wrażenie. To nie jest małe opactwo benedyktynów w Tyńcu, to jest, o teraz proszę słychać dzwon z klasztoru, to jest gigantyczna budowla na wzniesieniu. 1000 artystów tutaj przez 15 lat po wojnie odbudowywało ten klasztor. Artyści z między innymi Neapolu odmalowywali wnętrze bazyliki, która zresztą do dziś fresków odmalowanych już chyba na sklepie, już chyba zostanie, jest to jakiś z tych czasów tego, co tutaj się wydarzyło. Są organy, wszystko, wnętrze katedry jest piękne, barokowe i naprawdę nie wiem, czy ktoś nawet bardzo dobrze znający się na sztuce na historii byłby w stanie intarsje, które są we wnętrzu katedry, że to są wszystko wnętrza, które powstały w latach 50., w latach 60. w trakcie tej odbudowy, która zresztą została w całości sfinansowana przez państwo włoskie. Więc takie są tutaj historie. My teraz będziemy się udawać na cmentarz polski, na którym już zresztą wczoraj byłam, ale Tosia zobaczy go po raz pierwszy. Później udamy się, mam nadzieję, na wzgórze 529, tam słynny obelisk, pomnik historii, gdzie właśnie jest napisane do przechodniów, co polskich, to się dowiemy i na własne oczy, mam nadzieję, zobaczymy, a być może później domek doktora i zejdziemy drogą saperów polskich właśnie na dół wzgórza, chociaż te plany mogą się zmienić, dlatego że dziś deszczowe kasino, wręcz burzowe, tak przechodzi ta chmura w te i we wtedy, więc być może będziemy musiały zrezygnować z tej wycieczki dziś.
2: Podróże małe i duże i średnie. Średnia podróż to kasino, duża podróż to Małgorzata Klesz i Bangkok, a mała podróż to my z Magdą Uchaniuk jesteśmy w Lublinie. Haniu, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że przeniosłaś nas do kasino, a teraz Magda przyniesie nas w świat piosenki.
8: Tak, drodzy Państwo, przeniesiemy się w świat piosenki, bo muzyka także towarzyszy festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. 23. edycja teraz trwa w Warszawie i mi udało się jeszcze przed naszą tą mniejszą podróżą wyruszyć do kina. Wczoraj obejrzałam piękny film Broken English, który opowiada wspaniałe, ciekawe, wyboiste, naprawdę życie Marianne Faithfull, artystki, która w Wielkiej Brytanii jest bardzo znana. W Polsce trochę nieco mniej, ale myślę, że ten obraz warto zobaczyć. Tilda Swinton jest takim narratorem tej opowieści, więc tym bardziej ciekawe, jak można, jak trzeba zapisywać wspomnienia. Nietuzinkowe również wspomnienia, nagrania, a także element związany z Nickiem Cave'em również się pojawia. Tak więc ja Państwu bardzo serdecznie polecam i w nawiązaniu do tego filmu Broken English właśnie piosenka o tym samym tytule.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Mała podróż, czyli Starówka Lubelska. Duża podróż, Konrad Mędrzecki, gdzieś śladami wielkiego pisarza, śladami Tolkiena, gdzieś w Wielkiej Brytanii. Konradzie, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Właśnie dojechaliśmy do Walii. Do Walii przyjeżdżał na wakacje Tolkien, ale jesteśmy pod wspaniałą, wielką nazwą, tutaj najdłuższe słowo świata. I pani Walijka, która, jak pani ma, what's your name?
3: My name.
2: Yes.
3: Yes, Anne.
2: Anne. I pani Alp wypowie to najdłuższą nazwę na świecie miejscowości. Proszę bardzo.
3: San, my name.
2: No.
3: The name. Right. Sanwair Pwll Gwyngyll Goger y Chwyrn Dropwll San Tysilio Gogogoch.
2: To było jedno słowo. Dziękuję. Thank you very much indeed. Proszę państwa. No i właśnie, a my tutaj dojechaliśmy do Walii. Dzisiaj pędziliśmy przez Walię. Wjechaliśmy przez Morze Celtyckie, tak?
4: Tak, jesteśmy przy części Morza Irlandzkiego, które nazywa się Morze Celtyckie.
2: No właśnie, i tutaj przyjechał Tolkien na wakacje, bo Tolkien jest oczywiście naszym głównym tematem.
4: Tak, kochał Walię, przyjeżdżał na wakacje tutaj i do Cornwallii, bo bardzo lubił celtyckie klimaty i uważał, że dla Anglików ta mowa walijska to jest taka podstawa fonetyczna ich języka angielskiego.
2: No i przyjechaliśmy tutaj, jechaliśmy koło Białego Kościoła. Co to za kościół wspaniały tam właśnie nad morzem?
4: A no to tylko tak, że ta nazwa po prostu tej naszej miejscowości to jest Biały Kościół, koło źródełka i wirku, przy kamyku oraz obok takich różnych drzewek. To jest taka nazwa opisowa. Tutaj ojciec Anicet powiedział, że to jest taka nazwa typowo entowa. Tak jak entowie nazywali wszystko, musieli to opowiedzieć. Nie mogli tylko użyć krótkiej nazwy, tylko żeby dokładnie nazwać daną rzecz, musieli w pełni ją opowiedzieć.
2: A tutaj mamy najmłodszego chyba uczestnika naszej wyprawy. Halo, dzień dobry, chodź tutaj do nas, do mikrofonu. Bo tutaj 40 ponad 7 osób jest. Ponad 7 osób, bardzo ciekawa tutaj. Cześć, jak masz na imię?
5: Józia.
2: No, to tutaj odkrył miejsca, o których czytałeś jakoś, tak? Ten las, w którym on się bawił i tak dalej.
5: No, ja bym powiedział, że jest tu fajnie, ale też minusem jest to, że trzeba wstawać tak bardzo wcześnie rano, ale też no te klify mnie tak. No, były fajne te klify, te angielskie tutaj.
2: No, klify były fajne, to w ogóle jest cały czas fajnie. To oczywiście Ryszard Derdziński nas goni tutaj od rana do nocy. Mało nie można się wyspać, ale no jest wspaniale, wspaniale. Wczoraj nie wiem ile było o tym oratorium, to było coś niesamowitego. Mieliśmy mszę w oratorium. Ksiądz Anicet z księdzem Pawłem odprawiali mszę
4: właśnie.
2: Po łacinie w miejscu, gdzie nie wiem, czy to by brzmiało wystarczająco, bo trochę przerywało rano, ale wczoraj byliśmy w kaplicy kardynała Newmana i to było przeżycie no, mistyczne, bym powiedział, ksiądz Anicet.
6: No myślę, że każda msza święta jest mistycznym. Dla kogoś, kto ma wystarczającą cierpliwość, żeby tak powoli, powoli to wchodzić. To jest oratorium, czyli kościół Filipinów, tak właśnie Filipini, czyli oratorianie zwykli nazywać swoje miejsca, które zostało założone przez Johna Henry'ego Newmana. Na początku był Anglikaninem, w pewnym momencie zrozumiał, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi, cała logika pokazuje, że to katolicyzm jest prawdziwy i zmienił wyznanie, stał się katolikiem, stracił wszystkich przyjaciół. To był szok. Ale nie poddawał się, założył tutaj klasztor, z czasem zgromadzili się współbracia, którzy do dzisiaj tam działają. Święty John Henry Newman zmarł w 1890 roku. Dwa lata później rodzi się Tolkien. I kiedy staje się sierotą, kiedy umiera jego matka, to właśnie ojcowie oratoriania, szczególnie ojciec Francis Morgan, jego opiekunami, ojciec Francis jest opiekunem prawnym, w sumie cała ta ekipa z tego klasztoru, to byli ludzie, u których on się uczył wiary, tutaj kształtował swój charakter, tutaj jako młody chłopak służył do mszy. W pewnym sensie to się stało dla niego takim duchowym miejscem wzrostu. Pan Ryszard szuka śladów genetycznych, a tu są właśnie korzenie duchowe. John Henry Newman jest w sumie takim duchowym dziadkiem dla Tolkiena.
2: No właśnie, a tam to ojciec Francis, bo tutaj jeszcze przybyliśmy tą historię, bo tam była dramatyczna historia miłosna, to na pewno, no bo to jest tak, że zakochany Tolkien, no dostał zakaz spotykania się i w ogóle widzenia i w ogóle on przebywania na jakąś odległość jakąkolwiek z ukochaną.
4: Dostał taki w zasadzie, no, mocny wybór. To nie było tak, że to, bo ojciec nie mógł mu niczego tak w pełni zakazać, ale no, powiedział mu, że tak, że jeżeli ma spełnić testament mamy, no to powinien do 21 roku życia go posłuchać. Żeby dostać się na uczelnię, musi niestety zawiesić związek na 3 lata. Jeżeli to jest prawdziwa miłość, to ona przetrwa, a tutaj się teraz zająć nauką. Na szczęście no, nie mieli wtedy pokusy typu telefon komórkowy, SMS-y i tak dalej. No i w związku z tym no, nie mogli pisać do siebie listów, żadnych telegramów. Dziewczyna zdążyła już no, się na tyle zaniepokoić, że się zaręczyła z kimś innym, bo się bała, że zostanie starą panną. A Tolkien jednak doszedł do finału tych swoich studiów i kiedy tylko osiągnął 21 rok życia, napisał telegram w nocy i pojechał do Warwick, porozmawiali i już kolejnego dnia Edith odrzuciła tamte zaręczyny i związała się już z swoim Ronaldem, a potem wzięli ślub na początku I wojny światowej i mieli potem 4 dzieci i żyli do śmierci razem.
2: Zaniepokojenie przez zaręczenie albo zaręczenie przez zaniepokojenie. To nowa konstrukcja. Spróbujemy napisać na ten temat jakiś ten. Dzisiaj jesteśmy w Walii. Za chwilę jesteśmy przy tym właśnie miejscu, gdzie jest taki wielki, wielki napis i z tą największą, najdłuższą nazwą na świecie, chyba najdłuższą. Dalej lecimy na gdzie?
4: Będziemy tutaj na wyspie Anglesey odwiedzać jeszcze piękną miejscowość z zamkiem Beaumaris. Pojedziemy także do tytularnej stolicy książąt Walii, do Caernarfon, gdzie znajduje się też piękny wielki zamek. A potem pojedziemy jeszcze do miejscowości Conwy, gdzie dla odmiany też będzie piękny wielki zamek.
2: Pogoda jest tutaj taka angielsko-walijska, bym powiedział. Co godzina leje, później słońce, później leje, później słońce. No i jeszcze naszym wiatrakowcom muszę powiedzieć, że wiatraków na Morzu Celtyckim niestety jest bardzo dużo. To aż mnie serce zabolało.
4: Ale tutaj na pewno Konrad potwierdzi, że mamy taką czarodziejską piosenkę. Nawet ją teraz umiemy zagrać na organach, bo mamy w aplikacji organy. Śpiewamy ją w różnych językach o słoneczku i zawsze jak pada deszcz, to pada tylko w trakcie jazdy autokarem, a jak wychodzimy, to się robi ładna pogoda.
2: Proszę, zaśpiewaj.
4: Słoneczko późno dzisiaj wstało i w takim bardzo złym humorze. To chyba wszyscy tą piosenkę znają.
2: Wszyscy tą piosenkę znają, a jeszcze byśmy prosili, jakby się udało na playlistę Hanna Kunicka i Ryś. To jest też piosenka, której słuchamy tutaj na poprawę humoru. 12 godzina się zbliża, więc póki co to połączenie. I przypominam dzisiaj 13. Tu mamy inną godzinę, przepraszam bardzo. Także 13 u was, u nas 12 jest zmiana czasu i przypominam o 18 jest taki plan, że będzie wielka audycja tolkienowska, będziemy to potwierdzać. Dziękuję bardzo uprzejmie, całuję po walijsku.
4: Na majre!
2: Na majre! Pa!
1: I tak się bawi Konrad Mędrzecki. Za chwilę wiadomości, a jeszcze jedno pytanie zadam tutaj, siedząc na rynku w Lublinie. Czy Tolkiena pan lubi, czy Władcę Pierścieni pan zna?
7: Wstydzę się przyznać, ale ja nie zdążyłem przeczytać Tolkiena, kiedy to się jeszcze da zrobić, czyli zanim człowiek ma te powiedzmy 17-18 lat. Oglądałem wszystkie filmy i bardzo je lubię i cenię. Ale nie byłem w stanie przeczytać książki. Po prostu zanurzyła mnie na śmierć.
1: A kto jest teraz na świecie Władcą Pierścieni?
7: Nie umiem na takie pytanie odpowiedzieć. Proszę mi jednak wybaczyć i zwolnić mnie z tej odpowiedzi.
1: To posłuchamy wiadomości, może to się rozjaśni.
8: Niemiecki rząd zgadza się na zastąpienie proekologicznych przepisów dotyczących ogrzewania. Jak pisze Reuters, rząd Friedricha Merca zgodził się na uchylenie kontrowersyjnej ustawy z 2023 roku, która wymagała, aby nowe systemy ogrzewania budynków wykorzystywały co najmniej 65% energii ze źródeł odnawialnych. Obecny rząd uznał te przepisy za barierę dla inwestycji. Tak zwana ustawa grzewcza, przyjęta za czasów Olafa Scholza, spotkała się ze sprzeciwem konserwatystów oraz części mediów. Krytycy obawiali się, że zmusi ona gospodarstwa domowe do rezygnacji z ogrzewania gazowego i olejowego oraz wydania 1000 euro na nowe ekologiczne systemy grzewcze. Król Karol III przedstawia dziś podczas uroczystego otwarcia parlamentu plan nowych ustaw przygotowanych przez rząd, pisze BBC. Mowa tronowa rozpoczyna się od ostrzeżenia rządu przed niebezpiecznym i niestabilnym światem. Podkreślono również, że bezpieczeństwo gospodarcze zależy od podnoszenia poziomu życia w każdej części Wielkiej Brytanii. Wystąpienie odbywa się po 17-minutowym spotkaniu premiera Keira Starmera z ministrem zdrowia Wesem Streetingiem, który przy Downing Street Streeting jest postrzegany jako potencjalny rywal Starmera w walce o przywództwo w Partii Pracy. Starmer odrzucił wezwanie części lejburzystów do ustąpienia ze stanowiska. Dominik Tarczyński z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. To jest oblicze komunizmu XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazd do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie, napisał europoseł PiS na platformie X. Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie szef MSW, ale Starmer osobiście, dodał Tarczyński we wpisie, wieszcząc przegraną wyborczą obecnego premiera Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że kilka lat temu Wielka Brytania zakazała wjazdu na swoje terytorium publicyście Rafałowi Ziemkiewiczowi. Poziobrowe porządki w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach znalazły się w ślepym zaułku. Świeżo upieczony naczelnik wydziału Marek Wełna pilnie poszukuje prokuratorów na miejsce tych odwołanych. Giełda nazwisk wywołuje zdumienie, a zapoznać się z nią można w artykule Jakuba Pilarka na portalu wnet.fm. Nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które nie spełnia tej definicji, komentował w poranku wnet plany rządu dotyczące transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych prawnik dr Oskar Kida.
9: Ono oczywiście może funkcjonować w sensie faktycznym, czyli że tak jak mamy no właśnie te osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, przyjechały do Polski, no to one w sensie faktycznym, tak, one się uważają za małżeństwo, nawet mają do tego jakieś dokumenty, natomiast w sensie prawnym takie małżeństwo nie wywiera żadnego skutku. Nie powinno być i nie może być wpisane tak jak małżeństwo spełniające normatywną definicję, czyli będące związkiem kobiety i mężczyzny. Nie może ono po prostu funkcjonować w polskim prawie.
8: Wszyscy urzędnicy, którzy wpiszą małżeństwo jednopłciowe do księgi stanu cywilnego, złamią prawo, mówił dr Oskar Kida. Cała rozmowa na wnet.fm. Strażacy zakończyli akcję w Puszczy Solskiej. Po tygodniu pożar został ugaszony, czytamy na portalu Dziennika Wschodniego. Informacje o zakończeniu działań przekazał rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju, starszy kapitan Mateusz Małyszek. Jak podkreślił, strażacy dokładnie przeczesali cały obszar objęty pożarem i nie stwierdzili już zagrożenia. Wczoraj po południu, po tygodniu walki z ogniem, teren pogorzeliska został przekazany lasom państwowym oraz prywatnym właścicielom.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
15: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
16: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
13: To była autopromocja.
0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: I ta urodzinowa podróż w takim chłodnym Lublinie, bo i Konrad Mędrzecki, i Hania opowiadali o pogodzie, tu burze, tam deszcze. Tu w Lublinie na szczęście deszcz nie pada, ale jest chłodno, 11 stopni Celsjusza i muszę powiedzieć, że dosyć puste jest lubelskie Stare Miasto. Ale żeby się rozgrzać, to mamy odpowiednią melodię. Melodia, która pochodzi albo z Afryki, albo z Ameryki Południowej. Z tego... I czasami mamy drobne katastrofy, bo wieje wiatr. Słuchamy piosenki.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: I tak, drodzy Państwo, jest godzina 13.11 i my podróżujemy dzisiaj pierwszy dzień tej niedużej podróży, bo niedaleko jesteśmy w Warszawie, bo jesteśmy teraz w Lublinie. Trybunał Koronny przede mną, restauracja Sielsko-Anielsko za mną i z tej restauracji nadajemy, a do naszego studia przyszła i odwiedziła nas słuchaczka pani Ewa Lato. Witam serdecznie, przyjaciółka radia.
2: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i panią redaktor.
1: Bo jak rozmawiałyśmy na temat właśnie tych podróży małych i dużych, okazało się, że pani prowadziła taki projekt w szkole podstawowej, w której pani uczy. Proszę nam nieco opowiedzieć o tej zbieżności i tym połączeniu.
2: Tak, państwo zaczynacie swoją podróż w Lublinie i bardzo się z tego cieszę, ponieważ tutaj mieszkam i pracuję. Jestem nauczycielem w katolickiej szkole podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej w Lublinie. No i właśnie uczę takie małe klasy, czyli od 1 do 3 klasy wczesnoszkolne, edukacja wczesnoszkolna i bardzo ciekawa praca. I parę lat temu wymyśliłam właśnie taki projekt Podróże małe i duże. No i co się okazuje, państwo tutaj też macie taki sam projekt swój, tylko że w Polsce, ale wiem, że z tego, co wiem, to też za granicą są wasi redaktorzy. I u mnie było bardzo, bardzo podobnie, z tym, że ja wymyśliłam coś takiego, że Europa i inny kontynent. Tam miałam przyjaciół, znajomych i w ten sposób to zorganizowałam, że zleciłam dzieciom znalezienie różnych miejsc na mapie, gdzie by chciał podróżować, i w ten sposób miały opisać, dowiedzieć się jak najwięcej o danym kraju. Podróżowaliśmy oczywiście, jak to można powiedzieć, w cudzysłowie palcem po mapie, ale też dzwoniliśmy do miejsc takich jak Włochy, byliśmy w Niemczech, byliśmy we Włoszech, w Paryżu nawet byliśmy, proszę państwa, gdzie dzieci mogły zobaczyć i posłuchać o tych miejscach od właśnie moich znajomych przyjaciół. Ale też była taka ciekawostka, to już na sam koniec tego projektu, pole,

0: Chcieliśmy aż na Zanzibar, czyli to jest wyspa na Oceanie Indyjskim, gdzie dzieci mogły poznać Masaja i innych mieszkańców tej wyspy. Więc projekt był wspaniały, całoroczny. Dzieci dowiedziały się o różnych tradycjach, tak, jakie panują w danym kraju, o tym, co tam się dzieje, co tam można zjeść.
1: To jest ten wspólny mianownik, a teraz proszę jeszcze powiedzieć, egzamin ósmoklasisty odbywa się w waszej szkole, dzieci zdają, piszą, to się dzieje teraz, dzisiaj nawet też.
0: Tak, to się wszystko dzieje, 3 dni od 11 maja do dzisiaj. 11 maja w poniedziałek dzieci pisały egzamin ósmoklasisty z matematyki, z języka polskiego. Wczoraj była matematyka, dzisiaj jest język angielski. No i z tego, co się orientowałam, to nie było to bardzo trudne, chociaż niektórzy mówili, że tematy zaskoczyły odnośnie prac pisemnych. Spodziewali się rozprawki, a tutaj było opowiadanie i przemówienie do grupy rówieśników odnośnie znalezienia jakiegoś skarbu i opisania tego przeżycia w przyszłości i z jakimś bohaterem z lektury. Więc myślę, że dzieci były zadowolone i wszystko się dobrze im powiodło.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. No i trzymamy kciuki za ósmoklasistów.
0: Tak, trzymamy kciuki. Powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Do zobaczenia na pewno. A za moimi plecami stoi już pan redaktor.
2: Podróże małe i duże nasze mają dodatek, bo to są urodzinowe podróże małe i duże. Tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy Państwu prezent na nasze 17 urodziny i rozjedziemy się po Polsce, rozjedziemy się po świecie, żeby pokazać, że nasze radio może być w rozmaitych miejscach, z rozmaitych miejsc nadawać, ale też 17 urodziny to taki moment, kiedy może należy zmienić. Ja pokazuję teraz marynarkę, ale nie marynarkę trzeba zmienić, tylko parę rzeczy w radiu trzeba zmienić, między innymi przebudować studia, trochę zmodernizować infrastrukturę. Dlatego otworzyliśmy taką możliwość dla wszystkich naszych słuchaczy, żeby weszli na patronite.pl/z/konsoleta i pomogli nam w tej modernizacji. Apeluję do Państwa, żeby to nam się udało. Zbiórka jest otwarta, zachęcamy i oczywiście za każdą pomoc dziękujemy, bo jak Państwo dokładnie i myślę, że wiedzą i zdają sobie z tego sprawę, to jest tak, że Radio Wnet istnieje dzięki temu, że są nasi słuchacze. Tylko dzięki temu możemy nadawać, możemy jeździć, możemy, nie wiem, płacić za nadajniki, za wynajęcie naszego pięknego miejsca przy krakowskim Przedmieściu 79. I dzięki temu mogę Państwu powiedzieć, jak wygląda Trybunał Koronny w Lublinie, bo trochę wygląda tak jak nasz Trybunał Konstytucyjny. Odpada z niego tynk. To jest takie miejsce bardzo symboliczne dla pierwszej Rzeczpospolitej. W ogóle ten rynek lubelski jest takim symbolem, jednym z wielu symboli pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy Rzeczpospolita była krajem potężnym, krajem zamożnym, krajem bogatym, jedynym krajem demokracji szlacheckiej w Europie, a tutaj tynk odpada. Kiedyś w restauracji trybunalskiej siedziałem z Pawłem Bobołowiczem i wtedy byliśmy świadkami, jak fragment gzymsu spadł na ziemię, przyjechała Straż Miejska, posprzątała, ale to nie była motywacja do tego, żeby tutaj zrobić jakąś wielki remont tego Trybunału. Już powiedziałem Państwu, że chłodno jest w Lublinie, że w Lublinie na rynku jest dosyć pusto. Magdalena Uchaniuk rozgrzewa się pijąc herbatę zimową z goździkami. My kawałek się przenieśmy może, bo jest tak, że w ramach tej modernizacji będą Państwo mogli wszystko zobaczyć to potem na naszym kanale YouTube, bo jest z nami Mariusz Kalukin. który to wszystko filmuje, to może pokażmy w takim razie ten gzyms, o którym opowiadałem, ten opadający tynk, i podejdę, idzie pan, który być może się zatrzyma. Jedno pytanie. Dzień dobry panu, Krzysztof Skowroński, Radio Wnet. Bardzo miło pana spotkać tutaj. Pewno pan nie pierwszy raz tędy przechodzi.
3: Z widzenia pana znam. Tak, nie pierwszy raz.
2: Ze słyszenia można Radia Wnet słuchać. My tak patrzymy na ten trybunał, z którego tynk opada. Nie ma tu jakiegoś murarza, nie można było tu jakiegoś rusztowania postawić i jakby odnowić tą sławę tego miejsca?
3: Ma pan rację. To już długo trwa. Ale to widać, że to było jakoś tak w tych czasach, powiedzmy 90. robione, że ta elewacja, ta farba była kładziona nieodpowiednio. No, ale jak coś zrobić, to zrobić lepiej, poczekać i zrobić porządnie, żeby to była perła, jakaś złota perła, żeby to się błyszczało. Nie robić na hop-siup, zrobić to spokojnie, ale dobrze.
2: To jest słuszna zasada. Ja teraz będę zgadywał, bo nie każdy przechodzień w Lublinie wygląda podobnie do pana. Jesteśmy różni, ale pan jest jeszcze bardziej różny od innych. Elegancko, nie będę opisywał pana...
1: Pan w kapeluszu, czarnym, wełnianym.
3: Też wyjątkowo wyglądają.
2: Jest pan malarzem, artystą, aktorem.
3: Ja jestem inżynierem elektrykiem, ale bardzo mam duszę artystyczną.
2: Ten artyzm duszy w czym się przejawia?
3: No właśnie wszedłem tutaj, tak przyglądałem się na te kamieniczki, na to stare miasto i tak sobie myślałem, że tam zauważyłem remont na dole, jak się wchodzi od zamku. Następna kamieniczka w remoncie. Była remontowana w zeszłym roku ta, obok, tutaj jak dom rzemiosła jest. Jeszcze wcześniej, 3 lata temu, była remontowana tutaj. No i tak element po elemencie, no w końcu nie od razu Kraków zbudowano.
2: Lublin też nie od razu zbudowano. Pan urodził się i żyje w Lublinie, czy...?
3: Tak, studiowałem w Poznaniu.
2: Na chwilę do Poznania, do Wielkopolski. Po co pan wrócił do Lublina? Dlaczego pan wrócił do Lublina?
3: A bo ja to miasto kocham.
2: Za co?
3: Za to, że takie jest.
2: A jakie jest?
3: Wzgórza. Piękna starówka. Piękni ludzie, gościnni, spokojni. No i dużo tutaj jest historii. Tu Kochanowski kiedyś umarł na sejmiku. No, tam Wieniawski, tam. No, gdzie spojrzeć to? To jest historia.
2: No. A teraźniejszość?
3: A poza tym jeszcze otoczenie. Jest piękne Roztocze, jest Kazimierz, jest Nałęczów, jest Kozłówka, są podziemia Kredy w Chełmie. No i tak jeżdżąc dzisiaj po Lubelszczyźnie, to nie tylko tu się coś robi. Wszędzie się coś robi i jest to bardzo piękne. Zauważyłem, że turystyka ludzi odwiedzających Lublin. Lublin chyba się już na trzecie miejsce w Polsce wysunął pod względem liczby odwiedzających. Jest połowę tego, co w Wrocławiu, ale i ludzi jest połowę tego. A Wrocław ma piękne położenie.
2: No dobrze, my od czasu do czasu zadajemy brutalne pytania o politykę polską i światową. Zagląda pan czasami do portali informacyjnych? Interesuje się pan światem?
3: Owszem.
2: No i?
3: No cóż powiedzieć, dzisiaj świat zrobił się komercyjny, a tak w ogóle to Trump to pokazał dopiero, nie? Bo ono tak siedziało, czyhało, aż wreszcie ktoś się odważył i to pokazał. No i niestety, nie wiem jak to będzie, bo dzisiaj się już nie patrzy na takie jakieś tam sentymenty i tak dalej, tylko wszystko, kto ma pieniądze, to wtedy może, nie?
2: To prawda.
3: No.
2: Dziękujemy bardzo za rozmowę, ale też pan, jak się przedstawiliśmy, Magdalena Uchaniuk, Krzysztof Skowroński, to pan powiedział, ja pana Skąd
3: z głosu? Z głosu. Mam dobry słuch.
2: Ale jakby ktoś poszukiwał inżyniera elektryka, to do kogo ma się zgłosić?
3: Piotrek Bukowiński, ze Świdnika.
2: Ze Świdnika, bardzo piękne miejsce.
1: A Świdnik to też pewnie rzesza inżynierów, którzy budują to co lata.
3: No, pracowałem tam całe życie, byłem projektantem. No.
1: Jak pan patrzy dzisiaj na ten zakład, na to, co się dzieje?
3: Mogłoby to być nasze, nie? Nie potrzeba było tego sprzedawać, mogło państwo podeprzeć trochę i byłoby nasze. No ale jest jak jest, też nie jest źle. No. Wszędzie kapitał obcy wchodzi.
1: A co się tam dzieje? Co oni dzisiaj produkują? Jakie są te główne projekty, produkty?
3: No jest to te śmigłowce włoskie AW. Są teraz duże kontrakty z naszym rządem. I jeszcze utrzymujemy śmigłowce, te co my produkowaliśmy, Sokoły, ten mały SW-4. No i tak, teraz są duże kontrakty, a poza tym jest lotnisko i Trawiasto, to co było zakładowe, jest pasażerskie lotnisko. Teraz wchodzi baza śmigłowców, wojsko, będzie las następny wycinany obok, ten szpitalny, co już pod lotnisko został trochę wycięty, a teraz będzie następny, czyli już praktycznie lasu nie będzie państwowego, tylko prywatny zostanie się w Świdniku dużym.
1: A pan odpowiadał za jaką część w tej fabryce?
3: Ja byłem projektantem, robiłem projekty elektryczne, co trzeba było. I budowlane i różne.
2: Sokoła?
3: Nie, Sokół to miał w tamtych... No Sokół, Sokół był już polski, bo to były śmigłowce Mi na licencji radzieckiej. I tam był gotowy schemat, tylko przystosowywało się w zależności do czego on jest. Trzeba było go wyposażyć. Natomiast Sokół, no, to był twór już nasz, zakładowy. I też potem przystosowywało się w zależności, czy to miał być sanitarny, czy bojowy, czy jaki. No ale też dużo było wzięte z tego pierwszego Mi. Śmigłowca Mi-2. I no do dzisiaj latają te nasze śmigłowce Sokoły w ratownictwie, w górach.
2: Ale powiedział pan, że mogliśmy produkować Sokoła, nie trzeba było sprzedawać całej fabryki, moglibyśmy zamawiać u samych siebie te wszystkie śmigłowce, ale ktoś go, pamiętam, była taka katastrofa, po tej katastrofie chyba przyszedł taki moment, kiedy była decyzja o tym, żeby zakłady sprzedać. Tak było, bo być może pamięć mnie...
3: Nie, katastrofa to nie była tam żadna taka tam... element taki decydujący. Po prostu taka była polityka rządu wtedy, żeby nie dokładać do zakładów. Który zakład jest rentowny, to niech będzie. Jak nie, to nie. Przecież i traktory były, nie? Ursus też padł.
1: No ale dla Włochów jest to zakład rentowny, tak? Dzisiaj.
3: No jest, tylko że oni połowę ludzi zwolnili, nie? Wtedy to jednak utrzymanie było, no, wtedy chyba pracowało. No, w największym punkcie w latach 70. 12 tysięcy ludzi z tymi ośrodkami czasowymi i tak dalej. Potem, dopóki właśnie kupili, gdzieś 8 było. Teraz chyba 4.
2: No i taką rozmowę można przeprowadzić na rynku lubelskim. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za to, że się pan zaczął. Krzysztof Skowroński. A pan?
3: Skowroński, no ja Bukowiński, a pani?
1: Piotr, ja się nazywam Magdalena Uchaniuk.
3: W radiu pracujecie? Czy w telewizji?
2: W radiu Wnet.
3: Nawet nie wiedziałem, że takie radio jest.
2: A teraz pan...
3: Z to wiedziałem, ale Wnet.
2: Ale a teraz już pan wie?
3: No teraz to zapamiętam na całe życie, chociaż ono już
1: krótko. Jesteśmy też tutaj też na FM-ie tak zwanym, czyli w zwykłych radioodbiornikach można nas słuchać również w Lublinie.
2: Do czego zachęcamy?
3: A co to są zwykłe i niezwykłe?
1: Bo niektórzy na przykład słuchają tylko online, bo jesteśmy w 8 miastach w Polsce, a tutaj Lublin ma akurat taką możliwość, że można słuchać nas wszędzie.
2: Gdyby pan teraz słuchał radia, a nie nas...
3: Mam radio,
2: No to bardzo dobrze. Proszę włączyć na częstotliwość Radia Wnet i gdyby pan teraz słuchał tego naszego radia, to by pan razem z nami wjechał na 17 piętro, bo kończymy 17 lat, a na 17 piętrze u nas dzieją się rozmaite rzeczy. Teraz opowie państwu, co ze swojego okna na 17 piętrze zobaczył Mikołaj Murkociński.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Już za kilkanaście dni urodziny Radia Wnet, 17 urodziny Radia Wnet. Jak zawsze będą one obchodzone z wielką pompą, bardzo hucznie. I to też ten czas, w którym patrzymy wstecz, również jeżeli chodzi o wydarzenia na arenie międzynarodowej. Dużo się wydarzyło na przestrzeni tych 17 lat, a jest to tym bardziej frapujące, jeżeli człowiek pomyśli, że o tym wszystkim staramy się Państwu opowiadać regularnie na naszej antenie w ramach różnych programów, różnych audycji. Bardzo wiele osób na przestrzeni tych 17 lat było zaangażowanych, redaktorów było zaangażowanych w tę opowieść o tym, co dzieje się za naszymi granicami. Ale taka rzecz, która bardzo uderza, gdy spojrzy się na te aktualności zagraniczne z pierwszych lat funkcjonowania radia, to chyba to, że świat był znacznie spokojniejszy. Znacznie spokojniejszy, no chociażby Bliski Wschód, gdzie jeszcze w ogóle nie słyszano o czymś takim jak arabska wiosna, która ostatecznie doprowadziła do wielkich tragedii. Ale to nie tylko Bliski Wschód, to również różne wydarzenia. No, 2009 rok to również Barack Obama, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale wydarzenie, na które ja chciałbym zwrócić uwagę, to traktat z Lizbony, który został ratyfikowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że to była taka aktualność, która najbardziej wzbudzała największe kontrowersje, jeżeli chodzi o ten rok 2009 w Polsce, bo przypomnijmy, że wcześniej traktat, na podstawie którego Polska przystępowała do Unii Europejskiej, to był traktat z Nicei, czy też traktat nicejski, i to właśnie ten dokument został zastąpiony niejako przez traktat z Lizbony. Dlaczego było to ważne z naszej perspektywy? No, przede wszystkim dlatego, że ten traktat z Nicei był korzystny dla Polski. Chodziło tutaj przede wszystkim o sposób głosowania, o sposób, w jaki różne kraje mogły, w jaki sposób ich głos był ważony. Zresztą to właśnie o systemie ważonym mówiono w ramach traktatu z Nicei, systemie, który faworyzował, doceniał kraje średniej wielkości, takie jak właśnie Polska. Traktat z Lizbony to zmienił, zastąpił ten system nicejski zasadą podwójnej większości, co oznaczało, że to te największe kraje miały znacznie więcej ciężaru, jeżeli chodzi o głosowania, kraje, w których koncentrowało się 65% ludności. I Polska ostatecznie zaakceptowała te zmiany, natomiast tak, to było coś, co wzbudzało ogromne kontrowersje w ówczesnej Polsce. Zresztą pamiętają Państwo na pewno takie powiedzenie: Nicea albo śmierć. Chociaż to powiedzenie, które zostało wykute przez Jana Rokitę jeszcze w roku chyba 2003, to ono powróciło, to hasło powróciło właśnie w czasie przygotowywania traktatu z Lizbony. Traktat lizboński, tak, który wydawał się wtedy tak bardzo kontrowersyjny, ale trzeba przyznać, że w porównaniu do dzisiejszych najróżniejszych projektów reformy Unii Europejskiej, to był tak zwany pikuś, ponieważ dzisiaj, jak wiemy, mówimy coraz bardziej o centralizacji Unii Europejskiej, coraz bardziej mówimy o likwidacji prawa weta w różnych miejscach, w różnych organach europejskich. I taką mamy aktualnie tendencję i coraz większe, oczywiście, jak wiemy, tarcia na poziomie europejskim. To był rok 2009.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.
4: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże. Mała podróż Lublin, duża podróż Bangkok. Tam jest Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry, Małgosiu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, chociaż już tutaj można powiedzieć dobry wieczór. Ściemnia się w Bangkoku, godzina 18.34. Tutaj ten wieczór przychodzi bardzo szybko, ale nie jeżeli chodzi o temperaturę, 34 stopnie w dalszym ciągu. A ja w miejscu, no właściwie mógłby ktoś powiedzieć, że najgorszym jak na takie upały, bo w samym centrum Bangkoku, Siam Square, czyli gigantyczne przestrzenie mody, technologii i sklepy. Ale to tutaj przed chwilą spotkałam się z jedną z wykładowczyń z Polski, z Gliwic, która od 20 lat pracuje i żyje w Bangkoku. A mam pomysł, żeby razem z państwem za chwilę wsiąść do któregoś z autobusów, bo proszę mi wierzyć, zrobię naprawdę wiele, żeby się stąd oddalić, a więc za chwilę może jak coś nadjedzie, to razem do tego autobusu wejdziemy i zobaczymy, czy trzeba kupować bilet, jeżeli tak, to ile on kosztuje, a może przede wszystkim dokąd tym autobusem dojedziemy. Ludzi całe mnóstwo, ale proszę nie dać się zmylić, ponieważ Tajlandia jest 10. krajem, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy te głosy w tle to znaczy, że mam prowadzić dalej ten monolog.
4: Tak, czy, że może Małgosiu, przypadkiem... tak.
5: Dobrze, a więc kontynuując, proszę nie dać się zmylić, bo chyba tutaj się zatrzymałam. Tajlandia jest krajem, 10. krajem o najniższym wskaźniku dzietności, a więc jest to starzejące się społeczeństwo. Nie jest zapewne tak źle jak w Korei, Japonii czy niestety Polsce, ale dzieci tutaj rodzi się mało. Na pytanie dlaczego, bo już takie zdołałam zadać, odpowiedź słyszę podobną jak w Polsce. Nie stać nas na mieszkania, nie stać nas na samochody. Jak stoję w samym środku Siam Square, to drodzy państwo, ostatnie o czym myślę, to o tym, że Tajów na cokolwiek nie stać, ale oczywiście to tutaj przyjść i zrobić zakupy mogą sobie pozwolić na to bogatsi. A więc taka krótka pocztówka z Bangkoku. Za chwilę udam się na jakąś kolację, ponieważ upał sprawia, że właściwie jem tylko dwa posiłki i będę musiała się za chwilę zmierzyć z chili. Na szczęście lubię te przyprawy. Jeżeli ktoś ma przeciwnie, no to Tajlandia nie będzie najlepszym kierunkiem, bo tutaj nawet jak powiesz, że chcesz coś mało pikantne, to znaczy, że przecież tylko jedno chili, a nie na przykład cztery. Więc dla tych z wrażliwym podniebieniem może to nie być najlepszy kierunek. Czekamy na deszcz, który zdaje się, że może za chwilę nadejść. I w porównaniu z autobusem, który ani nie nadjeżdża, ani nie nadchodzi, no ale cóż pozostaje innego jak czekać, panie redaktorze.
4: Tak, u nas 11 stopni Celsjusza, więc zabralibyśmy ci z przyjemnością te 10 stopni, żeby tutaj było 21, a w Bangkoku 24. Wtedy wszystkim byłoby nam ciepło i nie musiałabyś czekać na ten autobus, który nie chce przyjechać i nie chce zabrać Małgorzaty Kleszcz w jakieś ocienione miejsca. Powiedz tylko jedno, jakie są kwiaty? Ja patrzę teraz na żółte bratki, a ty?
5: Fioletowe w najbardziej głębokim tego znaczeniu, tego koloru, znaczeniu właśnie. Fioletowe, przepiękne, czyli taki trochę ciemniejszy różowy dla tych, którzy może aż tak kolorów nie odróżniają. A w ogóle to najwięcej jest oczywiście palm, ale też takich, no, o, 34, to jest autobus, do którego wsiądziemy. Czy to będzie nasz dobry numer? A więc tak, takie są kwiaty. Proszę jeszcze ze mną. Where are you going? Okay, can I buy the ticket here? Pytam, czy mogę kupić bilet, bo przecież go nie mam, a trochę się boję. Wsiadłam do środka i jedno jest pewne, tutaj jest chłodno. I pani zaraz mi powie, która miło się na mnie spojrzała, ile za taki bilet zapłacę. Przyciągam... Sejciang. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Yes. One stop. Jeden przystanek mówię, że będę. One. Just one stop. Pani mnie nie rozumie, ale tak. No drodzy państwo, tak wygląda przeprawa po miejscach, w których ten angielski nie jest taki oczywisty.
4: Pięknie.
5: Kuala Lumpur? Nie chcę jechać do Kuala Lumpur. To jednak jest kawałek. One stop, sorry, I have a call. Mówię, że mam przecież telefon, bo to może być rozpraszające. a na pewno dla Państwa. O, już coś tutaj Pani mi pisze. One stop. Ja mam podjechać do telefonu. No, przynajmniej na chwilę ochłodą jest ten autobus, drodzy Państwo. Wszyscy się bardzo ciekawie na mnie patrzą, a ja jednak chyba wyciągnę mapę, żeby Pani pokazać, dokąd jadę. Here, can you see? Okej. Na coś się zgodziłam, to jest pewne, ale nie wiem jeszcze na co. Drodzy Państwo, na pewno słyszymy się jutro o godzinie 6.
4: Usłyszymy, Małgorzatę. Piękną opowieść, Małgorzaty. Wcale jesteśmy w stresie, Małgosiu. Czy dojedziesz do tego miejsca, do którego chcesz dojechać? Dobrze, że masz ze sobą
5: jedno,
4: mapę.
5: Jedno jest pewne. Na pewno dokądś dojadę, a przecież łatwiej jest nie mieć wyznaczonego miejsca. To wtedy rozczarowanie nie istnieje.
4: Wzbudziłeś zainteresowanie. Wszyscy będą się naradzać. Dokąd zawieźć Małgosię? No dobrze, to my w takim razie życzymy, żeby ta podróż autobusem 34 zawiozła Małgosię w jakieś piękne miejsca. My wracamy na lubelski rynek i powiem panu dzień dobry, można z krzesełkiem się przysunąć bliżej, żeby nam się łatwiej rozmawiało. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panie Krzysztofie, ja mam na imię Grzegorz i słyszałem, że Radio Wnet jest w Lublinie, moje ulubione radio, i pomyślałem, że wpadnę i zobaczę na żywo po prostu gościa, którego lubię, za jego punkrokowe podejście do rzeczywistości medialnej. To tyle chciałem powiedzieć.
4: Ach, niech pan coś powie o sobie jeszcze, bo bardzo się cieszymy, że panu się chciało przyjść do nas.
6: Chciało mi się, bo usłyszałem w radiu, że właśnie u nas w mieście, a co mogę sobie powiedzieć? No, nie wiem, szary człowiek po prostu, no, który nie słucha radia, nie ogląda telewizji, a od czasu do czasu słucha Radia Wnet, więc tak uznałem, że warto zobaczyć po prostu tych ludzi.
7: Panie, cudownym głosem.
4: I pani Magdalena Uchaniuk. To jest właśnie pani Magdalena Uchaniuk, która ma na pewno bardzo wiele pytań, ale to ja zadam pytanie o Polskę. Jak pan obserwuje sytuację w Polsce, rządy premiera Donalda Tuska? To co pan myśli?
6: Wie pan co, no, nie powiem nic innego, jako słuchacz takiego radia, to nie jest dobry kierunek, to jakieś takie wygląda jak początek jakiegoś zniewolenia systemowego, ja jako stary punkrokowiec tak to widzę, brak wolności, początek braku wolności.
4: Stary punkrokowiec, co, Sex Pistols, jakie tam były zespoły?
6: No, Sex Pistols, wiadomo, no... Bob Marley, później tak, a później już po prostu bunt i to właśnie lubimy panu Krzysztofie, bunt przeciwko systemowi, to tak ja to widzę.
4: A poza buntem czym się pan zajmuje?
6: Prowadzę swoją firmę od 20 lat w Anglii i tutaj jestem jednym krokiem, tu parę lat jestem tam, jestem tutaj parę lat i już tak powoli jestem bardziej tutaj, ale tak od 20 lat pracuję w UK.
4: Własna firma w Wielkiej Brytanii. Duża zmiana. 20 lat pan powiedział, że jest pan w Wielkiej Brytanii. To obserwuje pan zmiany. Jak zmienia się Wielka Brytania?
6: Zmiany są takie, żeby z dzielnic, w których panie w chustkach i z wózkami do Marisa i Spencera szły na zakupy, teraz są jakieś powbijane szyby i to wszystko wygląda brudno, brzydko i nieestetycznie. Jest fajnie. To jest kraj, który jest ciągle do przodu, ale kropla po kropli widać zmianę w dół. I to jest właśnie złe.
4: Ta Wielka Brytania, która 100 lat temu rządziła całym światem, teraz ma powybijane szyby w sklepach?
6: Tak, ma powybijane szyby w sklepach ze względu właśnie na ich rządy, które dodają różnego rodzaju opłaty, jak prowadzisz biznes. To z roku na rok coraz większe i to zaczyna nie mieć sensu prowadzenie działalności takiej stacjonarnej. Kawałek po kawałku jest po prostu odbierana wolność gospodarcza. Tam.
4: I tu.
6: I tu też, ale ja tu nie założę działalności na pewno.
4: Dlaczego? No jak się pan przeniesie do Lublina, bo rozumiem, Lublin jest pana rodzinnym miastem.
6: Tak, Lublin jest moim rodzinnym miastem, ale ja po prostu obawiam się tych ludzi w urzędach skarbowych i tych ich regulacji i tego wszystkiego, że zaraz coś trzeba będzie tłumaczyć się, że po przecinku to nie jest to. Także z ostrożności nie.
4: Bo w Wielkiej Brytanii kiedyś słynęła chyba Wielka Brytania z takiego zaufania do tych, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, do tego, że można wiele rzeczy załatwić na słowo, powiedzieć, nazywam się tak i tak i robię to i to i chcę załatwić taką i taką sprawę.
6: Tak, ten gentleman agreement ciągle obowiązuje i jak na przykład prowadzisz działalność i jesteś podatnikiem VAT, to składasz deklarację raz na 3 miesiące. I do mnie z Urzędu Skarbowego przez 20 lat raz zadzwonili tam, pytając się, jak mi idzie. I to dalej jest dużo lepsze, ale to po kawałku się kończy. I to w takich małych, różnych elementach to widać.
4: A mieszka pan w samym Londynie, czy gdzieś?
6: Ja już powiedziałem, po części się przeprowadzam tu, rodzina jest tu i mieszkam obecnie pod Lublinem, a moja najstarsza córka jest w Londynie, więc tam jeżdżę w odwiedziny i w interesach.
4: A te interesy jeszcze jako tako idą?
6: Jeszcze idą, tak, tak.
4: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Magdalena Uchaniuk stoi koło mnie i na pewno coś ciekawego powie.
8: Chciałam od razu zapytać się, czy ma pan jakieś korzenie z poza Polski, bo słychać po akcencie troszeczkę.
6: Proszę pani, jak najbardziej, nie.
8: Jakoś tak od razu miałam taką chęć i później zaczął pan mówić o Wielkiej Brytanii.
6: Nie mam.
8: Nie. Dziękujemy bardzo za wizytę w studio.
6: Mogę sobie zdjęcie z wami zrobić?
8: Oczywiście, bo my jesteśmy radiowi, ale teraz też mamy kamerę. Mamy kamerę ze sobą. Jesteśmy na żywo, a na żywo zdjęcia jesteśmy i robimy, a my jesteśmy oczywiście w restauracji Sielsko-Anielsko tutaj właśnie w Lublinie i z nami jest już tutaj gospodarz tego miejsca, prawda?
4: Jacek Abramowicz, dzień dobry. Abramowski, przepraszam.
9: Mylony z Abramowiczem, nie wiadomo dlaczego.
4: No, Abramowicz, właściciel Chelsea, więc to jest tak, że może pan jest właścicielem Motoru Lublin albo jakiejś innej, poza restauracją, biznesu jakiegoś innego.
9: My mamy jeszcze drugą restaurację, Składankę. To jest restauracja w centrum, taka włoska restauracja, która słynie z dobrego jedzenia, ale włoskiego, w przeciwieństwie do tej, która słynie z jedzenia polskiego. I tamta restauracja też jest dla ludzi, którzy mają nietolerancję na gluten, więc tak jakby zapełniamy pewną taką niszę, a tych osób, które nie jedzą glutenu, w tej chwili jest coraz więcej, bo każdy, kto trochę poczytał, to wie, że glutenu należy unikać, więc też polecam.
4: Tak? Dlaczego?
9: No dlatego, że gluten nam zapycha stawy i ja, który jeszcze gram, mam 60 lat, ale jeszcze gram w kosza, to nikt z moich kolegów nie gra już w kosza, bo ich bolą stawy. Jestem ostatni, który nie je glutenu i jeszcze gra w kosza.
4: Tak?
9: Tak, to przetestowałem to na sobie. Tak, więc...
4: Ale to jak pan gra w kosza, no to ma pan 1,83 m.
9: No 3, no albo 5, różnie mierzone, jak w butach to 5.
4: Dobrze, ale to nie o koszykówce będziemy rozmawiać, tylko o interesach. Jak to jest prowadzić restaurację na rynku lubelskim?
9: To znaczy pewnie na rynku lubelskim i pewnie na rynku krakowskim, warszawskim pewnie jest tak samo. Myślę, że wszyscy restauratorzy borykamy się z dużymi rachunkami za prąd, ponieważ ceny prądu no dalej szaleją, a prąd to jest jeden z głównych składników naszych kosztów. Nie cieszymy się też z wysokiego ZUS-u, nie cieszymy się z dużych podatków. No myślę, że z roku na rok jest coraz ciężej i ci, którzy sobie radzą i przetrwali na rynku, to ja jestem pełen podziwu dla każdego, kto daje sobie dalej radę i jakoś wiąże koniec z końcem.
4: Ale jeszcze dochodzi pewno czynsz i takie opłaty miesięczne tutaj muszą wynosić astronomiczną.
9: To są astronomiczne kwoty. Jak mówię znajomym, wymieniam te kwoty jakby dokładnie, podając to, nikt mi nie chce wierzyć, że to są takie duże kwoty. Tak, czynsze, no to są, wiadomo, w restauracji też głównym udziałem kosztów, no ale tego się nie uniknie. No, unikają tego ci, którzy mają własne lokale. Ja nie znam nikogo, kto ma własny lokal. Każdy gdzieś tam wynajmuje i musi płacić czynsz.
4: No dobrze. Kelnerzy, prąd, zaopatrzenie, to czynsz, to wszystko kosztuje. To co zostaje dla właściciela?
9: Zostaje, bardzo mało zostaje i z roku na rok zostaje coraz mniej.
4: A czynsz są coraz większe, bo to, że za energię płacimy bardzo dużo i najwięcej w Europie, to wiemy.
9: Tak, za energię płacimy dużo za gaz, no bo na gazie też gotujemy, smażymy, więc to też jest duży udział kosztów. No, drogie są też kredyty. Nie chcę tutaj też popadać w taką paranoję, że będziemy na wszystko narzekali. Jakoś na szczęście Lublin z roku na rok jest coraz modniejszym miastem. Powiem tak, że w tamtym roku byłem w Grecji i taksówkarz, który mnie wiózł, powiedział, że jedzie do Lublina na wakacje. Ja mówię, jak do Lublina na wakacje? Wszyscy jeżdżą do Grecji na wakacje. Nie, Lublin to jest takie piękne miasto, wybieram się do Lublina. I byłem oszołomiony i byłem szczęśliwy, że Lublin jest tak popularnym miastem, nawet dla Greków, tak, żeby tutaj przyjechać. Powiedział, że Lublin jest jest bardzo modnym miastem w Grecji. Nie chciałem w to uwierzyć, facet mi przysięgał się, że tak jest.
4: Dzisiaj jest 13 maja, gdzieś okolice godziny 14, tak patrzymy po tych restauracjach i jest pusto.
9: Ale nie jest pusto. W środku mamy wszystkie miejsca zajęte. Wejdźmy.
4: Naprawdę?
9: W środku. Tak, mamy bardzo dużo miejsc zajętych. Jest pusto, dlatego że stoimy na dworze, a dzisiaj jest 12 stopni, wieje zimny wiatr, który co słabszych osobników może nawet przewrócić. Nie wiem, jakiś front atmosferyczny tutaj się przemieszcza, więc trudno oczekiwać, że ktoś będzie siedział na dworze. Ale w środku mamy dużo ludzi. No to od długiego weekendu można powiedzieć, że zaczyna się sezon turystyczny, więc już widać tych turystów na Starym Mieście. Nie jest tutaj pusto. Zobaczmy, tutaj grupy się przechadzają w tą, w lewo, w prawo. My mamy dzisiaj dużo rezerwacji na wieczór, więc jakoś zarabiamy jeszcze na te koszty.
4: No dobrze, to powiedzmy teraz o tym, co można zjeść w restauracji. Jaka jest ulubiona pana potrawa?
9: Muszę się pochwalić, że w tamtym roku czytelnicy Kuriera Lubelskiego, czy takiej lokalnej gazety w Lublinie, wybrali naszą restaurację jako miejsce, gdzie są najlepsze pierogi. To był jeden ranking, a drugi ranking to był ranking najlepszych schabowych i też zwyciężyliśmy w tym rankingu. I to się pokrywa też z moimi jakby preferencjami. Czyli ja też uważam, że tutaj są bardzo dobre pierogi, bardzo dobry schabowy, z tego słynie w Lublinie. Na to przychodzi bardzo, na te potrawy przychodzi bardzo dużo tutaj gości.
4: A cena schabowego?
9: No schabowy, no to zaczyna się od 20 paru złotych, więc to każdego stać na schabowego u nas. Natomiast pierogi około 30 zł, no to nie są ceny powalające jakoś tak. Tak mi się wydaje, że no będzie każdego stać.
4: Za chwilę skosztujemy. Zapytam się Mariusza, który nas filmuje, schabowy czy pierogi?
10: Dzisiaj pierogi.
4: Magda, pytanie do ciebie, schabowy czy pierogi?
8: A pierogi były z czym?
4: A pierogi z czym?
9: Mamy tutaj tak dużo rodzajów pierogów. Mamy pierogi ze szpinakiem, mamy pierogi ruskie, mamy pierogi z kaszą. No tych pierogów, za chwilę wejdą też pierogi z owocami, czy z jagodami, z truskawkami, z malinami. Rodzajów jest tak dużo, że to tylko zależy od indywidualnych preferencji. Więc proszę powiedzieć, co pani lubi, a ja pani podam takie pierogi.
8: Bezglutenowe.
9: No to mnie pani zastrzeliła, bo Kuchnia Polska to nie jest bezglutenowa restauracja. Ta druga restauracja, nasza Składanka, to jest restauracja bezglutenowa, gdzie można zjeść. Ale powiem tak, ja też jestem bezglutenowy i czasami kuchnia, jak poproszę, to mi zrobi pierogi bezglutenowe. Ale dzisiaj nie ma pierogów bezglutenowych.
4: Ale Magda nie gra w koszykówkę.
9: Ale nie widzę, żeby kulała też. Ci, co jedzą gluten, zaczną za chwilę kuleć, więc nie widzę, żeby pani Magda kulała.
4: By wolnych poznać po tym, że kulawi. Taką słyszeliśmy piosenkę Kaczmarskiego tutaj.
9: Tak, no być może, no nie wiem, jaka piosenka leciała, bo nie było.
8: Powiedział panie Krzysztofie, z pierogi czy schabowy?
4: Schabowy.
9: Schabowy, no właśnie. Schabowy
8: ja
9: można...
8: pierogi.
9: Powiem wam tak, schabowy można u nas zjeść z chlebem, bo mamy tutaj chleb taki wypiekany na zakwasie, przepyszny. Niektórzy przychodzą tylko na chleb, no, żeby zjeść prawdziwy chleb.
4: To zapytamy się, nie wiem, czy państwo odpowiedzą na pytanie, czy było smacznie, czy niesmacznie, sielsko-anielsko. Można jedno pytanie na temat smacznie, niesmacznie?
11: Speak Polish.
4: Czy było dobrze, czy było źle? Czy zjedli, zjedli państwo?
12: Dobrze, było bardzo dobre.
4: Pierogi czy schabowy?
12: Pierogi.
4: Przyjechali państwo ze Stanów Zjednoczonych?
12: Tak.
4: Z jakiego miasta?
12: New Yorku.
4: W Nowym Jorku jak się żyje? Długo pani mieszka w Nowym Jorku?
12: Parę lat, tak.
4: I co?
12: I dobrze w New Jorku. Nie ma co.
4: Dobrze.
12: Tak.
4: No to muszę zapytać pytanie, jak zobaczyłem kogoś z Nowego Jorku, o Donalda Trumpa.
12: O, czy... to jest... Nie mówimy o nim w ogóle. U mnie nie żyje teraz. Ja jestem teraz w Polsce i ja o nim nie chcę mówić wcale.
4: A w Polsce ile dni pani spędzi?
12: Ja żyję w Polsce.
4: A pani nie...
12: Nie, tylko 9 dni jestem tutaj.
4: Przez 9 dni. Wizyta w rodzinnym Lublinie?
12: Nie mam rodziny tutaj.
4: A...
12: Szukam rodziny, ale nie mam rodziny.
4: Tak?
12: Tak.
4: A z kim pani przyjechała?
12: Z moimi synami. Mam 3 synów tutaj.
4: Tak?
12: Tak.
4: Którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
12: Wszyscy, tak.
4: To gratulujemy. To chyba tak można powiedzieć. Można przejechać się po Lublinie, takim Lublin City Tour. To jest dobre do zwiedzenia. Już zwiedziliście Lublin?
12: Tak. Tak, tak. Ja szukam rodziny tutaj, ale nie ma rodziny teraz.
4: Ale jak to szuka pani rodziny?
12: Co znaczy jak? Moja rodzina nie była w była urodzona w Polsce.
4: No tak, i co już
12: jest... Ale zginęła w wojnie.
4: Czy szuka pani takich jeszcze kogoś, kto jest potomkiem?
12: Tak. Nie ma tutaj nikogo teraz. To... Nie żyli w Lublinie. Mój ojciec był w Lublinie, ale nie wiem kiedy. Nie wiem, co było, nie wiem, co się stało. Z rodziną. Ja wiem, co z ojcem, ale co z rodziną jego, to nie wiem nic.
4: No to możemy pani życzyć, żeby jednak się udało znaleźć te korzenie
12: to
4: lubelskie.
12: To by było bardzo fajnie, nie?
4: To by było bardzo fajnie.
12: Dziękuję.
4: A mieszka pani na samym Manhattanie, czy...
12: Manhattan.
4: Tak?
12: Samym, tak.
4: Takie tam są te duże domy, powiedziałem, na
12: bardzo
4: filmach.
12: Bardzo duże. Ja mieszkam na 25.
4: A my mieszkamy na 17, bo mamy 17 lat.
12: Gdzie pan mieszka?
4: W Warszawie.
12: W Warszawie?
4: Ale...
12: My jutro jedziemy do Warszawy.
4: Też piękne miasto.
12: Tak, bardzo.
4: Dobrej podróży.
12: Dziękuję bardzo.
4: I taka rozmowa. No to może jeszcze zobaczymy na zegarek, która jest godzina, może mamy...
8: 13.55.
4: To powoli kończymy naszą rozmowę. Podziękujemy gospodarzowi, bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie, bo na ogół jak jesteśmy, właściwie zawsze jak jesteśmy w Lublinie, no to przychodzimy sielsko, anielsko i tutaj odpoczywamy, stąd prowadzimy nasze audycje, także bardzo dziękujemy za to.
9: Zawsze chwalę, że tutaj jesteście gościom, opowiadam, że Radio Wnet prowadzi stąd transmisję, także jestem dumny z tego.
4: A tutaj jest ośrodek Brama Grodzka Teatr Inny, lubelskie podziemia?
9: Tak, tu jest przejście podziemne. Tutaj wchodzimy do podziemi naprzeciwko restauracji. Wychodzimy zupełnie po drugiej stronie Starego Miasta. Jak mam gości zagranicznych, to zawsze już w tej trasie, tą trasę zwiedzam chyba 10 razy. Tu zawsze jest fajnie, zawsze jest ciekawie, zawsze jest inspirująco. Także polecam każdemu, kto będzie w Lublinie. Są takie 4 miejsca, które polecam. Zwiedzić tę trasę podziemną, pójść do katedry, bo tam jest to malarstwo przestrzenne, które trzeba zobaczyć. Pójść do kościoła Dominikanów, który jest odnowiony pięknie w złocie, zobaczyć te obrazy wspaniałe i wspaniałe zdobienia. I trzeba pójść oczywiście na zamek, zobaczyć Łempicką, z czego jesteśmy znani w całej Polsce, że tutaj można zobaczyć galerię obrazów pani Łempickiej.
4: To prawda.
8: Tak, byłam, widziałam te obrazy, byłam na zamku. Ta wystawa jest już dosyć długo, prawda?
9: Tak. Wystawa generuje nam bardzo duży ruch turystyczny tutaj w Lublinie. Wielu turystów, których pytam, dlaczego przyjechać do Lublina, dla zabytków, dla uroków Starego Miasta i dla Łempickiej. Także ta wystawa jest od kilku lat. To jest wystawa stała i też jestem dumny z tej wystawy.
4: A w tej kamienicy co się działo, w której jest restauracja?
9: Nasza kamienica jest... To jest kamienica, najbardziej znana kamienica w Lublinie, dlatego że tutaj mieszkała od połowy XIX wieku rodzina Wieniawskich. Tutaj urodził się Henryk Wieniawski, najsłynniejszy skrzypek, wirtuoz, skrzypiec i też kompozytor. Tutaj mieszkali też jego bracia. Jeden był pisarzem, drugi był świetnym pianistą, także to cała rodzina była naprawdę bardzo znana. Ojciec Henryka Wieniawskiego był znanym lekarzem, który leczył tutaj ludzi za darmo. Wnuczka Reginy Wieniawskiej, matki Henryka Wieniawskiego, była znanym kompozytorem, mieszkała w Wielkiej Brytanii. Także to cała rodzina to są bardzo utalentowani ludzie, i którzy się przysłużyli temu miastu i historii muzyki. Także jestem dumny z tego, że my mieścimy się w tej kamienicy. Kamienica była zburzona, ale po wojnie została odrestaurowana. My mamy w tej chwili replikę pianina Reginy Wieniawskiej, więc też zapraszam do tego, do zwiedzania z kamienic. Nawet jeżeli ktoś chce tylko kawę wypić czy herbaty, to może też poczuć tutaj ducha rodziny Wieniawskich, bo wszędzie komunikujemy to, że tutaj ta rodzina mieszkała.
4: Zaraz zobaczymy replikę pianina, a powiedział pan, że z tego lubelskiego podziemia wyjdziemy po drugiej stronie, to znaczy gdzie?
9: Wyjdziemy przy placu Pofarzy, czyli jakieś kilkaset metrów chodzenia po podziemiach Lublina. Makiety, które można zobaczyć Starego Lublina, ale powiem jako ciekawostkę, że my pod naszą kamienicą są 4 piętra piwnic, dlatego że tutaj kiedyś w tych kamienicach mieściły się magazyny zbożowe i my się przygotowujemy też do odrestaurowania tych kamienic, więc być może za rok, za dwa zaproszę państwa do zwiedzania naszych piwnic.
8: Przyjedziemy. Zapraszam. I dziękujemy. Pan Jacek Abramowski był naszym gościem. Tak jest.
4: Tak, to my teraz wejdziemy do restauracji. Państwa zostawimy. Podróże małe i duże. Jutro będziemy w Puszczy Solskiej.
8: Tak, dokładnie. I opowiemy państwu o tym, co się wydarzyło i co się dzieje dzisiaj, bo wiemy, że tragedia, która wydarzyła się kilka dni temu... będziemy mogli też nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć, bo wszystko rejestrujemy na wideo.
4: Podróże małe i duże, 17 urodziny Radia Wnet przed nami. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Skowroński,
8: Magdalena Uchaniuk,
10: Mariusz Kalukin.
11: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże małe i duże. Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.

0: Godzina 14. Dzień dobry Państwu, Jaśmina Nowak. Witam i zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Kraj Mercosur z zakazem eksportu żywności do Unii Europejskiej nie spełnia normy. Brazylia została skreślona z unijnej listy krajów spełniających normy bezpieczeństwa żywności. Decyzja Stałego Komitetu przy Komisji Europejskiej oznacza, że od 3 września państwo nie będzie mogło wysyłać do Unii Europejskiej m.in. bydła, drobiu, jaj, produktów takich jak chociażby miód. Decyzja zapadła niecałe 2 tygodnie po wejściu w życie umowy między Unią Europejską a blokiem krajów Mercosur. Decyzja o wykluczeniu Brazylii podjął stały komitet działający przy Komisji Europejskiej w obszarze roślin, zwierząt, żywności, a także pasz. Niemiecki rząd zgadza się na zastąpienie proekologicznych przepisów dotyczących ogrzewania. Jak pisze Reuters, rząd Friedricha Merza zgodził się na uchylenie kontrowersyjnej ustawy z 2023 roku, która, przypomnijmy, wymagała, aby nowe systemy ogrzewania budynków wykorzystywały co najmniej 65% energii ze źródeł odnawialnych. Obecny rząd uznał te przepisy za barierę dla inwestycji. Tak zwana ustawa grzewcza, przyjęta za rządów Olafa Scholza, spotkała się ze sprzeciwem konserwatystów, a także części mediów. Krytycy obawiali się, że zmusi ona gospodarstwa domowe do rezygnacji z ogrzewania gazowego i olejowego, a także wydania tysięcy euro na nowe ekologiczne systemy grzewcze. W najnowszym sondażu parlamentarnym przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą liderem jest Koalicja Obywatelska, która utrzymuje bezpieczną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Bardzo dobry wynik notuje także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Liderem zestawienia, jak wspomnieliśmy, jest Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 36,89%. To jest spadek o 0,7 punktu procentowego. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu deklaruje 26,63% badanych, to spadek o 2,8 punktu procentowego. A podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,8%. To nieznaczny spadek, bo tylko o 0,2 punktu procentowego. Tuż za nią znajduje się Konfederacja Korony Polskiej, która odnotowuje najwyższy wzrost w zestawieniu, bo aż o 3 punkty procentowe, osiągając poparcie na poziomie 11,23%. Każda formacja polityczna we współczesnym świecie potrzebuje środków. Przy końcu tego roku brak wypłat ze strony państwa, które nam się należą, to zostało zatwierdzone przez PKW, ale także przez sądy, osiągnęły już 46 milionów złotych. Takie mamy braki i dlatego zmuszony jestem prosić państwa po raz kolejny o wpłaty, nawet niewielkie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wpłacało, stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie, więc jeszcze raz powtórzę, bo to kwestia zasadnicza. Rozmawiamy o dwóch innych rzeczach. Afera Zonda Krypto nie dotyka rozwiązań ustawowych, a opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. Natomiast najlepsze rozwiązania znajdują się w ustawie, która wyszła z Kancelarii Prezydenta i na podpisanie takiej ustawy czekam, stwierdził prezydent Karol Nawrocki w trakcie konferencji prasowej w Bukareszcie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wywołała polityczną burzę po swojej wypowiedzi o poprawie sytuacji w służbie zdrowia. W programie Polsat News mówiła, że widzi, tutaj cytat, jak się ludzie cieszą, co spotkało się z ostrą reakcją polityków, a także internautów. W sieci pojawiły się komentarze zarzucające minister oderwanie od rzeczywistości. Część polityków opozycji oskarżyła szefową resortu o ignorowanie problemów pacjentów i długich kolejek do lekarzy. Jeden z komentujących napisał, proszę się nie kompromitować i nie okłamywać milionów Polaków. Spór wokół kondycji ochrony zdrowia trwa od wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach także w Sejmie padały mocne słowa o sytuacji finansowej NFZ, a także problemach systemowych w służbie zdrowia. Dominik Tarczyński z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. To jest oblicze komunizmu w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie, napisał europoseł Prawa i Sprawiedliwości na swojej platformie X. Poziobrowe porządki w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach znalazły się w ślepym zaułku. Świeżo upieczony naczelnik wydziału Marek Wełna pilnie poszukuje prokuratorów na miejsce tych odwołanych. Giełda nazwisk wywołuje zdumienie, a zapoznać się z nią można w artykule Jakuba Pilarka, który znajdą Państwo na portalu www.wnet.fm. Hantawirus w Europie, WHO, a także GIS mówią, nie ma zagrożenia pandemią. Natomiast faktycznie wiele osób skarży się teraz w tym sezonie wiosennym i na kaszel, i na podziębienia. Na koniec, drodzy Państwo, informacja z portalu Dobre Wiadomości, bo maj to też, no właśnie, jeżeli mówimy o przeziębieniach i o tym, w jaki sposób wzmacniać organizm, to jest maj, to jest najlepszy moment na zbiór młodych pędów sosny z tych jasnozielonych przyrostów od pokoleń. Przygotowuje się domowy syrop, który jest naturalnym wsparciem przy kaszlu, przy chrypce, przy przeziębieniu. Pędy sosny zawierają m.in. olejki eteryczne, witaminę C, a także żywice. Leśnicy przypominają jednak, że nie zastępują one leków, ale mogą wspierać organizm w czasie infekcji i na pewno nie zaszkodzą. Drodzy Państwo, 6 minut po godzinie 14 to były wiadomości w Radiu Wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
6: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
4: To była autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Dzień dobry wszystkim!
2: Ojoj.
1: Oto Radioaktywni!
2: Ależ to było powitanie, słuchajcie. Zdążyłem założyć słuchawki, ale jeszcze uszy mam i słyszymy się nawzajem. Jest środa,
1: jest
2: wybiła nam... godzina która? 14 która? 10? 15? 10?
1: 14:10.
2: 14:10.
1: Oto nasze grono, Ola Sienicka.
3: Ja wolałabym, aby Jadek przejął pałeczkę.
2: Chciałabyś, żebym ja przejął pałeczkę? Ojej. Ale Natalii tak to dobrze szło, słuchaj, wiesz? No ale dobra, niech będzie, że przy mikrofonie Radek Kruciński, a obok mnie ekipa, bez której to studio, moi drodzy, nie miałoby tyle energii. Są ze mną moje współprowadzące, fantastyczne redaktorki, nasza niezastąpiona mistrzyni kapoeiry i ruchu, Natalia Suchcicka. Cześć.
1: Dzień dobry, serdecznie, słuchaczy.
2: Jest z nami Ola Siennicka, największa w tej części świata ekspertka od Pokemonów i japońskiej mangi. Cześć, Olka.
3: Cześć, kochani.
2: Gotowa do akcji?
3: Do boju.
2: Do boju, tak jest. I mamy dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowe wydarzenie. Wielki debiut do naszego zespołu. Dołącza dzisiaj nowa redaktorka, Daria Kluzek. Dario, witamy cię bardzo serdecznie w naszej radiowej rodzinie. Cześć.
4: Cześć.
2: Jak się czujesz przed swoim pierwszym programem? Jest trochę stresik? No, zobaczysz, ale już niedługo się odblokujesz, bo dzisiaj mamy w ogóle wyjątkowy program, który właśnie ma na celu nas wszystkich dosyć mocno odblokować, mam wrażenie. Także jeżeli towarzyszy ci teraz stres, to nie przejmuj się. Pamiętaj, stres to tylko energia, którą zaraz zamienimy w świetną zabawę. Słuchajcie, dzisiaj dzień jest wyjątkowy, szczególny. Obchodzimy Światowy Dzień Furaha. Słowo furaha w języku suahili, który mówi się w dalekiej Afryce, oznacza szczęście. I to jest dzień, w którym głośno mówimy o dzieciach z porażeniem mózgowym i o dzieciach z autyzmem. Ale robimy, słuchajcie, to z uśmiechem, niosąc im taką dobrą energię, jak macie to w zwyczaju zresztą. I to nasze dzisiejsze szczęście idealnie łączy się z tematem, który zaczęliśmy tydzień temu. Obiecałem wam, że wejdziemy w głębiej w świat tańca, a konkretnie w niesamowitą praktykę, która nazywa się 5 rytmów. To taniec, słuchajcie, który uwalnia w pewnym sensie emocje też, tak? Daje wolność i sprawia, że każdy może poczuć się szczęśliwy bez względu na to, jakie ma trudności, a każdy z jakimiś się przecież boryka. Ale żeby o tym opowiedzieć najlepiej na świecie, zaprosiliśmy kogoś wyjątkowego, ale o tym, kto to jest, powiemy za parę minut. Natalio, pytanie do ciebie.
1: Tak?
2: Ty jako tancerka capoeiry,
1: tak,
2: wiesz, że ruch daje siłę, prawda?
1: Tak, to prawda.
2: Powiedz mi, czy myślisz, że taniec może być takim sposobem właśnie na furacha, na to szczęście, o którym wspomniałem przed chwilą?
1: Tańce i ruchy gestami, rękami, co my robimy, tak na co dzień, czy na tancu, czy na, jak powiedziałam przed chwilą Radek o capoeirze, to my wyrażamy siebie jako emocjonalne ruchy, tak?
2: Czyli jak masz na przykład gorszy dzień, to pomaga ci taka capoeira, tak?
1: Tak.
2: Super. Olka, a ty jak... Ty masz jakiegoś ulubionego, słuchaj, Pokemona, który kojarzy ci się ze szczęściem i tańcem? Takiego, który zaraża wszystkich uśmiechem?
3: Nie ma lepszego Pokemona niż Jigglypuff.
2: Jigglypuff. I co ten Jigglypuff, słuchaj, robi? Ma jakąś moc?
3: Ma moc śpiewania. On usypia ludzi.
2: Aha, usypia ludzi, słuchajcie. No to rzeczywiście śpiew i taniec przecież to idą nieodłącznie w parze od wieków. Wiesz co, ja to sobie wyobraziłem takiego Pikachu w rytmie 5 rytmów. To by było coś. Dario, nasz debiutantko. Przed nami, słuchaj, godzina o tańcu, który nie ma takich sztywnych kroków, wiesz? Nie musisz znać konkretnych do niego kroków. Każdy tańczy

0: czy tak jak chce. Zdarza ci się, powiedz mi, zapomnieć czasami o całym świecie dookoła i tańczyć, nie wiem, całą sobą, tak bez żadnych granic i przemyślanych kroków?
1: Tak.
0: Robisz tak? Na przykład w domu, tak? I co wtedy? Jak się czujesz, powiedz?
1: Szczęśliwa jestem i rozluzowana.
0: Rozluzowana, prawda? No, rzeczywiście. I zobacz, już coraz więcej mówisz. Wyobraź sobie, co będzie się działo pod koniec audycji. Cóż to będzie za luz? Już nie mogę się doczekać. A powiedzcie mi, jak myślicie, czy to sprawiedliwe, że w tańcu pięciu rytmów, o którym dzisiaj dużo będziemy mówić, każdy jest tak samo ważny i każdy może być sobą?
2: Każdy może być sobą, pokazywać swoje takie skryte, takie na negatywne myślenie.
0: Ale to sprawiedliwe? No wyobraź sobie, że przychodzi zawodowa tancerka flamenco i ja na przykład. Człowiek, który nie potrafi tańczyć. Ja mam być potraktowany tak samo ważnie, jak wyjątkowo, jak ta tancerka flamenco?
2: Ale to nie ma znaczenia. Jak to tańczy po swojemu, to tańczy i wyraża siebie.
0: Mm-hmm. No dokładnie, pięknie powiedziałaś. I to jest ta właśnie godność, o której już mówiliśmy tydzień temu. Słuchajcie, zapnijcie pasy, przed nami podróż przez pięć rytmów, gość, niespodzianka i dużo afrykańskiego szczęścia, furacha. Zaczynamy od muzyki, która poruszy nawet, mam wrażenie, najbardziej zasiedziałe nogi. Tydzień temu były taneczne, trochę w rytmie disco, hip-hopu, muzyki pop, ale dzisiaj zanurkujemy nieco głębiej. I słuchajcie, żebyśmy mogli naprawdę poczuć to afrykańskie szczęście, o którym wspomniałem przy okazji Dnia Furacha, musimy posłuchać czegoś, co łączy w sobie słońce, tradycję i niesamowitą energię właśnie do tańca. I wybrałem dla nas utwór, którym śpiewa wspaniały artysta z Burkina Faso, Victor Demé. Piosenka nazywa się Dion Mayamay, ale czy to jest dokładnie ten rodzaj muzyki, przy którym w tańcu pięciu rytmów wchodzimy w tak zwany flow, czyli płyniemy jak fala? O tym powie nam za chwilę ekspertka w temacie, gdy tylko wybrzmią ostatnie nuty Synapsona, artysty, który wspólnie z Victorem Demé śpiewa wspomnianą piosenkę. Zatem słuchacze, zamknijcie oczy, poczujcie afrykański wiatr, no i dajcie się porwać. Dion Mayamay.

0: No i to była to właśnie ta afrykańska piękna fala muzyczna. Synapson i Victor Demet zrobili wspaniałą robotę i mam nadzieję, że ta energia dnia Furaha, energia uśmiechu i szczęścia rozlała się teraz po domach wszystkich naszych słuchaczy. I tak jak w muzyce jest rytm, tak w życiu potrzebujemy ruchu i żeby dobrze się czuć. I właśnie o tym ruchu, o wolności i o tańcu, w którym no, nie trzeba liczyć kroków, opowie nam dzisiaj. No dobra, karty na stół. Jest dzisiaj z nami w studio kobieta o niesamowitej, wręcz kosmicznej energii. Kobieta, która potrafi łączyć różne światy. Przedstawiam wam Joannę Czaczek. Cześć.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, Joanna jest nauczycielką treningu praktyki pięciu rytmów, czyli dokładnie tego, o czym dzisiaj chcemy się dowiedzieć jak najwięcej. Ale słuchajcie uważnie, bo to nie wszystko. Asia na swojej życiowej ścieżce łączy mądrość Dalekiego Wschodu i z nowoczesnością Zachodu. I od ponad 20 lat, wyobraźcie sobie, pracuje w przestrzeni komunikacji międzykulturowej. Jest wspaniałą nauczycielką akademicką, a do tego świetnie odnajduje się w biznesie i sztuce. A jakby tego było mało, jest mamą czwórki dzieci. Gratulacje chyba tylko można powiedzieć, nie? Dario, to tak od razu do ciebie, nasza dzisiejsza debiutantko. Mówiłaś przed chwilą, że no stresujesz się troszeczkę tym pierwszym występem w radiu, ale jak myślisz, czy bycie mamą czwórki dzieci i łączenie tego z pracą na uniwersytecie, biznesem i jeszcze, wiesz, uczeniem tańca, to jest chyba takie wyzwanie, przy którym masz nasz radiowy stresik, to właściwie bułka z masłem, nie? Można by powiedzieć pikuś. Jak myślisz?
2: Myślę, że tak.
0: Że większym stresem jest to nasze życie codzienne niekiedy, nie? I te wszystkie obowiązki, którymi musimy się oddawać. Prawdziwa superbohaterka codzienności. Olga, no to ty jeszcze tam grzebiąc w telefonie, widzę, szukasz wiadomości chyba na temat pięciu rytmów.
2: Nie.
0: Ty jako fanka japońskiej popkultury i mangi na pewno ucieszysz się z tego, co powiedziałem o Joannie. Asia w swojej pracy wykorzystuje mądrość Dalekiego Wschodu. Myślisz, że ta japońska lub wschodnia umiejętność wyciszenia się no i łapania równowagi bardzo przydaje się w tańcu?
2: No, jeśli chodzi o równowagę, to jest bardzo potrzebna dla każdego człowieka, niezależnie od tańca czy rytmu.
0: Mm-hmm. No, rzeczywiście chyba to bardzo ważne. Zatem słuchajcie, po tak długim, ale jakże zasłużonym wstępie, Joanno, witamy cię bardzo, bardzo gorąco w Studio Radia Aktywni. Powiedz mi, jak się czujesz w naszym zespole i jak podobała ci się ta afrykańska rozgrzewka na Dzień Furaha?
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Fascynują mnie rejony, w których jest inna muzyka i które mają dużo w sobie takiej naturalnej energii, bo ta muzyka była dla mnie taka właśnie bardzo naturalna i w ogóle mam wrażenie, że mieszkańcy Afryki są bardzo często w takim stałym przepływie, bardzo dużo się ruszają i mają w sobie dużo wolności. Dla mnie taniec pięciu rytmów jest o uwalnianiu ciała i o tym właśnie, żeby być w pełni sobą, ucieleśnić swoją duszę w ruchu, pokazać prawdziwego siebie. Dlatego, tak jak Radek powiedział słusznie, ten taniec jest dla wszystkich, dosłownie dla wszystkich. Natalka tutaj kiwa głową, bo ostatnio w rozmowie mi przyznała, że tańczy.
3: Tak, to prawda.
0: Ale czy tańczyłaś pięć rytmów? Tego chyba jeszcze nie próbowałaś. Asiu, przybliżmy naszym słuchaczom odrobinę historii, no bo metoda pięciu rytmów nie wzięła się znikąd. Jej twórczynią była niezwykła kobieta, zgadza się?
1: Tak, taniec ten wywodzi się, pochodzi od tańca ekstatycznego, a Gabrielle Roth, Amerykanka, zaobserwowała pewne zależności naszego ruchu, naszych etapów, etapów w naszym życiu i też natury, połączenia naszego z naturą, właśnie z rytmami, które możemy ucieleśnić. I zaproponowała nam taką praktykę ruchu, która jest sformułowana w fale, w pięć rytmów. I tańcząc w tych pięciu rytmach możemy właśnie dojść do takiego źródła w sobie, możemy poczuć w pełni siebie, możemy uzyskać wolność i, jak tutaj dziewczyny już zapowiedziały, harmonię. ostatnim rytmem, ja zaczynam od końca, ale to wypłynęło już dzisiaj tutaj w rozmowie. Ta cisza, spokój, harmonia, do której dążymy, to jest właśnie ten moment w ostatnim rytmie, z tych pięciu rytmów, do którego dążymy. Dążymy do takiego poczucia, jakbyśmy dotarli do domu.
3: Czyli takie same wartości w tańcu. Czyli jak my mamy taniec, to tego nie czujemy, ale nasze ciało to czuje.
1: Nasze ciało to czuje i nasze ciało to wyraża. Jeśli mu pozwolimy być w pełni w takim stanie naturalnym, a taki stan osiągamy przy pomocy muzyki, i przy pomocy społeczności, z którą razem tańczymy, bo tańczymy bardzo często, możemy tańczyć sami sobie w domu, tak jak Natalia wspomniała. Tak. Ja też to robię, włączam sobie muzykę i tańczę, a niekiedy jak mam spięcie w ciele, tak, jak jestem zestresowana, albo jak czuję się jakoś tak niewygodnie i nie wiem, co mogłabym zrobić z tym spięciem, które czuję na przykład w nodze, w ręce, w karku, to zaczynam się poruszać do muzyki.
0: I no wtedy... dobrze, czyli przepraszam, czyli tak, jeżeli twoi znajomi widzą cię, że w danym momencie tańczysz, to wiedzą, że ojej, coś z Aśką nie tak. Albo jest zdenerwowana.
1: To też czasem widzą, bo tak jak wspomniałam, jak już tutaj ustaliliśmy, mamy pięć rytmów i pierwszy rytm to jest rytm flowing, rytm przepływu. To jest taki rytm, który można by było przyrównać, stan, który można by było przyrównać do czasu, kiedy jesteśmy w brzuchu mamy. Jesteśmy w przepływie, przyjmujemy od mamy te wszystkie pokarmy.
0: Kto pamięta, jak było w brzuchu mamy? Daria, ty chyba pamiętasz. Pamiętasz, jak tam było? Prawdopodobnie ciepło i wygodnie, nie? Niestety nie pamiętamy tego momentu. Nie pamiętamy tego momentu, ale rzeczywiście było bardzo bezpiecznie. Byliśmy pod całkowitą protekcją matki, rodzicielki.
1: My wszyscy też jesteśmy związani z mamą ziemią. Na tej matce ziemi możemy zawsze postawić twardo, pewnie stopy i tańczyć. I te stopy będą nas prowadzić.
0: Asiu, Gabriela Roth miała odwagę powiedzieć, zostawcie te wszystkie zasady, te wszystkie kroki, zacznijcie po prostu tańczyć swoje emocje. Powiedz mi, jak trudno jest dzisiejszemu człowiekowi, zapracowanemu, zamkniętemu gdzieś tam w schematach, zestresowanemu, wejść na tę salę i tak po prostu odpuścić kontrolę. Powiedz mi, jak ty zachęcasz ludzi, by zrobili ten pierwszy, całkowicie spontaniczny krok?
1: Po prostu wykonać krok prawą.
0: Czyli co mówisz, tańcz tam.
1: Lewą stopą. To nawet nie musi być krok. Stawając na początku fali, zwracamy uwagę na ruch. Wystarczy, że poruszymy palcem, ręką i ta fala już się zaczyna. Jeśli pozwolimy, żeby nasze ciało ruszało się w rytm muzyki, bez żadnej choreografii, bez oglądania się na innych, to zawsze ta fala nas doprowadzi do nieznanego miejsca.
0: Tańcem możemy nazwać nawet taki ruch przypominający bujanie się drzew na wierzchu,
1: takie, tak, drzewa taka rozgrzewka, też tańczą, nie? Takie, tak jak kwiaty mówią. No dobra, to słyszałam w poprzedniej audycji.
0: A słuchałaś naszej poprzedniej audycji, bardzo fajnie, cieszymy się. No to czy mogłabyś nas teraz krok po kroku właśnie przeprowadzić przez tą słynną falę? Zaczęliśmy od flow, tak?
1: Tak, zaczynamy od przepływu. Jeżeli jesteśmy we flowingu, jeżeli jesteśmy w przepływie, to odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Odkrywamy swój prawdziwy potencjał i czujemy pewne zafascynowanie sobą, powiedziałabym. Gabrielle Roth wspominała w swojej książce o Michaela Jordanie. Dla niej Michael Jordan, grający w koszykówkę, był właśnie w stanie przepływu.
0: No tak, na pewno nie chaos. Rzeczywiście, ja byłem wielkim fanem Chicago Bulls, akurat wychowałem się na Michaelu Jordanie, zobacz. I rzeczywiście to było u niego wszystko, ale miałem wrażenie, że to wszystko było takie przemyślane i poukładane mimo wszystko. I że on był na tym flow, tak, cały czas, według Gabriel.
1: Tak, on odkrywał siebie i ten przepływ właśnie to jest rytm.
0: Przede wszystkim ziemi. Pracował nad sobą mocno też, z tego co pamiętam. Więc to no, słucha się na pewno tych wszystkich rzeczy z takim zapartym tchem i ciekawe jest, jak w to wszystko można wejść i oddać się temu. Ja myślę, że wszyscy w studiu i przed odbiornikami poczuliśmy już, chociażby słuchając tego, co przed chwilą wybrzmiało, że w tym tańcu drzemie jakaś taka niesamowita siła, prawda, magia. Skoro więc wytłumaczyliśmy no już sobie, czym jest fala w pięciu rytmach, tak po...
1: Jeszcze nie,
0: Ja wiem, ale tak pobieżnie mówię. Wiemy, na czym, co jest jego główną zasadą, prawda? I
1: żeby jakby, zacząć.
0: Tak, tak. To ja myślę, żeby nadszedł właśnie ten moment, żeby przestać tylko właśnie o niej mówić, ale też i zacząć ją właśnie czuć. I poprosiliśmy Asię, żeby przyniosła do nas dzisiaj swoją muzykę, utwory, które najlepiej oddają to, o czym rozmawiamy. Natalka, ty w capoeirze tak. masz ten swój podstawowy krok, prawda? To się nazywa dżinga, czy dżinga jakoś?
3: Dżinga, balans,
0: tak. I to nie jest takie sztywne stanie w miejscu, prawda? Tylko to jest takie ciągłe bojanie się, taki nieustanny, miękki przepływ ciała.
3: To mogę pokazać.
0: No ale nie bardzo możesz pokazać, bo nie mamy wizji niestety, nie mamy radia z wizją.
3: Ale będzie bez wizji nawet można.
0: A no to opisz to, jak to wygląda bez wizji.
3: No, jest ruch taki, ciała.
1: Taki kolisty.
0: Mm-hmm. Tak, tutaj ja opiszę, co Natalia pokazuje. Nie wiem, jak to opisać.
3: Tak, żeby ciało ochronić.
1: A ten pierwszy ruch był taki płynny, kolisty.
3: Tak.
1: To mi przypominało flowing, taki mięciutki. Aha,
0: czyli capoeira ma coś wspólnego z pięcioma rytmami. Zobaczcie.
1: Ale ten drugi to już był taki ruch kanciasty, który pokazałaś. Taki wyrażający już ciebie.
0: Czyli już się rozpychamy trochę, tak?
1: Tak, dobra. Rozpychamy się.
0: Asia, utwór, który wybrałaś na początek, to absolutna klasyka. Zagra do nas sama twórczyni tej metody, o której przed chwilą mówiliśmy, Gabrielle Rowe.
1: Ona też komponowała muzykę, pisała.
0: Tak. Razem z zespołem The Mirrors, prawda?
1: Tak,
0: chyba taki zespół miała. Słuchacze, także przygotujcie się do tego, co się wydarzy za chwilę. Zróbcie sobie trochę miejsca w pokoju. Nie musicie umieć tańczyć. Po prostu poczujcie, jak wasze ciało samo chce się poruszać do tego rytmu. Zaczynamy naszą falę. Przed wami utwór Tsunami Flowing.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie radioaktywnych.
4: A przed tym jakże emocjonalnym dżinglem słuchaliśmy Gabriel Roth i jej tsunami w rytmie flowing, czyli tego początkowego przepływu. Dario, cześć, jak tam? Powiedz mi, bo jesteś dzisiaj z nami po raz pierwszy. Jak tam twój debiutancki stres po takiej muzycznej fali? Jest już trochę lepiej?
5: Lepiej.
4: No zobacz, jest cudownie. Poczuliśmy już ten chyba trochę ten miękki grunt pod nogami, co?
5: Tak.
4: No to dobra. Tylko żebyśmy się, słuchajcie, nie powykładali teraz tutaj gdzieś na podłodze, no może też tak może się potoczyć, ale audycja się toczy dalej. Asia, to... ty zawodowo... No, słucham, przepraszam.
6: A zawodowo, nie rozmawiajmy o zawodowych sprawach. Tak się uśmiecham, bo patrzę, a możemy za chwilkę też.
4: Tak.
6: Teraz wyszło moje staccato.
4: No bardzo dobrze.
6: Spojrzałam na Darię i zamarzyło mi się, żeby poczuła staccato, żeby wyraziła, żeby nabrała odwagi do wyrażenia siebie.
4: No dobra, to zachęć ją.
6: To nie jest takie proste bez tańca, no. Siedzimy przy stole, ale opowiem ci, Dario, o mnie trochę. Ja byłam bardzo długo w takim właśnie przepływie i nie bałam się niczego. Mieszkałam kiedyś w Chinach, mieszkałam na Tajwanie, bardzo dużo podróżowałam, pracowałam z różnymi ludźmi, a jednak trochę o moim zawodzie jest. Ale miałam dużą nieśmiałość w mówieniu tak i nie, w wyrażaniu samej siebie. Tak chyba jesteśmy wychowywani, nie? Mamy być grzeczni i mili. I moja nauczycielka właśnie praktyki pięciu rytmów, Joanna Husakowska, przez kilka lat uczyła mnie właśnie poprzez ruch na parkiecie, w jaki sposób pokazywać całym sobą, wyrażać całym sobą tak, nie, jak odnaleźć ten ogień w sobie i odwagę. Odwagę po prostu do bycia w pełni. I ja mam nadzieję, że ty też poczujesz ten ogień w sobie.
4: I co to wtedy się... No to jest ryzyko. Jak jest ogień, to i może być pożar. A pożaru chyba nie chcemy. Niech ten ogień będzie takim ognikiem może.
7: Na pewno?
4: Na pewno. A, dobra, dziewczyny.
6: Ogień jest twórczy.
4: Dajemy ognia.
6: Tak,
4: nie ma,
6: potrzebujemy ognia, żeby kreować.
4: Nie ma co się ograniczać. Niech to będzie duży ogień.
7: Jak chodzi o mówię o staccato, to ja mam tak, kiedy ja tańczę hip-hopa, to ja wtedy wyrażam siebie i wtedy wyzwalam taką moją...
4: I to jest staccato właśnie wtedy, tak?
6: Tak, hip-hop bardzo często jest wykorzystywany.
4: Nie spodziewałam się.
6: Tak, właśnie.
4: To nie mamy dzisiaj jest nic bardzo często. Ale dobra.
6: Ja nie przygotowałam takiej fali w pełni. Myślę, że następny utwór gdzieś jest z pogranicza staccato i chaosu. Mhm. Tak bym go sklasyfikowała. Ale jeszcze wam mogę powiedzieć, żebyście bardziej zrozumiały, dziewczyny, o czym jest ten rytm. Wcześniej wspomniałam o mamie. Staccato bym bardziej z tatą połączyła. Z taką energią męską, ze zdecydowaniem, z tym, czego nas uczy tata. Mnie mój tata uczył stawiania granic. Mój tata stawiał mi granice. Całe szczęście, że stawiał mi granice. Jak dorastałam. I no bo taka jest rola taty.
4: Czyli to staccato, słuchajcie, nazwijmy z tatatą.
6: Statato, tego jeszcze nie było, ale świetny
7: troszeczkę z takim flamenco trochę, bo to jest trochę jak pasodoble. Takie klaskanie do rytmu.
6: No to jest takie klaskanie.
4: No na pewno. Ale Joanno, bo ty czerpiesz dużo przecież z tego dalekie, z mądrości dalekiego wschodu, ale my ludzie zachodu z naszymi telefonami, deadline'ami, gonitwą myśli.
6: Gubimy się.
4: Byśmy zwariowali sobie, gdyby ktoś nagle nam kazał teraz usiąść na 3 godziny, nie wiem, na poduszce i nie ruszać się nawet palcem, słuchajcie, nie ruszać. Dlatego Joanno, Czy pięć rytmów to jest ten właśnie złoty środek dla nas, dla tych zapędzonych?
6: Tak. Dla mnie to jest sposób na życie. To jest po prostu praktyka, którą możemy wykonywać na co dzień. Najlepiej regularnie, bo jeśli praktykujemy regularnie, tak jak z medytacją, bo to jest medytacja w ruchu, wtedy możemy faktycznie osiągnąć spokój, równowagę i przede wszystkim być w ogromnym połączeniu z samym sobą. Wiedzieć, czego chcemy, czego nie chcemy. Odważnie pokazywać i mówić tak, nie, stawiać granice, ale też odkrywać nasz potencjał, nasze pragnienia, radość w sobie.
4: Ale to słuchaj, wróćmy do tego staccato, tak? Jesteśmy na tym drugim etapie i tak się zastanawiam, no bo tak jak mówisz, to bo w pewnym sensie jest to jakby, nie wiem, rytm bicia serca, stawiania pewnych granic właśnie.
6: Ognia.
4: Mówienia jasnego tak lub nie. I powiedz mi, jak taki ten miękki taniec zamienia się nagle w coś takiego wyrazistego, to co my tak naprawdę wtedy z siebie wyrzucamy? Czy to już jest
6: napięcia, na pewno napięcia, chociaż wyrzucamy
4: mamy jeszcze
6: w tym
4: później
6: trzecim,
4: trzy kolejne
6: wyrzucamy
4: etapy,
6: w chaosie,
4: prawda?
6: Wyrzucamy w chaosie. W staccato wyrażamy.
4: Dobra. Czyli jeszcze nie wyrzucamy.
6: Nie wyrzucamy, bardziej wyrażamy, pokazujemy.
4: Że mamy coś. Co za chwilę wyrzucimy, tak?
6: Udaje się to za każdym razem? To zależy, czy się poddamy tej fali. Mhm. Jeśli nie przerywamy, tylko jesteśmy cały czas obecni w tej fali i podążamy za ruchem. Za ruchem przede wszystkim.
4: Tak. Podążamy teraz za Darią. Za Darią, przepraszam, za Joanną, ale i za Darią, skoro wywołałem tutaj do tablicy. Słuchaj, w tej fazie tańca, Daria, nie ma miejsca na nieśmiałość, ja mam wrażenie. Tu trzeba pokazać tą swoją wewnętrzną moc, prawda? A powiedz mi, czy masz jakiś taki sprawdzony sposób na wyluzowanie się? Co robisz, żeby się wyluzować? Głęboko oddychasz, demonstrujesz teraz, tak? A coś jeszcze? Jest coś, co ci sprawia ogromną taką przyjemność, co robisz na co dzień i co sprawia, że możesz powiedzieć, ale się wyluzowałam. Jest coś takiego? Nie
6: oddech,
4: wiesz teraz, dobra, spokojnie.
6: Oddech to już jest bardzo oddech, dużo. Oddech, najlepszy to sposób, Dario. Najlepszy sposób.
4: Dobra, no to słuchajcie, oddech. No to będziemy
6: potem,
4: bawić się
6: ruch.
4: Teraz z tą tatą. Z tą tatą czy staccato?
6: Z tą tatą. Staccato.
4: Niech tak będzie. No bo ogromną siłę ma kolejny utwór, który wybrała dla nas dzisiaj Asia.
6: On już wchodzi też w chaos.
4: Tak.
6: W chaosie...
4: Także zmieniamy klimat. Zmieniamy klimat z miękkiego afrykańskiego przepływu. Wchodzimy teraz w rytm, który obudzi w was taki prawdziwy ogień. Bachantki z mitologii greckiej. To były kobiety, słuchajcie, które w tańcu oddawały się całkowitej, dzikiej wolności. I właśnie taki taniec pełen transu, plemiennych bębnów i niesamowitej mocy zaserwuje nam teraz legendarna formacja muzyczna. Przed wami grupa Dead Can Dance i potężny utwór Act No. 1 Dance of the Bashans. Gramy.

0: kosmos.
1: No i mamy cały czas, słuchajcie, w tle Dead Can Dance i istne taneczne trzęsienie ziemi. I mam wrażenie, że to całe, słuchajcie, staccato, albo z tym tatą, ten ogień i cała ta moc, o której mówiła Joanna, zeszła z głośników prosto na nas. I powiem wam, że słuchając tych bębnów i tego wyrazistego, zdecydowanego rytmu, przyszła mi do głowy pewna myśl. Mam więc teraz do was wszystkich, do ciebie Natalio, Olu, do naszej debiutującej Darii i oczywiście do ciebie Joanno, takie trochę przewrotne, życiowe i zabawne pytanie jednocześnie. Wyobraźcie sobie, że macie w sobie tę dziką moc wspomnianych bachantek. Możecie odpalić sobie teraz ten utwór w głowie, zresztą go cały czas słychać, głośno tupnąć nogą i stanowczo machnąć ręką i pokazać światu swój charakter i pełną energię właśnie tego wspomnianego staccato. Powiedzcie mi, w jakiej całkowicie zwyczajnej, takiej wręcz prozaicznej sytuacji z życia codziennego najchętniej użylibyście takiego dzikiego tańca, żeby postawić na swoim. I czy to byłoby właśnie, Asiu, do ciebie jako pierwszej?
2: Nawet tutaj już się trochę możemy pogubić przy tej muzyce, tak pozytywnie pogubić i nawet może nie postawić na swoim, tylko
1: ale na przykład,
2: odkryć siebie pod
1: powierzchnią. Ale zdarza ci się, że o 6 rano, nie wiem, przy poniedziałkowym wyłączaniu budzika na przykład, nie wiem, który nie chce przestać dzwonić, mogłabyś to zrobić właśnie w taki sposób taneczny?
2: Oczywiście, codziennie prawie.
1: Zdarzać się.
2: Zaczynam prawie codziennie dzień od tańca. Mało tego, moi synowie, oni są też teraz w takiej, już będę powolutku przechodziła do tego trzeciego rytmu, jakim jest chaos.
1: Moi synowie, chaos, no dobra, już wiemy.
2: Tak, bo Gabrielle Roth też przypisywała każdy rytm etapom w naszym życiu i wspomniałam właśnie o mamie, o ziemi, o staccato, powiedzmy tak, do lat 10, natomiast w okresie nastoletnim jesteśmy w chaosie. Nie wiem, jak wy dziewczyny czujecie.
1: No to właśnie pozwólcie, że najpierw, zanim wyjaśnisz nam ten chaos, to ja zastanówmy się wspólnie, bo skoro nie chcecie mi opowiadać o swoich sytuacjach, w jakich sytuacjach byście się postawiły tanecznie, no to powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy w ogóle chaos, to zjawisko. Olka, dawaj, bo ty wiem, że lubisz o chaosie rozmawiać. Chaos dla ciebie to?
3: Rozdzielić wyjażdżenia moich emocji przez taniec.
1: I robisz to chaotycznie? Właśnie tak?
3: Tak szybko, że normalnie aż nie potrafię utrzymać równowagi.
1: Aha, i gubisz kroki, to wszystko.
3: Gubię wszystko, nawet uciekam w świat wyobraźni Pokemonów.
1: Aha. A wam, dziewczyny, z czym się kojarzy chaos?
4: Chaos to raczej bieganie przez cały plac zabaw.
1: Przez całe bieganie przez plac zabaw, tak chaotycznie, nie? I uderzanie głową w słupek.
4: Jeżdżarnia, chłostawki, drabinki.
1: No tak, tak. Ja kiedyś a propos tego chaosu właśnie wspomniałem, to uderzenie głową w słupek. Zdarzyło mi się. Rzeczywiście biegłem i walnąłem.
2: No bo w chaosie gubimy głowę.
1: Gubimy głowę i uderzamy.
2: Chodzi o to, żeby zgubić głowę.
4: Czasami mi się zdarzało kilka razy. Walnąć się o głowę kilka razy.
3: Ja mam kilka głosów na głowie.
1: Włosów czy guzów?
3: Guzów.
1: A, guzów. No... Guz, a złego w tym cóż, jak mówi nieodżałowany wujek Janek.
4: Zawsze miałam obtarte łokcie, obtarte kolana i w ogóle noc nie płakałam.
1: Daria, ty dzisiaj zauważasz tutaj wśród nas, jest chaos czy jest porządek? Które wybierasz, chaos czy porządek?
5: Trochę tego, trochę tego.
1: A więcej? Czegoś na pewno jest więcej.
2: Istny chaos.
1: Jak patrzysz na mnie, to kojarzy ci się z porządkiem czy z chaosem?
5: Chaosem.
1: No tak, ja chyba rzeczywiście jestem bardzo chaotyczny. Ale zobacz, jak popatrzymy na Joannę, to ty już chyba więcej porządku, nie?
5: Porządek.
2: Ja sprawiam takie wrażenie.
1: Chociaż na głowie ma więcej chaosu niż ja na pewno. Piękne, kręcone włosy, tak? Tutaj musimy zaznaczyć, żeby opisać naszym słuchaczom, także... A kręcone włosy kojarzą się z takim chaosem, bo każdy idzie w inną stronę, nie? Nie ma tak jak, nie wiem, Natalia ma włosy proste i one wiedzą, czego chcą te włosy. One idą w dół, idą w jednym kierunku, ale u Joanny, ojoj, co tam się dzieje?
2: Jeszcze mam 4 synów, którzy są właśnie w okresie chaosu.
1: No dobra, słuchaj, to opowiadaj o tym chaosie.
2: Też trochę jeszcze jest w nich buntu.
1: To odpalamy, słuchaj. Co dokładnie, powiedz mi, dzieje się wtedy na parkiecie podczas tej trzeciej fazy? Czy my w tym chaosie dosłownie odpinamy, wiesz, wrotki i rzucamy się w wir szaleństwa?
2: Tak, jesteśmy jak szmaciana lalka.
1: Ale możemy współpracować ze sobą? Czy każdy jest jakby robi to, jest jakby w tym swoim metrze kwadratowym i bawi się sam ze sobą? Jak to wygląda?
2: My się uczymy na treningu właśnie takiej praktyki też w parach, ale pięć rytmów jest o zbliżaniu się do siebie, o byciu.
1: Dobra, żeby nie było, że nagle ktoś chce coś z siebie wyrzucić, nie wiem, i rzuci się na drugiego, nie?
2: Nie.
1: Okej. Okay. No dobra.
2: Nie.
1: No to staramy, jak to wygląda? Opowiadaj, na twoich zajęciach. Jak to wygląda? Przychodzi chaotyczny Radek i chce być bardziej jeszcze.
2: Zapraszam cię do poddania się muzyce i podążania za własnym ciałem. Przede wszystkim za własnym ciałem. Ja jestem tylko od trzymania przestrzeni. Staram się, żebyście czuli się bezpiecznie na tym parkiecie, ale podążacie wyłącznie za sobą. Trochę oczywiście też za grupą, bo zawsze jest energia grupy na sali i to jest tak...
1: Ja bym się wstydził.
2: No właśnie to jest takie miejsce, w którym nie wstydzimy się tego, co wypuszczamy z ciała, co się uwalnia.
1: Ale pewnie zrobiłbym coś głupiego i pewnie nie jedna osoba w swoim tam gdzieś tam mniemaniu pewnie robi rzeczy, których by nie zrobiła normalnie, nie? Za których by się wstydziła.
4: Przepraszam, że mam przeszkody.
2: Nie
4: przed dyskusję. To ja a propos chodzi o chaos, jestem bardziej szalona. Że jestem szalona, jestem. Ja jestem, a propos chaos, to ja uwielbiam, jak czuję muzykę, to wtedy szaleję.
2: Cudownie.
4: Jak tańczę po swojemu, tańczę po jednym ruchu, to od razu skakuję z fotela i tańczę po swojemu. Czyli moje ruchy są jak taka woda płynąca.
2: Brawo, Natalio, jak ty dużo czujesz, bo chaos jest rytmem, który jest właśnie łączony z wodą.
1: Ojej.
2: Tak,
1: ja
2: tak
1: muszę
2: flowing
1: zacząć
2: z ziemią, staccato z ogniem.
1: To ja się będę od was uczył, słuchajcie. Ja nie czuję wody w ogóle, ale utwór, którego posłuchamy teraz, za chwilę w ogóle nie kojarzy mi się z chaosem, wiesz?
2: Pewnie... No nie, bo to jest, ja wybrałam taki utwór właśnie...
1: To będzie utwór, którego posłuchamy, przepraszam, że wyjdę słowo, na zakończenie audycji, także mamy jeszcze kilka minut.
2: Na
1: zakończenie audycji, bo nasza audycja kończy się za... Ojoj, za 5 minut. Zobacz, jak to poleciało.
2: On też jest, tytuł jest, który włączamy?
1: Birds, Teardrops.
2: No to tam jest też woda. On jest o łzach ptaków.
1: A wolałabyś ten drugi utwór? Przepraszam.
2: Bo czasami podczas tańca pojawiają się na przykład łzy.
4: Emocje, łzy, to jest wszystko
2: coś, co nasze ciało
4: siebie pokazuje.
2: Tak, to właśnie wypływa z naszego ciała. I to jest ten utwór o łzach ptaków, które latają. A kolejny rytm jest o lekkości. Lyrical jest o lekkości.
1: No i można byłoby pomyśleć, czy ten liryzm właśnie to taki najbardziej tajemniczy moment całej fali, bo w fazie chaosu sprawa wiadomo, jest dość jasna. Tak jak mówiłaś, wyrzucamy z siebie wszystko. Jest intensywnie, może być głośno, ciało drży, nie wiem, pozbywamy się tych ciężkich plecaków, tego ciężaru ze stresem. No, ale
2: potem tańczymy w lekkości.
1: No właśnie.
2: I niekiedy możemy się poczuć jak ptaki, motyle.
4: Albo jak piórko.
1: To jest ten ostatni etap teraz, tak?
2: Nie, ostatni etap to jest właśnie stillness, na który już nie mamy czasu, ale może dobrze, bo może każdy
1: to może zaczniemy
2: zagłębi się w sobie już.
1: To może zakończmy audycję stillnessem, bo
2: ja
1: jest
2: nie przygotowałam. Stillness to jest cisza i ja z premedytacją nie przygotowałam.
1: A jest jakiś z tych dwóch utworów, które nam zostały, jakiś szczególnie ważny dla ciebie, który byś chciała dzisiaj?
2: Ja bym poprosiła o Estasa, dlatego że Estas jest o łzach ptaków, więc o lekkości,
1: myślę,
2: ale też
1: myślę, że ten utwór mógłby już wybrzmiewać w tle naszych rozmów. A kto wie, może jeszcze zahaczymy o Nessie Gomez, która tutaj All Related, co pięknie chyba podsumowuje te 5 rytmów, nie?
2: Tak, bo my jesteśmy wszyscy połączeni z ziemią, z sobą, jesteśmy wszyscy połączeni w miłości. O tym miał być utwór Nessie Gomez, ale jeżeli nie mamy na niego czasu,
1: to... Nie mamy na niego czasu, ale mamy, słuchaj, całe mnóstwo audycji jeszcze przed nami. I ja mam wrażenie, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie,
2: nie.
1: Ale nie wiem, czy dobrze czytałem, czy to prawda, że po przejściu tych 3 pierwszych trudnych rytmów, to właśnie...
2: Najtrudniejszy jest liryczny podobno.
1: Tak?
2: Moja nauczycielka twierdzi, że najtrudniejszy jest
1: lyrykal
2: dla wielu osób. My nie zawsze potrafimy być w tej lekkości. A ostatni
1: To już jest w ogóle...
2: To już jest w ogóle. Właśnie ta cisza. Czy my potrafimy być blisko przy sobie, w ciszy, w skupieniu?
1: Ale to, czy to prawda, że właśnie w tym liryzmie to wtedy tak naprawdę pojawia się na twarzach tancerzy ten taki prawdziwy, nieudawany uśmiech?
2: Tak. Tak.
1: Aha, czyli tak naprawdę musimy dojść do tego czwartego etapu, żeby się całkowicie odkryć, nie? Żeby się poczuć, no niesamowite. Cały balast, słuchajcie, z chaosu wyrzucamy już w chaosie i znajdujemy się w liryzmie i ten moment, w którym...
2: A potem lądujemy w domu, w ciszy, w rytmie stillness.
1: W rytmie stillness, tak jak piosenka, której nie posłuchamy, ale jej tytuł All Related, czyli możemy to przetłumaczyć jako wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani.
2: To nie jest taka spokojna piosenka. Ja ją wybrałam po to, żebyśmy poczuli się połączeni, bo stillness jest o współodczuwaniu.
1: O odczuwaniu i chciałaś coś jeszcze...
2: Współodczuwaniu.
1: Jak możemy współodczuwać teraz te emocje? No na pewno będąc razem, rozmawiając razem, a przede wszystkim tańczyć.
4: Z radością,
1: zdarza się, że przy wyciszeniu ludzie zasypiają, słuchaj, na tym, o tym ostatnim etapie?
2: Zdarza się, że zamykamy oczy, zdarza się, że ja, może będę mówiła o sobie, zdarza się, że tracimy poczucie... bycia człowiekiem, stajemy się tańcem, stajemy się powietrzem, a potem stajemy się wszystkim, bo czwarty rytm lirykal jest łączony z powietrzem, natomiast ten piąty rytm z eterem, z wszystkim.
1: Ojej.
2: Lądujemy w domu.
1: To ja tak mam, jak się przytulam do drzew. A zdarza mi się, przyznam się szczerze, no. Tak. Tylko uważajcie na kleszcze, oczywiście. Musiałam popsuć taką fajną, zniosłą atmosferę. No. Ale powiem wam, że to było naprawdę absolutnie piękne 50 minut. Nie ostatnie, jeśli chodzi o takie grono i taki zespół. Zaczęliśmy od afrykańskiego szczęścia i dnia Furaha. Rozmawialiśmy o godności, o tym, że każdy ma prawo być sobą.
4: A to prawda.
1: No, potem właśnie popłynęliśmy tymi pięcioma rytmami. Wielkie, wielkie brawa i podziękowania dla Joanny Czaczy, która tak wspaniale nas przez te pięć rytmów przeprowadziła. Dziękujemy ci z całego serca, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą, energią, no i wspaniałą muzyką i mamy nadzieję właśnie i wierzymy w to, że jeszcze kiedyś zatańczysz z nami w studiu.
2: Ja mam nadzieję, że następnym razem zabiorę was do ruchu, zaproszę was do ruchu.
1: Będzie pięknie. I ogromne, słuchajcie, radiowe brawa dla naszego dzisiejszego debiutu. Dario, spisałaś się rewelacyjnie, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Pierwsze koty za płoty. Jak wrażenia po pierwszej audycji w życiu? Podobało się? No to powiedz to, że ci się podobało.
5: Podobało mi się.
1: Dobra, bo już bym...
2: Bardzo się cieszymy, Dario.
1: No, cieszymy się niezmiernie. Pamiętajcie, niezależnie od tego, jak trudny macie dzień, zawsze możecie włączyć muzykę i po prostu zacząć się ruszać. Tak jest. Zatańczcie swój własny, niepowtarzalny taniec. Bez oceniania i bez stresu. Bądźcie szczęśliwi. To była audycja...
4: Radia Aktywni!
1: Do usłyszenia za tydzień.

0: Wiadomości wnet.
1: Donald Trump wylądował w Chinach. Prezydent USA oraz towarzysząca mu delegacja, w której znaleźli się m.in. Jensen Huang z NVIDIA czy Elon Musk, zostali uroczyście powitani w Pekinie przed rozpoczęciem dwudniowego szczytu z Xi Jinpingiem. Trump zamierza wezwać chińskiego przywódcę do większego otwarcia chińskiego rynku na amerykański biznes. Liczy również na osiągnięcie sukcesów gospodarczych podczas pierwszej od niemal dekady wizyty amerykańskiego prezydenta w Chinach. Administracja Trumpa chce rozpocząć proces tworzenia wspólnej rady handlu z Chinami, która miałaby pomagać w rozwiązywaniu sporów między oboma krajami. Taki mechanizm mógłby zapobiec ponownej eskalacji wojny handlowej zapoczątkowanej w ubiegłym roku po podwyżkach ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. Sojusznicy Wesa Streetinga powiedzieli BBC, że spodziewają się, iż minister zdrowia Wielkiej Brytanii może rzucić wyzwanie przywództwu premiera Keira Starmera już jutro. Wcześniej Starmer odbył 17-minutowe spotkanie ze Streetingiem przy Downing Street po kilku dniach spekulacji, że minister przygotowuje próbę zastąpienia go na stanowisku lidera Partii Pracy. Dzieje się to w dniu uroczystego otwarcia parlamentu, podczas którego król Karol III przedstawia plan nowych ustaw przygotowanych przez rząd. Wśród priorytetów znalazły się inwestycje infrastrukturalne, reformy policji, Narodowej Służby Zdrowia oraz systemu wymiaru sprawiedliwości, a także projekt ustawy mającej zacieśnić relacje z Unią Europejską. Niemiecki rząd zgadza się na zastąpienie proekologicznych przepisów dotyczących ogrzewania. Jak pisze Reuters, rząd Friedricha Merza zgodził się na uchylenie kontrowersyjnej ustawy z 2023 roku, która wymagała, aby nowe systemy ogrzewania budynków wykorzystywały co najmniej 65% energii ze źródeł odnawialnych. Obecny rząd uznał te przepisy za barierę dla inwestycji. Tak zwana ustawa grzewcza, przyjęta za rządów Olafa Scholza, spotkała się ze sprzeciwem konserwatystów oraz części mediów. Krytycy obawiali się, że zmusi ona gospodarstwa domowe do rezygnacji z ogrzewania gazowego i olejowego oraz wydania tysięcy euro na nowe ekologiczne systemy grzewcze. Nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które nie spełnia tej definicji, komentował w poranku wnet plany rządu dotyczące transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych prawnik dr Oskar Kida.
2: Ono oczywiście może funkcjonować w sensie faktycznym, czyli że tak jak mamy no właśnie te osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, przyjechały do Polski, no to one w sensie faktycznym, tak, one się uważają za małżeństwo, nawet mają do tego jakieś dokumenty, natomiast w sensie prawnym takie małżeństwo nie wywiera żadnego skutku. Nie powinno być i nie może być wpisane tak jak małżeństwo spełniające normatywną definicję, czyli będące związkiem kobiety i mężczyzny. Nie może ono po prostu funkcjonować w polskim prawie.
1: Wszyscy urzędnicy, którzy wpiszą takie małżeństwo do księgi stanu cywilnego, złamią prawo, mówił dr Oskar Kida, a cała rozmowa na portalu wnet.fm. Przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez USA jest demonstracją amerykańskiej administracji wobec obecnego rządu polskiego, mówił w poranku wnet były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
3: Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów i rząd, który jest z nim w niezgodzie. To jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma problem z obecną administracją amerykańską i musi się bardziej starać. Nie można jej kopnąć wprost, tak jak zrobił to ambasador Rose z marszałkiem Czarzastym. W wypadku rządu premiera Tuska pokazuje się to tak. Tego rządu się nie kopie bezpośrednio, się z nim rozmawia, ale jednak pokazuje się im, po czyjej stronie są ulokowane sympatie oraz, że Amerykanie mają narzędzie na wpływanie na polską sytuację wewnętrzną. Dlaczego mają z niego nie korzystać, skoro sami im to daliśmy na tacy.
1: Mówił były rzecznik MSZ Łukasz Jasina, a Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie, gdzie będzie wpływał na amerykańską Polonię i udzielał komentarzy politycznych telewizji Republika. Marszałek Czarzasty zagroził wczoraj, że jeśli Ziobro podejmie jakąkolwiek pracę, to straci uposażenie poselskie.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Po reklamie.
7: Duży pokój.
0: Witam was w dużym pokoju i na początek Young Fathers. Tak, jeden z moich ulubionych ich utworów, I Saw.

Dynamicznie zaczęli Young Fathers i myślałem, że może teraz zwolnimy Danielem Norgrenem, ale jest tak, że nadmiar materiału mamy i pójdzie Fantastic Negrito, którzy samą nazwą mnie rozśmieszają, ale kawałki mają dobre. Teraz Goodman Biscuit.

Ale riff, Gadam Biscuits i Fantastic Negrito. Oni niemal mnie zawsze zaskakują, bo się po nich niczego nie spodziewam, a jednak. Ben Harper i utwór pod tytułem We Need to Talk About It.

Znowu Ben Harper, bardzo ważnym i poważnym utworze We Need to Talk About It. Teraz Christian Scott, czyli Tune de Adjuach i utwór także o poważnych sprawach i o korzeniach. Golden Crown.

Tunde Ajuach, czyli Christian Scott, tym razem nie na trąbce, ale na wokalu wyraził swoją muzyczną pasję. Golden Crown. A teraz grupa Algiers i A Good Man.

Ua! Tak, i powiedli nas Algiersi w stronę punka, więc uzupełnimy to grupą Eyeless, Gift Horse. Dzisiaj realizował mnie ze studia w Warszawie Tomasz Rosłon. Mówił do was Jerzy Mazol, to była audycja Duży Pokój. Zostańcie z Radiem Wnet i do usłyszenia.

No i proszę, jak ja się z wami nie mogę rozstać. Jak się wdepnie w tego post-punka, to okazuje się, że dużo dobra mamy. Więc jeszcze na pożegnanie, jeszcze raz. Duży pokój, mówi do was Jerzy Mazol, a teraz Viagra Boys i Troglodyte. Pa!

0: juggle day. Duży pokój. www.wnet.fm
1: patronite.pl/radiownet.
2: Autopromocja.
3: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
4: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
2: To była autopromocja.
5: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
6: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Nie tylko serwisie, ale także Zoomie na Afrykę, ponieważ dzisiaj środa, więc jak zawsze w każdą środę będziemy w sposób szczególny opowiadali o tym kontynencie, ale wcześniej będziemy także, zaglądniemy także do Zatoki Perskiej, czy też ogólnie rzecz biorąc zobaczymy, jakie ostatnie wiadomości te godziny przyniosły, jeżeli chodzi o kryzys na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy także, co słychać w Ameryce Łacińskiej. To będzie korespondencja Zbigniewa Dąbrowskiego, no i wreszcie Korea Południowa, gdzie, no właśnie, ma się rozpocząć niedługo strajk, najprawdopodobniej w Samsungu, co może mieć istotny wpływ na cały świat. A jeżeli chodzi o Zoom na Afrykę, to rozmowa z panem Pawłem Wójcikiem na temat sytuacji w zachodniej Afryce, w zachodnim Sahelu. Ale zaczynamy od informacji związanych z kryzysem w Zatoce Perskiej, który na pewno będzie jednym z głównych tematów szczytu Donald Trump-Xi Jinping. Mniej więcej półtorej godziny temu na lotnisku w Pekinie wylądował samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie i tym samym oficjalnie rozpoczęła się dwudniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach. Wizyta, która miała początkowo odbyć się w kwietniu, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, z powodu wojny izraelsko-amerykańskiej przeciwko Iranowi, musiała zostać przełożona. Donald Trump odwiedził już wcześniej państwo środka jako prezydent w 2017 roku, jednak komentatorzy różnych mediów są raczej zgodni co do tego, że ta wizyta w Pekinie, która rozpoczyna się dzisiaj, będzie zupełnie inna. Przede wszystkim dlatego, że to chyba Xi Jinping zdaje się przystępować do spotkania z Trumpem w pozycji dominującej. Między innymi z powodu trwającej wojny w Iranie, która przyczynia się do utraty przez Stany Zjednoczone wizerunku państwa przewidywalnego w oczach wielu krajów na świecie, a z drugiej strony właśnie Chiny, które z kolei przedstawiają się jako takie przeciwieństwo, jako partner, na którego można liczyć, partner, który stawia na pokój. Zresztą Chiny wezwały Pakistan, który odgrywa szczególną rolę w tej misji dyplomatycznej, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, do większej aktywności, do dążenia do dyplomatycznego rozwiązania tej wojny. A jeżeli chodzi o stronę amerykańską, jeszcze zanim wyruszył do Chin, Donald Trump ponownie wypowiedział się w rozmowie z mediami na temat wpływu wojny z Iranem na portfele Amerykanów i ponownie była to wypowiedź mocno kontrowersyjna.
7: W jakim stopniu sytuacja finansowa Amerykanów motywuje pana do zawarcia umowy?
8: Ani trochę. Jedyne, co ma znaczenie, gdy myślę o Iranie, to to, że nie mogą mieć broni jądrowej. Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów. Nie myślę o nikim. Jedynie o tym, że nie możemy pozwolić Iranowi mieć broni jądrowej. To wszystko. To jedyna rzecz, która mnie motywuje.
6: stwierdzenie, że uwolnienie świata od groźby irańskiego atomu warte jest poświęceń Amerykanów, słyszeliśmy już nie jeden raz, nie tylko zresztą z ust prezydenta USA, ale również chociażby z ust szefa Pentagonu, Pita Hegseta. Donald Trump również powiedział, że gdy wojna się zakończy, to te ceny benzyny spadną niczym kamień. A według ostatnich danych Departamentu Pracy wskaźnik cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,8% od kwietnia zeszłego roku. Jest to największy wzrost od 3 lat. Co gorsza, ceny rosną szybciej niż pensje Amerykanów. Natomiast średnia cena za galon paliwa wynosi obecnie 4,5 dolara. Jest to najwyższa cena od lipca 2022 roku. To wszystko przekłada się na coraz gorsze notowania Partii Republikanów w nadchodzących wyborach do Kongresu, a przewaga demokratów się zwiększa, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże. A skoro mówimy o cenach energii, to według miesięcznego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej światowe rezerwy ropy naftowej topnieją w rekordowym tempie. W dokumencie czytamy, że w 2026 roku dzienna produkcja ropy naftowej powinna obniżyć się o niemal 4 miliony baryłek dziennie. Natomiast do tej pory z powodu wojny ta strata przekroczyła już ponad miliard baryłek ropy pochodzącej z Zatoki Perskiej. Co gorsza, sytuacja nie uległaby poprawie do końca roku, nawet w przypadku zakończenia wojny. A dzisiaj cena baryłki Brent wynosi nieco poniżej 108 dolarów. Teraz przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, a konkretnie do Wenezueli, której spektakularne podporządkowanie w styczniu tego roku miało stanowić jeden z czynników decydujących o rozpoczęciu wojny przeciwko Iranowi. Wiemy także, że Stany Zjednoczone bardzo liczą na dostawy ropy naftowej właśnie z Wenezueli, aby w jakiś sposób zniwelować te braki, o których przed chwilą mówiłem, ten deficyt, jeżeli chodzi o podaż, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Wenezuela mogłaby zostać 51. stanem USA, chociaż wcześniej tym kolejnym stanem miała, jak pamiętamy, zostać Kanada. O co dokładnie chodzi i jak wyglądają te stosunki amerykańsko-wenezuelskie? Jest już z nami na łączach redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, ale także Tres por Tres. Dzień dobry, Zbyszku.
9: Dzień dobry, buenas tardes.
6: I cóż to, czy rzeczywiście Wenezuela gotowa jest przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych?
9: No myślę, że to pytanie jest trochę zbyt na wyrost. Ja tylko przypomnę, że Donald Trump jako 51. stan chciał przyłączyć też Grenlandię i jeszcze przy okazji miał ochotę na kanał panamski. Natomiast rzeczywiście Donald Trump ostatnio, jeżeli chodzi o Wenezuelę, jest mocno aktywny. Wczoraj zapewnił, że jego rząd będzie działał na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Wenezueli. Pochwalił zresztą ponownie pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli panią Delcy Rodriguez i powiedział tak, wypuścimy ich wszystkich. Powiedział, że generalnie Delcy Rodriguez wykonuje świetną robotę, a społeczeństwo wenezuelskie jest zachwycone tym, co się wydarzyło. Zresztą warto wspomnieć, że rząd Delcy Rodriguez całkiem niedawno zakończył proces wdrażania ustawy o amnestii przyjętej przez Wenezuelskie Zgromadzenie Narodowego. Generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście pouwalniać więźniów politycznych. Problem jest taki, że ustawa ustawą, rzeczywistość rzeczywistością, dużo mniej osób jest uwalnianych z zakładów karnych. Mówimy oczywiście cały czas o tych więźniach politycznych, nie o więźniach karnych, niż by miało to wynikać z wszelkich deklaracji. Zresztą o tym mówi chociażby Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka. Natomiast tak, powracając do kontaktów, stosunków wenezuelsko-amerykańskich, Donald Trump w tej samej wypowiedzi powiedział tak, mamy Exxon, mamy Chevron, mamy wszystkie wielkie firmy wchodzące do tego karaibskiego kraju, a Wenezuela generuje teraz coraz więcej pieniędzy niż w ciągu ostatnich 25 lat. Jak możecie się Państwo domyślić, nie jest akurat żadnym wielkim wysiłkiem. A jeżeli chodzi o przyłączenie Wenezueli do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Donald Trump opublikował na Truth Social taką grafikę przedstawiającą mapę Wenezueli na tle amerykańskej flagi z podpisem 51. stan. No jak możecie się Państwo domyślić, wywołało to sporą dyskusję nie tylko w Wenezueli, również i poza Wenezuelą. Generalnie podobno w poniedziałek Donald Trump w wywiadzie dla Fox News miał powiedzieć, że poważnie rozważa możliwość włączenia Wenezueli jako 51. stanu, argumentując, że Wenezuelczycy go kochają i że jego administracja sprawuje faktyczną kontrolę nad tym bogatym w ropę południowoamerykańskim kraju. Co do faktycznej spełniania, powiedzmy, tej faktycznej kontroli nad Wenezuelą, to na pewno jest to prawda, czy rzeczywiście wszyscy Wenezuelczycy kochają Donalda Trumpa, tutaj już postawiłbym duży znak zapytania. Ale chciałbym Państwu powiedzieć tutaj jako ciekawostkę, że sam Donald Trump już w marcu mówił o tym, że Wenezuela powinna zostać przyłączona do Stanów Zjednoczonych, chociaż mówił to wtedy bardziej żartem. Czy teraz jest, mówi to żartem, czy nie, trudno powiedzieć. Natomiast w marcu przypomnę Państwu, że Wenezuela wygrała Mistrzostwa Świata w bejsbolu, pokonując Stany Zjednoczone. No i wówczas Donald Trump powiedział, że skoro Wenezuelczycy są tacy dobrzy w bejsbol, to w takim razie należy również przyłączyć Wenezuelę do Stanów Zjednoczonych. Natomiast oczywiście, jak możecie się Państwo domyślić, reakcja Wenezuelczyków była jednoznaczna. Delcio Rodriguez powiedziała tak, że nigdy nie byłoby to planowane, ponieważ jeśli coś nas, Wenezuelczyków i Wenezuelki, charakteryzuje, to jest to miłość do naszego procesu niepodległości. Nasza historia to historia chwały mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie, żeby uczynić z nas nie kolonią, ale wolny kraj. I w podobnym tonie zresztą wypowiedziała się główna liderka opozycji, czyli Maria Corina Machado, która całkowicie wykluczyła możliwość, że Wenezuela stanie się stanem Stanów Zjednoczonych, kładąc nacisk na obronę suwerenności narodowej. W dodatku, proszę Państwa, podobnym tonie wypowiedział się sąsiad Wenezueli, a w zasadzie jego przywódca, czyli Gustavo Petro, prezydent Kolumbii, który powiedział tak, że oficjalny tweet Białego Domu jest ideą całkowicie sprzeczną z ideą Simona Bolivara. Powiedział on tak, że wszelkie decyzje dotyczące Wenezueli muszą zależeć wyłącznie od jej obywateli, a nie od interesów zewnętrznych. Ten nowy pomysł rządu Stanów Zjednoczonych nie może zostać zrealizowany bez zgody narodu wenezuelskiego, od którego należałoby wymagać zdrady wobec jego syna Simona Bolivara, założyciela Wielkiej Kolumbii i wolnej Wenezueli.
6: I więcej informacji o Wenezueli i nie tylko znajdą Państwo w audycji właśnie Republika Latina Tres por Tres. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za tę korespondencję.
9: Dziękuję i życzę spokojnego popołudnia.
6: Tę część serwisu międzynarodowego kończymy w Korei Południowej, gdzie coraz bardziej realne staje się widmo strajku pracowników przedsiębiorstwa Samsung Electronics. Powodem ich niezadowolenia jest brak premii i dodatków do wynagrodzeń w momencie, gdy firma ta odnotowuje rekordowe zyski. Po raz pierwszy w ostatnich dniach kapitalizacja rynkowa Samsung Electronics przekroczyła $1 bilion, a zysk netto w pierwszym kwartale 2026 roku wyniósł $32 miliardy. To wszystko za sprawą dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, na czym zyskuje Samsung jako producent pamięci i chipów. Nic dziwnego, że wobec tych sukcesów pracownicy Samsunga domagają się udziału w tych zyskach. Mówili o tym zresztą przedstawiciele związków zawodowych podczas pikiety ostrzegawczej pod koniec zeszłego miesiąca.
8: Nawet w tej chwili nasi pracownicy odchodzą z firmy. Kto zostanie przy marnych wynagrodzeniach i kiepskich warunkach pracy? Jeśli sytuacja się nie zmieni, Samsung nie ma przyszłości.
6: W przypadku braku porozumienia już za kilka dni pracownicy Samsunga mogą rozpocząć 18-dniowy strajk. Strajk, który może nie tylko drogo kosztować Samsunga oraz Koreę Południową, biorąc pod uwagę, że kraj stał się jednym z głównych eksporterów półprzewodników i według Banku Narodowego produkcja tych komponentów odpowiada za połowę wzrostu gospodarczego, ale ten kryzys w Samsungu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami już na skalę światową, jeżeli chodzi o te globalne łańcuchy dostaw chipów. Teraz czas zoom na Afrykę.
7: Zoom na Afrykę.
6: A dzisiejszy program afrykański zaczynamy od szczytu francusko-afrykańskiego, który odbył się 11 i 12 maja w stolicy Kenii, Nairobi. Jego gospodarzami byli prezydent Kenii William Ruto i jego francuski odpowiednik Emmanuel Macron, ale w Nairobi pojawili się także przywódcy 30 innych państw afrykańskich, jak również przedsiębiorcy, jak również różni przedstawiciele biznesu, także naukowcy oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Co ciekawe, był to pierwszy szczyt francusko-afrykański, który odbył się w państwie anglojęzycznym, co miało być takim symbolem otwierania się Francji na cały kontynent, nie tylko na tę część mówiącą w języku francuskim, tak zwaną France-Afrique, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowała się pod dominacją Francji. O tym, że Francja chce zmienić swój stosunek wobec kontynentu afrykańskiego, mówił zresztą sam prezydent Emmanuel Macron.
8: Nie chcę, aby Francja postrzegała ten kontynent jako swoje podwórko, gdzie liderzy biznesu mieliby wszelkie prawa i gwarantowane kontrakty tylko dlatego, że to była Afryka francuskojęzyczna. Niektórzy nawet zakładali, że Francja miała gwarantować ochronę bez względu na wszystko, decydując o losach lokalnych rządów. To już przeszłość. W 2017 roku ta era dobiegła końca.
6: W 2017 roku, czyli wtedy, gdy Emmanuel Macron został prezydentem, i trzeba powiedzieć, że od tamtego czasu miała miejsce szybka utrata wpływów francuskich w Afryce, a w szczególności w jej zachodniej części, ale raczej nie odbywało się to z powodu jakiejś przemyślanej polityki rządu francuskiego, ale raczej w następstwie zmian na szczeblu lokalnym, w następstwie zamachów stanów, jakie dokonały się w kilku krajach Sahelu, takich jak Mali, o którym będziemy jeszcze mówili w tym programie, czy też Burkina Faso. Obecne tam wojska francuskie, jak wiemy, zostały zmuszone do wycofania się, a ich miejsce zajęli w dużej mierze najemnicy rosyjscy, którzy pracowali najpierw dla grupy Wagnera, która później została przemianowana na Afrika Korps. Rząd francuski nie zamierza jednak rezygnować ze swojej polityki afrykańskiej, szczególnie w momencie, gdy inne kraje, w tym europejskie, takie jak Włochy czy Hiszpania, aktywnie rozwijają swoje kontakty na Czarnym Lądzie. O wyjątkowej roli Francji mówił zresztą prezydent Kenii William Ruto.
8: Zbyt długo byliśmy częścią innych. Nie chcemy być częścią innych. Jesteśmy społeczeństwem. Jesteśmy narodami.
10: I know that President Macron is going to stand with us.
8: I wiem, że prezydent Macron będzie stał po naszej stronie. I często z niego żartuję, bo kiedy przemawia, jest jedyną osobą w G7, która mówi językiem Afrykanów.
6: Głównymi tematami rozmów były bezpieczeństwo, rozwój rolnictwa oraz sztucznej inteligencji. Z kolei Francja ogłosiła inwestycje w wysokości 23 miliardów euro w postaci współpracy przedsiębiorstw francuskich i afrykańskich w dziedzinie energetyki i infrastruktury. Przykładem takiego projektu właśnie w dziedzinie infrastruktury ma być rozwój portu w Mombasie w Kenii, a całemu szczytowi towarzyszyła taka dość luźna atmosfera. Prezydent Macron tańczył do rytmów muzyki afrykańskiej, ale nie wahał się również upominać publiczność, gdy ta nie zwracała należytej uwagi na występy artystyczne odbywające się na marginesie szczytu.
11: Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
6: I to powiedział Emmanuel Macron, choć Macron chciał pokazać to zainteresowanie Francji sprawami afrykańskimi, to jednak nie ulega wątpliwości, że te wpływy francuskie mimo wszystko słabną. Również dlatego, że obniżane są wydatki między innymi na zewnętrzną pomoc rozwojową w celu ratowania francuskich finansów publicznych. W 2026 roku budżet, który został przewidziany przez rząd francuski na pomoc rozwojową no między innymi w Afryce, został ograniczony o 18% w stosunku do roku 2025. Teraz czas już na Afrykę Zachodnią. Przenosimy się do Mali. Tam, jak wiemy, kilka tygodni temu miała miejsce ofensywa różnych bojówek dżihadystycznych pod szyldem, działających pod szyldem Żnim, ale także ugrupowań Tuaregów w północnej części kraju przeciwko huncie wojskowej, która rządzi Mali od roku 2020. Wiemy, że między innymi właśnie Francja kazała swoim obywatelom nakazała opuszczenie tego kraju. No i można powiedzieć, że te największe miasta wciąż znajdują się pod oblężeniem różnych ugrupowań dżihadystycznych. Pytanie oczywiście, czy nie dojdzie w końcu do tego, że ta junta upadnie i powstanie. No właśnie, co powstanie? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Paweł Wójcik, ekspert do spraw terroryzmu, Opportunity Institute for Foreign Affairs, jest już z nami na łączach. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry.
6: Mówimy dużo o tych różnych bojówkach dżihadystycznych, które są aktywne nie tylko w Mali, ale również w Nigrze, również w innych krajach Sahelu, no oczywiście także w Nigerii. Co ta sytuacja w Mali mówi nam o no chociażby zamiarach, ale przede wszystkim o ekspansji tych działalności, tych działań, tych bojówek na obszarze zachodniego Sahelu?
12: No jest to tak naprawdę kolejny fundament, no tak jak pan mówi, to jest jedno z wielu państw, które jest w tym momencie tak naznaczone zdecydowanie tym salafickim dżihadyzmem, który znamy bardziej z Bliskiego Wschodu, czy no, mniejsze w Afganistanie, bo tam też było państwo islamskie. Tutaj karty rozdają dwie grupy dżihadystyczne. Jest to właśnie państwo islamskie i Al-Kaida w różnych wymiarach. Al-Kaida, ta najpotężniejsza, czyli nominalnie Al-Kaida islamskiego Magrebu, która jest reprezentowana w zachodniej, całej zachodniej Afryce przez J-NIM, J-NIM, jak to tam już tutaj mówi, to wygodnie, to jest jak najbardziej okej. I skupia się nie tylko na Mali, ponad dekadę temu wyszło do Burkiny Faso i Nigru, ale w tym momencie jest także w całej tej Zatoce Gwinejskiej, szczególnie na północy tych wszystkich krajów, na północy Nigerii, na północy Beninu, Toga, jest także w Ganie, jest na wschodniej granicy między Senegalem a Mali, więc widzimy, to są tysiące kilometrów, na mapie to wygląda potwornie tak naprawdę, bo jakby tak wcisnąć Europę, to jest dosłownie tylko kilka tam państw na mapie właśnie tego zachodniego Sahelu czy zachodniej Afryki, a to jest tylko, tak jak wcześniej mówiłem, Al-Kaida, a jeszcze pozostaje państwo islamskie, dwa państwa islamskie, te reprezentowane przez państwo islamskie w Sahelu, też w Mali, które jest właśnie na tych wschodnich obrzeżach, walczące z Rosjanami i właśnie z huntą malijską, ale przede wszystkim jest w Nigrze i to właśnie w Nigrze trwa teraz główna walka z państwem islamskim, które ja też to mówiłem, jak się tutaj spotykaliśmy na początku lutego przy okazji napadu na lotnisko
6: w Niamey'u.
12: Tak jest, dokładnie w stolicy Nigru, że państwo islamskie przekroczyło cały Niger. To z Mali spotkało się z państwem islamskim najbardziej teraz znanym, czyli ISWAP, czyli z państwem islamskim zachodniej Afryki, które jest głównie w Nigerii. I te dwa państwa islamskie spotkały się w rejonie, w którym kiedyś był kalifat Sokoto, właśnie na granicy między Nigrem a Nigerią. I tam były te uderzenia amerykańskie w grudniu zeszłego roku. Tam właśnie są teraz obozy państwa islamskiego, gdzie próbują planować.
6: Jeżeli, bo człowiek się zastanawia, dlaczego akurat tam, dlaczego akurat to jest to miejsce, w którym te różne bojówki powiązane z państwem islamskim czy Al-Kaidą mogą tak prosperować?
12: To jest tak naprawdę praca ostatniej dekady i to, jak cała ta architektura bezpieczeństwa rozpadła się na kawałki. Jak jeszcze byli Francuzi, to nie było aż tak widoczne. Francuzi byli w Mali, w Burkina Faso i w Nigrze są dalej w tym momencie, ostatnio ujawniono, Le Monde ujawniło, że francuskie siły specjalne dalej są na przykład w Beninie i tam walczą z Jainim, z Al-Kaidą na północy, tam gdzie jest park WU i te różne parki narodowe. I te grupy starały się przedostać do Nigerii, bo to jest największe państwo w tym rejonie właśnie zachodniej Afryki i dostęp do rynku przede wszystkim, żeby sprokurować na przykład części zamienne do motorów, czyli do tego głównego środka komunikacyjnego dla obu grup, czyli dla każdego, dla państwa islamskiego, było niezbędne i udało im się tam zakotwiczyć, też wykorzystując obecne kryzysy na północnej Mali, no w różnych, przepraszam, Nigerii. W różnych częściach Nigerii są różnego rodzaju kryzysy. Te zostały wykorzystane, kryzysy związane z bandytami, czyli takie potężne mafie, które są w tym momencie na północno-zachodniej Nigerii. Kilkadziesiąt tysięcy bojowników, którzy tak naprawdę mają swoją własną administrację, już wychodzą troszeczkę poza ten stan bandycki, ale też na przykład kryzysy, które wynikają w zasadzie z przemian klimatycznych i to, jak migrują na przykład klany ludy Fulani, czyli ludy zajmujące się pasterką i napotykają się z ludami, którzy na przykład uprawiają ziemię, w tym przypadku Nigerii, to co są na przykład chrześcijańscy posiadacze ziemi i tutaj dochodzi do różnego rodzaju scysji, walk i to dżihadyści skrzętnie wykorzystują w jakiś sposób.
6: Ale nadal mamy takie wrażenie, że choć tutaj mamy chyba już realne ryzyko powstania jakiegoś nowego państwa islamskiego, to nie ma takiego wielkiego zainteresowania, jak w przypadku tego państwa islamskiego, które powstało pod koniec, no tam w okolicach roku 2017 między Syrią a Irakiem. Ja teraz sprawdziłem, jaka jest odległość od wybrzeży hiszpańskich do, no powiedzmy, północnego Mali. To jest niecałe 2000 kilometrów. Jaka jest tutaj reakcja państw europejskich? Przede wszystkim, czy mamy się czego tutaj obawiać i czy to będzie takie samo państwo islamskie, czy no może być takie samo państwo islamskie, jak to właśnie, które powstało mniej więcej 10 lat temu na Bliskim Wschodzie.
12: Podczas gdy musimy przyznać, że Syria i Irak jest po prostu tak unikalnym regionem, że tam to państwo islamskie, które tam jest, nie może się wyzbyć wszystkiego takiego rodzaju dziedzictwa. Czyli, że tam powstał kalifat, tam musi być kalif. To, co w tym momencie się różnie mówi, gdzie różni przywódcy państwa islamskiego mogą się znajdować, dalej jakaś część państwa islamskiego nie może nie być w Syrii i Iraku, po to, żeby to państwo islamskie globalne mogło cały czas rzeczywiście funkcjonować jako taki rzeczywiście legitymizowany byt na podstawie prawa, którego samo państwo islamskie ustaliło. I to jest to samo państwo islamskie, które znamy w Syrii i Iraku, w tym momencie organizowane w Nigerii, w Mali i Nigrze. I to było pokazywane przez samo państwo islamskie przez lata, też ostatnie 2-3 lata to rzeczywiście już pokazało nam, że przeszło rzeczywistą transformację i przypomina rzeczywiście to, co pamiętamy z Syrii i Iraku, jeżeli chodzi o administrację, jak wyglądają kwestie militarne, technologiczne, podczas gdy to jeszcze nie jest to samo zagrożenie i naprawdę tutaj musieliby się postarać, no bo koniec końców Syria i Irak to nie jest ten sam region. Tutaj jest jeszcze uboższy. Ta zachodnia Afryka, to są pewne rzeczy, które przypominają tamte czasy, mianowicie coraz większy przyrost dżihadzystów na przykład. Z Europy nie ma aż tak dużo, aczkolwiek są już jednostki, dziesiątki ludzi, którzy wyjeżdżają do Mali i Nigru i nie do Al-Kaidy, tylko właśnie do państwa islamskiego migrują. I to szczególnie tutaj z naszego rejonu hiszpańskiego i marokańskiego, bo ta diaspora marokańska w Hiszpanii szczególnie jest narażona na to, co tutaj robi to państwo islamskie z Sahelu i państwo islamskie w Nigerii. Zresztą państwo islamskie się chwaliło, ja nie pamiętam, czy ja to, o tym mówiłem z panem w lutym, że państwo islamskie się pochwaliło podczas tego ataku, wyszedł rzecznik, który chyba jest w Syrii w tym momencie, i on mówił, że ten atak w Niamej na lotnisko był był wspólną operacją właśnie tych dwóch państw islamskich. Mało tego, byli tam zagraniczni bojownicy i on zachęca teraz, żeby migrować właśnie w ten rejon. I to, co też wynika z moich badań, to, że to państwo islamskie w Mali na tyle usprawniło swoją technologię i swoje możliwości, jeżeli chodzi o właśnie elektronikę, że stworzyło w tym momencie takie eksternalne ramię zagraniczne, które już w tym momencie czuć, co najmniej w Maroku, no w Maroku cały czas tutaj próbują robić teraz zamachy w stolicy kraju, ale nie tylko. W zeszłym roku to wyszło, że komórka państwa islamskiego w Maroku dostała broń od tego z Mali, prawdopodobnie przeszmuglowana z Algierii, i tam widać było, że ta broń, która została ukryta, i zostały podane dane GPS, żeby można było znaleźć tą broń, że ta broń była ukryta w gazetach, które były dosłownie dwa tygodnie wcześniej. Więc tutaj widzimy
13: przepływ kapitału.
12: Że to się już w tym momencie rozwija.
13: O sytuacji właśnie tego na pograniczu między Algierią, Mali, Mauretanią a Marokiem to porozmawiamy jeszcze, ale to już w innym zoomie na Afrykę. Za dzisiejszą rozmowę bardzo panu dziękuję. Pan Paweł Wójcik, ekspert do spraw terroryzmu, Opportunity Institute for Foreign Affairs, był gościem serwisu międzynarodowego. Do usłyszenia.
12: Dziękuję.
13: Ja również państwu mówię do usłyszenia, ale wcześniej zachęcę do tego, aby pozostać z Radiem Wnet. Już za chwilę serwis informacyjny, a później popołudnie Wnet z Jaśminą Nowak. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński i mówię państwu do usłyszenia.
14: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
0: Ta audycja powstała dzięki państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.

0: Minutka po godzinie 16. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Polska i Szwajcaria z porozumieniem w zakresie obrony cyberprzestrzeni. Oba kraje podpisały dziś dwustronne porozumienie dotyczące współpracy cyberwojsk. Przewiduje ono między innymi wspólne ćwiczenia, a także wymianę doświadczeń, przekazał dziś Polskiej Agencji Prasowej wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Prezydent USA, a także towarzysząca mu delegacja, w której znaleźli się m.in. Jensen Huang z NVIDII, a także Elon Musk, zostali uroczyście powitani w Pekinie przed rozpoczęciem dwudniowego szczytu z Xi Jinpingiem. Trump zamierza wezwać chińskiego przywódcę do większego otwarcia chińskiego rynku na amerykański biznes. Liczy również na osiągnięcie sukcesów gospodarczych podczas pierwszej od niemal dekady wizyty amerykańskiego prezydenta w Chinach. Administracja Trumpa chce rozpocząć proces tworzenia wspólnej rady handlu z Chinami, która miałaby pomagać w rozwiązywaniu sporów między oboma krajami. Taki mechanizm mógłby zapobiec ponownej eskalacji wojny handlowej zapoczątkowanej w ubiegłym roku po podwyżkach ceł wprowadzonych przez amerykańskiego prezydenta. Zgodnie z polską konstytucją małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Rozporządzenia, podobnie jak ustawy, muszą być zgodne z konstytucją. Jeśli ktoś chce rozporządzeniem zmieniać definicję małżeństwa cywilnego, to ma do tego jasną drogę. Zmienić konstytucję, a potem przegłosować odpowiednią ustawę, napisał marszałek Krzysztof Bosak w social mediach. Niemiecki rząd zgadza się na zastąpienie proekologicznych przepisów dotyczących ogrzewania. Jak pisze Reuters, rząd Friedricha Merza zgodził się na uchylenie kontrowersyjnej ustawy z 2023 roku, która wymagała, aby nowe systemy ogrzewania budynków wykorzystywały co najmniej 65% energii ze źródeł odnawialnych. Obecny rząd uznał te przepisy za barierę dla inwestycji. Tak zwana ustawa grzewcza przyjęta za rządów Olafa Scholza spotkała się ze sprzeciwem konserwatystów, a także części mediów. Krytycy obawiali się, że zmusi ona gospodarstwa domowe do rezygnacji z ogrzewania gazowego, a także olejowego oraz wydania tysięcy euro na nowe ekologiczne systemy grzewcze. I drodzy Państwo, to będzie ostatnia wiadomość tuż po godzinie 16. Za moment zaproszę na pogodę, a później na popołudnie w Radiu Wnet. I tutaj też przy okazji tej wiadomości zachęcam do wysłuchania całej rozmowy z doktorem Oskarem Kidą. On mówił m.in. w Radiu Wnet o tym, że nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które tej definicji nie spełnia. Czyli mówimy właśnie tutaj, tak naprawdę też odnosimy się częściowo do wpisu marszałka Krzysztofa Bosaka. Ta rozmowa jest do znalezienia już teraz na portalu wnet.fm, a teraz czas na pogodę.
2: Prognoza pogody.
0: No i tak, drodzy Państwo, wczoraj mówiliśmy jeszcze o suszy w 3/4 kraju. Dzisiaj mówimy o tym, że w wielu regionach przyda się parasol. Nad kraj wkracza rozległa strefa chmur związana z niżem atmosferycznym, a także frontem okluzji. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Najmocniej będzie padało na Mazowszu, a także we wschodniej części kraju. Lokalnie ta suma opadów może sięgnąć nawet 35 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a burzom mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru, które będą dochodziły do 70-80 km na godzinę. Według prognoz deszczowa strefa będzie przesuwać się z zachodu na wschód. Poprawy pogody można spodziewać się dopiero w nocy.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Polski. Obecnie to Demokracja Bezpośrednia, ale także przewodniczący tego koła doradczego do spraw rolnictwa przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No dobrze, my porozmawiamy dzisiaj o Mercosurze, porozmawiamy o rolnictwie, ale może zacznijmy jednak od Sejmu. Wczoraj temat numer jeden, czyli kryptowaluty, cztery propozycje, które leżą na stole. I teraz prezydent Karol Nawrocki odniósł się, mówi, że czeka i ma nadzieję, że po raz trzeci na jego biurko nie trafi już ta propozycja, którą odrzucił. Jak pan, co pan minister w ogóle myśli o tym wszystkim?
1: Wie pani, ja uważam, że większość parlamentarzystów nie ma wielkiego pojęcia o rynku kryptowalut. Podobnie zresztą jak i ja, to jest trochę sprawa generacyjna. Natomiast to jest realny element gospodarki świata. W tej chwili są dokonywane duże transakcje w kryptowalutach. Ludzie inwestują tam spore pieniądze. Ba, są firmy, które wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom w kryptowalutach. Więc udawanie, że czegoś takiego nie ma, to jest taki trochę strach przed światem. Może to wynika, tak jak mówię, trochę i z wieku. Ja też raczej uważam, że lokowanie powinno się odbywać w jakichś rzeczach materialnych, które mają jakieś odwzorowanie rzeczywistości. Natomiast kwestionowanie kryptowalut, ja nie rozumiem absolutnie decyzji prezesa Kaczyńskiego. Może w tym wieku trudno się uczyć, trudno rzeczy nowe opanować, no ale toż na Boga chyba są tam jacyś doradcy, którzy umieliby wytłumaczyć, że od tego nie ma odwrotu. Oczywiście ja podzielam zdanie tych wszystkich, którzy z niepokojem patrzą na to, że ten rynek trudny w kontroli, trudny w weryfikowaniu bardzo szybkich transakcji, powinien być jednak pod jakąś kontrolą państwa. Nie tyle sam obrót, ale pozyskiwanie dodatkowych środków, to słynne kopanie coinów, inwestowanie, również to, żeby to nie był transfer brudnych pieniędzy, płacenia, o czym się mówi, że tam mafie światowe, Ruscy między innymi pewnie to wykorzystują. Natomiast można wziąć pod kontrolę firmy działające w Polsce i uważam, że tak należy, natomiast nie zlikwidować obrót tymi walutami, bo przecież trzeba by zlikwidować internet. Dopóki jest internet, to ludzie będą korzystali z firm rejestrowanych gdzieś na świecie i będzie jeszcze gorzej. Więc chciałbym, żeby tam, gdzie posłowie nie mają wiedzy, jednak posłuchać ekspertów, którzy mają w tym zakresie wiedzę nieporównanie większą i znaleźć jakiś kompromis, ile państwo ma kontrolować, w jaki sposób ma kontrolować, żeby chronić interesy swoich obywateli, a nie opowiadać, przepraszam, głupoty, że to trzeba zlikwidować.
0: No tak, bo te procesy, one i tak już się dzieją i albo w tym zauczestniczymy, jakoś skorzystamy, albo będziemy stali obok tego, a i tak nie da się tego zakazać. To chyba każdy tak gdzieś na logikę tak powinien przyjąć. No zakazać też nie da się handlu z państwami z grupy Mercosur, chociaż może jednak się da, bo okazało się, że Unia Europejska zdecydowała jednak, że Brazylia, prawda, to chyba o Brazylię chodzi, nie będzie mogła wysyłać, eksportować swoich produktów. To jest jakaś przełomowa decyzja, ważna, co ona oznacza?
1: Nie wiadomo, czy ona wejdzie w życie, jak będzie realizowana. Ja mam smutną satysfakcję, że to wszystko, o czym mówiliśmy również tu w Radio Wnet, o czym mówili rolnicy europejscy, wielu ekspertów, że jest to absolutne zagrożenie dla rolnictwa europejskiego, nie tylko naszego, europejskiego, które będzie miało wielowymiarowe skutki. Trudno mówić o bezpieczeństwie bez własnej żywności. No nie ma bezpiecznego kraju, jeżeli nie będzie własnej żywności, którą produkują rolnicy europejscy, a my bliższa ciału koszula to, rolnicy polscy.
0: To pan minister mówi tak, a ja zacytuję, bo to świeża wypowiedź pana ministra Stefana Krajewskiego, który mówi o tym, że umowa Mercosur nie tylko nie zrujnuje polskiego rolnictwa, ale nawet przyniesie wiele korzyści rolnictwu europejskiemu i broni takiego stanowiska. To gdzie tu
1: pani redaktor, prawda? Ja już gubię się w próbie zrozumienia biegu myśli pana ministra Krajewskiego. Jeżeli on tak myśli, to znaczy, że nic z tego nie rozumie. Nie rozumie, że owszem, korzyści odniesie zapewne przemysł europejski. Zresztą takie były podwaliny tego całego mechanizmu, które negocjacje przyspieszyły, kiedy w Niemczech pojawiła się recesja i kraje, które mają jakieś rozpoznawalne marki samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego, wyrobów chemicznych, upatrują w tym rynku Ameryki Południowej dla siebie jakieś szansy. Natomiast nie ma żadnych żadnych

0: podkreślam, żadnych przesłanek, by oczekiwać, że rolnictwo europejskie na tym cokolwiek skorzysta. Nawet te branże, które są może mniej rozwinięte w Ameryce Południowej, chociaż biorąc pod uwagę dynamikę tego rolnictwa, ogromny teren, dobre warunki klimatyczne, również dobre warunki do hodowli zwierząt, bydła w szczególności, nie tylko mięsnego, to będą kiedyś produkować wszystko. Ale nawet te branże, takie jak mleczarstwo, które uważało, że no my na tym możemy ewentualnie skorzystać. No przecież pierwsze informacje po wejściu w życie od 1 maja tej umowy przekazanej, nie ma podstaw, by nie ufać, przez Polską Izbę Mleka, mówiły o tym, że co z tego, że Ameryka niby jest otwarta na import z Europy, ale procedury dostępu do tego rynku są tak skonstruowane, że konia z rzędem temu, komu uda się cokolwiek tam ulokować. Pewnie będzie sprowadzane z Europy, bo coś będzie. To nie jest tak, że Ameryka Południowa jest pod każdym względem zamknięta na produkty spożywcze. Wyroby luksusowe, to co na świecie jest uważane za luksusowe, poprawię się, dla bogatych ludzi w Ameryce, to będą koniaki francuskie, znakomite wina, pewnie sery, może oliwa europejska, czyli te szczególne, może szynka bajońska, parmeńska, no jakieś wyroby z tej tak zwanej górnej półki, której oczekują bogaci konsumenci na całym świecie, no to pewnie będzie sprowadzane. Natomiast podstawowa żywność, ona będzie szła tylko w jednym kierunku. Ona będzie szła z Ameryki do Europy i zniszczy rolnictwo europejskie.
1: Zniszczy, bo mówimy o tej złej jakości, ale mówimy też już dzisiaj. Były ostatnie bardzo głośne przypadki salmonelli, na przykład w drobiu, który trafił do Europy. Pan minister często mówił tutaj też na antenie Radia Wnet, że tak naprawdę w tych europejskich portach my nie mamy możliwości zbadania jakości tej żywności, ale są inne komunikaty.
0: Są dwa aspekty. Po pierwsze, jakakolwiek żywność, nawet jeżeli byłaby dobra, a wiemy, że taka nie jest, jeżeli będzie trafiała na rynek europejski do krajów nasyconych żywnością, które muszą eksportować, to Polski dotyczy, bo jest inna sytuacja w krajach, gdzie brakuje żywności. Włochy są tego przykładem. Grały, pani Meloni twardo grała z Komisją Europejską i ugrała około 43 miliardów na wspólną politykę euro, na wspólną politykę, z czego znaczną część skonsumują Włosi. Wiedziała, o co gra. A my, jak głupi jaś, o nic nie graliśmy. Natomiast to są kraje, które potrzebują żywności. Kraje, które mają nadwyżki, to każda ilość, nawet jeżeli to jest kilka procent, limitowane jakimiś tam kwotami i ograniczeniami, powoduje drastyczny spadek cen płaconych rolnikom. Przeżywaliśmy to ze zbożem z Ukrainy i to samo będzie z tą żywnością z Ameryki Południowej. To jest jeden aspekt, czyli napływ, który rozregulowuje, niszczy rynki żywnościowe w Europie i powoduje spadek cen płaconych rolnikom. Konsumenci tego w żaden sposób nie odczują. Jeżeli ktoś sądzi, że z faktu, że będzie żywność z Ameryki Południowej, to samo Ukrainy dotyczy, to będzie taniej w sklepach, to się myli. Marże zostaną wchłonięte, a jednocześnie tracimy bezpieczeństwo żywnościowe, które jest dla wszystkich tak ważne. To jest jeden aspekt. Drugi, jakość tej żywności. Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności, bo jakość i bezpieczeństwo to nie to samo. Bezpieczeństwo to jest ten element, który każda żywność powinna być bezpieczna, powiem to w absolutnym uproszczeniu. Czy ona jest droga, czy tania, musi być bezpieczna, żeby nam nie zaszkodziła. Okazuje się, a jakość, no to jest to, za co chcemy drożej zapłacić. Nasze wyobrażenie raczej o tej żywności, nawet niż sam produkt. Natomiast okazuje się, że ta żywność z Ameryki Południowej jest nie tylko marnej jakości, ale jest niebezpieczna. I te informacje, pierwsze przesyłki, które już w ramach umowy idą, wcześniejsze jakieś tam stosunkowo nieliczne dostawy mięsa wołowego, drobiowego, pokazują, że jest to żywność niebezpieczna. Mamy i pozostałości pestycydów niedozwolonych w Europie. Ja często ten przykład, może bardzo wyrazisty, podaję. 7% powierzchni rolnej świata, 7% i 28% zużycia pestycydów globalnie. W Ameryce, tych globalnych, w Ameryce Południowej, z czego około połowa zabroniona w Europie. I ta żywność ma do Europy napływać, bo tego dotyczy umowa handlowa.
1: Hormony... Można jeszcze dodać, że Niemcy też eksportują bardzo dużo tych nawozów zakazanych w Europie.
0: Te zakazane w Europie. Europie są w Europie w stosowaniu, są produkowane w Europie i sprzedawane do Ameryki Południowej. Między innymi przez firmy niemieckie. To jest cynizm. Ale w mięsie hormony wzrostu, wykorzystywane do szybszego wzrostu zwierząt. Hormony płciowe, które pomagają w rozrodzie zwierząt, które są niebezpieczne dla szczególnie młodych organizmów, młodych dziewcząt dojrzewających, no to nigdy nie powinno mieć miejsca. No.
1: Ale to znowu, to mamy teraz taki komunikat od rządu, to też, bo akurat czytałam ten wywiad dzisiaj, to pan minister Krajewski mówi, no cóż, zrobimy wszystko, żeby ta wołowina z hormonem wzrostu nie trafiała na europejskie rynki, ale może się tak wydarzyć, bo wiadomo, że nie da się wszystkiego skontrolować. I to jest...
0: Pani redaktor, mnie naprawdę ręce opadają. Ja rozumiem propagandę ministra PSL-u, chęć pokazania rolnikom, że coś robimy, między innymi ta skarga wymęczona, wymuszona, za późno, sumę, tak. Która już niczego, jak to jest, to już nie ma żadnego znaczenia, ta skarga, którą rząd polski złożył wtedy, kiedy trzeba było reagować. Wtedy reakcji nie było żadnej. Przypomnę, że można było jeszcze wpływać na kształt umowy do grudnia 2024 roku, czyli już rok ten rząd rządził, czyli opowiadanie o tym, że albo Wojciechowski, albo Czaputowicz, albo coś tam. To jest takie, jak złodziej pokazuje innych, łapaj złodzieja. To jest trochę tak. Wtedy może trzeba było bardziej zdecydowanie również ze strony polskiej występować, ale wtedy ta umowa nie wchodziła w życie. Weszła w życie teraz. I teraz trzeba było blokować, tworząc i mniejszość blokującą, to było realne. Nic takiego nie zostało wykonane, nic, podkreślam, nic. I teraz ta umowa, gdyby ta skarga, gdyby była wcześniej, to by nie dopuściła do wejścia w życie umowy handlowej od 1 maja. Tej skargi nie było. Umowa handlowa weszła, żywność toksyczna z Ameryki Południowej płynie i teraz wypowiedzi pana ministra Krajewskiego to jest taki krokodyle łzy, po prostu udawanie, że my teraz będziemy coś robić. Polska ma bardzo ograniczone możliwości kontroli żywności napływającej. Nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności, sanepid, weterynaria, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, są niedoinwestowane, są słabe, one nie są w stanie upilnować granicy ukraińskiej. Ale jest jeszcze jedno zjawisko. Ta żywność z Ameryki Południowej prawdopodobnie nie będzie wchodziła do polskich portów. Ona będzie wchodziła do portów Belgii, Holandii i Niemiec. Mhm. Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, może bliżej nas jeszcze Lubeka czy Rostock. I ona się rozpływa po Europie. A przykłady, o których media informują, każą mieć wątpliwość, czy w tym porcie zostanie to wszystko wychwycone. Te ogromne ilości, miliony ton towaru, tych przesyłek, nie będą wychwycone w porcie. I dopiero przecież kwestia hormonów, które były w mięsie wołowym, to dopiero jak się rozlazło to po Europie, to chyba Bułgarzy to znaleźli. Teraz również Grecy mówią o tym, że w mięsie drobiowym 80% było skażonych salmonellą, która przecież nie tylko powoduje roztrój żołądka, ale może prowadzić wprost do śmierci. I o tym wszystkim przecież informowano. Politycy europejscy byli głusi, bo dyktat niemiecki, bo pani von der Leyen dostała polecenie, że ma zrealizować to, czego Vaterland potrzebuje. Natomiast rząd polski, zamiast bardzo intensywnie w tym kierunku działać, stosował mimikrę, jeszcze zasłaniając się tym, że ale przecież my nie musimy nic robić, przecież ja pamiętam wypowiedzi pana ministra Krajewskiego, ba Kosiniaka-Kamysza, ba premiera Radka Sikorskiego, nic nie musimy robić, bo Parlament Europejski złożył skargę. I tu najbardziej na sztandary bohater pan europoseł Krzysztof Hetman. Człowiek, który się narobił, żeby to przekonać parlament, niewątpliwie, i ja mam szacunek do niego, tylko tam to nie jest żadna skarga, która by zastępowała skargę kraju członkowskiego. To była wniosek o opinię prawną do Trybunału Sprawiedliwości, czy przy procedowaniu umowy z Mercosurem zostały dopełnione wszystkie wymogi traktatów europejskich. I prawdopodobnie skarga polska powiela to samo, już mówiąc, że...
1: Ale może... Przepraszam, że przerwam, ale może to w ogóle nie o to chodzi, żeby ta skarga, no bo jeżeli coś, wielokrotnie o tym mówiliśmy, tak, jak jeżeli naprawdę byłaby wola polityczna, żeby to zablokować, to był czas na działania, były konkretne narzędzia. Jeżeli to się nie wydarzyło, to znaczy, że tej woli politycznej nie było, bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy rządzą, nie wiedzą, prawda, co i jak, nie potrafią połączyć kropek. A może teraz wystarczy, no powiedzieli, że złożyli skargę do TSUE i to wystarczy wyborcom, żeby uwierzyli, że jakieś działania były robione. i po prostu nie wygraliśmy z Unią. I tylko chodzi o pewnego rodzaju populizm.
0: Tak. To jest tak. Są jak zwykle dwie możliwości. Albo ci, którzy rządzą, są tak głupi, że nie rozumieją zagrożeń związanych z żywnością europejską, no to pytanie, po co rządzą? Albo doskonale wiedzą, bo te informacje również od naukowców, z laboratoriów docierały, a mimo to wyrazili zgodę na umowę Mercosur, czyli zachowali się w sposób cyniczny, zdradzając w pewnym sensie Europę i rolnictwo europejskie. Teraz, to ja jestem absolutnie o tym przekonany, to jest tylko i wyłącznie zasłona dymna. To jest takie próba, no, szczególnie ze strony PSL-u, który szoruje po dnie w sondażach. Na wsi nie ma czego szukać, chociaż aktywność wykazują ci wszyscy urzędnicy, a to są tysiące urzędników PSL-u obsadzonych w administracji rolnej. Na wszystkich możliwych spotkaniach walą po Wojciechowskim, po Czaputowiczu, po PiS-ie, a my przecież złożyliśmy skargę. Licząc na to, że ludzie mają niewielką wiedzę i rozumek nie za duży i że tego typu argumentacje przyjmą za dobrą monetę. Nie, ta skarga już niczego nie zmienia i to ma tylko i wyłącznie być elementem takiego, no, populistycznego czy propagandowego odzyskiwania chociaż części elektoratu. Ale może się jednak okazuje, że te naciski, to pokazywanie, to również przekonanie reszty społeczeństwa, bo do tej pory to często słyszałem taką argumentację, że chłopy nie chcą konkurencji, bo się przyzwyczaili do tego, że im jest dobrze, bo kasę dostają, bo mają tam drogie traktory, niskie ubezpieczenia społeczne i tak dalej, i tak dalej. Nie, dopiero jak społeczeństwo europejskie i może media również i wy informują o hormonach, o stymulatorach, o salmonelli, o paskudztwie, które będzie nam wszystkim szkodziło, to dopiero teraz komisja jakieś wyciąga wnioski. Nie wiadomo, jak zareaguje Brazylia, bo usłyszeliśmy zapowiedź, że od września produkty spożywcze z Brazylii nie będą importowane do Europy. Brazylia zresztą wcześniej, również przed podpisaniem umowy, przed 9 stycznia w Asunción podpisywała pani von der Leyen, ciesząc się jak dziecko, że wykonała to, co jej tam w Berlinie polecono, ale przecież było wcześniej wiadomo. Brazylijczycy powiedzieli, to samo Argentyna. My nie zamierzamy żadnych klauzul lustrzanych stosować. My nie chcemy takiego rolnictwa jak w Europie. Tam sobie róbcie, co chcecie. My mamy swoje rolnictwo. Na dodatek, to nie wy będziecie decydowali o tym, które firmy z naszych krajów będą mogły eksportować. To jest podstawowy sposób kontroli importu, że dajesz zgodę firmie konkretnej w kraju eksportującym. Nie, no, powiedzieli, my będziemy wybierać i komisja to zaakceptowała. Ba, dopuszczanie firm z Brazylii, sektor drobiarski, największy na świecie, to nie żadne firmy europejskie będą sprawdzały, czy te tam są spełnione wymogi sposobu uboju, sposobu przechowywania, patroszenia, chłodzenia i tak dalej, tylko to jakaś instytucja brazylijska ma to robić. Czyli o tym wszystkim było wcześniej wiadomo i dopiero, kiedy może konsumenci europejscy się wystraszyli, no to teraz jakieś ruchy dyscyplinujące Brazylię, ale jak się spodziewam, to Brazylia powie tak, ale to my wstrzymamy samochody z Niemiec i Unia Europejska szybciutko się zgodzi na ustępstwa wobec Brazylii.
1: Czyli potrzeba też jest, no, pewnych takich nacisków, może woli ludu po prostu Europejczyków.
0: To dotyczy bardzo wielu rzeczy. Nam się wydaje, że my nie mamy na nic wpływu. Politycy pro forma robią konsultacje. Przecież to jest, przepraszam mówiąc, po młodzieżowym pic na wodę. Te tak zwane opinie społeczne, ekscytują się tym organizacje społeczne. Są wywieszane na stronach internetowych. Są jakieś terminy zgłaszania uwag. Potem i tak politycy zrobią po swojemu, więc to też zniechęca ludzi do wyrażania swojej opinii. Ale może jednak, szczególnie przy pomocy rozsądnych mediów, jeżeli pewne sprawy nagłośnimy, jeżeli pokażemy, jak szkodliwe są, i ja bym chciał, żeby polska skarga dotycząca umowy nie powielała, że, bo my nie wiemy, czy rozdzielenie umowy na część ogólną i handlową było zgodnie z traktatami, czy niezgodnie, czy Parlament Europejski brał odpowiedni udział przy negocjacjach. Nie. Trzeba wykazać, jak ta żywność z Ameryki Południowej jest szkodliwa dla rolnictwa polskiego i europejskiego. Takie argumenty przedstawić, a takich argumentów jest dużo, no ale to musi być, jak to pani ładnie powiedziała, wola polityczna, a tutaj jest ściema polityczna, a nie wola polityczna.
1: To prawda. Jeszcze na zakończenie możemy chyba też apelować, aby Polacy wybierali produkty prosto od rolnika, aby wybierali produkty z oznaczeniami, które, że to są po prostu polskie produkty. A kiedy o tym mówimy, to dopytam, bo rozmawiałam z panem, który przekazał mi, że 20 groszy tyle dostaje za produkcję 1 kg ziemniaków. Jak to jest możliwe?
0: Jest możliwe i ludzie nie rozumieją, dlaczego jest droga żywność w mieście, w sklepach, a grosze, jakieś ochłapy, które trafiają dla rolników. Wszyscy mają swoje marże, naliczają, a najsłabszym ogniwem są rolnicy producenci. Owszem, też nie są, narażę się pewnie moim kolegom rolnikom, ale kiedy mówimy o organizowaniu się gospodarczym, o spółdzielczości, o tworzeniu jakichś podmiotów gospodarczych, które by wzmocniły pozycję rolnika, to wtedy jest najczęściej wzruszenie ramionami, a na zasadzie, a my sobie nie ufamy. Natomiast, żeby przynajmniej część polskiego rolnictwa uratować, nie wiem, czy się wszystko uda uratować, część rolnictwa przed tym zalaniem marnej jakości tanią żywnością zewnętrzną, i która zniszczy rynek, i wtedy już nie będzie żadnej taniej żywności, bo trzeba będzie akceptować wszystkie warunki importera. Jak nie masz swojego, to musisz zgodzić się na wszystko, co ten sprowadzający żywność będzie żądał, ale szansą jest przekierowanie części polskich produktów rolno-spożywczych na tak zwaną żywność wysokiej jakości i krótkie łańcuchy. To, o czym wy mówicie od dawna, jeżdżąc po Polsce, przekonując, to jest ogromne, ogromne bogactwo polskich kulinariów, polskich produktów spożywczych, które są zdecydowanie lepsze niż europejskie, a całkowicie to jest niebo a ziemia między tym, co jest w Europie, a w Ameryce Południowej. Szukać rolników, wykonać pewną pracę. Są aplikacje, są różnego rodzaju ułatwienia w internecie, można wyszukać. Ba, można tworzyć grupy zakupowe, na przykład, nie wiem, społeczność jakiejś kamienicy, czy wspólnoty mieszkaniowej, czy spółdzielni mieszkaniowej. Ustalamy, co potrzebujemy z produktów podstawowych i zwracamy się do odpowiednich rolników, przywozimy jednym transportem, potem podzielimy.
1: Również, wydaje się to takie proste.
0: Również rolnicy powinni się organizować do grup sprzedażowych i szukać tych odbiorców w mieście. To jest wielka praca, ale to jest ten nowoczesny patriotyzm. To jest to, co może Polskę ratować.
1: To jest wielka praca, ale to jest praca, która jest naprawdę opłacalna, bo mówimy o zdrowiu, o przyszłości i o tym, żeby nie zabrakło tej dobrej jakościowo żywności.
0: Ale to też mówimy o suwerenności Polski, o strategii, jak przetrwać w tym głupim czasie. To są wszystko elementy wpisujące się w ratowanie Polski. Natomiast czym się zajmuje świat polityki? Wzajemnym okładaniem się, czy kto wyjechał za granicę, przywalaniem sobie. Niech się publika tym ekscytuje, a sprawy zasadnicze, strategiczne leżą odłogiem.
1: Powiedział pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o wieś, o sprawy rolne, także były minister rolnictwa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego ulubionego Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
1: My również pozdrawiamy i dziękujemy. 16:34, Van Morrison pod numerem 5 na naszej liście.

0: It's a wonderful life. It's a wonderful life.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Boskie Buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
2: Ach, zjadłabym coś boskiego.
3: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
2: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:44 na zegarach. Wracamy do popołudnia w Radiu Wnet. Jeszcze wracamy do informacji, którą przekazało dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało też o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Czyli chodzi o to, że nasze myśliwce zostały poderwane, a polskie lotnictwo postawione w stan gotowości. A dlaczego? A drodzy Państwo, dlatego, że jest to efekt kolejnego zmasowanego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przeprowadzonego z użyciem dużej liczby dronów, czyli tych bezzałogowych statków powietrznych. To tyle, jeżeli chodzi o te nowe informacje dotyczące tego, co dzieje się nad polskim niebem. A my, drodzy Państwo, już za moment wrócimy do tematu związanego z polską żywnością i z tematem Mercosuru. Czy Polska będzie w stanie wyżywić swoich obywateli? To jedno z najważniejszych pytań o przyszłość naszego państwa. Polska wieś się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Rodzinne gospodarstwa, lokalne wspólnoty i bezpieczeństwo żywnościowe. Bo dziś rolnictwo to nie tylko sprawa rolników, to interes wszystkich Polaków. Ceny żywności, stabilność gospodarki i jakość tego, co trafia na nasze stoły. Jak wspierać rolników? Jak chronić polską ziemię i produkcję żywności? I jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Polska z natury. Rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa, eksperci, rolnicy i konkretne rozwiązania. No właśnie, drodzy Państwo, więc kontynuujemy ten temat. W studiu jest pan Adam Rejman, prezes Stowarzyszenia Wspólna Rola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Rozmawialiśmy dzisiaj m.in. o zablokowaniu eksportu czy też importu produktów z Brazylii. Rozmawialiśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tej żywności, ani jeżeli chodzi o jakość, ale nawet jeżeli chodzi o zagrożenie dla naszego zdrowia czy życia, bo te pierwsze partie chociażby drób salmonellą, tu mówimy chyba o zakorzeniu przeszło 80% tego, co trafiło do Europy. Wcześniej ta wołowina, prawda, z tymi hormonami wzrostu. Jak, jeżeli to jest tak, że my w europejskich portach nie jesteśmy w stanie kontrolować tej jakości, to gdzie konkretnie, jakie luki w systemie kontroli tutaj uważa pan za najgroźniejsze?
2: Znaczy, po pierwsze sobie trzeba powiedzieć, że te ruchy, które wykonuje chociażby Ministerstwo Rolnictwa w tym momencie pod kątem właśnie zwiększenia badania tych produktów, które przychodzą do nas spoza Unii Europejskiej, jest oczywiście ruchem, to są ruchy dobre, tak? I wskazane. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast z drugiej strony trzeba też sobie powiedzieć, że niezrozumiałe jest kompletnie, w jaki sposób to się dzieje, że produkty żywnościowe spoza Unii Europejskiej, które są wyprodukowane kompletnie niezgodnie ze standardami funkcjonującymi w Unii Europejskiej, są do tej Unii sprowadzane. Tutaj jest wiele aspektów i aspekt pierwszy to jest oczywiście jakość tej żywności i wpływ jej na konsumentów, a drugi aspekt to jest też aspekt rynkowy, gdzie po prostu naszych rolników się zmusza do produkowania drożej, a się ściąga spoza Unii Europejskiej tą żywność zdecydowanie taniej.
1: Jakie skutki społeczne, jakie skutki dla polskiej wsi może mieć ta umowa, ale nie tylko, bo mówimy też chyba i o ogromnej suszy, już 3/4 państwa jest dotknięte tą suszą, mówimy o skrajnie niskich cenach, jeżeli chodzi o ten hurt, o to, co producenci żywności dostają za swoje wyroby. Jakie to wszystko może mieć konsekwencje dla przyszłości wsi, ale w sumie tak naprawdę dla całego społeczeństwa, bo mówimy o ważnej gałęzi gospodarki.
2: Ja myślę, że no po pierwsze tutaj mamy zaburzenie mechanizmów rynkowych, tak? Po pierwsze się narzuca polskim rolnikom pewne systemy, które są droższe w wykonaniu po prostu i w produkcji niż to obowiązuje poza Unią Europejską i jednocześnie ściąga się tańsze produkty siłą rzeczy spoza Unii Europejskiej, co powoduje oczywiście to, że polski rolnik, polski producent ma problemy i to się może oczywiście skończyć też tym, że po prostu nasze rolnictwo zacznie padać, tak? A w konsekwencji będziemy skazani na import już produktów żywnościowych, co nas tak naprawdę zwiąże i nałoży nam pewne takie sidła, można powiedzieć, tak? Bo jeżeli nie będziemy mieli swojego bezpieczeństwa żywnościowego, to oczywiście będzie to dla nas problem. Natomiast jest też inny aspekt tej kwestii, o którym się nie mówi. Mianowicie taki, że ja jako Adam Rejman i jako też stowarzyszenie stoimy na stanowisku takim, że jest to teraz idealny moment, żeby pokazać konsumentom naszym polską żywność. Oni już wiedzą, że coś z tą żywnością spoza Unii Europejskiej jest nie tak. Więc w tym momencie właśnie chcemy im pokazywać co jest nie tak, dlaczego ta nasza żywność polska jest lepsza i w ten sposób wzmacniać jakby właśnie tą konsumpcję polskiej żywności wśród polskich konsumentów.
1: No właśnie, bo tutaj szansą jest, jak rozumiem, dobra jakościowo żywność i to może być przyszłość polskiego rolnictwa, polskich producentów, czyli to, żeby stawiać na jakość i ta jakość być może będzie w stanie konkurować nawet przy tak trudnych warunkach.
2: Tak, dokładnie tak. Tutaj właśnie jest sytuacja taka, że możemy w tym momencie pokazać konsumentom, że mamy żywność lepszej jakości, w której nie są używane środki chemiczne, które są standardowo użytkowane poza obszarem Unii Europejskiej. Te środki chemiczne zostały wycofane z użytkowania w obszarze Unii Europejskiej z jakichś powodów. To są powody zasadniczo właśnie jakiegoś negatywnego wpływu na konsumentów, także na producentów, także na środowisko. I problem polega na tym, że konsumenci nie są tego świadomi. Dla nich jakby wrażenie jest takie, że czy to jest, nie wiem, z Brazylii, czy to jest z Rosji, czy to jest skądkolwiek inąd, to jest to samo. To nie jest to samo i o tym musimy zacząć mówić.
1: I też przepraszam, że trochę wejdę w słowo, ale my już chyba jesteśmy jako konsumenci, no europejscy, może tak to nazwijmy, przyzwyczajeni, że jak coś już trafia na te półki sklepowe, to ono powinno być bezpieczne, że ono jest bezpieczne. A tu okazuje się, że to nie jest zero-jedynkowa opowieść.
2: No nie do końca właśnie tak jest, że okazuje się, że jak coś trafia na sklepowe półki, to tak naprawdę nie wiadomo skąd to pochodzi, bo to nie jest tylko kwestia sprzedaży produktów nieprzetworzonych, ale przede wszystkim produktów przetworzonych, gdzie firmy przetwórcze globalne mają swoje wielkie obszary upraw, tak, poza Unią Europejską i z tych obszarów te produkty ściągają, nie? To nie jest oczywiście też tak, że po zjedzeniu tego produktu spoza Unii Europejskiej od razu pojawią się jakieś pryszcze na twarzy. Natomiast ten negatywny wpływ jakiś jest, z jakiegoś względu te środki zostały wycofane i to już nie chodzi nawet o to, czy w tych produktach spożywczych są jakieś pozostałości tych środków, tak? Chodzi o to, że te produkty powstały przy ich użyciu. Jeżeli na przykład polski rolnik by się przyznał do tego, że wykorzystał jakieś środki chemiczne zakazane w Unii Europejskiej do wyprodukowania swoich produktów żywnościowych, to ten jego produkt by był zutylizowany jak narkotyki, został spalony, on się nie nadawałby nawet do spożycia przez zwierzęta, a nie tylko przez ludzi, tak? I to jest cały absurd tej sytuacji.
1: Czyli trzeba teraz głośno i wprost mówić i komunikować. Tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię konkurencji, albo może, że tu przede wszystkim chodzi o kwestię zdrowia. Zdrowia nas wszystkich, że to nie jest tak, że to rolnik się boi, bo nie będzie w stanie konkurować, bo te przepisy może są nierówne dla wszystkich, ale to jest ogromnym, ogromnym zagrożeniem. No i to widzimy, bo te pierwsze partie, które już trafiały, a mówimy dopiero o początku, prawda, to sobie możemy wyobrazić, co się będzie działo, kiedy już ta skala będzie... jakby kiedy cały ten proceder będzie wyskalowany.
2: Tak się okazuje, że no jakby te państwa, z których sprowadzamy te produkty spoza Unii Europejskiej, no kompletnie nie dbają o taką jakość, nie? I przede wszystkim
1: podstawy
2: jest zdrowotne, można
1: one
2: powiedzieć.
1: One nawet nie udają, bo przecież takie komunikaty są. To nie jest tak, że oni tutaj, minister Ardanowski przed chwilą mówił o tym, że przecież no Brazylia wprost, jakby rząd brazylijski wprost mówił o tym, że oni nie będą robić takiego rolnictwa jak w Unii Europejskiej.
2: Bo im się to nie opłaca. Oni wolą sprzedać po cenach jakby tańszych poza Unią Europejską, a Unia Europejska, jak się na nich otworzy, no to świetnie, no to bardzo chętnie sprzedadzą, bo sprzedadzą jeszcze drożej, ale oni nie zrobią takich systemów jakości, jakie są u nas potrzebne, wymagane. I jeszcze ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, nie wiem czy na koniec, ale w każdym razie w temacie bardzo ważną, taką, że my mamy świetne systemy jakości polskie, tak, przeznaczone i do produkcji roślinnej, i do wołowiny, i do wieprzowiny, gdzie te wymogi związane z produkcją w tym systemie jakości są wyższe jeszcze niż produkt konwencjonalny, niż taka standardowa uprawa czy hodowla w Unii Europejskiej, gdzie w przypadku na przykład integrowanej produkcji roślin dla roślin są zakazane niektóre środki chemiczne, które standardowo w Unii Europejskiej mogą być wykorzystywane, a w tej integrowanej już nie. I o tym musimy mówić. Te systemy jakości są takim naszym, można powiedzieć, czymś, od czego możemy budować tą polską żywność. I na tym powinniśmy jakby się opierać, nie?
1: No właśnie, to jeszcze teraz tak, spójrzmy trochę na taką warstwę komunikatów, które docierają obecnie do społeczeństwa, no bo mamy skargę złożoną do TSUE i dzisiaj już rząd mówi, komunikuje, że to jest, idziemy na starcie, to jest walka z Komisją Europejską, będziemy bronić polskiego rolnictwa. jedna strona mówi, no zupełnie po czasie, bo były ku temu narzędzia, była przestrzeń, żeby to robić, nie zrobiliśmy nic, a teraz to już tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, a może to jest tak, że to wystarczy i takie deklaracje i będzie wybaczone to. I to trzeba, nie mówię tylko o jednym rządzie, bo to także za czasów Prawa i Sprawiedliwości te umowy też już były negocjowane, też mieliśmy swojego komisarza do spraw europejskich. To co, to społeczeństwo tak wybaczy takie błędy, to będzie politycznie to może zostać rozegrane w ten sposób, że wystarczyło złożyć teraz to do TSUE i mamy taką kartę, możemy mówić, że zrobiliśmy ile się dało.
2: Ja myślę, panie redaktor, że to są takie troszeczkę rozgrywki polityczne i tak naprawdę nie w tym tkwi clue tematu. Clue tematu tkwi w tym, żeby konsument nie chciał tych produktów jeść. Jak on ich nie będzie chciał jeść, to nie będziemy ich sprowadzać. A żeby on nie chciał jeść, to on musi wiedzieć, co w nich jest i że to nie jest kompletnie taki produkt, jaki może dostać z terenu Unii Europejskiej czy z Polski, a zwłaszcza w polskich systemach jakości. I to jest klucz tematu, a o tym się nie mówi. Mhm. Natomiast my jako stowarzyszenie właśnie chcemy o tym mówić, bo to jest dla nas rzecz najważniejsza.
1: Tylko trochę, no właśnie, tylko pytanie w takim razie, bo teraz tak, no jest grupa konsumentów, która jest świadoma, wie, że żywność to jest jakby, prawda, holistycznie patrząc, jest to bardzo ważna część składowa całego naszego samopoczucia, zdrowia, no ale jest też zdecydowanie większa grupa konsumentów, która wybierze produkt tańszy, która już nawet pewnie by chciała, bo każdemu gdzieś tam zdrowie bliskich czy zdrowie dzieci leży na sercu, ale po prostu no, nie ma środków, musi wybierać tańszą, często gorszej jakości żywność. To jak przekonać tych ludzi?
2: No i tu jest teraz właśnie kolejne clue tematu, takie, że te systemy jakości polskie, typu właśnie integrowana produkcja czy system QMP dla wołowiny, to są systemy jakości, które budują żywność lepszą jakościowo, ale ona może być dostępna dokładnie w tej samej cenie jak żywność konwencjonalna, taka wyprodukowana standardowo w Unii Europejskiej. Tak? Oczywiście jakbyśmy chcieli jeszcze tańszą żywność, no to możemy jeść to, co spoza tej Unii Europejskiej do nas wpływa, ale to po prostu byśmy musieli wtedy zmodyfikować wszystko i też dać polskim rolnikom możliwość produkcji tak, jak produkuje się poza Unią Europejską. Jak ktoś chce takie rzeczy jeść, to niech je, owszem. Natomiast właśnie kwestia polega na tym, że możemy wyprodukować coś jeszcze lepszego jakościowo, a w tej samej cenie jak produkt konwencjonalny. Te systemy polskiej jakości są takie, że to jest coś pośredniego pomiędzy zwykłym produktem konwencjonalnym a ekologią, ale kompletnie nie mają tej ceny ekologicznej, a są lepsze niż konwencjonalne i mogą być w tej samej cenie i do tego też dążymy, już podejmując konkretne kroki, o których nie będę jeszcze mówił, ale być może za parę miesięcy
1: może
2: powiem.
1: Może pan coś zdradzi.
2: Nie powiem.
1: Nie? Nie. Nie i koniec.
2: Nie, no powiemy, dobrze, jak coś zbudujemy, to powiemy. Ale nie, to powiem o jednej rzeczy, bo na przykład jest budowane przez firmy przetwórcze wołowiny zbudowany taki projekt, gdzie te firmy przetwórcze się zbierają i wchodzą z produktem polska wołowina, gdzie ten produkt polska wołowina będzie właśnie oparty na systemie QMP, systemie jakości polskim, dającym jeszcze lepszą jakość jakby tej żywności niż standardowo produkowanej, więc takie rzeczy się dzieją. Tutaj Jacek Zarzecki jest jakby organizatorem tego wszystkiego i dla niego wielki hołd i tutaj mam nadzieję, że też będziemy mieli okazję do współpracy i działania razem na tym polu właśnie systemów jakości polskich.
1: No właśnie, ostatnio rozmawiałam z przedstawicielami Fundacji Polska z Natury, którzy współpracują między innymi z kołami gospodyń wiejskich, mówią o tym skręcaniu łańcuchów dostaw i to robią, a z perspektywy rolników, też tych wielkotowarowych, bo Stowarzyszenie Wspólna Rola też jakby tutaj bierze pod pewien, nie wiem, czy parasol ochronny, czy stara się zbudować taką przestrzeń, żeby ci rolnicy zawalczyli o swoje interesy. To się dzieje, jest jakaś zmiana jakościowa, jeżeli oni rozumieją, że trzeba inaczej i muszą mówić jednym głosem i walczyć o swoje interesy?
2: Ja po pierwsze muszę stanowczo zaprotestować, tak? My w ogóle już wychodzimy troszeczkę z tego takiego narzuconej nam narracji troszeczkę, bo się nazwaliśmy Stowarzyszenie Rolników Towarowych, a teraz już zmieniliśmy nazwę, tylko ona nie jest jeszcze zarejestrowana w KRS-ie, na Stowarzyszenie Rolników Produkcyjnych, bo nam nie chodzi o obronę tych wielkotowarowych producentów, tak? Tylko nam chodzi o obronę rolników, którzy żyją z produkcji żywności, którzy sprzedają i z tego się utrzymują. Tak?
1: Problem i pytanie jest szerszy, tak. Bo to i producenci mniejsi, i więksi, no oni wszyscy walczą o przetrwanie dzisiaj.
2: Natomiast jest w związku z tym, że mamy taką sytuację w rolnictwie, jaką mamy i taką opłacalność, jaką mamy, jest coraz większe zrozumienie i dlatego, że trzeba się po pierwsze łączyć w większe stowarzyszenie, w spółdzielnie także, tak? Jest zrozumienie dla kierunku właśnie wchodzenia w krótkie łańcuchy dostaw, przetwarzanie tych produktów rolnych na poziomie już rolnika i rolnicy zaczynają rozumieć, że to już nie jest tylko kwestia towarowej produkcji i produkcji na jak największym poziomie jakby plonu z hektara, bo to nie daje pieniędzy, tylko zaczyna dawać pieniądze, czy jest perspektywa na to, że da pieniądze właśnie produkcja jakościowa, być może troszeczkę z mniejszym plonem z hektara, ale na pewno z lepszymi parametrami i zdrowsza.
1: I tym się zajmuje Stowarzyszenie Wspólna Rola, a my, drodzy Państwo, gościliśmy prezesa tego stowarzyszenia. Pan Adam Rejman był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Za minutkę godzina 17, drodzy Państwo, a my jeszcze później porozmawiamy, no właśnie, na kilka ważnych tematów, to też po serwisie watykańskim, tuż po godzinie pewnie 17.05, 17.10. Do usłyszenia za momencik.
0: Czy Polska będzie w stanie wyżywić swoich obywateli? To jedno z najważniejszych pytań o przyszłość naszego państwa. Polska wieś się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Rodzinne gospodarstwa, lokalne wspólnoty i bezpieczeństwo żywnościowe. Bo dziś rolnictwo to nie tylko sprawa rolników, to interes wszystkich Polaków. Ceny żywności, stabilność gospodarki i jakość tego, co trafia na nasze stoły. Jak wspierać rolników? Jak chronić polską ziemię i produkcję żywności? I jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Polska z natury. Rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa, eksperci, rolnicy i konkretne rozwiązania.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akczy. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, wszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
5: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II i z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
4: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
5: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzą danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem syna.
4: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich Was błogosławię.
4: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
6: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ksiądz Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej, czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: No i jesteśmy na 17 piętrze. To jest cykl opowieści o różnych komnatach w Radio Wnet na 17 piętrze. I to jest pokój pod tytułem 17 muzeów. Konrad Mędrzecki będzie Państwa prowadził. Wchodzimy do pierwszego muzeum. To jest Muzeum Capodimonte w Neapolu. Najłatwiej dojechać tam autobusem numer 168 z muzeum, na przykład spod Muzeum Archeologicznego. Jedzie się 15 minut, jedzie się taką serpentyną niesamowitą, wspaniale się jedzie na taką piękną górę. Na tej górze jest pałac. Pałac też się nazywa Capodimonte i góra się nazywa Capodimonte i tam jest jedno z najwspanialszych muzeów we Włoszech. Powstało w XIX wieku, już zaczęło zręby powstać w XVIII wieku i tam są naprawdę absolutne dzieła sztuki, nieprawdopodobne zupełnie. Jak wchodzimy, to za chwilę zobaczymy, mili Państwo, wspaniały portret, można powiedzieć, świętego Ludwika z 1317 roku, proszę Państwa. Przybył on San Lorenzo Maggiore, wspaniały portret, złoto, kapie, anioły koronują świętego Ludwika, cudowne, liliowe obramowanie, niesamowita historia. To jest pierwsza rzecz. No, opowiem o kilku, może kilkunastu takich obiektach, które tam wspaniale, że tak powiem, się prezentują. Między innymi jest tam Masaccia, ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie, proszę Państwa, Masaccia, które jest nieprawdopodobne zupełnie z taką postacią Marii Magdaleny, która ma takie rozłożone ręce, jest w czerwonej szacie. Nieprawdopodobny zupełnie obraz. Jest też tam, proszę Państwa, cudowny, rewelacyjny obraz świętego Hieronima z lwem, który trzyma łapkę taką wyciągniętą do świętego Hieronima i sobie, proszę Państwa, ogląda tą łapkę i leczy lwa, a namalował ten, proszę Państwa, ten obraz Colan Antonio, Andrea Mantegna, kolejny wielki malarz włoski, jeden z najwybitniejszych malarzy włoskich i tam znajduje się w Muzeum Capodimonte portret Francesco Gonzaghi z 1460-62 roku, tak jest ta data powstania opisana, więc może nie bardzo dokładnie, ale może on malował go dwa razy. Jest oczywiście też Giovanni Bellini, kolejny wspaniały włoski artysta, jest Przemienienie Chrystusa na górze Tabor. Krajobraz cudowny i cudowne ujęcie postaci świętych, którzy się budzą w tym momencie, kiedy następuje przemiana Chrystusa. Mamy też Rafaela, portret kardynała Alessandro Farnese. No i jeden z moich ulubionych tam obrazów, proszę Państwa, Lorenzo Lotto. Trochę mniej znany malarz, ale absolutnie genialny i portret Bernardo de Rossiego. Przypominam, że Lorenzo Lotto to był jeden z ulubionych malarzy Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Świetny na tle takiej zielonej draperii, oczy wpatrzone w nas, proszę Państwa, kardynał Rossi trzyma dokument w lewej dłoni, gdzie widzimy piękny sygnet, złoty sygnet. Jest portret Sebastiano del Piombo, namalował obraz Klemensa VII, papieża, też wspaniały portret. No i oczywiście creme de la creme, czyli Tycjan. Tycjan, między innymi Zwiastowanie, ale też ten nieprawdopodobny obraz Danae, która właśnie, na którą spływa złoty deszcz obok anioł. Nieprawdopodobna w ogóle wycieczka, proszę Państwa, do tego muzeum. Annibale Caracci, Wybór Herkulesa znajduje się na tych ścianach, także Pieta wspaniała. No i na koniec powiem o ostatnim obrazie. No to oczywiście to jest tylko, proszę Państwa, taki wyimek z tego, co tam można zobaczyć, ale Giovanni Lanfranco i Niebowstąpienie Marii Magdaleny to jest nieprawdopodobne, zupełnie nieprawdopodobne. To jest jeden z najwspanialszych obrazów, jakie... No, stałem przed tym obrazem bardzo długo. Bardzo długo Maria Magdalena unosi się w powietrzu nad krajobrazem. Są góry, jeziora, I to wszystko na takim, no i takim ciemnym, bym powiedział, anturażu. Zielone wzgórza, niebieskie plamy jezior, no i chmury. Chmury, ciemne chmury, ale Maria Magdalena z uniesionymi w górę oczyma, z rozłożonymi rękoma, jakby w objęciach anioła, unosi się do nieba. Mili Państwo, no to tyle. Powiem, bardzo zachęcam, przypominam, autobus 168, jedziemy sobie, proszę Państwa, na wspaniałe wzgórze Capodimonte z Muzeum Archeologicznego. Mniej więcej kosztuje 1 euro, tak mniej więcej bilet, jak pamiętam, to już jakiś czas temu było to, ale to coś takiego. Mniej więcej za euro można dojechać i się, że tak powiem, zachwycić. Na koniec jeszcze Państwu powiem o jednym obrazie, który no jakby dowodzi tego, jak ta sztuka współczesna jest, że tak powiem, jest na przykład Andy Warhola Wezuwiusz. No Wezuwiusz oczywiście kojarzy się z Neapolem. Jest taki kolorowy, że tak powiem, obrazek Wezuwiusza i to dowodzi, że sztuka dawna moim zdaniem oczywiście jest sztuką, że tak powiem, wyższych lotów niż to, co prezentował na przykład Andy Warhol. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do Muzeum Capodimonte w Neapolu.
0: 17 piętro.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17.15, popołudnie w Radiu Wnet trwa. I teraz, drodzy Państwo, bardzo ważna rozmowa przed nami. Wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła pani Stanisława Celińska, jedna z takich najbardziej charakterystycznych, najwybitniejszych polskich aktorek, ale też artystka przez wielkie A, która przez całe życie i zachwycała właśnie taką autentycznością, wrażliwością, ale też niezwykłą siłą, bo to życie nie było usłane różami. Dla wielu widzów była kimś znacznie więcej niż tylko aktorką. Była symbolem takiej odwagi, szczerości, ale też wielkiego serca, po prostu człowieczeństwa. A dzisiaj, drodzy Państwo, wspomnijmy ją razem z osobą, która miała okazję poznać panią Stanisławę Celińską blisko. Naszym gościem jest pani Karolina Prewencka, to autorka wywiadu Rzeki, czy też współautorka książki Stanisława Celińska, Niejedno przeszłam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, tak. Może najpierw odniosę się do pani tego doświadczenia i wczoraj ta bardzo smutna wiadomość. Jak pani przyjęła informację o śmierci pani Stanisławy Celińskiej? Jaką pani pierwszą myśl miała w sercu, w głowie?
2: Przede wszystkim wielki smutek. Zżyłyśmy się dzięki książce, ale nie tylko.

0: kiedy ją skończyłyśmy, kiedy już książka była wydana, Stasia tak serdecznie uśmiechnęła się do mnie i powiedziała: Karolinko, teraz dopiero zaczniemy się przyjaźnić. I naprawdę trudno mi opanować wzruszenie w tym momencie. Postaram się.
1: To proszę, to jest wszystko naturalne.
0: Wielki smutek, tak, to przede wszystkim.
1: Wielki smutek, taki smutek, który no myślę ogarnął wczoraj całą Polskę, bo to faktycznie aktorka, która no jest, była znana wielu pokoleniom tak naprawdę, bo przecież tyle lat na scenie, tyle lat towarzyszyła nam też jako aktorka filmowa, ale właśnie to coś więcej, to znaczy ogromna szczerość i też to, że pani Stanisława dzieliła się takim prawdziwym bólem i tymi trudami, które przezwyciężała w życiu. Myślę, że może też warto w kilku słowach tutaj powiedzieć, też pewnie wywiad rzekę, zachęcamy do tego, aby przeczytać. Ja sama sięgnę po tę książkę, ale to było też trudne życie, prawda?
0: Tak, bardzo trudne życie, do którego Stasia mnie zaprosiła od progu, od pierwszego spojrzenia, od pierwszego wymienienia zdań, bo pamiętam tak symbolicznie, że była to zima i nie wiedziałam, co mam zrobić, czy mam ściągnąć buty, czy zostać w tych butach i wyczyścić. Stasia wyczuła to moje takie zastanowienie i momentalnie podała mi różowe, pamiętam, bambosze, chyba miały jakiś wzór, może to był wzór typu białe króliczki, no jakieś bardzo wesołe kapcie, w które wskoczyłam i tak równie miękko wskoczyłam w jej życie. Ona była bardzo otwarta na moje pytania. W momencie, kiedy ustaliłyśmy sobie, po co jest ta książka i tym czymś, co stało się sercem naszej książki, było danie świadectwa przez Stasię. Stasia w jednym z rozdziałów, jednym z pierwszych, powiedziała o swoim uzależnieniu, a zwłaszcza o wyjściu z uzależnienia, jak tego dokonała i jak jest wierna trzeźwości, jak sobie z tym radzi. Powiedziała, że jest to słowo skierowane do wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami, niekoniecznie z uzależnieniami, ale mają trudne życie. Chciała dać tym świadectwem siłę innym, że w każdej chwili swojego życia możesz je zacząć na nowo. Możesz na nowo oddychać swobodniej, podziwiać świat, zobaczyć jego kolory. Także przede wszystkim to życie trudne, o którym pani mówi, można przekuć na coś dobrego. Tym bardzo przekonywała swoich słuchaczy, odbiorców, podnosiła ich na duchu po koncertach, zwłaszcza to ostatni etap życia Stasi. Te odwiedziny w tysiącach dosłownie miasteczek w Polsce z koncertami, po których zawsze miała zarezerwowany czas dla ludzi i opowiadałam potem, zresztą nie tylko mi, to było powszechnie znane, że ludzie przychodzili do niej ze swoimi problemami, a ona może nie tyle im radziła, co mówiła: jesteś piękny, silny, wielki, uwierz w siebie, zobacz, ja też dałam radę. Była takim żywym świadectwem wychodzenia z trudności.
1: No właśnie, i chyba takim też nietypowym połączeniem, bo zaczęliśmy od tego, że tak kojarzyła się wielu Polakom, też takie, no słyszeliśmy tutaj u nas rozmowy radiowe, że z jednej strony wielka wrażliwość i też tak często jest, prawda, że te osoby naprawdę o bardzo takim delikatnym, właśnie wrażliwym sercu, wrażliwej duszy, one często borykają się z różnymi, z różnego rodzaju nałogami, no bo właśnie być może są zbyt dobre albo zbyt wrażliwe na to, aby cały trud czy całe zło, które spotykają na drodze, znieść, a z drugiej strony o tej ogromnej sile, bo tu jednak udana walka, zwycięstwo i wyjście z tego nałogu, a potem też praca i pomoc innym, to też jest ogromne brzemię. I pytanie, czy czego w sobie miała więcej pani Stanisława Celińska, tej siły czy więcej tej wrażliwości?
0: Myślę, że była obdarowana i tym w równych częściach. ta wrażliwość niosła ją jako artystkę i człowieka, i tak samo siła niosła ją jako artystkę i człowieka przez całe życie. Wiedziała, że nie może za bardzo poddawać się wrażliwości, bo ma coś do przekazania ze sceny, ale też w życiu, w codziennych sytuacjach. Ona była jakby takim medium między jakąś metafizyczną strefą wręcz, a tą naszą codziennością. Naprawdę jej wrażliwość była szczególna i jej siła była szczególna, ale to się równoważyło.
1: No właśnie, to się równoważyło, a może był taki moment jakiegoś zaskoczenia tego, że czegoś takiego nietypowego, czego pani się nie spodziewała w trakcie tych długich spotkań, tych długich rozmów i pisania książki.
0: Na przykład nie spodziewałam się tego, że zgodzi się wyruszyć do mojego rodzinnego miasteczka. Ja pochodzę z miejscowości Lubranic na Kujawach. Jest to mała miejscowość, gdzie żyje około 3000 ludzi. Ja tam się wychowałam, tam skończyłam liceum i Stasia, kiedy jej zaproponowałam, że może odwiedzimy moje strony, bardzo chętnie się zorganizowała i to mnie zaskoczyło, bo w sumie nie spodziewałam się, a jeszcze bardziej nie spodziewałam się, jak bardzo obdaruję mieszkańców mojego miasteczka, bo spotkań takich dużych chyba były 3 w bibliotece, w liceum i w... Tak, to był Dom Kultury, a takich mniejszych spotkań w domach z ludźmi znów było ileś u mojej mamy, u moich teściów. Pamiętam, że mój nieżyjący już teść, członek zespołu ludowego, podarował jej organki. Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Jestem pewna, no wiem, że bardzo dużo tak zwanych zwykłych ludzi podarowało Stasi jakieś drobne przedmioty, liściki, swoje wiersze. W ten sposób każdy chciał wyrazić szacunek i taką miłość do niej.
1: No właśnie.
0: No ona dawała to ludziom. Właśnie szacunek i miłość, bo każdy był dla niej ważny. Miała niesamowity dar słuchania. Wyrażała to oczyma, takim przechyleniem głowy, potem przytuleniem.
1: A czy miała taką świadomość jak, no właśnie, jak ważną, ale też ukochaną, bo tutaj pani już kilkukrotnie to podkreśliła, jak ważną, jak ukochaną postacią była dla, no tak naprawdę dla kilku pokoleń Polaków.
0: Przepraszam, ale nie usłyszałam.
1: Czy pani Stanisława miała taką świadomość, miała jakby zdawała sobie z tego sprawę, jak wielkie wrażenie, tak jak duże było jej oddziaływanie tak naprawdę na kilka pokoleń Polaków, czyli jak była ważna po prostu dla wielu osób?
0: Na pewno miała, ale nie robiła z tego jakiegoś pomnika dla siebie. Nie budowała sobie pomnika. Znaczy ona bardzo często mówiła, o, jestem dobrem narodowym, ale to jest takie dobro narodowe, które właśnie schodzi z pomnika i zbliża się do codzienności, do zwykłych ludzi. Potrafiła z tego żartować, jak bardzo ludzie są w nią zasłuchani i wpatrzeni. Oczywiście z taką serdecznością żartowała. Także była w pełni świadoma swoich osiągnięć teatralnych, filmowych, scenicznych, no ale to nie było dla niej powodem, żeby inaczej się zachowywać, używać jakichś wielkich słów. No, dystansu w kontaktach z nią nie było żadnego i każdy to może potwierdzić, kto spotkał się z nią w jakiejś tak zwanej prowincjonalnej bibliotece czy na koncercie w jakiejś małej miejscowości.
1: I wspaniale, że pani też miała taką okazję, aby poznać bliżej, ale też, że teraz my mamy książkę, ten wywiad Rzekę, także zachęcam państwa, warto sięgnąć, jeszcze pewnie poznać kilka takich szczegółów, które być może nie są w takim ogólnym obiegu. A ja bardzo pani Karolino dziękuję, że podzieliła się pani z nami tym wspomnieniem. Pani Karolina Prewencka, autorka wywiadów Rzek, biografii, współautorka książki Stanisława Celińska, Niejedno przeszłam. Była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 17:26. Tomasz Rosłoń zrealizował Rosłoń, oczywiście, że tak, zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Ksenia Parmańczuk zadba o to, aby te rozmowy pojawiły się między innymi na naszym YouTubie. Też zachęcam, abyście wchodzili Państwo na portal wnet.fm. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, a zostawiam Państwa z obfitością pani Stanisławy Celińskiej.

0: Limes Inferior, rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam w Limes Inferior, kolejnej audycji, która przybliża nam, wyjaśnia, w jaki sposób działa cyfryzacja, wszystkie te zjawiska, z których korzystamy, ale również jak funkcjonują ci, którzy budują tą cyfrową nowoczesność. Mieliśmy w naszym studio gości firmy kwantowe, mieliśmy firmy półprzewodnikowe, dzisiaj mamy firmę fotoniczną, kwantową, półprzewodnikową i zarazem czempiona. Bardzo serdecznie witam Adama Piotrowskiego, prezesa Vigo Photonics.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No, Vigo Photonics to jest taka powiedzmy legenda. Jest to globalny absolutnie lider w pewnej niszy. Niszy, a to jest bardzo istotna nisza. Takich detektorów podczerwieni, niechłodzonych, jest to specjalna kategoria, ale tych jakby dróg czy ścieżek się otwiera znacznie, znacznie więcej. W zasadzie całą historię długą, bo od końca lat 80. Vigo Systems można porównać do takiej wyprawy na wspinaczkę i wyszukanie sobie w tej trudnej skale własnej, ciekawej drogi. Także ta historia zaczyna się od profesora Józefa Piotrowskiego, seniora, taty obecnego prezesa Vigo, od badań i stworzenia detektora, który działałby podczerwieni, który działałby w temperaturze pokojowej, ale takich punktów przełomowych było więcej, czy takich technologii. Były też pomysły biznesowe, które się znakomicie sprawiły. No a taką do szerokiej publiczności, na pewno do państwa też było, docierały takie wiadomości o polskiej firmie, która umieściła na przykład swój detektor w łaziku marsjańskim. To był 2012 rok. Curiosity, potem była misja ExoMars, a ostatnia misja Artemis także nie obyła się bez urządzeń dostarczanych przez Vigo. To, żeby tak zacząć, panie prezesie, panie Adamie, w jaki sposób to się stało, że firma zożarowa regularnie współpracuje z NASA, lata w kosmos i rozwija wielkie plany takie związane z ekspansją, ale też tworzeniem pewnego szkieletu, podstaw dla przemysłu półprzewodnikowego, fotonicznego w Polsce.
2: Tak, historia długa. Tak naprawdę początek to jest 69 rok, kiedy tata zaczyna wchodzić w temat detekcji podczerwieni i szukać metody do tego, żeby udostępnić ją dla każdego, do każdej możliwej aplikacji, żeby umożliwić detekowanie temperatury zdalnie, czy badania jakości powietrza, w ogóle analizy chemicznej otoczenia. I on to zaczął od po prostu poszukiwania właściwych materiałów, doboru zespołu, współpracy z różnymi ludźmi, też międzynarodowe wyjazdy wtedy do Jugosławii i stworzenie wspólnej technologii do wytwarzania już wybranego wcześniej materiału. Takie kroki, teraz to bardziej odważne, żeby najpierw z cieczy, potem z gazów wytworzyć półprzewodnik, potem zrobić go w wersji takiej półprzemysłowej, w końcu transformacja na już maszyny, na które nas było stać, bo już pierwszy milion zarobiliśmy i mogliśmy inwestować w urządzenia zakupione z zagranicy. To tak naprawdę cała duża historia, którą przeżyliśmy. I dopiero ten moment takiego fajnego skalowania to są lata 2000. Wcześniej, tak naprawdę kilkadziesiąt lat, jest to takiego dochodzenia eksperymentalnego i poszukiwania właściwych rozwiązań. Cały czas w otoczeniu konkurencyjnym, cały czas na froncie, no bo nawet w latach 80. tata dostarczał detektory do najlepszych laboratoriów na świecie, do MIT, do Harvardu, do laboratoriów Los Alamos, tam gdzie badania nad bronią atomową i energią atomową, także jeszcze w czasach żelaznej kurtyny ten eksport technologii się odbywał. czasem trudniej było dostać z powrotem na dodanie elektroniki czy jakiegoś innego elementu ze Stanów Zjednoczonych do Polski tego elementu, bo tam często ten lurek kadmowo-rtęciowy, który był naszą bazą, był materiałem tajnym.
1: Telurek kadmowo-rtęciowy.
2: Tak, taki związek wybrał tata spośród kilkudziesięciu różnych technologii, które rozpatrywał przez lata 70., szukając tego najlepszego materiału, który pochłonie promieniowanie, ale jednocześnie nie doda własnych szumów, nie spowoduje, że materiał będzie zaburzał poprzez interakcję z ciepła, z tym kryształami, które są w środku i będzie dodawał własny szum. To jest to, z czym cały czas walczymy, czyli spowodowanie, żebyśmy odebrali ten sygnał i z niego wyciągnęli jak najwięcej informacji.
1: Proszę nam przybliżyć jeszcze wobec tego tak skrótowo, encyklopedycznie, fotonika, optoelektronika, te domeny, w których jest obecne WIGO i może jeszcze to księstwo detektorów podczerwieni w tym średnim paśmie i jeszcze niechłodzonych. Co to są za klasy, co to za kategorie, ale rzeczywiście fotonika, czymże jest?
2: Tak, no kiedy mówimy o interakcji światła z otoczeniem, no to mówimy o całej fotonice. Tam, gdzie chcemy wygenerować odpowiednio te kwanty światła, czyli fotony, no to powstają takie rozwiązania jak lasery, diody świecące, czasami źródła termiczne o bardzo specyficznych parametrach. Potem określona optyka, która przetwarza te promieniowanie, wiązki, skupia je, czy przesyła na większe odległości, ale tutaj też chodzą światła, to wody, tutaj też wchodzą różnego rodzaju elementy rozpraszające, tak jak pryzmaty, czy siatki dyfrakcyjne. No i po drugiej stronie są detektory, elementy, które przetworzą te fotony znowu na jakiś sygnał dla nas użyteczny, sygnał elektroniczny. I kiedy już ten sygnał elektroniczny mamy, tworzy się cały system optoelektroniczny po to, żeby człowiek mógł zwizualizować obraz na przykład z kamery widzialnej, odpowiadającej naszym zdolnościom widzenia oczami, ale również obraz z kamery podczerwonej, czyli tam, gdzie widzimy już niewidoczne. W systemach bezpieczeństwa przemysłowego, w kamerach są takie niewidoczne oświetlacze i w nocy są w stanie również bez... Człowiek widzi ciemność, a kamera widzi oświetlony obszar. Natomiast w lesie żołnierz będzie widział gorące obiekty. Każde ciało, które jest w temperaturze powyżej zera bezwzględnego, emituje trochę poczerwieni. I my, widząc różnice, widząc przychodzące te fotony w zakresie podczerwonym, czyli wykraczającym poza zakres promieniowania czerwonego, no to niosą informacje właśnie o temperaturze wszystkiego, co nas otacza. Jakby jakiś gorący element elektroniczny będzie w podczerwieni świecił mocniej niż sąsiadający obok płaski plastik. Czołg rozpalony gdzieś tam w czołgu, w lesie, no to to jest cel widoczny na systemach naprowadzania rakiet czy na systemach obserwacyjnych. Także to jest jedno zastosowanie, czyli ten pomiar temperatury za pomocą fotoniki. Inne zastosowanie to może być detekcja składu chemicznego otaczającego nas świata.
1: Na Marsa poleciał detektor metanu.
2: I tam właśnie to jest detektor metanu, czyli CH4. Jeden atom węgla, cztery atomy wodoru. Tak? I każdy z nich jest połączony i zaczyna wibrować te atomy przez to, że są, mają określone wiązania, to tak wibrują w określonej częstotliwości. Tak się składa, że jeżeli zaświeci się na to światłem, to ta częstotliwość będzie reagować lepiej na jeden kolor, a gorzej na inny. I dzięki temu możemy zaobserwować coś, co nazywa się absorpcją, czyli pochłanianiem światła na cząsteczkach metanu. I dzięki temu, jeżeli tu jest z jednej strony źródło, z drugiej strony jest detektor, a w środku znajduje się metan, nie każdy promień dotrze do detektora. Na tej podstawie możemy określić, tak w tej objętości był metan. Jeżeli odpowiednio to skalibrujemy, zawęzimy kolory, które chcemy obserwować, będziemy mieli idealny czujnik składu chemicznego atmosfery między detektorem a laserem. Także to jest tak zadziałał detektor na Marsie. Tak działa wiele detektorów, które używamy na kominach, elektrowni, elektrociepłowni, gdzie takich kolorów analizujemy kilkadziesiąt i dzięki temu możemy rozpoznać na przykład 60 różnych związków chemicznych emitowanych przez elektrownię do atmosfery. To jest takie zastosowanie. I fotonika ma jeszcze wiele takich innych zastosowań związanych z transmisją danych między detektorem a laserem poprzez światłowód, ale też w wolnej przestrzeni. Kiedyś świeciło się latarkami i nadawało morsem, to na podobnej zasadzie można komunikować się w światłowodzie albo kodując jeszcze bardziej sygnał, komunikować między urządzeniami. W tej chwili trwa rewolucja w data centers do tego, żeby procesory między sobą czy karty graficzne NVIDIA już komunikowały się właśnie za pomocą światła i jak najszybciej przekazywały tą informację związaną z tymi wszystkimi danymi modeli językowych.
1: Proszę jeszcze, tak dobitnie, mnie się wydawało, że tych wyróżników jest kilka, które stoją za sukcesem WIGO, bo pan prezes bardzo tak skromnie, oszczędnie o tym opowiada, ale za chwilę jeszcze do tego dojdziemy, do tej ekspansji międzynarodowej, do tej pewnej dominacji w tej niszy, którą uzyskała polska firma. Te wyróżniki, tak historycznie mnie się wydaje, tak taka technologia takiej imersji optycznej, czyli połączenia z detektorem, prawda, soczewki. Tak.
2: I mamy rzeczywiście kilka takich rozwiązań. Ta nazwa to systemem jakby zintegrowanych funkcji w jednym chipie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej usprawnić tą możliwość detekcji, jak najwięcej promieniowania pochłonąć i generując jak najmniej szumów. I właśnie taki koncentrator, czyli tak wnikając w szczegóły naszej technologii, bierzemy kryształ, jednolity kryształ, uporządkowane atomy, na tym odtwarzamy specyficzną kanapkę warstw atomowych, które są ułożone zgodnie ze strukturą krystaliczną materiału pod spodem. Po wyhodowaniu tego, ten materiał nowy już reaguje na światło, ale ten bazowy możemy jeszcze przerobić, możemy z niego wyszlifować kształt soczewki, czyli takie półkuli i jeżeli na tą półkulę padnie promieniowanie, to jego promienie skupią się w dużo mniejszym punkcie.
1: Czyli wycinamy całe takie przestrzenie, te szumy.
2: Przestrzenie 100 razy zmniejszamy objętość samego tego półprzewodnika, który nas interesuje, w efekcie czego mamy mniejsze szumy, ale sygnał jest ten sam. I jesteśmy w stanie zobaczyć coś, czego nasza konkurencja nie jest w stanie zobaczyć, no bo gdzieś tam to ginie.
1: Gdzieś spotkałem, proszę państwa, taką wypowiedź, chyba taty właśnie, że konkurenci próbują, gonią, ale ciągle nie mogą uzyskać takiej technologii, która pozwalałaby coś takiego wykonywać.
2: No, przez lata mechatronicy nasi, technolodzy, wypracowywali różne rzeczy, na styku chemii, mechaniki, mechatroniki, mechaniki precyzyjnej, elektroniki. I to spowodowało, że byliśmy w stanie wytworzyć te niechłodzone detektory promieniowania z bardzo dalekiej poczerwieni. I pierwsze lasery do cięcia, spawania, wiercenia w płytkach właśnie były kontrolowane naszymi detektorami, lasery medyczne, ale też tam badanie plazmy w reaktorach gdzieś tam przy technikach atomowych, to też jest tego pokłosie. I co zrobić, żeby detektor nie był wielki, nie wymagał jakiegoś chłodzenia, zalewania ciekłym azotem, jakichś silników Stirlinga, czyli takich pomp ciepła, tylko żeby sam ten płatek półprzewodnika już robił swoją robotę. I to jest to, na czym od lat się skupialiśmy, ale do tego potrzeba było na pewno zestaw ludzi, którzy ze sobą współpracowali. I tutaj wróćmy do tego 87 roku i założycieli. Profesor fizyki Józef Piotrowski, ale do tego chemik z technikum i fizyk z VAT-u, czyli doktor Grudzień. I do tego odważny przedsiębiorca Wiesław Galus, ale również fizyk, również wychowanek mojego taty. Oni we trzech tak naprawdę stworzyli taki zespół nawzajem się napędzający, nawzajem budujący kompetencje potem podwładnych, kierujących ich we właściwą stronę. I jakby to połączenie przedsiębiorcy, technologa, ale też tego mózgu operacji, który łączył różne rzeczy, czyli mojego ojca, no to to było no taki zalążek przedsiębiorczości Wigo. No i to był też ludzie poświęceni temu tematowi, dążącym do tego, żeby co chwila było lepiej. Tak często ten cel nie wiadomo było, gdzie jest, dokąd to dąży, ale jednak była chęć takiego dokręcania śruby i coraz lepiej, coraz lepiej. Z perspektywy syna to nie było łatwe, no bo to był gdzieś tam ojciec z laboratorium daleko, daleko. Już potem studenta trochę łatwiej, bo mogłem razem z nim praktykować i przyglądać się tacie przy pracy. No w końcu pracownika, no to już na pełny etat ojciec. To wtedy odzyskałem rodzinę.
1: Skrzydła i rodzinę.
2: I dotąd tata, mimo że 84 lata, wciąż jest w firmie, wciąż uczy młodych ludzi. 6 rano rozpoczynę od przeglądu literaturowego, co nowego na świecie, co nowego w raportach spłynących z firmy od kolegów. Podchodzi do tego cały czas tak samo krytycznie jak zawsze. Cały czas ta poprzeczka jest wyżej. Wiele z nas się tego nauczyło i też sami będąc mentorami szkolimy kolejne pokolenia ludzi. W tym czasie niestety no to minęło już kilkadziesiąt lat, więc nastąpiła pewnego rodzaju wymiana generacyjna. Tata już jest jednym z ostatnich elementów łączących te pokolenia. W chwili Wigo to już jest firma 35-latków, także dużo, dużo młodsza, no ale to musiało nas nauczyć, no bo kiedyś to było 35 osób, potem 70 osób, to jeszcze było do opanowania tak bezpośrednio za pomocą dwóch, trzech osób, żeby wyszkolić całą resztę. Teraz, no to już jest cała struktura ludzi zaangażowanych, cały czas też nawzajem podbijających sobie poprzeczkę i czasami spotykamy się w takich gronach takiego brainstormingu elektroników, fizyków, chemików i tworzymy nowe produkty. Ostatnio taki produkt na przykład do wykrywania wystrzału z pistoletu, to w Stanach Zjednoczonych jest niestety bardzo, bardzo popularne, że w obiektach publicznych te wystrzały trzeba wykrywać. No i żeby sparować sygnał akustyczny z termicznym, wtedy jest pewne, że ten wystrzał nastąpił w jakimś korytarzu, no bo sam hałas, że wystąpił, to równie dobrze książka może spaść, szafka się przewrócić, natomiast jeżeli to jest hałas i jeszcze do tego nagły sygnał termiczny, no to wiadomo, że coś tam się zadziało, można odizolować szkołę, można wprowadzić
1: procedurę odpowiednią. Tak. To jest niesamowite, że proszę Państwa, do takich no trudnych może do wytłumaczenia, oczywiście jeszcze trudniejszych do wykonania technologii. Wigo dobudowuje też pewne takie scenariusze biznesowe. Wspomniał Pan o tej Ameryce, no to jak już mamy Amerykę, to wielki boom takie było na rynku i niespodzianka dla wielu, może nie dla tych, którzy lepiej znali Wigo, przejęcie takiego powiedzmy głównego, znaczy jednego z głównych konkurentów amerykańskiej firmy, która siedzi na Florydzie, Infrared Associates. Cóż to za wydarzenie? Jak zmieniło to sytuację Wigo Photonics?
2: Dwie różnego organizacje, prowadzone jeszcze wciąż przez swoich założycieli. Tata tutaj w firmie, założyciele na Florydzie. No i u nas nastąpiła ta zmiana generacyjna. U nich cały czas jeszcze kluczową rolę pełniły
1: ojcowie założyciele.
2: Ojcowie założyciele, co jest pewnym rodzaju problemem. Aczkolwiek no zespół jest, działa, ma sprzedaż mniej więcej 1/3 taką jak Wigo, czyli większa firma przejęła kiedyś firmę, którą goniliśmy, ale w końcu przegoniliśmy wielokrotnie i połączyliśmy siły. W tej chwili ci założyciele pracują ze sobą, nawzajem jakby krzyżują swoje doświadczenia, jeździmy w tą i z powrotem, żeby nauczyć się jakby swoich trików, swoich rozwiązań, no ale żeby też dostarczyć lepszą jakość dla klientów, bo to jest jakby dwa źródła jakby tej samej historii. Nie zawsze wszystko jest jasne, nie zawsze wszystko jest jawne, ten know-how było pilnowane. Teraz jest gigantyczny...
1: Te wszyscy... Tak.
2: Jest wielka chęć. To nie było wrogie przejęcie. To był proces, który zaczął się mniej więcej w 2018-2019 roku, kiedy ja razem z drugim członkiem zarządu Łukaszem Piekarskim pojechaliśmy na Florydę. Jakby dać się poznać, przedstawić, zastanowić się nad opcjami, jakie mamy do współpracy. I od tego czasu było takie podbijanie stawki, możliwości działania, poznawanie się, jakby czy idziemy w dobrą stronę. No i w końcu, a dwa lata temu nastąpił przełom, decyzja z tamtej strony, tak? To jest właściwy moment, właściwy czas. I po przekonaniu, po uświadomieniu, że będzie świetna synergia, przeszliśmy przez wszystkie formalizmy, zezwolenia, bo to też amerykański urząd do spraw inwestycji zagranicznych musiał to zaakceptować. To nie jest łatwy proces, ale to wszystko przebrnęliśmy, dostaliśmy zgodę i też trzeba było wyłożyć na to pieniądze. Tutaj duże wsparcie było z Polskiego Funduszu Rozwoju, także ten Team Poland i chęć ekspansji zagranicznej polskich spółek jest wspierane systemowo w Polsce i to bardzo fajne narzędzie. Oczywiście też obudowane zabezpieczeniami prawnymi, różnymi zapisami. To też było wyzwanie, żeby przez to przejść, ale przy odrobinie cierpliwości udało nam się. Także w tej chwili mamy już nie 200, tylko 230 osób, z czego ten rynek amerykański dopiero teraz zaczyna nam się otwierać. Rynek amerykański jest bardzo odizolowany. Oni mają narzędzia do tego, żeby wspierać własnych technologów, żeby budować jakby zakupy w tych wszystkich technologiach sterowanych przez państwo, ale również mają podejście made in USA. Ma być zrobione tam. No i dzięki temu, że mamy teraz fabrykę na Florydzie, w Stuart pod Miami, no to możemy też realizować ten ich cel i to jest okej.
1: To jest taka, ten przyczółek da się jeszcze wyskalować, ponieważ, proszę Państwa, kolejną jakby ogromną, potężną rzeczą, którą Vigo Photonics robi, to jest kryptonim Hyperpeak. To jest generalnie jedyna w Europie będzie fabryka do budowania detektorów, ale już na chipie. Znaczy cały ten system, o którym wspominał pan prezes, który zbudowany był z urządzeń osobnych, z różnych komponentów, można było sobie nimi żonglować, tutaj będzie skompresowany, ściśnięty do jednej, do miniaturowego układu, który będzie obejmował wszystkie te potrzebne elementy wcześniej realizowane przez całe rozwiązanie. Na taka miniaturyzacja to jest tak, potanienie, to jest masowość, to jest otwarcie się na te wszystkie Samsungi świata, jak pan mówił. Być może to da się jakoś też sklonować na stanę. To już by była obłędna sytuacja, ale...
2: Tak, to na pewno jest następny wielki krok. W tej chwili żyjemy w świecie, który przeżył COVID, przeżył wszystkie zagrożenia, dotarły do nas. Kiedyś epidemie to była gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Japonii. Tam ludzie się nauczyli chodzić w maseczkach. U nas to nie było jeszcze tak krytyczne. Teraz wiemy, że zdrowie musi być lepiej kontrolowane. Masy ludzi wymieniających się różnymi wirusami, to jest coś, co trzeba kontrolować, więc posiadanie laboratorium w chipie gdzieś blisko ciała, które możemy nosić, jest to następny krok.
1: Ale jest to taki jeden ze scenariuszy takich wykorzystania tych miniaturowych czujników temperatury, czy detekcji jakichś. Tak,
2: tak, bo tutaj można szukać różnych scenariuszy. Czy to nosimy, czy to jest w lodówce.
1: Czy to jest w śluzie gdzieś, na przykład w budynku.
2: Tak, czy po prostu w każdym pomieszczeniu. Jeżeli to jest odpowiednio małe, odpowiednio efektywne kosztowo, no to możemy to zrobić. Tylko trzeba pamiętać, że żeby do tego dojść, to nie jest od tak. To jest cała historia Wigo, ale to jest cała też historia ekosystemu, który jest wokoło nas. No bo no ten temat tak naprawdę powstał we współpracy między mną, profesorem Piramidowiczem z Politechniki Warszawskiej, ale również za inspiracją Instytutu Łukasiewicza, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, ale również półprzewodnikowców z Chipcrafta, którzy robią do tego elektronikę, ale również świadomości tego, co inne firmy w Polsce robią w tym ekosystemie czujników, ATS Gaz w Gliwicach, Heroptik w Poznaniu. To są podmioty, które jeżeli współpracujemy, dopiero zaczynamy rozumieć, z czym oni mają do czynienia, komu oni służą, do kogo sprzedają, kto jest ich klientem.
1: I proponować jakieś synergie, które...
2: Tak. I dopiero wtedy taka współpraca między profesorami, no tak jak profesor Bugajski w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, czy Piramidowicz, to są, jest koncepcja. Potem na niższym poziomie wykonawcy zaczynają testować, czy jedno z drugim zadziała. Potem dopiero uruchomienie produkcji. To jest cały nasz jakby plan i działanie do przodu. Tutaj w tym wchodzą też różnego rodzaju programy horyzontowe wokół Europy, żeby...
1: Horyzontowe, czyli wyjaśnijmy, chodzi o rodzinę programów Horizon, prawda, europejskich, tak, które wspierają taki deep tech.
2: Tak, to jest wielopoziomowe działanie, tak żeby wspierać nie tylko rozwój pojedynczej technologii. Nie? Zdarza się czasami, że mówi się o jakiś tam quantum flagship albo graphene flagship. I wtedy mówimy o wspieraniu pojedynczej technologii, ale tak naprawdę gdzie ją zastosować, w jaki sposób, no to te szersze programy europejskie pomagają i w historii żeśmy współpracowali na przykład z policją albo przemysłem Gas and Oil po to, żeby wiedzieć, jak że ten nasz detektor to musi potem polecieć pod helikopterem na platformę wiertniczą. Ostatnio usłyszałem od innego naszego przyjaciela z Szwajcarii, że na balonach meteorologicznych wyciągali na 30 kilometrów spektrofotometry z naszymi detektorami i zwykle to potem swobodnie opadało na spadochronie, lądowało, ale raz im odcięło linę i cały spektrometr spadł z 16 kilometrów na ziemię. Śmiejemy się, że nasz detektor otrzepał się i poszedł dalej, bo działał, bo rzeczywiście poza elementami mechanicznymi akurat nasza część całkowicie dalej nadawała się do funkcjonowania. Dla nas nie jest to takie zaskoczenie, bo jesteśmy też na amunicji artyleryjskiej, także wystrzał z działa i przelecenie 40 kilometrów
1: nie oznacza śmierci dla
2: urządzeń. Jest to jakby całkowicie normalne warunki dla naszych przyrządów. Także w tym wszystkim widać, że potrzebna jest lokalna współpraca. Rozwijamy to w Stanach, ale widać też, że pełne łańcuchy dostaw od Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy WB Electronics, Orlenów, spółek energetycznych, przez dostawców urządzeń, aż do dostawców technologii materiałowych, no to współpracuje i jesteśmy w nowych czasach. I to jest wspaniałe. To jest taki moment, kiedy widać, że no, tworzymy związki pracodawców, konferencje branżowe, wymiany, warsztaty na temat local content. Pod tym hashtagiem local content zaczyna się coraz więcej dziać. Także cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu.
1: Proszę Państwa, w tym momencie stawiamy średnik, bo wrócimy do rozmowy z panem prezesem Adamem Piotrowskim, Wigo Photonics. Otwierają się w zasadzie kolejne wątki tej rozmowy i musimy z tego skorzystać, że mamy w studio pana prezesa. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Kłania się Szymon Augustyniak.
2: Adam Piotrowski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: www.net.fm

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak orzeczyłem redaktor Wybran Muzycznie z okazji 17. rocznicy istnienia Radia Wnet. No i cóż, grupa U2, jeden z najważniejszych zespołów rockowych świata, powstał w moim ukochanym Dublinie w 1976 roku na skład znany Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Przez 5 dekad tworzą muzykę, która jest połączeniem rocka, duchowości i tej społecznej refleksji. Chociaż przez ostatnie 20 lat trochę z tą refleksją gorzej. Natomiast nagranie Magnificent pochodzi z albumu No Line of the Horizon, który został wydany w roku pańskim 2009, kiedy Radio Wnet powstało. Płyta była próbą powrotu do bardziej medytacyjnego i przestrzennego brzmienia grupy U2 po latach stadionowego rozmachu. No i w utworze Magnificent słychać wszystko, co w U2 jest najpiękniejsze. Gitarę The Edge'a, która przypomina dalekie światła nocą, puls drogi, no i głos Bono, który jeszcze wówczas brzmiał niczym rozmowa prowadzona z człowiekiem siedzącym tuż obok. Radio Wnet rodziło się właśnie w tamtym czasie. Polska niby to stawała się coraz bardziej nowoczesna, ale grzęzła w tych partyjnych aparatach. Coraz bardziej cyfrowa, ale jednocześnie ludzie coraz mocniej potrzebowali prawdziwego słowa. Nie szybkiego komentarza, nie hałasu, ale prawdziwej rozmowy. I dlatego Wnet ruszyło w drogę. Mało tego, Magnificent był pierwszym dżinglem programu, który teraz istnieje pod nazwą Studio Dublin. Była to irlandzka polska tygodniówka, która ukazywała się w każdy piątek od września 2010 roku po frajdku Wnet państwa Wasowskich. Ale wracając do Radia Wnet, mikrofon nie miał być zamknięty w studiu, miał być w samochodzie jadącym przez Mazowsze o świcie, przez lubelskie Psie. W rybackim porcie nad Bałtykiem, na przykład w wózce, w miejskim domku pachnącym herbatą i drewnem. Only love can leave such a mark, śpiewa Bono w piosence Magnificent. A przecież radio także zostawia ślad. Ślad rozmowy, ślad spotkania, ślad głosu. Przez 17 lat Radio Wnet, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zbierało takie ślady po całej Polsce. Nie tylko w wielkich miastach, ale także tam, gdzie media zaglądały rzadko. Te małe biblioteki wiejskie, targowiska, gospodarstwa, lokalne dworce. No i ta piosenka YouTube przypomina drogę, długą trasę samochodem, kiedy za oknem jeszcze ciemno, a człowiek słucha radia i ma poczucie, że świat mimo wszystko jest wspólną opowieścią i może właśnie dlatego Magnificent, piosenka grupy YouTube, mogła być hymnem początku Wnetu, przynajmniej dla mnie i dla mojej irlandzkiej ekipy z Katarzyną Sudak, Tomkiem Szóstkiem, Bogdanem Ferencem, który dosztusował później, bo opowiada o ruchu, sensie i nadziei. U2, Magnificent, pieśń roku 2009.

0: 17 piętro.
1: Reklama.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
4: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
3: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
5: Studio Casino. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon. Studio Casino, tak nagle, tak niespodziewanie, ale tak koniecznie w zastępstwie za redaktor Katarzynę Adamiak. Dziś zabierzemy Państwa między 18 i 19. Ja Państwa zabiorę do Casino, a o 18.30 Konrad Mędrzecki Państwa zabierze na wyspy. Więc zachęcam, żeby zostać z Radiem Wnet dziś po godzinie 18. Ja właśnie siedzę na tarasie w Casino. Może Państwo słyszą jeszcze spadające krople deszczu, dlatego że Casino dziś bardzo burzowe, deszczowe i burzowe. Okazuje się, że jak już się wyjedzie na wzgórze, na Monte Casino, to nie zawsze łatwo jest wrócić i tak nas zastała na górze dzisiaj burza, wręcz ulewa, lało jak z cebra. Tak to się mówi, ale na szczęście okazało się, że trochę samochodów z góry zjeżdżało i udało się złapać stopa, a zjeżdżaliśmy w bardzo ciekawym towarzystwie, bo była to pani chyba z dziećmi swoimi, która właśnie z Casino pochodzi, natomiast mieszka w Kanadzie i te dzieci też w Kanadzie mieszkają. Trochę rozmawialiśmy, a jej syn, który myślę, że właśnie w takim wieku studenckim jeszcze był, co nas bardzo zdziwiło, jak się tylko dowiedział, że jesteśmy z Polski, to powiedział, że Polska to jest jego ulubiony kraj, a pojechał do Polski zupełnie przypadkiem i bardzo mu się spodobało. Był w Warszawie, był w Gdańsku, pytał się też nas, co tu robi.

0: muszą te wszystkie informacje dotyczące tego niesamowitego miejsca, zupełnie jak z raju, naprawdę są bardzo ciekawe, więc zachęcam Państwa do włączenia jutro radioodbiorników, a ja te najbliższe 20 ponad minut wykorzystam na to, że trwa cykl opowieści, w których emituję rozmowy, które udało mi się nagrać z bliskimi bądź osobami, które kultywują jakoś pamięć o tych weteranach bitwy o Monte Cassino, i właśnie teraz Państwa zapraszam na jedną z nich, ale jednocześnie zapraszam Państwa do wejścia na stronę wnet.fm. Tam w zakładce podcasty znajdą Państwo podcast Studio Cassino, gdzie wszystkie te opowieści o Cassino, z Cassino, a przynajmniej większość z nich, w tym właśnie te opowieści Państwa, o Państwa rodzinie, o tych rodzinnych historiach, które są zupełnie niesamowite i każda z nich na pewno by się nadawała na scenariusz filmowy, tam właśnie Państwo mogą znaleźć. Ale teraz będzie Kraków. Pani Klaudia Pazdan rozmawiała ze mną, a raczej opowiadała o historii swojego pradziadka, którego historię odkrywała przez kilkanaście lat. Ja Państwa zachęcam, proszę podgłośnić radioodbiorniki i przez te najbliższe 20 parę minut zostać z Radiem Wnet i posłuchać o tym kolejnym bohaterze spod Monte Cassino.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
2: Skąd pani jest?
3: Jestem z Krakowa, pochodzę z Krakowa.
2: Kto z pani rodziny walczył pod Monte Cassino?
3: Pod Monte Cassino walczył mój pradziadek Stanisław Fraś.
2: To może na początek, czy pani może przybliżyć jego biografię, kim był, jak się znalazł pod Monte Cassino?
3: Mój pradziadek znalazł się pod Monte Cassino, myślę, że podobnie jak wielu polskich żołnierzy, dlatego, że został powołany do polskiej armii w sierpniu 1939 roku. Jego jednostka stąd, z Krakowa, została skierowana w stronę miasta Kowel, które obecnie znajduje się w Ukrainie. Natomiast również w 1939 roku, w zasadzie bardzo szybko po tym, jak pociąg pancerny ruszył z Krakowa, został aresztowany i od 1939 roku do 1941 roku znajdował się i był jeńcem łagrów obozu równińskiego i lwowskiego. I stamtąd na mocy amnestii w 1941 roku, porozumienia między Sikorskim i Majskim, znalazł się w armii Andersa, szczęśliwie dla niego. No i stamtąd przeszedł szlak bojowy najpierw do ówczesnej Palestyny, a później już z wojskiem brytyjskim, pod którego zwierzchnictwo przeszedł Korpus Polski, dostał się na Monte Cassino.
2: Walczył pod Monte Cassino i rozumiem, że udało mu się cało z tego wyjść.
3: Tak, walczył pod Monte Cassino. Dokładnie tak. Szczęśliwie przeżył to piekło, które tam ich czekało pod tą wielką, straszną górą, jak się domyślam. Wrócił do swojego domu, wrócił do miejsca, w którym się urodził, w którym miał rodzinę. I z tym też wiąże się piękna historia, dlatego że kiedy wracał w 1945 roku, już po bitwie o Monte Cassino, po zdobyciu wzgórza, po wyzwoleniu Bolonii, później Ancony, trafił oczywiście, jak prawie wszyscy żołnierze, do obozu przejściowego pod Rzymem. I stamtąd w 1945 roku wraca do Krakowa. No i wraca w grudniu. No i jeszcze nie wie o tym, że w zasadzie tuż niecałe dwa tygodnie po jego powrocie będzie świadkiem ślubu swojej córki, czyli mojej babci, Stefanii. Także faktycznie ta historia kończy się swego rodzaju happy endem, ale też nie do końca, dlatego że wraca do miejsca, z którego wyszedł, tak jak powiedziałam, które było wsią pod Krakowską. Natomiast kiedy wraca już w 1945 roku, to miejsce jest przygotowywane do wielkiej budowy, jednej z największych budów Polski Ludowej, czyli do budowy Nowej Huty. Więc znajduje się w takim czerwonym oku cyklonu.

0: zawsze, jak mówię, i faktycznie jego życie do końca było bardzo trudne przez przeszłość, którą miał.
1: W którym roku zmarł?
0: Zmarł w 1974 roku.
1: Miała pani okazję go poznać?
0: Niestety nie. Urodziłam się ponad 20, niecałe 20 lat później, przepraszam, natomiast niestety nigdy się nie spotkaliśmy osobiście.
1: To może zapytam, jak to było, jak ta historia pani pradziadka do pani uszu docierała? Czy to było tak, że od dzieciństwa gdzieś tam w domu się opowiadało? Czy dopiero gdzieś tam później się pani tym zainteresowała? Czy ta historia cały czas krążyła w tym domowym zaciszu?
0: W zasadzie to tak, ta historia była trochę takim... powiedziałabym rodzinnym mitem i też zawsze mnie bardzo intrygowała. Wielką zasługę w tym, że zainteresowałam się historią pradziadka Stanisława, ma też już niestety nieżyjący brat mojej mamy, również Stanisław, który mając 20 lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam został do końca swojego życia. I bardzo często ze sobą rozmawialiśmy przez telefon, bardzo często do siebie dzwoniliśmy, pisaliśmy do siebie listy, które zresztą zachowałam do tej pory. Zmarł całkiem niedawno, natomiast on przez cały ten czas bardzo chętnie opowiadał o Polsce, o swoich wspomnieniach związanych z dziadkami, z pradziadkami, natomiast jego ulubionym pradziadkiem był faktycznie Stanisław. No i tą historię Stanisława Frasia trochę we mnie wszczepił i też trochę to sprowokowało mnie do tego, żeby sprawdzić, na ile ta historia, bo ona wydawała mi się wręcz nieprawdopodobna z tych opowieści. Pociąg pancerny, przeżycie łagrów, bardzo dużo szczegółów tej historii wydaje się dzisiaj z perspektywy współczesnego człowieka wręcz niemożliwa do przeżycia, niewiarygodna. I faktycznie było tak, że ja w tej historii widziałam bardzo dużo ciekawych elementów, między innymi oczywiście bitwa o Monte Cassino, natomiast tam też się pojawia historia tego pierwszego przejścia przez Ukrainę, głodu, ogromnego cierpienia, też opowieść o przejściu z takiej przeklętej ziemi, jak opisywali ją żołnierze, czyli właśnie ze Związku Sowieckiego, do ziemi, która była dla nich też świętą ziemią, ale też taką ziemią wyzwolenia właśnie do Persji, do Iranu, no i później znowu ten kocioł. Więc w tych opowieściach wujka faktycznie Staszka było bardzo dużo takiej dla mnie wtedy jako dziecka historii, które rozbudzały wyobraźnię. I pamiętam taki moment, kiedy byłam już na studiach, studiowałam etnologię i antropologię kulturową. To była część, pamiętam, że chyba jakiegoś zadania na studiach, natomiast pamiętam, że to też był taki moment, kiedy stwierdziłam, sprawdzam. Kiedy stwierdziłam, na ile, że sprawdzę, na ile ta historia jest prawdziwa. Spróbowałam ją zweryfikować i faktycznie zaczęło się to kilkanaście lat temu. Natomiast efekt przeskoczył i przerósł moje wszelkie oczekiwania, bo okazało się, że wszystkie informacje i wszystkie fakty, które wujek mi podawał, były prawdą. Zaczęłam od tego, że oczywiście trochę też za podpowiedzią moich wspaniałych profesorów i profesorek, jestem im bardzo wdzięczna, zaczęłam sprawdzać archiwa. Najpierw wtedy jeszcze istniejące Centralne Archiwum Wojskowe, no i okazało się, że dokumenty dotyczące II Korpusu Polskiego, dotyczące żołnierzy spod Monte Cassino są w zasadzie na całym świecie i w takim ogólnym, że tak powiem, rozumieniu dla mnie to było wręcz niesamowite, że da się umiejscowić i opowiedzieć czyjeś kilka lat życia, które do tej pory w mojej historii, poza tymi rodzinnymi gdzieś wspominkami, trochę mojej mamy, trochę wujka, były w zasadzie białą kartą. I tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, łącznie z jego córkami, które urodziły się już po wojnie, które żyją do tej pory, co działo się z nim przez te kilka lat. I w zasadzie moja prababcia, czyli jego żona, też nie wiedziała, co działo się z nim przez te kilka lat. Tak jak wspomniałam, wrócił do Nowej Huty, więc też nie do końca mógł opowiadać o tym, co przeżył, co spotkało ich ze strony Sowietów, w jaki sposób wyglądały szczegóły tego, co się działo, to było zabronione. mówienie o Katyniu, mówienie o Starobielsku, o zamordowaniu polskich oficerów. On miał tego świadomość, bo też pisze w takim dokumencie, który dostałam z Instytutu Hoovera w Kalifornii, swoje sprawozdanie z dotychczasowej służby wojskowej, czyli musiał opisać, zanim dostał się do Andersa, co robił od 1939 do 1941 roku. I tam między innymi pisze o tym, że rozdzielono ich na stacji kolejowej, w sensie ich szeregowców od oficerów korpusu oficerskiego na stacji Szepietówka i już się więcej nie zobaczyli. I oni też mieli świadomość tego, co się stało, przywieźli tą świadomość do Polski, natomiast nie mogli o tym mówić. No i faktycznie było tak, że udało mi się pozyskać dokumenty, które przyjechały wcześniej, między innymi dzięki staraniom Fundacji Memoriał. Do Polski przyjechały z Moskwy, które przyjechały z archiwum. Dostałam też dokumenty, które uzyskałam z Instytutu Sikorskiego i z jego archiwum, z tego właśnie instytutu, z Instytutu Hoovera. No i jedna z najprzyjemniejszych chyba części tej historii, a w zasadzie dwie takie bardzo przyjemne momenty, to były dokumenty, które dostałam z Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. To było potwierdzenie nadania odznaczeń. Mój pradziadek tych odznaczeń nigdy nie odebrał, nigdy nie widział ich na żywo na oczy. Z różnych względów nie mógł ich odebrać, przede wszystkim ze względu na to, że ten czas po 1945 roku w Polsce był dla żołnierzy tułaczy bardzo trudny. Ministerstwo zgodziło się i samo zaproponowało, że wybiją, czyli zrobią je na nowo dla mnie i że mi je prześlą. I tak się stało.
1: Co to za odznaczenia?
0: Dostał odznaczenia, które były poniekąd standardem dla żołnierzy, którzy przeszli tę konkretną ścieżkę. Oprócz tego, że został odznaczony dwoma polskimi odznaczeniami, czyli Krzyżem Monte Cassino i Krzyżem Walecznych, został odznaczony brytyjskim medalem walki o niepodległość, medalem wojny 1939-45, gwiazdą Włoch i gwiazdą też wojny 1939-45. To nie są odznaczenia, które mają jakąś wielką wartość finansową, które w jakiś sposób są wyjątkowe być może dla numizmatyków, kolekcjonerów. Natomiast dla mnie są bezcenne i powiem szczerze, że popłakałam się. Zobaczyłam kopertę, w której przyszły te odznaczenia i faktycznie był to bardzo duży moment. I też bardzo miło wspominam pomoc ze strony ambasady brytyjskiej w Warszawie i przemiłego pana, który mając jeszcze nadzieję, że dziadek żyje, chciał zaprosić nas na osobisty odbiór i taką uroczystość, którą oni przygotowują dla polskich żołnierzy, żeby mogli to odebrać w sposób godny. Natomiast niestety było już za późno.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, czym pradziadek się przed wojną zajmował?
0: Jego losy były bardzo, powiedziałabym, zwykłe. Przed wojną był przede wszystkim robotnikiem, był rolnikiem, pracował w rzeźni między innymi. Natomiast faktycznie jego życie było dość mocno prozaiczne. Nie wyróżniał się tak naprawdę niczym szczególnym, poza tym, że był radosnym człowiekiem, wesołym człowiekiem, którym o dziwo został też nadal po wojnie. Wiem, że lubił grać w karty, bardzo lubił spotykać się ze swoimi sąsiadami, z rodziną i był takim człowiekiem, który założył swoją rodzinę i żył spokojnie. Natomiast faktycznie mając 33 lata wtedy, więc w zasadzie jak na tamten czas był no już takim dojrzałym mężczyzną, miał może i szczęście, a może i pecha, że znalazł się w armii Kraków.
1: Po wojnie czym się zajmował, jak wrócił? Miał jakiś zawód jeszcze wtedy? No tak, musiał.
0: Tak, po wojnie to, co na pewno dostał w czasie tego pobytu w armii Andersa i wcześniej w Łagrach, to myślę, że było coś, co zostało w nim do samego końca. Jest nawet taka fotografia rodzinna, którą bardzo lubię, na której siedzi z swoimi kolegami, ze swoimi sąsiadami w takiej białej koszuli, ma podciągnięte rękawy i jest już takim starszawym panem. Widać, że to jest niedziela, totalne rozprężenie na tej fotografii. Każdy z nich trzyma butelkę małą, przypuszczam, że z piwkiem, ktoś tam pali papierosa. I oni wszyscy gdzieś patrzą w różnych kierunkach, nie wiem, może 8 mężczyzn jest na tej fotografii. Natomiast on jeden patrzy w stronę fotografa i się uśmiecha. Ja bardzo lubię to zdjęcie, dlatego że wydaje mi się, że człowiek, który przeszedł piekło tak naprawdę, mimo wszystko pozostała w nim taka radość życia i chęć życia. Po wojnie przede wszystkim przywiózł ze sobą, oprócz tego, że niewiele, bo niewiele mógł przywieźć, to przywiózł ze sobą bardzo dużo problemów. No bo okazało się, że takiej osoby nie da się zatrudnić. Okazało się, że skoro znalazł się w epicentrum wielkiej budowy socjalistycznego kombinatu, miał bardzo duże problemy ze znalezieniem pracy, miał bardzo duże problemy z miejscem, w którym mógłby po prostu zarabiać na utrzymanie rodziny, bo kiedy wyjeżdżał z Polski, miał już dwie córki i po powrocie urodziły mu się kolejne dwie. Został zatrudniony w końcu w kombinacie metalurgicznym, który tutaj powstał. Natomiast zatrudniono go na takim wydziale, który był bardzo źle wspominany przez pracowników, wydziale gorących blach, który był bardzo ciężki ze względu na wysokie temperatury, które tam panowały. Więc to też były takie warunki, które były dla niego zapewne bardzo ciężkie i dość mocno wymagające. Natomiast faktycznie po wojnie dalej kontynuował życie częściowo na wsi, mimo tego, że osiedle Lubocza było wcześniej wsią, stało się częścią Nowej Huty, później Krakowa. To myślę, że w jego życiu było jednak sporo radości, mimo że w zasadzie do samego końca był pilnowany przez służby bezpieczeństwa. Zresztą w dokumentach, które uzyskałam między innymi z dawnego z BOWiD-u, czyli tego Związku Kombatantów i Bojowników, i też z dokumentów, które uzyskałam od Ministerstwa Obrony Narodowej z Wielkiej Brytanii, i też z przekazów osób, które go znały z jego otoczenia, wiem, że do końca życia był pilnowany, był podsłuchiwany. Oficerowie bezpieki przychodzili, tylko funkcjonariusze bezpieki przychodzili pod dom. Chodzili za nim wręcz, kiedy się wybierał do znajomych czy do sąsiadów na kartę. Łącznie z tym, że pewnego wieczoru zastrzelili mu psa. Dlatego, że ten pies po prostu chodził z nim, ostrzegał go też, że ktoś go na przykład śledzi i też czuł się pewnie bezpieczniej, więc ten pies też stał się ofiarą służby bezpieczeństwa, która nie dała mu spokoju do samego końca. I też wiem o tym z przekazów osób, które go znały, że miał zakaz mówienia o tym, co przeszedł.
1: Jaka to jest historia z ulicą?
0: Nazwa ulicy Stanisława Frasia wzięła się stąd, że kilka lat temu radni dzielnicy, którzy wiedzieli o moich staraniach o upamiętnienie postaci mojego pradziadka, zaproponowali i pomogli mi w doprowadzeniu do końca procesu nadania ulicy jego imienia. I faktycznie udało się. Nie była to łatwa procedura, natomiast myślę, że bardzo ważna też dla mnie, dlatego że akurat ulica, którą wybrano i zaproponowano, znajduje się niedaleko miejsca, w którym Stanisław Fras się urodził, w którym mieszkał, z którego wyszedł i do którego wrócił. I faktycznie w ubiegłym roku, to w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że właśnie 5 maja są jego urodziny. I moim wielkim marzeniem było to, żeby takie uroczyste otwarcie, powiedzmy, tej ulicy czy spotkanie odbyło się właśnie w jego urodziny. W ubiegłym roku Stanisław Fras skończyłby 120 lat. Także właśnie 5 maja spotkaliśmy się w takim bardzo szerokim gronie, bo i tak poza bardzo dużą ilością osób z rodziny, które się pojawiły, jego wnuki, córki, prawnuki, pojawiło się oczywiście mnóstwo sąsiadów, pojawiły się też osoby, które były przedstawicielami miasta, pojawiły się też osoby z innych organizacji, pojawiła się zresztą wspaniała moja koleżanka z Fundacji Stowarzyszenia Memoriał. Bardzo dużo osób zainteresowanych, zresztą też moim marzeniem było to, żeby zaprosić sąsiadów, ludzi, którzy mieszkają przy tej ulicy, bo co ciekawe, to była w zasadzie taka ścieżka, która prowadziła na pola i pastwiska, na których ludzie wypasali bydło i mieli swoje uprawy. Natomiast teraz ta ulica stała się częścią osiedla, które jest zamieszkałe i które jest zabudowane przez nowe domy, więc też chciałam, żeby ci nowi nasi sąsiedzi mieli okazję się dowiedzieć, kim był Stanisław Fraś. I faktycznie w ubiegłym roku udało się zorganizować taką uroczystość upamiętniającą i też otwierającą te właśnie ulice. I bardzo się cieszę, dlatego że nie ukrywam, że jest to ogromne Ogromna duma czuć, że choćby nawet po wpisaniu w mapę internetową wiem, że ta ulica tam jest i też wiem, że cieszyłby się z tego. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest przyjemne też w tej nazwie ulicy, że to jest jedna z niewielu ulic, które faktycznie w najbliższej okolicy noszą czyjeś imię, bo zazwyczaj są tutaj jakieś ulice od przymiotników i różnych innych abstrakcyjnych rzeczy. Natomiast faktycznie ta ulica Stanisława Frasia stała się takim bardzo lokalnym elementem.
1: Czyli sukces pani odniosła.
0: No nie ja. Nie ja. Powiedziałabym, że przyczyniłam się do tego, żeby upamiętnić człowieka, który odniósł sukces, bo dla mnie to było ważne i to jest ważne na każdym etapie, żeby przypomnieć postać, która w zasadzie stała się moim superbohaterem, bo na początku był tylko bohaterem, a teraz stał się superbohaterem. I też zawsze wydaje mi się, że takich historii jest na pewno wiele, stety i niestety, dlatego że oprócz tych momentów chwały i satysfakcji, przypuszczam, że musiało być bardzo dużo gorzkich i ciężkich momentów w życiu mojego pradziadka. I wydaje mi się, że ta historia, podobnie jak wiele innych historii, mogła wydarzyć się wszędzie i każdemu. I też mam nadzieję, że i też zawsze powtarzam to, że mam nadzieję, że zmotywuję swoim pomysłem innych do działania, do tego, żeby też odkrywali, do tego, żeby też szukali. I też być może mają jakąś ukrytą historię w swojej rodzinie, o której nie wiedzą, bo ja bardzo długo sądziłam, że nie mamy żadnych fajnych historii w naszym drzewie genealogicznym. Okazało się, że jest zupełnie inaczej i też w sumie to, że Stanisław Fraś okazał się taką postacią, którą jestem w stanie udokumentować i której losy jestem w stanie odtworzyć, trochę też otworzył mi wyobraźnię na to, że tych życiorysów jest więcej i później też zaczęłam, w sumie dalej pracuję nad biografiami, czy to mojego drugiego pradziadka, czy innych członków rodziny. No i zobaczymy, co będzie dalej. A, no jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy, która też wydaje mi się bardzo istotna i to też jest coś, co myślę, że wielu osobom może się przydać. To kilka lat temu, też po tym, kiedy wysłałam zapytanie i otrzymałam odpowiedź od Instytutu Pamięci Narodowej, to też było dla mnie potwierdzenie tego, co już miałam do tej pory, jak się okazało, bo niewiele IPN nowych informacji mi dodał, bo już miałam praktycznie wszystko. Natomiast udało się też poprosić i dostać wpis grobu Stanisława Frasia na listę tych grobów bojowników i osób walczących o wolność i niepodległość Polski. No i faktycznie tabliczka została przeze mnie umieszczona. Grób został wpisany na listę, więc mam nadzieję, że tak jak obiecuje ustawa, nie będzie nigdy zlikwidowany i że jest faktycznie na tej liście, która jest dostępna na stronie IPN-u i w zasadzie to też jest procedura, która jest dość prosta i bezpłatna, natomiast wymaga tylko zainteresowania i też często pomaga uratować jakieś nagrobki, które niszczeją. Tutaj na szczęście tak nie było.
1: Inaczej się patrzy oczami teraz pani w 2026 roku na historię II wojny światowej, czy właśnie bitwę o Monte Cassino przez taką prywatną historię?
0: Absolutnie tak. Myślę, że to totalnie zmieniło moje myślenie o tej bitwie i też zmieniło moje wyobrażenie o tym, ile wysiłku i ile pracy różnych osób musiało kosztować zdobycie klasztoru. Oprócz tego, że musiałam bardzo pogłębić swoją wiedzę historyczną, którą gdzieś tam wyniosłam ze szkoły, to też jakby spełniło się trochę moje marzenie antropologiczne, żeby patrzeć na taką wielką, powszechną historię przez pryzmat mikrohistorii, przez pryzmat osobistych przeżyć i faktycznie to pozwoliło mi umiejscowić Monte Cassino w zupełnie innym miejscu na mapie takiego historycznego świata i też pozwoliło mi zupełnie inaczej spojrzeć na tą kampanię całą włoską, dlatego że ja tak naprawdę myślę, że jak większość osób miałam jakieś pojęcie o tym, że wydarzyła się taka bitwa, że była trudna, że Polacy odnieśli tam wielki sukces i że mieli ogromny wkład w to, co się wydarzyło. Natomiast tak, do tego momentu, kiedy nie poznałam osobiście najpierw biografii mojego pradziadka i też w międzyczasie innych osób, bo też pogłębiając wiedzę, sięgałam po wspomnienia i szukałam informacji na jego temat w innych miejscach, to zupełnie zmieniło moją perspektywę. I też pamiętam taki moment dumy ogromnej, kiedy był rok żołnierzy tułaczy w Polsce, później wielkie obchody rocznicy i zdobycia Monte Cassino. Pamiętam, że też wyjście filmu, który wreszcie pojawił się w kinach. To były też ogromne momenty i też no, ogromna duma mnie rozpierała, że ktoś z mojej rodziny dołożył do tego swoją cegiełkę, swój kamyczek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: I to była rozmowa z panią Klaudią Pazdan, która opowiadała o swoim pradziadku, Stanisławie Frasiu. No, wszystkie te rozmowy mogą państwo znaleźć na stronie wnet.fm w zakładce podcasty Studio Casino. Zapraszam państwa jutro o godzinie 9:00. Proszę włączyć radio Wnet. Zapraszam do słuchania o tym, co dzieje się w Casino. A mówię teraz państwu do usłyszenia. Hania Tracz, bo Konrad Mędrzecki już na państwa czeka.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
4: Jesteśmy tutaj, już jedziemy nad Morzem Irlandzkim, coś nieprawdopodobnego. Ryszard Dędziński koło mnie, odwieźliśmy dwa zamki. Krótka historia zamków, bo jeden z zamków to nie był zamek, że tak powiem, taki walijski, tylko Edward I go wybudował, czyli to była... To był zamek i jest zamek, który jest symbolem dominacji angielskiej nad Walią.
5: Tak, tutaj właściwie wszystkie zamki są budowane przez Edwarda Długonogiego, którego znamy z Bravehearta jako tego złego króla. Po prostu w XIII wieku Anglicy uzależnili od siebie Walię i zbudowali zamki, które dzisiaj ją dobią, są wielką atrakcją, ale są właśnie tym świadectwem dominacji. Byliśmy w zamku Beaumaris. Byliśmy w zamku również Caernarvon, tym tytularnym zamku książąt Walii. I tam byliśmy w środku, na murach, w komnatach. A teraz jedziemy do miasteczka, które nazywa się Conwy. I tam również jest zamek właśnie z tego ognistego, żelaznego pierścienia.
4: No właśnie, właściwie to lecimy na smoku w pewnym sensie, można powiedzieć, bardzo szybko. Dlatego może tam się nam przerywać połączenie od czasu do czasu, ale widoki są nieprawdopodobne. Przed chwilą po lewej stronie Morze Irlandzkie, Irlandzkie, to powiedziałem, tak?
5: Irlandzkie. Wspaniałe Morze Irlandzkie, Zatoka Liverpoolska i tutaj będziemy mieli także nad tym morzem, przędziemy ślad. Dwie noce będziemy tutaj spali na torze, będzie nam szumiało, tak jak lubił to bardzo Bilbo i Frodo, Bagginsowie, ten szum morza, bo im mówił o tym, że są krainy na zachodzie, gdzie żyją elfy i oni bardzo pragnęli tam do tych elfów dotrzeć, a my jesteśmy bardzo blisko tej drogi.
4: Jesteśmy w ogóle w krainie smoków. Czerwone smoki są wszędzie. W każdym, proszę państwa, sklepiku są tysiące różnej wielkości smoków i z różnego rodzaju produktów, że tak powiem, od pluszowych po żelazne. Ale ten zamek niesamowity. Kilkanaście wież w ogóle, czy kilka, no nie, tak koło 10.
5: Tak, i niezwykle wysokie mury i niezwykłe też to morze irlandzkie, dlatego że to są bardzo duże pływy morskie. Także jak myśmy przybyli do zamku, to jeszcze wszystkie stateczki na kilach sobie stały na błotku, a w tej chwili idzie przypływ i my go widzimy i niesamowite fale idą w naszym kierunku i zastanawiamy się, czy do recepcji czasami też do hotelu nie wpadają takie fale przy przypływie.
4: Nie wiadomo tego. Wiadomo było, że to niesamowicie wygląda, że jak te statki właśnie były właściwie w bagnie, takim bagnie, bo był odpływ właśnie, a jak wchodziliśmy do zamku, a jak wychodziliśmy z zamku, to już się woda podniosła. To także tutaj wpływ księżyca jest strasznie widoczny, ale przecież księżyca nie ma.
5: No właśnie, jest księżyc i on ciągnie tą wodę oceanu i to najbardziej widać tam w tych akwenach morskich, które są połączone bezpośrednio z Atlantykiem. Tutaj oddziałuje jednocześnie księżyc, ale także słońce troszeczkę i ten przypływ i odpływ w ciągu doby dokonuje się dwukrotnie, a przypływ i odpływ też jest tutaj bardzo szybki. W ciągu 15-20 minut już fale zalewają po prostu groble, różne nabrzeża, a potem odpływają nagle szybciutko.
4: No dobra, ale powiedzmy teraz o Tolkienie, który tutaj przyjeżdżał, wiemy, na wakacje wielokrotnie. Gdzie się zatrzymywał, czy wiemy, w które miejsca szczególnie ukochał?
5: Bardzo lubił Półwysep Lynn i tam właśnie różne kurorty wybierał. Odpoczywał w roku 1920, kiedy założył dopiero co rodzinę właśnie tutaj w Walii. I wtedy Walia bardzo wpłynęła też na niego, na jego język, który nazywa się Sindarin. My się tego Sindarinu tutaj nawet uczymy troszeczkę. To taki język, który tak mniej więcej brzmi. Ithil ammen eruhin menelvir pennadiriel. Także to jest bardzo ładny język i brzmi on podobnie jak język walijski. Nawet dzisiaj spotkaliśmy jedną Walijkę i z nami rozmawiała po walijsku.
4: No tak, to było w porannej audycji u Krzysztofa Skowrońskiego i właśnie to była w ogóle bardzo, tutaj nawiążę też do tego, bo to taka Walijka z krwi i kości, bardzo przywiązana do tradycji.

0: słuchacie Radia Wnet.
1: Starsza pani, wspaniale mówiąca po walijsku, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj wiele osób jako pierwszy język w ogóle zna walijski i posługuje się walijskim, a angielski jest tylko drugim językiem, prawda?
2: Tak, to na ulicy widzieliśmy nieraz panie, które rozmawiały ze sobą wesoło w tym walijskim, celtyckim języku. To jest zupełnie inny język niż angielski, bo to jest z rodziny celtyckiej. Także i partia Plaid Cymru, czyli taka partia właśnie narodowa, tutaj wygrywa wybory, a ludzie tutaj bardzo czczą swoją narodowość, ten język. I czują tą wielką odrębność w stosunku do Anglików.
1: Czy to jest bardziej Konfederacja, czy to jest bardziej PiS, ta konserwatywna partia tutaj?
2: O, to bardziej taka partia zielonych.
1: Partia zielonych. No tutaj wszystko jest zielone, naokoło jest zielone, no poza morzem, które jest błękitne i wspaniałe. Dwa zamki przerobione. Ja byłem na huśtawce, muszę państwu powiedzieć, pod zamkiem i to było bardzo przyjemne przeżycie. I w ogóle, no. To jest, halo? Czy mnie słychać? Tak, to jest okej, dobrze, bo ja tam też słyszałem muzykę jakąś. Mili państwo, panie Tomku, tutaj drugi dyrektor naszej wyprawy podchodzi do mikrofonu, bardzo szybko podchodzi i chętnie. Dzień dobry, panie Tomku.
3: Dzień dobry.
1: I co, grzeczni uczestnicy?
3: Bardzo grzeczni, bardzo zdyscyplinowani. Wielu słuchaczy Radia Wnet jest tu z nami.
1: Wielu słuchaczy Radia Wnet, a i pan też jest dzięki Radiu Wnet tutaj, tak?
3: Nie, ja nie jestem z Radia Wnet, natomiast wiem, że Radio Wnet bardzo promowało naszą wyprawę i dzięki temu mogliśmy pojechać.
1: No właśnie, dzięki temu mogliśmy pojechać i jedziemy, proszę państwa, jedziemy przede mną, proszę państwa, piękna walijska droga, zielone jest niezwykle tutaj i fantastycznie, dwa zamki i co?
2: Ja powiem o czymś ciekawym dla słuchaczy. Już będziemy zbierali też chętnych na wyprawę za rok do Kornwalii i Anglii. I to z tymi samymi panami kierowcami. I tutaj chcielibyśmy właśnie powiadomić was, że to dopiero jest początek niezwykłych wypraw tolkienowskich. Kolejna wielka edycja popandemiczna, bo myśmy przerwali na jakiś czas te wyprawy, ale jest tylu chętnych, są tak fajni ludzie, że chcemy to organizować dalej.
1: Jest czytanie też tutaj w języku elfów. Ryszard Denziński czyta i w ogóle cytuje. Może byś zacytował kawałek tego w języku elfów, tego poematu, który przed wejściem na antenę tutaj wszyscy zasłuchani byli.
2: Patrzymy na przepiękny zamek w tej chwili przed nami. Widzimy ten zamek przepiękny przed nami i Albereth Gilthon i El Silivren Menna Mirielo Men Laglar Elenath na Hairet Palandirielo Galadremin Ennorath Fanuilos Lelinathon Evajar Sinevajaron.
1: No właśnie, to jest kolejny, trzeci zamek i te zamki to mają bardzo długą historię. W Polsce to był styl romański wtedy dopiero, jakby przechodził w gotyk powoli, tak, bo to XIII wiek, a tutaj te zamki są niezwykle solidne, niezwykle piękne, każdy jest bajkowy, z wieloma wieżami, no to wszystko jeszcze w dodatku nad morzem, no bo generalnie, bo wszystkie tutaj te zamki, żeśmy spotkali, to one są na brzegu morskim i wokół statki pływają, to jest nieprawdopodobne.
2: A tu jeszcze będzie najmniejszy domek Wielkiej Brytanii. Właśnie za sekundkę nasza grupa wychodzi z autobusu na 20 minut, porobić zdjęcia tego pięknego zamku i nabrzeża, gdzie znajduje się najmniejszy domek Wielkiej Brytanii, domek rybaka, gdzie jak brat Anicet stanie przy nim, on ma chyba z 2 metry wzrostu, to będzie mógł tam do komina zajrzeć.
1: A to hobbit mieszkał w tym domku.
2: Możliwe, że to właśnie był hobbit, stąd być może się wzięli hobbici u Tolkiena.
1: No właśnie, hobbitów tutaj co niemiara było, teraz może się trochę chowają przed nami, ale właśnie tutaj już powoli parkujemy, więc bardzo prosimy teraz o taką piosenkę Hanna Kunicka i o Rysiu, Rysio zaśpiewa, bo Rysio jest naszym tutaj kierownikiem i dyrektorem, a my tutaj już parkujemy, więc łączę się z państwem jutro o 9:45, no to pa!
4: Pa, pa!

0: cha-cha-cha. Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing.
5: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
2: To była autopromocja.

0: Zwarcie.
1: Dobry, przed mikrofonem dr Maciej Hutkiewicz, a to jest Zwarcie w Radiu Wnet. Dziś porozmawiamy, moi drodzy, nie o tym, jak żyć, bo takich porad mamy chyba już za dużo. Porozmawiamy raczej o tym, dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj nie wie, jak żyć. Dlaczego człowiek dorosły, wykształcony, pracujący, pozornie ogarnięty, coraz częściej ma poczucie, że ktoś mu zabrał mapę drogową, a sztuczna inteligencja wcale nie jest tym GPS-em, którego chcemy. Świat produkuje sprzeczne instrukcje. Masz być sobą, ale masz się nieustannie poprawiać. Masz dbać o granice, ale nie być egoistą. Masz mieć relacje, ale masz nie zatracić siebie. Masz być ambitny, ale nie toksyczny. Masz być silny, ale nie dominujący. Masz wierzyć w siebie, ale słuchać ekspertów. Masz planować przyszłość, chociaż nikt nie wie, co tak naprawdę będzie za 2 miesiące. Do tego wszystkiego dochodzą sztuczne media, fake media, social media, cancel culture, wojna płci, manosfera, presja rozwoju, polityczna i kulturowa polaryzacja. Jedno wielkie zwarcie, a drugie to setki małych zwarć, które sprawiają, że człowiek cały czas jest pod napięciem. Moim gościem dzisiaj jest Norbert Grzybek, coach, trener, mentor, superwizor, master, trener podejścia prowokatywnego, człowiek, który pracuje z ludźmi nad zmianą, odpornością psychiczną, relacjami, sposobem myślenia. A dzisiaj będę go pytał nie o gotowe recepty, ale raczej o to, dlaczego tak wielu ludzi tych recept rozpaczliwie szuka. Norbercie, witaj.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Maćku.
1: Jak żyć? Zapytał kiedyś pewien paprykarz premiera Donalda Tuska. Ja też zapytałbym o to ciebie, ale to nie ma być pytanie w kontekście politycznym i nie chcę tutaj 5 porad, jak żyć, a raczej, dlaczego ludzie w ogóle te pytania zadają? Dlaczego my dzisiaj nie wiemy, jak żyć?
2: Najprościej bym odpowiedział, żyj dobrze. I tak, żebyś mógł sobie spojrzeć w lustro, pozwolić mógł sobie na to i rano, i wieczorem. Natomiast dla mnie to jest pytanie, które ma 2 warstwy. Pierwsze to ogólnospołeczne, na pytanie, jak żyć dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy ktokolwiek zna odpowiedź. Znaczy jest wiele osób, które będą ci mówiły, opowiadały, natomiast to, która z tych wersji jest właściwa, dowiemy się pewnie grubo po naszej śmierci, bo nawet jak coś ci dzisiaj się sprawdza, może się okazać, że za 5 lat ci się nie sprawdza i trzeba znowu zmieniać. A warstwa taka osobista, to ja myślę, że dzisiaj znakomita większość ludzi wie, jak chciałaby żyć. I nawet im się wydaje, że wie, jak żyć, tylko kłopot polega na tym, że cała rzeczywistość do tego nie przystaje, nie zachowuje się tak, jak trzeba i ci inni też wiedzą, jak żyć i to jest zupełnie inny sposób niż mój. Więc jesteśmy wystawiani na niepewność, na brak efektów swojej pracy, działań, na co więcej, na wielokrotne powtarzanie rzeczy, które nam się nie sprawdziły, bądź być może się sprawdzą, a mój wysiłek muszę w to włożyć. A ja chciałbym mieć gwarancję. Więc na pytanie, jak żyć, no, ja myślę, że to jest dobre pytanie, na które nikt nie umie odpowiedzieć. Pytanie, jak sobie idziesz przez to w tej drodze.
1: Wiele osób szuka inspiracji, wiesz, w rzeczach, które są czymś więcej. Może mamy jakieś odejście od tradycyjnych wartości religijnych i powiedzmy, no, chodzenia co tydzień do kościoła. Wiele osób szuka tego gdzieś indziej. Część ludzi czyta jakiś stoicyzm, wiesz, Marka Aureliusza sprzed 2000 lat i tam szuka jakiegoś rozwiązania. Ty mówisz, że ludzie wiedzą, jak chcieliby żyć, tak to zrozumiałem. Tylko pytanie, co to znaczy? Czy to jest pytanie o marzenia? Że ja na przykład, wiesz, chciałbym mieć dobry samochód albo chciałbym być dobrym ojcem. O co tutaj może chodzi? To znaczy, my sobie wyznaczamy jakieś cele, a potem próbujemy je spełnić? Czy to jest może bardziej tak, że my wiemy, czego nie chcemy? Czyli na przykład nie chcę być taką osobą albo taką osobą. Gdybyś mógł to trochę rozwinąć.
2: I to, i to, i to. Znaczy, są osoby, które w życiu nie zadały sobie pytania, co dla nich oznacza dobre życie. A ich codzienność sprowadza się do tego, co by chciały mieć, albo jaki efekt chciałby osiągnąć. Chcę mieć tą najpiękniejszą kobietę, najprzystojniejszego mężczyznę, chcę mieć samochód lepszy niż sąsiad, chcę być dyrektorem, a potem chcę być jeszcze dyrektorem dyrektorów, a potem chciałbym być dyrektorem wszystkich dyrektorów i tak dalej.
1: A jak
2: i tak dalej.
1: Nie chcesz, znaczy, że nie jesteś ambitny.
2: To w wielu miejscach tak to brzmi, szczególnie w miastach i w korporacjach. Jesteś ambitny?
1: Ja jestem, no jestem, bo jestem tutaj z tobą, ale tak, wiesz, przeciętniaków tutaj nie sadzają.
2: Dziękuję, dlatego tu jestem.
1: Cieszę się. No.
2: Ale wracając do tematu, więc to jest ta kwestia, czy ja w ogóle się nad tym zastanawiam, co oznacza dobrze żyć. Z drugiej strony, ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest indywidualna, więc jeżeli ktoś szuka w stoicyzmie i tam znajdzie spokój wieczorny, albo energię poranną, albo cokolwiek innego, to jest okej. Niektórzy w religii. Myślę, że problem albo wyzwanie, które jest, to kiedyś było tego mniej i było to prostsze. Miałeś właśnie religię, miałeś punktem odniesienia dla ciebie, była najbliższa rodzina, jak mieszkałeś sobie u siebie na wsi. Nie to, że dzisiaj tak nie można, ale jest to coraz trudniejsze. To miałeś dziadka z pokolenia i babcię z pokolenia starszego, miałeś rodziców i plus kolegów. Dzisiaj zarządza tobą, bo podpowiada tobie cały świat.
1: A z drugiej strony może nie masz tego babci i dziadka, na pewno nie obok siebie bardzo często. Rodzina nuklearna to jest ta, w której żyjesz malutka często, wiesz, piecko albo dziecko, dwójka, może jest partner, może żyjesz samotnie i ta grupa też jest dużo mniejsza. Może trochę znajomych jest więcej, ale pytanie, czy te relacje są bliskie.
2: Myślę o tym, jak odpowiedzieć, bo znowu chciałbym na dwa sposoby. Z jednej strony jest tak, że wszystkie badania pokazują, że starość nam się nie udała, więc coraz częściej, ponieważ mam pracę, to dziadkowie i rodzice trafiają do domów starców, bo nie ma się kto nimi opiekować, bo muszę się opiekować tym innym pokoleniem. Z drugiej strony mam poczucie, że też nie są już takim autorytetem, bo autorytetem staje się właśnie internet, wujek Google czy jakakolwiek inna aplikacja do przeszukiwania informacji. Więc może tak być, że te wskaźniki dla nas, nie tyle ich nie ma, co stały się mniej oczywiste.
1: Wiesz, myślę sobie o tym w ten sposób, a będę prowokował trochę. A może to jest tak, że to jest, wiesz, takie pytanie dla bogatych. Ktoś już po prostu ma za dużo pieniędzy, za dużo, wiesz, czasu i myślę sobie, ja teraz nie wiem, jak żyć. Jak człowiek musi związać koniec z końcem, jak ma dwójkę dzieci albo trójkę i musi wstać rano i zawieźć się do żłobka, przedszkola, do szkoły, a potem, wiesz, zająć się, pójść na wywiadówkę, to nie myśl nad takimi rzeczami, bo się nie musi nad tym zastanawiać, bo nie ma na to czasu. Może to jest taka trochę kara, może to jest taka, wiesz, taki fałszywy sukces tego, że możesz sobie pozwolić na takie myślenie.
2: Ja myślę, że takie osoby przede wszystkim o tym myślą, jak żyć. Jeżeli nie spina się koniec z końcem, jeżeli masz dylemat, że niezależnie od tego, ile lat się kształciłeś, możesz jutro stracić robotę, bo wejdzie jakiś nowy system, albo wszyscy krzyczą, że połowa menadżerów średniego szczebla będzie zwolniona, albo że za chwilę nie będzie lekarzy, albo kogoś innego, to pytanie, jak ja mam związać ten koniec z końcem, ono nie jest tożsame, jak żyć. Ale jak ja mam w ogóle w sam włożyć ten wysiłek, jak ja myśleć mam o przyszłości z optymizmem, jest pytaniem adekwatnym do każdego. Przy czym, rzeczywiście, osoby, które są zajęte codziennością, raczej będą je sprowadzały do rzeczy prostych i codziennych. Gdzie mam włożyć swój wysiłek, żeby mieć jutro na chleb? Czego ja mam się nauczyć? Z perspektywy osób, które idą w tą głębię, to jest bardziej pytanie o tożsamość, o te rzeczy duchowości. A niektórzy po prostu, ponieważ się nudzą, to zastanawiają się, jakim jest źle w tym życiu. Bo to też tak niektórzy mają.
1: Ja się też zastanawiam, bo z badań i danych wynika, że rośnie poczucie tego, że nie wiemy, jak żyć, rosną kryzysy psychiczne, znaczy coraz więcej osób zgłasza różnego typu zapotrzebowanie, a branża pomocowa, szeroko rozumiana, od coachingu przez psychologię, psychoterapię, tego typu rzeczy, rośnie w bardzo dużym tempie. Ogromne zapotrzebowanie na psychiatrów, na psychologów, na leki różnego typu. To oczywiście jest skutek, prawda? I jak ty na to patrzysz?
2: Skutek albo przyczyna.
1: Właśnie, no. Czyli skoro mamy podaż na rynku, to i popyt się powinien pojawić, tak?
2: Z jednej strony to jest pytanie, czy rzeczywiście jest większe zapotrzebowanie, czy ludzie, ponieważ więcej są bardziej świadomi, to potrafią to nazywać. Kiedyś też byłeś niezadowolony, nieszczęśliwy, tylko jak wstawałeś rano, to mówisz, dobra, tam się nie będę na co mu rozczulał, tylko zakasam rękawy i mam robić. Podoba mi się ten chłop, podoba mi się ta kobieta, nie wiadomo, bardziej lub mniej, ale rodzina jest święta i po prostu mam w tym funkcjonować. Im bardziej zaczynasz sobie w tym gdybać, im bardziej się uczysz, że można o tym mówić, znajdujesz do tego właściwych słów, tym więc nie dziwne, że ludzie lepiej wiedzą o tym mówią. A druga rzecz jest taka, że i tu bym to zawęził jednak do świata korporacji bądź świata miejskiego. Bo tutaj, ponieważ w organizacjach, tam są pieniądze, tam jest finansowanie, coraz bardziej widać, że ludzie się wypalają, nie chcą z różnych powodów osiągać tych celów i kręcić się szybciej i pracować więcej, to cały ten biznes tego, jak ich w tym dziwnym środowisku, które je wypala, utrzymać dłużej w dobrym funkcjonowaniu, będzie się kręcił. Z drugiej strony, jeżeli ja wymyślę sobie, że moim głównym źródłem utrzymania jest szkolenie bądź propagowanie jakiejś metody, to pokusa, żebym teraz wszystkim mówił, to jest najlepsza metoda i ona jest ci niezbędna do funkcjonowania i zobacz, jak dzięki temu będziesz lepszy, jak ci będzie się łatwiej żyło, jest bardzo duża, bo tak działają dzisiaj całe media, cała reklama. Więc nic dziwnego, że te elementy, które teoretycznie mają nam dawać uspokojenie, mają dawać nam spójność, w takim przerysowaniu będą budowały większą niewygodę. Cały czas czuję się z tym wybrakowany, cały czas gdzieś czegoś mi, mogę być lepszy, mogę być bardziej efektywny. Ktoś mi daje nadzieję, że pozbędę się niektórych swoich kłopotów, ciężarów życia. W ogóle sama nadzieja, że życie powinno być łatwe. Że wszystko powinno przychodzić łatwo, albo przynajmniej część rzeczy. Więc mając na to nadzieję, to ja wydaję pieniądze na to, inwestuję w to. I ja wręcz
1: jest gdzieś kres tego? Myślisz, że jakby po zainwestowaniu określonej sumy pieniędzy, przejściu określonej liczby terapii, określonej liczby warsztatów, z określoną liczbą coachów, osiągnę zen i będę już szczęśliwy.
2: Tak, jak skończą się pieniądze.
1: Aha.
2: Czy to jest temat, który możesz grzebać w nieskończoność? Pytanie, czego oczekujesz? Bo ja, jako będąc zwolennikiem tego, żeby pogłębiać, ja nie oczekuję, że przyjdzie taki moment, jak ja będę wiedział wszystko i będę najspokojniejszy pod słońcem. Dla mnie po prostu jest ciekawe, co jest dalej. Ostatnio rozmawiałem z jedną ze swoich klientek i ona mówi, Norbert, ja kiedyś jak grzałem sobie prościej, nie wiedziałem tego wszystkiego, to wydawało mi się, że tam się czegoś nauczę. Dzisiaj więcej wiem, tym większe mam problemy. Znaczy skala ich się zmieniła. Ja już nie zajmuję się tym, czy powiedzieć mu, za przeproszeniem, dalej, tylko jak to ubrać słowa. A potem zacząłem się zastanawiać, co jest w nim nie tak, potem co we mnie jest nie tak i de facto zawsze mam jakąś obszar do pracy. W wielu miejscach jest mi spokojniej, ale to nie jest tak, że jestem szczęśliwa i spokojna z tym wszystkim.
1: Czyli to może być pułapka trochę. Dla wielu osób, jak rozumiem, w związku z tym.
2: Niektórzy mówią, że nieświadomość jest najcudowniejsza rzecz, jaka może być. Przychodzisz sobie z rana, dłubiesz sobie w swojej robótce, nie zastanawiasz się nad niczym, dopóki cię rzeczywistość nie dopadnie.
1: Kiedyś dziadek wujek by powiedział, no te wszystkie wymysły, kiedyś tej depresji nie było, nie? Kiedyś ludzie nie mieli takich rzeczy wcale i jakoś żyli i funkcjonowali, tak? Nie było autyzmu, tylko wujek Staszek całe życie na pociągi patrzył, bo go to interesowało i robił zdjęcia i kupował kolejki i to była jego fascynacja. Jakoś żyli i funkcjonowali, czyli co, mamy wrócić do tego, żeby tego nie nazywać?
2: Tego nie powiedziałem. To jest mowa o tym, żeby nie oczekiwać, że w jakimkolwiek momencie ten proces rozwojowy da mi jakiś moment, kiedy będzie stop i powie mi, jak mam żyć, bo to są moje wybory. Jeżeli mówimy o tych osobach neuroróżnorodnych, dla mnie z jednej strony to jest plus, no bo sama świadomość,

0: rozcięłam dziecku czerwony dywan i teraz kochany biegnij? Czy jednak pozwala mu się na różne sposoby mierzyć z tą rzeczywistością?
1: Ja tak sobie myślę, że ja cię tu zaprosiłem, wiesz, żeby się dowiedzieć czegoś, a teraz wyjdę z tej rozmowy i będę nie wiedział jeszcze więcej, tylko innych rzeczy.
0: Dziękuję ci bardzo za to
1: podsumowanie. Czyli rozumiem, że to był twój cel trochę tego w takim razie. No, no cóż, trudno. Tak zapytam jeszcze, bo mamy możliwość wyboru, dużo większą niż kiedyś, dziś. I nawet w poczuciu tej świadomości. Czyli ja wiem, że może coś ze mną być. Mam jakąś pustkę, załóżmy, czuję w środku. Coś jest ze mną nie okej, nie czuję się szczęśliwy, nie do końca wiem, co ze sobą zrobić. I nie mówię to o sytuacji materialnej, tylko mówię o tym, że przeżywam jakąś anhedonię, czyli na przykład nie cieszę się. Coś jest nie tak ze mną. Wiem, że mogę jakiejś pomocy poszukać. Kiedyś może takiej świadomości by nie było. Dziś taką świadomość mam. Zacznę szukać, otwierać różnego typu drzwi, gdzie będę znajdował jeszcze więcej pytań. To są te rzeczy, o których ty mówiłeś. I pytanie, czy to nie jest tak, że mamy tej wolności, możliwości wyboru bardzo dużo, a mniej punktów odniesienia w związku z tym, tego, czego się możemy złapać? Ty trochę poszedłeś do tego, co było kiedyś, że mieliśmy tą rodzinę odniesienia, ta wieś taka nasza, gdzie mieliśmy, gdzie żyliśmy według pewnych wzorców, a teraz tego nie ma, za to możemy wszystko i nie wiemy co.
0: Mhm. Bo za każdym wyborem jest większa odpowiedzialność. Jeżeli kiedyś dziadek ci mówił, że masz nauczyć się rąbać siekierą...
1: Mogłem się buntować, ale trzeba było to zrobić, żeby przeżyć.
0: Co więcej, wiedziałem, że jak tą siekierą nauczę się machać, to przez kolejne 10, 15, 20 lat mam na chleb. Dzisiaj z jednej strony nie wiadomo, co jest takim wyborem, co pozwoli ci mieć na ten chleb przez 20 lat. Z drugiej strony, no, to jest trochę jak przy wychowaniu dzieci. Jeżeli dziecku wszystko wolno, to ono nie uczy się żadnych ram. Więc ono, po czym ona ma poznać, co jest jego, co nie? Śmiem postawić taką tezę, że swoją dojrzałość budujemy najczęściej wtedy, kiedy albo trafia nam się kryzys, albo musimy się z czymś zmierzyć, przeciw czemuś zaoporować, bo wtedy, jak dotykam do ściany, to ja mogę sobie nadać jakiś kształt. To jest moje, to nie jest moje. Przeciwko temu protestuję, a przeciwko temu nie protestuję. Czemu ja tak zrobiłem? Chcę tak zrobić po raz kolejny? Nie, no po raz kolejny tu się wygupiłem, ale więcej tego nie powtórzę. I ja sobie stawiam w swoim świecie takie znaki, które mówią, to są moje granice. Oczywiście one mogą się zmieniać w trakcie, w wyniku doświadczeń życiowych. Natomiast jeżeli ja się nie mam gdzie odbić, no to jestem jako rozlazłą plamą. Więc no, przeciwko czemu mam protestować? Ja się nauczyłem w ogóle zajmować stanowisko. Więc z tej perspektywy te momenty, kiedy ja się muszę z czymś zmierzyć, mogą być niewygodne, mogą być trudne, ale one dają mi szansę na to, żeby sobie powiedzieć, to nie jest idealne, ale to jest moje.
1: Myślisz, że ludzie są dzisiaj niedojrzali?
0: Myślę, że wiele osób by tego nawet potrzebowała, niekoniecznie chciała.
1: Dojrzałości?
0: Dojrzałości, możliwości sprawdzenia się.
1: Pytam o tym w takim kontekście, bo czym jest dorosłość oczywiście, dojrzałość i tak dalej. Można sobie to definiować w różny sposób, ale moment zakładania rodziny albo nawet nie zakładania się wydłuża, prawda? Mamy dużo ludzi, którzy żyją sobie właśnie w taki sposób, że mają lat 30 czy 40, pracują, więc mają stały dochód, funkcjonują sobie i mają czas na wszystko, wiesz, zero dzieci, zero obowiązków, zero jakichś takich dużych rzeczy. Może wtedy pojawia się takie myślenie, ale może to jest skutek właśnie tego, że nie chcę wziąć tej odpowiedzialności.
0: Co? Niezależnie od tego, czy ludzie mają pieniądze, czy nie, to wątpliwości u nich się pojawiają. Jeżeli masz, a niewiele jest takich osób, które nie mają żadnych problemów i dylematów, mają pieniądze, jest rodzina, swoją drogą temat rodziny też jest teraz ciekawy, bo kiedyś rodzina służyła temu, żebyś miał w niej oparcie. Dzisiaj o twoje bezpieczeństwo dba system, bądź dobrze poukładane prawo i inne takie rzeczy, więc rodzina staje się coraz mniej potrzebna, wydaje nam się. Z drugiej strony ten trend dzisiaj na zwracanie uwagi wewnątrz siebie, przede wszystkim są moje potrzeby, a dopiero potem rodziny, powodują, że ludzie żyją w rodzinie, tylko niektórzy są tam dlatego właśnie, bo a, kiedyś tradycja i się nie rozwodzę, b, boją się, że trafię na kolejnego i będzie jeszcze gorszy, albo też słyszałem taki przypadek, jedna z pań powiedziała, tak dobrze płacił, że nie widziałem, że jest brzydki i głupi. Dopiero jak mi się skończyły pieniądze, to zauważyłam.
1: Była taka jedna piosenkarka ostatnio, która mówiła o takim biznesmenie. Bardzo znana zresztą. W podobny sposób.
0: Więc ja nie sądzę, żeby to był dylemat, wątpliwość, to jak żyć, jak funkcjonować, te rozterki dotyczyły tylko jakiejś wybranej grupy społecznej. Natomiast na pewno one będą się inaczej przejawiały i innych tematów będą dotykały.
1: Myślę, że dzisiaj problemem jest to na przykład, że nie ma takiej

0: instrukcji, jak żyć? I ludzie tego szukają właśnie?
1: Na pewno. Znakomita większość osób, które przychodzą na warsztaty, pytają, jak to robić? Jak ja mam zrobić właściwie? Samo to, że mówisz, ja nie wiem, jak to będzie u ciebie właściwie, to się ludziom sprawdza na statystyce. Do tej pory to działało, ale czy tobie zadziała? Nie wiem. Już powoduje, że twoja wiarygodność spada w ich oczach, bo oni oczekują, mają wciąż nadzieję, że ktoś im da łatwe rozwiązania. Zarówno w tym, jak zarządzać ludźmi, jak budować swoją odporność psychiczną, jak żyć z rodziną. I w ogóle samo przyzwyczajenie się do tego, że ta niepewność będzie. Że ja nie muszę wiedzieć, żeby móc wkładać wysiłek, już powoduje, że bardzo duża presja schodzi z ciebie. Ta odporność, bo zajmuję się tą odpornością psychiczną, rośnie. Moja stabilność emocjonalna, mniejszy stres.
0: Jak już o tych instrukcjach rozmawiamy, to ja mam takie poczucie, że żyjemy dzisiaj w takim świecie bardzo sprzecznych tych instrukcji, że no, jedni mówią tak, drudzy mówią tak, trzeci, tak jak ty, mówią, nie ma tych instrukcji. Znaczy musisz zaufać sobie, własnemu doświadczeniu, zobaczyć może, jak to robią inni i po prostu spróbować i robić pewne rzeczy według być może pewnych schematów, ale nikt dokładnie ci nie powie, co masz robić. Czy to się w ogóle da spiąć tak naprawdę? Znaczy, ja staram się znaleźć taki moment, wiesz, tego, czy da się w ogóle znaleźć odpowiedź na to, jak żyć. No bo my się zastanawiamy, jak żyć, ale czy w ogóle ta odpowiedź jest do znalezienia i czy szukać jej w sobie, czy szukać jej, wiesz, w guru coachach, nie kimś takim jak ty, tylko takim, wiesz, co reklamuje siebie i mówi, ja ci powiem, jak żyć. I te odpowiedzi może są, może komuś one mogą pasować, prawda? I czy w ogóle ta odpowiedź jest do znalezienia, czy może raczej właśnie chodzi o to, żeby tego szukać po prostu?
1: Być może jest do znalezienia, ale nie będzie to odpowiedź uniwersalna. No bo tak samo jak powiedzieliśmy sobie, my mamy różną konstrukcję, są osoby różnorodne pod względem emocji, funkcjonowania, wychowania i to, co jest dla mnie dobre, dla ciebie będzie już zupełnie nieadekwatne i ja bym szukał wszędzie w tych miejscach, gdzie wymieniłeś, bo coachowie, guru dla mnie nie są po to, żeby mnie zbawić, tylko żeby mnie zainspirować, powiedzieć, też tak można. Jak chcę, to spróbuję. Jak chcę wziąć gotowość na to, że poświęcę ileś czasu, to przetestuję sobie i powiem sobie za jakiś czas, okej, to mi pasuje, to nie. Grunt, żeby nie robić tego bezrefleksyjnie, bo w tych guru trzeba się przeglądać i w sobie. I to zamieniać. Trochę tego i naprzemiennie. Jeżeli pójdę za bardzo w guru, to są znam takich, którzy żyją naście lat nie swoim życiem, świetnie operują wszystkimi formułkami, nazwami, jak czasami chodzę do firm, to niektóre osoby, wszystkie metodologie, jakie są najnowsze. Ja połowę tego nawet nie pamiętam, tych nazw. Natomiast na pytanie, czy są szczęśliwe, to po to przyszedłem do ciebie, chciałem to poukładać sobie. Aha, aha. A z drugiej strony, no, też jak pędzimy, to nie mamy czasu na głębszą refleksję. Na przykład ja uwielbiam od jakiegoś czasu momenty nudy. Jak nie mam się kiedy nudzić, to wręcz dbam o to, żeby mieć ten czas, kiedy nie muszę robić nic, nie po to, żeby się popierniczać, tylko to jest wtedy, kiedy ta głowa może sobie swobodna myśl przepłynąć, nie śpieszę się i wtedy czasami mam refleksję, czasami odetchnę, a czasami coś wpadam, gdzie normalnie w biegu nie wpadam, bo działam od tak.
0: Po to ludzie medytują dzisiaj, żeby się nudzić, żeby nie mieć myśli natrętnych.
1: Może. Niektórzy medytują po to, żeby wejść bliżej siebie i usłyszeć siebie, a inni medytują po to, bo ktoś im powiedział, że to pomaga. I wtedy siedzą, męczą się, stękają.
0: Wiesz, można nawet kupić w internecie mantry za kilkaset złotych specjalnie ułożone pod ciebie, prawda?
1: I to jest ten plus, bo jak kupisz ją zbyt tanio, to ona nie działa. Ale jak kupisz, zapomnij, wystarczająco drogo, to ona musi działać jak placebo wtedy.
0: Znaczy to nudzenie jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Ja też na tą koncepcję zwróciłem uwagę, wiesz co, w kontekście telefonów i w kontekście dzieci. Dzieci, które naturalnie bardzo wygnują do smartfonów, bo tam jest mnóstwo bodźców, kolorowych rzeczy i to fascynuje dorosłych też oczywiście zresztą. Spójrzmy na seniorów, bo dzieci już się uczy takiej cyfrowej higieny, prawda? Musisz odpocząć od telefonu, zakładamy im blokady i tak dalej, a seniorów na przykład, czy osób takich, nie wiem, starszych trochę, nikt tego nie uczy. Oni często spędzają naprawdę godziny siedząc, gapiąc się w ten malutki ekran. I ktoś gdzieś napisał, że zauważył, że ludzie się dzisiaj nie nudzą właśnie w związku z tym, że kiedyś, wiesz, czekałeś na pociąg, który miał być za chwilę, no to się nudziłeś, tak? Czytałeś tam jakieś ogłoszenia na stacji, coś się działo. Dzisiaj wyciągasz smartfon z kieszeni, cały czas masz jakieś bodźce, ciągle coś się dzieje i nie ma tego przepływu, tej myśli, która się może pojawić, bo ona nie ma miejsca na to, żeby się pojawiła. Mhm.
1: Co więcej, smartfon służy jako świetna wymówka. Kiedyś siedząc w tym pociągu i nudząc się, jak miałeś kogoś naprzeciwko, to siłą rzeczy pod presją zagadałeś, albo tak on zagadał jest do ciebie. Dzisiaj jest to doskonała wymówka, klikam w ten smartfonie, takich się nie rusza. A swoją drogą widziałeś kiedyś kogoś, kto jednocześnie grał w koszykówkę i przeglądał smartfona? Albo jechał na rowerze i przeglądał smartfona, tak, w terenie?
0: W terenie nie.
1: No właśnie, więc to jest pytanie znowu, na ile smartfon wyposażony w te wszystkie bodźce, pokusy, daje nam bardzo fajną gratyfikację w momencie, kiedy ja, jakbym go nie zaglądał do niego, muszę się mierzyć z tą rzeczywistością, z tymi trudami najróżniejszymi, bo moja głowa od tego bardziej ucieka. Zamiast mierzyć się i zastanawiać, okej, dobra, nie mam rozwiązania, to co chcę przetestować na jutro? Uh-huh. Właśnie nie jakie gotowe jest rozwiązanie, tylko jaki test chcę zrobić i w imię czego mam się go zrobić. Noni Hofner to jest taka niemiecka terapeutka, którą uwielbiam.
0: Od podejścia prowokatywnego zresztą.
1: Od podejścia, ona ogólnie zajmuje się terapią, ale specjalizuje się od lat już w podejściu prowokatywnym, w stylu prowokatywnym dokładnie, bo ona zrobiła z tego własną metodę, adoptowała bardziej. Ona powiedziała kiedyś na jednym z warsztatów w Polsce, że wszyscy klienci do niej przychodzą z jednym i tym samym problemem. Droga terapeutko, pozwól nam zachować korzyści z obecnej sytuacji, a pozbaw nas wszystkich konsekwencji. Ja chciałbym być takim surowym rodzicem, ale te dzieci, że mnie tak kochały i wiedziały, że to dla nich jest. Że one rozumiały, że jak je dzisiaj duszę, żeby się uczyły, to kiedyś mi za to podziękują z połamanym kręgosłupem za 20 lat. Z drugiej strony, jak jestem takim zgadzającym się na wszystko, takim czułym, no to żeby ten mój synek po 40 jednak dojrzał, że warto się wyprowadzić z domu sam. Jak menadżerem jestem sztywnym, to żeby ludzie jednak mnie kochali, bo wiedzą, że to jest takie są reguły rynku. Więc cały urok polega na tym, żeby przyjmując pewną wersję siebie, pewien kręgosłup, umieć sobie powiedzieć, że będą korzyści i konsekwencje. Swoją drogą, zanim jeszcze przerwiesz, tych, którzy by chcieli jeszcze posłuchać tej wspaniałej terapeutki, to będzie okazja w Polsce bodajże 5-7 czerwca przyjeżdżać. I to może być jedno z ostatnich wystąpień, bo już jest wiekowa.
0: Czy to jest trochę tak, że wobec tego my chcemy znaleźć takiego guru? Skoro ja przychodzę do terapeuty i mu mówię, no niech pani mi powie, żeby było fajnie, że ja jestem taki, jaki jestem, ale nic złego z tego nie wynika, to czy w ogóle to jest możliwe? Czy w ogóle przychodzi taki moment w życiu, że człowiek zdaje sobie sprawę, muszę wziąć na klatę to, że jeżeli jestem taki, to osoby, ludzie, z którymi żyję, będą tacy wobec mnie, bo to niesie ze sobą konsekwencje.
1: Zdroworozsądkowo nawet biorę osób, to wie. Tylko czym innym jest wiedzieć, a czym innym jest, kiedy przychodzi ten moment, że na przykład muszę ci powiedzieć coś niemiłego, kurde, nie będziesz mnie, jednak nie lubisz mnie, a ja to dla świętego spokoju jednak to odpuszczę. Bo będziemy, pracujemy na co dzień
0: sobą. No tak, po co ma być niemiło, no wiadomo.
1: Więc ja znam te konsekwencje i tak dokonuję wyborów na tu i teraz.
0: Nie masz takiego poczucia też, że trochę to się bierze, to wszystko ta presja z tego, że ludzie zewsząd słyszą, że nie są jeszcze wystarczający, że nie jestem jeszcze idealny, wie, że tu jeszcze muszę właśnie zarobić, tu awansować, mam być i taki, i wysportowany, i bogaty, i rodzicem, który stawia granice, i rodzicem, który jest empatyczny wobec swoich dzieci. Wszystkim mam być.
1: Wiesz co, pół biedy, jakby tylko słyszeli. Ja mam takie poczucie, że to jest największe moje... zarzut do social mediów, że oni nie tylko to słyszą, ale widzą. Kiedyś porównywałeś się do paru osób do okolicznej wsi, okolicznego miasteczka, z bloku. Dzisiaj porównujesz się do samego świata, gdzie zawsze będzie ktoś, kto ma lepiej. Jak nie daj Boże masz jakieś zaburzone poczucie wartości, bądź lubisz doskakiwać, to widzisz, że oni mają bardziej, są jacyś lepsi w czymś. Mhm. Tym bardziej, że pomimo tego, że wiesz, to nawet nie zauważasz, że ten świat jest zakłamany, że nie pokazują tylko jakieś drobne fragmenty. Więc nie daj Boże sobie stworzysz w głowie, że oni, i to wiem, że to wszyscy mówią, to jak gdyby nie jest jakieś odkrywcze, stworzysz sobie świat, że on tak ma cały czas, a ja... No to nic dziwnego, że wiesz, gdzie możesz doskoczyć, chciałbyś być bardziej, mocniej, lepiej. I nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, jak jakiś guru nie daje jeszcze, bo może powie, ja tak umiem robić. U mnie się to sprawdza, no to nic dziwnego, że nagle zaczynasz leźć za tym guru, bo daje ci pewną nadzieję. Tak działa chociażby ta cała manosfera, czy inne takie dziwne wątki, które pojawiają się w internecie, w mediach. A nawet jeżeli u tej osoby to się sprawdza, to cały kłopot polega na tym, że to, co się sprawdza u niej, u mnie nie musi. Więc żeby o tym pamiętać. Wiem, że o tym mówiłem już, ale to warto tak podkreślać.
0: To jeszcze tak... Takie hasło istnieje czasami, że masz być najlepszą wersją siebie. Mhm. To by oznaczało, że aktualna wersja nie jest najlepsza. nie jest wystarczająca, czyli cały czas musisz się poprawiać, ciągle coś robić. To się wiąże z tym, o czym mówisz. Badania na przykład wskazują, że w miejscach, w krajach, w których ograniczono użycie smartfonów, przede wszystkim jeżeli chodzi o media społecznościowe dla dzieci i młodych nastolatków, na przykład wzrasta poczucie własnej wartości. Na przykład to było, zdaje się, w krajach skandynawskich widać u dziewczynek, kiedy ograniczono używanie mediów społecznościowych. Nagle się okazało, że wiesz, na przykład liczba chorób takich, wiesz, autoagresywnych, polegających na przykład na drastycznym odchudzaniu się i tak dalej, zmalała, bo nie było tego porównywania się. To jest proste teoretycznie do zrobienia, naprawdę.
1: Nie było porównywania się, co więcej, jak nie patrzyły w smartfon, to miały okazję podoświadczać swojego życia, więc się uczyły trochę tego, że tu mi nie wyszło, tam mi nie wyszło, a finalnie mi jednak wyszło, a nie tylko siedziałem i obserwowałem, jak to innym jest lepiej, a ja nie potrafię tego robić. Ile razy spróbowałeś? No nie, bo wiem, że nie potrafię, bo ona robi to lepiej ode mnie. Więc wcale mnie to nie dziwi. Natomiast ja nawiążę do tej najlepszej wersji siebie, bo to jest taki zwrot, który z jednej strony uwielbiam, a z drugiej strony go nienawidzę. No. Uwielbiam go, bo ja jakbym pomyślał sobie, że za rok o tym, co ja tu dzisiaj gadam, nie będę myślał, ja pierniczę, chłopaku, tu mogłeś inaczej, tam mogłeś inaczej, nawet za dwa dni, jak tak nie będę myślał, to dla jednych to jest informacja o tym, jak ja jesteś pierdoła, a dla innych to jest mowa o tym, że się nie rozwinąłem przez ten rok. Nie zmieniłem swojej perspektywy.
0: Poczekaj, bo trochę nie rozumiem. To, no, no.
1: I z tej perspektywy to, że bądź najlepszą wersją siebie, to znaczy, że ja za rok mogę być dużo dojrzalszy albo inaczej patrzeć na pewne sprawy i z reguły będę patrzył na to, co robiłem kiedyś, jako tą mniej doskonałą wersję siebie.
0: To znaczy, że na przykład, jeżeli tą naszą rozmowę za rok przesłuchasz i stwierdzisz, kurczę, tu trzeba było powiedzieć tak, wiesz, tu trzeba było powiedzieć inaczej, jak w ogóle mogłeś, to będziesz myślał o tym w takim kontekście, czy pomyślisz sobie, no wtedy tak uważałem, okej, dzisiaj bym powiedział inaczej, kropka. Na czym tutaj ma to polegać? Że ja mam się rozpamiętywać, zastanawiać, co trzeba było zrobić następnym razem, żeby tego błędu nie popełnić.
1: Można pójść w tym kierunku, co ja mogę zrobić następnym razem. Można powiedzieć sobie, okej, być dumnym z siebie, poklepać, aż kawał drogi przeszedłeś. Nie? A niektórzy będą patrzyli, jakim debilem byłeś. Ja sam patrzę na siebie wstecz. I z tej perspektywy, jeżeli to jest mowa o tym, że jestem w ciągłym niezadowoleniu, to jest kara, bo jesteś nie najlepszą wersją siebie, tego się musisz nauczyć i tego musisz się nauczyć, jeszcze może być lepszą, bo to jest ciągłe gonienie. A jeżeli jest mowa o tym, że ja ucząc się, mając refleksję, ale bez żadnej presji, się rozwijam, to ta przeszłość tego, że ja zrobiłem ileś głupot w swoim życiu, nie ciąży na mnie jak jakiś bat, albo miecz, albo pejdź do biczowania się, tylko mówię o tym, okej, wtedy byłeś okej. Zobacz, jaką fajną drogę przeszedłeś od tamtego czasu. W tych doświadczeniach, jak się uspłyniłeś, na ile rzeczy już dzisiaj nie patrzysz. I z tej perspektywy warto być najlepszą wersją z siebie na tu i teraz. Dlatego ten zwrot bardzo lubię.
0: Idąc trochę dalej, skoro już pytam ciebie o tak doniosłe rzeczy, to chciałbym cię zapytać, dlaczego dzisiaj nie ma dzieci w Polsce? A to jest pytanie podchwytliwe trochę, bo rozmawiamy sobie o demografii często w ogóle w sferze publicznej i wiesz, no przedszkola są potrzebne, żłobki są potrzebne, stała praca jest potrzebna, mieszkania są potrzebne, szereg rzeczy jest potrzebnych. Ale jedną z rzeczy, która jest potrzebna, która przebija się gdzieś tam pod spodem, zauważana już coraz częściej, ale wciąż nie tak oczywista, są kwestie relacji damsko-męskich i tego, czego od ciebie nawzajem ludzie dzisiaj oczekują. Tego, czy w ogóle jesteśmy w stanie się parować na poważnie? Czy to jest tak, że my rozjechaliśmy się w jakiś sposób? Kobiety od mężczyzn, że kobiety, ja tak czytam w tej manosferze czasami, o której tu już wspomniałeś, że wiesz, te kobiety to tylko oczekują od tych facetów, żeby byli wysocy, przystojni i bogaci. Ten, kto ma poniżej 1,90 m, nie ma tam 15 tysięcy miesięcznie, to w ogóle nie ma z czym startować. A kobieta, która waży więcej niż 55 kg, to jest w ogóle nie kobieta i w ogóle też z nią nie ma co rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Na ile to są trochę abstrakcje, na ile to są jakieś, nie wiem, rzadkie takie rzeczy? Jak na to patrzysz?
1: Odnosząc się od początku do dzieci, są osoby, które niezależnie od podejścia do drugiej płci, jak chcą mieć dziecko, to będą miały. No tak, myślę, że to jest lokowane gdzie indziej.
0: Ale, bo tak, to oczywiście to jest prawda, natomiast jest to pewien trend. Bo dzieci jest dużo mniej. Oczywiście demografowie powiedzą, że to jest echa niżu demograficznego. Mniej ludzi w pewnym wieku ma mniej dzieci po prostu. Natomiast mimo wszystko faktycznie mniej ludzi ma dzieci.
1: Ma. I to może być kwestia relacji, może być kwestia właśnie tego spojrzenia na siebie. Teraz więcej osób mówi, ja nie chcę poświęcać swojego życia dla dziecka. I jak mam pomyśleć, że mam wstawać, naczytałem się książek i mam się patrzeć na tego swojego brata, siostrę, to ja tak w życiu nie chcę żyć, jak się budzą po nocy, chodzą jak zombie. Niektórzy mówią, ja jeszcze mam na to czas i wciąż są niedostatecznie przygotowani, bo trzeba przecież idealne łóżeczko, tak pieniądze jest. Zabezpieczyć, karierę swoją zabezpieczyć, więc najpierw odwlekają, dopóki nie, a później robią to na chybcika. Natomiast odnosząc się do kwestii damsko-męskiej, To, co jest zauważalne, to, że bardzo mocno te relacje, gdyby spojrzenie na płeć ewoluuje, nawet nie ewoluuje, bo jest rewolucja już w ostatnich latach. Z jednej strony kobiety, ponieważ już nie potrzebują tak bardzo podlegać tym mężczyznom, bo bezpieczeństwo zapewnia im system, zarobić sobie mogą coraz łatwiej. Nawet jak go wywalą z domu, to niańkę łatwiej jest kupić. Grunt, żeby mieć tą kasę na to. Co więcej, nawet nie muszę mieć rodziny, bo i tak mogę wychować dziecko w miarę dobrze. Coraz więcej takich matek jest, które w ten sposób podchodzą.
0: Zgadza się, zwłaszcza w dużych miastach. Mhm.
1: Z drugiej strony, do tego w takim razie ten facet mi jest potrzebny. Do czegoś innego niż czysta przyjemność czasami, żeby było fajnie, żeby było mi lepiej. Faceci w związku z tym, myślę, że duża część ich zaczyna zauważać, że samo bycie macho i same pieniądze nie wystarczają, to co dawać w zamian. No i te oczekiwania są od sasa do lasa. Jak próbuję spełnić wszystkie, bo ta jedna mi się podoba, więc nie myślę, nie słucham jej, tylko słucham tego wszystkiego, co mówią dookoła, to nagle właśnie muszę być i miękki, i twardy, i miły, i sympatyczny, i stanowczy, i to nie wychodzi im. Chociaż jedno z drugiemu wbrew pozorom nie przeszkadza. Mogę być i miękki w relacji, i jednocześnie stanowczy, kiedy trzeba, tylko my tego nie rozróżniamy w wielu miejscach. Więc nic dziwnego, że my dzisiaj poszukujemy, jak się w tym wszystkim odnaleźć? I zarówno, jeżeli mówimy o manosferze, to tego rodzaju sytuacje sprzyjają polaryzacjom, że nagle ktoś mi, mam proste rozwiązanie, będę krzyczał, bo stare było lepsze, więc bronię. Mhm. U kobiet myślę, że takie rzeczy też występują, tylko ponieważ one mają nieco inny język, to te formy są mniej bezpośrednie, ale też jest mowa o tym, do czego mi jest facet potrzebny właśnie, żeby powymieniać jak rękawiczki między zdaniami, że tak naprawdę tylko tyle, żeby czasami zapłacić, to tylko też już nie jest potrzebny mi.
0: Ty się zgodzisz z takim hasłem, że jest kryzys męskości?
1: O nim się dużo mówi i rzeczywiście spotykam się z tym, że coraz trudniej jest powiedzieć, kto jest facetem.
0: Co to znaczy?
1: To jest, jak masz młodego chłopaka, to jest powiedzenie, po czym poznasz, że jesteś męski? Mhm. Jaki mam być tata?
0: Kiedyś, masz pewnie tego świadomość oczywiście, że kiedyś naturalnym elementem wychowywania młodego chłopaka, mężczyzny, był tak zwany rytuał przejścia, nie? Rite de passage, prawda? Czyli naturalne wychowywanie przez mężczyzn, młodych mężczyzn, już nie mówię o postrzyżynach, w każdej w zasadzie kulturze istniało coś takiego, jak przyjęcie chłopaka do jakiejś tam męskiej społeczności, a dzisiaj nie mamy tego, więc trudno powiedzieć, kiedy to się staje, kto się staje tak naprawdę, wie, czy urosną mu włosy pod pachami, a może jak będzie miał pierwszą dziewczynę, albo pierwszy raz w zęby dostanie, albo to się może nigdy nie wydarzy.
1: Może się nie wydarzy, szczególnie, że jest pod opieką opiekuńczych rodziców, którzy dbają o to, że miał wszystkie kłopoty spod nóg usuwane, więc to nie ma kiedy się zmierzyć z tą rzeczywistością. Szczególnie, jeżeli dzisiaj duża część zachowań męskich, takich jak skłonność do ryzyka, jak bardzo stanowcze, a czasami agresywne zachowania traktowane, kiedy oni o coś walczą, to fizycznie, jest traktowane jako zachowania negatywne. Nie bez powodu się mówi o tym, że jest kryzys w polityce, chociażby wyraźnych postaci. W politykę nie będę wchodził, bo na tym się nie znam, ale samo pokazanie, że ci, którzy występują, są coraz bardziej rozmyci. Jest kryzys bardzo wyraźnych postaci, które za wyraźnością, szczególnie jak się mówi, to też to dobra, żeby nie było polityce o liderach, że masz być silnym, wyraźnym liderem, wiąże się z tym, że czasami podejmiesz decyzję, która się nie wszystkim podoba. Że czasami będziesz mówił o tym bardzo wyraźnie. I to jest raczej traktowane jako cecha męska. No i znowu, wśród tych silnych liderów będą tacy, którzy będą skuteczni, będą w tym więcej i będą tacy, którzy są agresywni i będą robili bardzo głupie rzeczy, niszcząc ludzi. Tylko ponieważ boimy się tego ekstremum, to cały zestaw zachowań jest wymazywany z naszego arsenału tych dostępnych rzeczy. Co więcej, się za nie karze, stara się ich oduczać. Więc nic dziwnego, że ci faceci nagle czują się pozbawieni swoich naturalnych...
0: No to jak żyć wobec tego, będąc facetem, wiesz? Bo myślę sobie tak, rodzisz się... zajmuje się tobą mama na początku. Załóżmy, jesteś mały, trudno jest karmić się piersią, może jak dobrze idzie i zajmuje się tobą mama. Później trafiasz do jakiejś opiekunki, później do żłobka albo do przedszkola, faceta tam nie spotkasz. Potem trafiasz do podstawówki. Nie wiem, ilu miałeś nauczycieli mężczyzn w podstawówce. Ja patrzę na twoje dzieci.
1: Od WF-u tylko.
0: Właśnie. A już dziś często też kobiety uczą chłopców WF-u. Potem trafiasz do szkoły średniej, która też jest bardzo silnie sfeminizowana. I tak naprawdę możesz przejść przez cały swój okres edukacji. Jeżeli się nie zaangażujesz mocno w sport, to możesz nie spotkać nigdy silnej męskiej postaci lidera, poza ojcem, o ile jest obecny w ogóle, który ci pokaże, jak może wyglądać wzorzec męskiego zachowania. Czyli wychodzi na to, że trochę tak naprawdę to kobiety wychowują mężczyzn, wychowały też tych, których mamy dzisiaj. I brakuje męskich zachowań, narzeka się na te męskie zachowania, to ja tutaj jest takie, wiesz, pomieszanie z poplątaniem trochę.
1: Mhm. I wcale się nie dziwię, że tak to dzisiaj wygląda, bo jeżeli spojrzymy na to, że No właśnie, tych wzorców męskich brakuje. Co więcej, one dzisiaj, nawet jak były kiedyś w historii, to już trudno do nich wrócić, bo się mówi, to było niewłaściwe.
0: Tak.
1: Tych facetów w domu jest mało albo i będzie jeszcze mniej. To niewykluczone, mówiąc o tym, że ludzie nie mają problemu z rozstawaniem się, ze zmianą, będą rodziny patchworkowe, które czasami potrafią być wspaniałe, a czasami ta druga strona, niezależnie od tego, w którą stronę przejmuje się to te dzieci drugiego partnera albo partnerki, no to ten rodzic z nabycia no już nie będzie miał takiej siły w wielu miejscach.
0: To nie jest ojcem albo matką najczęściej, prawda? Tylko tak.
1: Więc człowiek może się nasłuchać o tym, jaki powinien być, ale na poziomie doświadczalnym nie obserwował tego. Co więcej, pół biedy, czy obserwował, czy nie, ja jestem zapraszany do tego, żeby właśnie ten mój okres buntu był jak najłagodniejszy. Ja się nie mam buntować. Ja mam być miłym, przyjemnym dzieckiem, które spełnia oczekiwania systemu, rodziców, bo jeżeli się buntuje, to znaczy, że rodzic nie odrobił pracy domowej, jest niewłaściwy.
0: A poza tym jest niemiło i nieprzyjemnie, my nie chcemy.
1: Więc nic dziwnego, że potem w takich sytuacjach się czuje niezręcznie. Nic dziwnego, że młodzi ludzie potem, jak przychodzi do pracy, ktoś im powie coś niemiłego, nagle czują się obrażeni, uciekają, odchodzą, bo nie są przyzwyczajeni do wyzwań związanych z porażką, albo w mniejszym stopniu, z innym zdaniem, zmierzeniem się, z obroną swojego stanowiska. Tylko raczej mam wtedy strategię ucieczkową.
0: Czyli żeby chłopcy umieli takie rzeczy robić, to co powinni robić? Czego powinni ich rodzice pilnować, na to zwracać uwagę?
1: Chodzić do piaskownicy bez bodyguarda w postaci rodzica.
0: Puścić ich na żywioł.
1: Trochę
0: Boże,
1: tak.
0: Co ty w ogóle to wiesz? To jak to dzisiaj tak można? Dziecko samo?
1: Mhm. Zaraz będzie opieka społeczna, ewentualnie rodzice nieodpowiedzialni. Ostatnio z sąsiadką rozmawiałem. Pani lat prawie 80, stoi w drzwiach. Co sąsiadko, na powietrze sobie pani wyszła. Nie, patrzę, tam idzie do przedszkola, ten mój uparł się, druga klasa, że będzie chodził sam. No to cudownie, że pani go puściła. No tak, ale muszę tu stać, bo przecież jakby ktoś powiedział, że nie pilnuje, to bym dostała po obie. Ja to w zerówce chodziłam sama z kluczem już. Więc to się zmienia. No. Więc zresztą dla mnie to, co my się uczyliśmy w piaskownicy, dzisiaj dzieciaki uczą się przy pierwszej pracy. Dobrze, jakby na studiach się nauczyły albo w liceum, ale to najczęściej się wiąże niestety w pierwszej robocie.
0: I to ma swoje konsekwencje, bardzo poważne zresztą. A widać też sfeminizowanie, wiesz, na poziomie nawet edukacyjnym, czyli nawet na uczelniach, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych, jest ogromna ilość kobiet w stosunku do ilości studentów, które się pojawiają. Na kierunkach lekarskich, poza medycznych, poza ratownictwem medycznym dominują kobiety i na psychologii też dominują kobiety. Na coachingu też dominują kobiety. Na trenerstwie, takim, o jakim my tu mówimy, też dominują kobiety, co oznacza, że faceci chcący szukać nawet dla siebie jakiegoś rodzaju pomocy, wsparcia, zrozumienia, najczęściej trafią na kobietę, która nie musi mieć złych intencji, nie musi być zła, nie musi być głupia i tak dalej, i tak dalej, ale jednak ma inne doświadczenie, inne zrozumienie.
1: Oczywiście. Znaczy, facet, który będzie chciał znaleźć faceta, to go znajdzie.
0: Ale musi mieć tego świadomość, że musi go poszukać.
1: Tak. Z drugiej strony, no nie, tu nie ma drugiej strony. Chciałem jakoś zarezonować, zrobić jakieś zwarcie, ale rzeczywiście prawdopodobieństwo tego, że dostaniesz pewien obraz funkcjonowania żeńskiego, pewne, no bo też duża część samego procesu rozwojowego, z racji tego właśnie, że kobiety są niby bardziej predysponowane, że to jest dla nich ciekawsze, bardziej naturalne, jest moderowana i te ramy są przez kobiety definiowane.
0: Czy myślisz, że nastąpi taki moment, że faceci trochę będą zwracali na to uwagę, że będą szukali czegoś takiego?
1: Już zwracają. Już zaczynają zwracać, coraz więcej w organizacjach mówi się o tym, że oni chcą w inny sposób przyjmować wiedzę. To nie jest tak, że oni chcą się rozwijać.
0: No, tylko... no właśnie, ale bo no wyobraźmy sobie, że mamy jakąś firmę, nie? I tam wiesz, jest trochę facetów, jest trochę kobiet. I przychodzi trener jakiś, czy coach, który chciałby z nimi zrobić warsztaty z odporności psychicznej, takie jak ty na przykład robisz czasami. I pewnie inaczej to zrobi kobieta, pewnie inaczej to zrobi mężczyzna, prawda? I czy wobec tego jest tak, że nie wiem, facet to zrobi gorzej, czy zrobi to bardziej odważnie może? Czym to się może różnić tego, czego też z drugiej strony na to patrząc, czego mężczyźni by oczekiwali w takiej pracy rozwojowej?
1: To, co zarzucają werbalnie, to jest, że dużo pitu-pitu. Operowanie językiem, no właśnie, wejdź w głąb siebie i zauważ, co się dzieje w twoim wnętrzu. No głodny jestem, to się dzieje w moim wnętrzu. Ponieważ duża część, ale nawet też mężczyzn, którzy są w branży rozwojowej, są przyzwyczajeni do języka, operowania, co to oznacza, docieranie do emocji, a ci faceci, no zły, mniej zły, raczej sprowadzają do takich prostych zachowań, bo i sobie co mają z tym zrobić, a niekoniecznie zaglądać w głąb, to ten moment przejścia jest dużo trudniejszy. Ja pamiętam, kiedyś robiłem warsztaty dla branży budowlanej, dla kadry menadżerskiej i to były ćwiczenie, które miało sprzyjać porozumieniu. Miałem się pogadać ze sobą, normalnie ludzie się spotykają, takie mieszane zespoły, godzinę gadają, potem drugą godzinę załatwiają rozwiązanie i wychodzą. A ci zaczęli się lać.
0: W sensie naprawdę się
1: tak, tłuc? Tak, naprawdę mężczyźni zaczęli się lać w lesie, tam takie ćwiczenie było, że wychodzili, oni, już to, dawaj go, dawaj. Ja mówię, ja cię kręcę, czy ja jestem ubezpieczony od takich wypadków?
0: No i co?
1: Trwało to 7 minut, pi razy drzwi, stanęli kolejne 5 minut, się dogadali, najszybciej wykonane ćwiczenie pod słońcem. Nie rozumiem, co się wydarzyło. Zbieramy ich na salę, pytamy, słuchajcie, powiedzcie, co tam się wydarzyło, bo trzy jak się nie widzieliśmy. No i tam dłużej to trwało oczywiście trochę, a oni mówią, Norbert, to bardzo proste. Ja na budowie jak idę, to muszę sprawdzić, czy po drugiej stronie nie jest miękka faja. Bo jak jest miękka faja, to mam je słuchać. Jak nie jest miękka faja, to się muszę z nim dogadać, wtedy się dogadaliśmy. Więc tutaj, ponieważ nie było miękkiej fali, to musieliśmy się porozumieć, się porozumiewaliśmy. Ta weryfikacja wygląda nieco inaczej. Znowu, mówi się o tym, że faceci, dzieciaki, mężczyźni uczą się przez działanie. Możesz mówić temu małemu gnomowi ileś razy, żeby tego nie robił, on tak wsadzi palec. Dopiero jak wsadzi palec, się sparzy, to dopiero się nauczy. Więc nic dziwnego, że jeżeli te warsztaty są przegadane, są na teorii, oni mówią tak, rozumiem, a i tak popełniają te same błędy, bo nie doświadczyli, nie weszli w to przez doświadczenie. Więc być może to jest trochę konstruowanie ćwiczeń inne, być może pytanie o inne elementy, być może zgodzenie się o tym, że oni nie będą szukali jakiejś głębi emocjonalnej, natomiast na poziomie rozwiązań tak szybko to załatwią. Na poziomie wchodzenia w ryzyka zupełnie co innego będzie i czego innego od nich oczekiwać chociażby. Bo dzisiaj trochę tak jak z różnorodnością. Niby wszyscy mają być różnorodni, ale akceptowalny jest tylko środek. Tak naprawdę nie możesz być skrajny, nie możesz poza to wychodzić, więc niezależnie od tego, czy ktoś jest lewonożny, prawonożny, mówimy o tej akceptacji, homoseksualny, czy dowolny inny, to oczekuje się pewnego spektrum zachowań, które będą akceptowalne dla wszystkiego, więc ta różnorodność jest prowadzona do punktu wspólnego, przez co ona trochę jak wyjeżdża za granicę, w tej chwili wszędzie masz włoskie żarcie.
0: No jest to zebranie, ale to prawda, no bo kłótnia śródziemnomorska, wiadomo, jest najzdrowsza, ostatnio od lekarza usłyszałem, aczkolwiek nie weryfikowałem tego w żaden sposób i zastanawiam się, co ma do tego pizza. Bardzo ciekawy ten case, o którym powiedziałeś, o tych facetach, którzy się pobili, bo wiesz, zastanawiam się, jakby na to zareagowała trenerka, która by była, nie? Wiesz, czy jak sobie wyobrażam, bo powiedziałeś wcześniej o tym, że często te zachowania agresywne męskie, które w środowisku są akceptowalne i faceci myślę, że byli zachwyceni tym, że sobie to rozwiązali, dali sobie po twarzy i podali sobie pewnie potem ręce i się szanują dalej i nic się nie stało tak naprawdę i myślę nawet, że są może zadowoleni z siebie bardzo, że coś takiego zrobili. Pewnie spotkałyby się z automatyczną blokadą w jakiejś korporacji, wie, że to jest przekroczenie granic, że nie wolno, że zakaz i tak dalej, mimo tego, że oni są absolutnie zadowoleni.
1: Zdecydowanie.
0: Czy coś się da z tym zrobić, czy to jest niemożliwe? Wiesz, no chyba nie dopuścimy do tego, żeby faceci w firmach typowo męskich, jak budowlana, dopuszczamy, wiesz, regulamin pracy w piątki między 9.30 a 9.45 można się spotkać, jest ring, prawda, tutaj panowie sobie wyjaśnijcie.
1: To nie musi być nawet fizyczne, na poziomie werbalnym. Mam wrażenie, że jak się gadasz między kumplami, to oni operują dużo prościej i merytorycznie. Moja żona często mówi, że woli gadać z facetami, bo u nich to, co ona sama nawet potrafi przez 3 godziny, to oni tak jakoś prosto i na temat. Zresztą ja, jeżeli idzie o to, czy kiedyś w korporacji, korporacje będą szły w kierunku takim, gdzie zobaczą biznes. Jak ktoś udowodni im, że to jest bardziej opłacalne, to prawdopodobnie stanie się nagle nie wiadomo jakim cudem bardziej dopuszczalne, aczkolwiek tego się bym nie spodziewał. To są zachowania, które z dzisiejszych trendów są raczej antygrupowe, niesprzyjające, szczególnie jeżeli masz po drugiej stronie ludzi bardzo wrażliwych, dla których to, co dla ciebie jest normalne, bo my moglibyśmy sobie dać po razie i pogadać, to dla nich to jest przekroczenie wszelakich granic. Więc oni sami by zaczęli od tej organizacji odchodzić. No i znowu, tu nie ma złotego środka moim zdaniem. No bo jeżeli myślisz o tym, że spotyka się w firmie 1000 parę osób i ty nagle zaczniesz do siebie strzelać, bo dla ciebie jest spoko, tak działam często loże szyderców. My we trzech sobie świetnie tam radzimy, nie obrażamy się na siebie, a reszta cierpi. No więc z perspektywy grupowej to ja się nie dziwię, że takie przerysowania są niedopuszczalne.
0: Zamykając trochę ten wątek męski, bo zacząłem od tego, czy jest kryzys męskości i możemy sobie jakoś o tym porozmawiać i pewnie nie ma prostej odpowiedzi, chociaż ja uważam, że trochę jest poszukiwanie tego, czym jest męskość dzisiaj. Czy nazwiemy to kryzysem, czy nie, to jest co innego. Ale jedną z odpowiedzi, która się pojawia, to jest ta odpowiedź w manosferze, o której już powiedziałeś. Czyli pojawiają się guru i mówią, ja ci powiem jak żyć. Nienawidz kobiet na przykład. Nie chcę tu wchodzić, wiesz, w ideologię jakiegoś red pilla, czy czegoś takiego. zupełnie nie o to mi chodzi, tylko raczej o to, czy faceci wiedzą, czego dzisiaj szukać. Czy ta odpowiedź jest w tym nurcie psychologizowania? Powiedz mi o swoich emocjach, to poczujesz się lepiej. Też badania często pokazują, że mężczyźni wcale nie czują się lepiej, jak powiedzą. Poczują się lepiej, jak znajdą rozwiązanie tego, co mają zrobić konkretnie, a nie tylko, czy sobie pogadają, prawda?
1: Albo, jak nie, albo znajdą rozwiązanie, albo komuś siekną i potem upuszczą energię. Ja myślę, że dzisiaj jesteśmy na etapie nie gdzie szukać, tylko że w ogóle, że trzeba szukać.
0: Okej, okay, a to już coś.
1: To już coś, bo ja myślę, że to, jaka będzie rola męska, jak w ogóle będą układały się role społeczne za 5, 10, no dobra, za 50 lat, nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast jedyne, co wiemy, to, że one już nie wyglądają tak jak kiedyś. I z jednej strony to, co jest do pogodzenia, to jest jak to, co jest dla nas naturą. Taką przez ewolucję wysposobioną. Faceci są stworzeni, ci przeżyli, którzy lepiej polowali, którzy jak polecieli sobie w krzaki, to tam spędzili te 2 tygodnie za tym zwierzęm, pogadaliśmy ze sobą i nie musimy budować więcej relacji. Jak to, że my mamy pewne potrzeby i nawyki z tym związane, niezależnie od tego, czego od nich się nas wymaga dzisiaj społeczeństwo, połączyć z tym, że to społeczeństwo dzisiaj jest tak, a nie skonstruowane. Ta kultura jest taka, a nie inna. Zwraca się uwagę na takie inne rzeczy. Jak to zrobić? Tu szukać, Norbert, szukać.
0: Tu Norbert podnosi ręce, państwo tego nie widzą, ale to był taki gest, to znaczy ja nie wiem, tak? Ty nie wiesz.
1: Ja wiem, że trzeba po prostu szukać i tyle.
0: Chciałbym zahaczyć jeszcze o wątek mediów, przy czym nie mówię tu, wiesz, o radiu, telewizji, prasie, radiokomitecie, tylko raczej pewnie o tym, co my oglądamy na ekranie smartfona, na co patrzymy na co dzień i... Znaczy, w co wierzyć? Co ma być dzisiaj takim punktem odniesienia? Czy jeżeli ja chcę być zdrowy na umyśle i ja chcę wiedzieć, co mam robić... To mam zostawić mój telefon, wiesz, w biurku, kupić sobie stary telefon z wyświetlaczem czarno-białym i grać w węża, a nie instalować sobie tych aplikacji wszystkich. I wtedy nikt mi nie powie, co mam robić, więc sam się nad tym zastanowię, może przeczytam w jakiejś mądrej albo głupiej jednak książce. I wtedy będę wiedział, to jest odpowiedź?
1: Pewnie są tacy, u których to zadziała. Natomiast odcinanie się od tego, jak można robić inaczej, nie jest rozwiązaniem. Umiejętność, która będzie coraz ważniejsza, to jak te rzeczy sobie dozować i jak krytycznie na nie patrzeć. No bo znowu, jeżeli ja spędzam połowę dnia, żeby znaleźć najlepszą możliwość odpowiedź na to, jak zdobyć jakąś partnerkę albo jak zarobić pieniądze, a nijak ona nie jest spójna ze mną, tylko podążam tym głosem, to ile bym nie szukał, to nie znajdę tego rozwiązania. Z drugiej strony nie przeczytanie tego raz na jakiś czas, nie sprawdzenie, jakie są dzisiaj trendy, jakie są możliwości po to, żeby się zainspirować, jest odebraniem sobie de facto bardzo istotnego źródła wiadomości. Kłopotem jest to, że połowa z tych wiadomości dzisiaj jest nieprawdziwa. Jak zaczynasz się w nie wgłębiać, tak spojrzysz, to połowa z tych książek, która jest, to mówi o tym samym, tylko na różne sposoby, bo ktoś chce robić prawie pieniądze.
0: Jeszcze napisała to AI.
1: To już w ogóle to za chwilę, już jest i za chwilę będzie jeszcze gorsze. Chociaż już bez AI ja znam takich, którzy przetworzyli milion innych książek tylko po to, żeby mieli swoje własne nazwisko. I metodologia się zmieniła na inną, inaczej nazwaną, tylko po to, żeby mogli to opublikować i brać od tego tantiemy, a de facto chodzi o modele najbardziej znane, które są w psychologii od lat. Więc samo to, że to jest takie miałkie, że tego po raz kolejny musisz przebrnąć przez morze oczywistości, może być męczące. I stąd może być też to poczucie beznadziei, bo czytam po raz 500, bardzo podobny i nie widzę tego efektu.
0: Wiesz, ja też sobie myślę o czymś takim, że ludzie, i to jest chyba trend taki trochę szerszy, oglądają te filmiki różnego typu w internecie o tym, co trzeba zrobić. Czytają książki o tym, co trzeba zrobić i ciągle są na etapie szukania tego, co trzeba zrobić, tylko że nie ma momentu, okej, to już wyłączam, zamykam i robię. Tylko ciągle się przygotowuję, żeby wejść już może za chwilę, ale muszę to zrobić. A jak zrobię, to muszę podnieść decyzję. Muszę ponieść konsekwencje potem. Póki się przygotowuję, no to jest fajnie.
1: Poszedłbym nawet dalej, bo znam takich, którzy nawet robią. O. Tylko krótko. Aha. Ponieważ nie przyniosło mi po 3 razach efektów, to biorę kolejną metodę i kolejną metodę. I oni cały czas są w ruchu. Już są zmęczeni tym, że już mam dosyć tych metod.
0: Czyli 3 razy nie wystarczy.
1: No... 2 to już jest za dużo.
0: Okay.
1: W 10% społeczeństwie. Więc zbyt szybko zmieniam, zbyt szybko poszukuję, albo robię to bezrefleksyjnie.
0: Czyli w związku z tym powinienem co zrobić? Poszukać, poczytać, przestać. Kiedy jest moment, w którym powinienem sobie powiedzieć, Maciek, weź się do roboty?
1: Albo w środę o 15.
0: No właśnie, no.
1: Ale tylko w dni nieparzyste.
0: I tylko w moim przypadku, tak. Ja rozumiem. No dobrze. To oczywiście było pytanie podchwytliwe, Monobrot. Nie ma takich odpowiedzi, bo nikt nie ma takich odpowiedzi. Raczej chodzi o to, i do tego zmierzam, że musi przyjść taki moment. To znaczy, że moim zdaniem musi być moment, kiedy przestaniemy myśleć, a zaczniemy działać.
1: Wiesz co, ja lubię taką bardzo prostą metodę. Na mnie się sprawdza. Ja sobie raz na jakiś czas, raz na tydzień patrzę, na ile te nawyki, które miałem w danym tygodniu przyzwyczajenia, na ile one mi służą. Nie czy mam z tego więcej pieniędzy, tylko na ile mi jest z tym lepiej, na ile moja rodzina jest z tym szczęśliwsza, na tych rzeczach, których mi zależy, bo dla innych rodzina będzie istotna, a dla innych będzie pieniądz istotny. Więc jeżeli ja przez pół dnia scrollowałem, albo rano jak się budzę i patrzę i scrolluję, bo robię to zawsze intencjonalnie, bo chcę sprawdzić, co jest, jakie są wiadomości, bo potem wiem, że tego nie zrobię, a wtedy dzieciaki do mnie przychodzą i coś ode mnie chcą, to na ile to służy naszej rodzinie, jeżeli rodzina dla mnie jest wartością. A jeżeli wartością dla mnie jest biznes, a rodzina de facto to jest tylko dla mnie kłopotem, to być może powiem dzieciakom, że nie podchodzić do mnie, albo się zamyka w pokoju i wtedy sobie scrolluję. No bo ja patrząc po tym, że głęboko wierzę, że jeżeli nie będzie dużego kryzysu, jakiegoś wybuchu, to my nie unikniemy życia z telefonem, funkcjonowania w świecie elektronicznym. Za dużo pieniędzy jest to władowanych, żeby nam odpuścili. Niewiele osób jest w stanie funkcjonować bez tego, być na tyle silnych, żeby nie ulec tej presji. Z drugiej strony, chcąc funkcjonować społecznie, szczególnie w dużym mieście, no trzeba jakoś w to wejść. To moim zadaniem jest nie tyle to odcinać, co nauczyć się tego sensownie używać. A to jest bardzo trudne, bo cokolwiek ty nie wymyślisz dzisiaj, to te osoby, które siedzą w mediach, ich zadaniem jest wymyśleć, jak cię jednak ściągnąć z powrotem do tego.
0: Na tym są pieniądze właśnie. Powoli kończąc, bo jeszcze parę minut nam zostało. Ostatnie pytanie, czyli co ma robić człowiek, który nie wie, co ma robić? Rozszerzając to pytanie trochę, które jest podchwytliwe. Mamy kogoś, kto nie wie. No zastanawia się, jak ja mam to moje życie poukładać. To już jest i tak nieźle, bo ma refleksję, prawda? Bo się już nad tym zastanawia. I nie w takim oczywiście dramatycznym sensie, tylko takim codziennym. To od czego można zacząć, to wiesz, czy ja mam sobie jakiś dziennik zacząć prowadzić, to pytam cię o bardzo konkretne rozwiązania, zaraz im powiesz, że tak, że muszę iść kupić jakiś tam dokładnie za 3,90. Ale raczej chodzi mi o to, na co w ogóle zwracać uwagę.
1: Za 3,90 nie. Okay. Za 10,15 droższy musi być. Wiesz co, ja lubię powiedzenie przypisywane Bartoszewskiemu, ale to chyba Słomińskiego jest. Jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowuj się przyzwoicie. W sensie takim, żeby autentycznie szukać tych rozwiązań, które tobie sprzyjają. Jak to robić od jutra? To sztuka autorefleksji. Zadbaj o to, żeby wieczorem mieć, chyba to jest dużo z tym związanych, ale to każdy robi, bo ja wiem, że ta wizualizacja to tam wielu traktuje jako takie hosztaplerstwo, ale weź sobie wieczorem usiądź i przejrzyj sobie ten swój dzień. Na co rzeczywiście ten czas poświęciłeś? Co z tego było autentycznie ci potrzebne? To jest taka retrospekcja.
0: Wiesz, jakie to jest trudne pytanie, bo się okaże, że to, co robisz w większości, to jest w ogóle bez sensu. I co z tą wiedzą potem zrobić, że robisz rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony, robisz je od 15 lat, a one w zasadzie są bez sensu.
1: I one są całym tobą.
0: Ja nie chcę tego wiedzieć.
1: No, to rób je dalej. W takim razie, jak nie chcesz wiedzieć. Bo to jest trudne. Z drugiej strony czasami trudne jest o tą autorefleksję. Kiedyś do tego służyli przyjaciele, żeby strzelić cię raz na jakiś czas w łeb i powiedzieć, weź... Wiedziałeś, że nie robią tego przeciwko tobie. Mhm. Dzisiaj, ponieważ uczą się przyjaciele, że każdy nich robi po swojemu, nie wtrącamy się w swoje życie.
0: Tak,
1: z jednej strony jestem wygodnie, bo mi się nie wpierniczają, a z drugiej strony jestem pozbawiony informacji zwrotnej. Czasami przyjemnej, czasami nieprzyjemnej. Więc znowu, na ile ja dbam w te relacje z tymi ludźmi, ma to drobne grono, którym mogę sobie o tym pogadać i dostanę w łeb. Trzecia rzecz to jest ten tak zwany trójkąt dramatyczny. Sobie robić inwentaryzację raz. No bo wymaga to czasu niestety raz na jakiś czas. To jest mowa o tym. Wymyśliłem sobie siebie kiedyś nad tym jeziorkiem, z tą piękną uną, trójka biegających dzieci, ja piję sobie kawkę spokojnie, bo mogę, zachód słońca, wiaterek wieje mi we włosach. Więc co muszę najpierw zapierdzielać, żeby tą uną znaleźć? I ganiam. Udało mi się złapać, nawet upolowałem. Potem ganiam, bo trzeba zrobić na samochód i na domek. I po 15 latach okazuje się, że mam już na ten domek nawet jakiś tam samochód się znalazł, lepszy lub gorszy, tylko z tą uną się nie widuję, bo już się mijamy tylko w drzwiach od lat. Dzieciaki znają mnie tylko z obrazka. Więc znowu, po pierwsze, żebym ja się w ogóle zastanowił, co jest bardzo trudne dla wielu osób, gdzie ja chcę być za rok, za 15 lat, jak ja myślę w ogóle o starości i na ile te moje działania z tego ostatniego tygodnia, półtora, z miesiąca, z roku przybliżają mnie do tego. A na ile one prowadzą mnie nawykowo do tego, żeby mieć więcej, żeby być bardziej do rywalizacji między całą resztą. Znowu, ja wiem, że to jest trudne dla wielu osób, ale to jest jedna z bardziej skutecznych metod, które jak sobie to... Bo na przykład nie wiem, co jak sobie odpowiedzieć. Jak zaczynam sobie na to odpowiadać, to ja wiem, które z tych rzeczy, które są dookoła, mogę odrzucić, nawet jak są kuszące, a które wybierać. Którzy z tych doradców są bardziej moi, a którzy nie. Które z tych pomysłów są bardziej moi, a które nie. I które chcę przetestować. Bo mnie zbliżają do tego pomysłu siebie za ileś lat. On może ewoluować, może się zmieniać, ale jakoś tam gdzieś podążam kierunkowo. Innego kompasu ja nie znam. Lepszego kompasu ja nie znam.
0: Czyli ty jesteś swoim kompasem.
1: Jak dobrze wyregulujesz, to tak.
0: Taka myśl przychodzi mi na koniec naszej rozmowy, że taka największa ulga może przyjść wtedy, jak przestajesz szukać idealnego życia, tylko akceptujesz to nieidealne i wiesz, że ono będzie nieidealne i podejmujesz wybory świadomie, wiedząc, że będą lepsze albo gorsze.
1: To jest jedna z tez. Akceptacja pod warunkiem, że ona nie powoduje u ciebie, że nie musisz robić nic. Bo też znam takie przypadki i potem ludzie się budzą po paru latach. No było tak mi fajnie i przyjemnie, ale jednak muszę coś zrobić i cały mój świat runął. Ale jeżeli ta akceptacja wiąże się z tym, że ja zgadzam się na świat taki jest, na to, że ten szum jest dookoła, że będą mnie oszukiwali, że będą naciągali, że będzie mnóstwo tych, co mi coś wciskają, ale z drugiej strony będą tacy, którzy są bardzo fajni, sympatyczni, rzetelni, tylko że mnie pomylił jednych z drugimi. No i uczę się na przykład rozróżniać pomału. Wiedząc, że też się czasami pomylę, tak. To jest bardzo dobry pomysł z akceptacją, przy czym ona brzmi bardzo ładnie w teorii, w praktyce niewiele znam osób, które potrafi stosować.
0: Bardzo krótko, czy myślisz, że ludzie, podsumowując już wszystko, nie wiedzą jak żyć, czy wiedzą, ale boją się to zacząć robić?
1: A myślę, że ludzie chcieliby wiedzieć jak żyć i wiedzą jak chcieliby żyć, natomiast trudno jest im przyjąć, że niezależnie od tego jaką wersję przyjmują, życie jest procesem eksperymentowania, to jest eksploracja. To jest droga w nieznane. A oni by chcieli mieć pewność, gwarancję i informację, jak będę prawą nogą bardziej, to wtedy, o kochany, takie będziesz miał życie.
0: Drodzy Państwo, moim gościem był Norbert Grzybek, coach, trener, mentor, superwizor i master trener podejścia prowokatywnego. My porozmawialiśmy dzisiaj o tym nie tylko jak żyć, ale też o tym, dlaczego coraz więcej ludzi o tym nie wie jak żyć. O tym świecie sprzecznych instrukcji, presji, rozwoju, niepewności jutra, relacjach, męskości, a chociaż też element kobiecości się pojawił. I może najważniejsze jest to, że człowiek wcale nie gubi się zawsze dlatego, że jest słaby, tylko czasami dlatego, że jak słucha wszystkich naraz, że nie wie, czego ma szukać, co ma znaleźć tak naprawdę, a pierwszym krokiem nie musi być kolejna recepta, tylko to, żeby było ciszej przez chwilę.
1: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Maćku. Cudownego wieczoru życzę.
0: I wzajemnie do usłyszenia za tydzień.
2: Zwarcie. www.wnet.fm
3: Autopromocja. A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
2: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
3: Była autopromocja.
5: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
6: Witam bardzo serdecznie wszystkich hildegardowych ludzi w Polsce i na świecie. Witam tych, którzy pierwszy raz dzisiaj włączają się o godzinie 20.00. Witam wielu, wielu moich przyjaciół, którzy słuchają przez całą tę godzinę tego, o czym mówią goście, o czym mówi świat hildegardowy dzisiaj. Dzisiaj witam Was z miejsca, w którym jeszcze nie byliście. a ja już serdecznie zapraszam, ponieważ jest to przepiękne miasteczko w Wielkopolsce. Jedno chyba z najładniejszych. To pytanie do księdza proboszcza, który tutaj trzyma mikrofon z żółtą łodzią podwodną. Nie wyjęłam jeszcze żółtej łodzi podwodnej, ale mikrofon gości trzyma ksiądz proboszcz Sławomir Krzeszewski, proboszcz parafii Michała Archanioła w pięknym miasteczku Dolsk. Witam, księże proboszczu.
7: Witam serdecznie.
6: Proszę blisko ten mikrofon trzymać, dokładnie tak jak przy majowym, które za chwilę... Wiecie, że ksiądz za chwilę ucieknie na majowe, to tak to jest w Dolsku.
7: Tak, tak. No cieszymy się, że w ogóle ktoś przychodzi na majowe i że ta tradycja tu nie zgasła jeszcze.
6: Kościół postawiony jest na górze nad przepięknym, wielkim jeziorem i no to chyba fantastycznie być proboszczem w takim miejscu.
7: No właśnie, to tak jest, że kiedy tu ktoś przyjeżdża, to on widzi, to i dobrze, że widzi te takie piękne krajobrazy, ale no, są plusy i minusy jak wszędzie. Kościół ma 600 lat, jest to jeden z trzech naszych kościołów. Poza tym mamy drewniany, który ma 400 lat.
6: Który tak, kojarzy pary.
7: Kojarzy pary? Nie.
6: To nie jest, ten Wawrzyniec?
7: Nie, to jest jeszcze lepsza historia. Ona jest związana ze świętym Walentym.
6: Walenty, no
7: tak,
6: właśnie.
7: Tak, tak, bo tam był taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, szpitalik, przytułek dla ludzi, którzy byli chorzy psychicznie. Jest ten Walenty, nie ma tu kontekstu miłosnego, tylko raczej taki ozdrowieńczy. Pewnie to byli tacy, których się po prostu rodzina wyrzekła, a mieli tam dach nad głową i jedzenie. I do dzisiaj tego Walentego tam uroczyście wspominamy. Poza tym mamy też jeszcze kościół za jeziorem. Kiedyś tam była wioska, teraz jest nasze miasteczko, więc miasteczko ma tylko około 1500 mieszkańców.
6: Miasteczko Dolsk.
7: A mamy 3 kościoły, a mieliśmy 4. Tylko komuniści rozebrali taki kościół poprotestancki.
6: A ten na górze tam, po drugiej stronie jeziora, to jest ten, do którego...
7: Świętego Wawrzyńca.
6: Do którego obraz przeszedł przez jezioro
7: samodzielnie. Tak jest. I jest taka legenda, że chciano świętego Wawrzyńca we farze gotyckiej umieścić, ale on przeszedł w nocy po jeziorze na drugą stronę do tego kościółka właśnie pod jego wezwaniem. Są tacy, którzy do dzisiaj tę drogę widzą. Ja jeszcze...
6: Taki świetlisty szlak.
7: No podobno. Szlak. Ja nie widziałem jeszcze tego. Wszystko przede mną.
6: Tak.
7: Na pamiątkę tego, jak jest odpust świętego Wawrzyńca, to płyniemy tą drogą wodną z kopią obrazu. Więc zapraszam na ten odpust świętego Wawrzyńca 9-10 sierpnia, żeby to uczcić, żeby ta legenda też nie poszła w zapomnienie.
6: Na ten odpust przyjeżdżały moje praciotki, które tutaj w okolicach mieszkały, część rodziny mojego ojca, więc jak ja tu przyjeżdżam, to zawsze chodzę śladami gdzieś moich no, pradziadków, praciotek i pamiętam te opowieści jednej cioci. No oczywiście ciocie już są w niebie, mam nadzieję, że tam z Wawrzyńca się dobrze bawią już na żywo, ale te opowieści, jak to na odpust, wszyscy musieli przyjechać na tę górę. Miasteczko Dolsk, proszę Państwa, niezwykłe, przepiękne miejsce w Wielkopolsce, położone na wzgórzach, nad jeziorem, z bogatą z naturą, ale też powietrze tu jest inne. Księże proboszczu, tutaj nawet jod jest w powietrzu. To jest po prostu jakieś piękne miejsce do życia i do mieszkania, chociaż jak jest tylko 1000 mieszkańców, to parafian tam za wielu ksiądz nie ma w tych kościółkach.
7: No, łącznie nas tutaj mieszka razem z mieszkańcami wsi koło 3000.
6: O, to nie jest tak źle wcale.
7: No, nie jest tak źle. Rzeczywiście miejsce jest urokliwe.
6: Miejsce jest piękne. Byłam w kościółku, zaraz jak przyjechałam, trwała msza święta i do ławki puste nie były. Było
7: Bogu.
6: Tak, było gdzie się rozejrzeć. Proszę Państwa, przy naszym dzisiaj studyjnym stole jest gość, którego Państwo już dobrze znacie. Księże proboszczu, bardzo proszę. Teraz mikrofon wędruje do Pani Anety Grzelki. Na pewno wierni słuchacze audycji już Państwu coś mówi. Już Państwu coś mówi to imię i nazwisko, ten lukier fiołkowy, te różne cudowne przepisy z Hildechatki. Pani Aneta Grzelka, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: No właśnie, bo to jest ten Dolsk, proszę Państwa, to jest właśnie to miasteczko, gdzie jest Hildechatka.
8: Hildechatka cały czas jest, a mnie na antenie dawno nie było, więc nowi słuchacze pewnie dopiero poznają, a ci starsi na pewno pamiętają. Hildechatka stoi, czeka i tak samo czeka i Pustelnia Świętej Hildegardy.
6: I właśnie.
8: Powstała na naszej dolskiej plebanii całkiem niedawno. Funkcjonuje od zeszłego roku. Już kilku, albo nawet kilkunastu gości przyjęła. Także tutaj razem z księdzem proboszczem, dlatego w tym dzisiaj miejscu, z tego miejsca właśnie, z plebanii, możemy uczestniczyć w tej audycji.
6: Zdradzone. Dlaczego tutaj właśnie przyjechałam? Radio Wnet w Dolsku na starej, przepięknej plebanii. Historia jest przepiękna, ale powód główny to jest pustelnia hildegardowa. Jedyna taka w Polsce. Nie ma drugiej pustelni hildegardowej w Polsce. A więc jest ona pomysłem pani Anety.
8: No ja się śmieję, że pomysłem samej świętej Hildegardy. Ona chyba sobie ten Dolski jakoś wybrała. Bo to najpierw i ta Hildechatka i tutaj nie ma przypadków, że i pani Elu pochodzi z tych okolic i możemy to rozsławiać. Także no chyba Hildegarda coś nam tutaj chce powiedzieć i sobie wybrała ten Dolsk. Nie bez przyczyny, bo takie miasteczko bardzo urokliwe, ale trochę jeszcze wymaga, myślę, pracy i naszego wkładu, żeby było jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze dla innych. No i może dlatego właśnie ta Hildegarda tutaj, tym bardziej, że ziół mamy dookoła sporo. I wokół Hildechatki moja mama nawet ostatnio zauważyła, że wcześniej było dużo trawy i kończynki, a teraz tu jasnota purpurowa, tam fiołki, bruszczyk, kurdybanek. No jakby ktoś te zioła po prostu siał i tak sobie w kępkach rosną. Także bardzo dużo ich mamy. Ostatnio warsztaty z dzikiej kuchni nawet się odbyły, także panie skorzystały z tego, co dookoła, z tego nagotowały, napiekły narożnie, na ognisku, udekorowały, no i nawet śladu nie widać po tym ich rwaniu, a talerze były pełne. Także faktycznie tych ziółek leczniczych dookoła Hildechatki coraz więcej i w okolicy Dolska mnóstwo. I powiem szczerze, że ja ksiądz proboszcz o tym nie wie, teraz się dopiero dowie, że ostatnio narwałam całe kosze bluszczyka kurdybanka. Weszłam sobie od tyłu bramą, tam jest tak cudny bluszczyk kurdybanek, którego święta Hildegarda też uwielbiała. Także całe wiadra wyniosłam. Pan księże proboszczu, zobaczył ksiądz, że tam wyrwany pod płotem jest bluszczyk kurdybanek?
9: Ja nie wiem, co to jest bluszczyk kurdybanek.
8: Razem z moją bratanicą rwałam. 2 latka ma, a już rwała i już poznaje, że to bluszczyk kurdybanek.
6: Tak,
8: także bluszczyk. Musimy księdza proboszcza tu wyedukować razem z moją bratanicą.
6: Oj, jest tutaj i dużo pięknych historii i niezwykle dużo pięknych roślin, bo jest tutaj niezwykle bogata natura i te wzgórza i to cudowne powietrze i ta wilgotność od jeziora, bo z jednej strony jeziora i z drugiej strony też jeziora, które się ciągną niemal od Śremu, mojego rodzinnego miasteczka. Więc to jest no, przedziwny klimat i mikroklimat, żeby te wszystkie hildegardowe zioła rosły. Ale powstał tutaj pomysł, żeby na tej pięknej plebanii zrobić pustelnię Hildegardy. Skąd ten pomysł? Dlaczego tutaj właśnie?
8: Sama nie wiem skąd. Jakoś tak to długo chodziło po mojej głowie, żeby stworzyć takie miejsce właśnie, żeby ludzie mogli przyjść, się wyciszyć, trochę zagłębić w te nauki świętej Hildegardy, bo to, czego ona uczyła, to o czym mówiła, czyli powrót do harmonii, myślę, jest wielką potrzebą współczesnych czasów. Czy w ogóle mówią, że każdy grzech jest jakimś spadkiem w jedną albo w drugą stronę, jakimś odejściem od harmonii, tak też święta Hildegarda pisała, ale myślę, że współczesne czasy tak szczególnie mówią nam, że powinniśmy do tej harmonii się uciekać. No i chciałam, żeby takie miejsce powstało. Sama nie wiedziałam, gdzie to ma być. Jakoś tak, tak moja Hilda chatka, no ale to jest tylko chatka, tylko łąka. A ksiądz proboszcz zaczął mówić o tym, że on tutaj by chciał, żeby była pustelnia na plebanii. No ja tak na początku zupełnie tego nie łączyłam. Myślałam, że ksiądz wybuduje w ogóle jakąś, nie
6: że wiem, ksiądz zostanie w ogródku, pustelnikiem.
8: Bo tu jest wielki, wielki ogród, stawek. Ja sobie tak wyobrażałam, no może tam ksiądz, nie wiem, z kamienia postawi jakąś pustelnię tam z tyłu albo jakąś szubkę, no nie wiem. A potem tak jakoś zaczęłam to łączyć, że tutaj pustelnia Hildegarda, a może by tak stworzyć pustelnię świętej Hildegardy. W sumie całe piętro plebanii było tak naprawdę no, nieużywane. Bo tam dużo pokoi, no a co ksiądz proboszcz ma z tym do jej robić? No mówi, wiadomo, że nie będzie tam nie wiadomo co, no bo to jeden człowiek nie potrzebuje tak wielkiego obszaru, że tak powiem, tak, do funkcjonowania. A może by tam zrobić tam pustelnię. No i okazało się, że tak naprawdę wszystko poszło bardzo szybko, jak już tutaj się z księdzem proboszczem dogadaliśmy, że można by to zrobić na piętrze. No bo się okazało, że pokoje tak naprawdę są wyposażone, kuchnia jest, łazienki są. Tak naprawdę tylko troszkę ziół tam nanieść.
6: I orkiszu.
8: Orkiszu, tak. Ja tam stworzyłam takie miejsca, gdzie można sobie na przykład, nie wiem, zabrać liście jesionu, zrobić jakieś kompresy według receptury Hildegardowej, nastawy, tak? Czy jakieś okłady na oczy.

0: jakoś te nasze pomysły z księdzem proboszczem się dobrze połączyły i że to będzie na chwałę ludzi i chwałę Pana Boga.
1: Proszę Państwa, jedyna taka pustelnia. Ja teraz pójdę ją obejrzeć, a poproszę o naszą piosenkę, o tą piosenkę, pieśń niemal, którą zwykle lubimy na początku audycji Państwu prezentować. Tomasz Rosłan, który realizuje dzisiaj nasz program w studio w Warszawie przy krakowskim przedmieściu, przygotował utwór Marka Grechuty, który tak bardzo kochamy, a ja zrobię przebieżkę przez tę pustelnię, żeby zobaczyć na własne oczy te cuda. Pani Aneta już się tutaj śmieje i klucze wyciąga, ksiądz proboszcz również, a więc zostawiam Państwa z Markiem Grechutą. Marek Grechuta i dni, których nie znamy, a ja pędzę zobaczyć i za chwilę Wam opowiem, jak tu jest.

0: przebieżka przez przepiękną starą plebanię dolską. Zobaczyłam niesłychane rzeczy. Jestem zachwycona. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że to może tak wyglądać. Księże proboszczu, to jest... No nawet gdyby tu przyjeżdżał ten arcybiskup, który tak kochał to miejsce, jak on, który to był?
1: Teodor Czartoryski.
0: Bliżej proszę mikrofon. Teodor Czartoryski, tak, który bardziej kochał Dolsk i to miejsce niż swoje tam jakieś pałace, biskupie, które miał w różnych miejscach. Teodor Czartoryski, to był XVII wiek czy XVIII?
1: Tak, XVII. I to był człowiek, który prawdopodobnie miał dość wielkiego świata. I tutaj w Dolsku spędził prawie 20 lat. Był biskupem poznańskim i warszawskim i posłem na Sejm. Ale taką był postacią nietuzinkową, patrząc na ówczesny klimat. Mimo tego, że był księciem, to na swoje... jakiś obowiązek do swoich obowiązków jeździł stąd pocztą, liżansem pocztowym.
0: Nie, z Dolska, tutaj tak, z tej plebanii.
1: Nie jakąś tam swoim
0: karocą jakąś.
1: O właśnie, jakąś karocą.
0: Tylko pocztowym dyliżansem.
1: Tylko pocztowym dyliżansem. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale podobno, żeby nie podpaść własnej rodzinie, to przed Warszawą zatrzymywał się. Przebierał się w lepsze rzeczy.
0: I przesiadał.
1: Przesiadał się do ekstra powozu. I żeby rodzinie wstydu nie przynieść, uważano go pewnie za ekscentryka z różnych przyczyn. Ze względu na ten Dolsk, ze względu na to, że w tamtym okresie nie sprzeciwiał się pochówkom innowierców na cmentarzach katolickich. To też było niespotykane. No i właśnie to, że on był takim człowiekiem, który niekoniecznie chciał błyszczeć swoim bogactwem, swoim nazwiskiem, herbem. Tylko wszystko wskazuje na to, że był takim człowiekiem nie na tamte czasy.
0: Kochał to miejsce, zasadził, tu, znaczy stworzył tutaj piękny wielki ogród. Była tu winnica, był tutaj i chyba nadal jest wielki ogród różany, bo byłam kiedyś latem, to widziałam, że te krzaki róż tutaj w różnych miejscach są. I, i to miejsce, to było też bardzo ciekawe, że podczas remontu plebanii i zdejmowaniu kolejnych tam warstw farby odkryto przepiękne freski właśnie pokazujące ten czas, chyba zrobione właśnie w XVII wieku.
1: Tak, arcybiskup Teodor zafundował nam plebanię. W przewodnikach jest napisane, że to jest jeden z ładniejszych budynków tego typu w Polsce.
0: Bardzo.
1: Tak piszą. Rzeczywiście jest to piękny budynek. Architektura jest piękna. Poza tym jest w takim morzu zieleni, obok gotyckiego kościoła. Natomiast ta pustelnia Hildegardy to powstała tak naprawdę dlatego, że się zastanawialiśmy, co z tą powierzchnią zrobić, bo to jest metraż gigantyczny. Jakby wszystko policzyć, to mamy 850 metrów kwadratowych. Na jednego człowieka.
0: No coś przydużo.
1: Bardzo dużo. I dlatego, żeby tu jakieś życie wprowadzić i ten budynek wykorzystać, to też Hildegarda i tu Hildegarda przyszła i tu pani Anety pomysły. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Poza tym to jest super miejsce na odpoczynek, jak i cały Dolsk. Jeżeli ktoś ma dość hałasu, tak jak arcybiskup Czartoryski, niech zostawi ten hałas i tu przyjedzie. Możemy przyjąć, żeby nie zakłócić ciszy, to możemy przyjąć maksymalnie dwie osoby, no chyba, że jakaś rodzina przyjedzie.
0: Tylko dwie osoby,
1: jeżeli
0: proszę
1: księdza. Jeżeli to ma być pustelnia, a nie targowisko.
0: No dobrze, no teraz po naszej audycji ksiądz myśli, że tylko dwie osoby. Jak tutaj słuchają tysiące ludzi z całej Polski i świata, to zaraz tutaj zaczną bilety kupować i przylatywać.
1: No to liczymy na to. Po to jest.
0: Dobrze, czyli, bo ja tam widziałam, czas był krótki, bo tylko czas piosenki Grechuty, a więc 2-3 minuty, ale czyli tak, jednorazowo mogą przyjechać tutaj dwie osoby i mają wtedy swoje oddzielne wnętrza, łazienki, zioła, liście jesionu
1: i ciszę. I ciszę, może mogą tę ciszę zakłócić koty dwa.
0: Przywitał mnie jeden kot od razu, jak przyjechałam.
1: Tak, tak. Ten mały jest nachalny trochę, ale...
0: Uroczy.
1: No i mamy tutaj jeszcze takiego psa, który jest samorodnym talentem dogoterapeutycznym. Uwielbia dzieci, a jak są chore dzieci, to rzeczywiście się zachowuje tak, jakby go ktoś szkolił do opieki nad nimi.
0: Zaraz ja zapytam panią Anetkę, co Hildegarda o psach, ponieważ na górze widziałam również cytaty o psie i w jednym miejscu w tej waszej samotni prawda o psie również zawisła. No bardzo to jest ciekawe, bardzo piękne. A na jak długo można tu przyjechać? Jak długo ksiądz tutaj wytrzyma z tymi pustelnikami
1: Hildegarda? Ja z pustelnikami nie muszę mieć żadnego kontaktu. To znaczy, każdy dostaje klucz, są jakieś ramy, w których się poruszamy, organizacyjne, ale my się nie musimy w ogóle tutaj spotykać.
0: Czyli pustelnia jest taką prawdziwą pustelnią, a skąd pożywienie w tej pustelni?
1: A pożywienie trzeba zdobyć, jak to każdy pustelnik powinien
0: na
1: zrobić.
0: Na polowanie?
1: Może być i polowanie, byle kota nie złapać, sidła. Ale są kuchnie, więc można sobie samemu coś przygotować.
0: Rozumiem, że menu jakieś tutaj pani Aneta z całą pewnością opracowała i ten cudowny orkisz będzie dostępny dla tych, którzy przyjadą, żeby mogli sobie, nie wiem, zrobić naleśniki na przykład orkiszowe w tej pustelni, prawda?
1: Tak, tak. Pani Aneta tu służy swoją wiedzą i na pewno coś poleci tym, którzy są nie tylko smakoszami, ale fanami Hildegardy.
0: Księże proboszczu, ale ja tylko jeszcze mam...
2: Proszę, tylko wtrącić, bo mamy tylko... Mamy możliwość, żeby sobie zamówić chlebek orkiszowy wcześniej i wtedy taki chlebek tutaj dowożę, tyle ile ktoś chce na te dni. Taki,
0: jaka szkoda, że nie zamówiłam.
2: Z leśniczego orkiszu, jeżeli ktoś... Bertram, Galgant i Dyptam, a generalnie pozostałe rzeczy są do ustalenia, ale zakładamy, że goście sobie wyżywienie organizują na własną rękę. Chociaż ja tutaj mogę zapewnić tam mąkę orkiszową czy jakąś mąkę kasztanową. Mogę wcześniej to jakby dla gości zakupić, nie? Ale mamy panią, która piecze chleb orkiszowy z zakwasu, także można sobie też wcześniej taki chlebek zamówić i na ten czas pobytu tutaj mieć.
0: Chleb i wino, cóż może być lepszego? To jest u Hildegardy podstawa. Wina fiołkowe, wina pietruszkowe, piołnowe i różne inne, które mogą towarzyszyć tym, którzy są na tej pustelni, ale to już pewnie z panią Anetą. Księże proboszczu, to jak to jest tu zorganizowane? Że ktoś, widziałam, że plakat o pustelni wisi na kościele. Zrobiłam zdjęcie. I jest napisane, że można przyjechać, że zadzwonić. Więc na jak długo można przyjechać?
1: Jak kto chce. Tutaj każdy sam sobie określa. Zazwyczaj to są weekendy, ale są też osoby, które przyjeżdżają na kilka dni dłużej. Zazwyczaj właśnie chcą odetchnąć. Albo od ciężkiej pracy, albo od nadmiaru obowiązków. Albo od opieki nad kimś, kto jest ciężko chory. Czyli to są osoby, które rzeczywiście szukają spokoju i ciszy.
0: Wytchnienia.
1: I mam nadzieję, że to tutaj znajdują. Tutaj mamy rzeczywiście duży, piękny ogród z pozostałościami winnicy. mówię z pozostałościami, z taką nutą nostalgii, ponieważ ze względu na te areały to już nie jestem w stanie tej winnicy wskrzesić. Może kiedyś...
0: Może któryś z pustelników, jak przyjedzie tutaj, pustelników, będzie jakimś winiarzem.
1: Tam dbamy o to, żeby te winorośle, które są, owocowały, ale na razie nic więcej nam się nie udało tam ani powiększyć tej winnicy. Takie mam marzenie, żebyśmy tu mieli swoje wino mszalne.
0: Piękne. Wszystko zaczyna się od marzeń, księdza proboszczu, bo jak kiedyś ludzie marzyli o tym, żeby latać na przykład, jeden tam się spalił nawet, jak za wysoko na tych sztucznych skrzydłach poleciał, no dzisiaj latają po całym świecie i nie tylko. Więc marzenie księdza proboszcza o winie z Dolska, z tej winnicy, którą założył tutaj biskup książę Czartoryski w XVII wieku, żeby to z tej winnicy na nowo wino płynęło. To jest, proszę Państwa, niezwykłe miejsce i jak czytam na plakacie, który zawieszony jest na pięknym gotyckim kościele Michała Archanioła, to zaproszenie do tego niezwykłego miejsca, do 300-letniej plebanii. 4 pokoje, 2 łazienki, 2 aneksy kuchenne. No naprawdę trochę tutaj się pustelników zmieści. A więc, proszę Państwa, jak można znaleźć kontakt, telefon? Czy jest to gdzieś na stronie?
1: Mamy stronę internetową parafii. Tam jest jeden numer telefonu do mnie. Mamy też na Facebooku ogłoszenie, jest do pani Anety, do pani Moniki, więc można zadzwonić, gdyby ktoś nie odbierał, oczywiście
0: napisać
1: SMS-ka. Tak.
0: To jest przepiękne miejsce. Zaraz opowiem, jak wygląda, bo porobiłam zdjęcia, przebiegając przez te pokoje, aneksy kuchenne, a nawet łazienki. Wszędzie są teksty Hildegardy, wszędzie zioła, wszędzie różne wskazania, z których można skorzystać. A więc miejsce niezwykłe i zaledwie 150 metrów od Wielkiego Jeziora Dolskiego. Jezioro Dolskie wielkie, jest naprawdę wielkie i pamiętam to też z dzieciństwa, jak z ojcem tu przyjeżdżałam, że można iść i się nie da utopić w tym jeziorze, bo długo się idzie i ono jest płytkie. Chyba, że coś się zmieniło i ktoś wody dolał.
1: Niestety nic się nie zmieniło.
0: Dla małych dzieci chociaż, to atrakcja.
1: Tak, tak. Dla małych dzieci atrakcja. Też latem tutaj miasto dba o to, żeby był ratownik. Jest plaża blisko kościoła, także gdyby ktoś chciał rodzinnie przyjechać, to też jest takie miejsce. Zresztą tych jezior jest tutaj kilka w okolicy. Podobno 12.
0: Zaraz mikrofon powędruje do pani Anety, która jest w ogóle powodem tego wszystkiego i tej prowodyrem. I ona tutaj ściągnęła Hildegardę, chociaż pani Aneta, jak słyszeliście, mówi, że to Hildegarda sama tutaj. No więc narzędzie. Pani Anetka jest tym piórkiem, jak to pisała Hildegarda, który się unosi i mocą Ducha Świętego w różnych miejscach różne dzieła wytwarza. Hildegarda o sobie mówiła, że ona jest takim piórkiem Pana Boga. Tutaj w Dolsku takim piórkiem Pana Boga jest właśnie pani Aneta Grzelka, która zaczęła od Hildechatki, ale nie poprzestała na Hildechatce. Już jest pustelnia Hildegardowa w przepięknym miejscu.
2: Ja się śmieję, to nie tak, że ja tutaj ściągnęłam świętą Hildegardę, tylko to ona mnie po prostu z niebios tam dźga i cały czas mnie tutaj mobilizuje, że mam coś robić, bo ja już tak sama z siebie, to mi się czasami nie chciało, ale ta Hildegarda mnie po prostu tam męczy. Ona mówi, to trzeba. Także wie ksiądz, jak tutaj ksiądz będzie miał winnicę, to my będziemy z Hildegardą wino podbierać i fiołki tam ważyć w tym winie i robić dla gości. Nie marzę. Wszystko tutaj w piwnicy.
0: Ale trochę nam szalne zostanie już, żeby marzenia księdza proboszcza się realizowały.
2: Podzielimy się jakoś, ale Hildegarda nie odpuści. Będziemy musieli piołun tam przygotować w części tego wina.
0: To jest dar, takie miejsce i to jest dar też miejsce z tak niezwykłą historią. Przechadzając się przez pokoje tej plebanii i wchodząc po schodach, tak sobie wyobrażałam, że idę dokładnie tym szlakiem, którym chodził książę biskup Czartoryski i jego goście i w tych pokojach, z których widać przepiękny ogród, kościół z okien, że to właśnie było to miejsce schronienia, ciszy i takiego spokoju dla księcia Czartoryskiego, dla biskupa Czartoryskiego, a dzisiaj jest dla każdego, który po prostu chce tutaj przyjechać i ofiarę złożyć. No bo przecież za darmo to tutaj ci pustelnicy mieszkać nie będą, powiedzmy to jasno.
1: Za darmo nie. Chodzi nam o to, żeby jakoś ten...
0: utrzymać ten piękny obiekt.
1: Tę plebanię utrzymać. I tutaj naprawdę są freski. Proszę nie myśleć, że to są malowidła ścienne. To są freski. Poczuliśmy ciężar tych fresków w zeszłym roku, kiedy musieliśmy naprawić 3 metry kwadratowe. O cenie nie powiem. W każdym razie jest, ta cena była powalająca. Na szczęście wojewódzki konserwator zabytków w Poznaniu nas tutaj wsparł. Ale właśnie to jest fresk. I mamy 3 takie duże pokoje, gdzie są te freski. Pani konserwator, jak tutaj przyjeżdża, to kontroluje, czy czasami... Nie przyszło mi do głowy wbić gdzieś gwóźdź niepotrzebny, albo nie zasłonić czegoś, albo nie zawiesić jakiegoś obrazu na tych freskach. Zawsze tutaj z takim lekkim drżeniem przyjmujemy panią konserwator, chociaż mówiąc szczerze, jesteśmy w dobrych relacjach i za to też dziękuję.
0: To jest przepiękne miejsce. Teraz chwila oddechu, chwila z dobrą muzyką, jak zawsze w naszych audycjach, a więc Tomasz na pewno przygotował jakiś piękny utwór z naszej listy, a więc chwila muzyki i dalsze opowieści, jak to w pustelni w Dolsku bywa.

0: jest czas na medycynę Hildegardy z Bingen w Radio Wnet, a dzisiaj Radio Wnet w pięknym miasteczku Wielkopolsce, w Dolsku. Piękne, niezwykłe, przebogate w dary natury i opowieść o pustelni hildegardowej, która nas tu ściągnęła, trwa, ale ksiądz proboszcz musi już uciekać do swoich obowiązków, a więc mikrofon wędruje w ręce księdza proboszcza.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor za tę wizytę i za to, żeśmy się tutaj spotkali, zamienili kilka słów. Dziękuję państwu przy odbiornikach. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy. Jeżeli mogę takie prywatne zdanko wtrącić o Radiu Wnet, to kiedy pan Krzysztof Skowroński założył to radio, odchodząc z Trójki, usłyszałem Wnet, później przeczytałem, co to znaczy, sobie pomyślałem, o ludzie, kto tego będzie słuchał, kto to znajdzie gdzieś. A teraz chętnie słucham porannych wiadomości z Radia Wnet i cieszę się, że to się udało. Życzę całej załodze sukcesów. Niech Bóg błogosławi.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, księże proboszczu. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, jakie to piękne, że w Dolsku trafiłam na proboszcza, który jest słuchaczem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za goszczenie nas tutaj na plebanii. Ksiądz proboszcz biegnie do obowiązków. Pani Aneta Grzelka jest, zostaje i my teraz przez tę pustelnię przejdziemy. Będzie to dla państwa wirtualny spacer. Nie zobaczycie, choć może później wrzucę na nasze radiowe strony zdjęcia, które zrobiłam, bo to trzeba zobaczyć. Nie spodziewałam się tego, co zobaczyłam na górze, wchodząc po tych pięknych, dębowych schodach, po których z całą pewnością chodził książę biskup Czartoryski. Tam otwiera się przestrzeń, która już od pierwszy rzut oka to jest świat Hildegardy z Bingen. Pierwsze, na co spojrzałam, to wielka skrzynia pełna suszonych liści jesionu. Pani je zebrała, pani Anetko?
2: Tak, ja je zebrałam, usłyszałam w Hildegardni u siebie. No i przywiozłam tutaj rowerem oczywiście, w moim koszyku, bo ja wszystko wożę rowerem między domem a pustelnią, także wszystko naturalnie, nawet nie zanieczyszczamy środowiska, jak ziółka przywozimy. Także można sobie zrobić takie okłady na reumatyzm i nie tylko, bo też mamy i kasztany, które można sobie włożyć do łóżka, z którymi można spać na reumatyzm, i nostrzyk biały i żółty do aromaterapii, żeby się lepiej spało. I mamy bukwicę lekarską, żeby według tutaj zaleceń...
0: Pęki, bukwicy. Niech pani tak nie leci szybko, pani
2: bukwice,
0: Anetko, trzeba to przeżyć.
2: Tak, lekarską.
0: Ona tam wisi, proszę państwa,
2: koszmary święta Hildegarda pisała, żeby wypychać poduszki. Aczkolwiek jest też bardzo dobra na rozstroje żołądkowe, także jeżeli ktoś miałby problem jelitowy, bo na wyjazdach jest różnie, to i w jedną i w drugą stronę, jak to się śmiała moja babcia, coś zaradzimy. Także nikt się tu żadnej choroby nie boi, bo mamy ziółka na wszystko, bo mamy tutaj świętą Hildegardę i dostatek jej ziół, oczywiście w szafkach koper włoski, wypchane szafy różnymi naparami ziołowymi, które można sobie tam dowolnie używać. No także zapraszamy, a ponadto jak w sezonie jesteśmy tutaj w takim letnim, wiosennym, to tak naprawdę wyjść na spacer
0: do ogrodu biskupiego.
2: Bez koszyka to nie warto, bo można sobie dostatek ziół nazbierać i też do swojego domku zabrać, ususzyć i mieć taką pamiątkę, prawda? Tak naprawdę darmową i bezcenną.
0: Bezcenną i wszelkie zabiegi hildegardowe, które nasza mistrzyni poleca robić o poranku, na przykład wyjść do ogrodu i na oczy położyć płatki róż zwilżone poranną rosą. Tutaj właśnie w cudownym ogrodzie biskupim można zerwać, a tych róż tu jest Dolsk słynie z krzewów różanych i te róże są przepiękne. A więc...
2: Nie tylko to, bo ostatnio właśnie były tutaj dwie panie w pustelni i się troszkę śmiały, że przez nie ksiądz proboszcz nie będzie miał jabłek, ponieważ obrywały kwiatki.
0: Kwiaty jabłoni.
2: Jabłoni, tak, żeby tutaj też według medycyny Hildegardowej je wykorzystać.
0: Robiły olejki?
2: Pół żartem, pół serca. Tak, robiłyśmy razem olejki. Tutaj właśnie, bo akurat był to weekend majowy, także miałam troszkę czasu i z paniami sobie zrobiłyśmy takie warsztaty. Przy okazji się troszkę zapoznając, zaprzyjaźniając. No, ale... No, jest tutaj dostatek wszystkiego, prawda? Więc jak tylko się troszkę wczytać w świętą Hildegardę, a literatury do góry mamy sporo, także wystarczy...
0: Wielka księga Hildegardy leży w holu. Można obejrzeć, a obok na ścianach przepisy, jak zrobić maść fiołkową, jak zrobić wino fiołkowe, jak używać czarny bez.
2: Mamy też Hildę przepiśnik. Mamy przepis
0: w
2: kuchni... Mój ulubiony świętej Hildegardy, na rosół z fasoli na przykład, mało znany, a taki leczniczy przecież, bo też święta Hildegarda, my tutaj tak cały czas, może jak ktoś już troszkę więcej w tym Hildegardowym świecie się obraca, to no wiadomo, tutaj mówimy cały czas Bertram, Gargant, Dypta, mówimy wino z piołunu, wino z fiołków i tak dalej, ale święta Hildegarda ma tych przepisów o wiele, wiele więcej, które też są takie nieodkryte, niedoceniane, a naprawdę nie jest trudno je zrobić. Rosół na bluszczyku kurdybanku na przykład postny, rewelacyjny, prawda?
0: Rosół na bluszczyku kurdybanku. Stop, musimy o tym porozmawiać. Nie słyszałam o takim rosole i ten rosół, a bluszczyk kurdybanek rośnie teraz namiętnie. Nawet u mnie w lesie rośnie bluszczyk kurdybanek. Nie było go wcześniej, a teraz jest. Mhm. To znak, że go potrzebujemy, bo tak to jest z roślinami. Tak, pojawiają się wtedy, kiedy je potrzebujemy.
2: Tak, wszystko jest w swoim czasie i natura nam tak daje, że naprawdę nam niczego nie brakuje.
0: Stop, to ten rosół. Jak zrobić rosół z bluszczyka kurdybanku?
2: Standardowo, tak jak każdy rosół, tylko że nie dajemy kurczaka, a dajemy bluszczyk kurdybanek.
0: No i warzywa. I
2: warzywa, tak, tylko tutaj trzeba też dodać jakąś albo fasolę, albo ciecierzycę. Ja polecam ciecierzycę, jeśli robimy na bluszczyku kurdybanku, bo to się tak smakowo lepiej przegryza, a rosół z fasoli to jest osobna troszkę historia od świętej Hildegardy. A tutaj polecam ciecierzycę albo ciecierkę. Duży pęk bluszczyka kurdybanka, bo to musimy pamiętać, że jak gotujemy taki normalny kurczakowy rosół, no to gdzieś tam mamy, wiadomo, te porcje rosołowe, wodę, warzywa i jest dużo tej wody, a nam się wydaje mniej tych produktów, prawda? Bo one są takie treściwsze. Tutaj bluszczyka kurdybanka trzeba dać taki naprawdę spory pęk.
0: Tak jak duży pęk natki pietruszki?
2: Tak, nawet więcej. Tak,
0: więcej.
2: Żeby po prostu był pełen gar, a potem to po pierwszym wygotowaniu już wyjmujemy i potem dalej już gotujemy normalnie tylko na warzywkach.
0: Co później. Znaczy po pierwszym wygotowaniu? To znaczy jak długo? Doprowadzamy ten, czyli tak, wrzucamy, bierzemy wodę, tam kładamy warzywa, te,
2: bierzemy
0: które
2: najpierw
0: bluszczyk
2: kurdybanek.
0: Najpierw bluszczyk
2: cały
0: kurdybanek.
2: Cały gar bluszczyka kurdybanka, powiedzmy sobie tam taki pięciolitrowy, na przykład jak mamy garnek, tak, no to upychamy tak, żeby było do pełna. Oczywiście nie, to nie musi
0: ale
2: być tak jak
0: do napisze. Pełna bluszczyka kurdybanka.
2: Tak, tak i zalewamy wodą.
0: Okej. Okay.
2: Tak, i to jak to się zagotuje pod przykryciem, to wtedy wyjmujemy bluszczyk kurdybanek, dobrze odciskamy, dolewamy do pełna wody i gotujemy już dalej tylko z warzywami, z chyzopem, z bertramem.
0: To proszę bardzo, to tak, taka ciekawostka.
2: Taka ciekawostka.
0: Czyli tak. Dużo tego
2: kurdybanku. I on wtedy zyskuje taki piękny rosołowy kolor, lekko orzechowy smak. No i też pamiętajmy, żeby tutaj dodać właśnie ciecierkę albo ciecierzycę w tym momencie, kiedy to dajemy też, to jest też źródło białka, prawda? Troszkę w rosole białka musi być. No i jeżeli oczywiście jest chyzop, no to też troszkę tłuszczu, a to potem można dodać masełko.
0: Majowe.
2: Tak, majowe. No bo wiadomo, że związki z chyzopu się przyswajają tylko wtedy, kiedy jest dodatek tłuszczu, prawda? Więc dlatego też Hildegarda polecała go czy do kurczaka, czy do rosołu.
0: Takie cuda na plebanii w Dolsku, a plebania, której piętro stało się pustelnią Hildegardy, jest niezwykłym miejscem i też bardzo pięknym. Trzeba pamiętać, że Hildegarda była też artystką. Tworzyła, pisała muzykę. Była artystką i myślę, że to ta przestrzeń przestrzeń, zagospodarowanie przestrzeni w piękny sposób, to jest też to tworzenie tego Hildegardowego świata. I ta przestrzeń tutaj na piętrze w plebanii jest bardzo pięknie zagospodarowana. To jest piękny Hildegardowy świat, pełen zapachu ziół, pełen kotów. No nie żartuję, ale kot właśnie tutaj nie chce opuścić moich nóg, więc to jest jeden kotek.
2: Ale tak faktycznie, jak ksiądz proboszcz mówi, i te dwa koty,
0: uroczy
2: i nasza sała kochana, czyli piesek. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce tutaj mieć kontaktu ze zwierzętami, to my to szanujemy i wtedy tutaj ksiądz proboszcz dba o to, żeby te zwierzątka tam nie wchodziły i żeby...
0: Na górze się nie pojawiały.
2: Tak, żeby się tam nie pojawiały. To jakby wiadomo. Ale jeżeli ktoś chce skorzystać, to no, naprawdę Saban, piesek księdza proboszcza, to jest faktycznie pies, który dla mnie jest cudowny. I dzieci, które tu przyjeżdżają, się zakochują od razu. I tak jak święta Hildegarda pisała, że pies to przyjaciel człowieka. I
0: właśnie,
2: że
0: usiłuje
2: taką...
0: znaleźć to, co tam, zresztą pani to dobrze wie, ale...
2: Do góry to wisi, też jest napisane.
0: Tak, bo jest tekst o psie. Tak, co jest Hildegarda o psie, proszę państwa, mówiła. Proszę, tutaj pojawiają mi się teksty o goździkach, które też są na górze zamieszczone. Jest pies, czyli ten wierny towarzysz człowieka. Jest jakiś cytat z Hildegardy o psie?
2: Tak jest, tylko ja nie pamiętam, na pewno tu jak pani ma ale plakacik, to powinien
0: oswojone
2: być.
0: Zwierzęta, które chodzą po ziemi, ukazują łagodność człowieka, jaką ten odznacza się, przebywając na właściwych drogach. Ładne.
2: Tak, i
0: proszę trzymać mikrofon.
2: Tam niżej też chyba jeszcze pani ma na klapie.
0: Następnie.
2: Tak,
0: ja
2: tak.
0: Pies ma w sobie coś z doskonałości. Jest bardzo ciepły i ma w swojej naturze pewną cechę wspólną z zachowaniem człowieka. Dlatego czuje i rozumie człowieka. Kocha go i lubi z nim żyć. I jest mu wierny. Napisała Hildegarda z Bingen.
2: Tak napisała Hildegarda.
0: Bardzo
2: pięknie. Zwierzętach pisała bardzo różnie. A o psie akurat bardzo pozytywnie. Także pies to przyjaciel człowieka i my tak mówimy i tak faktycznie jest. To już święta Hildegarda wiedziała. A wiadomo, że w jej czasach przecież hodowla psów nie była aż tak, czy tam posiadanie psa to nie było tak jak teraz, prawda? Że byśmy mieli pieski i sobie wyprowadzaliśmy je na spacer. Pies był takim zwierzęciem pewnie bardziej do, jako stróż do pilnowania, ale już Hildegarda pisała o nim jako o bardzo pozytywnym zwierzęciu, że ma taką dobrą naturę. No i coś w tym jest, prawda? Że jak taki smutny, ponury dzień, a ktoś ma psa, to warto się do niego przytulić, wziąć na kolana i człowiekowi jakoś tak się czuje, robi lepiej i czuje, że ma tego przyjaciela. Nie mając nic do innych świniak morskich, chomików i tak dalej, no myślę, że nic nie zastąpi psa.
0: To jest świat Hildegardy, w którym jest miejsce też dla dobrych i mądrych zwierząt, jakim są psy. A czy o kotach też Hildegarda coś pisała? Ja nie znalazłam.
2: Musiałabym poszukać.
0: Tak, myślę, poszukamy. Proszę państwa, poszukamy i na pewno za tydzień, jeżeli znajdę, co Hildegarda pisała o kotach, to do tego się państwo dowiecie. Pani Aneta, tutaj dramatyczne wydaje mi ruchy rękoma, ponieważ musi już pędzić do domu.
2: Muszę wyjść przed 9:00 po prostu. Wiem, że audycja jest do 21:00, ale ja muszę chwilkę wcześniej uciec.
0: To jest
2: ścigać, tak jakby mi chciał ścianą drzwi zamknąć przed nosem. Ale no niestety, dzisiaj tak wyjątkowo przepraszam. Mam nadzieję, że następnym razem już będę mogła dotrwać do końca.
0: Z całą pewnością jeszcze nie raz zawitamy, nawet jeżeli nie osobiście tutaj, bo Dolsk od naszego studia na krakowskim Przedmieściu to jest jakieś 350 kilometrów, więc nie mogę tu wpadać zbyt często.
2: Może ale pani. Według nas nawet pani powinna, także zapraszamy.
0: Dziękuję
2: naprawdę
0: ogromnie.
2: Naprawdę zapraszamy do pustelni, może kilka dni.
0: Dziękuję
2: jako
0: ogromnie.
2: Relacja z pobytu.
0: Potem tak, relacja z pobytu w pustelni Hildegardowej, proszę państwa, tak. uwielbiam relacjonować różne rzeczy, w których świat Hildegardy się rozwija. Tak jak tydzień temu rozmawialiśmy o namiocie watykańskim, który jest w tej chwili na Biennale w Wenecji, postawiony przez Watykan, i ten namiot pod hasłem Hildegardy, to jest Hildegardowy namiot, to jest niesłychane wydarzenie, bardzo ważne dla nas hildegardowych ludzi. Także tydzień temu byliśmy w Wenecji i tam hasło Hildegardy, którym opatrzony jest ten namiot, czyli ucho jest okiem duszy.
2: O, a taki, może oko uchem.
0: Taki właśnie, takie właśnie zdanie. Dzisiaj jesteśmy w Dolsku, w Hildegardowej pustelni, do której, proszę Państwa, można przyjechać, do której zapraszam w imieniu księdza proboszcza, który już poszedł, w imieniu pani Anety, która pewnie już będzie biegnie. Chciała się teraz pożegnać z Państwem, ale przepis był na rosół z bruszczykiem kurdybankiem. Ja spróbuję.
2: Tak, i oczywiście tutaj wszyscy, którzy przyjeżdżają do pustelni, mogą się też umówić na jakąś tam konsultację taką indywidualną, żeby jakieś porady uzyskać, czy jakoś, jakieś szczególne zioła może, które powinni stosować, bo każdy z nas coś tam ma, czegoś tam potrzebuje. Także ja zapraszam. Do każdego podchodzimy indywidualnie, bo każdy czegoś innego potrzebuje, ale każdy ma wrócić do harmonii. Także niech ta pustelnia nasza tutaj będzie takim miejscem, które pomoże nam wracać do harmonii. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: To ja bardzo dziękuję za pani obecność. Bardzo dziękuję. Pani Aneta Grzelka żegna się i pędzi do swoich obowiązków, wskazując palcem na klucz, który został tutaj. Ja mam klucz od plebanii teraz. Proszę Państwa,
2: tak, mam pani
0: mogę
2: pracę.
0: Tu zostać jako pustelnik.
2: Dzisiaj... Ale Hildegarda pilnuje, także ona wszystko nam powie, co dzisiaj się działo.
0: Wspaniale. Które
2: dobrego
0: drzwi
2: wieczoru
0: ja mam?
2: Wszystkim Państwu.
0: Proszę mi tylko pokazać, które drzwi ja mam zamknąć tym kluczem. Te drzwi. Tak. I tutaj wyjść.
2: Tutaj
0: i dobrze.
2: Wyjść.
0: Resztę już wiem. Pani Aneta Grzelka była z nami. Dobrej drogi do domu.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wizyta w pustelni Hildegardowej w wielkopolskim miasteczku Dolsk powoli dobiega końca. To piękne miejsce, do którego ja Was serdecznie zapraszam. Można tu przyjechać, można znaleźć na Facebooku Anetę Grzelkę, tam kontakty do pustelni. Można do księdza proboszcza w Dolsku. Jeden proboszcz jest, chociaż kościoły trzy, ale proboszcz jeden. Parafia Michała Archanioła i tutaj można przyjechać i w tej przepięknej starej plebanii, pięknie wyremontowanej, z freskami z czasów księcia biskupa Czartoryskiego, w zapachu ziół, w pokojach ozdobionych przepisami, słojami pełnymi hildegardowych mieszanek i orkisz spożywać w postaci chleba pieczonego przez tutejsze hildegardowe panie. Piękne miejsce, piękne możliwości i dzisiaj dla Państwa tu właśnie byłam w Dolsku i z Dolska Was pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego, spokojnego wieczoru i takich marzeń, żeby kiedyś przyjechać do Hildegardowej pustelni w miasteczku Dolsk. Program realizował Tomasz Rosłon. Dziękuję bardzo Tomaszu. Proszę Państwa, bądźcie z Radiem Wnet, bądźcie z nami, a my słyszymy się za tydzień. Dobrego wieczoru.
3: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
4: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
5: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: To była autopromocja.
7: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
8: Dla Zeusa, jakim głodny, stąd też humor mój okropny.
9: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
8: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
9: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
8: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
10: Uwielbiam Państwa, uwielbiam, wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Autopromocja.
11: La la la la la, la la la la la.
12: Śpiewać każdy może, tak przynajmniej twierdzi pani Agata Konador ze Szkoły Głosu Konador, która w najbliższą sobotę w ramach Akademii Podwodnej Radia Wnet zagości w Państwa odbiornikach i opowie o tym, jak śpiewać. A to, jak śpiewać, ściśle łączy się z tym, jak czuć się ze sobą dobrze. Podwodna Akademia Radia Wnet w każdą sobotę o godzinie 12. Zaprasza Jakub Duszak.
6: To była autopromocja.
13: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
14: Dzień dobry, wieczór.

Dzień dobry wieczór, Tomasz Wybranowski, program Cienie w jaskini. W tle moja umiłowana kompozytor pani Konstancja Kochaniec i deszczowa chmura dekadencji, a ja, jak zawsze majową porą, i zapowiadam już specjalny program za tydzień poświęcony tylko i wyłącznie tej niezwykłej postaci Jana Curtisa, głosu, metafor grupy Joy Division, która po jego śmierci na Ochotnika 18 maja roku pańskiego 1980 przeistoczyła się w grupę New Order. Setki razy mówiłem na antenie Radia Wnet o takich nagraniach jak Disorder, jak She's Lost Control, New Dawn Fates, który dzisiaj zabrzmi. Mówiłem o albumie And No Pleasure, o albumie Closer. Opowiadałem o tym, jak przed śmiercią oglądał Strożka, wielkiego mistrza kina Wernera Herzoga. Oczywiście panowie Albrecht, Hook i Morris to wielkie muzyczne postacie, ale tak naprawdę centralną postacią grupy Joy Division był Ian Curtis. Jego metafory, teksty, właściwie nie, to były wiersze, wypełnione alienacją, licznymi obsesjami i emocjonalnym rozpadem, po dziś dzień są ważne, jeżeli chodzi o wciąż dopisywaną historię muzyki, tak zwanej rozrywkowej. No bo, piękna słuchaczko, piękny słuchaczu i zacny, jeśli lubisz klimat późnych nocnych rozmów, starych miast, choćby z pocztówek, samotnych spacerów i trochę egzystencjalnego romantyzmu, to właśnie Joy Division powinien być tym azymutem, do którego powinniście w parach albo pojedynczo zmierzać. Ian Curtis był człowiekiem, który wyglądał jak ktoś, kto już dużo wcześniej wiedział, że nie zostanie na tym padole bez i rozpaczy długo. W jego głosie nie było rockowej pozy, ani nic, absolutnie nic z teatralnego cierpienia. Było zmęczenie, zmęczenie życiem, mimo że miał niespełna 23 lata, kiedy odszedł na drugą stronę luster. Takie prawdziwe, takie ciche, brytyjskie, z tą flegmą, której nie cierpię, zmęczenie życiem, ludźmi, własnym ciałem, chorobą i własnym umysłem. Ta epilepsja wykończyła go w sposób absolutnie totalny. Ci, którzy widzieli film Control, czy czytali książkę autorstwa jego żony, Debory, wiedzą, o czym mówię. I powiem tak, że kiedy słucha się wielkiego Iana Curtisa, kiedy się go słucha, a nie słyszy, to ma się wrażenie, że śpiewa z miejsca, do którego większość z nas, większość z ludzi boi się nawet zajrzeć myślą, bo my boimy się śmierci. Też tak miałem, ale to już jest dawno poza mną. Ale w Joy Division nie chodziło tylko o muzykę. Chodziło o pustkę po tym, kiedy tłum ludzi, którzy nam niby sprzyjają, niby są przyjaciółmi, niby są blisko, rozpierzchają się. Światło miasta odbijające się w mokrym chodniku po deszczu i ta bezsenność o 4:15 rano i uczucie, że wszystko dzieje się jakby poza mną, poza szybą. Muzyka Joy Division była zimna, trochę mechanistyczna, ale pod spodem, zawsze to mawiam, ale pod spodem pulsowało coś bardzo ludzkiego. Prawdziwy, autentyczny strach przed rozpadem. Ian Curtis, jak mawiam, pisał teksty
niczym listy, które pozostawiał samemu sobie już po drugiej stronie luster. Nie próbował nikogo ratować ani inspirować. Setki razy mówiłem i rozbierałem na czynniki pierwsze nagranie The Cates, finał płyty Closer z roku 1980. Przed chwilą wybrzmiał utwór Love Will Tear Us Apart, miłość znowu raz nas rozdzieli, która nie jest zwykłą, błahą piosenką o miłości, choć brzmi fascynująco. Ta piosenka brzmi niczym moment, w którym człowiek orientuje się, że uczucia potrafią niszczyć równie skutecznie jak samotność. Love Will Tear Us Apart stało się ikoną właśnie dlatego, piękne słuchaczki i zacni słuchacze programu Cienie w Jaskini, że nie jest romantyczny, banalny sposób. Jest po prostu brawurowo, maksymalnie, totalnie szczere. Ale wiecie, co najbardziej fascynujące w Janie Curtisie jest chyba to, że nigdy nie wyglądał i nigdy nie pozował na gwiazdę, patrząc na tych dzisiejszych celebrytów, znanych z tego, że są znani, którzy nic nie wiedzą i niczego dobrego wam nie podpowiedzą. Ian Curtis bardziej wyglądał na chłopaka spotkanego nocą na przystanku, który poczęstował fajką, który dał łyk czegoś mocniejszego w piersiówce, który powiedziałby jedno zdanie i zostawił ciebie, słuchaczko i słuchaczo, z nim na miesiące. I miał w sobie coś z poety i coś z człowieka kompletnie zagubionego we własnym wnętrzu. A jego epilepsja, depresja i presja związana z koncertami stopniowo zamieniały życie w coś, co było nie do udźwignięcia. Kiedy słucha się finalnej płyty Closer, to ja mam wrażenie, że obcuję z czymś niemal proroczym. Tak jak gdyby Ian Curtis już wtedy żegnał się ze światem. Ta muzyka nie starzeje się właśnie dlatego, że nie była robiona dla trendów. Ona była próbą nazwania emocji, których większość ludzi absolutnie, powtórzę po trzykroć, absolutnie nie umie opisać.

Ian Curtis, grupa Joy Division, nagranie Warsaw, bo zanim wymyślili nazwę Joy Division, nazwa dziwna, która opowiada o domach uciech dla SS-manów, dla niemieckich bandytów, którzy korzystali z przymuszonych do tego, by uciech udzielać w obozach zagłady, w obozach śmierci. Właśnie tym gadom, tym barbarzyńcom, których dzisiaj nazywa się nazistami, a tak naprawdę odium tych zbrodni cały czas spoczywa na narodzie niemieckim, który nawet nie wie, patrząc z perspektywy ostatnich badań, co tak naprawdę wydarzyło się w latach 1939-1945. Ale nie o tym. Bo za 5 dni 46. rocznica śmierci Jana Curtisa, który nie pisał piosenek niczym poeta siedzący przy świece. Znam takich poetów, którzy na siłę chcą być poetami, kupują markowe żakiety, garnitury, zegarki, koszule, żaboty i mówią, jesteśmy poetami, bo piszemy ładne wiersze. A Jan Curtis pisał niczym człowiek, który wraca. Znowuż ten mój landschaft ze starych radiowych lubelskich czasów, czy krakowskich. Pisał jak facet, który wraca nocnym autobusem do domu i nagle orientuje się, że nie pamięta już, kiedy tak naprawdę ostatnio naprawdę coś poczuł tak głęboko do trzewi, do kręgosłupa. W jego tekstach nie ma patosu. Jest żelbeton. Jest to zimne, księżycowe światło, puste mieszkanie i ten moment, kiedy człowiek patrzy w lustro trochę za długo i wtedy w tym lustrze pojawiają się te alternatywne jego alter ego. Co by było, gdyby? Za chwilę nagranie New Dawn Fades, które brzmi niczym powolne gaśnięcie ni to gwiazdy, ni to nadziei. Sam tytuł można rozumieć jako nowy świt zanika albo rozpływa się. To taki moment, w którym wydaje ci się, słuchaczko i słuchaczu, że być może będzie lepiej, ale to uczucie rozpada się na kawałki, zanim jeszcze zdążysz w nie, słuchaczko, słuchaczu, uwierzyć. Kiedyś rozbawiłem się, kiedy fani na Reddicie pisali o tym jako o krótkim błysku optymizmu, który natychmiast zostaje zduszony przez rozczarowanie. Natomiast Ian Curtis ma w sobie dużo nadziei, ponieważ on, pokazując swoimi metaforami to, co czuł, mówi: żyjcie, oddychajcie, idźcie swoją drogą w sposób prawdziwy i absolutnie nie bierzcie ze mnie przykładu. A on w tej piosence biegł przez ogień, szedł po falach, nie mając sił, by to znosić, a potem śpiewa: byłem tym, co czeka po to, by spotkało mnie coś więcej. I to nie brzmi jak zwykła depresja, to brzmi jak człowiek, który stoi obok własnego życia i patrzy, jak wszystko, absolutnie wszystko powoli się oddala. Bez wielkiej tragedii, bardziej w ciszy, bardziej sobie. Joy Division, New Dawn Fades z oklaskami.

Peter Hook, Stephen Morris, Bernard Albrecht, Ian Curtis. I wiecie co, najgorsze w Curtisie chyba było to, że on nie próbował nawet być mroczny. On po prostu już taki był, chyba od urodzenia. Kiedy ogląda się stare nagrania koncertów, a czynię to dość regularnie, to mam wrażenie, że jego ciało walczy samo ze sobą. Tańce, które przypominają ataki epileptyczne, oczy wbite gdzieś poza tłumem, nieobecne. I głos, który śpiewał niczym z dnia, który już się kończy, albo inaczej, albo z dna studni, a jednak ludzie do dziś powracają do Joy Division, czego na antenie Radia Wnet w programie Cień Niebieski nie jestem przykładem. Za tydzień, piękne słuchaczki, program w całości poświęcony jego osobie, bo bez niego nie miałbym tej wrażliwości i też pewnie nie byłbym radiowcem, bo obok Tomka Beksińskiego. Ian Curtis był tym zapalnikiem, który sprawił, że powiedziałem kiedyś sam z siebie będę opowiadał o tym, co czuję, co warto poczuć, kiedy słucha się grupy Joy Division, i tak mnie zainspirował, że powiedziałem sobie, że zawsze będę o nim opowiadał. Nie w godzinę jego urodzin i dnia, ale właśnie w godzinę śmierci. I powiem tak, Ian Curtis umiał nazwać rzeczy, których większość z nas boi się ponazywać i powiedzieć to na głos. Muzyka Joy Division jest i znowuż ten mój landschaft lubelsko-krakowski, jak spacer po mieście o 4:37, kiedy wraca się z nocnej szychty radiowej albo telewizyjnej, kiedy wszystko wygląda pięknie i smutnie jednocześnie. I może właśnie dlatego ta muzyka, jego muzyka tak uzależnia, bo Ian Curtis nie dawał nadziei, on dawał zrozumienie i mówił: chłopie, dziewczyno, zrób ze swojego życia to coś. Joy Division, Shadow Play. Nagranie z 18 grudnia roku pańskiego 1979. Les Bains de Chez w Paryżu. Przed tym koncertem Ian Curtis odwiedził Père Lachaise, zapalił świeczkę na grobie Fryderyka Chopina.

Zróbmy za tydzień opowieść o Ianie Curtisie i grupie Joy Division. A teraz zaproszę Państwa na niezwykły przejazd ślizgiem wspomnień topowych lat 80. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Dublinie i przypadkiem jesteśmy na koncercie grupy Guernica. Grupa dość tajemnicza i bardzo klimatyczna. Projekt muzyczny, który można powiedzieć wywodzi się tak naprawdę z trzewi muzyki synthpopowej, indie rocka i elektroniki. I to wszystko razem ze sobą splątane tworzy brzmienie nostalgiczne, trochę filmowe i pełne emocjonalnej pasji i napięcia. W utworach słychać nie tylko chłód tych analogowych syntezatorów z lat 80., ale dla mnie przede wszystkim melancholię gitary, która jest charakterystyczna dla ówczesnej irlandzkiej sceny alternatywnej, ale też te smętne irlandzkie, smutne gitary są obecne i teraz. Sama nazwa Guernica prawdopodobnie nawiązuje do słynnego obrazu Guernica, autorstwa samego wielkiego Pabla Picassa. Przy okazji w Dublinie możemy oglądać jego trzy niezwykłe dzieła, w tym ta niezwykła mandolina. Dzieła Picassa były reakcją na bombardowanie hiszpańskiego miasta Guernica podczas wojny domowej i do dzisiaj symbolizuje chaos, cierpienie i emocjonalną siłę sztuki, która jest przeciw tego typu historiom. A w przypadku zespołu nazwa może, tak mi się wydaje, sugerować podobną ideę: muzyka jako forma opowiadania o niepokoju, o pamięci, o samotności w współczesnym świecie. A brzmienie formacji Guernica z Dublina przypomina dla mnie ten klasyczny synthpop z tym sznytem lat 80. XX wieku, ale jednocześnie pozostaje nowoczesne i bardzo przestrzenne. I kompozycje często budują atmosferę nocnego miasta, Dublina, migające światła, deszcz na ulicach stolicy Irlandii, samotne podróże autem, uczucie tęsknoty podczas spaceru, a w utworach takich jak Deep Sea Diving, który za chwilę, czy Cold Shoulder, czy Rain on My Parade, pojawia się melancholia, ale też subtelna energia i romantyzm. Panie i panowie, za chwilę z tej cudem wydanej płyty z taśm archiwalnych i dawnych epek pięć nagrań: Orange and Red, pomarańcz i czerwień, potem Deep Sea Diving, nurkowanie w głębi, później Humming of the Engine, buczenie silnika, Missionary, misjonarz, i w finale tego seta New Boy, nowy chłopak. Panie i panowie, Guernica i taka moja niespodzianka z tych płyt absolutnie nieznanych.

0: Pięć nagrań za nami. Orange and Red, pomarańczowy i czerwony, albo pomarańczy czerwień, nurkowanie głębinowe, czyli Deep Sea Diving, Hunting of the Giant, uczenie silnika, misjonarz, missionary, new boy, nowy chłopak. Z płyty czerwonej, o czym za chwilę, formacja Guernica z połowy lat 80. spod nieba Irlandii.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: A z tą płytą było tak, że zaprzyjaźniony ze mną jeden z szefów Spin Dizzy Records, to jest taki niezwykły, magiczny sklep pod niebem Dublina po południowej stronie od rzeki Liffey, o której płytał James Joyce, zapytał mnie w roku ubiegłym, czy skoro jestem takim mądrym dziennikarzem muzycznym i też wiem, co piszczy w trawie irlandzkiej muzyki, nawet zza przeszłości, czy znam formację Guernica. Powiedziałem, że oczywiście, że nie, zgodnie z prawdą. No i wtedy powiedział, słuchaj, to ja ci daruję dwupłytowy album formacji Guernica. W tle umiłowana pani kompozytor Konstancja, kochanie, co ja śpieszę z informacją, że jeszcze wtedy Paul dopowiedział mi, że to zaginiony album irlandzkiej grupy indie rockowej Guernica, która powstała na początku lat 80. Potem szukałem różnych skrawków, meldunków, informacji o tym zespole i dowiedziałem się, że zespół powstał w roku 1981. I w tym zespole występowali John Rooney przy mikrofonie i teksty, Derek Turner, gitary, Kieran O'Sullivan z gitarą basową, Ray McCarthy, klawisze i gitara rytmiczna oraz Alan Malone przy zestawie perkusyjnym. Zespół regularnie koncertował w Dublinie, w Cork i w Limerick i w 1985 roku zdobył nawet ogólnokrajowe uznanie dzięki kilku występom telewizyjnym, a także dzięki zrobionemu na prędce własnoręcznie teledyskowi do utworu Americano, który zabrzmi za chwilę w drugiej secie opowieści o tej płycie niezwykłej, która mnie absolutnie zauroczyła. No i ten teledysk do piosenki Americano był emitowany co tydzień w programie RTI MT USA prowadzonym przez niejakiego Vincenta Handleya. No i cóż, w roku następnym, w 1986, wydali debiutancki singiel Orange and Red, który już Państwo usłyszeli, dla brytyjskiej wytwórni Idol Records. A remix tej piosenki, co ciekawe, stał się hitem klubowym, jeśli chodzi o tancownie w Walencji, w Madrycie i w Barcelonie, czyli w Hiszpanii, zapewnił zespołowi kultową rzeszę fanów w tym regionie. No a potem okazało się, że Kieran i Alan opuścili zespół, a do grupy dołączyli Dara Brown, perkusja, i Derek Lee z basem. Wkrótce potem wydali im drugi singiel Deep Sea Diving dla irlandzkiej wytwórni Solid Records. Natomiast wspominając i robiąc brudnopis do programu o Janie Curtisie, który wybrzmi w Cieniach Jaskini za tydzień, pomyślałem sobie, że ta muzyka koresponduje z tym, co czynili dżentelmeni z grupy Joy Division. Przed nami sześć nagrań, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Queen of our country, czyli królowa naszego hrabstwa. Potem nagranie Whale of Tears, Velon albo Voal, Wes. Później nagranie Somerville, to oczywiście nazwa własna pewnego miasteczka. Następnie Americano, czyli Amerykanin. Potem Maskell Lover, czyli umieśniony kochanek. I w finale Angel of Life, anioł życia. Guernica i trochę idę tropem, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, kogo?
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Tomasza Bekcińskiego, który lubił od czasu do czasu zaprezentować świadomym siebie słuchaczkom i słuchaczom, a wy po drugiej stronie głośników Radia Wnet, programu Cienie w Jaskini, tacy jesteście. Panie i panowie, Guernica, muzyka warta słuchania, to z płyty czerwonej, bo do pomarańczowej, czyli drugiej płyty w tym zestawie opatrzonym tytułem Auditorium, dojdziemy za niespełna 20 minut. Najpierw Queen of Our Country.

0: I powiem Państwu tak, że gdyby ta płyta ukazała się, a jej tytuł Auditorium, to w zespole Guernica mówiliby wszyscy na całym tym padole łez i rozpaczy, nie tylko muzycznym. Wybrzmiewa nagranie instrumentalne Angel of Life, Anioł Życia, a wcześniej Queen of Our County, czyli Królowa Naszego Hrabstwa, potem Veil of Tears, Voal, album Shall West, Somerville, nazwa miasteczka, Americano, Amerykanin z Hiszpańska i Maskell Lover, umieśniony kochanek. Cienie w jaskini, Tomasz Wybranowski.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Album absolutnie nieznany, formacja Guernica, dwupłytowy winylowy krążek Auditorium, jeden krążek czerwony, drugi pomarańczowy. I powiem Państwu tak, że muzycy Guerniki stawiali bardziej na klimat i emocje niż na ten cały blichtrowy, komercyjny rozmach. Ich album Auditorium brzmi z perspektywy prawie 40 lat niczym wytrawna ścieżka dźwiękowa do filmu, którego akcja rozgrywa się gdzieś między wspomnieniami, gdzieś między zachwianiem emocji a snem. I tym momentem, około godziny 4 minuty 50, kiedy wierzymy, że wszystko można odwrócić i wszystko

Stać się może. Jak mówią sobie, być może dzięki temu zespół z Dublina, z Irlandii, wyróżniał się na tle owej sceny indie niezależnej, choć nie próbował być głośny, lecz hipnotyzujący. I wydaje mi się, że ten trop Tomka Beksińskiego, by pójść czasami w klimaty i prezentować Państwu najwspanialszej radiowej publiczności świata nieznane albumy, to jest właśnie to. Natomiast czerwona płyta za nami, no to teraz przechodzimy do płyty pomarańczowej i przed nami, patrzę na zegar, aby nie zostawić w blokach startowych Tomasza, Tomka, Tomo Rosłona, który dzisiaj mnie wspiera. Kolejne 5 nagrań. Auditorium, czyli Auditorium, Sweet Genius, słodki geniusz, Stampede, Charge, Cold Shoulder, chłodne odsunięcie i w finale tego seta Inclination of Her Step, czyli nachylenie albo kąt jej kroku. W roli głównej, panie i panowie, formacja spod nieba Dublina, Guernica. Rip totalny z płyty czerwonej i pomarańczowej. Ta płyta ukazała się w roku ubiegłym z ukłonami dla Pola, jednego z szefów tego magicznego dublińskiego sklepu Spin Dizzy Records.

0: I powiem tak, gdyby ta płyta ukazała się w roku 1988, byłaby jedną z tych znaczących, niezwykłych. Irlandzka formacja Guernica spod nieba Dublina, nagranie opatrzone tytułem Inclination of Her Step, nachylenie jej kroku, a wcześniej Auditorium, Sweet Genius, słodki geniusz, Stamp D, Sharjah, Cold Shoulder, chłodne odsunięcie. A za chwilę finał tej płyty.
1: I słuchasz Radio Wnet.
0: Panie i panowie, w roli głównej Joe Rooney przy mikrofonie i z piórami i z pergaminem do wypełnienia metaforami. Derek Turner, gitara, Kieran O'Sullivan, gitara basowa i Ray McCarty, klawisze i Alan Malone, których później zastąpił Dara Brough i Derek Lee. Przed nami finał tej płyty. Płyta czerwona zawierała nagrania z ich niepublikowanego albumu z roku 1988. Piękne słuchaczki i zaczni słuchacze, to płyta, która za chwilę dotrwa do końca. A ta płyta pomarańczowa to kompilacja ich trzech singli 12-calowych z lat 1985-87. No i finał tej niezwykłej płyty. Duke Street, panie i panowie. Nazwa ulicy w Dublinie. Urokliwa, niezwykła. Potem Collapsible Man, czyli poskładany albo składany człowiek. Driver's Seat, miejsce kierowcy. Taken Me In, czyli wciągasz mnie. Here's July, oto lipiec i Rain on My Parade, deszczowo podczas mojej parady. Guernica, nagrania z albumu podwójnego po latach, po prawie 40 latach, jego tytuł Auditorium. Guernica, serca Irlandii.

0: Finał tej płyty niezwykłej Auditorium. Gdzieś między Simple Minds a formacją Dangerico. Formacja Serca Dublina Guarnica. Nieznane skarby dla Państwa, dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet. 17. rocznicę powstania naszej rozgłośni. Tomek Rosłan mnie wspierał, a ja mówię ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Wasz Wybran.
1: Jaskini.

0: www.wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
3: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
4: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
5: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
3: Kierunek piętro 17.
4: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
5: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Na początek poranka Miłosz Rodowski, architekt, grafik, ale też twórca cyfrowy na YouTubie, kanał Chłodnym Okiem. Dzień dobry panu.
2: Czuj duch, witam serdecznie ciebie, witam serdecznie państwa, bardzo miło zawsze gościć w Radiu Wnet. No, dzisiaj bardzo wczesna pora.
1: To prawda, obudziłem cię bladym świtem, ale też i nasi radiosłuchacze nie śpią. Teraz jest sztuka, bo trzeba o tej godzinie dość wczesnej opowiedzieć o trudnym temacie, czyli kryptowaluty. Od tego zacznijmy. Wczoraj duża dyskusja w Sejmie, cztery projekty, prezydencki, rządowy, dwóch klubów, Konfederacji i Polski 2050. Do tego jeszcze projekt PiS-u całkowicie zakazujący kryptowalut. Człowiek może się pogubić od tego nadmiaru legislacji. O co chodzi w kryptowalutach i też o co chodzi w tym ruchu Prawa i Sprawiedliwości, żeby z jednej strony dopiero co popierać weto prezydenta wobec obostrzeń rządowych, a z drugiej strony, bo były zbyt restrykcyjne, a z drugiej strony składać wniosek o całkowity zakaz kryptowalut.
2: Naprawdę mówiąc, od tego bym zaczął, to znaczy od tego wątku, że nie wiem o co chodzi i nie wiem, czy to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. To jest projekt chyba kilku albo kilkunastu posłów, więc nie wiem, czy wszyscy członkowie, mam nadzieję, że nie.
1: Że Mateusz Morawiecki jest przeciwko, ale nie tylko on, zdaje się.
2: No właśnie, chyba raczej wszyscy, którzy w jakiś rozumny sposób podchodzą do tematu, są przeciwko. Mam wrażenie, że to jest jakiś dziwny ruch, którego nie jestem w stanie zrozumieć. I to nie dlatego, że kryptowaluty to jest jakaś materia, która jest właśnie trudna i dlatego powinno się tutaj stosować pewnego rodzaju roztropność. Ale Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony wspierało jakby cały model działania, który przyjął pan prezydent i nagle wyskakuje z jakimś swoim własnym wnioskiem i do tego wnioskiem, który jest wnioskiem, który według mnie mieści się w pewnego rodzaju bardzo niebezpiecznej logice, o której zresztą kiedyś mówiłem w polskich mediach, przy okazji piątki dla zwierząt. To znaczy, że jeśli formacja wtedy rządząca, ale w ogóle jakakolwiek formacja polityczna ma świadomość, że może jakimkolwiek ruchem zamknąć jakąkolwiek branżę gospodarczą albo jakąkolwiek dziedzinę gospodarki, dlatego że ktoś ma taką fanaberię, to jest jeden z najgorszych schematów, który może się nam zdarzyć. To bez względu na jakieś kwestie estetyczne czy właśnie formalne, dlatego że tego typu myślenie to jest myślenie, które nigdy nie powinno się pojawić w polskim parlamencie. Właśnie dlatego, że od tego mamy prawo, żeby regulować względnie status bezpieczeństwa rozmaitych działań. Od tego są instytucje państwa, żeby chroniły obywateli, a nie zakazywanie tych branż, zwłaszcza, że to nie jest myślenie, które powinno cechować partie, które rozumieją, na czym polega innowacja w tym przypadku kryptowalut, kto przy tym pracuje, że to można przy okazji wylać mleko, znaczy dziecko z kąpielą. No, tutaj jest jeszcze jedna sprawa, no właśnie, to, że wspierano prezydenta, no więc dodatkowy ruch, no to jest tak naprawdę ruch, z którego także który także uderza bezpośrednio w prezydenta, więc nie wiem, kto to wymyślił. Chętnie bym poznał po raz kolejny autora tego całego pomysłu, bo mam wrażenie, że to jest jakaś osoba albo grupa osób, która stale, gdy powinna zajmować się nieco innymi rzeczami, bo kraj jest w dosyć smutnym położeniu i jest tyle przestrzeni, powiedziałbym, i politycznych, w które warto wchodzić, i też ekonomicznych, którymi warto się zajmować i o nich głośno mówić, buduje przestrzenie destrukcji swojego własnego ruchu właśnie wizerunkowo i też dostarcza darmowych punktów panu Donaldowi Tuskowi, który chyba zresztą wczoraj zareagował na to dosyć brutalnie. Czemu się nie dziwię, no bo jak ktoś mu wystawia piłkę na pustą bramkę, no to strzela gola i po prostu się cieszy.
1: Ale też cieszy się Konfederacja, bo wydaje się, że to jest taki ruch, który rzeczywiście może pokazać, że jest taka różnica między Konfederacją a PiS-em bardzo wyraźna, także pokoleniowa.
2: No właśnie, no bo to jest... No właśnie, ja nie jestem w stanie sobie po prostu tego wyobrazić. A powiesz mi, Łukaszu, bo może obserwować, jak zareagował na tą sprawę pan Czarnek? Czy on też, że tak powiem...
1: Na razie milczy, ale to jest ciekawe, bo dopiero co, przecież prezydent podkreślał, że on nie będzie tego zakazywał, to też była jego obietnica z kampanii prezydenckiej, sam Przemysław Czarnek na razie w tej sprawie milczy.
2: No bo ja go nie widziałem wśród podpisujących, więc to jest, czy tam podpisanych pod tym wnioskiem, więc to jest dosyć interesujące. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić od strony czysto politycznej, kto to mógł wymyślić i na jakiej zasadzie i czemu to miało służyć, jakie punkty dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość miałoby wygrać. Więc to jest kompletne, no powiem szczerze, polityczne szaleństwo, więc i oddanie pola tak naprawdę już wygranego, czy takiego, które już było zbudowane w sposób inteligentny, współpracą z panem prezydentem i pójście dalej, pokazanie się od tej strony, powiedziałbym właśnie nie Prawa i Sprawiedliwości, co byłoby jakby przeniesieniem wartości zawartych w marce tej formacji, tylko właśnie przejścia w kierunek taki, no powiedziałbym właśnie zakazujący wszystkiego, co ryzykowne. No niestety człowiek ma taką naturę, że czasami innowacje, czasami rzeczy, które nie mieszczą się w tych takich wolnych schematach, to są rzeczy, których nie wolno zakazywać, na czym aż trzeba ściśle obserwować i reagować. Państwo ma wystarczającą ilość instytucji, tutaj było wystarczająco ile przestrzeni, zresztą mówiłem o tym w swojej felietonie, ile tutaj rzeczy było do wykonania, którego nie wykonało państwo polskie, czytaj pan Donald Tusk i jego kamaryla, no bo to też jest ilość zaniedbań, które dokonał rząd, czy też konkretne instytucje, a nawet ministrowie. Przecież nadzór finansowy także tutaj mógł reagować i powinien. Więc nie wiem, oddano tutaj pole za darmo, oddano punkty za darmo i to będzie niestety wracać. Niestety będzie wracać i będzie przypominane stale i mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo coś złego. A jeśli chodzi o...
1: Ale taki punkt zwrotny to jest, no bo rozumiem, dla starszych wyborców to może być mniej istotne, ale troszeczkę opiszmy przez sekundę kryptowaluty, bo to jest coś, co mimo, że dla mnie zawsze byłem sceptyczny, nie inwestowałem, paru moich znajomych inwestowało, różnie na tym skończyło, często to się kończyło jakimś tam zyskiem, ale kosztem zdrowia. Dla starszych to w ogóle jest trochę czarna magia, ale młodzi, także młodsi od nas, bo my już najmłodsi nie jesteśmy, niestety, kryptowaluty są jakimś tematem niezwykle popularnym. Jest w zasadzie takim pierwszym pomysłem, jak zrobić majątek, to zainwestować w kryptowalutę.
2: Znaczy, przede wszystkim to warto powiedzieć o ideologii, która za kryptowalutami się kryje. Mówię o ideologii, bo to są bardzo ważne elementy, powiedziałbym, takiego napięcia cywilizacyjno-generacyjnego. Mianowicie kryptowaluty to są takie w pełni cyfrowe, zdecentralizowane aktywa, które istnieją, uwaga, i to właśnie jest ten element ideologiczny, bez kontroli banków centralnych czy rządów. Więc to buduje pewnego rodzaju takie napięcie wynikające z tego, że ludzie przestali ufać tak naprawdę oficjalnym czynnikom.
1: Czyli są jakby na dwóch skrajach takiej podkowy. Z jednej strony gotówka, nawet bilon, który daje tą wolność, a z drugiej strony bardzo cyfrowy i bardzo zaawansowany pieniądz, ale też poza kontrolą systemu.
2: Dokładnie tak. I w zasadzie patrząc na emocje ludzkie, które wokół tego się buduje, to są dwie strony tej samej monety. To znaczy z jednej strony pojawia się komunikacja czy takie przekonanie o tym, że państwo w rozumieniu nawet szerszym niż tylko i wyłącznie jeden kraj chce odebrać nam gotówkę, czyli prawo kontroli tak naprawdę nad własnym pieniądzem, zmusza nas do realizowania wszystkiego przez system oficjalnie wspierających państwo banków czy właśnie uczestniczących w tej wymianie banków, pobierających za to swoje myto. A z drugiej strony właśnie bez kontroli banków centralnych, czyli bez wpływu ta cała rzecz się odbywa. Teoretycznie przynajmniej, bo w praktyce, jeśli się patrzy na praktyki właśnie tych giełd krypto, to różne rzeczy można powiedzieć, że to jest raczej często zachowanie bardzo hazardowe, ale w praktyce to umożliwia bezpieczne i bezpośrednie natychmiastowe przesyłanie wartości, która jest przenoszona przez przez no właśnie jakieś impulsy elektroniczne, które tutaj są elementem wymiernym pomiędzy użytkownikami na całym świecie za pomocą internetu i w dodatku jeszcze bardzo silnie zabezpieczone blockchainem.
1: No to mamy ten element i gospodarczy, tak. I także nawet ideowy, czy technologiczny, tak. I nawet ideowy. No to posłuchajmy na koniec, jak to się sprowadza do polityki wczoraj w kontekście tego pomysłu, projektu złożonego przez część klubu Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacja. Sławomir Mentzen wygenerował film AI z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. My posłuchamy tego, jeśli chodzi o tą warstwę dźwiękową.
3: Ulica Nowogrodzka, naczelne dowództwo PiSu.
4: Nie rozumiem, co tu się dzieje. Trzeba by tego zakazać. Czemu to nie działa? Tego też trzeba zakazać. O co tu chodzi? Trzeba by tego też zakazać.
5: Excuse me, sir.
4: Co on mówi? Trzeba by tego zakazać.
3: I ten spot również będzie zakazany przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: I to jest kampania nie po raz pierwszy zresztą z wykorzystaniem sztucznej inteligencji już, która ma takie możliwości, że to wygląda bardzo realistycznie. Głos też jest niemalże łudząco podobny do głosu Jarosława Kaczyńskiego, no a to

0: przestrzeni, powiedziałbym, nawet wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To jest niestety element, który także uderza w bazę polityczną, no bo ludzie, którzy bardzo często głosowali zarówno na prezydenta, jak i wcześniej, czy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to są ludzie, którzy są bardzo zaawansowani, jeśli się popatrzy na sprawy cyfrowe. Oczywiście pewne ryzyka, tutaj przekładając oczywiście już na ten element związany z walutami cyfrowymi, zawsze istnieje, ale mimo wszystko to jest tak, że no nie można zabraniać ludziom hazardu, bo to wchodzenie na giełdy krypto w sytuacji, w której nie ma się kompletnie pojęcia i inwestuje się tam środki, no właśnie, nie mając kontroli także nad procesem, robi się to pod wpływem impulsów, to jest niestety ryzyko procesowe. No, jeśli Polacy nie zrozumieją, że tak jak się nie głosuje pod wpływem emocji, tylko trzeba wykonać pewną pracę obywatelską po to, żeby zwiększyć poziom swojej wiedzy i świadomości o świecie, tak samo też nie inwestuje się w pierwszy, lepszy, dobrze opakowany i świetnie reklamowany produkt tylko dlatego, że ma świetny logotyp i dobrą kampanię internetową. No, ale to jest też niestety nieszczęście wynikające z tego, że polskie państwo niespecjalnie pozostawia przestrzenie, w których ludzie są w stanie środki, które w jakiś sposób gromadzą, inwestować. No po prostu z jednej strony w bankach te pieniądze specjalnie leżeć nie mogą, bo siłą rzeczy banki nie dają warunków, które są interesujące. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości już tak wzrosła, że w zasadzie inwestowanie w nieruchomości, przynajmniej dla niektórych, stało się albo nieosiągalne, albo po prostu przestaje być opłacalne, dlatego że po prostu są przewartościowane te nieruchomości. Zaraz się okaże, że po prostu wylądujemy z podobnym problemem jak Chińczycy. Tam w zasadzie gigantyczny problem wygenerowała bańka spekulacyjna na rynku deweloperskim. A państwo polskie z kolei, no powiedziałbym, ponieważ ciągle zmienia prawo, ciągle zmusza ludzi do tego, żeby traktowali każdą inwestycję osobistą czy każde zaangażowanie biznesowe jak startup, nie sprzyja temu, żeby ludzie z tymi pieniędzmi wchodzili na przykład w rynek komercyjny i inwestowali w przedsięwzięcia, gdzie stale brakuje kapitału. To znaczy polskie startupy cały czas muszą szukać pieniędzy na zewnątrz, właśnie dlatego, że po prostu nie ma mechanizmów, które zachęcałyby polskich obywateli i zabezpieczały ich właśnie w tej przestrzeni do inwestowania w rynek innowacji czy działań w tej przestrzeni innowacji, chociażby w startupach technologicznych. Zanim po prostu polskie państwo nie zacznie myśleć o tym, żeby instytucje były lekkie, powiedziałbym nawet oszczędne, żeby państwo było niewidzialne, a nie cały czas się wpychało w coraz nowe przestrzenie, co będzie zwiększało po prostu, powiedziałbym, tę przewagę obywatelską w myśleniu o relacji państwo-obywatel, bo niestety państwo tutaj za dużo zawłaszczyło i obywatele nie ufają Polsce, patrząc także właśnie na to zmieniające się prawo i jego szybkość, no to polscy obywatele będą wybierać takie hazardowe metody szukania dodatkowych dochodów i budowania dodatkowych przestrzeni inwestycyjnych i potem my będziemy obserwować skrajne ryzyka i też wielkie tragedie. Ale to jest mechanizm naczyń połączonych niestety.
1: I tak to wygląda. O czym mówił Miłosz Lodowski. Jeżeli ktoś mnie też słyszy w studio, to może zaprosić pana doktora Łukasza Jasinę. Bardzo mi...
0: Pozdrawiam Łukasza.
1: Tak, bardzo jest, który jest w studio. A naszym gościem był Miłosz Lodowski, grafik, dyrektor kreatywny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Doktor Łukasz Jasina, dzień dobry.
2: Miłosz tutaj widzę. Ojej.
1: Jest, podgląda nas Miłosz jak najbardziej. No dobrze, od polityki krajowej do polityki zagranicznej. Doktor Łukasz Jasina, który zajmuje się polityką zagraniczną również. Czy Donald Trump ułoży się z Chinami? Pytanie na początek, bo wyruszył w drodze do Chin po raz pierwszy od roku 2017. Prezydent USA, ten sam zresztą, będzie rozmawiał w państwie środka z jego przywódcą.
2: Zawdzięczamy to wszystko Joe Bidenowi, któremu się udało namówić swego czasu przewodniczącego HRL, żeby przyjechał z wizytą do Stanów Zjednoczonych i protokolarnie teraz Donald Trump musi pojechać do Chin. Więc ten biedny Joe mu to załatwił. A czy się ułoży z Chinami od półtora roku? Nie od półtora roku, od kiedy jest Trump prezydentem? Od stycznia, to będzie już prawie półtora roku. Trump robi wszystko, żeby się z Chinami ułożyć. Obraża Chiny najmniej ze wszystkich. Wobec nich zachowuje się w sposób klasycznie wyszukanie racjonalny. Używa klasycznych narzędzi dyplomatycznych i swoich narzędzi ekonomiczno-dyplomatycznych. Zaprosił jako jedynego gościa ważnego międzynarodowego, nie licząc swoich wasali, wiceprzewodniczącego HRL. Toczą się różnego rodzaju negocjacje. Obydwie strony wykonywały wobec siebie bardzo wiele gestów, również Chińczycy. Więc teoretycznie wszystko jest bardzo ładnie w kierunku takiego wielkiego sukcesu Donalda Trumpa poukładane i nie przeszkodzą w tym raczej również te problemy, które się po drodze pojawiły, czyli choćby wspieranie przez Chińczyków tych wszystkich państw, z którymi Donald Trump walczy.
1: Donald Trump swoją karierę polityczną zaczynał między innymi na bardzo ostrej krytyce Chin.
2: Dokładnie.
1: I walce z Chinami, a teraz co? A teraz jedzie trochę po prośbie, czy tam gdzieś to było, taki ładny tytuł.
2: To oni mu wysyłają fentanyl, który teraz uzależnił połowę młodych ludzi na ulicach różnych miast. To oni produkują w dalszym ciągu różnego rodzaju amerykańskie wytwory. Donald Trump biznesowo ma ogromne doświadczenie z Chinami. W końcu dawał im zarobić jeszcze w czasach Deng Xiaopinga w latach 80., kiedy też...
1: To może ich dobrze zna, może skoro ich zna, to ma sposób...
2: Czy przewodniczącego Xi zna, to nie wiem, bo w latach 80., kiedy Xi był w Stanach, był zwykłym młodym studentem na wymianie w Stanach Midwestu i nie sądzę, żeby spotkał Donalda Trumpa, ale na tym się zna. I jeżeli nawet najwięksi wrogowie Donalda Trumpa, nawet by tu siedział obok nas marszałek Czarzasty, który, jak wszyscy wiemy, Stanów Zjednoczonych bardzo nie szanuje, to musiałby przyznać, że z Chinami Trumpowi udało się na razie nic nie zepsuć, a wręcz przeciwnie. Ale zobaczymy.
1: A co to oznacza nic nie zepsuć?
2: Bo Donald Trump wykracza jednak w swoich uroczych buntach przeciwko rzeczywistości, przeciwko logice od czasu do czasu. To nie jest Donald Trump z jego pierwszej kadencji, który robił wszystko na zimno. Ja wiem, że Donald Trump ma swoich wyznawców, ale popełnia bardzo wiele emocjonalnych błędów. Ale jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. W gruncie rzeczy widzimy, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych wolno takie błędy popełniać i to wiele nie zmienia. Zobaczymy, jak będzie choćby z wojną w Iranie w najbliższym czasie. Ale w wypadku
1: Chin... mamy znowu deklarację o eskalacji z wczoraj.
2: To jest ten problem, że w pewnym momencie deklaracji Donalda Trumpa się już nie bierze do końca na poważnie. Ale...
1: I w tym punkcie jesteśmy.
2: I w tym punkcie trochę jesteśmy, choć z drugiej strony w pewnych sprawach potrafi bardzo poważnie przyłożyć niektórym ludziom, ale to już w polityce krajowej pewnie sobie tą sprawę ministra Ziobry rozstrzygaliście. No to jest w wypadku Chin Donald Trump, i to jest chyba najlepszy dowód, że nie jest nieracjonalnym wariatem, jak oskarżają go jego przeciwnicy, w sprawach Chin Donald Trump jest bardzo racjonalny. Bo wie, że relacja amerykańsko-chińska w każdej sprawie jest potencjalnie relacją, która może rozwalić prawdziwie pokój na świecie, a nie tylko w jakimś tam stopniu mu zagrozić. Chińczycy mają masę argumentów przeciwko tej stabilizacji, ale też mają masę argumentów za tym, żeby jednak się dogadywać z Amerykanami na najwyższym poziomie i jakoś próbować tą kwestię pacyficzną rozstrzygać pokojowo. Co będzie, zobaczymy. Oni na pewno nam szykują jakieś niespodzianki w rodzaju bardzo miłych gestów wobec siebie.
1: A co chce? Trump się spieszy, a Xi czeka. To jest tytuł komentarza w Gazecie Polskiej.
2: Gdyby nie to, że zdaba autora...
1: Przepraszam, dziennik jest naprawdę.
2: Gdyby nie to, że zdaba autora, to bym powiedział, że mógłby się dać trochę nie zdać. To jest i prawda,
1: Maria
2: i nieprawda.
1: Maria Wiśniewska tak.
2: Tak.
1: Pisała.
2: To jest i prawda, i nieprawda, bo Xi czeka, ma rzeczywiście stabilniejszą sytuację, nie jest przywódcą państwa demokratycznego, nie ma różnych problemów wewnętrznych, takich widocznych, ale on także z bardzo wielu, zwłaszcza gospodarczych powodów, Chiny złapały bardzo wiele różnych zadyszek w ciągu ostatniej dekady. Przewodniczący także potrzebuje spokoju, potrzebuje jakiegoś ułożenia. Nawet jeżeli chciałby za rok wykonać numer i zaatakować Tajwan i dokonać historycznego zjednoczenia ziem chińskich jeszcze ze swojego urzędowania, także potrzebuje spokoju w relacjach amerykańskich i przymknięcia na to oka. Więc naprawdę spotkają się dwaj giganci. Nowy Donald Trump, który jest już po rocznym doświadczeniu budowania nowego porządku międzynarodowego, i przewodniczący Xi, który jest coraz bardziej na etapie przechodzenia w kierunku historii. A tacy przywódcy bywają groźni.
1: To prawda, co widzimy po naszym regionie i Donaldzie, nie Donaldzie, chciałem powiedzieć, Władimirze Putinie, nie chciałem.
2: Gdyby Donald Tusk, a propos, chciał przychodzić do historii, by był znacznie lepszym premierem niż jest.
1: To może rzeczywiście Donald Tusk jeszcze o tym nie myśli, ale Władimir Putin chyba o tym myślał.
2: Niestety.
1: I się przeliczył w tych swoich zamysłach.
2: O tym będziemy wiedzieli dopiero w momencie uroczystego pogrzebu państwowego Władimira Putina.
1: W środę w Pekinie będzie się także rozstrzygać kwestia naszego regionu. Wojny na Ukrainie. Chiny mają ten pakiet kontrolny.
2: Rozstrzygania. Będzie to ważne spotkanie dla tej sprawy również. Również ekonomicznie. Pamiętajmy, że jednak Chiny są bardzo ważnym partnerem tego regionu. Co byśmy nie próbowali tutaj robić. Dla Chin kwestia Ukrainy jest kwestią bardzo poboczną, kwestią takiego ich lewarowania, jakby powiedział Jacek Bartosiak, na Rosję. I dlatego jest dla Chin ważna, ale stanowczo nie najważniejsza. Będzie to na pewno sprawa podejmowana w rozmowach obydwu przywódców, ale powtórzę raz jeszcze trochę jak masło maślane, dla obydwu to nie jest kwestia najważniejsza. I obydwie o tym wiedzą.
1: To co jest najważniejsze? Biznes, dogadanie się?
2: Przede wszystkim biznes.
1: No bo Donald Trump nie bierze żony Melanie, ale bierze prezesów największych koncernów.
2: Szkoda, bo mógłby wziąć chociaż Iwankę, bo jednak pierwsza dama Chin, wspaniała śpiewaczka, artystka, bardzo piękna kobieta, wymaga jakiejś oprawy protokolarnej, ale to jest dowód, że dla Donalda Trumpa zawsze biznes jest kwestią najważniejszą. A że i dla Chińczyków jest kwestią bardzo ważną, chociaż oni też pamiętają o prestiżu, pamiętają o kwestiach politycznych i wojskowych, to te sprawy naprawdę trafia tutaj na podatny grunt, bo obydwaj panowie wiedzą też, jak ze sobą rozmawiać. A wojna na Ukrainie, no i to jest nasz problem środkowoeuropejski, centralno-środkowoeuropejski. To jest jeden z wielu problemów dla przywódców tego typu, nie taki ważny jak dla nas.
1: A może Zatoka Perska, może o to chodzi?
2: To jest też bardzo ważny problem, ale ciągle najważniejszy.
1: Że przyjedzie Trump, się dogada z Chinami, no bo jednak wiele osób mówi, że to uderzenie w Iran to było także uderzenie w Chiny, a przede wszystkim uderzenie w Chiny i w dostawy ropy i surowców energetycznych dla państwa środka.
2: To bardzo ciekawie to by wyglądało, to by zaczęło, że Donald Trump jest sadomasochistą, że bije innych, ale jednocześnie bije siebie, tak? O Donaldzie Trumpie można bardzo wiele złych rzeczy powiedzieć, ale nie to, że lubi siebie katować, a przy okazji swój kraj. To nie jest aż tak diaboliczne. Ale Donald Trump, jeżeli mamy pójść tym tropem, w ciągu ostatnich kilku miesięcy przekonał się mniej więcej, jaki to też ma wpływ na Chiny i ile mu daje. Bo to, co mu dały kwestie eskalacji w Zatoce Perskiej, zostało mu też w paru sprawach odebrane. To nie jest dla niego wyłącznie alfabet korzyści. Więc zobaczymy. Chińczycy pokazali w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że są jednak bardzo tradycyjne mocarstwem uzależnionym od źródeł energii chociażby. Nie mają, tak jak Rosja, tych źródeł energii pod dostatkiem. Ale zobaczymy. Obydwie strony mają więcej do stracenia niż do zyskania, więc w zasadzie powinni się dogadać, o ile są racjonalni. A jak już mówiłem, tutaj akurat Donald Trump racjonalny jest, a Chińczycy zawsze są racjonalni.
1: To prawie zawsze. Do trochę polskiej polityki. Pan doktor już myślał, że oszczędzę kwestii Zbigniewa Ziobry. Nie będzie relacje.
2: Ale jak można mieszkać w Waszyngtonie? Jest strasznie męczące, nudne miasto, do tego jest tam wilgotnie, a w zimie strasznie zimno, a w lecie gorąco. Życzę Zbigniewowi Ziobrze, żeby jeżeli już znajdzie jakiś dom, niekoniecznie na przykład Tomasza Adamka, to żeby to było w jakimś miłym miejscu.
1: Flachuzem Floryda albo Montana. Zależy od tego, kto co lubi.
2: Floryda jest straszna, tam możecie coś zeżreć.
1: A w Montanie grizzly, no nie wiadomo, tak czy inaczej.
2: Żarty żartami.
1: Żarty żartami, ale jest nota. Nota, wysłaliśmy
2: się
1: notę.
2: Czuje 3 lata młodszy.
1: Tak jest, do ambasady Stanów Zjednoczonych. To pan Wiewiór, czyli rzecznik MSZ, pana następca, rzecznik MSZ-u, nie bezpośrednio, co prawda.
2: 4 zdania te same były w oświadczeniu, czyli mają gdzieś to jeszcze w pliku.
1: Tak.
2: Jak wzywaliśmy kiedyś Marka Brzezińskiego. Ja słyszałem zawsze prędzej czy później słyszę się w Polsce, że nie można narażać stosunków polsko-amerykańskich na szwank. Nawet kiedy Amerykanie wykonują nam różne numery, ale jak się okazuje, czasami jednak można.
1: A to był numer, przyjęcie Ziobry. Co to znaczy w języku dyplomacji?
2: Ja nie chcę wyjść na kogoś, kto myśli podobnie jak marszałek Czarzasty, bo ja uważam, że marszałek Czarzasty szkodzi relacjom polsko-amerykańskim dla własnych celów politycznych, ale to jest numer nieelegancki wobec polskiego rządu, przyjęcie jego największego wroga. Ale z drugiej strony, bo Zbigniew Ziobro nawet jeżeli obiektywnie nie jest największym wrogiem Donalda Tuska i współczesnego rządu, bo nie jest. Jest wykreowanym symbolem głównie na potrzeby silnych razem. Jest człowiekiem, który ewidentnie i ten gest wobec niego pokazuje, po czyjej stronie Amerykanie są i gdzie ten rząd mają. I to jest rzecz akurat bardzo...
1: Ale to jest demonstracja, nie uznajemy waszego rządu.
2: To nie jest demonstracja, nie uznajemy, ale co możemy wam... Ale zrobimy wam to i co wy możecie nam zrobić, jak z tym słynnym dowcipem o płaszczu. Jest to robione przez Amerykanów na wiele sposobów.
1: Ale jest język polityczny i język dyplomatyczny, no przyjmuje się osoba, to jest poszukiwana przez rząd. Jeżeli dostanie azyl, to będzie...
2: Mamy to gdzieś i musicie sobie z tym poradzić.
1: No nie, ale jeżeli będzie azyl, to będzie takie uznanie, Waszyngton widzi w Polsce nie kraj demokratyczny, tylko kraj jakiejś dyktatury.
2: Nie, Waszyngton, pamiętajmy, że Polska jest w skomplikowanej sytuacji. Mamy prezydenta, którego Waszyngton popierał jeszcze przed wygraniem wyborów i rząd, który jest z nim w niezgodzie. Nie, to jest pokazanie jednej ze stron polskiego konfliktu politycznego, że ma problem z obecną administracją amerykańską i musi się bardziej starać. Nie można jej kopnąć wprost, tak jak zrobił to ambasador Rose z częścią tej koalicji, wspomnianym już dzisiaj kilkakrotnie marszałkiem Czarzastym. 3 razy w życiu mówię o marszałku Czarzastym, muszę pójść do psychiatry. Natomiast w wypadku rządu premiera Tuska pokazuje się to tak. Tego rządu się nie kopie bezpośrednio, się z nim rozmawia, ale jednak pokazuje się im, po czyjej stronie są ulokowane sympatie oraz, że Amerykanie mają narzędzie na wpływanie na polską sytuację wewnętrzną. Dlaczego mają z niego nie korzystać, skoro sami im to daliśmy na tacy?
1: No dobrze, Radosław Sikorski w jakiej sytuacji, bo szef MSZ-u zapewniał, że Zbigniew Ziobro nie znajdzie schronienia w Stanach.
2: No cóż, politycy powinni w końcu przestać mówić bardzo pewnie o rzeczach, które nie są pewne. Może ktoś powinien w końcu zacząć rozliczać jak byłych rzeczników. Natomiast problem jest taki, że Radosław Sikorski musi tak trochę mówić, bo jest też po tej stronie sceny politycznej i tego domaga się jego elektorat, domagają się twitterowe rzesze zwolenników, żeby walczyć z Ziobrą. Energia poświęcona na walkę z Ziobrą jest marnowana na inne sprawy. Polski rząd, mówiąc szczerze, powinien się teraz zająć paroma innymi rzeczami w relacjach z Amerykanami, a nie Ziobrą, a zajmie się Ziobrą.
1: My za chwilę będziemy się łączyć z doktorem Oskarem Kidą. Mail jest dostępny na naszej platformie komunikacyjnej, więc czekamy na to połączenie, ale czekając na tam jeszcze pytanie właśnie o Radosława Sikorskiego, no bo gdzie ktoś wyciął numer, to Tuskowi czy bardziej Radkowi Sikorskiemu wyciął
2: numer? Bardziej Tuskowi. To nie jest jakaś osobista tym razem niechęć żadna do Radosława Sikorskiego i do Anna Applebaum. To jest po prostu pewien gest wobec tego rządu załatwiony dzięki różnym magowskim środowiskom, które jednak przecież zawsze mają do wyboru PiS i Platformę z jej okolicznościami będą miały wsparcie, będą udzielały wsparcia temu pierwszemu. Dlaczego nie pomóc Zbigniewowi Ziobrze, który będzie dzięki temu mógł być teraz w Stanach, krytykować ten rząd z daleka, żyć sobie spokojnie i na łamach bratniej telewizji położonej kilkaset metrów stąd to robić. Więc cóż, pokazaliśmy, że można rozgrywać wewnętrzne polskie sytuacje przez zewnętrzną politykę. Amerykanie też się już tego nauczyli.
1: To jeszcze jeden temat. Włodzimierz Czarzasty. Tak jest, piąty raz, tym razem ja go wspominam. No się czeka i ma swoją walkę z ambasadorem Rose'em. Wszystko w kontekście, że w czerwcu, ma być przyjęta uchwała w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
2: Ja bym na miejscu
1: Amerykanów. Czy będzie uchwała, czy nie będzie, no bo teraz Czarzasty czuje się obrażony i czeka, aż to ambasador Rose przyjdzie i go przeprosi pod amurę.
2: Ale ambasador Rose nie musi go wcale przepraszać. On może sobie siedzieć na balkonie tam w loży ambasadorskiej i patrzeć się na to, jak sobie będzie to przyjmował i nawet nie podejść do marszałka Czarzastego, a stosunki polsko-amerykańskie są zbyt poważne, aby ambasador Rose i marszałek Czarzasty je w ten sposób narażali. Nie wiem, być może ambasador Rose, który jest jednak profesjonalistą, w tej chwili kontaktuje się z Departamentem Stanu, czyli z Markiem Rubio, albo z kimś, kto podlega Markowi Rubio na temat tego, czy może jednak zawrzeć na ten dzień rozejm z polskim Sejmem.
1: I z marszałkiem, o co chodzi marszałkowi, to jest...
2: Jego własna polityka, podbijanie znaczenia Włodzimierza Czarzastego. Dlaczego ma tego nie robić, skoro dostał taką możliwość?
1: No właśnie, ma taką możliwość i jest pierwszym antytrumpistą w Polsce.
2: Przypominają mu się pewnie lata 80.
1: Tak, że jednak czujesz jak ryba w wodzie?
2: Czarzasty, lata 80, Trump, lata 80, jesteśmy 40 lat po latach 80, pora jest
1: kończyć. A one żyją w politykach. No cóż, jak się jeden i drugi dżentelmen do najmłodszych nie należą, to trudno dziwić się, że żyją.
2: Nawet my już nie jesteśmy najmłodsi, co dopiero oni?
1: No właśnie, czas płynie.
2: Tak jest.
1: I dopłynął do końca tej rozmowy doktor Łukasz Jaśina, był naszym gościem.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Oskar Kida czeka i obserwuje nas z pewnej oddali. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Godzina doktorów nam się zrobiła. Doktor Łukasz Jasina studium opuszcza, a Oskar Kida na łączeniu będzie rozmawiał z nami o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym po wczorajszym wyroku. Panie doktorze, wczorajszy wyrok kończy tą przepychankę na temat tego, kogo może, a kogo nie może i czy powinien natychmiast sędziów, tą czwórkę, prezydent Karol Nawrocki zaprzysięgać.
2: Czy w normalnym państwie by było tak, że tak, skończyłby tę dyskusję, natomiast no, niestety nie żyjemy w normalnym kraju i nie mamy normalnego rządu, ponieważ rząd już, tam spłyną do nas sygnały z większości rządzącej, że nie uznaje tego wyroku. No, między innymi ze względu na udział dwóch sędziów, których oni określają mianem dublerów w składzie, co jest rzeczywiście bzdurą. Natomiast ta czwórka, która nie została zaprzysiężona przez prezydenta, również miała briefing i oni też stwierdzili, że przez to, że ci dwaj sędziowie orzekali w składzie, to tego wyroku w zasadzie nie ma i to rzekomo ma wynikać z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Od razu sprostowanie, nic takiego nie wynika z tego wyroku.
1: Będziemy się rozmawiać i o tym wyroku, ale też o tym, co zapowiedział wczoraj również Donald Tusk, czyli masową transkrypcję związków jednopłciowych do polskiego prawa, jak to się wiąże z polską konstytucją, ale to jeszcze kontynuując temat Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Markiewicz, cały czas zdaje się sędzia sądów powszechnych, chociaż aspirujący do bycia również sędzią Trybunału Konstytucyjnego, powiedział tak, zgodnie z orzeczeniami Trybunałów Europejskich, wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące przepisów ustawy o statusie sędziów TK jest pozbawione mocy prawnej, tak mówi pan sędzia Markiewicz.
2: Przykro mi, ale pan sędzia Markiewicz publicznie kłamie i to tym bardziej poddaje w wątpliwość to, czy on powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ani z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie wynika nic takiego. Nie wynika, że te osoby nie są sędziami, że są nieuprawnione do orzekania, albo że postępowania z ich udziałem są nieważne, wyroki są niebyłe. Powiem więcej, ja po Polsce jeżdżąc tutaj, spotykając się z ludźmi, bardzo często czytałem fragmenty wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i gwarantuję panu redaktorowi i państwu, każdy to może sprawdzić, że z tego wyroku wynika coś dokładnie przeciwnego. Ponieważ tam TSUE orzekł wyraźnie, że te osoby są sędziami, że sprawują urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego i że wyroki z ich udziałem nie tylko, że one istnieją, ale że pozostają w polskim obrocie prawnym, więc jak najbardziej są ważne i jak najbardziej wywierają skutki.
1: No dobrze, to jeżeli mamy tego typu słowa, ale też słowa pana ministra Żurka, który mówi, że dla Polskiej Agencji Prasowej, że to jest polityczna ustawka, tak nazwał to orzeczenie, czyli rząd nie zamierza się cofnąć, zamierza cały czas forsować tą czwórkę i może ich jakoś wprowadzać do gabinetów. Jak to będzie wyglądać?
2: No tak, no, możemy sobie wyobrazić, że pan wicepremier Gawkowski zrealizuje te swoje zapowiedzi i tak jak powiedział, no, będzie chciał wejść do Trybunału razem z drzwiami, no natomiast no, to będzie już po prostu taki klasyczny zamach stanu, podręcznikowy wręcz. No i na to Polska powinna być gotowa, naród powinien być gotowy, że jeżeli przyjdzie moment próby, no to trzeba będzie stanąć, postawić po prostu opór. Bo to już tak jak powiedziałem, to nie będą demokratyczne metody. Ja mam nadzieję, że do tego ostatecznie nie dojdzie, że w roku przedwyborczym władza nie pozwoli sobie na takie obrazki, żeby legalnie wybranego prezesa Trybunału Konstytucyjnego wyprowadzać na przykład w kajdankach.
1: A co powinien zrobić prezydent po wczorajszym orzeczeniu Trybunału z tą czwórką, która nie odebrała ślubowania w pałacu prezydenckim z rąk prezydenta, czy wobec prezydenta?
2: No, Trybunał potwierdził, że po pierwsze prezydent ma prawo wstrzymywać się z tym odebraniem ślubowania, ale to wynikało już z linii orzeczniczej sprzed 11 lat. Ponadto potwierdził, że nie ma możliwości złożenia tego ślubowania inaczej, aniżeli w obecności prezydenta. No i prezydent zainicjował postępowanie w Trybunale Konstytucyjnym, złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, więc w moim przekonaniu powinien czekać do momentu, kiedy Trybunał wyda postanowienie w przedmiocie tego sporu kompetencyjnego i rozstrzygnie mu ten spór. Jeżeli rozstrzygnie tak, że Sejm zrobił wszystko jak trzeba, no to wówczas oczywiście prezydent zgodnie ze swoją własną zapowiedzią powiedział, że odbierze to ślubowanie, a jeżeli Trybunał rozstrzygnie, że te wątpliwości prezydenta były słuszne i uzasadnione, no to wówczas po prostu tego ślubowania nie odbierze.
1: A taki jest status tej czwórki, pana Markiewicza, pana Tamborowskiego, pana Dziurdy i pani Korwin-Piotrowskiej. Oni w tej chwili sprzeniewierzyli się, oni powinni być rozpatrywani jako ewentualni sędziowie, no bo wybór, uchwała Sejmu jest.
2: Tak, i zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku, czyli jeszcze tego spod prezesury pana profesora Rzeplińskiego, takie osoby, które zostały wybrane przez Sejm, ale nie zaprzysiężone, wprawdzie tytularnie są już sędziami, to trzeba powiedzieć, to można na ich tytularnie powiedzieć per sędzia, natomiast nie urzędują, nie objęły stanowiska, nie mają jeszcze mandatu sędziego i Trybunał ładnie używa takiego określenia, że to są sędziowie elekci. I oni do momentu złożenia tego ślubowania będą właśnie takimi sędziami elektami.
1: A na ich miejsce można wybrać innych, których przyjąłby prezydent przez nową większość, jednak te miejsca, na które zostali wybrani, no są już zajęte, tylko właśnie czeka się na to ewentualne powołanie przez prezydenta.
2: Znaczy na ten moment nie ma możliwości wybrania innych osób na to stanowisko, chyba że okaże się, że faktycznie ten wybór był dokonany z naruszeniem prawa, no to wówczas oczywiście Sejm ma prawo zrewidować dokonany przez siebie wybór, czyli no, albo naprawić, albo po prostu dokonać unieważnić tamten, dokonać nowego wyboru. Oczywiście mówię tu w pewnym uproszczeniu, proszę państwa, o tym unieważnieniu, bo to nie do końca jest w sensie prawnym unieważnienie, ale tak, no wtedy można by to stanowisko obsadzić jeszcze raz. Póki nie ma stwierdzenia nieważności tego wyboru, albo nie ma stwierdzenia nieprawidłowości w tym wyborze, no to te stanowiska pozostają obsadzone, natomiast te osoby jeszcze, tak jak powiedziałem, tego mandatu nie mają, jeszcze nie objęły urzędu.
1: Naszym gościem dr Oskar Kida. Państwo słuchają Radia Wnet i także nas widzą na kanale YouTube Radia Wnet. Godzina 7.55. Oczywiście zachęcamy do tego, aby subskrypcję na kanale YouTube zostawić albo włączyć się w urodzinową akcję Radia Wnet patronite.pl / Radia Wnet, bo 24 maja to nie tylko dzień referendum w Krakowie, ale także dzień 17 urodzin Radia. To więcej po godzinie 8 będziemy informować, jak będziemy to urodziny świętować. Natomiast do tematu wracając, a dokładnie temat zmieniając. Również wczoraj nie tylko był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale także było posiedzenie rządu. Teraz jest taki nowy świecki zwyczaj, nowa świecka tradycja, że premier robi taki stand-up na początku Rady Ministrów. No i pan premier powiedział tak: będę tego osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. Różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami, ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. Jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzuceni, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. No i tak w tych słowach premier zapowiedział, że wydał polecenie wicepremierowi panu Gawkowskiemu, aby przygotował i podpisał rozporządzenie rządu, które umożliwi transkrypcję aktów małżeństwa, czy tych jednopłciowych zawartych za granicą, do polskich urzędów stanu cywilnego. Czyli co, panie doktorze, zgodnie z konstytucją wchodzą homomałżeństwa, czy niezgodnie?
2: Absolutnie niezgodnie z konstytucją, ponieważ konstytucja w artykule 18 definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I ze względu na to, że jest to normatywna definicja małżeństwa, o czym może Trybunał Konstytucyjny i mało kto o tym pamięta, to nie ma możliwości, żeby w polskim prawie funkcjonowało małżeństwo, które tej definicji nie spełnia. Ono oczywiście może funkcjonować w sensie faktycznym, czyli że tak jak mamy, no właśnie te osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, przyjechały do Polski, no to one w sensie faktycznym, tak, one się uważają za małżeństwo, nawet mają do tego jakieś dokumenty, natomiast w sensie prawnym takie małżeństwo nie wywiera żadnego skutku. Nie powinno być i nie może być wpisane tak jak małżeństwo spełniające normatywną definicję, czyli będące związkiem kobiety i mężczyzny. Nie może ono po prostu funkcjonować w polskim prawie.
1: Ale to co się stanie? No teraz będzie rozporządzenie, będą decyzje sądów, już są, przynajmniej te sądy, jakie są teraz, przyjęły pewną linię orzeczniczą, że jeżeli ktoś zawarł związek małżeński z drugą osobą, na razie tej samej płci, zobaczymy, co będzie dalej, bo są różne porządki w różnych państwach Unii Europejskiej i to one się różnią i w obrocie gospodarczym, i w życiu społecznym. No i taka para z tym wyrokiem przyjdzie do Urzędu Stanu Cywilnego i co się wówczas stanie? Rafał Trzaskowski już zapowiedział, że on z miłą chęcią będzie pierwszym tym, który wpisze takie małżeństwo do polskiego, no właśnie, do księgi stanu cywilnego.
2: No tak, zgadza się, natomiast no też trzeba jasno sobie powiedzieć, że wszyscy urzędnicy, którzy dopuszczą się czegoś takiego, po prostu będą łamać prawo, ponieważ obecna ustawa, kodeks rodzinny i opiekuńczy, i obecna ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, nie pozwala na wpisanie takiego małżeństwa. Bez zmian tych aktów prawnych po prostu nie ma takiej możliwości, więc będzie to przestępstwo, będzie to przekroczenie uprawnień. A jeżeli chodzi o to, co z tymi małżeństwami, o których tutaj orzekają sądy, że one mają podlegać transkrypcji, no to czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że akurat tutaj możemy dosyć łatwo przewidzieć, w którą stronę to pójdzie, bo tak jak powiedziałem, już mamy tę linię orzeczniczą, tylko teraz będzie musiała być ona potwierdzona w sprawie dotyczącej konkretnie tych transkrypcji. No i jeżeli Trybunał Konstytucyjny by orzekł o niekonstytucyjności tego przepisu, tej podstawy, tak, w zakresie, rozumiem, w zakresie, w jakim dopuszczałaby taką transkrypcję, to te postępowania przed sądem ulegałyby wznowieniu. Ponadto, jeżeli jakaś nowa władza przyszłaby i no, chciała naprawić tę sytuację, no to ma przynajmniej dwie możliwości, jedną na twardo, a drugą na miękko, żeby to załatwić i to się, no naprawdę, to da się ten problem rozwiązać bardzo szybko.
1: A to opiszmy tą na twardo i na miękko tą sprawę, jak jajko ją ugotujmy, najpierw na miękko.
2: No. Na miękko można to zrobić w ten sposób, że wprowadza się dowolny instrument, który jakkolwiek odnotowuje, że takie osoby, które zawarły małżeństwo, no, są ze sobą tutaj no, w jakimś sensie rodzinnym, tak? Czyli są osobami w stosunku siebie najbliższymi. No przykładowo taką ustawę o statusie osoby najbliższej, ale nie taką, jak ten rząd teraz zaproponował, tylko po prostu taką, która mówi na przykład o odwiedzaniu się w szpitalach albo o niezaznawaniu przeciwko sobie przed sądem, zaproponował prezydent Andrzej Duda i wówczas po wprowadzeniu takiego instrumentu zgodnie z wyrokiem TSUE, to tego typu małżeństwa zawarte za granicą po prostu uzyskiwałyby właśnie taki status. Status osób najbliższych. Nie, absolutnie nie ulegałyby transkrypcji. Ta transkrypcja ma być dokonana tylko jeżeli nie ma żadnego innego instrumentu przewidzianego w prawie, żeby odnotować, że takie osoby gdzieś to małżeństwo zawarły. No więc to by był taki sposób, że no, i wilk jest syty, i owca cała w tym znaczeniu, że i rząd polski robi coś, jakiś tam krok, ukłon w stronę TSUE i jednocześnie no, nie ma tej transkrypcji małżeństw. Natomiast ta druga możliwość...
1: Na twardo tak, teraz. Gotujemy tak, dalej. Idziemy w kierunku twardego.
2: Zakładając, że do władzy dochodzi jakiś tutaj bardziej sceptyczny do tego tematu rząd, no to wówczas po prostu powinien przyjąć ustawę, w której by napisał, że na podstawie oczywiście prawdopodobnie wydanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym by napisał, że wszelkie tego typu małżeństwa ulegają wykreśleniu z mocy prawa z rejestru.
1: Ostatnie dwa pytania, bo jesteśmy po czasie, ale bardzo chcę je zadać. Po pierwsze, co z tematem adopcji dzieci? No bo jeżeli te małżeństwa jednopłciowe no będą wpisane zdaniem rządu, zdaniem premiera Tuska, zdaniem Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, to jaka jest blokada w tej logice prawnej, żeby takie pary, będąc już małżeństwami, przynajmniej zgodnie z rozumieniem Donalda Tuska, nie mogły się ubiegać o adopcję dzieci?
2: No, premier Tusk twierdzi, że on tutaj absolutnie wyklucza taką możliwość. Tak.
1: Ale
2: wprost powiedział.
1: Jaka jest logika
2: Ale
1: prawna?
2: No logika właśnie jest taka, że jeżeli jest tak, że rząd twierdzi, że ta transkrypcja powoduje, że takie małżeństwa są po prostu uznane, bo nie do końca tak jest, ale no, przyjmijmy na chwilę tę logikę rządu, że takie małżeństwa są po prostu uznane, funkcjonują jak każde inne małżeństwo, to tak, to nie ma przeszkód prawnych do tego, żeby te adopcje dzieci zrobić. Tak samo przecież nie ma przeszkód prawnych do tego, że jeżeli dokonujemy już transkrypcji tych zagranicznych aktów, to tylko ze względu na to, że ktoś ma obywatelstwo Unii Europejskiej, to przecież łatwo sobie możemy wyobrazić sytuację, w której obywatel Unii Europejskiej pojechał do kraju, w którym na przykład legalne jest zawarcie małżeństwa z osobą poniżej 15 roku życia. No to taka osoba również uzyskuje to obywatelstwo Unii Europejskiej, bo uzyskuje obywatelstwo kraju, z którego on pochodzi. No i jeżeli tutaj przyjedzie, no to rozumiem, że też takie małżeństwo powinno podlegać transkrypcji i też powinno być uznawane, że na przykład 14-latka albo 14-latek tak, są normalnie w związku małżeńskim. Albo na przykład też możemy sobie wyobrazić sytuację, w której obywatel Unii Europejskiej, nie wiem, Niemiec, Francuz, Hiszpan pojechał do kraju muzułmańskiego gdzieś na Bliskim Wschodzie i ma dwie żony. Albo dwóch mężów. No i wraca do Europy, tak? No i rozumiem, że też zdaniem pana premiera to już wtedy nawet ten małżonek jeden, małżonek dwa nie zadziała. Trzeba będzie jeszcze jakieś tam dodatkowe rubryki zrobić, no bo tych małżonków jest więcej. No to powoduje całą masę problemów i to widać, że bardzo krótkowzroczne działanie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało tutaj zastosowane.
1: I ostatnie pytanie, konsekwencja prawna. Dla pana premiera, czy pan premier trochę w przypadku safe się wykpił, cofnął się i ewentualną konsekwencję prawno-karną poniesie pan Gawkowski? Jak to może wyglądać?
2: Znaczy, no, pan premier ewidentnie tutaj, przepraszam za określenie, ale przycwaniakował, ponieważ tak delegował sobie dwóch swoich ministrów, którzy za niego mieli to podpisać, czyli pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i bodajże pana ministra Domańskiego. No, więc w białych rękawiczkach tak przeprowadził te operacje, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o odpowiedzialność konstytucyjną, to jak najbardziej ciążona na premierze, ponieważ Rada Ministrów jest organem kolegialnym i przyjmując tego typu uchwałę, no, która właśnie upoważniła te osoby do zawarcia umowy, no dała na to przyzwolenie. Więc
1: i podobnie jest z tym rozporządzeniem, które ma poprzeć Gawkowski.
2: No tak, tak, jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej, ponieważ tutaj, mimo że oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedzialność ewentualną prawnokarną, no to ona obciąża danego funkcjonariusza publicznego, to odpowiedzialność konstytucyjna ciąży również na prezesie Rady Ministrów.
1: O czym mówił dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista, ale też działacz Ruchu Obrony Granic. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: I wracamy do Poranka Wnet. Jest godzina 8:15. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm. Także słyszymy się i widzimy na kanale YouTube Radia Wnet. Czas na gościa poranka.
1: Co tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: A gościem Poranka Wnet Marcin Warchoł, poseł na Sejm, ale też doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa.
0: O prawie porozmawiamy, o polityce. O co chodzi z ustawą o kryptowalutach waszą?
4: Jest to ustawa w imię bezpieczeństwa prawnego i finansowego Polaków. Ustawa, którą chcemy zakończyć ten spór.
0: Ostatecznie zakończyć, także istnienie kryptowalut w Polsce w ogóle, jak rozumiem.
4: Ta ustawa ma na celu uspokojenie też w pewnym sensie tych nastrojów, które wokół tego rozgorzały. Dlatego tę ustawę przedłożyliśmy. Oczywiście jesteśmy gotowi na współpracę, na poprawki. Jest to jeden z wielu projektów, przypomnę.
0: Jeden z czterech, z pięciu właściwie.
4: Tak, tak, tak. Także tutaj absolutnie uważamy, że ta sprawa zasługuje na to, żeby ją wreszcie zakończyć. Są ważniejsze sprawy w tej chwili.
0: Na pewno od kryptowalut zacząłem, bo też Poranek Wnet od tych kryptowalut i od filmiku, który nagrał Sławomir Mentzen, pokazujący, że Jarosław Kaczyński chce zakazać być może nie tylko kryptowalut, ale i też internetu i płacenia telefonem, ale też używania języka angielskiego. To może być śmieszne, ale może też być groźne. Nie jest tak, że daliście tą ustawą prezent Konfederacji?
4: Nie.
0: Polityczny?
4: Nie, zdecydowanie nie. Mamy tutaj jako klub bardzo jasne zasady. Zgłaszaliśmy od samego początku wnioski do poprawki do projektu rządowego i projektu Hołowni, który był w Sejmie. Przypomnę, było to prawie 20 poprawek, które wszystkie zostały odrzucone. Chcieliśmy poprawiać te projekty złe, niedobre i rządowy, i projekt Hołowni. Nic z tego nie wyszło. Wszystko to odrzucono, no za wyjątkiem jednej.
0: Daliście projekty zakazujące w ogóle i tak ludzie się patrzą na was i przycierają oczy ze zdumienia. Dopiero co głosowaliście za wetem prezydenta, który argumentował, że ustawa rządowa jest zbyt restrykcyjna, po czym zgłaszacie projekt całkowitej likwidacji.
4: Jest to oczywiście
0: punkt, o co wam chodzi w tym PiSie, ludzie się zastanawiają właśnie. Gdzie tu logika?
4: Jest to oczywiście punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Ustawa nie jest przesądzona ostatecznie, można zgłaszać do niej poprawki. Kładziemy na stole taki projekt jako punkt wyjścia.
0: A może pan poseł i pan profesor wolałby powiedzieć w studio, jak Mateusz Morawiecki, że to jest zły projekt ustawy?
4: Nie, to nie jest zły projekt ustawy. Każdy projekt wymaga następnych prac. Jest to punkt do dyskusji. I tak jak często w negocjacjach handlowych, proponuje się określone rozwiązanie po to, żeby wynegocjować być może nieco inne.
0: A z kim wynegocjujecie tę ustawę, panie pośle?
4: Z Polakami. Rozmawiamy o tym. Wsłuchujemy się w głos ekspertów. Zasięgamy opinii. I powtarzam, ustawa nie jest ani dziś, ani jutro głosowana. Ustawa będzie przedmiotem obrad Sejmu. Natomiast przedkładamy projekt, który ma ten spór rozwiązać.
0: A pan zagłosuje za projektem prezydenckim, który jest nieco bardziej liberalny niż wasz? A nawet zupełnie bardziej liberalny? Czy nie poprze pan projektu prezydenckiego?
4: Jeszcze rozważamy to. Żeby te dwa projekty się gdzieś spotkały po środku.
0: To jest pytanie, jaki to będzie środek, czy jednak niecałkowity zakaz kryptowaluty. Dla niektórych może to być dziwny temat, zupełnie poboczny, ale dla młodych ludzi to jest rzecz ważna. Jak się porozmawia z młodymi ludźmi, to oni są w dużej części zafascynowani kryptowalutami.
4: I absolutnie nie negujemy tego z gruntu, jak powiadam, natomiast widzimy zagrożenia, brak regulacji jest takim zagrożeniem i wszyscy ci, którzy w to inwestują, podobnie jak wcześniej inwestowali w Amber Gold, muszą mieć świadomość, że są ogromne ryzyka. Amber Gold nie bez powodu przywołuje, bo jest to afera Donalda Tuska i afera obecna związana z krypto...
0: Ale mieliśmy też aferę Skok Wołomin, a jednak PiS nie proponuje likwidacji wszystkich skoków. To, że gdzieś jest afera, nie oznacza, że cały system trzeba wyrzucić do śmieci.
4: To prawda, aczkolwiek tutaj powtarzam słowa, które już wcześniej padły na trybunie sejmowej z ust naszych polityków, że to jest afera Donalda Tuska. Tak jak wcześniej inwestorzy, którzy stracili miliony w Amber Gold, dzisiaj tracą miliony właśnie w tego typu ryzykownych inwestycjach. I patrząc na to, opieszałość, czy wręcz powiedziałbym mocniej, nieróbstwo prokuratorów, taką nonszalancję w tej sprawie, kiedy to dowody znikają, pracownicy firmy alarmują, że niszczone są dowody elektroniczne, a prokuratorzy nic nie robią. Jeden pojechał na urlop, drugi zdaje się, że miał powiązania z tą firmą wcześniej i dlatego nie może sprowadzić sprawy. To pokazuje, że ta afera, będąca aferą Donalda Tuska, wymaga wyjaśnienia oczywiście i nie może być tak, że Polacy znów padną w setkach tysięcy ofiarą jakiegoś zbiorowego oszustwa.
0: Mateusz Morawiecki mówi, ta ustawa, bo to jest oczywiście sprawa jednostkowa, ale też obudziła na powrót spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, dlatego z panem posłem o tym rozmawiam na sam początek. Mateusz Morawiecki, jak wspomniałem, jest przeciwko ustawie. Odpowiedział mu Jacek Sasin na Platformie X, pisząc następujące słowa. Nigdy nie byłem fanem kamieni milowych, zgody na warunkowość, czy ścigania samorządów za uchwały prorodzinne, ale nie robiłem z tego publicznego spektaklu przeciw własnym obozowi. Tym różni się moje pojmowanie polityki od Mateusza Morawieckiego. Polityka to gra zespołowa i odpowiedzialność za państwo, a nie solowa gra pod własne ambicje i budowanie kariery na podkreśleniu różnic z własną formacją. Warto o tym pamiętać. Jacek Sasin, czyli co, na powrót mamy spór między Mateuszem Morawieckim a tą bardziej konserwatywną częścią PiS-u?
4: Pan premier Sasin wyraził rzeczywiście...
0: Pan też by tak powiedział, że Mateusz Morawiecki gra na siebie? Znaczy, że nie gra zespołowo?
4: Tego nie napisał pan premier Sasin, aczkolwiek ja się tutaj absolutnie podpisuję.
0: No nie, to właśnie napisał. Tym różni się moje pojmowanie polityki od Mateusza Morawieckiego. Polityka to gra zespołowa i odpowiedzialność za państwo, a nie solowa gra pod własne ambicje i budowanie kariery.
4: Na pewno kamienie milowe były błędem. Zgoda na warunkowość również, czy też ściganie samorządów za uchwały prorodzinne jak najbardziej. I trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Idziemy dalej jako dwa skrzydła. Najlepsze mecze Paris Saint-Germain to pokazał, wychodzą jak się gra skrzydłami. W związku z tym dzisiaj jako szeroki obóz idziemy do wyborów. Mamy dziś zresztą klub wieczorem. Będziemy o tym dyskutować.
0: A także o kryptowalutach, także o tym, żeby ta wojna po raz kolejny nie zajmowała mediów? Wojna w PiS-ie? Wojna między PiS-em a PiS-em?
4: Nie nazwałbym tego wojną, raczej dyskusja. To jest dyskusja. Tym się różnimy od partii dyktatorskiej typu Koalicja Obywatelska, że my po pierwsze rozliczamy za błędy, umiemy się przyznać do błędów.
0: A kogo rozliczyliście za błędy?
4: W ostatnim czasie przypomnę, że sprawy, nie chcę mówić o nazwiskach posłów, kolegów, którzy akurat zostali zawieszeni, prawda, ale wszyscy radiosłuchacze wiedzą, że doszło w ostatnim czasie do zawieszenia jednego z posłów. Tymczasem po drugiej stronie nie ma żadnej refleksji. Oni, którzy traktują publiczną służbę zdrowia jak swoją prywatną, nawet wożą rodziny swoich polityków jak taksówkami i karetkami pogotowia, czy jak to, co miało miejsce w Knurowie, czy jak w Aleksandrowie Kujawskim pozbawiają pacjentów leczenia po to, żeby zabieg kosmetyczny wieczorem w niedzielę załatwić swojemu bliskiemu, no to...
0: Pan Lenz wyleciał z Platformy po raz drugi zresztą, więc może i nie ostatni, jak pokazuje najnowsza historia polityczna Polski. No dobrze, ten dzisiejszy klub wieczorny ostudzi emocje, jakąś wspólną wersję i wobec kryptowalut i nie tylko przyjmiecie?
4: Mamy klub, na którym będą różne tematy poruszane. Oczywiście niewykluczone, że również te tematy programowe, bardzo ważne, przygotowujemy się. W tej chwili piszemy program do kampanii wyborczej. Program piszą Polacy. Robimy spotkania w każdej gminie. Ja również na Podkarpaciu razem z kolegą panem posłem Rafałem Weberem robimy spotkania w każdej gminie co tydzień. Polacy nam zgłaszają bardzo liczne obawy o dewastację służby zdrowia, o zapaść finansów publicznych, o szalejącą drożyznę. Mamy ceny energii, jedne z najwyższych w Europie. I to są właśnie tematy, z którymi chcemy sobie poradzić.
0: A pan ceni pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jest tak, że to wśród ekipy ziobrystów to pana wybrał Mateusz Morawiecki, żeby był pan ministrem w jego trzecim rządzie przez 2 tygodnie.
4: Na pewno nie można odmówić panu premierowi zdolności ekonomicznych i tutaj rzeczywiście tak, to prawda, byłem w trzecim rządzie przez 2 tygodnie prokuratorem generalnym ministra sprawiedliwości. Jest miejsce w PiS-ie i na Mateusza Morawieckiego, i na Beatę Szydło, mówię o też kwestiach społecznych, i na Zbigniewa Ziobro, i na wszystkich tych, którzy mówią tak jak w republikanów, proszę zwrócić uwagę, są katolicy i są wyznawcy religii mojżeszowej i są przedstawiciele magii, różne partie, i dlatego republikanie wygrywali, wygrywają, mają swojego prezydenta. Tak samo i w Polsce jest miejsce na różne emocje w ramach tego samego obozu.
0: Jak na razie sondaże pokazują, że to niespecjalnie gra, ale dobrze, przejdźmy do prawdy, skoro mamy byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Na ile to jest kłopot prawny dla rządu, dla samego ministra Żurka, który zapowiadał, że wystawi wniosek o ekstradycję, ale chyba jeszcze nie teraz.
4: To jest gigantyczny kłopot. Pan minister chce zaznaczyć, wbrew

0: sprawę, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy i rzetelny proces, tak? I to jest po drugie sygnał tego, że zdemoralizowana koalicja rządząca jest zdolna do wszelkich niegodziwości. Ci, którzy torturowali niewinne kobiety z Ministerstwa Sprawiedliwości, ci, którzy ustawiali sędziów, ci, którzy wreszcie wypowiadali się tak haniebnie, areszt albo Budapeszt, premier, czy Minister Sprawiedliwości o przewożeniu w bagażniku, oni chcieliby dziś pana ministra przewożonego w drelichu więziennym przed kamerami reżimowych mediów. I tego obrazka Donald Tusk nie dostał. A to miało przykryć dewastację służby zdrowia, zapaść finansów publicznych, drożyznę.
1: Jasne, ale co to mówi o sprawczości, czy możliwości, albo też kompetencjach obecnej prokuratury?
0: Bardzo wiele. To znaczy, po pierwsze, nie było międzynarodowego listu gończego. Po drugie, wcześniej złamali immunitet międzynarodowy ministra Romanowskiego. Po trzecie, wreszcie, minister Żurek, który wychodzi w poniedziałek i mówi, że będzie ekstradycja, a nie wie tego, albo może wie, tylko okłamuje, że do ekstradycji potrzebny jest areszt prawomocny, a my teraz czekamy na uprawomocnienie się i dopiero posiedzenie będzie we wrześniu, to jest po prostu zapaść. Tam to jest amatorszczyzna, to jest partactwo. Nawet nie było skutecznego przedstawienia zarzutów panu ministrowi Ziobrze, co ostatnio wytknął Sąd Okręgowy w Warszawie, warto o tym powiedzieć, bo uwzględnił zażalenie obrońców na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Dlaczego? Bo nie podjęto próby przesłuchania pana ministra, podczas gdy legalnie przebywał w znanym, pod znanym adresem w Budapeszcie. A przepisy mówią wyraźnie, żeby przedstawić zarzuty, potrzeba wpierw przesłuchać. Nie podjęto takiej próby w ogóle i sąd dlatego uchylił postanowienie o zabezpieczeniu. Więc porażka goni porażkę. Jest to porażka prawna, polityczna i wizerunkowa Donalda Tuska.
1: Myśli pan, że uda się ściągnąć z Waszyngtonu czy z innego miejsca w Stanach Zjednoczonych Zbigniewa Ziobro do Polski, bo Donald Tusk, Radosław Sikorski, no i minister Żurek deklarują, że tak się stanie.
0: To będzie ewentualna procedura ekstradycyjna w Stanach Zjednoczonych potrwa co najmniej 3 lata. Żurkowi nie uda się na pewno to przed wyborami i nie uda się mu zamienić kampanii wyborczej w pokazowy proces ustawiony przed sądem polskim. Ale jeżeli będzie tego próbował, to dostanie rzeczywiście pokaz, ale demokracji, prawa i praworządności w wydaniu amerykańskim i w trakcie najbardziej gorącego okresu kampanii wyborczej sąd amerykański, który będzie rozpoznawał wniosek ekstradycyjny, punkt po punkcie będzie wytykał, po pierwsze, właśnie, tortury wobec kobiet, ustawianie sędziów, skandaliczne wypowiedzi premiera i ministra przesądzające winę i łamiące zasadę domniemania niewinności i amerykańskie media będą to nakłaniać na cały świat. I zamiast ministra Ziobry właśnie premier Tusk sam siebie rzuci lwom na pożarcie. Tak to będzie wyglądało. I to podczas igrzysk, które zorganizował na kampanię wyborczą. Gratulacje, panie premierze.
1: Marcin Warchoł, naszym gościem, to jeszcze jeden element, który też się na tym posiedzeniu rozstrzygnie, nie tylko kryptowaluty, które sprawozdanie komisji ma być jeszcze gotowe właśnie na tym posiedzeniu, ale też kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. To kolejny obok Trybunału element sporu. Nauczyliśmy się, czym jest KRS przez ostatnie 10 lat. 15 sędziów zostanie wybranych, 13 zgłosi koalicja rządząca, ale po jednym PiS i po jednym Konfederacja. Zagłosujecie w tym głosowaniu? Nie zagłosujecie, bo do KRS-u ma trafić pański także kolega z ministerstwa, Łukasz Piebiak, sędzia, ale też były wiceminister sprawiedliwości.
0: Głosowanie jest blokowe. Nie jest na indywidualnych sędziów, tylko głosujemy na całą listę, więc...
1: I cała ta procedura z wyborem, że Justitia, Temis wybrały swoich, złożyli podpisy, oni byli w komisji, to wszystko jest zgodne z ustawą, czy nie jest zgodne? Wy weźmiecie udział, bo z komisji żeście tam się nie głosowali, opuściliście komisję.
0: Opuściliśmy komisję, dlatego że wczoraj zostało wydane bardzo ważne zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał kazał dokonywania wyboru do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed Trybunałem. Przypomnę, że jest zawisła taka sprawa z wniosku naszego Prawa i Sprawiedliwości, bardzo ważnego. Mianowicie zaskarżyliśmy przepisy, które interpretowane są w taki sposób, że pozwalają sędziom wybierać się poza Sejmem. Sejmowi wykręcono ręce, zamknięto usta i kazano mu jedynie zaklepywać to, co gremia sędziowskie sobie zrobią poza Sejmem. To jest nieakceptowalne. Ustawa mówi jasno. Sejm wybiera, a nie Sejm zaklepuje wybór. I o to chodzi w tej sprawie. przed trybunałem. Trybunał wczoraj

0: wydał to postanowienie, zakazując Sejmowi przeprowadzania wyborów. I dlatego opuściliśmy salę, opuściliśmy komisję i apelujemy do marszałka o zaprzestanie prac, o respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli w tym głosowaniu udziału nie weźmiecie?
0: Wszystko to wskazuje, że rzeczywiście, że nie będziemy tego w żaden sposób akceptować, że nie będziemy się w to wpisywać. Natomiast jeśli chodzi o kolegę pana posła, pana ministra Piebiaka, o którego pan pytał, chcę zaznaczyć, że to jest wybitny prawnik, wykładowca akademicki, jest to doktor nauk prawnych, wcześniej wiceprezes Justicji, obecnie prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, sędzia z ogromnym dorobkiem, więc do Krajowej Rady Sądownictwa nadaje się jak mało kto.
1: Ale waszego głosu nie otrzyma, bo będzie głosowanie blokowe na całą piętnastką, mimo tego zabezpieczenia nałożonego przez Trybunał Konstytucyjny.
0: Zabezpieczenie, mam nadzieję, że chociaż jestem niestety realistą, powinno być respektowane przez marszałka. Jest to złamanie prawa, jeżeli marszałek dopuści do tego, wbrew postanowieniu trybunalskiemu. I rzeczywiście tutaj jako klub, który zgłosiliśmy kandydata, cały czas apelujemy, żądamy zaprzestania tej bezprawnej procedury.
1: To już na koniec wróćmy jeszcze do tego, co pan powiedział o tym klubie, dzisiaj wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości. O czym będzie debatować, jakie wnioski z tego klubu mogą popłynąć?
0: Kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, już pokazuje, że jest efekt Czarnka. Już pokazuje, że po pierwsze, sondaże rosną.
1: Czyli co, zgrupowanie się na tym jeszcze mocniej wokół Przemysława Czarnka, że...
0: Co tydzień zgłaszamy nową ustawę, bardzo ważne projekty, jak choćby ratowanie dewastowanej przez Tuska służby zdrowia 800 milionami zamiast na reżimową NeoTVP czy zamrożonych aktywów rosyjskich. Te środki można pozyskać i wesprzeć NFZ. Przypomnę, dziura 23 miliardy złotych. Następna ustawa dotycząca paliw, ustawa, którą ostatecznie rząd sam zgłosił, ale po presji zapoczątkowanej przez pana profesora Przemysława Czarnka. Ostatnia wreszcie bardzo ważna inicjatywa pana profesora to jest audyt spółek Skarbu Państwa, bo one w tej chwili szorują po dnie. Każdego tygodnia zgłaszamy nowe inicjatywy. Pan profesor Czarnek jest liderem w tej chwili naszego obozu. O tym chcemy dyskutować. Chcemy podsumować ten ostatni okres, miesiąc czasu bardzo intensywnej kampanii prawyborczej. I co przed nami? Dalej nakreślić cele, wyzwania przed nami stojące w najbliższym czasie.
1: A na koniec pytanie o Zbigniewa Ziobro. Wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu?
0: Ale nie ma żadnych przeszkód, żeby nie startował. Ja mam przyjemność i zaszczyt wraz z panem ministrem Ziobrą mieć to samo biuro w Rzeszowie właśnie. Biuro funkcjonuje, działa, można się do niego zgłaszać. Są pracownicy dla wszystkich tych, którzy często przychodzą i pytają o pana ministra. Pozdrawiam serdecznie, zapraszamy do biura. Wszystko działa. Pan minister swoje obowiązki poselskie realizuje i mam nadzieję, że wystartuje.
1: I wystartuje, będzie startował tak jak kiedyś, może to porównanie będzie nietaktowne, ale Roman Gierty, który prowadził kampanię z Włoch, to Zbigniew Ziobro będzie prowadził kampanię ze Stanów Zjednoczonych.
0: Pan minister jest aktywnym politykiem cały czas, nigdzie się nie chowa, nigdzie się nie ukrywa i to odróżnia go od Giertycha. Nie tylko to, ale i charakter oczywiście zarzutów. Ta sprawa jest sfingowana, sprawa jest polityczna, natomiast tamte zarzuty miały absolutnie charakter karny. Natomiast tutaj pan minister jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń publicznych i chcę zaznaczyć, że wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw, jak choćby zaskarżone do Trybunału przepisy, o których przed chwilą mówiłem, były inicjatywą pana ministra Ziobry. Ja byłem tylko wykonawcą.
1: I pan minister Ziobro, jak rozumiem, aktywnie działa. Chociaż za oceanu, to było blisko do Polonii. Do Polonii są w Stanach, chociaż to nie ten okręg wyborczy, ale kto wie, może zmieni okręg. Naszym gościem był Marcin Romanowski, doktor habilitowany.
0: Marcin Warchoł.
1: Warchoł. A właśnie, a Romanowski, co z Marcinem Romanowskim? Myślałem o nim, bo tak wszyscy zapomnieli, wszyscy mówią Ziobro, a Marcin Romanowski w tym wszystkim znikł.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia, czekamy na jakąś tutaj informację, nie mam wiedzy o panu ministrze Romanowskim.
1: Marcin Warchoł.
0: Tak jest.
1: Były minister sprawiedliwości, tak prokurator generalny w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, tym dwutygodniowym, a wcześniej wiceminister, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski i poseł PiS.
0: Pozdrawiam studentów.
1: Dziękujemy bardzo. Godzina 8:37. A cóż, ja teraz Państwu piosenkę zaproponuje zespół Jugoton i Paweł Kukiz.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No to podsumujmy trochę wszystko, co się udało w poranku wnet powiedzieć. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, tam zdaje się również Marcin Romanowski przebywa, a w Polsce bój o kryptowaluty i front walki między PiS-em a Konfederacją na nowo otwarty. Wiele osób mówi, PiS wystawił Konfederacji piłkę, a ta tylko skorzystała z okazji.
2: Ale mowa o jakim podaniu piłki?
1: Ustawie, która zakazuje całkowicie obrotu kryptowalut w Polsce, i nagle techniczny temat stał się tematem topowym polityki.
2: To jest dosyć wyraziste skierowanie się do dwóch różnych elektoratów. Tego elektoratu, który jest zaniepokojony pierwszymi informacjami, że mogłoby dojść do czegoś w rodzaju wtopienia ogromnych pieniędzy przez tych, którzy zaufali firmom zajmujących się kryptowaletami, a modelem zachowania ze strony Konfederacji, która mówi, że oczywiście każdy wszystko może robić. To jest troszeczkę powrót do tego dylematu, który był wokół wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, który mówił, że zasadniczo nie powinno się w ogóle żadnych pomagać narkomanom. Jeżeli ktoś się decyduje na branie narkotyków, niech potem umiera, bo wybrał sobie taki los. I tu w takich momentach widać, jak bardzo Konfederacja jest wywodzi się z tego pnia. Z kolei PiS jest zawsze po stronie tego, aby państwo reagowało, jeżeli są jakieś grupy, które są zagrożone. I tutaj te dwie filozofie się zderzyły. I zobaczymy, która polityka okaże się bardziej skuteczna. Im bardziej narastać będzie afera jakaś wokół działalności firm kryptowalutowych, tym bardziej może na tym zyskać PiS. Jeżeli z tego nie będzie wielkiej burzy, no to Konfederacja zachowa ten swój status ludzi, którzy nie chcą, aby państwo mówiło, co ma obywatel robić, i żeby, broń Boże, mu nie pomagało potem, jeżeli dokona złego wyboru. Sam nie wiem, w którym kierunku pójdzie to. Ale Benzen wybrał też drugą pole zderzenia z PiS-em. No oczywiście wystąpił z wnioskiem, żeby potępić Piłsudskiego. No, każdy wie, że Jarosław Kaczyński...
1: Wczoraj stuleciem zamachu majowego, tak, początek tak. zamachu majowego, i rzeczywiście w tej chwili w Sejmie mamy taką koalicję, trochę czerwoni postkomuniści, trochę ZSL-owcy teraz będący w PSL-u, także krytyczni, no i narodowcy, czy ta nowa prawica, wszystkie te siły złączyły się w atakowaniu Piłsudskiego.
2: Potwierdzenie, że Mencen gdzie może, tam szuka pól zderzenia z PiS-em. Natomiast w kwestii takiego krytyki Tuska, czy też koalicji ogólnie, są takie rytualne, są takie pozbawione ostrza. Natomiast tam, gdzie on rzeczywiście widać, że wysila tą swoją inwencję, inteligencję, to są rzeczy, które mają uderzyć w PiS. No i to się rzeczy umacnia takie przekonanie w części prawej strony, że Mencen tak naprawdę chce być tą brakującą elementem koalicji 13 grudnia w przyszłości, bo trudno jak gdyby myśleć o jakiejś koalicji prawicowej, jeżeli ciągle są jakieś kwestie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że PiS bardzo dawno już Konfederacji nie atakował, mówię głównie o Konfederacji Męczena, bo PiS Brauna raczej stara się ignorować, nie nadawać mu znaczenia. No mieliśmy niedawno taki filmiki dwa, bardzo obraźliwe wobec PiSu, ale jeden z nich też obraźliwy wobec Ameryki. Więc tutaj wyraźnie Męczen chce zderzenia z PiSem. Pytanie, dlaczego to robi?
1: Męczen rzeczywiście uznał, że no częściej jak się analizuje wpisy Sławomira Męczena, to oczywiście co do opinii można się zgadzać, można się nie zgadzać. Fakty są takie, że rzeczywiście Krzysztof Bosak przyjął trochę inną narrację, Sławomir Męczen przyjął narrację taką, że znacznie częściej na Platformie X chociażby, jak się podsumuje wpisy, znacznie częściej atakuje Prawo i Sprawiedliwość niż Donalda Tuska. Na ile to jest skuteczna metoda budowania jednak własnego elektoratu, że bez pokazania różnic między Konfederacją a PiS-em, no to trudno mówić o tym, żeby budować trwałą, niezależną formację
2: polityczną. No tak, ale to PiS też mógłby na to odpowiedzieć, że bez wskazywania różnic między Konfederacją a PiS-em, to też jak gdyby nie może budować swojego programu. I tak, gdy tak robił Kaczyński, no to się wtedy wszyscy oburzali, prawda, że stary tam wskazujący się polityk atakuje tutaj młodego, ambitnego. No, jeżeli popatrzeć na sondaże, to efekt Czarnka nie jest specjalnie widoczny, chociaż no, PiS jest obecnie na poziomie 24, było już tam 19, więc troszeczkę się polepszyło. Konfederacji w ostatnim sondażu troszeczkę spada, czyli jest na poziomie 12, więc można powiedzieć, że jest taki pewien zastój, to znaczy Czarnek na pewno zatrzymał spadek PiSu, ale nie spowodował jakiegoś wyraźnego skoku w górę. Pytanie, czy mógł to zrobić w ciągu dwóch miesięcy, bo on chyba został, ile dobrze pamiętam, na początku marca ogłoszony.
1: I do tego ale jeszcze na pewno w atmosferze wojny wewnętrznej i sporu z Mateuszem Morawieckim.
2: No, która mu nie pomaga oczywiście, no bo nie można naraz, żadna partia nie wyskoczy w górę, jeżeli w mediach ulubionym tematem dziennikarzy jest rozważanie, kiedy pęknie. Konflikt Bosaka z Męczenem bardzo wyraźny też nie pomaga Konfederacji. No i gdzieś w tle jest ten trzeci, czyli Braun, który z kolei nic ciekawego jako gdyby nie pokazuje. No, ten jego serial, jakiś awantur na salach sejmowych, czy unikania stawienia się przed sądem. Nie wiem, czy to jest aż tak atrakcyjne dla jego wyborców.
1: Grzegorz Braun powiedział...
2: Najmniej zażartych, bo ci, którzy żyją wspieraniem, no to ubierają te swoje dworskie stroje i tam przesiadują po ileś godzin w sali sądowej, ale ja mówię o takim normalnym elektoracie. Który...
1: Ale to jest tak, jak się popatrzymy na te trzy partie prawicowe w tej chwili w Polsce, chociaż one same siebie za prawicowe nie uznają.
2: Nie, już się mimo to jest pięć partii prawicowych.
1: Bardzo możliwe i to takich z ambicjami do wejścia do Sejmu. To jak się sumuje poparcie dla tych wszystkich trzech czy pięciu, czy ile by ich tam nie było partii prawicowych, no to, które same tak się opisują, to ich łączne poparcie w ostatnich miesiącach spada, a umacnia się Donald Tusk. Czy to nie jest tak, że...
2: Tak, no bo tak musi być w sytuacji, kiedy jest taki stopień wrogości po prawej stronie. I ten pomysł, żeby wyciągać tą sprawę przewrotu majowego i potępienia Piłsudskiego jest takim przykładem, no, z jakich kamyczków układa się ta wielka smuta po prawej stronie. No, jeżeli jest pan liderem partii prawicowej i jeśli założyć, że myśli pan o jakimś przyjęciu władzy od Tuska, no to trzeba te rzeczy, które dzielą, wpychać na drugi plan, a te rzeczy, które łączą, wpychać na pierwszy plan. Jeżeli się robi na odwrót, to Donald Tusk może brać łyk dobrego wina, uśmiechać się i mówić do swoich współpracowników, to widzicie, no kłócą się. A ja jestem w stanie zobaczyć, w której napuszona Rzeczpospolita i nawet Gazeta Wyborcza poprze sojusz z Konfederacją, byleby tylko PiS nie dalej pozostawał izolowany i brał.
1: Jak na razie to wszystko powoduje, że prawica słabnie, a umacnia się Donald Tusk i tak jest efekt tego chocholego tańca na prawicy.
2: Ciekawe, czy ktoś z posłów Konfederacji Mentena zapyta swojego lidera, czy on ten proces zauważy. Ale nie zauważy, ponieważ Mentzen ma karne wojsko i te karne wojsko będzie go bronić. Ja nie wiem, czy pan zauważył, że na X-cie skrytykowałem Mentzena za to, że sam rozpoczął, że jego partia zaproponowała procedurę odwołania pani Henning-Kloski, a potem nie pojawił się na głosowaniu. To, co zwróciło moją uwagę, to że dostałem chyba tam 300 takich ripost, takich nabulmuszonych zwolenników Konfederacji, którzy mnie udowadniali, że i tak przecież by obecność Mentzena nic nie zmieniła, bo tam nie było dostatecznej, bo zawiodła Rachuba na to, że Polska w 2050 zagłosuje. No dobrze, ale jeżeli zwolennicy Mentzena nie zauważają, że jest coś promitującego, że bo Konfederacja wszczyna procedurę odwołania Henning-Kloski, a potem jej lider z niewiadomych powodów nie przychodzi, no to znaczy, że mamy do czynienia z partią, która ma część zwolenników po prostu ślepo wiernych. No cokolwiek oni powiedzą, to oni sobie jakoś to wytłumaczą. Nawet domyślam się, że jeżeli ogłosi Konfederację z Tuskiem, to też sobie jakoś to wytłumaczą, prawda?
1: O, że w ten chociaż sposób, od tego, żeby była jasność, od tego, co Mentzen się odżegnuje. Chociaż dobywają wypowiedzi różne, ale linia jest raczej taka, że z Donaldem Tuskiem koalicji nie będzie. Trochę inaczej się odpowiada, jeśli chodzi o całą platformę bez
2: ale,
1: Donalda Tuska.
2: Czy słyszał pan jakąś jedną spójną wyraziste przemówienie, które przebiłoby się do mediów pana Bosaka w ostatnim czasie? Nie, bo ja nie mówię o tym, że się pojawia w Polsat News albo u pani Gozdyry, albo bo gdzieś tam i mówi, że jemu się coś tam nie podoba, prawda? Ja przepraszam, bo
1: na pewno odbyła się krytyka Sławomira Mentzena, jeżeli chodzi o stosunek do szefa sztabu generalnego.
2: No dobrze, no to jedna. Ale no jeżeli jest partia, która w ciągu ostatniego pół roku bardzo często, jeżeli są wyskoki Mentzena i są komentarze Bosaka, no i nic z tego nie wynika, to te krytyki Bosaka możemy stwierdzić na pewno jedno. Nie powstrzymują Mentzena od robienia tego, co chcą. No w polityce to oznacza dwie rzeczy. Albo się jakoś ostro w przeciwko temu występuje, albo się tylko tak wygłasza swoje wątpliwości. No, ale to oznacza, że się nie powstrzymuje Mentzena od tych rzeczy. Dlatego ja nie potrafię się emocjonować tym, że pan Bosak się w tej czy innej sprawie dystansuje. No, niewiele to zmienia. Mentzen robi, co chce. No.
1: I rzeczywiście ma taką politykę, a nie inną. To już puentując naszą rozmowę o polityce, Zbigniew Ziobro. To zaszkodzi PiS-owi, czy pomoże to, że Donald Tusk zapowiadał, że go dostanie, a zawiódł minister Żurek, minister Sikorski?
2: To zależy. To się dzieli teraz z kolei na tak zwany, taki szeroki lewokolet PiS-owski trzyma Cieszę się z tego, bo to jest sytuacja, w której Tusk dostał po nosie, no. No oczywiście publicyści, na przykład Rzeczpospolitej, którzy zawsze potrafią wytłumaczyć wszystko, co robi Donald Tusk, no mają teraz nową tezę, że Tusk chciał, żeby tak było, bo to jest dla niego wygodne. No to jest taka tłumaczenie jak sposób. Przepraszam, no 1,5 miesiąca temu Sikorski chwalił się, że dostał od ambasadora Toma Rose zapewnienie, że Ameryka nie będzie uczestniczyć w żadnym przyjmowaniu Ziobry i okazało się, że Ziobry jest w Ameryce, no więc no, o czym my mówimy. No. Natomiast ten elektorat konfederacki młodszy nie ma do Ziobry żadnego stosunku pozytywnego. To jest bardziej dla nich postać z jakiejś innej epoki, więc obserwują. Zresztą Mentyn też obserwuje niedolę Ziobry z obojętnością. A PiSie oczywiście, jak to w PiSie, Ziobro też miał wiele polityków, którzy odnoszą się do niego obojętnością. No tak było z marszałkiem Terleckim, który był pytany, czy powinien zostać tam usunięty z jakiejś komisji, powiedział, no jak nie przychodzi, no to będzie usunięty. No to trudno znaleźć w tej wypowiedzi jakąś sympatię dla Ziobry. Ale Ameryka pokazała Tuskowi, że uważa Polskę za kraj niepraworządny. Tak, to jest fakt. I oczywiście Tusk będzie bo Tusk, proszę pamiętać, że Tusk próbował cały czas takie, tutaj PiS próbuje nas przedstawiać jako wrogów Trumpa, ale proszę bardzo, mamy całkiem niezłe relacje, proszę bardzo, Sikorski spotyka się z panem Rubio, a pan ambasador mówi, że Donald Tusk jest świetnym premierem, więc o to chodzi. No nie, obecność Ameryk w Ameryce Ziobry, jak się zdaje, Romanowskiego pokazuje, że tak nie będzie. A jak jeszcze Tusk zacznie robić próby ekstradycji, to dopiero Ziobro będzie miał okazję przed sądem pokazać te wszystkie dowody na to, które są faktem, że premier kraju przed osądzeniem Ziobry już zasugerował werdykt. Takie rzeczy wam się nie podobają.
1: O czym mówił Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, historyk. Dziękuję bardzo.
2: To ja jestem zaszczycony moim zaproszeniem.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W net tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
0: Studio Casino.
2: Dzień dobry Państwu, a może powinnam powiedzieć buongiorno. Hania Tracz za konsuletą Szymon Christianus. Witam się z Państwem ponownie z miasteczka Casino. Dziś siedzę w kawiarni tuż przy Urzędzie Miasta, a to dlatego, że ten plac jest niedaleko placu, z którego odjeżdża autobus numer 16, do którego dziś ponownie się udam, a wczoraj się udałam i tak zakończyłam audycję wczorajszą z Państwem. Autobus numer 16 to jest ten autobus, który za opłatą za 1 euro może Państwa wwieźć na wzgórze Monte Cassino, na które właśnie patrzę. I tak wczoraj też zrobiłam i tak się też stało. Wsiadłam, zapłaciłam 1 euro i w ciągu 10, może 15 minut znalazłam się na samym szczycie. Serpentyny, niesamowite serpentyny, ale pani kierowca akurat, bo woziła na górę mnie kobieta, bardzo brawurowo jechała, bardzo szybko. Widać, że nieraz już tymi serpentynami pod górę się wdrapywała, co spotkało się też z reakcją pasażerów, którzy niekoniecznie byli zachwyceni taką brawurową jazdą, ale widoki naprawdę były niesamowite na otaczające tutaj dolinę, w której leży Casino Wzgórza, bo oczywiście Monte Cassino to ponad 500 metrów, natomiast w całej perspektywie widać góry, które są znacznie wyższe. I tak już myślałam, żeby może w trakcie tej jazdy nagrać rozmowę, bo ze mną w autobusie były dwa małżeństwa z Polski, ale widziałam przerażenie w oczach jednej z pani, która bardzo ciężko znosiła tę jazdę, dlatego dopiero po tym, jak dojechaliśmy na górę pod sam klasztor, zdecydowałam, że zapytam Państwa, co robią na Monte Cassino, i oto taką rozmowę z dwoma małżeństwami, którzy razem ze mną z autobusu wysiedli, przeprowadziłam.
3: Zamknij oczy i nie
2: Dzień dobry. Przed chwilą wjechaliśmy. To była taka podróż na Monte Cassino trudna.
4: Tak, dla mnie bardzo, bo na stare lata zrobiłam się bardzo strachliwa. I także byłam już na Monte Cassino, ale 30 lat temu. I teraz po prostu chciałam odwiedzić, ponownie zobaczyć, co się zmieniło.
2: Skąd Państwo przyjechali?
5: Przyjechaliśmy z Łomży, a chcieliśmy tutaj podążać śladami historii za generałem Andersem. No i zobaczyć tutaj, prawda, ten klasztor, tak, który Polacy, to miejsce właśnie tego takiego heroicznego zwycięstwa Polaków, bo to przecież Polacy, prawda, różni stawiali czoła, a mówię, że Polacy znowu zwyciężyli. Może nie tak wykorzystaliśmy to zwycięstwo, jak należy, no ale daliśmy, otworzyliśmy drogę do Rzymu. No i tutaj należy to jakoś, prawda, wspierać tą historię, cały czas opowiadać potomnym, prawda, wnukom, obejrzeć to miejsce.
2: Ale pani mówiła, że już pani tu była 30 lat temu, a państwo po raz pierwszy?
6: Ja po raz pierwszy.
2: I jak wrażenia do tej pory?
6: No na razie to tylko była podróż, jeszcze, że tak my musimy zobaczyć ten klasztor, otoczenie. I wtedy dopiero możemy o jakichś wrażeniach mówić, bo na razie to tylko sama podróż i
5: to taka potężna góra, i to robi niesamowite wrażenie.
2: Myśleli Państwo, że jest mniejsza?
5: Ja myślałam, że... To znaczy...
4: Ja byłam przygotowana, bo już mówię, widziałam, byłam, ale tutaj właśnie o, moja rodzinka
5: tak,
4: po raz pierwszy.
5: Ale to takie wrażenie no, niesamowite, przecież jakim to trzeba było być naprawdę wspaniałym dowódcą, jakiej strategii tutaj zastosować i jakim dzielnym żołnierzem, prawda?
6: Żeby przyjmować obronę żeby taką, bo tutaj na takim wzniesieniu, prawda, i to wszystko to jest wręcz dla mnie wyobrażalne, że
5: to serce się... rośnie, że to my Polacy pytamy się w miasteczku, gdzie dojechać na Monte Cassino, a tutaj Włosi wiedzą, generał Anders, Polacy, prawda, jakoś tak patrzą na nas takim serdecznym wzrokiem i taka duma nas rozpiera niesamowita, przecież to jest kupa historii, no i tak jak mówię, no i to serce się raduje, niesamowicie.
6: Przyjechaliśmy zwiedzać Rzym, ale i przy okazji poświęciliśmy ten jeden dzień, żeby w to miejsce jednak przyjechać i obejrzeć.
2: To mamy nadzieję, że stwierdzą Państwo jeszcze po wizycie na cmentarzu i w klasztorze, że było warto ten jeden dzień.
5: No, tak, to jest kawał historii. Ja myślę, że każdy Polak powinien to miejsce przynajmniej raz zobaczyć, bo to jest, no tak jak mówię, no niesamowicie wzruszający moment. Jedzie się i człowiek patrzy i nie wierzy własnym oczom, że Polacy byli w stanie takie wzgórze, prawda, zdobyć, otworzyć drogę na Rzym i że przełamać tą taką słynną linię Gustawa. No i ten generał Anders znowu tutaj daje o sobie znać i ta niesamowita duma, prawda, że to nazwisko jest znowu tutaj na ustach wszystkich. Anglicy, generał Anders, zobaczcie, Polacy. No i ja mówię, taka niesamowita radość. No nie.
3: Ja wtrąciłbym jedno zdanie. Zaskoczyła mnie stromość zboczy. To są zbocza, które trudno pokonać na piechotę, a oni dali radę ciężkim sprzętem. To najbardziej zaskoczyło mnie, bo wiedziałem, że to jest wzgórze, ale nie miałem pojęcia, że o aż tak stromych zboczach.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy Łomżę w takim razie, tak?
6: I Lublin, my z Lublina, Lublin.
2: Łomżę i Lublin.
5: Siana, tak, to jest ta... To Polska patriotyczna. Ja myślę, że w ogóle my Polacy jednak jesteśmy takimi patriotami, prawda? Łączymy się w tych ciężkich chwilach, zawsze to serce oddajemy tej Europie, no i tutaj należy tym żołnierzom, generałowi Andersowi złożyć taki hołd. No, dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
3: No i bazylkę zobaczmy.
2: I takie były wrażenia moich współpasażerów, którzy udali się do klasztoru, ale ja do klasztoru nie zawitałam wczoraj, tylko kątem oka go zobaczyłam i zeszłam w dół w stronę cmentarza polskiego, dlatego że wczoraj była rocznica śmierci generała Władysława Andersa i w związku z tym na polskim cmentarzu na Monte Cassino miała miejsce msza, odbywały się uroczystości i tam spotkałam córkę generała Andersa, panią Marię Annę Anders. Dziś 12 maja, 56. rocznica śmierci pani ojca. W związku z tym stoimy na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Jak pani w dzisiejszym dniu się czuje? Co pani sobie myśli, przychodząc tutaj i odwiedzając to miejsce?
7: No, nie mogę uwierzyć, że już 56 lat. Mi się wydaje czasami, że to wczoraj. Bo pamiętam tę ostatnią wizytę taty w ogóle tutaj w 69 roku. A i zmarł w 70 roku. Ale wielkie emocje, dla mnie zawsze wielkie emocje, nawet jak się nic nie dzieje, to jak jestem sama na cmentarzu, to też wiem. Oczywiście oboje rodzice są pochowani tutaj, ale mnie jest naprawdę miło, że są przyjaciele tutaj zawsze, że wraz z Kurkowym ja towarzyszę, zawsze pamiętam o tym, że młodzież z Polski, bo to jest ważne, żeby właśnie młodzież widziała, jak to jest, żeby się uczyła historii. Także to różne emocje. Jest, będzie msza święta, z polskiego kościoła w Rzymie, świętego Stanisława. No ja tutaj byłam ambasadorem przeszło pięć lat, ale przyjeżdżam do Włoch całe życie, także Włochy moje są druga ojczyzna.
2: To jest takie miejsce pani bliskie.
7: Bardzo, cały kraj, a cmentarz oczywiście specjalnie.
2: Czy pani może przybliżyć tę historię, jak to było, dlaczego tato tutaj spoczywa?
7: No, pani wie, się tak zdarzyło, że jako właśnie w 69 roku, to była 25. rocznica bitwy Monte Cassino i ojciec chciał przyjechać na te uroczystości, to lekarze jemu nie pozwolili w maju. I w ogóle nie chcieli, żeby on jechał, a ojciec powiedział, no wiecie, jeżeli mam umrzeć, to jest stosowne miejsce dla mnie, jeżeli coś się stanie, to po prostu będę tam z moimi żołnierzami. I to się tak przyjęło, mi się zdaje, że nigdy nie było w testamencie, a po prostu wszyscy pamiętali słowa mojego ojca, znaczy ja, nie moja mama, no i faktycznie to właściwe miejsce, bo niby gdzie, Wielka Brytania, no właściwie ojciec musiał być w Wielkiej Brytanii, ale nisko w tym stanie nie łączyło z Wielką Brytanią. Polska nie była wolna, także to jest, no to jest Polska, tak się mówi, mała Polska poza Polską.
2: Tu ze swoimi żołnierzami spoczywa, czy tato pani opowiadał o tych żołnierzach, czy to jest tak, że pani miała jakiś kontakt na przykład z weteranami tutaj bitwy o Monte Cassino, jak była młodą dziewczyną?
7: No, ja miałam zawsze kontakt z niej, moja mama jeszcze bardziej niż ja. Ich było strasznie dużo, oczywiście jak myśmy zaczęli przejeżdżać tutaj na te uroczystości, teraz jest ich bardzo mało, prawda? Ale ja mam takie uczucie do nich, na przykład, bo oni zawsze mówią o moim ojcu, bo oni byli bardzo młodzi, także oni mówią o moim ojcu, że jako ojcu, prawda, bo w tej Syberii, że on bał o nich i tak dalej, także ja zawsze czułam, że to jest moja rodzina. Mi jest naprawdę przykro, że co roku ich jest mniej.
2: I co z tym robić, bo to jest tak, że w tym roku 82. rocznica bitwy o Monte Cassino, tych weteranów pani wspomniała, jest coraz mniej. Jak tę pamięć kultywować, jak ją dalej przekazywać?
7: Bo dzięki osobom tak jak ja, dzięki osobom tak jak Bractwo Kurkowe, dzięki osobom Instytut Pamięci Narodowej oczywiście, no i ja specjalnie teraz nasz prezydent, który właśnie podkreśla to ważne chwile naszej tożsamości, i wartości, wszystkie te cechy, które mój ojciec tak chwalił. I o to chodzi właśnie, żeby przekazywać młodym ludziom.
2: I młodzi ludzie idą, więc ja już nie będę czasu...
7: Młodzi ludzie idą tam i przyjdzie nawet ktoś, jeżeli nie burmistrz, to ktoś z ramienia tutaj burmistrza, także musimy kończyć, ale miło mi będzie, było, no i oczywiście jeszcze w dalszym ciągu tutaj się dzieje.
2: I 18 maja.
7: Konferencja prasowa, bo będzie tam będzie ten trekking na Monte Cassino, ja mam włoskie te rzeczy, San Vittorio de Lazio, to konkurs Wojtka, będę rozdawała nagrody. No i potem przyjeżdża jedna delegacja, druga delegacja. Będzie się działo.
2: Do zobaczenia.
7: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
2: I w uroczystościach, oprócz oczywiście córki generała Andersa, z którą była to krótka rozmowa, czyli pani Maria Anna Anders, brał udział też burmistrz miasta Cassino, brało udział Bractwo Kurkowe i brała udział młodzież z zespołu szkół z Ciechanowa. Natomiast właśnie ja jeszcze spotkałam na drodze damy z Bractwa Kurkowego, a był to niesamowity widok, bo ta droga prowadząca do polskiego cmentarza nie jest krótka i gdzieś na tej drodze one w tych sukniach podążały, więc jeszcze szybko przed mszą porozmawiałam właśnie z damami z Bractwa Kurkowego. Panie są z Bractwa Kurkowego?
8: Tak.
2: Dlaczego tutaj panie są dzisiaj?
8: Ze względu na rocznicę śmierci generała Andersa. Wszyscy tak jakby obchodzą tego 18, nie? A my tak chcemy wrócić, ten honor włożyć też w dniu śmierci tego wyjątkowego dnia, bo na 12 maja.
2: To jest tak, że co roku Bractwo Kurkowe przyjeżdża?
8: Tak, na grób przyjeżdżamy, aby tak no, świętować tą rocznicę śmierci, oddać cześć, chwałę, ale również i tak nie zapominamy o całej otoczce, o pani Anders, o żołnierzach poległych, dlatego jest tam msza święta.
2: Jak, albo czym dla pani jest Monte Cassino?

I to były damy z Bractwa Kurkowego, a w tle już mogli Państwo słyszeć głos Gniewomira Rokosza-Kuczyńskiego, a więc wielkiego kanclerza Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, który młodzież ze sztandarami wprowadzał na cmentarz, ale także w trakcie mszy śpiewał i ten jego doniosły głos rozchodził się wokół cmentarza.

0: ale my oprócz oczywiście Polaków, delegacji z Polski byli też turyści, którzy odwiedzają to miejsce, między innymi Włosi, i taką parę Włochów zagadnęłam.
1: Di dove siete?
2: Di qua.
0: Di casino. Okazało się, że pan był z casino i przyprowadził ze sobą panią, która była tam po raz pierwszy, natomiast pan był tam nie pierwszy raz i właśnie mówił, że przyprowadził panią, żeby zobaczyła to miejsce. Zapytany o to, co myśli o tym miejscu, powiedział, że to jest miejsce pamięci, trzeba być wdzięcznym tym chłopakom. Zapytany, co myśli o Polakach, powiedział, że casino zawsze było dość solidarne, dość otwarte wobec Polaków, bo to przecież oni tutaj przyszli w casino, nawet w centrum widać pomniki, tablice i różne miejsca pamięci. Odkąd był mały, zawsze widział właśnie obecność Polaków. Zapytałam się też, czy lubi Polaków, powiedział, że oczywiście.
1: A casino, che cosa?
0: I zapytałam też, co w casino mówiono o Polakach, na przykład co mówiła mu babcia. Pan odpowiedział, że to właśnie jego dziadkowie opowiadali mu o Polakach, zawsze mówili, od zawsze mówili mu o tych Polakach.
1: La seconda guerra, casino.
0: Zapytałam się o to, że historia miasteczka casino nie jest łatwa, że zostało zniszczone. On powiedział, że i owszem, wszystko zostało zrównane z ziemią. Zapytałam też, jak dziś wygląda życie w casino. Powiedział, że mogłoby być lepiej, ale można powiedzieć, że się podnieśliśmy. Zapytałam też, czym się pan zajmuje. Okazało się, że jest pielęgniarzem, i taka krótka była rozmowa z parą Włochów, która właśnie cmentarz Polski wczoraj odwiedzała. To jeszcze na koniec, już wychodząc ze cmentarza, spotkałam pana, który myślałam na początku, że być może jest Niemcem, ale okazało się, że nie, że to jednak Brytyjczyk, i taką krótką rozmowę z nim przeprowadziłam.
3: Skąd pan jest?
0: Z okolic Londynu. Co pan tu robi? Jestem na wycieczce po polach bitewnych z bratem, więc spędzamy kilka dni w casino. Zwiedzamy pola bitewne i miejsca związane z tamtymi wydarzeniami. A oczywiście jednym z kluczowych punktów jest to polskie miejsce. Jakie są pana wrażenia? To fantastyczny pomnik i moim zdaniem prawdziwy hołd dla bohaterstwa polskich żołnierzy, którzy wzięli udział w końcowej fazie bitwy. Bardzo dobrze zna pan historię II wojny światowej i kampanii włoskiej. Czy wiedział pan dużo o polskich oddziałach, które brały udział w bitwie o Monte Cassino?
3: Tak, interesuję się historią wojskowości. Spędziłem 23 lata w armii brytyjskiej, więc historia wojskowa zawsze była mi bliska. Zazwyczaj dużo podróżuję po polach bitew. Dość często bywam w Arnhem, więc znam również polską część historii. Czytałem też o polskich żołnierzach pod Monte Cassino i to bardzo interesująca historia. Jak zostali schwytani przez Rosjan, a potem trafili do Włoch i walczyli u boku Brytyjczyków.
1: Długa droga.
3: Tak, bardzo długa droga. To imponujące, jak udało im się przedostać do Włoch, przez Iran i inne kraje. Jaki jest pana wniosek, kiedy zwiedza pan nie tylko casino, ale i inne miejsca tamtych wydarzeń? To jest nasz cmentarz, polski cmentarz, ale jest też cmentarz francuski i inne. Jakie myśli przychodzą panu do głowy, kiedy pan tu jest?

0: made in your head when you're here.
1: Myślę, że wszystkie te cmentarze są na swój sposób bardzo imponujące, ale uważam, że polski jest szczególny. Wybrano dla niego bardzo ważne, kluczowe miejsce. Jest wbudowany w zbocze wzgórza, które polscy żołnierze zdobyli jako pierwsi i z widokiem na klasztor. Zdecydowanie uważam, że wybrano najlepsze miejsce na cmentarz. Czy uważa pan, że dzisiejsi Brytyjczycy wiedzą dużo o polskiej historii i polskim wkładzie w wysiłek sił
0: alianckich?
1: Myślę, że ta wiedza istnieje, choć prawdopodobnie jest niewystarczająca. Z pewnością w pułku, w którym służyłem, czyli w pułku spadochronowym, rozumiemy znaczenie historii polskich spadochroniarzy w Arnhem. Mogłoby być tej wiedzy więcej, ale ona jest, choć jak mówię, niewystarczająca. Czy zna pan historię parady w Londynie po II wojnie światowej? Nie, nie słyszałem o tym. Czy wiedział pan, że polskie oddziały nie zostały zaproszone na tę paradę? Nie widziałem. Wiem natomiast, że w przypadku Arnhem generał Sosabowski został obarczony winą za utratę Arnhem. Niesłusznie, bardzo niesłusznie przez Montgomery'ego. Myślę, że dziś zostało to już naprawione, ale to była bardzo zła rzecz, która się wydarzyła. Smutna historia dla Polaków? Tak, myślę, że tak. To wszystko jest bardzo smutne. Polacy walczyli o wolną Polskę, a potem została ona przejęta przez Rosjan. Ostatnie pytanie dotyczące teraźniejszości. Co dzieje się w Anglii? Co pan sądzi o życiu w Anglii dziś?
0: What do you think about life in England now?
1: W tej chwili jest ciekawie. Myślę, że wiele się jeszcze wydarzy, jeśli chodzi o obecną sytuację. Staram się jednak trzymać z daleka od polityki, bo to, co się dzieje, jest po prostu bardzo smutne. Czy myśli pan, że będzie nowy premier? Myślę, że to kwestia czasu. Nie chodzi o to, czy będzie, tylko kiedy.
0: Thank you very much.
2: Thank you.
3: To była rozmowa z Brytyjczykiem, którego spotkałam właśnie na cmentarzu polskim na Monte Cassino. A teraz chwila oddechu i zaraz wracamy do studia Cassino. I teraz będzie rozmowa z panem Danielem Piotrowiczem, który co prawda nie tak jak w poprzednich historiach w rodzinie miał kogoś, kto tutaj pod Monte Cassino walczył, ale być może robi rzecz nawet jeszcze piękniejszą, bo upamiętnia tych weteranów bitwy spod Monte Cassino w Kielcach. Ja państwa teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Skąd pan jest?
4: Obecnie od kilkunastu lat mieszkam w Kielcach, więc z Kielc właśnie.
3: Dlaczego historia żołnierzy walczących pod Monte Cassino pana zainteresowała?
4: Znaczy, na początek powiem, że mam magistra z historii. Magisterkę udało się obronić kilka lat temu, więc to pierwszy jakby powód. A drugi to w sumie zamiłowanie do cmentarzy, bo jako historyk powiedzmy z wykształcenia i realizując swoje pasje prywatne, okazało się, że na cmentarzach są groby różnych osób, taki żarcik, i w tym groby weteranów spod Monte Cassino. W roku 2023 ruszyła grupa genealogy.pl groby, gdzie adminuję i gdzie okazało się, że są osoby podobnie zakręcone w temacie i się zaczęło.
3: Czyli zaczęło się od cmentarza, rozumiem, że mówimy o cmentarzach w Kielcach.
4: Tak, cmentarze kieleckie. No, trochę zwiedzania, trochę fotografowania do internetu, do bazy Beyond Graves, potem opisywanie, weryfikacja na listach odznaczonych krzyżem Monte Cassino, w centralnym archiwum wojskowym, czy są ich dokumenty ze służby. Potem trochę kilka rodzin udało się skontaktować z nimi, nawiązać kontakt, posłuchać o tym, jacy byli ich teściowie, ojcowie i jakie mieli zasługi w walce o ten klasztor na masywie.
3: Rozumiem, że na tych cmentarzach te groby są jakoś oznaczone, opisane, że to są weterani walki o Monte Cassino?
4: Nie, właśnie nie. I tu jest pierwszy problem, który trzeba było rozwiązać, bo teraz mam przed sobą listę 36 weteranów na razie zidentyfikowanych na kieleckich cmentarzach. Jest ich więcej na pewno, ale to w przyszłości. No i wracając do pytania, kilku z nich ma oczywiście wypisane zasługi na nagrobie, że byli u Andersa, czy walczyli o Monte Cassino, ale ogół to jest czysty przypadek. Po prostu weryfikacja na wspomnianych listach i w bazach i stwierdzenie, że ten człowiek był w tej jednostce, która tam walczyła, jest na listach i to potwierdza jego udział.
3: I co, jak pan zaczął tak się dowiadywać, zaczął sprawdzać i co dalej z tą wiedzą pan zrobił, czy robi do dziś?
4: Dobre pytanie, ale pierwsza rzecz to jest publikowanie tych biogramów, opracowanych biogramów na grupie genealogii.pl groby, gdzie można trochę popularyzować tą ideę pamięci. Do tego książka, która w wielkich bólach i trudach powstała, czeka na wydawcę. 36 biogramów weteranów z Monte Cassino z krótką historią walk i stukania i tych grobów i nie tylko. No i też 15 maja w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach będzie otwarcie plenerowej wystawy zawierającej właśnie pamiątki, zdjęcia i informacje o żołnierzach, którzy w tym starciu walczyli. Więc trochę bardziej praktycznie już.
3: Jak pan już wspomniał, kontaktował się pan z niektórymi rodzinami i co wynikało z tego kontaktu? To znaczy, kontaktował się pan, żeby się dowiedzieć więcej o tym weteranie? Czy to pan więcej mówił tej rodzinie? Jak to wyglądało?
4: Znaczy, zaczęło się od tego, że po rozpoznaniu, że ten grób jest grobem weterana, przygotowywałem kartki z prośbą o kontakt, wyjaśnieniem sytuacji, czyli szukam kontaktu i informacji o danej osobie. No i w większości przypadków to były rozmowy w poszukiwaniu jednak pamiątek, w sensie zrobienie stanów dokumentów czy zdjęć, odznaczeń, które rodzina w swoich zbiorach posiada. Było też trochę informacji o tym, jaki ten człowiek był. Jaki był, nie wiem, z charakteru czy z zachowania, gdzie pracował po wojnie, bo tego w dokumentacji znaleźć się nie da. No i tutaj trzeba podkreślić, że w większości rodziny były zaskoczone, że ktoś ten fakt wynalazł, ma jakąś tam bazę źródłową, dokumentację, no i jestem zainteresowany, więc ten kontakt był pozytywny. A jeśli chodzi o wymianę informacji, to w większości jednak mogłem tylko potwierdzić informacje od rodziny w dokumentacji. I w dwóch przypadkach chyba rodzina po prostu chciała mieć dokumenty ze staw, dokumentację ze służby swojego ojca czy teścia, więc taką dokumentację przekazałem i tak to wygląda.
3: Czy jest jakiś taki biogram, który panu jakoś szczególnie zapadł w pamięć albo jakoś pana zaciekawił bardziej albo na tyle, że jak pan sobie myśli, to jest pierwszy biogram, pierwsza postać, która panu przychodzi do głowy?
4: Tak, tutaj będą trzy, ale powiem najpierw o jednym. To jest strzelec Jan Feliszek z 13. Wileńskiego Batalionu Strzelców. Walczył pod Monte Cassino, ale idąc do początku, to był urodzony tutaj w Świętokrzyskim. Przeszedł przez Łagry, po tym Monte Cassino ranny w nogę. Wrócił do Polski, zmarł w roku 1997. No i tutaj zaczyna się zabawa, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ grób był opłacony do roku 2017, prawie 10 lat bez opłat i była groźba likwidacji. Więc się skrzyknęliśmy, była zrzutka na opłacenie grobu, dobrzy ludzie pomogli. Grób został opłacony, potem własnymi siłami udało się ten grób wyczyścić z trawy i śmieci, przekopać ziemię, wstawić metalowy krzyż. Teraz będzie finał prac, czyli posadzenie kwiatów, żeby ten grób się prezentował, bo należy zauważyć, że na początku w miejscu grobu nie było nic, po prostu była trawa i na tym się kończyło, więc taki mały sukces w wracaniu do pamięci. Więc jak myślę o weteranach, to najpierw Janek Feliszek, cmentarza na Cedzynie.
3: A co z takimi sytuacjami, bo zakładam, że pewnie ich trochę było, że tej rodziny już nie ma, albo nie udało się jej znaleźć, bo nie wiem, przeniosła się, już nie mieszka w Kielcach, albo po prostu już jej nie ma. Czy były takie sytuacje, czy to jest tak, że to jest 50% tych weteranów, to jest taka sytuacja, czy to są pojedyncze sytuacje jednak wciąż, że tam rodzina zamieszkuje i ta pamięć poprzez to, że jest kolejne pokolenie, trwa?
4: To znaczy kontakt jako taki udało się nawiązać z 10 rodzinami weteranów spośród tych zebranych 36 weteranów. Kilka osób udało się poznać na żywo, część mam kontakt telefoniczny i mailowy, więc ta pamięć jest. Część rodzin nie chciała kontaktu, więc nie było odpowiedzi na kartki na grobie. A poszczególne przypadki, czyli Jan Feliszek, Józef Perkas i Tomasz Dziekan, to przypadki trudne, ponieważ tutaj rodziny nie było i te trzy groby udało się opłacić i uratować przed likwidacją. Więc jest jakby skrajność od kontaktu i pamięci po brak rodziny i brak zupełnej opieki nad grobem.
3: Dlaczego się pan tym zajmuje? No bo oczywiste jest w takich rozmowach, że ktoś się tym zajmuje, bo to była moja rodzina, bo to był mój krewny, czuję taki obowiązek, żeby dbać o tę pamięć, żeby ją kultywować, żeby ją jakoś rozpowszechniać. Pan nie jest w żaden sposób spokrewniony z tymi weteranami, a jednak pan tę pamięć kultywuje, dba o te groby. Dlaczego pan to robi?
4: Powiem od końca, bo jak już w zeszłym roku, w maju, wydałem artykuł na rocznicę walk o Monte Cassino, tam na liście miałem 18 potwierdzonych pochówków razem z krótką historią każdego z tych żołnierzy, ale potem był ogromny skok, bo do końca zeszłego roku było ich ponad 30 już na mojej liście. No i pojawiła się myśl i zobowiązanie w sumie, że skoro oni przeszli przez sowieckie łagry, przeszli przez Afrykę i potem do Włoch, walczyli pod Monte Cassino i robili to z poczucia obowiązku, że trzeba walczyć z Niemcami i dać tym samym Polsce wolność, no to ja, żyjąc w tej wolnej Polsce, mogę w jakiś minimalny chociaż sposób im to odpłacić, żeby ten grób, gdzie jest ten również pochowany, ale żadnego napisu o walkach nie ma, no to światu przywrócić, tak? Pokazać, że był, walczył, miał trudną historię, przeszedł swoje i w ten sposób ich upamiętnić. To może zabrzmi pompatycznie, ale uważam tych ludzi za bohaterów, bo tutaj podam przykład weteranów Tobruku. Północna Afryka, walki z pancernymi zagonami generała Rommela. Oni nie musieli tam być, bo mieli obozy na Węgrzech, gdzie byli internowani, gdzie mogli przeczekać do końca wojny, ale podejmowali trud ucieczki, przejścia przez całe Bałkany, przez Jugosławię i Grecję lub Turcję do Syrii. Potem kilka miesięcy w oblężonym Tobruku i potem jeszcze Monte Cassino. Więc ja skromnym i niskim wysiłkiem mogę zrobić coś, żeby ta tapeta pokoleń istniała, tak? Żeby ta pamięć nie zginęła.
3: To jeszcze my na koniec przypomnijmy. Po pierwsze, rozumiem, że książka i możliwość zapoznania się z biogramami tych weteranów, którzy w Kielcach spoczywają, będzie w jakiejś bardziej lub mniej określonej przyszłości, a jeszcze w maju 15 wystawa. Jakby pan mógł przypomnieć, gdzie się udać i też tej książki, gdzie szukać, jak już się ukaże.
4: To znaczy, wystawa będzie w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, to jest ulica Zamkowa. Wystawa będzie przez około miesiąc lub dłużej, więc jest okazja, żeby trafić. A książka, tutaj ciężko powiedzieć, bo nie ma jeszcze wydawcy, więc na razie niestety szczegółów nie podam. Ale jak się okaże, to albo będzie to w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którym współpracuję, powiedzmy, albo w księgarniach internetowych, tylko że nakład może być niski, więc książka może się szybko rozejść.
3: A strona internetowa, na której państwo te wiadomości, informacje, między innymi właśnie o tych pochówkach umieszczają, to?
4: Jest to grupa na Facebooku, genealogy.pl groby.
3: To państwa tam odsyłam. To jeszcze na koniec, był pan zdziwiony czy zaskoczony, że tylu weteranów spod Monte Cassino w Kielcach jest pochowanych?
4: Zdziwiony, przede wszystkim zdziwiony, bo nie spodziewałem się tego zupełnie.
3: A Kielczanie wiedzą o tym?
4: Nie do końca. W sensie o tych pojedynczych jednostkach, na przykład Tadeusz Kukla, nauczyciel, czy Stanisław Wroński, również nauczyciele wiedzą, bo to osoby znane, ale o tych mniej oczywistych, bez napisów na grobach, zupełnie nie wiedzą, nawet ja nie wiedziałem, więc to jest takie przecieranie szlaków wiedzy.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: I ja również dziękuję.
3: Daniel Piotrowicz, to była rozmowa z Danielem Piotrowiczem. Ja państwu mówię do usłyszenia, bo biegnę do autobusu numer 16 i wjeżdżam na Monte Cassino, a państwa teraz zapraszam na kolejną podróż. Przenosimy się na wyspy.
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
5: Witam państwa bardzo serdecznie. Pędzimy. Wyprawia Tolkienowska 2026. Jesteśmy tutaj, proszę państwa, opuszczamy Birmingham i lecimy do Walii, ale wczoraj działy się nieprawdopodobne rzeczy. Pierwsza rzecz to była wizyta w oratorium kardynała Newmana i mieliśmy mszę, którą odprawiało dwóch naszych duszpasterzy, którzy są z nami tutaj, i ksiądz Anicenty. Troszkę dwa słowa o oratorium kardynała Newmana, w miejscu, w którym dorastał Tolkien od 13 roku życia. Ksiądz Francis był jego opiekunem, bo był już podwójną sierotą. Dzień dobry, księże. Birmingham, Walia, tu autobus Birmingham, Walia. Co się tam jeszcze działo? Wczoraj jeszcze byliśmy, proszę państwa, przy młynie, wspaniałym młynie, którym dorastał Tolkien, biegał tam po tym młynie i żeśmy, on był zamknięty, bo od piątku do niedzieli jest tylko czynny, ale niektórzy weszli przez płot.
6: Ach, no, byliśmy w dzielnicy Serhol w Mosley, gdzie Tolkien spędzał dzieciństwo, gdzie bawił się w okolicznych lasach. Wtedy to były jeszcze tereny osobiście z takich właśnie fajnych odkryć wczorajszego dnia. Zwykła była wizyta na samym zupełnie początku na cmentarzu Key Hill, na cmentarzu nonkonformistycznym, czyli takim baptystów, metodystów, różnych grup religijnych, nie w pełni jakby oficjalnych w Wielkiej Brytanii w tamtych dawnych czasach. No i tam odnaleźliśmy dosyć szybko grup dziadka i babci profesora Tolkiena oraz symboliczny grup jego taty, właśnie rodziny Tolkienów z Birmingham. I nasza grupa zajęła się od razu oczyszczaniem płyty, oczyszczaniem tego napisu, tak żeby go było lepiej widać, no bo niestety nasze wrażenie też tutaj z Birmingham jest takie, że niestety są to tereny już dzisiaj bardzo mocno przetworzone przez współczesność, niekiedy wyglądające biedniej niż najbiedniejsze miejsca w Polsce, bardzo zapuszczone też tak społecznie i coraz bardziej niebezpieczne. I między innymi, no niestety, okolice młyna Serhol i okolice tego cmentarza to już nie są takie miejsca, gdzie ja osobiście bym chętnie chodził wieczorem.
5: Taka jest prawda, ale później mieliśmy dodatkową wspaniałą wycieczkę do pewnej rezydencji. To jakby, no, to jakby w serce Anglii, bo tam wspaniała kolekcja prerafaelitów między innymi, odnaleziony niedawno właściwie obraz, znaczy rysunek Rossettiego, jednego z mistrzów prerafaelitów, ukochanej Sidal, tej właśnie Sidal, która pozowała do Ofeli w wannie i się zaziębiła. To była taka sytuacja. No i to było miejsce bezpośrednio związane z Tolkienem, ale jakże angielskie.
6: Tak, to już czyta o tym właśnie, o rezydencji Whitwick w stu Arts and Crafts. My mamy jakieś takie niezwykłe szczęście, tego nie planowaliśmy, ale trafiamy w różne miejsca w określonych, ważnych datach. W Oksfordzie byliśmy w dniu, kiedy było stulecie spotkania się Tolkiena i Lewisa, a wczoraj akurat, kiedy oglądaliśmy największą kolekcję prerafaelitów, to akurat byliśmy w rodzin 190. Dantego Rafaela Rossettiego, czyli jednego z twórców właśnie tego nowego stylu w malarstwie nawiązującego do średniowiecza, czyli tego malarstwa prerafaelitów. No była tam niezwykła kolekcja właśnie tej sztuki. Sam dom miał niesamowity tą atmosferę. Teraz z wielką lubością oglądam zdjęcia naszych pielgrzymów tolkienowskich, które są na naszej grupie na WhatsAppie, bo każdy, jak widzę, na coś innego zwracał uwagę. Jest to bardzo, bardzo piękne. To jest w ogóle piękne na tym wyjeździe, że mamy prawie 50 osób i każdy trochę inaczej jeszcze odbiera różne rzeczy i dzieli się z innymi. To jest wspaniała wspólnota.
5: Teraz pędzimy do Walii, zaraz będziemy się uczyć najdłuższej nazwy miejscowości na świecie, tak?
6: Tak, bo jedziemy teraz do Walii i zaczynamy od tej miejscowości, która ma najdłuższą nazwę, która nazywa się tak mniej więcej Hlonferpilpilgogerricho i tak dalej. Bardzo długa nazwa, to spróbujemy się nauczyć, żebyśmy jutro już umieli całą tą nazwę wymówić. Jedziemy do Gwynedd, czyli do Wenedocji, gdzie według Tolkiena mieszkały smoki.
5: Smoki. A smoki gdzie występują? We Władcy Pierścieni? W której części?
6: No, smok występuje przede wszystkim w Hobbicie. Smok Smaug, którego imię nie bez przyczyny tak brzmi jak nasz smok, bo Tolkien wybrał tutaj specjalnie taką nazwę, takie imię, które kojarzy się właśnie z dawnymi praindoeuropejskimi określeniami takiego gada.
5: No właśnie, był kiedyś tutaj taki w Birmingham, był taki lokal nazwany Domek Hobbita, czy coś takiego, ale nie jest, nie ma go już.
6: A, to chodzi o taką restauracyjkę Hungry Hobbit. Ona padła, można powiedzieć, ofiarą dwóch procesów. Z jednej strony zazdrości Tolkien Estate, które po prostu nie pozwala używać bezkarnie nazwy Tolkien, albo Hobbit, albo Śródziemie, więc Hungry Hobbit, czyli głodny Hobbit padł, ale też padł dlatego, że sprzedawał wieprzowinkę, a tam też mieszkają tylko ludzie, którzy nie jedzą wieprzowiny, którzy jedzą halal, więc takie typu miejsce po prostu by się tam teraz nie utrzymało. Koło młyna Serhol jest, przypuszczam, więcej czynnych meczetów niż kościołów.
5: No tak, to było się zauważyć. Birmingham zupełnie inne wrażenie sprawia niż Oxford jednak. To są takie miejsca, takie jakby się robią takie enklawy, jakie różne światy w różnych miastach. Birmingham to jest gigantyczne miasto, jedno z największych w Anglii. No można nie spotkać tego, tak powiem, przez setki, mijając mnóstwo przechodniów. I moda arabska też króluje na niektórych ulicach. Takie. No to i tak, godzina 9, mam nadzieję, że dużo nie pozrywało, ale no pędzimy autokarem, pędzimy, kabelki tutaj machają się, że tak powiem, w tej, we w te, w związku z tym czasami może tam coś zerwać. Postaramy się jutro mieć taką nagraną puszeczkę, żeby tam nic nie przerwało, nagramy ją i może włączymy się na żywo, bo na żywo jest najlepiej oczywiście, no ale chcemy uniknąć też sytuacji zerwania. Deszczyk, pada angielska pogoda, ale jak dojedziemy do Walii, mamy nadzieję, że nie będzie padało. No to pozdrowienia w elfickim języku od Ryszarda Derdzińskiego. Słuchaliśmy Rysia Hanny Kunickiej, jak się da spuścić dzisiaj, kochani.
6: Na wajr, mojego wannen.
5: Dziękuję, krzyczymy, uwaga!
6: Hurra! Eglerio!
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
7: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studiu Paweł Lisicki, działacz lokalny, radny miejski, były burmistrz Pragi Północ. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Praga Północ troszkę daleko od Wilanowa, ale miasto jedno i to samo i pewnie zdumienie podobne, jak to jest możliwe, że głośny koncert techno razem z pirotechniką, z efektami świetlnymi mógł się odbyć w zabytkowym kompleksie Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
2: Rzeczywiście, ten teren, na którym odbyło się to wydarzenie, ten koncert Circo Loco, jak to zwał, tak zwał, impreza techno generalnie dosyć głośna, no to jest zabytek dla nas, Polaków, moim zdaniem bardzo ważny, bo to jest zespół pałacowo-parkowy, taka rezydencja magnacka podmiejska, a jednocześnie jest ona związana z jednym z władców polskich, Janem III Sobieskim. Zresztą tam się znajduje Muzeum Jana III Sobieskiego. Ten pałac w Wilanowie jest takim zabytkiem z XVII wieku, więc no, jeżeli mówimy o zabytkach, to jest to bardzo, jak na dzisiejsze czasy, rzecz dla nas Polaków ważna i donośna. I w takim miejscu ktoś postanowił zorganizować koncert muzyki techno. Ja osobiście nie jestem jakoś uprzedzony do muzyki techno, natomiast biorąc pod uwagę kontekst, no to budzi moje jednak zdziwienie, że ktoś pomyślał o tym, żeby w miejscu zabytkowym taki koncert zorganizować, a jeszcze większe moje zdziwienie budzi to, że ktoś w ogóle wydał pozwolenie na tego typu działania.
1: Kilka było jednostek, które mogły to zablokować albo na to wyrazić zgodę. Z jednej strony sama dyrekcja Muzeum w Wilanowie, do tego było to zaangażowane stołeczny konserwator zabytków, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, ale też na przykład ratusz warszawski. Wszystko w takiej rzeczywiście w świecie celebrytów, to znanych z tego, że są znani. Pani Natalia Siwiec, nie wiem kto to jest, ma fashion, też niespecjalnie kojarzę. Karolina Gilon, też szerzej mi nie znana z żadnych publikacji, ani słowa, ani tym bardziej tekstu pisanego, czy pani Kasia Nast, również nie znam tej pani, ale są podobno znane innym osobom, a wszystko robiła agencja Awake Events, to akurat agencja pani Oaszy Mensen, no i dobrze znam jej nazwisko, tą panią znam, ale znam ją dlatego, że jest żoną jednego z bogatszych Polaków, Rafała Brzoski.
2: Rzeczywiście. Omena Mensach. Ona zresztą wygląda na to, że Omena Art Foundation, reprezentująca Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, złożyła wniosek o organizację tej imprezy, a więc dyrekcja muzeum musiała w jakiś sposób współpracować przynajmniej na początku, znaczy od początku może tak, od początku z tymi, którzy tę imprezę chcieli zorganizować. I tak jak pan redaktor wspomniał, dyrekcja muzeum, konserwator zabytków mazowiecki i stołeczny, dyrekcja ochrony środowiska, miasto stołeczne Warszawa, komenda stołeczna policji zapewne również musiała tu w jakiś sposób dawać pozwolenie. Więc jeszcze dodatkowo, panie redaktorze, trzeba wspomnieć, że warszawski ratusz dał patronat tej imprezie. I to też jest ciekawa rzecz, bo jest to impreza, to była impreza biletowana, wykupione bilety były, zamknięta. I w jaki sposób ten patronat został takiej imprezie zamkniętej nadany, to też jest pytanie do warszawskiego ratusza.
1: Ale pytanie kierunkowe na początek, skoro opisaliśmy kto i co, to piszmy, czy to na pewno jest źle. No może jednak na tym powinny zabytki muzea zarabiać, że czasami mają droższe lub tańsze bilety dla zwiedzających, ale po godzinach, żeby dorobić, żeby się utrzymać, to się wynajmuje prywatnym podmiotom, jak w tym wypadku organizacji AWAKE Events, gdzie w Radzie Nadzorczej pani Amma Omesza Męszach zasiada, czyli prywatnie żona pana Rafała Brzoski. Może wszystko jest w porządku, może nie ma co się czepiać.
2: Wszystko by było w porządku, panie redaktorze, gdyby doszło do, przynajmniej w moim przekonaniu, do przestrzegania procedur i przepisów prawa. Bo tak jak ja, albo pan redaktor, albo ktokolwiek inny, kto jest zwykłym szarym obywatelem, chciałby wejść chociażby na trawnik w tym muzeum w Wilanowie, w tym zespole parkowo-pałacowym, to zapłaciłby olbrzymią karę. A tam w wyniku tej imprezy doszło do zniszczenia trawników, łąk kwietnych. Doszło do sytuacji, w której hałas, który trwał do 3:30, bo tak ta impreza trwała, słyszany był na Ursynowie, podczas gdy obok znajduje się rezerwat przyrody Morysin, gdzie również zwierzęta, ptaki podlegają ochronie. W związku z czym ten, kto wydawał pozwolenie na tego typu imprezę, albo złamał przepisy, albo też, to też nie mówię, że tak nie było, organizator imprezy, mimo wydania pozwolenia na konkretne działania, przekroczył te pozwolenia i doprowadził do tego, że te przepisy zostały złamane. Więc albo ktoś, kto wydawał, czyli dyrekcja muzeum, konserwator zabytków, dyrekcja ochrony środowiska, czy też miasto stołeczne Warszawa, nie dopełniły swoich obowiązków, albo ktoś przekroczył te uprawnienia, które otrzymał od tych instytucji. A przypomnę, że tak jak mówiłem, impreza trwała do 3:30, słyszana była, to jest Wilanów, na Ursynowie, zakłócanie ciszy nocnej i płoszenie zwierząt, zniszczenie trawników, tak jak wspomniałem, wejście na taki trawnik jakby dużą karą jest obarczone.
1: A czyli jeżeli prywatnie ktoś przyjdzie teraz, na przykład do Wilanowa i podepcze trawnik, to czeka go mandat.
2: Tak, tak.
1: Ale jak ktoś kupił sobie bilet, jest koncert robiony przez grupę celebrytów, to już kary nie ma.
2: No to nie, jak to jest? To wygląda na to, że mamy w Polsce dwa systemy prawne, dwa systemy funkcjonujące, gdzie z jednej strony mamy zwykłych obywateli, których obowiązują pewne przepisy oraz pewną grupę celebrytów, influencerów, którzy jak zapłacą, to mogą te przepisy obejść albo ich nie przestrzegać. Jeżeli to tak miałoby wyglądać, to rzeczywiście funkcjonujemy w Republice Bananowej.
1: Co na to ratusz, bo wymieniliśmy różne instytucje, między innymi właśnie dyrekcję muzeum. Muzeum trochę się broni, mówi, że to jest naturalne, że w innych zachodnich państwach także obok muzeum tego typu eventy się odbywają i to pozwala na przenikanie się przestrzeni kultury wysokiej z kulturą popularną, czy tam przeszłości z współczesnością i wszystko gra. Trochę się cofnął konserwator zabytków, bo podkreślił, że nie wszystko zdaniem konserwatora było zgodnie z tym, co zostało zatwierdzone. A ratusz? Czy ratusz tutaj miał coś do powiedzenia, czy nie? Jak to wygląda? No bo samo muzeum nie podlega bezpośrednio ratuszowi.
2: Rzeczywiście warszawskiemu ratuszowi nie podlega, natomiast ratusz wydaje pozwolenia na imprezy masowe, bo prezydent miasta stołecznego Warszawy jest jednocześnie starostą na prawie powiatu i on takie zezwolenie, to znaczy osoba z upoważnienia prezydenta, bo nie sądzę, żeby on sam, ale coś takiego zostało wydane i jeszcze jedna rzecz, o której już wspominałem, kwestia patronatu, bo ta instytucja, ten organizator AWAKE Events, czy AWAKE Events, Oni wystąpili do warszawskiego ratusza z prośbą o patronat nad tą imprezą i taki patronat otrzymali, więc warszawski ratusz musiał badać te dokumenty i tutaj nic nie wzbudziło urzędników Rafała Trzaskowskiego zdziwienia albo zaniepokojenia. To pokazuje moim zdaniem, że pewne grupy społeczne mające wejście do warszawskiego ratusza również są uprzywilejowane w stosunku do innych obywateli.
1: Jest skandal, on jest dość głośny. Na ile jest tak, że Rafał Trzaskowski, że to była jakaś transakcja no polityczno-biznesowa być może, że tak się zdarzało, że miasto daje zgodę, daje patronat, ale właśnie dlatego, że są to osoby bardzo majętne, są to osoby bardzo wpływowe, że robi się z Wianowa zamiast obiektu ogólnodostępnego jednak obiekty do rozrywek i to rozrywek no jednak niszczących, dewastujących przynajmniej tą część zieloną zabytku, no właśnie teren do takich imprez zamkniętych.
2: To dobre pytanie, tylko tu trzeba by moim zdaniem uruchomić komisję rewizyjną w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Który z celebrytów, który z influencerów, albo która z celebrytek bądź influencerek ma takie wejścia w warszawskim ratuszu, żeby takie sprawy załatwiać? Która to osoba ma takie wejścia w dyrekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie, czy u konserwatora zabytków, czy też w dyrekcji ochrony środowiska, żeby uzyskać tego typu pozwolenie na taką imprezę? Bo no, my, tak jak wspomniałem, taki zwykły szary zjadacz chleba nie sądzę, żeby uzyskał pozwolenie na coś takiego. Raczej ktoś popukałby się w głowę i na niższym szczeblu zostałby spuszczony, przepraszam, tak kolokwialnie po prasku powiem, na bambus. Na zasadzie takiej, że człowieku, co ty chcesz robić na terenie, gdzie jest ochrona konserwatora zabytków i ochrona konserwatora przyrody.
1: A co, ci celebryci zrobili sobie pośmiewisko z polskiego państwa? Z tego całego szeregu ja wymieniłem tylko część, tam więcej było urzędników zaangażowanych, ci urzędnicy biorą pensję po to, żeby chronić zabytek i kiedy jak rozumiem, nie ma jakichś wejść, to konserwator zabytków na przykład potrafi być bardzo restrykcyjny, bardzo rygorystyczny. Wielu inwestorów takich indywidualnych mówi, że nawet ostrzej mówią o tym, jak trudno się potrafi współpracować z konserwatorem, a tu proszę, przychodzi ktoś ze znajomościami i dużymi pieniędzmi, jak rozumiem, i wszystko wolno.
2: Zdecydowanie zgodzę się z panem redaktorem, że tutaj mamy podwójne standardy. Ja nie wiem, czy ci celebryci zrobili pośmiewisko z państwa polskiego, ale na pewno osoby, które wydawały te pozwolenia, no dla takiego zwykłego obywatela takich pozwoleń by nie wydały. Rzeczywiście konserwator zabytków w wielu kwestiach jest bardzo surowy, jeżeli chodzi o człowieka, który chce coś przebudować w nawet w mieszkaniu, które jest objęte ochroną konserwatorską. Ja wiem, na Pradze jest wiele kamienic z XIX wieku i w jaki sposób konserwator podchodzi do tych